0: Do niebieską kartę wnosi i żona, i mąż, mówi szef zespołu interdyscyplinarnego w Lublinie Adam Mołdoch.
1: Mamy nadzieję, że tych tak zwanych kart odwetowych, kart krzyżowych będzie mniej, bo niejednokrotnie to są sytuacje konfliktowe, a nie przemocowe.
0: Zmiany w ustawie spowodują również, że niebieskie karty będą mogli zakładać pracownice żłobków. Dodatkowo karty mają mieć też postać cyfrową, mówi Magdalena Dropek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2: Współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki też już od wielu miesięcy nad tym projektem i też mam nadzieję, że właśnie już tych kolejnych miesiącach pewnie jakieś takie prototypowe produkty już też będą gotowe, by na samym końcu ten system był też jak najbardziej zintegrowany, bo też przecież o to chodzi.
0: Cyfrowe niebieskie karty miałyby zacząć obowiązywać od połowy przyszłego roku. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Do końca roku ma skończyć się remont Teatru Polskiego we Wrocławiu. Po kilkunastu miesiącach gruntownej przebudowy za chwilę rozpoczną się prace wykończeniowe, wieszenie lamp, malowanie, montowanie foteli. Pierwsi widzowie będą mogli w nich usiąść dopiero wiosną, mówi Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
4: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych zaangażowane przez Samorząd Województwa właśnie po to, aby bardzo kompleksowo zmodernizować to miejsce. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
3: Teatr po remoncie miał zupełnie inną kolorystykę. Zamiast niebieskich foteli pojawią się klasyczne bordowe. Na widowni będzie też więcej miejsc. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie, początkowo dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Przed rewolucją przemysłową większość ludzi żyła na wsiach. No dziś, jeśli patrzymy chociażby na Polskę, około 60% z nas mieszka w miastach. No i zdecydowanie mniej ludzi zajmuje się produkcją żywności. No a jeść musimy oczywiście wszyscy. No i jak myśleć o suwerenności i bezpieczeństwie żywnościowym dużych miast? Rozmawiamy o tym w naszej audycji dość często. Przyglądamy się różnym aspektom tej działalności rolniczej w miastach. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy choćby o ogrodach społecznych. Ta bardzo ciekawa dyskusja do znalezienia w podcastach Radia TOK FM. No a dziś nasze oczy kierujemy na stolicę. Trwa bowiem 18. edycja Festiwalu Warszawa w Budowie. No i to jest wydarzenie organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, stąd pewnie kojarzy się Państwu z projektowaniem przestrzennym, z architekturą, z urbanistyką. No i to wszystko prawda, z tym, że hasło tegorocznej edycji brzmi suwerenna i najedzona. No i odnosi się właśnie do suwerenności żywnościowej Warszawy. Jest z nami dr Joanna Erbel, która jest jedną z trojga kuratorów tegorocznej edycji Warszawy w Budowie, obok Alicji Wójcik i Jakuba Depczyńskiego. Cześć, dzień dobry.
7: Cześć, dzień dobry.
6: Oraz jest z nami pan Sebastian Starzyński, który jest rolnikiem regeneratywnym oraz futurologiem. Za chwilę będziemy tłumaczyć, o co chodzi. No ale przede wszystkim prowadzi ekologiczną farmę miejską Terra Plenta. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
6: Zacznę od takiego pytania nieco z przymrużeniem oka. Powiedzcie mi, na ile oceniacie wiejski potencjał Warszawy? No bo na pierwszy rzut oka widzimy Pałac Kultury, widzimy szerokie arterie pełne samochodów, no ale jak trochę poszukać, a może nawet nie trochę, może nawet całkiem łatwo znaleźć, ale co? Co znajdziemy? Joanna, zaczniesz?
7: Tak, tak. To ja może odbiję to pytanie, bo to, czego my szukamy, to właściwie nie jest wiejski charakter Warszawy, no bo jeżeli by przenieść się na współczesną wieś, no to ona wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała na początku tego wieku. Są to duże zakłady produkcyjne, często przemysłowe rolnictwo. To, o czym my tutaj mówimy, to mówimy o rolniczym charakterze Warszawy i chcemy pokazać, że rolnictwo to jest element nowej miejskości. I ta miejskość wymaga takiego ćwiczenia intelektualnego, to znaczy trzeba zacząć widzieć miasto nie na granicach administracyjnych, ale na granicach aglomeracji. W tym języku administracyjnym mówi się o miejskich obszarach funkcjonalnych. My jako zespół mówimy o

0: nazwanym szeroko czacie GPT, a tych rozwiązań, modeli językowych jest dużo, dużo szerzej. My na to patrzymy, pewnie będziemy o tym rozmawiać troszkę dalej, więc nie chcę wychodzić do przeciw, ale patrzymy na to też jako nowe wyzwanie, z którymi się mierzymy, no bo pacjenci do nas przychodzą już z pewnym zagadnieniem, które gdzieś wyczytali, z pewnym rozpoznaniem, z pewnym gotowcem, no i musimy na nowo zacząć o tym rozmawiać. Czyli taki odpowiednik, sprawdziłam coś w Google i na pewno mam raka. Natomiast sztuczna inteligencja to też narzędzia, które pomagają chociażby właśnie to, o czym było wspomniane, analizować rozmowę z pacjentem, przetwarzać ją na notatkę, czyli nie tylko nagrywać dyktafonem, tak jak dotychczas było to robione na przykład przy badaniach chociażby patomorfologicznych, żeby mieć wolne ręce, robić sekcje. Lekarze często nagrywali sobie badania, to co mówili, a później to spisywali. Później weszła troszkę ułatwienie, to spisywanie było robione automatycznie. Natomiast dzisiaj z tego, o czym mówimy i o czym rozmawiamy z pacjentem, sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić całkiem dobrze poukładaną notatkę.
1: Czyli wybrać to, co jest ważne w tym, co powiedział
0: wybrać
1: pacjent.
0: To, co jest ważne, wyciąć rozmowy poboczne, no bo rozmowa w gabinecie to nigdy, a przynajmniej bardzo rzadko jest stricte rozmowa tylko o schorzeniu. To też jest opowieść w tle, co było. Pacjenci do nas przychodzą z różnymi problemami też okołozdrowotnymi. No, w ginekologii też mamy dość specyficzną relację z pacjentkami, gdzie tych problemów, które wpływają na nasz dobrobyt, jest dużo, więc opowiadają o tym, co się wydarzyło w rodzinie, jak te starania o ciążę i tak dalej. A sztuczna inteligencja w takim nowoczesnym wydaniu faktycznie wyciąga z tego te dane, które dla wizyty są istotne. Odsiewa lub informuje, że to są informacje poboczne, wrzuca je do innego worka, a zostawia tą esencję. To także analiza właśnie dużych badań obrazowych, czyli to, na czym tak naprawdę pokładamy największą nadzieję, ale też widzimy potencjalnie największe zagrożenia.
1: Badań obrazowych, czyli rentgen.
0: Czyli chociażby rentgen, ale także badania z mojej działki, na którymi zresztą też prowadzę badania naukowe, czyli kolposkopia, czy badania szyjki macicy, badania USG, sztuczna inteligencja, czy modele wspomagające badanie mają bardzo duże zastosowanie chociażby w diagnostyce prenatalnej, wczesnym wykrywaniu wad płodu. To są trudne badania dla zwłaszcza młodych ultrasonografistów i takie narzędzia są w stanie dużo szybciej wyłapać na tym wczesnym etapie rozwoju lekarza lub podpowiedzieć, gdzie zwrócić uwagę, tak żeby nie przegapić jakiejś wady. Mammografia. No to jest badanie, które mamy najlepiej udokumentowane, jeśli chodzi o badania analizujące skuteczność.
1: Mammografii? Też używacie sztucznej inteligencji?
0: W Polsce jeszcze niestety dość mizernie. Mówimy o modelu idealnym, mówimy o głównie zastosowaniu w Stanach, gdzie mamy to najlepiej przebadane. W Polsce i w ogóle w Europie jeszcze tak dobrych danych nie ma. One powstają. Natomiast mamy większe trudności regulacyjne. Ale tak, badania pokazujące użycie, no właściwie wykorzystanie badań, gdzie tylko lekarz oceniał, a lekarz wspierający się sztuczną inteligencją pokazuje znaczny wzrost wykrywania wczesnych zmian nowotworowych w piersiach, więc ta użyteczność już jest, natomiast no musimy na to patrzeć i tu uśmiecham się trochę do Maxa z przymrużeniem oka, ale też z krytycyzmem, no bo to znowu, myślę, że zgodzi się ze mną, to nie możemy tego traktować jako rozpoznanie. Możemy to traktować jako wskazanie i...
1: No właśnie, to teraz pan doktor Bielecki z krytycyzmem, ja się... przymrużeniem oka albo nie.
2: Może ze wszystkim, bo trochę powiem tak, żeby było interesująco, to pozwolę sobie się nie zgodzić z przedmówcą. A całkiem serio to powiem tak. No te badania dotyczące tego, co wynika z wstawienia do tego całego ekosystemu rozwiązań w obszarze służby zdrowia, takich rozwiązań, gdzie na przykład właśnie mamy systemy, które wspierają jakoś lekarza. Wyniki badań w tym obszarze są w tej chwili mocno, można powiedzieć, niejednoznaczne. To znaczy, z jednej strony mamy algorytmy, które są niezwykle skuteczne, jak im się da taki wąski, dobrze zdefiniowany problem, a z drugiej strony okazuje się, że kiedy mamy do czynienia z takim hybrydowym układem, diagnosta plus ta sztuczna inteligencja, to nie zawsze prowadzi to do happy endu.
1: Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat, co z tym happy endem, którego nie ma w zastosowaniu sztucznej inteligencji?
2: Ja bym powiedział, że nie wiemy, czy on będzie, ale w każdym razie nie jesteśmy dziś w tej luksusowej sytuacji, w której możemy powiedzieć, nawet dobrze przebadany algorytm taki, czy narzędzie, które wspiera lekarza, wstawiony do

0: codziennej praktyki medycznej będzie działał tak samo dobrze na przykład jak w tych pierwotnych badaniach. Jest trochę wyników, które pokazują, że te pierwsze publikacje dotyczące poszczególnych algorytmów zwykle pokazują statystyki i wyniki bardzo optymistyczne. Potem okazuje się, że kiedy to idealne rozwiązanie przeniesiemy w nieidealny świat, to jakość na przykład tych porad i tej klasyfikacji spada. Jest też trochę badań pokazujących, że w ogóle właśnie ten hybrydowy układ człowiek-maszyna jest jakimś nowym bytem, z którym ani prawnie, ani etycznie, ani medycznie jeszcze sobie dobrze nie radzimy. Tu zresztą mogę nawiązać do tego, co wątku, który przed chwilą się już pojawił, że w tej chwili możemy mieć jakieś algorytmy, ale tak naprawdę nasza służba zdrowia i sposób, w jaki ona jest regulowana, nie pozwala właściwie na taką sytuację, w której to algorytm w sensie medycznym podejmuje te decyzje i bierze za nią odpowiedzialność. To jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość i nie chcąc tu wchodzić w ten temat, czy i kiedy w ogóle byłoby to korzystne dla pacjentów, ale w tej chwili jest to po prostu niemożliwe. To znaczy ta nadzieja, że my sobie zautomatyzujemy, nie wiem, mamy bardzo długie czasy oczekiwania na opis jakichś wyników, no właśnie, badań obrazowych, tak? Radiologów w Polsce jest nie dość.
1: Za mało, tak bardzo brakuje.
0: Więc to słynne czekanie na opis tygodniami się wydarza, ale nawet jeżeli jakiś algorytm jest w stanie nam wygenerować taki opis i nawet być może wiarygodny, to i tak potem ludzkie oko, ludzkie sumienie i ludzka odpowiedzialność zawodowa musi być do tego dołożona. To pokazuje...
1: Przyznam, że dla mnie to było zaskakujące, kiedy przygotowując się do tej rozmowy o tym czytałam, bo wydawało mi się, że to jest taka najbardziej oczywisty obszar, gdzie można by użyć sztucznej inteligencji, czyli właśnie analizowanie tego, co nam rentgen dostarcza. I no tak, miałam dokładnie taką myśl. Mamy te strasznie długie kolejki, też teraz w rodzinie mam osobę, która ileś tygodni temu miała rentgen i ciągle nie ma tego wyniku. I jako laiczka w tym obszarze myślałam, no jak to, no po prostu wystarczy to wrzucić do jakiegoś bardziej zaawansowanego czata i przecież on to wszystko opisze. Dlaczego lekarze tego nie robią?
0: To jest tak ciekawe w ogóle jako sytuacja. Po pierwsze, my coraz częściej te badania wrzucamy do tego czata. Podejmując jakieś takie czy inne decyzje medyczne we własnym zakresie, na podstawie tego, co ten osławiony czat czy inny LLM nam wypluje.
1: Czy jakiś agent.
0: Tak. I to już nie, w pewnym sensie marka producenta tego modelu, czy sam model nie ma tu takiego znaczenia. Ciekawa jest sama ta sytuacja, w której my powierzamy po pierwsze nasze dane, bardzo wrażliwe. No, powinniśmy mieć wtedy świadomość, że one w gruncie rzeczy w takiej sytuacji nie podlegają żadnej ochronie.
1: Już nie są nasze.
0: Przestają być nasze, mogą być w dowolny sposób wykorzystane. Po drugie, nikt nie odpowiada za jakość tego feedbacku, tak? Więc tu to ryzyko staje się naprawdę spore. To jest ta część ryzyka. Możemy sobie opowiedzieć drugą historię, czyli możemy powiedzieć, co by było, gdybyśmy w ogóle do tego dostępu nie mieli, bo to jest też trochę takim złudzeniem tych badań dotyczących AI, że często stawiamy po jednej stronie najlepszych lekarzy, diagnostów i optymalną opiekę, a po drugiej stronie te AI i mówimy, no to nie jest ten standard. No tylko pytanie, co jest tu punktem odniesienia, tak? Czy my powinniśmy w sytuacji, w której tyle osób nie ma żadnego dostępu do opieki zdrowotnej, z czym powinniśmy to porównywać? To jeszcze w wypadku Polski jest trochę inna rozmowa, ale jak przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i pomyślimy o tamtejszej sytuacji i kwestii ubezpieczeń, to rozmowa staje się zupełnie inna, albo w momencie, w którym przenosimy się do krajów bardzo biednych. Więc to jest dyskusja znacznie bardziej złożona niż to wyciąganie z kapelusza pojedynczych optymistycznych wyników badań.
1: Jeśli pan doktor chce coś dodać, to proszę.
2: Z dziką chęcią, bo to doktor Bielecki poruszył bardzo dużo niesamowicie ważnych tematów. Jedno rozszerzając właśnie, dlaczego proste wrzucenie danych do sztucznej inteligencji nie da takich wyników, no bo patrzy na to, co mu wrzucimy i tylko w sposób, w jaki mu podamy. Badanie, tu znowu, ja nawiążę do swojej dziedziny, do kolposkopii, jak oglądamy szyjkę macicy, przeglądamy cały proces, czyli patrzymy najpierw po prostu na tą szyjkę, później wybarwiamy ją kwasem octowym, płynem Lugala i obserwujemy cały proces, jak on się zmienia w czasie, a nie tylko trzy zdjęcia, które możemy zapodać. I ten proces przeniesiony też na inne specjalizacje. Wejście pacjenta do gabinetu. Witamy się z pacjentem, podajemy mu rękę, my czujemy, jaki ma nacisk tej siły i już wiemy, że może mieć na przykład osłabioną siłę mięśniową. Ja i tego nie zrobię. Sztuczna inteligencja ma tylko syntetyczne dane, które podamy. No i to jest mega ważne też, co dr Bielski powiedział na koniec, czyli porównujemy najlepszych lekarzy, którzy przygotowują, opracowują te badania z modelem. A niestety wiemy, że ta jakość i przygotowanie jest bardzo zróżnicowane i uderzamy się w pierś i też to ma być narzędzie, które troszkę wyrówna ten poziom, a nie zastąpi.
1: No dobrze, to ja tu może będę trochę adwokatem diabła, bo pan doktor powiedział, że ten pacjent, pacjentka wchodzi i to już daje dużo bardzo informacji lekarzowi, które odbieramy jako ludzie. Ale być może jednak jest tak, że to jest szum, że powinien się lekarz skupić na takich bardzo, bardzo konkretnych danych zapisanych w wynikach na przykład. I ja tu mam, ostatnio dość głośno było o takim badaniu naukowców z Harvard Medical School. Według tego badania sztuczna inteligencja robiła lepszą wstępną ocenę pacjentów na SOR-ze. O, pan doktor tu już macha ręką, że chce. Dobrze, ale ja dokończę. Sztuczna inteligencja trafnie lub bardzo blisko trafnej oceny zdiagnozowała 67% pacjentów, tymczasem lekarze osiągnęli wynik na poziomie 50-55%. Przy czym sztuczna inteligencja miała dostęp tylko do danych zapisanych w dokumentach. No wiadomo, nie rozmawiała z pacjentami, nie widziała, jak się zachowują. Więc może jednak jest lepsza. A to przecież, jak człowiek przychodzi na SOR, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja i też wiemy, że są tam lekarze, którzy niekoniecznie są specjalistami w różnych dziedzinach i w tych problemach, z którymi ludzie przychodzą.
0: To ja tu tak machałem entuzjastycznie ręką, bo moja dusza metodologa się tu obudziła. Ja w życiu zajmuję się między innymi uczeniem w tej okrutnej dziedzinie dobrej konstrukcji badań.
1: I pan mi powie, że tam była mała próba.
0: Ja tam powiem parę rzeczy. Ja tam powiem, że to jest na koniec wynik, który został opublikowany, co od razu oznacza, że ten proces publikacji nie jest procesem neutralnym. Tam publikuje się rzeczy, które się udały. Nikt nie serwuje gościom tego ciasta z zakalcem. I podobnie to działa z przemysłem, powiedziałbym, publikacyjnym. To znaczy, my oglądamy sukcesy. Często oglądamy sukcesy, za którym stoją też osoby, które jakoś są zaangażowane w tworzenie tych rozwiązań i tak dalej. To obecnie ten obszar cały tu konfliktu interesów też się pojawia. Ale na końcu, tak, to jest jeden szpital, jedno badanie, określona grupa lekarzy. Bardzo trudno jest w tej chwili i to ten przykład właśnie z osobą wchodzącą do gabinetu z tym uściskiem dłoni. Ta sztuczna inteligencja jest dzisiaj bezcielesna i też słabo rozumie cały ten kontekst. I ona, ta przewaga wobec ludzi objawia się w dyscyplinach medycznych, o ile wiem, przede wszystkim w tych obszarach właśnie, gdzie mamy taki dobrze wyizolowany problem. No, radiolog opisując jakiś tam, nie wiem, obraz z rezonansu, tak naprawdę bardzo często widzi dokładnie to i nic więcej. To znaczy, to jest taka sytuacja decyzji bez kontekstu. A już nie wiem, lekarz rodzinny albo właśnie lekarz na SOR-ze, no, ma tych danych dużo więcej. I teraz w badaniach, które porównują sztuczną inteligencję z lekarzami, bardzo często jest tak, że ci lekarze też nie widzą całej tej sytuacji. Ci lekarze zwykle widzą albo takie winietki, się na to mówi, tak, winiety, takie skrócone opisy case'ów, albo właśnie dokumentację medyczną. A to nie jest naturalne środowisko funkcjonowania lekarza, więc te porównania sztuczna inteligencja lekarzy nie do końca są w tej chwili fair. To oczywiście nie znaczy, że tu nie będzie jakiegoś takiego punktu przecięcia się jednego i drugiego. Tu mogę wrócić do tego centaura, o którym mówiłem. To chyba Kasparow wprowadził w swojej książce to pojęcie, w każdym razie spopularyzował, bo on tu pisał o tym wyniku, że był taki okres w historii rozwoju sztucznej inteligencji, że taki sobie szachista z dobrym algorytmem wygrywał z bardzo dobrym szachistą. Czyli można by było powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja coś rzeczywiście dodawała nam ekstra. No a potem nadszedł ten moment, że żaden szachista nie wygrywa ze sztuczną inteligencją. Ona po prostu stała się lepsza. I wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o takie naturalną sytuację leczenia, no to w tej chwili z tymi najlepszymi lekarzami ta sztuczna inteligencja w takim naturalnym środowisku, w takich szerokich zadaniach w tej chwili nie wygrywa. Poza właśnie pewnie niektórymi obszarami diagnostyki, ale to tu uśmiecham się w stronę zawodowca.
2: No ja się zgodzę też, że AI z dobrego lekarza może zrobić bardzo dobrego lekarza i wybustować ten rozwój szybciej niż zrobiłby to sam, o ile będzie tego używał w mądry sposób. I na pewno będzie dawał większą przewagę nad lekarzem, który nie będzie w ogóle korzystał lub będzie odrzucał wszystkie metody z założenia. Natomiast tak, no dalej zostają nam. Dobrze, jako zabiegowiec cieszy się z tego, że takim niezdobytym polem dalej są procedury inwazyjne i nasza operatywa. Powoli też w sztucznej inteligencji zaczynają być próby, już pierwsze operacje wykonane przez roboty, ale znowu one nie podejmą decyzji w sytuacjach, w których to będzie wypadało poza schemat typowy. Jak będziemy mieć duże odmienności anatomiczne albo sytuację trudną etycznie, no to sztuczna inteligencja zrobi to, co wymaga algorytm. Pójdzie tak, jak to jest najczęściej robione, no bo też zastanówmy się, znów wróćmy do początku naszej rozmowy, jak sztuczna inteligencja wyciąga wnioski. Zna się na tym, czego jest dużo. Tego, gdzie mieliśmy duże dane, żeby móc na tym wyciągać wnioski. Tam, gdzie mamy mniejsze dane, rzadsze sytuacje, no zaczynają pojawiać się halucynacje i problemy, gdzie zaczyna tworzyć własną wersję. Więc w sytuacjach medycznie trudnych, gdzie mamy szybką, nagłą sytuację, potrzeba podjęcia decyzji, a coś nie pasuje, no to te decyzje mogą być wątpliwej jakości, a przynajmniej nie tak, jak oczekiwaliśmy, że etyka nam podpowie. No bo AI nie ma etyki. Ona ma prosty schemat postępowania. Można zastanawiać się, czy wszyscy lekarze ją mają. Pewnie nie, od tego są nasze członki odpowiedzialności zawodowej i my to tępimy. Natomiast sztuczna inteligencja nie ma jej założenia. Ma prosty schemat dojścia do określonego celu. Tak?
0: Ja tu tak sobie myślę, że chyba to tak prosto nie jest tą etyką, bo skoro ona jakieś decyzje podejmuje i one są wbudowane w te algorytmy, to jakaś etyka w nie jest wbudowana, tylko że no właśnie, powstaje pytanie, jaka, kto za nią odpowiada i trochę już dzisiaj wiemy o i różnych błędach, i różnych zniekształceniach takich systematycznych w momencie, w którym algorytmizujemy sobie takie ważne obszary decyzyjne, także w służbie zdrowia.
1: No, wiemy też, że to akurat dotyczy innych obszarów, że ta sztuczna inteligencja podejmuje różne decyzje biznesowe, bardzo konkretne. Jeśli jest to model konkretnej firmy, która współpracuje z innymi firmami, to proponuje ludziom zakup czegoś tam bardzo konkretnego. Być może w medycynie też tak może być.
2: Jest i możemy niestety na to łatwo wpływać. Pamiętamy sytuację, w której wrzucenie bardzo dużej bazy pseudo naukowych badań, za które kosztowało stworzenie jej, właśnie używając też narzędzi sztucznej inteligencji, całe $100, czyli no koszt wejścia niebagatelny, zaważyło o powstaniu wielkiej ilości odpowiedzi sprzyjających ruchom antyszczepionkowym. I był moment, w którym ChatGPT bardzo mocno działał w kierunku ruchów antyszczepionkowych, no bo zostały wprowadzone na rynek gigantyczne ilości pseudoartykułów, więc niestety jest to zagrożenie, w którym właśnie tą etykę możemy manipulować ręcznie i sterować tym. No i właśnie to jest też bardzo ważne, o czym pan doktor powiedział, że zależy od tego, jak została założona w algorytmie i to, gdzie postawiliśmy te granice.
1: Agata Szczęśniak, program jest temat, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w medycynie i tu moi państwa goście bardzo chcą, czekają na to, żeby móc się wypowiedzieć. Pan doktor Maksymilian Bielecki, proszę.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym wymiarze etycznym funkcjonowania AI i o tych decyzjach, które są w nie wbudowane i przychodzi mi tu do głowy ileś kontekstów takich zastosowań, w których pewnie zanim wdrożylibyśmy to na dużą skalę, to chcielibyśmy mieć pewność co do tego, że to funkcjonuje jak powinno. I pojawił się tu wątek między innymi tych regulacji europejskich, tak? Mamy AI Act i teraz wielu, nie wiem, startupowców w Polsce patrzy na to jako na jakąś niewygodę, czy jakiś rodzaj niebezpieczeństwa takiego gospodarczego dla nas, tak? No bo to ogranicza złotą wolność. No ja myślę, że ileś tych wymagań, które są tam zapisane, ma jednak bardzo istotne znaczenie po prostu dla naszego bezpieczeństwa, różnie bardzo rozumianego. I tu chciałem zwrócić uwagę na wielość tych perspektyw, to znaczy poza takimi bezpośrednimi można powiedzieć, szkodami medycznymi, tak? I kwestią odpowiedzialności za to, kto tak naprawdę potem płaci swoim zdrowiem za takie czy inne błędy, no to jest też cały ten obszar, no dość niepokojący właśnie, etyczno-finansowy. Co prawda, to jest pewnie taki obszar też, gdzie my zwykle nie myślimy w ten sposób o służbie zdrowia, no ale przecież służba zdrowia wycenia jakoś rok naszego życia wysokiej jakości. Decyduje się pewne terapie finansować, a innych nie. No ale w momencie, w którym to jakieś zalgorytmizowane rozwiązania mają podpowiadać, nie wiem, co i kiedy warto leczyć, to na pewno powinniśmy mieć świadomość i to powinno być bardzo transparentne. I prawo do tej informacji powinien mieć i pacjent, pacjentka, i osoba lecząca, jak taka decyzja zapada, więc to jest taka druga istotna perspektywa. A trzecia, którą tu chętnie wrzucił, bo jeszcze jej nie było, to jest takie założenie, które my często mamy, jak rozmawiamy o AI, że my jesteśmy sobie ludźmi jak zwykle i pojawiło się po drugiej stronie jakieś takie dziwne coś i my wchodzimy w interakcję z tą sztuczną inteligencją, kropka. No nie... To też nas zmienia. Już mamy dużo badań pokazujących, że ten przepływ postaw, poglądów, a nawet to jest najłatwiej złapać języka, jest w obie strony zachodzi.
1: No właśnie, to możemy wrócić do początku, do tego, o czym wspominał pan doktor na samym początku. Do tego doświadczenia, które pewnie ma wielu naszych słuchaczy i wiele słuchaczek, bardzo często, ja też to robię, wpisujemy do czata czy do któregoś z innych narzędzi, z których korzystamy, różne pytania dotyczące naszego zdrowia. Ja zauważyłam, że coraz częściej, kiedy dostaję wyniki badań, to zanim pójdę z nimi do lekarza, to najpierw pytam sztuczną inteligencję, co to znaczy, co mi wyszło i co, jaka ewentualna choroba może się wiązać z czymś tam, z jakimś nieprawidłowym wynikiem i co dalej powinnam zrobić. Więc właściwie jak idę do lekarza, to czuję się przygotowana, że przecież już wiem, że lekarz powinien mnie skierować na takie i takie badania.
0: Czy lekarz się cieszy?
2: Znaczy ja osobiście się cieszę. Ja uwielbiam, jak pacjentka przychodzi do mnie przygotowana, bo mi to skraca strasznie wizytę i ułatwia też wytłumaczenie niektórych procesów. Tylko to znowu zależy do tego, jak tą rozmowę prowadzimy. Bo jeśli przychodzi do mnie pacjent i mówi, panie doktorze, że wrzuciłam wyniki, czat powiedział mi, że mam to i to i proszę mi wypisać receptę na te badania. No to ja powiem, nie, halo. Ja wypisując receptę, stawiam diagnozę i biorę odpowiedzialność za ten proces leczniczy, więc musimy to przejść jeszcze raz. Ale jeśli przychodzi do mnie pacjentka i mówi, panie doktorze, no mam takie badania, takie objawy, nie ukrywam, że rozmawiałam o tym z czatem, zasugerował, że to może być endometrioza, czy możemy to zweryfikować, zaproponować takie badania. Mówię, cudownie, no mamy ten proces już częściowo ze sobą, musimy wziąć pod uwagę jeszcze to i to. No tak, faktycznie, AI też mi o tym powiedziało, że to może być również to, że bardziej prawdopodobnie mamy inny wynik i zaczynamy tą rozmowę na innym poziomie. Nie ukrywam, że ja też w praktyce swojej klinicznej używam narzędzi przy rozmowie takiej pre-visit, gdzie pacjent szykując się na wizytę do mnie, dostaje link. Tylko to jest rzecz, którą my dopiero niedawno w zeszłym roku regulowaliśmy, jak w naszym kodeksie etyki lekarskiej, czyli to, że pacjent musi wiedzieć, że rozmawia i być poinformowany, zanim to się zacznie. Nie może być tak, że pacjent wchodzi, my na przykład włączamy nasłuch AI i poza wiedzą pacjenta to wszystko się dzieje. Więc korzystając z takiego narzędzia pre-visit, pacjent też wypełnia, rozmawia z inteligencją, przygotowuje zakres badań, ale dzięki temu też zastanawia się nad tymi objawami, a ja dostaję wcześniej informację, jak temu pacjentowi najszybciej i najsprawniej w te 20 minut wizyty wykorzystać, żeby pomóc albo przygotować na kolejne etapy. Więc z mojej perspektywy to jest super, natomiast wiemy, że no nie zawsze jest to taki model idealny i mi też się zdarza, że właśnie pacjenci trafiają z gotowym rozwiązaniem i nie chcą brać pod uwagę, że to może być inaczej, ale to się nie zmieniło. To tak naprawdę było też za czasów właśnie Google'a, było też za czasów szeptuch czy koleżanek, które mi powiedziały, że one miały to, tylko mamy to w nowym wydaniu i my tego nowego wydania się uczymy i staramy się go mitygować.
1: Pan doktor Bielecki.
0: Mi bardzo się ta perspektywa tego, że my się uczymy, podoba. Pewnie zastanawiałbym się, gdybym był osobą w jakiejś sytuacji projektowania tego rodzaju funkcjonowania tych rozwiązań w Polsce, to pewnie bardzo na to uczenie zwróci uwagę. To znaczy, to jest jakiś kolejny kanał, kolejne źródło informacji i to będzie proces, w którym my dowiemy się, co tu się dzieje, co nie. To znaczy, porównując to już tak bardzo odległymi czasami, no pierwsze osoby, co oglądały lokomotywę wjeżdżającą na stację, wybiegały z kina, tak? Nie wiedzieliśmy. Pojawiło się takie nowe medium, ono było groźne. Ono wywoływało też mnóstwo niepokojów, a wręcz takie paniki moralne związane z, jak każda nowa technologia, związane z tym, że prawda, coś strasznego się stanie ze społeczeństwem. I to sztuczna inteligencja jest tu kolejną, można powiedzieć, kolejnym powtórzeniem tej historii. I jak zawsze w takiej sytuacji, te kompetencje w kontakcie z tym nowym, no można powiedzieć też w pewnym sensie medium, albo nowym źródłem informacji, no można lepiej albo gorzej kształtować. I myślę, że to będzie bardzo istotne, żebyśmy jak najszybciej zdali sobie sprawę z tego, że to taka szara strefa użycia tego AI, bo uwaga, używają go też lekarze poza regulacjami i my to też wiemy. Przyspieszając sobie... No w taki sposób, że na przykład przyspieszają sobie tworzenie właśnie jakichś diagnoz, opisów, opinii. Te dane pacjentów wtedy wędrują zupełnie nie tam, gdzie powinny. To jest tak naprawdę no, działanie poza, można powiedzieć, prawem, a na pewno tu dane osobowe pacjentów nie są chronione tak, jak powinny być, a takie rzeczy się dzieją, bo po prostu jest to niezwykle wygodne, więc wydaje się, że zwiększenie wiedzy i kompetencji w tym obszarze wszystkich tych uczestników całego tego procesu może być niezwykle ważne, no bo jak wchodzimy, włączamy telewizor i pojawią się tam nam jakieś retro, już bardzo model, telezakupy i ktoś nam tam zaoferuje cudowną maszynę, która nas, nie wiem, za 50 zł odmłodzi, albo przeniesie w kosmos, albo odchudzi, to wiemy, że to są te telezakupy i tam dzieją się dziwne rzeczy. Jak dziś rozmawiamy z tym czatem, takim czy innym, to bardzo często, no właśnie, jesteśmy takim naiwnym odbiorcą tych informacji. Jedna osoba będzie wiedziała, skąd biorą się te odpowiedzi, co z nimi robić, inna osoba będzie wobec nich zupełnie bezradna. Więc tu się pojawia taki nowy obszar nierówności cyfrowych, a z tymi kompetencjami cyfrowymi nie jest w Polsce najlepiej. To wiemy z bardzo wielu różnych badań, więc obawiałbym się, że jest ta narracja o tym, że to bardzo demokratyzuje dostęp do wiedzy. Ja myślę, że to jest takie majonusowe oblicze. Tu jest i ten pozytywny aspekt i dużo ryzyk.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy taka, czy tego rodzaju kompetencja cyfrowa jest w programie edukacji zdrowotnej, która w końcu chyba ma być obowiązkowa w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ten program się zmienił, ale może to będzie. Natomiast pan doktor dotknął tego tematu nierówności, który bardzo mnie też zajmuje i on się pojawił tutaj już kilka razy. No i zdążymy go tylko dotknąć, bo zostały nam ostatnie minuty rozmowy, ale spróbuję. Z jednej strony ta sztuczna inteligencja być może może dać ludziom, którzy nie mieliby dostępu do diagnozy, do porady, no, jakąś możliwość jednak leczenia. Może ich ukierunkować, ale też wydaje mi się, że to wciąż w takiej... że to wciąż jest bardzo elitarne narzędzie i to raz, jeśli chodzi o nasze przygotowanie, o wiedzę, jak z tego korzystać, ale dwa, że są też już bardzo konkretne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niedawno ChatGPT wprowadził ChatHealth, czy jakoś tak to się nazywa, gdzie można wysłać swoją dokumentację medyczną. Są też te różne opaski, które śledzą nasz organizm, to jak oddychamy, to jak bije nasze serce. No, one tanie nie są. Osoby, które z tego korzystają, na bieżąco mogą monitorować swoje własne zdrowie, też pewnie dzięki temu są zdrowsze, mogą szybciej dotrzeć do lekarza. Więc no, ja tu widzę i szanse, i problemy, tak mówiąc ogólnie.
2: No, mamy dwa scenariusze rozwoju. Jeden pesymistyczny, gdzie faktycznie będziemy mieć to rozdzielenie, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, zakupienie zegarka, smartwatcha wysokiej klasy to kilka tysięcy złotych. Pozostałe narzędzia również liczymy w tysiącach złotych. One wysyłają dane medyczne do sztucznej inteligencji, czy do innych modeli, które to opracowują i pozwalają wcześniej zgłosić się na wczesnym etapie choroby, wykryć go. Mamy modele Concierge AI w prywatnej ochronie zdrowia. No ale mamy też u każdego z nas i u naszych dzieci, u naszych dziadków mamy smartfona z dostępem i na takim podstawowym poziomie proste narzędzia są w stanie to wypłaszczyć. No ale właśnie, zgodzę się, to ma zawsze dwie strony. No, nierówności mogą się rozwarstwiać, jeśli na odpowiednim etapie tego nie zaopiekujemy. A nie zaopiekujemy tego, jeśli nie będziemy mieć polityki zdrowotnej opartej na wdrażaniu tego. Nie będziemy mieć systemu refundacji tych narzędzi, bo w tym momencie traktujemy jako wyroby medyczne, ale też nie do końca. Nie mamy oddzielnej ścieżki refundacyjnej, żeby w prosty sposób takie narzędzia wdrażać na szeroką skalę. Więc rośnie to w prywatnej opiece zdrowotnej, bo tam możemy te środki wdrożyć i wpompować, żeby wyciągnąć z tego też efekty również ekonomiczne. No, a w opiece publicznej mamy większe rozwarstwienie.
0: Ja też myślę, że tu odpowiedzialność państwa w tym obszarze będzie, jest i powinna być bardzo duża. Nie wiem, na ile ta świadomość gdzieś tam na szczytach władz istnieje. To znaczy, mówimy dużo o suwerenności cyfrowej, zrobiło się to szalenie teraz modnym tematem. Ja myślę, że to jest taki kolejny obszar, w którym, no właśnie, jeżeli nie zapewnimy tu jakichś rozwiązań takich publicznie zaopiekowanych, no to zaopiekuje się tym rynek i zaopiekuje się tym, jak rynek lubi się rzeczami opiekować. I wtedy nie spodziewałbym się, że będzie to narzędzie, że tak powiem, sprawiedliwości albo demokratyzacji dostępu, tylko właśnie będzie rządzić tym logika wędrująca, podążająca tropem pieniędzy. A zgadzam się...
1: Bogatsi będą zdrowsi, biedniejsi będą...
0: Pewnie tak w ogóle zawsze niestety będzie, ale pytanie o skalę tych różnic, które w niektórych krajach już no teraz widzimy, że mają charakter dramatyczny, a w Polsce też ten dostęp do, czy to w edukacji, czy w służbie zdrowia, te rozwarstwienia się, można powiedzieć, pogłębiają. Więc ja wiem, że to taki malutki apel, ale pewnie bym apelował, żeby trochę o tym pomyśleć.
1: My tu bardzo lubimy apelować do rządzących o różne rzeczy, które są niezwykle przydatne, które wydaje się, że jakoś unikają ich wzrokowi czy zainteresowaniu wobec tych wszystkich mało znaczących awantur, w które się wdają. No i tak jak powiedziałam, my ledwo dotknęliśmy tego tematu, ale mam nadzieję, że choć trochę ciekawych rzeczy państwu powiedzieliśmy. Niestety będziemy się żegnać, ale zapowiadam kilka takich rozmów w przyszłości. Bardzo panom dziękuję. Doktor Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: I doktor Maksymilian Bielecki, psycholog, badacz Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była archiwalna rozmowa, którą przygotowała Magdalena Sikoń. Więcej archiwalnych nagrań znajdziecie państwo w aplikacji Radia Tok FM, a my usłyszymy się w niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, dobrego dnia.
3: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK, pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Przeliczono już wszystkie głosy. Alternatywa dla Niemiec wygrywa w wyborach w Saksonii-Anhalcie. 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych, gdy samolot towarowy Amazona zjechał z pasa startowego w Miami. Są kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięży w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Po przeliczeniu wszystkich głosów w niedzielnych wyborach AfD zdobyło 43,8% głosów. Na drugim miejscu znalazło się CDU, obecnie rządzącego kanclerza Friedricha Merca. Z wynikiem nieco ponad 17% do Parlamentu Saksonii-Anhaltu dostały się również SPD, Lewica oraz BSW. Poniżej progu wyborczego znalazła się partia FDP. Nie jest jasne, czy AfD zdoła jednak utworzyć rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez to antyestablishmentowe ugrupowanie. Alternatywa dla Niemiec jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, a także normalizację stosunków z Rosją. Co najmniej 5 osób poniosło śmierć, a 5 zostało rannych, gdy lądując na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy firmy Amazon nie zmieścił się na pasie, staranował liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Maszyna doznała znacznych uszkodzeń, a jej silniki zapaliły się. Jak podali na konferencji prasowej przedstawiciele Amazona, czołowej firmy prowadzącej sprzedaż internetową, z 5 rannych osób 3 są w stanie krytycznym. Jak dotychczas nie podano przyczyn wypadku. Rzecznik amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa zapowiedział wszczęcie śledztwa w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Zatrzymany został Roman Rzet, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że został przesłuchany jako świadek. W śledztwie w sprawie afery zonda krypto nastąpił przełom, ocenia Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Prokuratura w Katowicach w końcu prowadzi bardzo aktywnie to śledztwo. Mamy 5 zatrzymań w ciągu 8 dni, kolejne prawdopodobnie w drodze i bardzo rozwojową sprawę, no z udziałem też polityków.
5: Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego ma w sprawie zonda krypto dużo wiedzy na temat innego zatrzymanego w aferze, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek. Jego znajomości z panem Piesiewiczem, był dobrym znajomym pana Piesiewicza. Wspólnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, które organizował im pan Kral. Czy są jakieś wątki związane z tym, że pan Jarosław Stawiarski poprzez samorząd województwa bardzo hojnie finansował Polski Komitet Olimpijski.
5: Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski twierdzi, że jest pokrzywdzonym działaniami Przemysława Krala, właściciela zbankrutowanej giełdy zonda krypto. 76% twierdzi, że codziennie je ciepły posiłek. 36% przyznaje, że często w pośpiechu je to, co akurat ma pod ręką. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, bo aż 93% z nas deklaruje, że czyta etykiety, mówi profesor dr habilitowana Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
5: Co ciekawe, te same dania oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowane w domu. 66% badanych twierdzi, że domowy obiad jest zdrowy, podczas gdy ten sam posiłek, ale kupiony, za zdrowy uważa tylko 24% badanych. Wyjątkową atrakcję dla turystów przygotowuje Pulsk. Samorząd tego nadmorskiego miasteczka planuje wybudować pływającą replikę słowiańskiej łodzi, wzorując się na odkrytym, zatopionym porcie w Raku. O szczegółach Paweł Rozewicz.
9: Najstarszy słowiański port bałtycki znajduje się w Pucku, a konkretnie pod wodami Zatoki Puckiej, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
10: Myślę, że dotrze to do wielu osób, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
9: Na drewnianej łodzi będzie można poczuć się jak średniowieczny Słowianin albo wiking.
10: Tak, zależy jaką czapeczkę założymy, tak? Czy bardziej wikingową, czy bardziej słowiańską. O to chodzi, o to, żeby poczuć ten klimat, a jednocześnie pamiętać o tej najstarszej historii udokumentowanej naszego miasta.
9: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy można będzie śledzić w specjalnym szkutniczym namiocie. Z Pucka Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie, początkowo dużo przejaśnień. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Andrzej Friszke, historyk PAN jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry.
11: Władysław Bartoszewski trafił do więzienia na Rakowieckiej w listopadzie 1946 roku. Początkowo przesłuchiwali go funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale wrył się mu w pamięć taki jeden dzień, kiedy, cytuję Władysława Bartoszewskiego, do pokoju weszła przystojna brunetka typu śródziemnomorskiego, ubrana w ciemny kostium, ciemne pończochy, o inteligentnej twarzy. Usiadła na drewnianym biurku, spuszczając jedną nogę i patrząc na mnie. Ta pani w ciemnym kostiumie i ciemnych pończochach to była Julia Bristiger. Luna Bristiger, od razu powiedzmy, że to nie był pseudonim partyjny, tylko tak po prostu na Julię Price, bo to panieńskie nazwisko, mówiono w domu. Krwawa Luna, tak też się ją nazywa. Będziemy dzisiaj, panie profesorze, mówić o faktach i mitach dotyczących tej osoby. Zacznijmy od faktów, który chyba nie jest przez nikogo kwestionowany, że to była w tamtym czasie jedna z najbardziej wpływowych kobiet w aparacie komunistycznym.
12: Na pewno. Była jedynym dyrektorem Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa kobietą. Była jedną z nielicznych członków kobiet władz naczelnych PZPR, bo zasiadała w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. No i w ogóle, że tak powiem, w ruchu komunistycznym, także w czasie wojny, bo też w czasie wojny ona była dosyć ważną funkcję, pełniła sekretarza generalnego Związku Patriotów Polskich. Wasilewska była szefową, a ona była sekretarzem generalnym. Więc
11: brała udział w tym słynnym spotkaniu u Stalina, zorganizowanym w Wigilię.
12: Być może, to tego akurat jakoś nie przypominam sobie, ale oczywiście bardzo możliwe.
11: 24 grudnia 1943 roku została zaproszona na to spotkanie.
12: No, to pokazuje, krótko mówiąc, jej pozycję. To była bardzo wysoka pozycja, umocowana też w przedwojennym ruchu komunistycznym. Może nie na samych szczytach, ale no, w takim średnim aktywie. No a ponieważ, jak wiemy, aktyw centralny został właściwie wymordowany przez Stalina w 1937 roku, to automatycznie ludzie z taką pozycją w KPP, jaką ona miała, średni szczebel, no znajdowali się wysoko w hierarchii komunistów.
11: Józef Światło, jak już zbiegł na zachód, nazywał ją piątym wiceministrem bezpieczeństwa. Urodziła się w 1902 roku w Stryju, to jest dzisiejszy obwód lwowski, w rodzinie żydowskiego farmaceuty. Jak wypełniała bezpieczniackie ankiety, to przy pochodzeniu wpisywała drobnomieszczańskie, a przy narodowości Polska. Ale zachowała się w jej dokumentach, które można przejrzeć w IPN-ie, taka karta z 51 roku, kiedy ktoś przekreślił narodowość Polska i napisał żydowska. O tej kliszy żydokomuny też pewnie będziemy mówić. Ale zacznę od takiej kwestii, panie profesorze. Jak patrzę na wykształcenie, pochodzenie, korzenie Julii Price, to myślę sobie, że ona w komunizmie nie szukała awansu społecznego.
12: Nie, no na pewno nie. Ona nie musiała szukać awansu w komunizmie, bo zanim została komunistką, no to ukończyła Uniwersytet Lwowski, Wydział Filozoficzny. Następnie wyjechała do Paryża jeszcze te swoje studia poprawić, uzupełnić, Paryska, rozwinąć. Sorbona. Tak jest, Sorbona. Tam spotkała też, obracała się w kręgu artystyczno-literackich i właściwie jej związki z komunizmem być może, no tego nie wiemy tak dokładnie, ale ja nie wykluczam, że one są trochę też przez ten Paryż wzmocnione.

0: pozbawiono ją w ogóle prawa do wykonywania zawodu.
1: A no właśnie, tą sprawę, że to nie jest opisane, to nie bardzo dokładnie wiem, o co tam chodziło, czy o jakieś sprawy płacowe, czy jakieś inne. No, to ją pchnęło w kierunku zaangażowania komunistycznego, choć przede wszystkim początkowo w MOPRZE, czyli to jest Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, czyli to jest właściwie pomoc dla więźniów.
0: I to jest organizacja, która była podległa Międzynarodówce Komunistycznej, czyli Kominternowi. No,
1: tak, to centrala jego mieściła się w Moskwie, oczywiście oni działali za moskiewskie pieniądze, ta pomoc dla więźniów, no to pochodziła z Moskwy. Tak, to była taka odnoga KPP, ale w zasadzie tam na ogół działali ludzie, którzy jakby nabywali stażu, można powiedzieć. Niekoniecznie byli od razu takimi ważnymi działaczami samej partii. No tam ich rozpoznawano, czy są godni zaufania i tak dalej. Więc ona w tym MOPRZE tam zaczęła działalność we Lwowie. Ale już w 1932 uznano, że się nadaje i została sekretarzem propagandy Komitetu Okręgowego we Lwowie Partii Komunistycznej. I to już jest zaangażowanie takie mocne, choć też początkowo legalne, bo redagowała przegląd współczesny, takie pismo, które komuniści wydawali, no do czasu, dlatego że pismo zostało zamknięte, w końcu cenzura i policja się dopatrzyła, że to jest pismo komunistyczne i zamknęła. No, ona sama wylądowała na parę miesięcy w więzieniu.
0: Trzykrotnie chyba będzie do tego więzienia trafiać. Raz oczywiście więzienie uratuje jej życie. To będzie ten okres, kiedy będzie trwała wielka czystka. Jak wiemy, ci polscy komuniści, którzy ocalili głowę, to właśnie byli ci, którzy w tym czasie siedzieli w sanacyjnych więzieniach. Ot taki paradoks. Powiedział pan, panie profesorze, że ona nie od razu została przyjęta do KPP, ale najpierw była Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, bo ona jak na początku lat 30., potem jak w 1930 roku umiera jej mąż, wraca do Lwowa, to właśnie angażuje się w tę Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy. I syn Michał w rozmowie z Teresą Torańską wspominał: moja mama była bardzo, ale to bardzo ukrainofilska. W swojej bibliotece miała dużo książek ukraińskich, lubiła ich kulturę, literaturę. I tam też wydarza się taki incydent, który będzie jej przypominany. W 1934 roku na krótki czas zawieszono ją w prawach członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. O co chodziło?
1: Dużo o tym nie wiemy, ale coś wiemy ze sprawy, która została podniesiona w roku 1944, kiedy już w Związku Sowieckim odbudowywano partię i weryfikowano działaczy komunistycznych, to Brystygierowa dostała odmowę. Odmowę uznania jej partyjności. I wtedy ta sprawa została podniesiona, łącznie, że tak powiem, z centralą w Moskwie. To nie to, że jacyś towarzysze równorzędni, tylko centrala w Moskwie. Jan Dzierżyński, syn Feliksa, który się zajmował weryfikacją tych działaczy komunistycznych, no, że właśnie, że ona, że tak powiem, się okazała osobą niezdyscyplinowaną, nie słuchała partii. Ona tam się tłumaczyła. Chodziło o to, że jak to już wtedy w tamtych czasach bywało, no jakieś zarzuty zostały postawione jakiejś młodej dziewczynie, która w tej partii działała, a ona się z tym nie zgadzała i zaczęła ją bronić. Podobno to chodziło, że ona ma jakieś kontakty z OUN, czyli z banderowcami. To nie wiadomo, czy była prawda. No krótko mówiąc, stanęła w obronie tej dziewczyny, no i spowodowało to jej zawieszenie w prawach członka partii, no czyli krecha. Bardzo to ciekawe, że ta krecha w końcu nie o jakąś strasznie wielką rzecz. Jeszcze po 10 latach była niewybaczona.
0: Ale czytałam też, że ponoć był też drugi zarzut, dość absurdalny, ponieważ oskarżono o trockizm nieżyjącego już, bo sprawa jest z 1934 roku, a mąż Natan nie żyje od 1930 roku, właśnie męża Natana i jednego z braci Julii, Feliksa. I Luna po latach mówiła, że na wieść o sympatiach politycznych swojego brata przestałam utrzymywać z tym bratem wszelkie stosunki.
1: No tak jak to z komunistami bywało, tak, no bo to zdrada przecież, prawda, wystąpienie przeciwko komunizmowi, Związkowi Radzieckiemu, a tak naprawdę nie wiemy, czy to wszystko prawda, bo o trockizm oskarżano wtedy wszystkich niepokornych, co by się tam krytykowali jakieś elementy działań Stalina w Związku Radzieckim i trudno powiedzieć, czy chodziło o Trockiego, czy chodziło o obawy czy niechęć do kolektywizacji.
0: Najczęściej chodziło o coś innego niż Trocki.
1: Tak, ale to był taki worek pojemny, w którym łatwo było każdego wrzucić, a Trocki, napis na worku, najgorsza zdrada, jaka może być. No i oczywiście, że to jest absurd,

0: bo cóż ona mogła, że tak powiem, wpłynąć na męża, z którym już nie żył. No ale jak można uderzyć, to ten system tak działał, to można.
1: Armia Czerwona wkracza na terytorium Rzeczpospolitej oczywiście we wrześniu 1939 roku i wtedy Luna nawiązuje ożywioną współpracę z sowiecką administracją. Leon Kasman, który był późniejszym redaktorem naczelnym Trybuny Ludu, tak opisywał jej działalność na terenie Lwowa. We Lwowie mieszkała Luna Brystygierowa. Trochę dama, dosyć wykształcona, wymowna, umiała się zachować. Dotarła do ważnych Sowietów i pozwolono jej prowadzić opiekę nad byłymi więźniami. Powołano ośrodek Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Luna została jego przewodniczącą, przydzielono nam lokal, parę pokoi w centrum miasta. Jako nasza opiekunka robiła co mogła. Dwoiła się i troiła, by nam pomóc, by nas gdzieś poupychać przez różne znajomości. Nic złego nie mogę o niej powiedzieć. I w 1940 roku załatwiła też robotę Władysławowi Gomułce. Został, jak potem pisał, mianowany na stanowisko dyrektora maleńkiego zakładu wyrobów papierniczych we Lwowie przy ulicy Jagiellońskiej numer 18. Zastanawiam się, czy to nie jest ważne wydarzenie, patrząc na to, jak potem usuwano z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego tych, którzy byli wysoko postawieni i bardzo aktywni na przełomie lat 40. i 50., kiedy Gomułka dochodzi do władzy, kiedy wraca do władzy. Ona odeszła z ministerstwa. Była potem inwigilowana, o czym będziemy mówić.
0: Nie idźmy tak daleko. To już są inne historie.
1: Myślę o tym, że nie poniosła chyba żadnych konsekwencji, prawda?
0: Nie poniosła. To jeszcze będziemy o tym mówić, ale to jest ważne, co pani powiedziała tutaj, odczytując Kasmana. Dlatego, że dla dwóch powodów jest ważne. Po pierwsze, ona wtedy wypłynęła na szerokie wody jednak. Mm-hmm. Być szefową tego MOPR-u i opiekować się tymi komunistami we Lwowie, to przecież oznaczało mieć też różne liczne kontakty z władzami sowieckimi, administracyjne, sprawy prac. W związku z tym nagle miała tutaj duże kontakty. To jest jedno. A drugie, poznanie Gomułki miało znaczenie, dlatego, że jak są relacje, to są, ale wiarygodne absolutnie, to Gomułka ją wysłał do Ministerstwa Bezpieczeństwa w 1945 roku.
1: Ona nie chciała, ponoć.
0: Ona nie chciała, a Gomułka pamiętał ją z tego Lwowa i uważał, że ona ta będzie reprezentować trochę inny czynnik niż ci wyszkoleni przez
1: NKWD. Tam ktoś argumentował, że potrzebny jest nie tylko ktoś, kto podpisze jakiś dokument, ale kto będzie umiał go poprawnie zredagować.
0: Tak jest.
1: Ale myślałam też o jakimś długu wdzięczności, który mógł wobec niej mieć Gomułka, że te prace mu w tym 40 roku załatwiła i że mógł jakoś egzystować i że potem włos jej z głowy nie spadł, a no dobra, dojdziemy jeszcze
0: do tego
1: momentu.
0: Ta.
1: Ona ucieka z Lwowa w czerwcu 1941 roku, na kilka dni przed wkroczeniem tam Niemców i dociera aż do Samarkandy, to jest Uzbekistan. Tam przebywa w ogóle wielu polskich komunistów. Tam jest Hilary Minc z małżonką, tam jest Roman Werfel, tam jest Józef Różański z żoną i córką. Tam chyba też Luna Brystygierowa i Józef Różański zaczynają się nie lubić.
0: Oj, bardzo, bardzo. To jest taka historia, że w 1942 roku na wiosnę, oni oczywiście wszyscy tam nie byli zamożni, bo nie chcieli utrzymywać kontaktów i nie mogli oczywiście z delegaturą rządu londyńskiego, która istniała wtedy. No i żyli w nędzy właściwie, bo Sowieci w tym czasie jakby nie za bardzo się nimi interesowali. Był boczny nurt aktywności. Różańscy żyli w nędzy i tam ciężko chorowała i właściwie umierała córka Różańskiego.
1: Jedyna córka.
0: No i można powiedzieć, że ideologicznie pękli. To znaczy zgodzili się na jakąś pomoc ze strony placówki ambasady polskiej, Sikorskiego, żywnościową pomoc, żeby, że tak powiem, ratować to dziecko przede wszystkim. Długo to nie trwało, no ale było, że tak powiem, przyjęte skrajnie negatywnie i została powołana wewnątrz komunistyczna taka komisja kontroli sądząca, w której, że tak powiem, się Różańscy musieli tłumaczyć, jak śmieli pójść po pomoc do burżuazyjnej ambasady.
1: Wziąć 2 kilogramy ryżu i torbę mąki.
0: Tak jest. I Brystygierowa była w tej komisji. I oni zostali, że tak powiem, tam odsądzeni od czci i wiary na chwilę, jak wiemy, bo przecież to nie przeszkodziło karierze Różańskiego, ale pamięć o tym została. Także wrogość pomiędzy dwoma dyrektorami Departamentu MBP będzie trwała również po roku 45.
1: Autorka biografii Różańskiego, profesor Barbara Fijałkowska, puentowała tę historię tak. Doprawdy znajomość tych faktów pozwala zrozumieć głęboką nienawiść Józefa Goldberga, Różańskiego, do wielu towarzyszy. A sama Luna po latach stwierdzała, Różańskiego nie cierpiałam. Kiedy z polecenia Stalina powołano Związek Patriotów Polskich, to wezwano ją do Moskwy. Mówiliśmy już na początku naszej rozmowy o tym spotkaniu, które odbywa się w Wigilię, to komunistom nie przeszkadza. 24 grudnia 1943 roku jest sekretarzem generalnym Związku, czyli, jak rozumiem, prawą ręką Wasilewskiej, tak?
0: No tak, no jak wiemy, bo to jest uniwersalna sprawa w każdej organizacji, sekretarz generalny odpowiada za sprawy organizacyjne. W tym wypadku to jest tak, że ona jest w centrali, no ale Związek Patriotów Polskich ma mnóstwo oddziałów. Na terenie wielu miasteczek, wsi, trzeba z nimi się komunikować. Oni piszą jakieś sprawozdania, im trzeba wysyłać pieniądze, oni mają podopiecznych. Ktoś ten aparat musi koordynować. No to ona jest właśnie od tego. Jest w tej Moskwie, że tak powiem, zajmuje się tymi sprawami organizacyjnymi, ale zarazem też to jest rola, która polega na stałych kontaktach z władzami sowieckimi, bo przecież oni są tam, działają, ale to działają tyle, ile im pozwolą Sowieci.
1: Są na sznurku.
0: Są na sznurku i są kontrolowani oczywiście z całą pewnością przez sowiecką bezpiekę. Więc tu trzeba załatwiać różne sprawy przy pomocy towarzyszy radzieckich, prosić ich o różne rzeczy.
1: Jesień 1944 roku przyjeżdża do Lublina i co się dzieje już na ziemi polskiej?
0: No właśnie, ja jeszcze tu bym wrócił na chwilę do tej zakwestionowania jej partyjności, bo to nagle, prawda, okazuje się rzecz niezwykła. No, zakwestionowano jej partyjność przy takich układach, przy takich powiązaniach. To się okazało na szczęście dla niej nieskuteczne. Odwołała się do Bermana. Berman miał bardzo dobre wejścia łącznie z najbliższym otoczeniem Stalina. Jest zachowany w aktach takie pismo właśnie Bermana z pełną rekomendacją dla wiarygodności i uczciwości partyjnej Brystygierowej. No i cofnięto. I zatem ona w momencie powstania PKWN-u no ma wszystkie, że tak powiem, uprawnienia członka partii. No i właśnie, i pojawia się w Lublinie.
1: No i co?
0: No i jak wiemy z relacji, również Gomułki, no jest, to znaczy pojawia się ona w Lublinie i pojawia się początek bezpieki w Lublinie, który organizuje właściwie Romkowski. Też komunista przedwojenny, który wojnę spędził w sowieckich oddziałach partyzanckich, jest zaufanym człowiekiem Moskwy. Zostaje właściwym szefem, ministrem Radkiewicz, no ale zaczyna się składać ten aparat.
1: Czyli już mówimy o PKWN-ie, który składał się z 13 resortów. Jednym z tych resortów jest resort bezpieczeństwa publicznego, tak?
0: Nawet powiedziałem, że jest pierwszym resortem, bo on pierwszy jest organizowany. On ma zapewnić przejmowanie władzy, czy pomoc w tym momencie Sowietom w przejmowaniu władzy w terenie i tak dalej.
1: No, i zbrojne ramię partii.
0: I w tym momencie, że tak powiem, właśnie ona zostaje na prośbę Gomułki oddelegowana do centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na szefa Departamentu piątego, potem on się będzie nazywał, ale to jest departament polityczny. To jest dość ważne, dlatego że w strukturze bezpieki nie będziemy o tym dużo mówić, ale jest wywiad, jest kontrwywiad, jest walka ze zbrojnym podziemiem, no i jest departament polityczny. Czym ten departament polityczny się zajmuje? No tym, co jest polityczne w tym świecie, czyli legalne organizacje, opozycja trochę legalna, trochę nielegalna, rozpracowywanie środowisk cywilnych. Ona na czele tego staje. No i też, jak rozumiem, dobiera sobie współpracowników. Ci współpracownicy też są dosyć ciekawi. To jest między innymi Herer, którego zna jeszcze ze Lwowa, potem będzie takim znanym ekonomistą. To będzie Chmielewski niejaki, dawny działacz katolicki z Wilna. Będzie Gadomski niejaki, Romuald, który był w siatkach szpiegowskich, chyba sowieckich, w armii Andersa. Potem na Bliskim Wschodzie. I wrócił, no i właśnie, był przez jakiś czas szefem wywiadu. Czyli to jest dosyć, tak abym powiedział, grupa ludzi nietuzinkowych, niekoniecznie tylko policjantów, ale oczywiście wykonujących funkcje policyjne. Z tym, że tu chodzi bardziej nie o, jak to będzie potem oskarżane, nie chodzi o po prostu wybijanie zębów śledztwa i rozstrzeliwania wrogów, tylko chodzi o manipulację. rozwalanie różnych bytów podziemnych, znaczy właśnie niepodziemnych, legalnych, rozbijanie, montowanie opozycji w PSL-u przeciwko Mikołajczykowi, montowanie opozycji w środowiskach katolickich, opieka nad Piaseckim i powstającym grupą Piaseckiego
1: przyszłym paksem. Taka bardziej korunkowa robota.
0: Potem zajmowanie się z czasem Wyszyńskim, no właśnie werbowanie agentów, ale nie takich agentów doraźnych, żeby tam po prostu rozwalić, tylko takich informujących z samej głębi, co tam się dzieje. Ona się tym zajmuje. A to jest bardzo ważne politycznie, bo to służy całej rozgrywce PPR-u z PSL-em, później z socjalistami niepokornymi,
1: a potem
0: z Kościołem. Tutaj ona jest osobą decydującą i tam gdzieś pani zacytowała, że ona jest tym kolejnym wiceministrem. To jest trafna opinia. Ona oczywiście nie jest żadnym wiceministrem. Wiceministrem jest Romkowski
1: i Mietkowski.
0: Ale chodzi
1: o pozycję polityczną.
0: Ale jej pozycja jest niesłychanie silna. I ona w razie, że tak powiem, jakichś wątpliwości, to ona się odwołuje do Bermana. Mamy ślad nawet tego, bardzo znamienny, to jest sprawa Pawła Jesienicy, 48 rok,
1: który zostanie przez nią wypuszczony.
0: Tak jest.
1: Mimo, że walczył z partią, z bronią w ręku.
0: Z bronią w ręku. To jest w 45 roku walczył z bronią w ręku oddziały Szyndzieloża, czyli Łupaszki. No, w roku 48 już tam nie był, bo wyszedł, był ranny, wyszedł, pisywał do Tygodnika Powszechnego, no ale w 48 roku to wszystko się ujawniło, jak rozwalano Łupaszkę i poszedł siedzieć. I ja widziałem te akta. No to w zasadzie oni mogli go powiesić po prostu, bo tam były łącznie z zeznaniami dotyczącymi udziału w zabijaniu radzieckich żołnierzy.
1: A tymczasem Luna po rozmowach z Jasienicą uznała, że bardziej przyda się na wolności
0: tak
1: niż
0: jest.
1: W więzieniu. Wyszedł, chociaż musiał podpisać taki dokument, że nie będzie działał przeciwko ludowej ojczyźnie.
0: Tak jest. I bardzo jest charakterystyczne. To właśnie ja sam widziałem w IPN-ie ten dokument. Ona napisała, że podjęłam decyzję o zwolnieniu. Stan dokonany już. Podjęłam decyzję o zwolnieniu Pawła Jasienicy, wysłany do Bermana. Nie do Radkiewicza, do ministra. Nie do Romkowskiego, wiceministra, tylko od razu do Bermana. I on oczywiście akceptuje. Więc to pokazuje jej moc w tym resorcie, ale też, jak łatwo sobie wyobrazić, też złość innych dyrektorów tam, ta baba tyle tu się rozrządzi, prawda, i tak dalej. Druga rzecz, co jest bardzo charakterystyczna i bym powiedział, była bardzo ważna w 56 roku, że zarzucano jej w tym, że ona ma prywatne więzienie. Dlatego, że więzienie właściwe, które podlegało no, ministrowi i Różańskiemu, i Romkowskiemu, no to jest więzienie mokotowskie na Rakowieckiej. Tymczasem to więzienie, które było w siedzibie Departamentu V, czyli na Koszykowej, prawda, to było więzienie właściwie podległe Brystygierowej. I tam aresztowanych PSL-owców, PPS-owców, działaczy katolickich, harcerskich, no właśnie legalnych działaczy endeckich, po aresztowaniu na przykład właśnie Wiesława Chrzanowskiego, czy właśnie Bartoszewskiego, jak pani przeczyta, to najpierw wieziono na tą Koszykową. I tam były cele i tam przesłuchiwano i ustalano w gruncie rzeczy to, co było jakby poprzedzało właściwe śledztwo. Czyli co wyście robili, gdzie wyście byli, z kim tam. To wszystko gromadzono, ten materiał opisowy i po zakończeniu takich przesłuchań na ogół kierowano na Rakowiecką, jeżeli decydowano się na proces. I wtedy powstawał akt oskarżenia i tak dalej. Ale niektórych zwalniano. A niektórych z tych zwalnianych werbowano.
1: Profesor Andrzej Friszke jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i państwa gościem jest profesor Andrzej Friszke, a rozmawiamy o Lunie Brystygierowej. Jesteśmy w tym momencie, kiedy stoi ona na czele 5. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jak mówił w rozmowie z Teresą Torańską Jakub Berman, Luna stała się naprawdę wybitnym pracownikiem i na tle innych dyrektorów czy naczelników stosujących dość toporne metody zdecydowanie się wyróżniała. W ocenie Bermana była bystra, przenikliwa, umiała nawiązywać dobre kontakty z ludźmi. Powierzono jej sprawy wymagające dużej wiedzy i kwalifikacji wyższego rzędu. No ale musimy dojść, panie profesorze, do tego, że nazywano ją krwawą Luną i do tej legendy o jej niezwykłej brutalności, o jej okrucieństwie, o sadystycznych wręcz metodach, jakie miała stosować w trakcie przesłuchań wobec więźniów, wobec w szczególności młodych mężczyzn. Tutaj powtarza się jedna historia o przytrzaskiwaniu genitaliów szufladą, czy też traktowaniu ich szpicrutą.
0: Moim zdaniem to są wszystko nieprawdziwe wieści, nieprawdziwe jakieś konfabulacje właściwie. Sprawa z tym młodym człowiekiem, co miał być przytrzaskiwany, podobno tam śledztwo w Olsztynie się odbywało, przynajmniej nie jeździła do Olsztyna na przesłuchania. W ogóle również w centrali ona rzadko przesłuchiwała. Ona bardziej prowadziła takie rozmowy, bym powiedział, no już na wyższym etapie, tam do przesłuchania to był Herer, Chmielewski, Piasecki. Natomiast ona była od takich ważniejszych spraw. Proszę zwrócić uwagę, że przez tą Koszykową się przewinęło sporo ludzi, którzy potem jednak funkcjonowali. I Wiesław Chrzanowski, i szereg działaczy katolickich, i Kulerski Wiktor, ojciec Wiktora Kulerskiego z Solidarności. I jakby tych ludzi, którzy przeszli przez tą Koszykową, czyli przez więzienie Brystygierowej, no to ja nie znam takich opowieści, żeby ktoś z nich mówił, że był torturowany. No, były tam różne dramatyczne rzeczy, ja nie wątpię, że tam nie było miło. Oczywiście, była brutalność, na pewno były krzyki, może i nawet kogoś uderzono, ale jakieś wyszukane, że tak powiem, tortury, to moim zdaniem to jest konfabulacja.
1: Patrycja Bukalska, panie profesorze, autorka książki Krwawa Luna, napisała tak i zastanawiam się, czy właśnie coś w tym nie jest. Sądzę, że za powstawaniem plotek o sadyzmie Luny mogli stać jej koledzy z resortu. Nawet rodzaj tych zarzutów, na przykład, że przytrzaskiwała jądra przesłuchiwanym, odpowiada prymitywizmowi myślenia ubeków, którzy sami podobne metody wymyślali. Dla dużo gorzej od niej wykształconych podwładnych wyżej postawiona kobieta była naprawdę nie do zniesienia. Wyobraźmy sobie ministerstwo jako współczesną korporację zdominowaną przez mężczyzn, z tą jedyną kobietą, która ma wielką władzę. Wszyscy jej serdecznie nie znoszą i wyolbrzymiają każdą jej wadę. Gdyby do takich rzeczy jak wyrafinowane znęcanie się przez Lunę osobiście dochodziło naprawdę, relacji byłoby mnóstwo, a jest kilka.
0: To ja bym się zgodził z tą opinią. No i po roku 56 to by było wyraźnie podnoszone, bo jednak tutaj i ten Romkowski, i Różański, i Fejgin stanęli przed sądem. To jest
1: a
0: proces.
1: Światło o nich opowiadał,
0: a
1: o Lunie nie.
0: Dokładnie. W związku z tym w tamtym okresie, kiedy to wszystko było na żywo i kiedy rzeczywiście ci funkcjonariusze bezpieki stawali przed sądem i zostali skazani na wysokie kary, nie tylko oni, bo też ci drobniejsi, Dusza, tam Kędzior, różni tacy faceci, których my dzisiaj nazwisk na ogół nie pamiętamy, ale to byli ci fachowcy odbicia, oni najczęściej bili na polecenie swoich dyrektorów. No więc gdyby takie rzeczy były wtedy na świeżo, to ja nie sądzę, żeby one były nieprzypomniane wtedy. Zresztą cała jej działalność jako dyrektor Departamentu Politycznego zmierzała do tego, żeby tych ludzi przeciągnąć na swoją stronę, złamać, ale złamać tak, żeby oni współpracowali, żeby byli partnerami do gier rozmaitych. Tego się nie osiąga brutalnością. To się osiąga raczej kuszeniem. Jest relacja zresztą bardzo znamienna, może i przesadna, Marii Okońskiej. Maria Okońska to jest szefowa ósemek, czyli takiej grupy
1: dziewcząt
0: wtedy, tak, które były najbliżej prymasa Wyszyńskiego. I Okońska została aresztowana. W zasadzie te materiały, które znaleziono na Okońską, no, pozwalały w gruncie rzeczy na jej skazanie, może nie na jakiś bardzo duży wyrok, ale na parę lat spokojnie, bo chodziło o gospodarowanie pieniędzmi nielegalnymi, które pochodziły z konspiracji, powinny być oddane w pewnym momencie, a tu były wydawane na jakieś katolickie obozy i tak dalej. No a poza tym była oczywiście wrogość ideologiczna. Prawda, Okońska była fundamentalistką katolicką, no a Brystygierowa, jak łatwo się domyślać, nie. I relacja Okońskiej opublikowana po latach jest, bym powiedział, nie, no, wręcz przesadnie miła dla Brystygierowej.
1: Mogę zacytować, bo mam
0: proszę
1: przed sobą.
0: Bardzo.
1: Ta rozmowa trwała 2 godziny. Okońska wspomina, że Luna zwraca się do niej z dziwną, ale chyba nieudawaną sympatią. Czasem mówiła: moje dziecko. I w pewnym momencie Brystygierowa zapytała: co pani myśli o nas, ludziach komunizmu i pracownikach Urzędu Bezpieczeństwa? Okońska odpowiada, że myśli bardzo źle, ale pyta też: czy pani jest osobą wierzącą? Czy pani wierzy w Boga? Ależ skąd, oburza się Luna, co pani przyszło do głowy? No a Okońska kontynuuje: bo jeśli pani ma doktorat z filozofii, to znaczy, że jest pani człowiekiem myślącym. A jeśli się myśli, to niemożliwą rzeczą jest nie dojść do wiary w Boga. I wedle dalszej relacji Okońskiej, Brystygierowa słuchała ze zdumieniem, ale bardzo życzliwie, a na koniec dała jej swój prywatny numer telefonu i poleciła dzwonić, gdyby pojawiła się jakaś potrzeba. Okońska potem wyszła na wolność i kilka lat później Brystygierowa ma jej pomóc dostać przepustkę do Komańczy, gdzie przetrzymywano prymasa Wyszyńskiego.
0: No i dostała tą przepustkę. Okońska wtedy, to przesłuchanie to jest, jeśli dobrze pamiętam, 49 rok chyba, może 50. No a 5 lat później, niearesztowana w międzyczasie przez nikogo Okońska, no dostaje tą zgodę na odwiedzenie Wyszyńskiego. To oczywiście wiąże się nie tylko z, że Brystygierowa miała dobre serce. To nie idźmy w tą stronę. Ale to było, że tak powiem, myślenie raczej manipulacyjne niż myślenie takie po prostu, żeby pobić, zabić i ten.
1: Łaskawa pani mogła zabić, dała cukierka.
0: Dała cukierka, ale też dzięki temu uzyskała pewne możliwości, no, manipulacyjne. Właśnie chociażby wobec Wyszyńskiego, że osoby, że tak powiem, które miała gdzieś tam na oku, zapewne przy pomocy swojego jakiegoś aparatu, miały dostęp do prymasa, że tu nie ma absolutnej wrogości. Zresztą to jest też ważny element, jak już mówimy o Wyszyńskim, że w 1953 roku, kiedy będzie decyzja o aresztowaniu Wyszyńskiego, Brystygierowej przy tym nie ma. No ale, musimy to powiedzieć, ale jednocześnie jest niezwykle aktywna w tworzeniu Ruchu Księży Patriotów, w tworzeniu Paksu, jego możliwości. To zresztą może trzeba w ogóle więcej powiedzieć, bo to jest też taka strategia wobec Paksu, że różni ludzie, którzy w zasadzie są przeznaczeni do zmiażdżenia w tym systemie, no katolicy, AK, często jakieś endeckie albo wręcz ONR-owskie, udział w pogromach, jakieś straszne teksty o Żydach i tak dalej. Ci ludzie się chronili pod skrzydła Piaseckiego i Paksu, a Brystygierowa, to ja widziałem na własne oczy taki dokument w IPN-ie, rozesłany do województw MBP, jeżeli będą podejmowane jakiekolwiek czynności wobec następujących osób, tu jest lista, proszę ich nie podejmować bez konsultacji ze mną. To oznaczało, że ludzie, którzy, że tak powiem, tam byli gdzieś blisko Paksu, byli pod szczególną ochroną. I nie mogli być pociągnięci do odpowiedzialności.
1: Bo mogli się przydać.
0: Bo już się przydawali. Bo tworzenie, że tak powiem, takich ośrodków, które mogły być rozgrywane nie tylko wobec Kościoła, ale także wobec emigracji. Są takie, prawda, rzeczy. Dominik Chorodyński, słynna postać, prawda, który jechał na zachód w roku 47, 48, no i składał sprawozdania z tych rozmów, które tam były. Niektóre osoby sięgały, że tak powiem, no przy pomocy chociażby swoich arystokratycznych powiązań z ważnymi osobami w Londynie, sięgały generała Andersa. Ona też zbierała te informacje, co ta emigracja może. To jest oczywiście ewentualność rozgrywania tej emigracji potem. budowanie jakichś przyczółków, co będzie właściwie rozwinięte po 56 już bez jej udziału, czyli na przykład wydawania w Londynie pism prokrajowych, które będą dzieliły tę emigrację. Czyli to są takie działania dywersyjne.
1: Patrycja Bukalska, którą już cytowałam, dzieli życie Luny na trzy okresy. Biały, dzieciństwo, młodość, czarny, okres stalinizmu i szary, czyli Luna na emeryturze, bo ona w 56 roku kończy pracę w aparacie bezpieczeństwa, osiągnęła stopień pułkownika, otrzymuje emeryturę, znajduje zatrudnienie w Państwowym Instytucie Wydawniczym, publikuje powieść, nie będzie to jedyna książka, jaką popełni. Ta pierwsza pod panieńskim nazwiskiem Julia Price, Krzywe litery. No ale oczywiście nie mija kilka lat od przejścia na tę emeryturę, a zaczyna się nią interesować Służba Bezpieczeństwa i zaczyna ją rozpracowywać operacyjnie, bo takie było modus operandi?
0: Trochę tak, dlatego że osoby o takiej wiedzy operacyjnej, jaką ona miała. No tak. To się oczywiście, chyba każdy wywiad się boi, że do niego będą docierać konkurencyjne wywiady i próbować zbierać jakieś wiadomości. Więc też chodzi o kontakty takiej osoby i tak dalej. Więc to był pierwszy powód. Ale drugi to był, mniej więcej to się zbiegło z jej wizytami w Laskach. No i to jest właśnie znowu wielki znak zapytania, jest nawet film nakręcony na ten temat, prawda? Co ją zagnało do tych Lasek, czyli do katolickiego?
1: Poznała w szpitalu siostrę zakonną, potem zaczęła tam jeździć.
0: Może powiedzmy, bo byśmy to dużo temu poświęcili, może to jest ciąg dalszy tych rozmów z Okońską.
1: Może. Oczywiście pojawiają się takie spekulacje, że może umarła jako głęboko wierząca katoliczka, ale myślę sobie, że to jest raczej taki motyw, oto zdemoralizowana komunistka żydowskiego pochodzenia, która najpierw odreagowuje traumę zagłady, skazując polskich patriotów na karę śmierci, potem nagle szuka odkupienia i zbliża się do kościoła.
0: Myślę, że to jest za daleko idące. Nie, odkupienia i wiary, to ja bym się tam nie spodziewał raczej. Raczej zainteresowanie. Nie wykluczam, że osobista sympatia do tej siostry, jakaś fascynacja, niewątpliwie ogromna jej działalność tutaj jako szefa tego departamentu, to były sprawy kościoła, ona znała ten kościół bardzo dobrze. Bezpieka tam spekulowała w materiałach, które widziałem, czy doszło do spotkania Brystygierowej z Wyszyńskim. Bo tego się obawiano, że ona może porozmawiać z Wyszyńskim tam w tych Laskach, gdzie on bywał. Nic o tym nie wiemy, żeby doszło do spotkania z prymasem Wyszyńskim, ale rozumiem, że bezpieka się mogła tym niepokoić. Nic o tym nie wiemy, raczej to zostaje chyba w kwestii takiego domysłu. Ja bym nie szedł za daleko. Myślę, że to był rodzaj takiego zainteresowania autentycznego, być może chęci pogłębienia, jak oni właściwie myślą, ci katolicy. To cały czas ją interesowało, dlatego mówię, że to jest ciąg dalszy tej rozmowy z Okońską. I chyba tyle. Ja bym nie szedł za daleko.
1: To jeszcze wrócę do tych raportów, które powstają w toku inwigilacji. To się dzieje w latach 62-74 i po ich analizie Agata Stopyra przyjęła taką tezę, że cytuję, tak silne zaangażowanie SB w sprawę operacyjną pod kryptonimem egoistka wynikało z faktu, że figurantka była osobą pochodzenia żydowskiego, a jednocześnie jedną z prominentniejszych działaczek komunistycznego aparatu represji. I pomyślałam sobie, czytając ten fragment o kliszy żydokomuno, o której już wspominałam na początku naszej rozmowy, bo jak patrzymy na historię polskiego antysemityzmu, to można zobaczyć, że ta klisza żydokomuny właściwie od rewolucji 1905 roku się powtarza, nawraca, jest reprodukowana, wzmacniana, uzupełniana. No i najpierw zastanówmy się nad tym, co ona daje. Trochę można bagatelizować antysemityzm, bo mówimy, że to jest po prostu odpowiedź na zaangażowanie Żydów w komunizm. Trochę można usprawiedliwiać pogromy, powojenne morderstwa, ich ofiarami nie byli Żydzi, tylko komuniści. A trochę też można zdjąć z Polaków ciężar odpowiedzialności za montowanie nowego systemu nad Wisłą. Że my w narodzinach tego systemu za bardzo nie braliśmy udziału, to byli Żydzi, którzy wspierali komunizm.
0: To jest bardzo częste.
1: I wracając do tego, o czym rozmawialiśmy też, że ona wpisywała w rubryce narodowość Polska, ktoś kiedyś w 51 roku przekreślił i dopisał innym kolorem żydowska, no to może to miało znaczenie.
0: No miało, dlatego że to jest czas moczarowski. 62 rok, czyli początek tego rozpracowania, zbiega się z przejęciem władzy przez Moczara w MSW. On nie jest ministrem jeszcze, ale w zasadzie przejmuje główną władzę i nagle ci komuniści o żydowskich korzeniach są na cenzurowanym. Zaczyna się ich śledzenie, niektórych się podsłuchuje. No, wspomniany tutaj, cytowany przez panią Leon Kasman, naczelny redaktor Trybuny Ludu i członek Komitetu Centralnego. Oni mu zakładają teczkę rozpracowania. Coś niebywałego. Ale zakładają też innym i ona na pewno tutaj pasuje. Jest osobą, która znaczy w przeciwieństwie na przykład do tych, co wyszli czy wychodzą powoli z więzienia skazanych po 56, ona funkcjonuje w życiu. Jest w redakcji wydawnictwa, zatem spotyka się z jakimiś ludźmi, którzy są postrzegani jako, nie wiem, rewizjoniści, albo, prawda, mają jakieś kontakty z dziennikarzami zagranicznymi. No, niewiele o tym wiemy, z kim ona się tak naprawdę spotykała i czy w ogóle ktoś się tak za bardzo chciał się z nią spotykać. Z tego, co ja wiem, ona starała się o przyjęcie ze względu na te książki do Związku Literatów Polskich i jej odmówiono. W związku z tym to nie tak było, że ona była, że miała jakiś krąg ludzi poza najbliższą rodziną. Zresztą też ta rodzina to miała siostrę w Paryżu. No właśnie, ale też jej utrudniali wyjazdy. No, a dlaczego? No, wiadomo, w Paryżu spotka z jakimiś ludźmi z CIA, opowie tajemnice resortu, no, to nie bardzo. W związku z tym tu różne takie trudności były, które powodowały, że ona, no, że jej łatwo to nie było tak całkiem, prawda? I była postrzegana jako osoba przez moczarowców, jako osoba niepewna, zresztą nawet egoistka, tak? No, to co to sugeruje? Że ona tylko o sobie myśli, o swoim dobru, a nie o partii, nie o resorcie, nie o nas wszystkich tutaj budujących socjalizm. Więc to trochę oddaje to myślenie. Natomiast stereotyp żydokomuny, no on, tym moczarowcy grali. To był dla nich podstawowe narzędzie budowania opowieści. W 68 roku to eksplodowało. Czyli przecież takie było przesłanie. Ci, którzy budowali system stalinowski, w roku 56 powstrzymani, teraz próbują wrócić do władzy. I pod tym hasłem uderzono w 68 roku tym antysemityzmem i w tych studentów, i w literatów, i tak dalej. To było to hasło. Więc ona tutaj pasowała, aczkolwiek no, nigdy się nie posunięto do tego, żeby ją umieścić w ulotkach tam, prawda, czy rezolucjach, no bo nie dawała żadnych powodów po temu. No ale patrzono na nią bardzo nieufnie.
1: Tak krótko na koniec. Co to za postać dla pana, panie profesorze?
0: Ta postać. Z jednej strony, że tak powiem, dosyć no, typowa, to może nie, ale no może i typowa dla kariery komunistycznej w KPP, wyrastania pewnych ludzi właśnie ze środowiska drobnomieszczańskiego, jak podobno ona w ankiecie pisała, ale inteligentów tak, na pewno. Z drugiej strony jej rola jest ciekawa, bo ona jest w dużym stopniu taka ukryta. Niewiele wiemy, bo ona nie wygłaszała takich dużych przemówień, ale była bardzo ważną osobą w budowaniu tego systemu. No i miała bardzo taki nietypowy ostatni etap życia.
1: Profesor Andrzej Friszke, historyk, pan. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec zwycięży w wyborach w Saksonii-Anhalcie, nie ma jednak bezwzględnej większości. W informacjach również apele rządzących w związku z aferą Zonta Krypto, a w tle znajomości prezydenta Karola Nawrockiego. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych premier Izraela nakazał ewakuację przyczółków osadniczych na zachodnim brzegu. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. 43,8% poparcia dla alternatywy dla Niemiec. To wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. CDU, partia kanclerza Friedricha Merca, zdobyła nieco ponad 17% głosów. Dalej jest Lewica, SPD, Zieloni i nieco ponad progiem wyborczym skrajnie lewicowy BSW. Do Parlamentu Saksonii-Anhaltu nie dostała się natomiast FDP. AfD pomimo zwycięstwa nie uzyskała jednak bezwzględnej większości. Jak zauważa Süddeutsche Zeitung, pozostaje niejasne, czy alternatywa dla Niemiec będzie w stanie przekonać poszczególnych członków innych frakcji parlamentarnych do poparcia wyboru swojego wiodącego kandydata Ulricha Siegmunda na premiera. Pozostałe partie w parlamencie krajowym przed wyborami wykluczyły bowiem koalicję z AfD. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, a także normalizację stosunków z Rosją. Zwolennicy AfD się cieszą, a jej przeciwnicy są pełni obaw. Jakie były reakcje na wstępne jeszcze wtedy wyniki wyborów? Prosto z Magdeburga nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
5: Wszystko jest możliwe. To hasło wyborcze AfD, które wielu przeraża, a innych cieszy. To katastrofa. Prawie 100 lat po tym, jak w 1933 roku naziści przejęli władzę, mamy skrajnie prawicową, faszystowską partię, która została najsilniejszym ugrupowaniem w tym landzie. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Pijemy szampana. Jeśli AfD będzie miała większość i sprawdzi się podczas pierwszych 100 dni rządów, wtedy wpłynie to pozytywnie na jej poparcie w wyborach w innych landach i w 2029 roku w wyborach federalnych. Liderzy AfD zapowiadają, że ponad 40% wynik z Saksonii-Anhalt powtórzą w całym kraju i deklarują, CDU nie wygra już żadnych wyborów. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Rządzący domagają się wyjaśnień Kancelarii Prezydenta w sprawie Pawła Gruzy, doradcy Karola Nawrockiego i jego kontaktów z właścicielami Zonta Krypto. Gruza w czasach rządów PiS był wiceministrem finansów. Jak wynika ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto, w 2018 roku spotkał się z Sylwestrem Suszkiem, zaginionym później właścicielem firmy, oraz z Rafałem Zaorskim, inwestorem, który dziś jest aresztowany. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
6: Premier kilka dni temu cytował fragmenty zeznań w tej sprawie.
7: Spotkanie trwało długo, a zaproszenie było na wiceministra finansów pana Gruzę, dzisiaj doradcę prezydenta Nawrockiego.
8: Powie, że nie wiem, czy to spotkanie było, nie wiem, co było, czy było w ogóle. Niech wyjaśnia to prokuratura.
6: Odpowiadał na gorąco szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski. Opinia publiczna musi wiedzieć, czy twórcy Zonda Krypto mieli wpływ na decyzję rządu PiS i obecnego prezydenta, mówi Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera.
9: To wszystko, mam nadzieję, wyjaśni prokuratura, przesłucha tych, którzy byli uczestnikami tych spotkań i wtedy wreszcie dowiemy się, skąd ten dziwny opór PiS-u przed przyjęciem regulacji dotyczących rynku kryptowalut.
6: Sam Paweł Gruza w oświadczeniu twierdzi, że spotkanie z 2018 roku miało charakter oficjalny i wynikało z protestu przedstawicieli rynku kryptowalut. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: A w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto doszło do kolejnych zatrzymań. W sobotę zatrzymany został Roman Rzet, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka. Decyzję podjęto w związku z obawą ucieczki. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał ewakuację niektórych nielegalnych przyczółków osadniczych na okupowanym zachodnim brzegu, poinformował portal Inet. Według serwisu premier działa w tej sprawie pod ogromną presją administracji USA. Według izraelskiej armii na zachodnim zachodnim brzegu znajduje się około 100 nielegalnych przyczółków osadniczych. Około 20 z nich leży na terenach znajdujących się pod wyłączną kontrolą autonomii palestyńskiej lub pod jej kontrolą cywilną i izraelską kontrolą wojskową. To właśnie te przyczółki mają zostać wkrótce ewakuowane. W świetle prawa międzynarodowego całe żydowskie osadnictwo na zachodnim brzegu jest nielegalne. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów, który ułatwi zaplanowanie całej podróży. Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Mamy coraz więcej przystanków, stacji, liczba połączeń, liczba pociągów dynamicznie wzrasta.
4: Integracja kolei i autobusów to jedno z rozwiązań z zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o transporcie publicznym, przypomina minister Klimczak.
10: Pan prezydent Nawrocki odczytuje z promptera na tle biblioteki, żeby wyglądać mądrzej, to, co przygotowali mu jego współpracownicy. Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym. On po prostu je wetuje, żeby zrobić na złość rządowi, kasuje ustawy.
4: Resort chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami. System miałby być wdrażany w latach 2031-2034. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie, początkowo dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 6 minut po godzinie 5. 7 września 1956 roku urodził się Richard Riddle. To lider, wokalista i autor tekstów piosenek zespołu Jam. Zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku zaledwie 37 lat. To naiwne pytania. Od nas dla Państwa na dzień dobry w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią programu, a ja nazywam się Wojciech Muzal.

0: Mamy poniedziałek, to jest 7 września, 250 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.54, a zajdzie o 19.17. Imieniny obchodzą dzisiaj Melchior, Regina, Ryszard i Teodoryk. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. W roku 1928 otwarto w Gdyni pierwszą linię transoceaniczną do portów w Kanadzie i w USA. W tym samym roku, to był właśnie rok 1928, 98 lat temu to było, rozpoczęła się pierwsza edycja kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. 87 lat temu natomiast nastąpiła kapitulacja Westerplatte. Przez 7 dni około 200 żołnierzy Wojska Polskiego pod dowództwem majora Sucharskiego i kapitana Dąbrowskiego broniło placówki przed niemieckimi atakami z morza, lądu i powietrza. I jeszcze jedna data. 7 lat temu dokładnie w Łodzi w 2019 roku zmarł Zdzisław Szostak. To kompozytor, dyrygent i twórca muzyki filmowej. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali wczoraj w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wcześniej w sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po obu tych rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Doradca Putina, Jurij Uszakow, mówił, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut. Mowa o tych rozmowach w Moskwie. A rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mieli w Kijowie przedstawić uwagi i oceny, które z kolei przekazał im Putin. I ma to być zdaniem rosyjskiego prezydenta droga do trwałego pokoju.
1: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
0: Rosjanie określili rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. A jak komentował te rozmowy w Kijowie, te późniejsze rozmowy, prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o nich też jako o bardzo merytorycznych. Przekazał, że dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji gospodarczych dla Ukrainy, także dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na zimę. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że te rozmowy przyniosą jakiś przełom.
1: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili. Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
0: Jak informowały ukraińskie media, rosyjskie ataki zabiły 8 osób, a raniły 69 w Ukrainie w ciągu tej doby, podczas której były ogłoszone przerwy w nalotach. Szef MSZ Litwy zaproponował, to jeszcze było w ubiegłym tygodniu, uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. W jego ocenie taki krok otworzyłby drogę do zastosowania surowszych sankcji finansowych i innych restrykcji wobec Kremla. I te właśnie propozycje w niedzielnym magazynie w TOK FM komentowała dr Paulina Piasecka, szefowa Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. No i tutaj pojawia się pytanie, czy byłoby to takie rozwiązanie do wprowadzenia od zaraz, z formalnego punktu widzenia, w ogóle możliwe.
2: Zacząć należałoby od tego, czy w ogóle cokolwiek zmieni, ponieważ chyba nie jesteśmy pewni tego, czy to się prawnie da zrobić. Status organizacji terrorystycznej jest zastrzeżony, jeżeli chodzi

0: o prawo międzynarodowe, ale w tej jego sensie praktycznym, w tej jego sensie praktycznym UZUS-u i orzecznictwa dla aktorów niepaństwowych. I ja wiem, pojawiają się dyskusje dotyczące tego, że Korpus Strażników Rewolucji został wpisany na listę organizacji terrorystycznych, ale ja nie jestem do końca przekonana, czy rzeczywiście z prawnego punktu widzenia jest możliwe uznanie państwowego wywiadu za organizację terrorystyczną.
1: Znaczy, ja rozumiem, że stojący na czele resortu spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys jest zorientowany, czy można to prawnie przeprowadzić, skoro taki pomysł padł z jego strony.
0: Niestety prawo międzynarodowe charakteryzuje się tym, że nie ma żadnej ostatecznej instancji, która mogłaby powiedzieć, co wolno, co nie wolno. Zależy to tylko i wyłącznie od woli politycznej państw, więc być może rzeczywiście taką furtkę widzi. Natomiast ja nadal sądzę, że jest to bardzo wątpliwe pod kątem prawnym. Jeżeli byśmy jednak założyli, że znajdzie się rzeczywiście ta wola polityczna do tego, żeby taką operację przeprowadzić, tak jak znalazła się wola polityczna, żeby po 11 września uznać, że możemy uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mimo że trudno było bardzo mówić o ataku zbrojnym na cokolwiek, no to konsekwencje byłyby dosyć wstrząsające. To znaczy właściwie tak naprawdę każdy rodzaj kontaktu, próba kontaktu, nawet funkcjonalnego z funkcjonariuszami wywiadu rosyjskiego stałaby się przestępstwem samym w sobie ze względu na udzielanie wsparcia organizacji terrorystycznej. Gdyby zostały wskazane na przykład zasoby finansowe, nawet takie operacyjne zasoby finansowe, które można przejąć, no to można by to było robić bez żadnego problemu na podstawie przepisów, w tym nawet rekomendacji FATF z zakresu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
2: Europejskie służby wywiadowcze coraz częściej ostrzegają, że rosyjska inwazja na Ukrainę w coraz większym stopniu przenosi się na terytorium państw Unii i NATO. No i dlatego litewski minister tutaj podkreśla, że uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną może być jednym ze środków odwetowych wobec Moskwy. Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała te wczorajsze wybory w Saksonii z wynikiem 44%. Najnowsza prognoza wskazuje, że za AfD uplasowało się CDU z wynikiem 17,5%, a kolejne miejsca to SPD 9%, Zieloni dokładnie tyle samo, także Lewica 8,9%. Próg 5% przekroczyło także minimalnie skrajnie lewicowe BSW. Politycy w Polsce oczywiście komentują przebieg tych wyborów w Niemczech i pierwsze wyniki także będą komentować. Politycy Prawa i Sprawiedliwości byli jak dotąd zgodni. Taki scenariusz wygranej AfD byłby bardzo niekorzystny dla Polski. To Anna Zalewska, europosłanka PiSu.
3: To jest trudne pytanie w tym sensie, że nie, ale Niemcy mają to, bo absolutnie oszukali swoich obywateli. My mamy kryzys gospodarczy w Niemczech. Wszystkie emocje, te złe niemieckie, słuszne skupiła AfD. Rzeczywiście rozpoczyna się nowa historia, trudna dla Niemiec i trudna dla Polaków.
2: A to pytanie, od którego zaczęła swoją wypowiedź Anna Zalewska, dotyczyło tego, czy kibicuje tutaj w AfD, którą to partię można uznawać za w jakiś sposób pokrywną światopoglądowo, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj jednak posłanka się odcina. Dariusz Joński, natomiast eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, przypomina, że wybory w Niemczech to tylko pierwsze z całej sekwencji ważnych wyborów w Europie.
4: Mamy w przyszłym roku bardzo ważne wybory we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i w Polsce. I we wszystkich tych państwach pojawiają się populiści, którzy mają bardzo wysokie poparcie. W Hiszpanii jest Vox, która w ogóle by chciała rozbić Unię Europejską. To jest bardzo niepokojące, więc trzeba budzić obywateli Unii Europejskiej, póki nie jest za późno, również w Polsce.
2: W Polsce AfD budzi obawy głównie ze względu na rewizjonistyczne podejście do historii oraz przychylność wobec Rosji. Wybory prezydenckie w Krakowie zbliżają się wielkimi krokami. Do dzisiaj mają zostać zweryfikowane wszystkie podpisy zebrane przez komitety kandydatów, a później poznamy ich ostateczną listę. Wybory prezydenckie w stolicy Małopolski są przyspieszone, bo w połowie kadencji w referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, polityk Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka.
5: Na dobrym wyniku w tych wyborach zależy nie tylko politykom z Krakowa, ale też ich kolegom z Warszawy. Koalicja Obywatelska nie chce oddawać stanowiska prezydenta miasta, bo byłaby to wizerunkowa porażka. Z ostatnich sondaży wynika, że faworytem jest Łukasz Gibała, a popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska musi zawalczyć o wejście do drugiej tury.
6: Konia z rzędem temu, kto dzisiaj potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto wygra ten wyścig, natomiast absolutnie wierzę w to, że senator Piątkowska wejdzie do drugiej tury.
5: Mówił Krzysztof Hetman z PSL-u, a Andrzej Szejna z Lewicy liczy na dobry wynik Darii Gosek-Popiołek.
7: Ponieważ ona jest głęboko zakorzeniona w środowiskach społecznych, obywatelskich Krakowa, miała świetny wynik w wyborach parlamentarnych.
5: Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Maciej Kluczka, TOG FM.
2: Jeszcze o tym, co się dzisiaj wydarzy w Kielcach. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. No i tutaj ministrowie podpiszą memorandum o bilateralnej współpracy obronnej pomiędzy Kanadą a Polską. W Sejmie odbędzie się narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Organizatorzy chcą zmienić w sposób, w jaki w Polsce rozmawia się o klimacie, a także tutaj przygotowali dla polityków rekomendacje, które mają złagodzić wpływ globalnych zmian dla obywateli na wpływ na gospodarkę i na środowisko naturalne Polski. Dzisiaj także odbędą się państwowe uroczystości pogrzebowe Andrzeja Wielowiejskiego, działacza opozycji demokratycznej, posła pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji, wicemarszałka Senatu pierwszej kadencji, który zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat. Natomiast my w pierwszym programie TOK FM jeszcze będziemy spoglądali w kierunku Niemiec, a to dzięki temu, że po godzinie 6.40 nasz wysłannik do Niemiec, Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM, będzie nam opowiadał o tych reakcjach na te wstępne wyniki regionalnych wyborów, w których zwycięża AfD. A jeśli chodzi o pytanie, które mamy do Państwa dzisiaj rano, to dotyczy ono standardów, jakich oczekujemy od naszych parlamentarzystów. No właśnie, jakie standardy powinni spełniać parlamentarzyści? Jak Państwo oceniają zachowanie naszych posłanek, naszych posłów? 22 44 i 044. Prosimy Państwa o telefony pod ten numer, a także o maile na adres pierwszymałpatok.fm. Zapraszamy do dyskusji.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 2 minuty po 8:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle to nowa wystawa w Muzeum Historii Polski. O tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce, nie brakuje na niej rockowych wątków, mówi kurator Krzysztof Banach.
10: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
9: Są też pamiątki związane z Korą, zespołem TSA czy Wojtkiem Waglewskim. Wystawa będzie otwarta do grudnia. To dźwiękowy pejzaż miasta. Tak opisać można wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa, którą można oglądać w domu pod krzyżem. Ekspozycja w centrum uwagi stawia dźwięki, które stanowią o charakterze stolicy Małopolski, wyjaśnia kuratorka Monika Widzicka.
11: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
9: Wystawa będzie czynna do 11 października. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie zostanie otwarty dla zwiedzających. Samorząd województwa mazowieckiego kupił nieruchomość, w której znajdowała się pracownia artysty. Miejscem opiekować się będzie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, które otrzyma też 8 dzieł malarza, a ponad 200 pozyska w depozyt. A w samym domu historia Fangora ma być opowiedziana przez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył. 11 lat po jego śmierci nadal znajdują się tam oryginalne meble, pamiątki i obrazy. I na koniec jeszcze raz Kraków. Widowisko Poezja Witraży na podstawie scenariusza profesora Jacka Popiela z muzyką Stanisława Radwana po 19 latach ponownie zostanie wystawione w Bazylice Franciszkanów. Pokazy odbędą się 23, 24 i 25 września. Scenariusz widowiska opiera się na korespondencji Stanisława Wyspiańskiego, w której zawarta jest wizja polichromii i witraży zrealizowanych w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Łączy słowa, śpiew, muzykę i reżyserię światła.
2: Sprawdzamy teraz, co będzie się działo za oknami dzisiaj. Bo to, że się trochę bardziej rześko zrobiło, to chyba wszyscy ostatnio odczuliśmy. A jak będzie dzisiaj? Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w południowo-wschodniej Polsce początkowo okresami małe. W Polsce północnej możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 16-18 stopni na północnym wschodzie, także lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, do 19-22 stopni na pozostałym obszarze.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: To jest pierwszy program Tok FM. Jakich standardów oczekują Państwo od naszych parlamentarzystów? Czy bycie posłanką, posłem, to wciąż jest prestiż? Jakie świadectwo sobie czasem parlamentarzyści wystawiają? 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje. Słuchamy.
12: No, oczekuję od parlamentarzystów podstawowej rzeczy. Odpowiedzialności. Odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialności wobec wyborców, odpowiedzialności w stosunku do programu, który się prezentuje wyborcom, mówiąc, że ten będzie się realizowało w Sejmie. I tu mamy problem, bo w większości przypadków parlamentarzyści nie spełniają tego wymogu i bardzo źle.
2: A jeśli chodzi o zachowanie na sali sejmowej, jak pan na to patrzy?
12: Zachowanie na sali sejmowej, to powiedziałbym, że nie jest to sprawa jakaś najistotniejsza dla mnie, ponieważ tak zwane wygłupy czy jakieś zachowanie nie świadczy jeszcze o tym, czy dany parlamentarzysta nie spełnia swojej roli w stosunku do wyborców. To już jest jego po prostu wewnętrzne cechy charakteru, ale na pewno nie jest to korzystne i dobrze nie wpływa to na ocenę, moją ocenę takiego parlamentarzysty, ale nie jest to ocena najważniejsza, to znaczy jeżeli ktoś zachowuje się w sposób taki, który nie jest uważany za zachowanie nienaganne, nie znaczy od razu, że mam go wykluczać. Ja oceniam parlamentarzystę za to, co robi w stosunku do swoich wyborców, w stosunku do programu partii, z którym poszedł do wyborów. Tyle.
2: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. I tutaj, proszę państwa, jak ktoś czytał o tym, widział w filmik, słyszał, to na pewno wie, co nas zainspirowało do tego, że dyskutujemy o tych standardach dzisiaj. Otóż w ubiegły piątek parlamentarzystka PiSu Dominika Chorosińska, no, zachowując się tak, jakby była gdzieś na stadionie i coś by krzyczała w kierunku przeciwnej drużyny mniej więcej, w pewnym momencie zaczęła wydawać z siebie odgłosy przypominające szczekanie. Pan Łukasz z Będzina jest z nami, słuchamy.
13: No uwielbia pan redaktor wyciągać odpowiedzi z ust swoich słuchaczy, bo właśnie o tym chciałem wspomnieć. No proszę państwa, no ja osobiście od polityków już zbyt dużo nie wymagam. Tak jak mówię, no ta uczciwość, lojalność no, wobec swoich wyborców, no to powinna być oczywista. Ale jeżeli widzimy właśnie, jak można, proszę państwa, wierzyć w to, że któryś z polityków będzie spełniał nasze oczekiwania, skoro, proszę państwa, pod wpływem alkoholu siadują w Sejmie politycy. Głosują oczywiście pod wpływem alkoholu, co już jest dla mnie żenadą. Gnują gumę, jak pani Chorocińska, szczekając. Siedziała, proszę państwa, jak w pubie. To są osoby, ta pani zasiadała w Komisji Kultury, przypominam. To jest przerażające. Pani Lichocka...
2: I tak chyba była, przepraszam panie Łukaszu, przez 2 tygodnie ona chyba była ministrą kultury w tym słynnym rządzie Morawieckiego.
13: Proszę państwa, to był tak zwany techniczny rząd, który no ławeczka rezerwowa w PiS-ie, jak wiemy, jest dosyć uboga. Tam nie mają za bardzo kim się popisać. Pani Lichocka z tym swoim środkowym paluszkiem, proszę państwa, pan Matecki latający z telefonem jak małe dziecko gdzieś na koncercie swojego idola, to jest przerażające, powiem szczerze. I najgorsze, proszę państwa, właśnie cały czas będę to powtarzał, jakoś mi się to ciągle ciśnie na usta słowo wyznawcy, bo naprawdę, ja powiem szczerze, gdyby strona koalicyjna robiła takie baboły, brzydko mówiąc, jak robi to prawica, naprawdę pan Donald Tusk mógłby się cieszyć poparciem 10%, może 5%. Natomiast druga strona może sobie pozwalać na takie wybryki, takie słowa pana Czarnka, który po prostu no to, co on się wypowiada, słowa gościa, który ma być premierem i uważa się tak każdym razem jak katolik. Tam nie ma w ogóle żadnego szacunku do osoby, która inaczej myśli politycznie. Dlatego ja powiem szczerze, no te afery, które ostatnio nas obiegają, ta zonda krypto, ci ludzie, którzy są zamieszani w te afery, a potrafią prosto w oczy mówić swoim wyborcom, że znowu to jest wina Tuska i oni nie mają nic z tym wspólnego, chociaż ludzie wszyscy wiedzą, że mamy dzisiaj poniedziałek, a oni nam wmawiają, że jest środa. Dlatego, proszę państwa, no zbyt wiele nie będziemy od nich wymagać, ale naprawdę głosujmy, wybierajmy ludzi, którzy naprawdę potrafią nas mądrze reprezentować. Nie wspomnę o panu Berkowiczu, który potrafił się tłumaczyć, że nie zapłacił za patelnię. Pan Wipner, który udaje, że no dostał pieniądze, ale no nie wie jakim cudem, od kogo. Pan Ziobro też te tłumaczenia, to już nie będę tutaj przedłużał, ale to po prostu jest śmiech na sali. Ja cały czas, nieraz, proszę państwa, tylko włączę, jak mi zabraknie kawy, włączę sobie na sekundę Republikę. Jak widzę pana redaktora, który wymachuje nogami, to co on tam wygaduje i ludzie potrafią na to wpłacać pieniądze, to czego my możemy wymagać od polityków, jeżeli od siebie nie wymagamy szacunku? Pozdrawiam.
2: Dziękuję, to był pan Łukasz z Będzina. Dla państwa cały czas nasz numer 22440444 i adres mailowy pierwszy@patok.fm. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, słuchamy.
14: Witam słuchaczy i redakcję i Święto Wina trwa w Zielonej Górze, z tego się cieszymy, ale nasz temat, no niestety, klasa polityczna i tutaj chyba te opinie będą bez względu czy z lewej, czy z prawej strony. Pan Łukasz przypomniał słuchaczom wiele ostatnich aferek zachowań naszych polityków. No niestety, klasa polityczna, ale wie pan co, to nie tylko w Polsce, ale my w kanadyjskim parlamencie mieliśmy naszych parlamentarzystów, którzy owacje, na stojąco owacyjnie celebrowali nazistę ukraińskiego, który się schronił w Kanadzie, 90-paroletniego, nie sprawdziwszy, że to człowiek, który mordował Żydów, Polaków i był po prostu w SS Galicjen. To po prostu była żenada. Natomiast w naszym parlamencie no też są różne smaczki. Wie pan, ja wielokrotnie byłem namawiany, żeby startować w wyborach i regularnie odmawiam. Dlatego, że ludzie, którzy mają swoje życie, ludzie, którzy mają jakiś biznes, działalność, to mają co robić. To parlament nie jest dla ludzi, niestety to jest taka selekcja negatywna, nie jest to dla ludzi aktywnych, którzy po prostu działają na innych polach. Ja miałem kiedyś taką asystentkę, która, no, nigdy nie selekcjonowałem swoich współpracowników przez przynależność partyjną. No, jakby to powiedzieć, uczyła się. Nigdy nie prowadziła biznesu, jeszcze miała dużo, dużo do nauczenia. Okazuje się, że była w młodzieżówce PiSu, dostała się do parlamentu i teraz jest wielką żoną stanu, która przeszła z PiSu do tego rozłamu i będzie brylować. No, ja oceniam tylko z tego, co wiem, że człowiek troszeczkę w tej polityce jest selekcjonowany negatywnie. Życzę udanego dnia i nie pchajcie się, drodzy słuchacze, do polityki na wiejską. Jest tyle wspaniałych innych rzeczy do zdziałania w życiu.
2: No tak, ale dziękuję bardzo. To pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Gdyby tak wszyscy tego posłuchali, no to by, nie wiem, co by było z naszym parlamentaryzmem. Jednak chyba warto krytycznie patrzeć na to, co się tam dzieje i chyba nam wszystkim jest potrzebny ten parlament. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
15: Witam serdecznie. Ja pan, tak zadumałem się trochę nad tym, co mówili moi przedmówcy, bo chciałem sobie tak w głowie układać rzeczywiście ilość tych złych zachowań parlamentarzystów, posłów, senatorów, europosłów. Nie patrząc na barwy polityczne, wyszło jednak na bilansie, że też niedużo tych takich dosyć obrazoburczych zachowań po stronie tej prawej strony politycznej. Ja przyznam szczerze, ja bardzo ten pierwszy głos pana Zdzisława byłem ciekaw tej wypowiedzi. Ja bardzo lubię pana Zdzisława słuchać, bo zawsze z ludźmi, którzy mają trochę inne poglądy, warto się wymieniać nimi i ścierać, bo to jest podstawa demokracji w ogóle. Tak się tylko zastanawiam, czy będzie kiedykolwiek taki dzień, że pan Zdzisław będzie umiał przyznać, że też po prostu po prawej stronie sceny politycznej nie umie się zachować. Ale tak z drugiej strony jeszcze myślę sobie tak. A czemu my się dziwimy, jeżeli europoseł, skrajny prawicowiec potrafi odpalać gaśnice w parlamencie, obrażać inne nacje, inne wiary, wyznania, to czemu my się dziwimy? Pani Chorosińska, bo o tym chciałbym powiedzieć dwa słowa, zachowała się głupio, bez szacunku dla Izby Parlamentu, bez szacunku dla obywateli, dla wyborców. Bardzo słaba aktorka i teraz się okazuje jeszcze bardzo słaby człowiek. Ja nie mówię, że słaby parlamentarzysta, bo jakoś aktywności jej parlamentarnych jakoś nie dostrzegam. Ale chciałbym odpowiedzieć na pana redaktora pytanie wprost, jeśli pan pozwoli, jak ja to oceniam. Oceniam to bardzo źle, bardzo krytycznie. Jak to powinno być zmieniane? Prosto. Parlamentarzyści, jak każdy obywatele, za zachowania tego typu powinni być z automatu pozbawiani immunitetu. Obraza Izby Parlamentu, zwracam uwagę grzecznie, jest po prostu łamaniem prawa. Tacy ludzie nie powinni w żaden sposób piastować takich funkcji. Zwrócę tylko uwagę wszystkim państwu, że tacy właśnie ludzie tworzą prawo. O tym dzisiaj było tutaj na tej antenie ze swoich przedmówców, co powiedział. Tacy ludzie właśnie tworzą prawo. Jeżeli tak szanują obywateli, tak szanują nas, wszystkich, którzy na nich głosujemy i potem tak się zachowują, te środkowe palce, jedzenie kanapek, jak kiedyś inna, późniejsza członkini Trybunału Konstytucyjnego, latanie po dachach i dziesiątki tych przykładów, ten alkohol wszechobecny, można by podawać, szybka jazda po pijaku. Powiem krótko, takich ludzi trzeba eliminować z polityki. Tylko tu niestety pan Andrzej dotknął istoty sprawy. No bo kto idzie do polityki w większości wypadków? To są niezwykle rzadkie przypadki, że ludzie, którym się powiodło, którzy mają spore zasoby, którzy udowodnili coś w swoim życiu i w swoich środowiskach lokalnie, potrafili być wybrani przez obywateli, którzy widzieli, jakie mają osiągnięcia. Mnóstwo idzie ludzi z młodzieżówek, mnóstwo ludzi z różnych organizacji, z układów towarzyskich, mniejszych lub większych. Nie wiem, no przerażająca sprawa i kiedyś trzeba by zrobić taki ranking, panie redaktorze, w top wszystkich polityków każdej strony sceny politycznej, bo i pani Yahira ma swój niepowtarzalny wkład w zachowania w Sejmie. No po prostu warto było taki ranking zrobić i publikować, żeby nigdy więcej to się nie powtórzyło, co się na przykład teraz w Niemczech stało. Proszę zwrócić uwagę, kto tam wygrał i dlaczego wygrał i co ci ludzie mówią. I będziemy mieli gotową receptę na katastrofę.
2: Przestrogę gotową taką dla nas. Dokładnie. Dziękuję bardzo, to był pan Marek z Warszawy. W państwa telefonach coś takiego pobrzmiewa, że to już państwa nie dziwi, takie zachowanie, że różne rzeczy państwo widzieli w Sejmie, które się działy. No i właśnie, może z tego wynika przyzwolenie na to, żeby tak się działo. Tutaj Róża właśnie podpowiada, że może tak to wyglądać. Pani Zofia telefonuje z Gdańska. Słuchamy.
16: Dzień dobry. Ja już jestem starobinką i się napatrzyłam tyle w życiu, ale to, co teraz widzę i w ogóle dość późno doszłam do tego wniosku, że właściwie do parlamentu, do Sejmu, to właśnie idzie kto chce, kto jest dobrym oratorem, pięknie potrafi mówić. Moja wnuczka stara się teraz o pracę. Przesiewana na wszystkie strony, bo to jest taka specyficzny rodzaj pracy, ale przez psychiatrę, przez wszystkich lekarzy przechodzi, przez rozmowę kwalifikacyjną, ale taką dogłębną, na różne strony ją przesiewają, a do parlamentu kto idzie? Do Sejmu? No po prostu kto chce, taka pani Chorosińska, bo się gdzieś nie wykazała, kto nie potrafił ułożyć sobie życia poza polityką, bo jest niczym i idzie do parlamentu i się okazuje, że on wszystkim się zna. Każdy, od najmłodszego do najstarszego, na wszystkim się zna, na każdej dziedzinie życia.
2: Ale co z tym zrobić? Bo tak, ktoś, kto idzie, taka osoba, jak pani opisała, do parlamentu, odmówić jej tego nie można, każdy z nas może kandydować. No i co? Taka osoba ma za sobą tych wyborców, którzy pozwalają na uzyskanie mandatu. Ba, myślę, że nieparlamentarne zachowanie u parlamentarzysty jest też nagradzane czasami przez wyborców. Jak pani sądzi?
16: A oczywiście, bo liczy się tylko to, co ktoś powie. Kto jest jakimś erudytą, potrafi pięknie mówić i to niektórym ludziom wystarczy.
2: Pani powiedziała pięknie mówić, ale to właśnie rzecz w tym, że nie zawsze niestety to jest przekaz taki, wie pani, no bo szczekanie to tego byśmy nie... Nie wiadomo, jak to zaklasyfikować.
16: No
2: nawet.
16: Właśnie, też powinni być badani, przynajmniej przez psychologów i przez psychiatrów, i powinny być odpowiednie zawody, mi się wydaje też. Bo nie, sam historycy, politolodzy idą no, w przeważającej części, a prawnik, i oni tylko tyle, przecież ja nie wiem, czy oni mają jakąś inteligencję, czy tylko dobrą pamięć, potrafili się swoich paragrafów nauczyć. I potem mamy takie kwiatki, bo człowiek myślący, inteligentny, o właśnie, iloraz inteligencji też powinni badać i dopiero powinien kandydować. Tylko no to by trwało trochę, ale no nie widzę innego. I tak, i kłamstwo, to co pan Zdzisław powiedział, wylewające się kłamstwo z PiS-u, a koalicja nie potrafi sobie jakoś z tym poradzić, bo oni zawsze reagują, nie wiem jak to uzdrowić, bo ja do polityki się nie pchałam, ale to co widzę, to mnie tak zniechęca, że już mi się nawet oglądać już nie chce.
2: Dziękuję, to była pani Zofia z Gdańska. Dyskutujemy o tym, jakie standardy powinny obowiązywać w polityce i łatwo jest się trochę zagalopować, no bo gdyby, nie wiem, sprawdzano inteligencję, na przykład tak jak pani mówi, no to byłoby to wyjątkowo niedemokratyczne. Jakieś inne pomysły? 22 44 044. Za chwilę wracamy do dyskusji.
17: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
8: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo, miejscami małe. Na północy możliwe są dzisiaj przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna to od 16-18 stopni na północnym wschodzie, to Suwałki czy też Białystok i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat też może być właśnie tyle, do 19-20 stopni na pozostałym obszarze.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Za 16 minut 6, to jest pierwszy program Tok FM. Pytamy państwa dzisiaj o to, jakich standardów oczekujemy od naszych parlamentarzystów, jakich oczekują państwo, czego wymagać od posłów, posłanek, którzy uczestniczą w obradach Sejmu. Bo na przykład brytyjski parlamentaryzm pokazuje nam, że jakaś taka emocjonalność podczas obrad, głosy oburzenia na przykład, czy uznania, zdecydowanie chyba rzadziej, to jest coś wpisane w taką tradycję parlamentarną i nie ma w tym nic niewłaściwego. Ale jak posłowie zaczynają wykrzykiwać coś, jakieś dźwięki wydawać, zachowywać się w jakiś sposób taki po prostu niekulturalny, chamski, no to już chyba mamy takie poczucie, że się wstydzimy za nich najzwyczajniej. Pan Andrzej z Łodzi telefonuje, słuchamy. Panie Andrzeju, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
2: Jest pan na antenie.
18: Tylko przepraszam, tylko radio wyłączę.
2: No tak, właśnie, jak państwo do nas dzwonią, to zawsze prosimy o wyłączenie radia, bo inaczej się to zapętla w tle.
18: Dobrze, to już mówię. To jeden ze słuchaczy, który mówił, że posłowie powinni mieć no, wysokie standardy wypowiedzi. No ja przypomnę słowa, jakie politycy, parlamentarzyści koalicji rządzącej wypowiadali w stosunku do przeciwników programu SAFE. Zdrajcy Polski, wrogowie niepodległości Polski, agenci Putina. Natomiast ja myślę, że no, posłowie przede wszystkim powinni przestrzegać prawa, nie oszukiwać. No, przypomnę, że oszukują często na kilometrówkach, na przykład poseł Platformy Myrcha ze swoją żoną w zeszłym roku 2 razy okrążyli ziemię, jeśli chodzi o podróże służbowe. No, pan premier Tusk nie powinien łamać prawa i ujawniać tajemnic śledztwa do walki politycznej. Posłowie nie powinni wybierać pana Berka do Trybunału, który nie spełnia wymogów formalnych, to znaczy 10 lat pracy w zawodzie prawniczym. Był zarejestrowany co prawda dłużej jako radca prawny, ale praktycznie pracował tylko 8 lat. To tyle, dziękuję.
2: Dziękuję, to był pan Andrzej z Łodzi. Skoro mowa o kilometrówkach, to nasz słuchacz nie wspomniał tutaj o w takim numerze jeden wśród polityków, jeśli chodzi o kilometrówki. Pamiętają państwo, jak to ciągnikiem czy też motorowerem pan poseł Czarnecki zmierzał do Brukseli i rozliczał to w ramach kilometrówek. A co do tych niewłaściwych kandydatur na sędziów Trybunału, to też mi się przypomina jeszcze jedno nazwisko. Co najmniej jedno, pani sędzi Pawłowicz. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu, a adres mailowy to pierwszymałpatok.fm. Pan Robert z Poznania, słuchamy.
19: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. No, pan Andrzej z Łodzi chciał troszkę zapunktować pod swoją nutę jego zdaniem minusy obecnego rządu, natomiast no, panie Andrzeju, nic z tego nie będzie, bo to co już teraz się dzieje po stronie pan do prawicy, to już jest degrengolada i myślę, że ta masakra spowoduje, że spojrzymy trochę inaczej na tą stronę polityczną. Natomiast wracając do głównego tematu, no wydaje mi się, że wybieramy takich parlamentarzystów, jakich oczekujemy. Takie są oczekiwania Polaków, nie chcę powiedzieć wszystkich oczywiście, natomiast taki jest efekt, taka jest wypadkowa naszych wyborów, czyli parlamentarzyści, którzy zasiadają w ławach Sejmu i Senatu. I tutaj nie da się tego ukryć, że te nasze oczekiwania przekładają się jasno na ten wybór. Natomiast wydaje mi się, że tak jak pan Andrzej Zdzisław jako pierwszy słuchacz podał jedną cechę jako bardzo ważną, czyli odpowiedzialność. No myślę, że to jest jasne, że w każdym zawodzie, w każdej pracy, w szkole powinniśmy być odpowiedzialni i tu nie ma o czym dyskutować. Ja myślę, że inne kwestie są bardzo ważne, które powinny cechować parlamentarzystę. Zaangażowanie. Nie kraść. Ja już nie chcę teraz podsumowywać, bo mógłbym otworzyć puszkę Pandory o 8 ostatnich lat i obecnych propozycji opozycji, tego co się dzieje z kryptowalutami. No nie chcę chodzić w szczegóły, wszyscy widzimy co się dzieje. Te standardy są bardzo niskie. Natomiast tak jak pani Zofia bodajże wspominała o pewnej weryfikacji psychologicznej, myślę, że to jest nie do zrobienia, aczkolwiek byłoby super, ponieważ od razu jak na dłoni wyszłyby te wszystkie braki ich wiedzy, i montania historycznego.
2: No tak, ale panie Robercie, czy ma pan wątpliwości, że taki parlamentarzysta, który te dziwne odgłosy, czy parlamentarzystka na sali sejmowej wydaje, że nie byłby w stanie się tak odnaleźć w sytuacji zachować, żeby wszystkie te egzaminy... Bo to jest kwestia...
19: Nie, to jest trudne, panie redaktorze, zdaję sobie sprawę. Oczywiście mówimy teraz retorycznie, bo nas też ponoszą emocje, bo my chcemy sytuacji takiej, że będą zaangażowani, odpowiedzialni, będą przestrzegali wręcz dekalogu po to, żeby nie kraść i nie oceniać bliźniego. Natomiast oczywiście to jest nie do zweryfikowania, bo pani, która szczekała, no takim teście psychologicznym szczekać nie będzie, wykaże się pewne elokwencje.
2: No właśnie, no.
19: Ja to wszystko rozumiem, natomiast...
2: Pięknie będzie takie, mówiła.
19: To jest rzucenie tematów w świat, natomiast na tą chwilę, o dziwo, wszystko skupia się na tej patoprawicowej stronie, praktycznie, i to jest apel do wyborców tamtej strony, żeby nie patrzyli na te populistyczne hasła, tylko przyglądali się temu na pewno, co jest w Polsce najważniejsze, czego oczekujemy i co powinno być dla nas zrobione po to, że Polska się świetnie odnalazła w Europie, a może już to robi na świecie, gospodarczo, finansowo, geopolitycznie. Natomiast mam wrażenie, że to nie tylko jest niska jakość parlamentarzystów. Powiedzmy sobie szczerze, jest to niska jakość oczekiwań części wyborców, bo to od nich wychodzi ten glejt, to oczekiwanie i taką szansę dają, a nie inną ludziom, takim właśnie, nazwijmy to, szczekającym. Jakość oczekiwań naszych jest tak niska i tak oczekujemy tego populizmu. Mówię oczywiście ogólnie. Jedziemy na dumie narodowej, która jest ważna. Polak powinien być dumny. Natomiast co to za hasło być dumnym? Czy wstawać z kolan? Przecież my nie klęczymy. Wydaje się, że są sprawy tak jasne, tak oczywiste do zrealizowania, nie oparte wcale na tym, o czym mówi Nawrocki, którego też wybrano nie wiadomo dlaczego z taką historią człowieka się nie wybiera na urząd prezydenta. Dziękuję.
2: Dziękuję, to był pan Robert z Poznania. Przed nami jeszcze 4 minuty dyskusji i kilka głosów tutaj przed nami. Pana Waldemara z Liverpoolu w tej chwili. Słuchamy.
20: Dzień dobry. Ja tak, wie pan co, ja bym tak przestrzegał tego takiego pana, który był przede mną, żeby tak nie używał tam patoprawica, prawda, patoprawica, takie piękne hasełko, nie? Choć nie wychodzi pan premier, według którego, według kryteriów tego pana przede mną, trzeba się wyczekiwać i wychodzi koleś, wali 100 konkretów, z czego ludziom śmieje w twarz. Robi z tego 1/3, potem jeszcze zrzuca na ludzi, że jakby 100% zagłosowało, to by on 100% wykonał. To jest śmiech na sali. Od niego zacznijmy, gdzie kłamie, zmyśla, przytacza jakiś pato frajerów z tego, z ringów jakichś patologicznych. To żebyśmy się za to, zacznijmy od głowy. Mhm. A nie, ale jeśli dla Siri, która generalnie ośmiesza parlamentarzystów, ośmiesza, robicie płuce, wy, a media wasze, jeszcze to chwalicie. Mhm. Bo jak było 7 gwiazdek, to byście to chwalili. Cofnie, pan sobie cofnie, bardzo proszę, pan sobie cofnął. Co żeście mówili, jak było to hasło, powstało 5 gwiazdeczek, jak przyszedł jakiś pan, poliglota, i on strasznie opowiada, że to była cudowna ekspresja młodych ludzi. No. To zacznijcie od siebie.
2: To był pan Waldemar z Liverpoolu. Przypominam, że o co pytamy w ogóle, bo tak sądząc po tej wypowiedzi, to może nie być jasne, może państwo dopiero teraz się przebudzili i nas włączyli. Pytamy o to, jakie powinny być jakich standardów mamy prawo oczekiwać od parlamentarzystów. To po tym piątkowym szczekaniu jednej z posłanek. Pani Katarzyna z Torunia, słuchamy.
21: Dzień dobry. Ja sądzę, że praca parlamentarzysty ma mało odpowiedzialności. W normalnej pracy, jak ja pracuję, to pracodawca oczekuje ode mnie efektów pracy, prawda? Jeżeli latami się nie może jedna dziedzina życia, druga dziedzina życia, tylko słyszymy potoki słów, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, no to, że tak powiem, taki parlament po co? Poza tym ci te złodziejstwa takie. No to jest poniżej krytyki po prostu, żeby parlamentarzysta wpisywał kilometrówki, proszę państwa, kiedy ma na biuro, ma pensję, ma różne inne tam dodatki, prawda? I on jeszcze wpisuje sobie kilometrówkę, to jest śmiech. Poza tym wybory na parlamentarzystów. Oni idą z listy partyjnej. My głosujemy na nazwiska, a lista partyjna wybiera swoich, że tak powiem, przedstawicieli. Też nie powinno tak być. Parlamentarzystą może być człowiek taki, który ma dorobek jakiś w jakiejś dziedzinie, prawda? Potrzebny jest nam służba zdrowia, porządek w służbie zdrowia. Więc powinni być ludzie, którzy mają tam dorobek rzeczywisty, a nie tylko krzykacze. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. To była pani Katarzyna z Torunia. Teraz będzie pan Krzysztof z Poznania, a wcześniej jeszcze pan Sławek z Lgoty Małej. Słuchamy.
22: Dzień dobry państwu, pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam całą redakcję, pozdrawiam pana redaktora. Szanowni państwo, panie redaktorze, zgadzam się tutaj z przedmówcami przede mną, którzy właśnie opowiadają i tłumaczą całą historię naszego parlamentaryzmu w Polsce. Nie zgadzam się z panem z Liverpoolu. Uważam, że prawa strona ma tutaj więcej grzechów na sumieniu w sposób typowo katolicka, podkreślam, która się modli. Ale może dlatego, że oni mogą się później wyspowiadać, to mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Co zrobić, żeby było inaczej? Przecież posłowie nie przegłosują ustawę, która będzie dla nich szkodliwa i uniemożliwi im wejście do parlamentu. Jest to proste i logiczne. Jest ktoś, kto jest zwany czwartą władzą. I tutaj muszę rzucić kamyczek do ogródka, że mam żal do dziennikarzy, że w różnych wystąpieniach publicznych nie zareagują tak, jak powinni. Myślę, że jako nie chcę użyć słowa bad na tą władzę naszą rządzącą, ale media, prasa właśnie są tą czwartą władzą, która no powinna kontrolować, no bo naród jest sterowany, to widać po prostu w taki sposób, że poprzez zachowania polityków, to sianie tej nienawiści jeden na drugiego. Przecież to jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy jednym narodem, nie powinniśmy się tak zachowywać. A chciałbym, żeby tu dziennikarze troszeczkę przyjęli swoją rolę. Czy się uda? tego nie wiem. Zobaczymy. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
2: Pozdrawiamy również. Teraz pan Krzysztof z Poznania.
0: Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja uważam, że jesteśmy trochę za bardzo surowi dla naszych parlamentarzystów. Oni mają bardzo trudne zadanie. Oni łączą ogień z wodą. Przecież rolnicy chcą, żeby padał deszcz, potem świeciło słońce, a ktoś, kto wypoczywa, chce, żeby tylko świeciło słońce, żeby było ciepło. Jedni chcą dużo zarabiać, inni też chcą dużo zarabiać, ale to jest tylko, jest to w opozycji dla siebie. Na przykład myśliwi chcą dużo strzelać do zwierzaków, obrońcy zwierząt znów absolutnie zakazania polowania na zwierzaki. Cała sprzeczność pracy polityków polega na tym, że oni godzą ogień z wodą. I to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest robota dla kogoś normalnego. Dlatego uważam, że mamy takich polityków po prostu dostosowanych do zadań, które oni wykonują dla nas. Takie jest moje zdanie.
2: Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof z Poznania. Ja też, panie Krzysztofie, uważam, że parlament to jest takie trochę odbicie lustrzane po prostu społeczeństwa czasami. Dziękujemy państwu za dzisiejszą dyskusję. Jeszcze głos od pana Krzysztofa, który napisał do nas maila. Panie redaktorze, abym miał możliwość podwójnej adopcji dzieci wraz z małżonką, musieliśmy przejść szereg badań psychologicznych. Kiedy chciałem zostać zawodowym kierowcą, ja trochę skracam tego maila, musiałem poddać się szeregu badań psychologicznych i tak dalej. A tymczasem, co po niektóre postacie, dzięki głosom obywateli otrzymują mandat posła, senatora bądź posłanki, senatorki. Bez badań, bez rozmowy z psychologiem i tak dalej. Wychodzi więc na to, że gdyby koń w kapeluszu zebrał odpowiednią ilość głosów, również mógłby zasiąść w ławie poselskiej. Podobnie jak Orwell w swoim dziele 1984, tak i pani Olga Lipińska, tworząc polskie zoo, wiedziała, co się święci i co niebawem nastąpi. Pozdrawiam. Krzysztof z Łodzi. A o czym jutro państwo chcieliby podyskutować? pierwszy@tok.fm. Czas na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o partii Zonda Krypto. Kryptowaluty. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. W polskiej polityce działa partia Zonda Krypto. Dla dobra państwa te powiązania trzeba wyjaśnić do samego spodu. Nawet jeśli Zonda posłowie znowu będą szczekać. Pisze Bartosz Wieliński. Zastanawiam się, co jest większym dowodem upadku polityków skrajnej prawicy. Czy to, że zaczęli szczekać podczas piątkowych obrad, gdy przemawiał wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, czy to, że głosowali za utrzymaniem weta w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Ziobro nie był jedynym politykiem skrajnej prawicy, który ustawiał się do krala w kolejce po pieniądze. Czytamy w innej części tekstu. Zresztą kontynuacja tych tematów jest w ramach tematu dnia na stronie 4. Ziobro mówi o pieniądzach od krala. Wziąłem pieniądze od szefa Zonda Krypto kilka miesięcy po złożeniu propozycji przez Przemysława Krala, gdy upadł inny pomysł na finansowanie politycznej aktywności mojego politycznego środowiska, mówi Wyborczej Ziobro. Właśnie Wyborcza rozmawiała w ostatnich dniach ze Zbigniewem Ziobrą o jego relacji z Przemysławem Kralem, szefem upadłej giełdy. Ziobro uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgry, potem do USA. Ma zarzuty w związku z aferą z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To ewenement, bo Ziobro od dawna z nami nie rozmawiał. Dał się jednak namówić na spotkanie w sprawie swojego spotkania z Chorodzińskim, byłym funkcjonariuszem CBA, zaufanym szefów biura z czasów rządów PiSu. Wcześniej opublikowaliśmy w Wyborczej wywiad z byłym funkcjonariuszem. To Chodziński, który po przejściu na emeryturę przez kilka miesięcy pracował dla Krala, skontaktował Ziobrę z szefem Zonda Krypto. Jesienią 2025 roku poseł PiS i były minister sprawiedliwości przyjął od przedsiębiorcy 450 tysięcy darowizny na swoją fundację. No i tutaj Ziobro ma zarzuty w związku z aferą z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i na łamach wyborczej tłumaczy się z przyjęcia tych pieniędzy. Rzeczpospolita na pierwszym stronie o unijnym liderze wzrostu, a jest nim Polska. Gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%, trzykrotnie szybciej niż w strefie euro, prognozuje EY. W kolejnych latach jednak wyhamuje przez demografię. To jest dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze tylko nawiązanie do maila, który państwu czytałem przed kilkoma minutami. Otóż polskie ZOO zrobił Marcin Lipiński. Słuchacz tutaj się pomylił w mailu, a my czujemy się w obowiązku, aby sprostować. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o misji wysłanników Trumpa.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Partia urzędującego kanclerza Niemiec pod coraz większą presją. Skrajnie prawicowe AfD triumfuje w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalcie. Przez dwa dni wysłannicy Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie rozmawiali o pokoju między Rosją a Ukrainą. Przełomu jednak wciąż nie ma. W informacjach również o kolejnych zatrzymaniach i przesłuchaniach związanych z aferą Zonda Krypto. Minuta po 6:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała 43,8% poparcia. Na drugim miejscu CDU obecnie urzędującego kanclerza Friedricha Merza, które uzyskało wynik nieco ponad 17% głosów. Dalej jest Lewica, SPD, Zieloni i nieco ponad progiem wyborczym skrajnie lewicowe BSW. Jak zauważa z Deutsche Zeitung, AfD nie uzyskała jeszcze jednak bezwzględnej większości, będzie więc musiała przekonać się do siebie poszczególnych członków innych frakcji parlamentarnych, co może okazać się trudne, bo już przed wyborami pozostałe partie w parlamencie krajowym wykluczyły koalicję z Alternatywą dla Niemiec. Wyjątkiem może okazać się BSW, które nie wykluczało wcześniej współpracy, chociaż formalna koalicja nie jest obecnie scenariuszem deklarowanym przez oba ugrupowania. Zwycięstwo AfD sprawia, że kanclerz Friedrich Merz znajdzie się pod ogromną presją. Dla Merza wygląda to fatalnie, oceniają dziennikarze z Politico, dodając, że wyniki są doskonałą ilustracją stopnia, w jakim tradycyjne niemieckie partie utraciły pozycję na wschodzie kraju. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, a także normalizację stosunków z Rosją. Sytuacja gospodarcza to jeden z powodów, dla których głosujemy na Alternatywę dla Niemiec, mówił reporterowi TOK FM Tomasz Tomaszowi Orchowskiemu w Magdeburgu, zwolennik partii.
3: Niższe pensje niż w reszcie niemieckich landów, równocześnie wyższe bezrobocie, wyludnianie i problemy z rękoma do pracy. Tak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza w Saksonii-Anhalcie. W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. Mówił mi tu w Magdeburgu jeden ze zwolenników AfD. Osób popierających tę partię najwyraźniej nie martwią zapowiedzi liderów Alternatywy, że należy opuścić strefę euro, co, jak podkreślają ekonomiści, uderzyłoby w niemiecki eksport i tutejszą gospodarkę. Z Magdeburga Tomasz Ruchowski, TOK FM.
1: Przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, rozmawiali w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła jednak przełomowych deklaracji. Jared Kushner oświadczył, że chociaż strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, nie ma gwarancji, że takie rozwiązanie się uda. Z kolei Steve Witkoff powiedział dziennikarzom, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na pewne kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice, by zakończyć trwającą od ponad 4 lat wojnę.
4: Obie strony muszą dojść do porozumienia. Moim zadaniem oraz zadaniem Jareda jest zbliżenie stron do siebie, zawężenie zakresu spornych kwestii oraz stworzenie dobrych kanałów komunikacji. Mamy nadzieję, że w ciągu ostatnich 48 godzin konstruktywnie rozpoczęliśmy ten proces i jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć dobre rozwiązanie.
1: Witkoff zapewnił także, że Stany Zjednoczone dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu. Negocjacje pozostają od miesięcy w impasie. Są kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Zatrzymany został Roman Rzec, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że został przesłuchany jako świadek. Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego ma w sprawie Zonda Krypto dużo wiedzy na temat innego zatrzymanego w aferze, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek. Jego znajomości z panem Piesiewiczem, był dobrym znajomym pana Piesiewicza. Wspólnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, które organizował im pan Kral. Czy są jakieś wątki związane z tym, że pan Jarosław Stawiarski poprzez samorząd województwa bardzo hojnie finansował Polski Komitet Olimpijski?
1: Z kolei sam Jarosław Stawiarski twierdzi, że jest pokrzywdzonym działaniami Przemysława Krala, właściciela zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto. Przemysł w Unii Europejskiej może stracić około 300 tysięcy miejsc pracy do końca tego roku, jeśli Bruksela nie powstrzyma zastępowania europejskich firm w łańcuchach dostaw chińskimi producentami, ostrzega brytyjski Guardian. Dziś w Brukseli branża metalowa organizuje protest z 10 symbolicznymi trumnami opatrzonymi m.in. hasłami konkurencyjność Unii Europejskiej, miejsca pracy w przemyśle i europejskie fabryki. Europejska Organizacja Dystrybutorów Stali Eurometal, na którą powołała się brytyjska gazeta, zwróciła uwagę, że Chiny coraz silniej wchodzą w europejskie łańcuchy dostaw, m.in. poprzez sprzedaż komponentów wykorzystywanych w produkcji przemysłowej. Organizacja obawia się, że proces ten może doprowadzić do dalszego ograniczania produkcji w Europie oraz utraty miejsc pracy, inwestycji i know-how. Informacje wracają o 6.20.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Dziś przewaga chmur, jedynie na południowym wschodzie dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na pozostałym obszarze kraju.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6:08. To jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami Tomasz Piechal, dziennikarz i ekspert do spraw wschodnich, autor bloga i podcastu Szkice Wschodnie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Panie redaktorze, czy jest pan po drugiej stronie? Będziemy rozmawiali o tym, co ustalili, czy też co wydarzyło się po tym, jak przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w Kijowie. To w niedzielę z prezydentem Ukrainy i z przedstawicielami Władimira Putina w sobotę. Pan redaktor Tomasz Piechal, halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że uda się przywrócić czy uzyskać połączenie z naszym gościem. A takim właśnie powodem tego, że tutaj chcieliśmy się połączyć z panem redaktorem, są rozmowy w Moskwie i w Kijowie. I już sama ta kolejność, fakt, że właśnie w Moskwie zaczęły się te rozmowy, znaczy to było pierwsze odwiedzone miasto, już jest pewnym zgrzytem. Pan Tomasz Piechal, dzień dobry panu. I ponownie mamy kłopot z tym połączeniem, chociaż teraz już chyba będzie dobrze. Do czterech razy sztuka, panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Teraz już pana słyszymy. Czy mamy jakieś efekty rozmów w Moskwie i w Kijowie?
6: Że na pewno przede wszystkim musimy o tym myśleć w kategoriach symbolicznych. To, że jest to po prostu wznowienie pewnego procesu pokojowego, powrotu Amerykanów do stołu rozmów, ale na razie konkretów nie ma i być nie mogło. To, co widzimy, to przede wszystkim obydwie ze stron, tu mam na myśli i ukraińską, i rosyjską, przedstawiły swoje bieżące stanowisko względem tego konfliktu. To, co jest istotne na pewno w tym wypadku, no to, że rzeczywiście amerykańscy wysłannicy, oprócz tego, że do Moskwy się udali, to oczywiście, że ma znaczenie, że to było pierwsze miasto, które odwiedzili, ale nie mniejsze znaczenie, a nawet większe znaczenie ma fakt tego, że odwiedzili również Kijów. No, w wypadku Kushnera i Witkoffa to jest pierwszy raz od początku tego konfliktu. co zresztą Ukraińcy postanowili wykorzystać tak, jak mogli najlepiej. I nie jest przypadkiem też, że właśnie tą wizytę Amerykanie rozpoczęli od odwiedzenia Soboru Sofijskiego, czyli tej kolebki chrześcijaństwa na terenie Ukrainy. To jest odniesienie się oczywiście do Rusi Kijowskiej. Jest to oczywiście pokazanie ze strony ukraińskiej, że jedno, co mówi Putin na temat tych korzeni rosyjskości, tych przyczyn, praprzyczyn konfliktu i podważania ukraińskości, no to właśnie tu Ukraińcy postanowili symbolicznie pokazać, że to jest nasza ziemia, to jest nasza świątynia i my mamy też prawo do tego dziedzictwa, więc na poziomie symbolicznym tu się trochę działo, na poziomie konkretnym chyba trochę mniej.
2: To stanowisko Rosji, które zostało przez doradcę Putina wyrażone później w rozmowie z dziennikarzami, to jest wciąż to samo stanowisko, prawda? Czyli wyeliminowanie pierwotnych przyczyn konfliktu, taka formułka. Co to oznacza? Znaczy, jakie jest to stanowisko Rosji?
6: No tutaj stanowisko Rosji nie uległo zmianie. No co prawda tam się pojawiły informacje, że Rosjanie mieli nawet utwardzić swoje stanowisko, no ale to bardzo bym chciał zobaczyć moment, w którym Rosjanie mieli jakkolwiek rozmiękczone czy delikatniejsze to stanowisko. No Rosjanie

0: chodzi o te praprzyczyny, to oni postrzegają rozszerzanie się NATO, rozszerzanie się zachodnich struktur międzynarodowych, a więc to też dotyczy państw bałtyckich i nas. I Rosjanie, tak formułując te swoje postulaty, no one pokazują, że tutaj o tym też chcą rozmawiać, a chcą rozmawiać o przemianie takiego struktury bezpieczeństwa w naszym regionie.
1: Jak Ukraińcy na to odpowiadają?
0: Ukraińcy przede wszystkim raczej nie są skłonni obecnie do jakiegoś, no to nawet nie można mówić, kompromisu co do kapitulacji, no bo to jednak to, co formują Rosjanie, to jednak do tego się ma sprowadzać. No to jest coś, co w tym momencie jest oczywiście nie do wyobrażenia, żeby Ukraina miała się na to zdecydować. Nie ma zresztą ku temu przesłanek, żeby już w tym momencie się poddawać. Zresztą podobnie w jakimś sensie jest z drugiej strony, czyli ze strony rosyjskiej, która również w tym momencie nie jest skłonna właśnie do kompromisów, do jakiegoś podpisywania porozumień, które by miały w jakimś stopniu właśnie odchodzić od tych pierwotnych ich założeń na tym etapie. Obydwie ze stron tak naprawdę czekają na zimę, zimę, które zobaczymy, jak będzie ciężka. Na pewno dla Ukrainy będzie ciężka w takim kontekście, że te naloty rosyjskie będą intensywne, będzie uderzana infrastruktura krytyczna. Być może w tym sezonie nie tylko i wyłącznie kwestia elektrowni, ale również innej infrastruktury krytycznej. Tu możemy mówić o wodociągach, czyli nie tylko odcięcie od światła i prądu, ale również od wody chociażby wielu miast, czyli doprowadzanie takich klęsk w tych największych ukraińskich miastach. No, to jest coś, na co Rosjanie się szykują, no, ale tu Ukraińcy nie pozostaną na to, nie pozostaną tego bez odpowiedzi i oczywiście oni też będą kontynuować swoją kampanię dronową na terytorium Rosji, co też będzie podwyższało cenę tego konfliktu również dla strony rosyjskiej.
1: W czasie tych weekendowych rozmów Wołodymyr Zełenski nakazał wstrzymanie ognia. Dlaczego to zrobił i jaka była tutaj odpowiedź?
0: No to oczywiście był gest w stronę amerykańską, to był gest w stronę Witkowa i Jareda Kushnera, który miał zagwarantować bezpieczeństwo również Amerykanom na terenie Ukrainy, no ale rzecz charakterystyczna. No, Amerykanie nie przylecieli do Kijowa, jednak się tego nadal obawiali ze względu bezpieczeństwa. Z Rzeszowa przyjechali pociągiem do Kijowa, czyli taka typowa ścieżka dla większości delegacji zagranicznych. No i to też jest, najlepiej pokazuje, zresztą do tego się wielu komentatorów też odnosiło, że właśnie tak wygląda to bezpieczeństwo i umawianie się z Rosjanami, że jednak tutaj cały czas to niebezpieczeństwo istniało, więc Amerykanie też się na to nie zdecydowali, zdecydowali się na wariant klasyczny. Co zresztą spotkało się, jak już przyjechali do Kijowa, z jedną odpowiedzią też Zełenskiego, który stwierdził, że ta właśnie wizyta Witkowa i Kushnera była skuteczniejsza niż systemy Patriot, które zabezpieczało, najlepiej zabezpieczyło ukraińskie niebo, ten fakt, że Amerykanie tam się pojawili. Oczywiście to był żart w stylu Zełenskiego, on to kontynuował w kontekście tego, że jest jednak ważne, żeby zadbać o to bezpieczeństwo ukraińskiego nieba. No i to jest, dobrze pokazuje te priorytety, takie najważniejsze sprawy w tym momencie dla Kijowa.
1: Jaki jest status negocjacji pokojowych?
0: No trudno powiedzieć, że one by jakoś były daleko zaawansowane. Obydwie ze stron mniej więcej przy swoich stanowiskach stoją. No to jest pytanie tak naprawdę, co bezpośrednio z Amerykanami obydwie ze stron, jakie właśnie tam wizje rysują potencjalnych pól kompromisu. Tego w tym momencie nie wiemy. Na pewno z tych komunikatów, które pojawiły się po tych rozmowach, tego nie wiemy, gdyż one oczywiście były dosyć okrągłe, pełne pozytywnych zdań o konstruktywnej atmosferze, dobrej atmosferze rozmów o potencjalnych...
1: Bardzo merytoryczne, mówi Zełenski. Tak, zresztą Rosjanie tak. Też chyba o tym, że merytorycznie było,
0: no,
1: o tym, że była
0: Putin
1: mowa...
0: poszedł dalej. No, Putin powiedział, że to jest właśnie nie przypadkiem, chyba też stwierdził, że to on sobie bardzo ceni rozmowy z Witkowym Kushnerem, one w bardzo miłej atmosferze przebiegają. No, to też jest jakaś recenzja tych rozmów.
1: Tutaj Zełenski mówił o gwarancjach bezpieczeństwa, gwarancjach gospodarczych dla Ukrainy. To tak jakby z dwiema różnymi delegacjami te strony rozmawiały.
0: Znaczy, tak, no, rozmawiały z jedną, ale tu na razie tak naprawdę jest kwestia tego, co będą przekazywać. No, taką sobie rolę też przypisali trochę Witkow i Kushner po tych spotkaniach, że jak oni przede wszystkim pojadą do szefa, pojadą na Trumpa i mu przedstawią te stanowiska i później z tego, co mówią, już informacje, tutaj ma się odbyć rozmowa Putin-Trump telefoniczna już po powrocie właśnie Kushnera i Witkowa do Stanów Zjednoczonych, jak przekażą wszystko swojemu przełożonemu. Zobaczymy, jakie będą komunikaty po tej wizycie. No na pewno myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na to, jak na początek, na próbę ożywienia tego właśnie procesu pokojowego przed wyborami też w Stanach Zjednoczonych. Tutaj niewątpliwie istotny jest fakt, że Amerykanie chcą rozmawiać z

0: Rosjanami, bo chcą ustalać też kwestie związane nie tylko z Ukrainą, oczywiście to jest jeden z tych ważniejszych tematów, ale również szerzej również kwestie Iranu. To też przecież nie przypadkiem ta wizyta dyrektora CIA w Moskwie, ona dotyczyła kilku tematów tutaj, nie tylko Ukrainy, nie tylko kwestii bezpieczeństwa NATO, ale również właśnie kwestii irańskiej, więc Amerykanom na tym zależy, żeby to też uruchomić. Chcą jakoś Rosjan też przekonać to pewnie do mniejszego wspierania Iranu, a jednocześnie Rosjanie też chcą rozmawiać, no bo jednak wisi cały czas na nich groźba tego kolejnego pakietu sankcyjnego, pakietu Grahama, który został przyjęty przez niższą izbę amerykańskiego parlamentu, ale jeszcze czeka na dalsze kroki, właśnie dalsze kroki do przyjęcia i dopiero wtedy będzie złożone to do podpisu Trumpa. No to było miesiąc temu, to jeszcze nie zostało zrealizowane w pełni, ale to jest coś, o czym Rosjanie oczywiście bardzo myślą i tak jak powiedziałem, że w wypadku Ukrainy oni bardzo mocno podkreślają kwestię bezpieczeństwa nieba. Jak to jest jeden z priorytetów, no to dla Rosjan jednym z priorytetów jest odciąganie w czasie jakiejś wizji wzmacniania sankcji, bo to jest coś, co oni realnie odczuwają, a zwłaszcza ten pakiet sankcyjny, on może być no, szczególnie bolesny, bo będzie uderzał nie tylko w Rosję, ale przede wszystkim w państwa, które z Rosją chcą handlować.
1: Tomasz Piechal, dziennikarz i ekspert do spraw wschodnich, autor bloga i podcastu Szkice Wschodnie, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: A już za kilka minut po informacjach będziemy pytali o to, jak sobie poradziły polskie siatkarki w meczu z Serbią.
2: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Nip, zapraszam.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zwycięstwo niemieckiej AfD w Saksonii-Anhalcie wydaje się tragedią będącą rezultatem łańcucha nieodpowiedzialnych działań, ocenił lider katalońskich separatystów i były premier Katalonii Carles Puigdemont. Jego zdaniem zagrożona jest idea demokracji. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 44%. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych, gdy lądujący na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy nie zmieścił się na pasie. Staranował liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani, a silniki maszyny nie zapaliły się. Większość Kanadyjczyków obawia się skutków wejścia w życie ceł odwetowych na import towarów z USA, ale 80% popiera w różnym stopniu decyzję Ottawy o wprowadzeniu tych ceł. Wynika z najnowszych sondaży. Cła wchodzą w życie jutro. W Tok FM czas na sport.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
11: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
10: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszumowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła już piłek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki, Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek i rywalką będzie Chinka Qinwen Zheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejorz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią, również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Włoch. Lider mistrzostw świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout van Aert z drużyny Visma Lisa Bike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
9: W wielu miejscach dziś około 19 stopni, na południu i zachodzie miejscami możliwe 23. Na północnym wschodzie może padać.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program Tok FM. Łączymy się teraz z Przemysławem Iwańczykiem, dziennikarzem Tok FM. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Polskie siatkarki przegrały w meczu z Serbią i niestety zdobyły czwarte miejsce, choć chyba spore były nadzieje na to trzecie, prawda?
12: Słuchaj, dzień dobry. Pokuszę się taką refleksją. Miałem wielką pokusę rozpocząć ten program i nadać ton tej narracji, jako że z reguły występuję w roli prowadzącego. To tak na marginesie. Ale wiesz co? Odwróciłbym sprawę. Nie niestety i nie w poczuciu niedosytu gdzieś roztaczałbym narrację wokół występu polskich siatkarek, tylko raczej mówiłbym o tym, że są jedną z czterech najlepszych drużyn kontynentu. Polki od 2009 roku nie mogą stanąć na podium Mistrzostw Europy, ale ta ścisła czołówka, mam na myśli reprezentację Włoch, Turcji, bo to wczorajsze finalistki, także reprezentację Serbii, no jak na razie są poza zasięgiem. My cieszmy się, że udało się trenerowi Lavariniemu stworzyć zespół, który po pierwsze dał nam dużo nadziei swoim występem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po drugie, awansem do czołowej czwórki Mistrzostw Europy uzyskał tym samym kwalifikację do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, co też jest bardzo istotne. No i wreszcie Polki cały czas konsekwentnie pracują na swój ranking i też w domyśle stawiają sobie jako cel długoterminowy awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, więc nie traktowałbym tego jak porażki, choć oczywiście poczucie niedosytu może pozostać. Magdalena Stysiak, najlepsza siatkarka polskiego zespołu, wczoraj powiedziała, Serbki były na wyciągnięcie ręki. To był zespół, z którym można było wygrać. Stąd gdzieś mieszają się w nas te uczucia i radości, i żalu.
1: Bo chyba zwycięstwa z Serbkami w ciągu ostatniego roku, w poprzednich spotkaniach tutaj dawały właśnie taką nadzieję na to, że może być dobrze.
12: Nie traktowałbym meczów, które są po drodze na równi z meczami, które decydują o medalach. Drużynę serbską prowadzi Zoran Terzic, to trener niezwykle doświadczony. Mnie jako żywo wracają do głowy obrazki z tego, co było równo dwie dekady temu. Wówczas to nawet komentowałem mecze Serbek. Zoran Terzić prowadził drużynę, w której grała Maja Ognjenowicz, która wraca do reprezentacji dwie dekady, a ta zawodniczka wciąż występuje. Tijana Boszkowicz. Jest mnóstwo osobowości w reprezentacji Serbii. To jest taka drużyna, w której bardzo duże doświadczenie miesza się z taką werwą młodzieńczą i niesamowitą determinacją. Przy czym trener Serbek podkreślał, że dawno nie zmierzył się z zespołem, który tak bardzo chciał coś wygrać. Tutaj w domyśle chodziło o reprezentację Polski. Gdyby Polki urwały tego czwartego seta, doprowadziłyby do tiebreaku. Kto wie, co stałoby się już w tej decydującej partii. No, zresztą finał rozstrzygnięty też w pięciu odsłonach pokazał, że wszystko mogło się zdarzyć. Włoszki prowadziły, a ostatecznie to Turczynki sięgnęły po złoty medal. Nie robiłbym z tego absolutnie tragedii. Oczywiście wiem, że gdzieś odwołując się do historii, nasze apetyty są wyostrzone, że w 2003 roku także w Turcji reprezentacja Polski pojechała, nikt na nią nie stawiał i pod wodzą Andrzeja Niemczyka wywalczyła złoty medal. Powtarzając później ten sukces w 2005 roku, ale to było, tego w tej chwili nie ma. Bardzo mocno ugruntowała się ta czołówka. Są Włoszki, są Turczynki, są Serbki. Ja tylko powiem, że od 2017 roku rozegrano 5 turniejów europejskich i jako zwyciężczynie były tylko te 3 zespoły. W 2017 i 2019 reprezentacja Serbii złoto, w 2021 Włoszki złoto i teraz dwukrotnie z rzędu reprezentacja Turcji. Mało tego, na podium, jeśli chodzi o drugie miejsca, też nie było innego zespołu, a jeśli ktokolwiek wdzierał się, by sięgnąć po medal, to tylko reprezentacja Holandii. Raz w 2023 roku, czyli na 12 miejsc na podium w 4 turniejach, poza tą wielką trójką, była tylko reprezentacja Holandii. Jedyny raz, która wyrzuciła reprezentację Włoch. Dostać się do tego doborowego grona jest naprawdę trudno.
1: Powiedz, jak w ogóle oceniasz przebieg tego spotkania? Chyba to było ciekawe spotkanie, bo w pewnym momencie można było tutaj liczyć na to, że Polska zwycięży, ale był taki moment, od którego już widać było przewagę reprezentacji Serbii.
12: Tak, choć początek meczu wskazywał na to, że to będzie szybkie spotkanie na korzyść rywalek. Potrzeba większej uwypuklenia, większych możliwości indywidualnej jakości siatkarek innych niż liderka, która zdobyła 28 punktów. Tutaj jest mocny żal. Polki też prowadziły w tej czwartej partii i dały sobie to zwycięstwo wyszarpać, więc myślę, że w takich momentach, tych decydujących, przełomowych dla przebiegu każdego seta, wychodzi ta różnica. No i tutaj reprezentacja Turcji jest w tej chwili pod tym względem dużo lepsza. Ja też wrócę do tego, nie chcę opisywać przebiegu meczu, bo raz, że jest to historia, dwa, niewiele to wnosi też do życia naszych słuchaczy, którzy w sprawach siatkówki zorientowani nie są. Reprezentacja Polski pokonała reprezentację Holandii, dostając się do wielkiej czwórki tego turnieju. Wcześniej pokonała reprezentację Portugalii. Po drodze były też mecze grupowe i tak naprawdę reprezentacja Polski nie zaznała tam ani jednej porażki. Wywiązała się dyskusja na temat przyszłości trenera Lawariniego po przegranym meczu z Łotwą. Bardzo słabą reprezentacją, ale jeden set, wybory selekcjonera i generalnie styl, w jakim prowadził, model, w jakim zarządzał meczem, nie spodobał się wielu ekspertom. Nie wiem, czy to jest takie podłoże, na podstawie którego można wyciągać wnioski na przyszłość. Ten turniej oceniałbym en bloc jako bardzo dobry w wykonaniu reprezentacji Polski. Ja wczoraj pytałem między innymi Adriana Brzozowskiego, który kiedyś pracował w Radiu Tok FM, a jest teraz komentatorem meczów siatkarskich, jak ocenia występ w szkolnej skali. Powiedział, że 4,5, bo musimy znać swoje miejsce w szeregu, ale też i szukać dalekosiężnie tych celów, których siatkarkom zdecydowanie brakuje, czyli Igrzysk Olimpijskich. Przypomnę, one po latach przerwy pojechały do Pekinu w 2008, tam niczego nie zawojowały. Potem były w Paryżu, a teraz być może, mając bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o liczbę zawodniczek wchodzących do reprezentacji i zdobywających te kadrowe szlify, można pomyśleć o tym, żeby no, spróbować kąsać te potęgi. Ja wiem, że ta geografia kobiecej siatkówki jest bardzo trudna, biorąc pod uwagę, że w czołówce są Amerykanki, również Brazylijki, Japonki, ale no, zresztą drużyny azjatyckie generalnie odgrywają bardzo istotną rolę, ale dlaczego nie? Dlaczego o tym nie pomyśleć? Myślę, że Polki przystępowały do tego turnieju z pozycji, jak to się mówi, w sportach walki underdoga. Nie narzuciły sobie presji, która by je sparaliżowała. Pokazały się z bardzo dobrej strony i proszę mi wierzyć, nie w kategorii rozczarowania, traktujmy to czwarte miejsce, tylko w kategorii tego, że jesteśmy blisko tych trzech europejskich potęg w kolejności Turcja, Włochy, Serbia.
1: I za to optymistyczne podsumowanie. Bardzo ci dziękuję. Przemysław Iwańczyk, dziennikarz TOK FM, był z nami w pierwszym programie TOK FM.
12: Usłyszę się z naszymi słuchaczami już po godzinie 9.
1: I bardzo dziękuję za te rekomendacje. Już teraz pierwszy program gospodarczy.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Program energetyki jądrowej jest nie do zatrzymania. O tym czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. 3 reaktory, 190 miliardów złotych i największa inwestycja energetyczna w historii Polski. Atom ma zapewnić stabilną podstawę systemu opartego w coraz większym stopniu na źródłach odnawialnych. Plan jest znacznie bardziej konkretny niż te plany, o których mówiliśmy w ciągu dziesięcioleci w ogóle w Polsce, bo Wyborcza dzisiaj przypomina, jak to było dawniej z planami atomówki. W Choczewie teraz mają powstać 3 bloki z reaktorami AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse. Wykonawcą jest konsorcjum, a to jest obecnie najbardziej zaawansowany projekt w polskim programie jądrowym. Łączna moc elektrowni ma wynieść około 3,75 GW. I nie jest to wyłącznie projekt istniejący na papierze. Przygotowania do budowy weszły w etap prac w terenie, choć do rozpoczęcia właściwej budowy elektrowni pozostaje jeszcze kilka lat. Mamy więcej odnawialnych źródeł energii. Po co nam atom? Takie pytanie też na łamach wyborczych dzisiaj się pojawia. I tutaj właśnie możemy przeczytać o tym, jaką rolę w energetyce elektrownie atomowe mają pewnić, a ile właściwie tego prądu ze źródeł odnawialnych mamy. Jest zielone światło i Izera wraca do gry. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Projekt polskiego elektryka dostał kolejne zielone światło. Są grunty pod fabrykę w Jaworznie i 4,5 miliarda złotych dofinansowania, czy też finansowania. Teraz najtrudniejszym zadaniem będzie stworzenie auta, które wytrzyma konkurencję z Europy i Chin. Budowa fabryki dostała właśnie już taką pozytywną decyzję. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska na wniosek Electromobility Poland wydała w ubiegłym tygodniu zgodę na przeniesienie własności działek położonych w jaworznickim obszarze gospodarczym. Umożliwia to przekazanie gruntów leśnych, na których ma powstać zakład produkujący docelowo 400 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie. Grunty pod fabrykę mają być przeniesione z tej spółki do spółki celowej Electromobility Poland Auto, powołanej w grudniu 2025 roku. A skoro wspominamy o elektrykach, to z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj na pierwszej stronie o elektrycznych autach, ale z Chin, które popłyną do nas nowym szlakiem. Nowy arktyczny szlak między Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do około 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kantonerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. Nowa trasa daje alternatywę dla niestabilnych i dłuższych szlaków prowadzących przez kanał Suezki wokół Afryki, mówi Michał Kierśnikiewicz, wiceprezes zarządu ATC Cargo S.A. Czas transportu jest zbliżony do przewozu kolejowego nowym jedwabnym szlakiem, a stawki mają być średnio o 10-15% niższe. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
15: Autopromocja.
16: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać?
15: Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
16: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
25: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
26: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
27: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
28: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
29: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
30: Carrefour w sumie najlepszy jest.
31: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
32: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
31: Czy to konieczne?
32: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
33: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
34: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
35: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 6.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Historyczne wydarzenie pisze o wczorajszym przygniatającym zwycięstwie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalcie niemiecka prasa. Zdaniem komentatorów jest to ostatnie ostrzeżenie dla kanclerza Friedricha Merza i Demokratycznego Centrum. Czy Merz jest właściwym człowiekiem na tym stanowisku? Pyta Der Spiegel. Komentatorzy wyrażają jednak zdziwienie, że wyborców nie zniechęcił do AfD fakt, że partia jest uznawana za skrajnie prawicową, a jej kandydaci mieli powiązania ze Stasi, byli na bakier z prawem i mieli kontakty ze środowiskiem neonazistów. Strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, twierdzi specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner. Dodał jednak, że nie ma na to gwarancji. To bardzo, bardzo złożony problem, ale spróbujemy. Myślę, że jeśli nam się to uda, będzie to coś niesamowitego. Nie oznacza to, że na pewno nam się to uda, ale to są bardzo ważne działania, odpowiedział Kushner na pytanie o możliwość zakończenia wojny w najbliższych miesiącach. Wysłannicy Donalda Trumpa w weekend rozmawiali i z Władimirem Putinem, i z Wołodymyrem Zełenskim. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał ewakuację niektórych nielegalnych przyczółków osadniczych na okupowanym zachodnim brzegu, twierdzą izraelskie media. Według dziennikarzy premier działa w tej sprawie pod ogromną presją administracji USA. Na zachodnim brzegu znajduje się około 100 nielegalnych przyczółków osadniczych. 20 z nich leży na terenach znajdujących się pod wyłączną kontrolą autonomii palestyńskiej lub pod jej kontrolą cywilną i izraelską kontrolą wojskową. To właśnie te przyczółki mają zostać wkrótce ewakuowane. W świetle prawa międzynarodowego całe żydowskie osadnictwo na zachodnim brzegu jest nielegalne. W Łazienkach Królewskich w Warszawie doszło do niezwykłego odkrycia. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli fundamenty Kordegardy piramidalnej. XVIII-wieczna piramida była początkowo wartownią, później szynkiem. Prace nad znaleziskiem trwały uprzednio 2 lata, mówi dr Monika Dunajko-Ceglińska.
0: Wszyscy poczuliśmy taką ekscytację, ale też ulgę, bo przez pierwszy tydzień, jak kopaliśmy i nie mogliśmy trafić na te ślady, to zaczęliśmy się martwić.
1: Antyczny grobowiec, druga połowa XVIII wieku, to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego, to było też modne.
9: Dodawał dr Arkadiusz Cegliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz fundamentów odkryto m.in. monety, naczynia, a także łuski od nabojów. Znalezisko można jeszcze oglądać w Łazienkach Królewskich, później zostanie zabezpieczone i zasypane. Prace archeologiczne będą kontynuowane w przyszłym roku. Maksymalnie dziś 23 stopnie na termometrach, przeważnie jednak około 19. Na północy może padać deszcz.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Za 16 minut 7. To jest pierwszy program Tok FM. AfD zdecydowanie wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając niemal 44% głosów. Brakuje tylko kilku mandatów do samodzielnej większości. Łączymy się teraz z Tomaszem Orchowskim z redakcji zagranicznej TOK FM. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wojtku.
2: Jak poranek w Magdeburgu? Gdzie jesteś?
3: No, poranek tutaj budzimy się do życia w Magdeburgu. Na ulicach na razie spokojnie, ale Magdeburg budzi się w nowej, zupełnie nowej rzeczywistości, bo po wygranej zdecydowanie alternatywy dla Niemiec, która, tak jak wspomniałeś, nie ma samodzielnej większości, ale wszystko wskazuje na to, że będzie rządzić Saksonią-Anhaltem, byłym krajem związkowym NRD na wschodzie Niemiec. Ten wynik AfD przekłada się na 39 mandatów. Do rządzenia potrzeba 42, ale to kilka mandatów może AfD zapewnić blok Sary Wagenknecht. To jest taki blok rozłamowców z Die Linke, postkomunistycznej lewicy, którzy, tak jak nazwa wskazuje, pod batutą pani Sary Wagenknecht odłączyli się kilka lat temu od partii i poszli na swoje. W ostatnich wyborach federalnych co prawda nie przekroczyli progu wyborczego, ale no teraz zaczynają wracać do polityki dużej, bo rzeczywiście tutaj w Saksonii-Anhalt będą decydować o tym, czy AfD będzie rządzić tym krajem związkowy. Sara Wagenknecht to jest taka pani populistka z rysem lewicowym, nastawiona na sprawy socjalne, ale równocześnie konserwatywna. No i co jest punktem stycznym zdecydowanie między AfD i blokiem BSW, to to, że jest to ugrupowanie tak samo prorosyjskie, które opowiada się przeciwko sankcjom na Rosję, a tutaj w NRD na wschodzie Niemiec takie postulaty o prorosyjskości padają na bardzo podatny grunt.
2: No, mam nadzieję, że za chwilę trochę będziemy się pod względem technicznym lepiej słyszeli. Oczywiście te wybory w Niemczech tutaj komentujemy, interesujemy się nimi, bo zwycięstwo skrajnej prawicy za naszą zachodnią granicą to jest sygnał ostrzegawczy, to jest coś, co może tutaj nas niepokoić. Mówiliśmy o tym, że AfD nie posiada samodzielnej większości i tutaj musi, jak rozumiem, skrajna prawica musi trochę się przypodobać skrajnej lewicy, żeby móc rządzić w tym regionie. Wyobrażasz sobie w ogóle taką wspólnotę programową?
3: No tak, tych punktów wspólnych jest jednak dużo. Te sprawy socjalne nie muszą dzielić koniecznie obu ugrupowań, bo AfD też bardzo wiele naobiecywało Niemcom, ale ten jako główny punkt styczny wymienia się właśnie tę prorosyjskość. Zakończenie wojny w Ukrainie to jest postulat i AfD, i bloku Sary Wagenknecht. To oczywiście to jest postulat wszystkich partii, no ale inaczej widzą te partie drogę ku temu. AfD i blok Sary Wagenknecht chce rozmawiać, jak to mówi, czyli to jest taka przykrywka prorosyjskości i po prostu zaprzestania pomocy Ukrainie, której nie powinniśmy pomagać według BSW i według AfD właśnie, no bo to nie dotyczy niemieckich interesów narodowych, jak usłyszałem od zwolenników AfD i przedstawicieli tutaj tej partii, więc ten punkt prorosyjskości, chociaż mógłby się wydawać wcale nie tak ważne, jeśli chodzi o landowe wybory, no to on odgrywa bardzo znaczącą rolę, bo w ogóle te wszystkie tematy takie szersze i ogólnokrajowe, i światowe, geopolityczne, jak wojna w Ukrainie, odegrały podczas tej kampanii wyborczej tutaj w Saksonii, Anhalcie dużą rolę, bo komentatorzy już coraz głośniej o tym mówią, niemieckie media, że wyniki tych wyborów pokazują, że to jest taki sygnał ostrzegawczy dla kanclerza Friedricha Merca i jego polityki proukraińskiej, między innymi polityki, odwołując się do tych spraw rosyjskich, no ale też właśnie jeśli chodzi o sytuację gospodarczą. Pokazana jest to, jeśli nie żółta, to już można mówić, że pomarańczowa kartka dla Friedricha Merca, a niektórzy, no tutaj na ulicach Magdeburga bardzo wiele osób mi mówiło o czerwonej kartce, no bo jednak Merca popiera pozytywnie, ocenia tylko 13% Niemców. Tutaj w Saksonii-Anhalcie te wyniki są jeszcze zapewne gorsze. Więc to jest taki sygnał ostrzegawczy dla rządu federalnego i CDU, która no poniosła spektakularną porażkę w Saksonii-Anhalcie, zdobywając zaledwie 17% głosów, to jest 20 punktów mniej niż podczas ostatnich wyborów. Jak patrzyłem na twarze po prostu polityków CDU w sztabie wyborczym wczoraj wieczorem, no to oni byli zszokowani tymi wyborami. Sven Schulze w pewnym momencie po prostu, czyli ten spitzenkandydat, ten główny kandydat partii w wyborach, premier landu, uciekł z tego sztabu, nie chciał udzielać żadnych komentarzy. Krzyczałem za nim, żeby skomentował dla polskich mediów, no ale pan Schulze się nie zatrzymał, też dla niemieckich się nie zatrzymywał, żeby tutaj jakoś nie narzekać, że polskim mediom specjalnie podpadł. W każdym razie no, uciekł z tego sztabu, potem wrócił, długa narada, naprawdę długa narada trwała. Dzisiaj zarząd krajowy ma rozmawiać o tym, co dalej, no bo dla CDU to jest olbrzymi problem.
2: A powiedz, co w ogóle może parlament związkowy, taki regionalny?
3: No, między innymi decydować w sprawach edukacji. Obrona i sprawy międzynarodowe, no to jest gestia władz federalnych, oczywiście władz centralnych w Berlinie, ale kraje związkowe mogą między innymi właśnie decydować o edukacji i tutaj upatrują komentatorzy zagrożenia ze strony AfD, jeżeli przejęłaby ta partia władzę, no bo to by decydowała o tym, jak są przyszłe pokolenia uczone w szkołach i między innymi AfD chce wprowadzić segregację na dzieci uchodźców i dzieci niemieckie. No bo oczywiście tutaj chodzi o to, żeby lepiej się przyjrzeć tym dzieciom imigranckim, które na przykład sobie mogą nie radzić tak z niemieckim, jak niemieckie dzieci.
2: Aczkolwiek brzmi to przerażająco, segregowanie ludzi niezależnie od ich wieku i sytuacji, prawda?
3: Tak, no to raz, że takie zapowiedzi były czynione w tej wizji AfD, no ale są też takie rzeczy jak tożsamościowe kwestie, tak, i zmiana nauki historii w szkołach, między innymi miałoby być tam mniej Hitlera, bo już nie chcemy się wstydzić naszej niemieckiej przeszłości, a więcej Bismarcka, więcej Prus, takich chwalebnych według tutaj AfD, według Niemców epizodów historii, a nie tylko o Holokauście, na przykład nauka, no, politycy AfD nazywali na przykład pomnik w Berlinie Holokaustu pomnikiem wstydu, tak? Więc oni takie tożsamościowe wątki bardzo podkreślają, no i kraje związkowe mogą też, wysyłają też swoich przedstawicieli do Bundesratu, czyli do Senatu. Ich uprawnienia są znacznie większe niż województw u nas, w sensie ich wpływ na rzeczywistość jest większy niż naszych województw, niż w Polsce.
2: Właśnie, czy tutaj jest jakieś porównanie z Polską, jeśli chodzi o ten szczebel administracji, o którym mówimy?
3: No, jest mniejsza władza w Polsce województw niż krajów związkowych i teraz wydaje mi się, że jest mniejsza ta władza po prostu.
2: To znaczy, więcej może taki regionalny parlament w Niemczech niż na przykład sejmik u nas, to tak można porównać.
3: No zdecydowanie może więcej. Sama nazwa wskazuje, na przykład też w sprawach policji, tak, to jest gestia kraju związkowego, że ta policja pozostaje pod, jest minister spraw wewnętrznych landowy, tak, na przykład wczoraj widziałem panią ministrę z ochroną, która odpowiada za sprawy wewnętrzne, za sprawy policyjne. Chce AfD tworzyć takie ośrodki deportacyjne i to by było im umożliwione dzięki temu właśnie, że to leży w gestii kraju związkowego, czyli landu. Te kraje związkowe, no sama nazwa, tak? Kraj związkowy może sugerować, że to jest bardziej samoadministrujące się, z większym wpływem niż województwo.
2: Kim są liderzy AfD i czy AfD ma sojuszników w Polsce?
3: No, ogólnie ta cała skrajnie prawicowa międzynarodówka stara się trzymać razem i mimo, że ma punkty sporne, jeśli chodzi o historię niemiecko-polską, no to starają się zakopywać te podziały siły prawicowe w Polsce i w Niemczech. Liderami AfD, bo jest dwoje współprzewodniczących, jest pan Chrupalla i pani Weidel. Pani Weidel jest, Alice Weidel jest szczególnie ciekawym przypadkiem, bo ona jest w partii przecież skrajnie prawicowej, jest w ugrupowaniu konserwatywnym, które mówi głośno, że chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, a z drugiej strony ona jest sama, no, jest osobą homoseksualną, która żyje w związku z Szwajcarką, która pochodzi ze Sri Lanki, tak? Więc to stoi w sprzeczności dla wielu osób wyznających te wartości skrajnie prawicowe, no ale z drugiej strony właśnie ona przyciąga dzięki temu, że ma takie tło, przyciąga tych wyborców, którzy dla wielu są nie do zaakceptowania.
2: A taka gorąca linia potencjalnie kontaktu telefonicznego, jakiejś takiej konsultacji, to jest pomiędzy AfD a w Polsce Konfederacją, czy Konfederacją Brauna, czy może jakimś innym jeszcze środowiskiem, jak sądzisz?
3: Wiesz co, nie wiem, no, czy z Konfederacją Brauna chyba raczej nie rozmawia AfD, bo jednak mogłoby połączyć ich wiele, na przykład antyszczepionkowe wątki tutaj podczas wieców AfD wielokrotnie widziałem takie różne, no, dziwne postulaty mówiące o tym, że no, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, no, płaskoziemcy, tak? Różne takie środowiska są w AfD i u Grzegorza Brauna pewnie też. Dla polskiej skrajnej prawicy ogólnie to jest problematyczna współpraca z AfD właśnie przez tą historię, no, II wojny światowej. Jakie są dokładnie linie kontaktu i z kim, czy do Alice Weidel dzwonił ktoś z Konfederacji, tego nie wiem.
2: Nie wiemy, bo to dla obu stron chyba też nie byłoby. Ja tak to trochę cię hipotetycznie pytam, obserwując to wszystko, co się dzieje, ale te kontakty, że są, to na pewno, a też z drugiej strony obie strony chyba nie chcą się nimi chwalić specjalnie.
3: No bo to by było ze szkodą dla ich wewnętrznych sytuacji politycznych, bo jeżeli AfD no, odwołuje się do swojej wielkiej historii Niemiec, tak, no to, to ta historia była często w sporze z Polską i z drugiej strony tak samo. Więc nie wolno się tym chwalić, no ale mamy wspólnego wroga, tak, w postaci tej mitycznej międzynarodówki lewackiej, która chce zniszczyć białą europejską rodzinę. Wszystko w cudzysłowie oczywiście trzeba wziąć, bo ja tak nie myślę, to podkreślam. No to tych, ten wspólny wróg ich łączy, ale potem pojawiają się właśnie jakieś sporne wątki, jeśli chodzi o historię, no i wtedy ta współpraca się rozluźnia.
2: Dziękuję bardzo. Tomasz Orchowski, reporter TOK FM, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Maciej Kluczka teraz dołącza do mnie, który zaprosi Państwa już za kilka minut na poranek TOK FM.
4: Dzień dobry.
2: I tak tajemniczo spojrzał w moim kierunku Maciek, co jak rozumiem jest zapowiedzią jakichś super ciekawych politycznych rzeczy w tym już sezonie, który się nam rozpoczął po wakacjach.
4: Tak, i zarówno porozmawiamy o tematach, którymi żyje Sejm, posłowie, bo przecież echa wystąpienia premiera i fragmentów zeznań ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto rozgrzały polityczną debatę przez cały weekend. Wiele komentarzy w tej sprawie, no ale też kolejne fakty, zatrzymania. Już 5 osób jest zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Taki na razie jest bilans, ale także chociażby przesłuchany marszałek województwa lubelskiego w tej sprawie, polityk PiSu, ale oczywiście będziemy też przyglądać się sytuacji za naszą zachodnią granicą, bo pewnie zgodzimy się co do tego, nieważne czy, niezależnie od tego, czy AfD obejmie władzę w landzie Saksonia-Anhalt, czy nie, czy będzie miała ten chyba jeden mandat jeszcze brakujący, czy ktoś dojdzie do tej koalicji, czy nie, to jednak jest to historyczne wydarzenie, bo tak dobrego wyniku jeszcze ta partia w żadnych wyborach w Niemczech nie miała, więc o skutkach tych wyborów też porozmawiamy. Między innymi pierwszym gościem dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich, a chociażby o 8 Dariusz Sanderski z Lewicy.
2: Dziękuję bardzo za pierwszy program TOK FM. Dziękuję Państwu Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
5: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: AfD z przygniatającym zwycięstwem w Saksonii-Anhalcie. Od tego zaczynamy. Co dalej? Po rozmowach w Moskwie i Kijowie, mimo wizyty Amerykanów, przełomu nie było. Kto wystartuje w wyborach w Krakowie po południu, powinno być już wiadomo. Minęła 7:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. AfD zdecydowanie wygrała wybory do Parlamentu Związkowego w Saksonii-Anhalcie, zdobywając niemal 44% głosów, ale do samodzielnego rządzenia brakuje jej kilku mandatów. To sytuacja po przeliczeniu wszystkich głosów. By przejąć władzę w tym niemieckim landzie, AfD musi porozumieć się z populistyczno-lewicowym, prorosyjskim BSW, blokiem Sary Wagenknecht. Spektakularną porażkę odniosła Chadecja, którą poparło zaledwie 17% wyborców. To najgorszy wynik w tym landzie w historii. CDU rządziła tam w różnych konfiguracjach od ponad 20 lat. Wieczór wyborczy w jej sztabie w Magdeburgu obserwował Tomasz Orchowski.
9: W sztabie CDU nastroje były morowe. To porażka dla Unii. CDU chciała pozostać najsilniejszą partią w landzie. Nie udało się tego osiągnąć. Ewidentnie się nie udało. Musimy oczywiście przeanalizować, co było tego przyczyną. Dzisiaj nad przyczynami porażki ma obradować zarząd CDU Saksonii-Anhalt. Będziemy musieli bardzo dokładnie przeanalizować, dokąd odpłynęli wyborcy, jakie tematy zdominowały kampanię i czy rzeczywiście było tak, że ludzi w ogóle nie interesowała polityka landowa i potraktowali te wybory jako sygnał ostrzegawczy pod adresem polityki federalnej. Kanclerz Friedrich Merz raczej nie angażował się w kampanię w Saksonii-Anhalcie. Jego rząd ma tragiczne notowania. W lipcu pracę kanclerza pozytywnie oceniało zaledwie 13% Niemców. Z Magdeburga Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Oprócz AfD, CDU i BSW do Związkowego Parlamentu w Saksonii-Anhalcie wchodzą jeszcze Lewica, SPD oraz Zieloni. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. Ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. O czym więcej wie Marcin Starzec.
10: Amerykańscy negocjatorzy przybyli do Kijowa wczoraj w nocy, lecąc z Moskwy do Rzeszowa, gdzie najprawdopodobniej przesiedli się do pociągu, którym dojechali aż do Kijowa. Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne.
11: Nie
10: oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Prawdopodobnie dziś będzie kontynuowane przesłuchanie zatrzymanego w sobotę w sprawie zonda krypto Romana Rzet. Były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto, zeznawał wczoraj w prokuraturze. Uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na działanie prokuratury, powiedział wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Służby w mieszkaniu Romana Rzet zabezpieczyły między innymi dokumentację związaną z giełdą. Roman Rzet to piąta osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z aferą zonda krypto. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Koalicja ma nadzieję na utrzymanie władzy w Krakowie, chociaż sondaże wskazują, że faworytem jest Łukasz Gibała, a nie wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska.
1: Konia z rzędem temu, kto dzisiaj potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto wygra ten wyścig. Natomiast absolutnie wierzę w to, że pani senator Piątkowska wejdzie do drugiej tury.
8: Mówi to KFM Krzysztof Hetman z PSL-u. W wyborach w Krakowie chcą startować też Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Dwernicki z PiSu, Aleksandra Owca z Partii Razem oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza dziś proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Sprawą zajmuje się Katarzyna Młynarczyk.
6: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy. Z Wadowic Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
8: Dziś po południu Iga Świątek zmierzy się w walce o ćwierćfinał US Open w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzhen. Mistrzyni olimpijska z Paryża zamknęła Polce drogę do złota igrzysk. Iga Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Mecz planowo dziś o 17.30 polskiego czasu, a informacje wracają o 7.20.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Od 17 do 23 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Śląsku. Nieco deszczu może pojawić się na północy.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Poniedziałek, 7 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Partia zdobyła niemal 44% głosów, ale prawdopodobnie, jeśli ten wynik się utrzyma, to za mało, by samodzielnie utworzyć rząd. Rozmowy koalicyjne mogą być więc wyjątkowo trudne, ponieważ pozostałe partie wykluczają współpracę z AfD. Nie można też wykluczyć rządu mniejszościowego, a nawet impasu, a nawet przedterminowych wyborów, więc jest o czym, szanowni państwo, rozmawiać. To będzie jeden z głównych tematów poranka TOK FM. Pierwszym gościem będzie dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiam o przyczynach sukcesu AfD, przyczynach porażki głównych do tej pory partii w Niemczech, ale też o reperkusjach dla Polski i Europy tych wyborów, także z politykami, którzy później będą w studiu. Będzie Andrzej Grzyb z PSL-u i Dariusz Standerski z Lewicy, ale oczywiście też tematów typowo krajowych nie zabraknie. Na pewno, jeszcze wracając do Niemiec, to dzień, ta wczorajsza niedziela, to dzień, który zapisze się w historii, niezależnie od tego, czy AfD właśnie obejmie władzę w Landzie, czy nie, bo tak dobrego wyniku skrajna prawica w Niemczech nie miała do tej pory. Ale mam też dla państwa w ten poniedziałkowy poranek kilka zaskoczeń. Po pierwsze, jak się okazuje, można szczekać w Sejmie, a przynajmniej imitować dźwięki wydawane przez psa, i to w sali obrad Sejmu, i to w czasie, gdy przemawia wicepremier polskiego rządu, i nie przeprosić, a dalej atakować. Mówię oczywiście o posłance PiSu Dorocie Chorosińskiej, która nie wycofuje się, nie przeprasza, dalej nawet atakuje Koalicję Obywatelską, mówi, że właśnie taki język, pytanie czy to jest w ogóle język, tylko politycy KO rozumieją, ale to już drugie zaskoczenie, niektórzy z PiSu potrafią przeprosić za to. Jest to wiceprezes partii Tobiasz Boheński, który wczoraj w Polsat News powiedział, że może za to przeprosić i że to zachowanie nie było odpowiednie. Ale jest i jeszcze jedno zaskoczenie tego weekendu, z którym z Państwem chciałbym się podzielić, bo okazuje się, że Zbigniew Ziobro potrafi rozmawiać też z mediami nie wyłącznie propisowskimi, nie wyłącznie sprzymierzonymi także finansowo z partią Jarosława Kaczyńskiego, ale też po części z firmą Zonda Krypto, jak się dowiadujemy z toczącego się śledztwa, ale także z niezależnymi mediami, na przykład z Gazetą Wyborczą. W weekend Gazeta Wyborcza, dokładnie wrocławska, piórem Marcina Rybaka, opublikowała tłumaczenia Zbigniewa Ziobry właśnie dla Wyborczej. Tak, dożyliśmy takich czasów, szanowni państwo, który powiedział, że wziął pieniądze od szefa Zonda Krypto kilka miesięcy temu po złożeniu propozycji, gdy upadł, propozycji Krala oczywiście, gdy upadł inny pomysł na finansowanie politycznej aktywności jego politycznego środowiska i przyznaje, że popełnił błąd, bo mógł Krala lepiej zweryfikować. I zaskoczony faktem zdaje się też być Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, który przecież razem z Michałem Fują z TVN24 informuje nas o kolejnych wątkach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. No, Szymon Jadczak nie przebiera w słowach. W weekend na swoim profilu w mediach, w portalu społecznościowym napisał tak. Jaki to jest totalny upadek człowieka? Zbigniew Ziobro rok temu przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa o Gazecie Wyborczej mówił tak. Wie pan, gazeta jest ostatnim medium, które traktowałbym jako źródło wiarygodnych informacji. No i właśnie załącza wyjaśnienia, które Ziobro wystosował do Gazety Wyborczej. Jak widać, tamto stanowisko chyba nie było do końca prawdziwe, chociaż skoro teraz Zbigniew Ziobro właśnie tłumaczy się także Gazecie Wyborczej. O kryptowalutach dużo też w dzisiejszej prasie, bo przecież ten temat się nie kończy. Po pierwsze, śledztwo trwa, ale rząd, jak informuje Jacek Nizinkiewicz na stronie trzeciej Rzeczpospolitej, szykuje nową ustawę o kryptoaktywach. Zanim jeszcze zajrzę do artykułu i Państwu

0: rzeczywisty, a nie iluzoryczny. Krzysztof Paszyk z PSL-u mówi rzepie, że najbliższe dni powinny dać odpowiedź na pytanie, kiedy zostanie przedstawiony nowy projekt ustawy. Ale też zapowiada szef klubu PSL-u, że z jego informacji wynika, że kolejne dni, najbliższe, mogą przynieść kolejne informacje na temat działań polityków prawicy, które mogły być niezgodne z prawem. Kryptoprawica układa się z szemranym biznesem i brała za to duże pieniądze, mówi Paszyk. A przypomnijmy, że Polska pozostaje jedynym państwem członkowskim Unii, który nie wdrożył jeszcze krajowej ustawy dostosowującej prawo krajowe do unijnego rozporządzenia MiCA właśnie w sprawie kryptowalut. A chodzi o to, że przepisy MiCA weszły w życie w pełnym zakresie, ale państwa członkowskie muszą przyjąć własne ustawy i wyznaczyć krajowego regulatora. A zostając przy temacie zonda, krypto, przechodzę do Gazety Wyborczej. Tam na pierwszej stronie bardzo mocny, dosadny komentarz Bartosza Wielińskiego, który zresztą będzie naszym gościem o 8.20 razem z Dariuszem Ćwiklakiem z Newsweeka. No i Bartosz pisze na pierwszej stronie tak. W ogóle tytuł komentarza brzmi: Partia Zonda Krypto. W polskiej polityce działa partia Zonda Krypto. Szczekania w Sejmie jeszcze nie przerabialiśmy, pisze redaktor. Nie przerabialiśmy też sytuacji, by podczas sejmowej dyskusji pojawiały się oskarżenia, w zasadzie korupcyjne, tak wielkiego kalibru i by ujawniono oplatającą państwo pajęczynę. Premier, cytując zeznania Krala, współpracującego z prokuraturą szefa upadłej giełdy, mówił o tym, jak Kral, przekazując politykom PiS pieniądze, załatwiał sobie odkręcanie śledztw w prokuraturze i ułaskawienie przez prezydenta Nawrockiego. Kluczową postacią miał być szykujący się do powrotu do władzy Zbigniew Ziobro. Dziś ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w Stanach i korzysta z pieniędzy, które jego fundacji przekazał szef Zonda Krypto. A przecież Ziobro nie był jedynym politykiem skrajnej prawicy, który ustawiał się do Krala w kolejce po pieniądze. O wsparciu dla jego fundacji na Ibizie z Kralem rozmawiał przecież też Michał Moskal, zaufany człowiek prezesa PiSu. Na tym lista zapewne się nie kończy. I tutaj trzy kropki pozostawimy. Wrócimy do tego tematu zapewne w komentarzach. Też dzisiaj w Newsweeku o postaci Michała Moskala rozpisuje się Jacek Gądek, pisząc, że był ulubieńcem prezesa PiSu, a teraz sprowadził na niego gromy z powodu spotkania w Ibizie, ale z informacji Jacka Gądka, szerzej polecam właśnie dzisiejszy Newsweek, wynika, że dopóki z tego spotkania i ewentualnych może nagrań, rozmów Moskala z Kralem, jeśli nie wyjdzie z nich to, że Moskal powoływał się tam właśnie na prezesa PiSu, to Moskalowi nic w partii nie grozi. Ale jeżeli to spotkanie dotknie prezesa, no to będzie gorzej. A na koniec jeszcze zaglądam do Super Ekspresu, bo niestety, jeżeli ten tydzień Szymon Hołownia chciał zacząć dobrą wiadomością, panie marszałku, niestety nie, przynajmniej nie w Super Ekspresie, w razie czego już donoszę, że no, Polacy nie chcą Hołowni w rządzie. Ja oczywiście zawsze do takich sondaży podchodzę z rezerwą, czy Polacy chcą jakiegoś polityka w rządzie, czy nie, czy chcą jakiejś dymisji, to raczej często jest też kierowane te odpowiedzi sympatiami politycznymi, a może nie merytoryczną oceną, szczególnie w tabloidach, no ale dobrze, oddajmy jeszcze tutaj chwilkę na ten artykuł. Aż 60% respondentów w sondażu dla Super Ekspresu mówi nie, Hołowni w rządzie 26% tak. No i co ciekawe, chyba wśród tych na nie zalicza się do nich też Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, który w weekend był w TVN24 i powiedział, że na razie żadnych rozmów o wejściu Szymona Hołowni do rządu nie ma, a przecież Szymon Hołownia w Sejmie nam dziennikarzom mówił i też w TVN24, że no tak, może wejdzie do rządu, może nawet na funkcję wicepremiera. A więc kolejne odcinki tego serialu zapewne przed nami, a przed nami już za chwilę informacje TOG FM, po nich ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Autopromocja. Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania.

0: stopnia PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Napisaliśmy historię. Wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. Osiągnęliśmy dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć, powiedział Siegmund. Przekazał też, że jest otwarty na współpracę ze wszystkimi siłami, które chcą doprowadzić do zwrotu politycznego. Musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Musimy zobaczyć, co na to powie Rosja, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z amerykańskimi negocjatorami pokojowymi były bardzo merytoryczne. Ekstremalne upały znów obejmują centralną część USA, gdzie temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Jednocześnie Hawaje przygotowują się na ulewne deszcze, powodzie i niebezpieczne fale wywołane przez huragan Lowell, który ma przejście w pobliżu archipelagu. A w TOK FM czas teraz na sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Z jednej strony świetny wynik, z drugiej niedosyt, bo medal był blisko. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. W meczu o brązowy medal przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
4: Tak samo jak dwa lata temu, po złoto sięgnęła Turcja, pokonując w finale Włochy 3-2. Iga Świątek zagra dziś od ćwierćfinału US Open. Jej rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Qinwen Zheng. Polka do meczu przystąpi po bardzo zaciętym, trudnym spotkaniu z Czeszką Marii Bouskową.
6: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: Mecz Świątek kontra Zheng o 17.30. Mistrzowie Anglii i Hiszpanii wciąż niepokonani w tym sezonie. Arsenal wygrał derbowe starcie z Chelsea Londyn 2-1. I ma komplet punktów po trzech kolejkach. Na czwarty kolejny mecz wygrała FC Barcelona, tym razem rozbijając na wyjeździe Walencję 5-0. A jak spisali się w weekend Polacy? Robert Lewandowski strzelił 5. gola w MLS, a jego Chicago Fire zremisowało z Toronto FC 4-4. Przemysław Wrankowski po asyście Sebastiana Szymańskiego zdobył bramkę dla Stade Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Trzeciego w tym sezonie gola w Turcji strzelił Adrian Benedyczak, którego zapewne obserwuje Jan Urban, szukając dla kadry alternatywy dla Lewandowskiego. Sparta Wrocław i Prestoruń bardzo blisko awansu do wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Obie ekipy wygrały pierwsze mecze półfinałowe i to na wyjazdach. Sparta pokonała w Lesznie Unię 55-35, a broniący tytułu Torunianie po raz pierwszy od ponad 30 lat wygrali w Lublinie. Pokonali Motor 48-42. Rewanże w niedzielę. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w rajdzie Walii. Mistrzostwo zapewnił sobie Fin temu Suniden, który był drugi, a najszybszy był Brytyjczyk Chris Meek, który startuje tylko w pojedynczych rajdach. Do zakończenia rywalizacji został już tylko rajd Portugalii. Marczyk powalczy w nim o wicemistrzostwo z Włochem Andreą Mabellinim.
3: Dziś przewaga chmur, jedynie na południowym wschodzie dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na pozostałym obszarze kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Pierwszym gościem poniedziałkowego poranka TOK FM jest dr Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, a także współautorka podcastu Niemcy w ruinie. Dzień dobry, pani doktor.
8: Dzień dobry panu. Ten podcast Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania.
7: A no właśnie, nie wybrzmiało może. No a pierwsze pytanie odnosi się moje właśnie do tytułu, nazwy tego podcastu. Czy po wyborach w Saksonii-Anhalt w ruinie są dotychczasowe główne mainstreamowe partie Niemiec, Hadecja, CDU i Lewica pod znakiem SPD?
8: No myślę, że one nie czują się jakoś w ruinie tak totalnie, bo by się rzeczywiście poddały i więcej nie robiły. Czy słyszałam wczoraj jakieś takie wypowiedzi od no rzeczywiście bardzo zmęczonych głosów, niektórych z ulgą, czasem z no, takim napięciem oczekiwania, co dalej. Były też takie, które co rozśmieszyło i komentatorów, mnie też troszkę zadziwiło, buńczuczne. Nic się nie stało, zobaczymy na końcowy rezultat, być może jeszcze będziemy rządzić, to po stronie CDU, no, ale jednak rzeczywiście nastrój ogólny jest taki, że wydarzyła się wielka rzecz i że teraz no, nie należy i denerwować wyborców i nie należy udawać, że nic się nie stało.
7: Bo przypomnijmy, AfD zdobyła ponad lekko 44% głosów, to jeszcze nie są oficjalne wyniki, a drugie tak. Właśnie CDU ma ponad 17%, więc przepaść jest bardzo duża, a SPD w tych wyborach w Landzie nieco ponad 9% głosów. Teraz bój idzie o te dwa brakujące mandaty, tak? Czy AfD zdobędzie samodzielną większość? A jeśli nie zdobędzie, czy jest szansa na jakąś koalicję?
8: To znaczy, ja rzeczywiście mówiłabym o historycznym wyniku w tym Landzie, gdyby AfD zdobyła większość absolutną, mogła powiedzieć już wieczór wyborczy, albo nawet dziś rano, że oto zwyciężyliśmy, mamy wszystko do wzięcia władzy i tę władzę po prostu bierzemy. To by była, rzeczywiście dzisiaj byśmy pisali historię nową. Na razie jest to wynik kluczowy, bardzo ważny, może nie historyczny, ale no bardzo ważny. Zapamiętamy tę datę na pewno, bo AfD będzie chciała, mimo że zapowiedzi były troszeczkę inne, głównego kandydata, będzie chciała przejąć władzę. Te inne zapowiedzi były takie, że jeśli nie udało mu się zdobyć absolutnej większości, to on się z nikim układać nie będzie, bo on ma bardzo duży taką wielką perspektywę różnych zmian i reform i będzie chciał rządzić sam. Teraz widać, że mu tych mandatów brakuje. Będzie miał oczywiście chęć do, i to już zostało powiedziane, czasem między słowami, a czasem wprost, że będzie wola przeciągania poszczególnych posłów z różnych partii, głównie z CDU do jakby obozu AfD, lub też będzie rozmowa z kimś, kto mógłby poprzeć AfD, żeby objęła władzę. Tę jedną partią, która mogłaby to zrobić oficjalnie, jest BSW Zarek Wagenknecht, to taka postkomunistyczna, powiedzmy, na pewno prorosyjska, wręcz momentami proputinowska, bym powiedziała, partia.
7: Czyli doszłoby do sojuszu skrajnej prawicy i lewicy.
8: Być może, chociaż to nie byłby sojusz taki, mógłby nie być sojusz taki, że te dwie partie rządzą w koalicji. Po prostu BSW mogłaby wesprzeć wybór premiera z AfD i potem wspierać tę partię w poszczególnych głosowaniach. Czyli mielibyśmy mniejszościowy rząd AfD ze wsparciem BSW. Być może one wejdą ze sobą w koalicję, ale tego nie mogę wykluczyć, ale tu byłabym ostrożna, wątpię, żeby AfD chciało coś takiego zrobić.
7: A po drugie, doszłoby do takiego, do sytuacji rządzenia z tylnego fotela, tak? Bez formalnej koalicji, ale AfD byłaby no, na takiej smyczy, tak? BSW. A pani
8: tak,
7: doktor...
8: Ona ma...
7: Proszę, proszę.
8: Tak, no ma wpływ, miałaby nieproporcjonalnie duży wpływ BSW, jak na te swoje 5%, które ledwie przekroczyła 5, tam może 2. To było dla mnie jednak po bycie ostatnim, kilka dni byliśmy z zespołem w Saksonii-Anhalt, jednak zaskoczenie. Ja myślałam, że oni albo ledwo przejdą ten próg, albo właśnie ledwo nie przejdą i reakcje mieszkańców, ekspertów w Saksonii-Anhalt jednak były takie, jak im mówiliśmy, że właśnie idziemy teraz na różne wiece oglądać, co się dzieje w kampanii, ale że idziemy na ten wiec Zare Wagenknecht akurat, no były takie, tak, naprawdę, matko, co,
7: ale po co?
8: Czego wy tam szukacie? Tak, ale po co?
7: A pani doktor, a wrócę do pani myśli sprzed kilku chwil, gdy mówiła pani o ewentualnych transferach z Chadecji do właśnie AfD, bo do tej pory, my przynajmniej tu w Polsce, którzy pewnie nie przyglądamy się tak dokładnie jak pani, słyszeliśmy o tym kordonie sanitarnym, że żadnych koalicji z AfD, ale słyszę, że są ludzie w CDU, którzy mogą zdecydować się na zmianę barw partyjnych, na przejście, na rzucenie legitymacją CDU i dołączenie do AfD. Jest ich dużo?
8: Tego nie wiemy tak naprawdę, ale głosowanie tego, na tego premiera, żeby go wybrać, to będzie tajne, więc tego tak też do końca nie będziemy wiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest, myślę, sporo takich posłów, ponieważ i to nie z powodów takich, wie pan, merkantylnych, bym powiedziała. To nie chodzi o to, chciałbym zachować stołek, pieniądze, wpływy, na pewno tacy też są. Ale jest mnóstwo takich, których przeraża wizja jakiejkolwiek współpracy z na przykład Die Linke. Jest zakaz takiej współpracy. Przeraża ich, ale no, mówiło się, że jest możliwe i to jest dla nich jeszcze gorsze niż wspieranie AfD. Byli tacy działacze CDU, którzy wręcz wpłacali, zrobili wpłaty na rzecz kampanii AfD i nie ukrywali się z tym. Byli tacy, i to też słyszeliśmy na tym wyjeździe właśnie delegacyjnym, którzy planowali drugi głos, czyli na partię, oddać na AfD, a pierwszy na swojego kandydata z CDU, żeby uniknąć sytuacji, w której by się znalazła CDU, tworzenia koalicji ze wszystkimi innymi, czyli z, no, głównie z lewicowymi partiami, Die Linke, BSW, SPD, Zielonymi, żeby utrzymać ten kordon sanitarny. Bo oni uważali, tylko... że to by zniszczyło CDU doszczętnie.
7: Rozumiem, że to nie jest tylko głosowanie na jednego kandydata, tam jest system bardziej skomplikowany, tak? W tych landowych
8: wyborach. Tak, tam
7: wyborach.
8: Jest pierwsza, to w ogóle tak jest w Niemczech, że mamy pierwszy głos oddajemy na kandydata jakby w bezpośrednim, na X-a, Y-ka, a drugi oddajemy na listę partyjną. Ten głos na listę partyjną jakby rozstrzyga w największym stopniu o
7: i to mogą być różne głosy. Można wybrać kandydata z CDU i zagłosować na listę AfD.
8: Tak, takie było zresztą tutaj, takie było tutaj zresztą głosowanie po tej lewej stronie, żeby wzmocnić te mniejsze partie lewicowe, żeby one weszły do parlamentu w ogóle, żeby weszły, bo wtedy szansa na uzyskanie większości absolutnej przez AfD malała.
7: Zapytam jeszcze o skutki dla Niemiec i dla Polski, no i też pewnie dla Europy, bo są już eksperci po polskiej stronie, między innymi dr Łukasz Jasiński z Pismo, ale też Jerzy Marek Nowakowski, który mówi, że no, tu będą tarcia nas na linii rząd AfD, jeśli do takiego dojdzie w Saksonii, a rząd centralny, że na przykład będzie próbować na przykład utrudniać transporty wojskowe NATO, które mogłyby przez Saksonię do Polski czy do Ukrainy docierać. Są pytania o ewentualne pomysły na wzmocnienie tej polityki historycznej, rewizjonistycznej. Czy pani też widzi takie zagrożenia, może inne?
8: Znaczy, musimy sobie zdać sprawę, że to jest nieduży land, tam jest wyborców, czy mieszkańców w ogóle, troszkę ponad 2 miliony, a uprawnionych do głosowania było niecałe 2 miliony. Nie ma aż tak dużo głosów w Bundesracie, czyli tej izbie, gdzie reprezentowane są landy. Bardziej myślę, że wpływ będzie w taki jakby ideologiczny, tak, że to się udało takie poparcie zdobyć, chociaż my zapominamy, przynajmniej jak słyszę komentarze, że ta partia AfD wygrała w Turyngii na przykład, już też bardzo wysoko, ponad 30%. Wracając do głównego tematu, oczywiście, że to będzie miało wpływ na stabilność rządu w Berlinie, w sensie na scenie federalnej.
7: Kanclerz na pewno jest osłabiony, bardziej, pod presją na pewno też jest.
8: Tak. Tym bardziej, że mamy jeszcze wybory za chwilę 20 września w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie. I jeśli w Berlinie CDU utraci stanowisko burmistrza, a w Mecklenburgii w ogóle być może nie wejdzie do parlamentu, istnieje taka możliwość, no to, że tak powiem, losy tego gabinetu, a na pewno kanclerza Merca, będą ciężkie. Nie powiem, że zostanie zmieciony z planszy, ale będzie bardzo ciężkie. Natomiast zobaczymy. To przez następne 2 tygodnie nic się tutaj nie dowiemy. Natomiast dla nas, dla Polski, to też będą oczywiście skutki, ale raczej długofalowe, bo ta partia i nawet ten rząd, gdyby powstał, nie może zmienić wiele w polityce, nie wiem, międzynarodowej, w europejskiej, ale no będzie
7: zmieni się
8: trend
7: klimat.
8: Na przykład klimat, będzie trend do zmiany debaty. Padło pytanie o te przejazdy wojsk do takiego głównego ideologa z AfD w Saksonii-Anhalt i on powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby oni są demokratami, nie wyobraża sobie, żeby łamali tutaj umowy międzynarodowe i tak dalej. Mm-hmm. Nie wiem, czy to było mówione na poważnie, czy nie, bo ta sama osoba i w ogóle AfD, zresztą tak jak BSW, w Saksonii-Anhalt jest skrajnie prorosyjska, więc i bardzo antyukraińska więc tu będzie problem.
7: I to nie jest tylko domena niemieckiej polityki, że politycy co innego mówią w kampanii, a mogą już sobie tych rzeczy nie wyobrażać i nie przypominać po wyborach. Wiem, że to jest temat na długą dyskusję, ale jestem bardzo ciekaw pani opinii. Poproszę o w miarę krótką odpowiedź. Czy dla pani AfD to jest wprost partia faszyzująca, wprost faszystowska? Czy pani by takiego określenia nie użyła?
8: Nie użyłabym takiego określenia.
7: Dlaczego?
8: I bardzo, no bo po prostu raczej z wyników badań nad wyborcami tej partii wynika, że oni są nieświadomi części programu tej,
7: ale to wyborcy, a partia i jej postulaty?
8: No nie, znaczy myślę, że to nie jest definicja partii faszystowskiej, natomiast jest to partia niebezpiecznie skrajnie prawicowa z elementami no takimi, które muszą budzić nasz niepokój, to na pewno.
7: Doktor Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za tę analizę.
8: Dziękuję bardzo.
7: Za chwilę informacje, po nich Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
9: Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
9: Autopromocja.
1: Reklama.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
14: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
13: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
14: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
12: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informację TOK FM. Zwycięstwo AfD jest zdecydowane, ale nie daje jej szans na samodzielne rządy. A z utworzeniem koalicji nie będzie łatwo, mówiła w poranku TOK FM kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Anna Kwiatkowska, komentując wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie, gdzie z dużą przewagą wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec.
8: Będzie miał oczywiście chęć do przeciągania poszczególnych posłów z różnych partii, głównie z CDU, do jakby obozu AfD, lub też będzie rozmowa z kimś, kto mógłby poprzeć AfD. Tę jedną partią jest BSW Zarek Wagenknecht, to taka prorosyjska partia.
3: W przemówieniu po ogłoszeniu wyników regionalny lider AfD mówił, że jest otwarty na współpracę ze wszystkimi siłami, które chcą doprowadzić do zwrotu politycznego. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z Putinem i Zełenskim, donosi Kijów Independent. Oczekuje się, że Trump porozmawia z Putinem, a następnie z Zełenskim po tym, jak zostanie poinformowany przez swoich wysłanników o weekendowej rundzie rozmów, powiedziało źródło portalu zaznajomione ze sprawą. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę w Kijowie z prezydentem Zełenskim, w sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, wynika z podsumowań Ministerstwa Rolnictwa. Jak twierdzi szef resortu Stefan Krajewski, sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
24: Trudne warunki atmosferyczne to trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia. Podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski, do robienia świadomych zakupów.
3: Minister Stefan Krajewski przypomniał też o dwóch ważnych datach dotyczących pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
24: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, ale też od 8 września rozpoczynamy pierwszy raz w historii tak wcześnie wypłatę zaliczek w ramach płatności bez
3: Niebawem w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą zachowania rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. W wielu miejscach dziś około 19 stopni, na południu i zachodzie miejscami możliwe 23. Na północnym wschodzie może padać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem TOK FM jest teraz szef Komisji Obrony, Sejmowej Komisji Obrony i poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Dzień dobry.
25: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom Radia TOK FM. Pozdrawiam serdecznie.
7: I jak słyszeliśmy w informacjach TOK FM przed chwilą, portal Kijów Independent podsumowuje weekendowe spotkania wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie i z tej depeszy wynika, że prezydent Stanów ma dziś zatelefonować do Putina, a później do Zełenskiego. Zresztą to taką kolejność tak już często wybiera prezydent Trump, że najpierw Putin, potem Zełenski. Według pana to jest jakiś przełom? Może być jakiś przełom, bo oczywiście zakończenie wojny Trump obiecywał bardzo szybko, potem stwierdził, że to jednak jest bardziej skomplikowane. No ale jednak teraz intensyfikacja tych rozmów nastąpiła.
25: No, przede wszystkim misja, z którą wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, to propozycja zakończenia wojny. Ale też charakterystyczne jest, że ta misja tych dwóch panów to nie tylko misja do Moskwy, ale po raz pierwszy pojawili się w Kijowie, co do tej pory nie było praktykowane, bo zawsze były to wizyty tylko i wyłącznie w Moskwie.
7: Tak. Ponadto i przystanek w Rzeszowie, dopowiem.
25: Tak, tak. I no, zresztą punktem przesiadkowym jest często Rzeszów.
7: Tak.
25: Natomiast co jest charakterystyczne, że co prawda w rozmowach bezpośrednich nie uczestniczył pełnomocnik do spraw sankcji, ale był obecny w tej delegacji w Moskwie. Mówię o pełnomocniku rządu Stanów Zjednoczonych. To świadczy o tym, i zresztą to zostało na marginesie tych rozmów podkreślone, że tak, proponujemy zakończenie wojny, ale póki to się nie wydarzy w jakiejkolwiek formie, no to sankcje są w pełni podtrzymane. Więc myślę, że ten komunikat jest też niezmiernie ważny, choć informacje ze strony rosyjskiej jak zwykle są optymistyczne, ale to jest typowe dla dyplomacji rosyjskiej, że oni zawsze, jak to się mówi, cenią sobie dyplomację w takim stylu francuskim, XIX-wieczną, a więc dajemy optymistyczne komunikaty po spotkaniach, natomiast nie dajemy żadnych informacji szczegółowych, czego akurat one dotyczyły.
7: Tak, to jest taka jakie rosyjska mowa trawy. Tak, a prezydent Zełenski we wczorajszym dość długim wystąpieniu po rozmowach z wysłannikami Trumpa powiedział, że musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Według pana to jest możliwe, by w najbliższym czasie może nie sam Zełenski i Putin usiedli przy jednym stole i z kimś ze Stanów Zjednoczonych, ale żeby ludzie z administracji rosyjskiej i ukraińskiej byli przy jednym stole i rozmawiali o zakończeniu wojny właśnie?
25: No pierwsze próby były i one nie przyniosły, na Bliskim Wschodzie oczywiście toczone, nie przyniosły żadnych rezultatów. Natomiast przynosiły decyzje o charakterze humanitarnym, bowiem w wyniku tych kontaktów na przykład zwalniano kolejnych jeńców wojennych. Niektórzy tam od początku wojny byli akurat więzieni w Rosji. Widzieliśmy te sceny. Natomiast to 3,5-godzinne spotkanie z prezydentem Zełenskim, no musiało być jakoś tak obfite treściowo. Przede wszystkim mówiono o tak zwanym pakiecie zimowym, a więc w jaki sposób zabezpieczyć powinna się Ukraina i w jaki sposób sojusznicy mogą jej pomóc w tym. Oczywiście nie mamy tutaj pełnych szczegółów, natomiast z komunikatu po wizycie prezydent Zełenski powiedział, że głównym celem jest jednak dialog w sprawie zakończenia wojny.
7: Mm-hmm.
25: I myślę, że to jest też ważny komunikat, który padł ze strony prezydenta Ukrainy, no bo przecież wiemy, że to jest kolejny, szósty już prawie rok wojny i za chwilę to te możliwości zarówno technologiczne, ale przede wszystkim odporność ukraińskiego społeczeństwa jest przecież na granicy wytrzymałości. Tak.
7: No i pytanie, na jakich warunkach ewentualnie zakończenie wojny? Przenieśmy się, panie pośle, panie przewodniczący.
25: Wydaje mi się, że tutaj dużo wielką ulgą już byłaby jakaś forma zawieszenia działań wojennych, ale tutaj Rosja wyraźnie określiła swoje cele, których te minimalne cele, wydaje mi się, polityczne, jakim jest zdobycie Donbasu. Więc wszystko się pewnie będzie toczyło wokół tego.
7: Panie pośle, przenieśmy się teraz ze wschodu na zachód. Wygrana AfD, nie wiadomo czy umożliwiająca samodzielne rządy, ale na pewno wielki sukces skrajnej prawicy w Niemczech. Skrajna prawica w Polsce podchodzi na razie do tych, a mówię o Konfederacji, szczególnie do tych wyników oczywiście z zadowoleniem, optymistycznie mówiąc, że to jest dwukrotnie zwiększony wynik w porównaniu z poprzednimi regionalnymi wyborami w Niemczech dla AfD, że wygrała demokracja, że to jest wynik błędów establishmentu Niemiec przed lat. Nie ma wprost gratulacji, nie ma zachwytów, ale jest oczywiście optymizm. Co według pana to wieszczy, prognozuje dla polskiej polityki ten sukces AfD dla Konfederacji w Polsce? Będą rosnąć?
25: No przede wszystkim jeden z komentatorów szwajcarskich, który komentuje niemiecką politykę, no powiedział, że to jest polityka albumshell. Więc rzeczywiście to jest nadzwyczajne wydarzenie, ponieważ w wyborach do landowych po raz pierwszy akurat AfD uzyskuje absolutną większość, to znaczy uzyskuje większość, ona nie jest absolutną większością, bo to jest 43,8%, ale w sumie można powiedzieć tak, że jest remis, bo licząc na podstawie tych danych, no to zarówno AfD ma 39 posłów w landowym parlamencie, jak i CDU, SPD, Zieloni i Lewica. Jest 5 mandatów, wydaje się, ze strony Bündnis Sarah Sary
4: Wagenknecht.
25: Tak, i to sprawia, że teraz będzie taki proces prawdopodobnie przeciągania. Kto zbuduje większość? Czy zbuduje to AfD? No, wiemy, że przecież to ten Bündnis Sarah Wagenknecht jest wyraźnie lewicowy i prorosyjski. Więc te tendencje zresztą są też w polityce AfD, którzy chcą szybkiego zakończenia wojny z Rosji przeciwko Ukrainie oraz nawiązania, odbudowania relacji.
4: Możliwych dla Polski, tak, bo zaraz jeszcze wybory w Hiszpanii, we Francji. Marine Le Pen może zostać prezydentką Francji. No, Konfederacja pewnie liczy, chociaż pewnie tego głośno nie powie, ale liczy na te sukcesy, na ten wiatr zmian.
25: No zresztą widzieliśmy niejednokrotnie i słyszeliśmy niejednokrotnie, że z dużą sympatią się wypowiadali o tych potencjalnych wygranych wyborach w Niemczech ze strony Konfederacji. I również ta współpraca na poziomie Parlamentu Europejskiego na to wyraźnie wskazuje. Wydaje mi się, że musimy mieć świadomość, że to jest partia, która się odwołuje do tradycji niemieckiego nacjonalizmu, a przy tym jest jednocześnie wyraźnie prorosyjska. Też wskazuje to na to, że partia ta kwestionuje niemiecką politykę historyczną. I to wszystko sprawia, że to, co udało się w relacjach polsko-niemieckich uzyskać przez ten trudny okres rozliczenia II wojny światowej, jeszcze spraw niezałatwionych, jak chociażby kwestia dotycząca zadośćuczynienia, to tutaj to jest absolutna zmiana. Ponadto krytykuje między innymi wszystko to, co jest elementem wsparcia politycznego i gospodarczego między innymi dla Ukrainy.
4: Tak. Chociaż
25: wobec Unii, NATO.
4: Mała nadzieja jest w tym, że to są wybory landowe, a nie w całym kraju.
25: Ale tutaj państwo przed chwilą mówiliście o tym, że między innymi rządy landowe po pierwsze mają swoją reprezentację w Bundesracie. A więc jeżeli będzie większość rządowa i AfD uzyska możliwość rządzenia w Sachsen-Anhalt, no to będzie miała swoich 4 przedstawicieli. Po drugie, chociażby sprawa transferu wojsk przez poszczególne landy wymaga do tej pory zgody poszczególnych krajów związkowych.
4: Tak, i natomiast to mogą być rafy.
25: I to jest ta inicjatywa, na poziomie federalnym, żeby się przed tym zabezpieczyć.
4: Tak.
25: No zdajemy sobie sprawę, że polityka zagraniczna, obronna, kluczowe, strategiczne elementy polityki, w tym polityka pieniężna jest prowadzona na poziomie, polityka budżetowa jest prowadzona na poziomie
4: federalnym.
25: Państwa związkowego. Federalnym,
4: panie pośle, tak? Przejdę jeszcze do jednego tematu krajowego, ale dotyczącego też pana partyjnej koleżanki, wiceprezeski PSL-u Urszuli Pasławskiej, bo koniec tygodnia przyniósł dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały, kiedy związanego z Polską 2050, głównego konserwatora przyrody. Pani Pasławska bardzo cieszy się z tej dymisji, ale aż tak bardzo była zadowolona, że zamieściła grafikę ze strzelbą, z której już wydobywa się tylko dym po strzale z napisem Dorożała zdymisjonowany. U waszych koalicjantów słyszę, że to jest przekroczenie granicy. Urszula Pasławska, co doceniam, w TOK FM powiedziała dla TOK FM, że to jest, no wytłumaczyła, że to jest według niej tylko symbolika, nie wprost, ale słowa przepraszam nie użyła. Czy według pana jednak to słowo powinno paść?
25: Panie redaktorze, akurat nie widziałem tej grafiki.
4: No, to muszę ciekawe.
25: Zerknąć. Muszę zerknąć do Twittera, ale to ze względu na moje zajęcia akurat w sobotę i w niedzielę nie miałem okazji pilnie obserwować.
4: Bo dużo się mówi o języku przemocy w polskiej polityce, natomiast, żeby go unikać.
25: Natomiast słyszałem o tych krytycznych ocenach właśnie dzisiaj rano przeglądając, więc zajrzę. Natomiast cały problem polega na tym, że toczył się bardzo trudny, nazwę to dialog, a właściwie to spór w ramach Komisji Ochrony Środowiska między im przewodniczącą, a panem ministrem Dorożołą. On częstokroć na przykład, no, prowadząc ten dialog w ramach komisji, no na przykład no, doprowadzał do tego, że na przykład zapraszaliśmy dyrektora, na komisję był zapraszany dyrektor Lasów Państwowych. Okazało się, że dyrektor nie przychodził, a przychodził tylko i wyłącznie przychodził pan minister Dorożała i później okazywało się, że nie otrzymywał zgody na to, żeby przyjść na posiedzenie komisji, więc tutaj były takie emocjonalne zwroty.
4: Były problemy we współpracy, ale no jest pytanie koalicjantów, czy należy żegnać z koalicjantem?
25: Ja bym odradzał tego typu akurat nazwę to ilustrowanie to przy pomocy akurat, tak jak pan mówi, broni, że ta runda, że tak powiem, konfrontacji z panem ministrem została wygrana, bo to nic dobrego nie wnosi do polityki. My powinniśmy unikać takiego języka konfrontacji, jakkolwiek, tak jak powiedziałem,
4: zastrzeżenia były.
25: Emocjonalne relacje były pomiędzy ministrem, komisją, ale również myśliwymi, również rolnikami i
4: musimy
25: tak dalej.
4: Kończyć, niestety. Czas nieubłaganie płynie, ale dziękuję za tę pana opinię i też ocenę. Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Pozdrawiam. Za chwilę informacje, po nich również, panie pośle. Dariusz Sanderski z Nowej Lewicy. Porozmawiamy między innymi o kolejnych informacjach w sprawie śledztwa Zonda Krypto, ale też najnowsze dane na temat transkrypcji małżeństw jednopłciowych zapewne tu padną.
6: Reklama.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
26: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
26: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
27: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
30: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
31: Marian, a gdzie mogę kupić
32: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minuta po ósmej. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozmowy telefoniczne Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełańskim zaplanowane są na 7 września, donosi portal Kyiv Independent, co oznacza, że amerykański prezydent po weekendowych rozmowach swoich wysłanników porozmawia z przywódcami Rosji i Ukrainy jeszcze dziś. Przede wszystkim misja, z którą Donald Trump wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, to propozycja zakończenia wojny. Ale to też charakterystyczne, że to misja nie tylko do Moskwy, ale też po raz pierwszy panowie pojawili się w Kijowie. Komentował przed chwilą w poranku TOK FM poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Co prawda w rozmowach bezpośrednich nie uczestniczył pełnomocnik amerykański do spraw sankcji, ale był obecny w Moskwie. Komunikat, że sankcje wobec Rosji będą podtrzymane, jest niezwykle ważny, dodawał gość Macieja Kluczki. Zatrzymany w sobotę Roman Rzet będzie dziś ponownie przesłuchiwany w katowickiej prokuraturze. W sprawie zonda krypto zeznawał już wczoraj, ale jak stwierdził minister sprawiedliwości, były wspólnik Sylwestra Suszka chce współpracować z prokuraturą i ma sporo do powiedzenia. Śledczy zatrzymali już 5 osób w aferze zonda krypto. Zanieczyszczenia pochodzące z coraz silniejszych pożarów lasów oraz fale upałów osłabiają globalne dążenia do poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia, przekazała Światowa Organizacja Meteorologiczna. Zmiana klimatu i zanieczyszczenia powietrza są ściśle powiązane i powinno się podchodzić do nich łącznie, orzekli specjaliści, ostrzegając, że osiągnięcie celów Światowej Organizacji Zdrowia co do jakości powietrza będzie utrudnione w miarę wzrostu częstotliwości ekstremalnych pożarów. Informacje w TOK FM wrócą o 8.20.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Maksymalnie dziś 23 stopnie na termometrach, przeważnie jednak około 19. Na północy może padać.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Poniedziałkowy poranek TOK FM trwa, a teraz naszym gościem jest wiceminister cyfryzacji i polityk Nowej Lewicy, Dariusz Standerski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie, czy też na Facebooku Radia TOK FM. Panie ministrze, Viktor Orban, były premier Węgier, ostatnio mniej widziany, mniej słyszany, ale po wyborach w Saksonii w Niemczech, które wygrywa skrajnie prawicowa AfD, napisał tak. To wielka noc, nie tylko dla Niemiec, ale i dla całej Europy. To dopiero początek, zapnijcie pasy. Czy pan, polityk lewicy, ma pasy zapięte?
8: Nie mam pasów zapiętych, ale nie dziwię się, że prorosyjski polityk, taki jak Viktor Orban, cieszy się z tego zwycięstwa. Każdy, kto dobrze życzy Polsce, kto dobrze życzy Europie, nie cieszy się z tego dzisiaj, no ale Viktor Orban ma inne perspektywy.
7: Ale to jest problem też dla Polski, mimo że to są wybory regionalne, że nawet do końca nie wiadomo, czy AfD utworzy rząd, bo może brakować 2-3 mandatów, ale może stworzy koalicję, ale mimo wszystko odnosi sukces. Czy to będzie miało przełożenie na może coraz to lepsze sondaże prawicy skrajnej w Polsce?
8: To ma przełożenie przede wszystkim na scenę polityczną w Niemczech, ponieważ no każdy test wyborczy, nawet regionalny, jest ważnym sygnałem dla koalicji rządzącej w danym państwie, a w tym przypadku sygnał niestety jest jasny. Wynik rządzącej partii poniżej 20%, wynik partii opozycyjnej, skrajnie prawicowej, prorosyjskiej, antypolskiej powyżej 40%. I to oczywiście tylko jeden z regionów, ale region symboliczny, bo zwróćmy uwagę, że cały świat patrzył na te wybory, no i niestety skrajna prawica te wybory wygrała.
7: Jaka jest odpowiedzialność, albo jaki jest błąd po stronie partii centrowych, ale też lewicowych, jak SPD w Niemczech? To były partie, które przez lata wymieniały się rządami w Niemczech, czy to CDU, czy to SPD, a teraz są w poważnym kryzysie, największym chyba po wojnie.
8: Trudno mi się wypowiadać na temat polityki innego rządu. Jedyne, co mogę szybko zaobserwować, że Niemcy są bardzo podzielone, ponieważ to w byłych Niemczech Wschodnich AfD ma bardzo wysokie poparcie, co może wskazywać właśnie na błąd przy zjednoczeniu. Pamiętamy, jak kwestia i równowagi gospodarczej, rozwoju tych regionów zachodnich i wschodnich była różna. Moim zdaniem to jest kwestia właśnie po pierwsze sprawiedliwości społecznej, po drugie zrównoważonego rozwoju całych Niemiec, a nie tylko części, więc no, mam nadzieję, że i tam myśl o sprawiedliwości społecznej będzie większa, bo widać, że albo dbamy o całe społeczeństwo, albo do głosu dochodzi skrajna prawica.
7: Sprawy krajowe, panie ministrze. Jaki jest teraz stan, liczba transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw paru jednopłciowych, które są zarejestrowane w polskich urzędach stanu cywilnego? Bo my też pod koniec sierpnia informowaliśmy, Ania Gmiterek-Zabłocka, nasza reporterka, o danych kampanii przeciwko homofobii. Tam było chyba nawet ponad 200 transkrypcji. Czy ministerstwo ma podobne dane, czy inne?
8: Mamy statystyki. Nie wiemy oczywiście kto i jak i gdzie, ale mamy 132 takie formularze wypełnione w całym kraju.
7: Czyli tu liczba mniejsza. Może tutaj chodzi o rejestrację, a nie tylko o wypełnienie, tak?
8: Może to jest kwestia przesłania do centralnego rejestru. To oczywiście trwa, więc formalnie mamy 132 takie przypadki na piątek na godzinę 16.
7: A rozporządzenie obowiązuje od 23 sierpnia, czyli to całkiem już dużo, tak? Takich
8: tak,
7: aktów.
8: Tak, to jest całkiem dużo i to znaczy też, że rozporządzenie działa. Dla mnie najważniejsza wiadomość jest taka, że system działa. Że po testach, za które jestem bardzo wdzięczny miastu stołecznemu Warszawie, system od pierwszego dnia działa prawidłowo. Formularze są wypełniane bez problemu. No i po dwóch tygodniach mamy już 132 akty wypełnione.
7: Nie ma problemów? Są urzędy, które odmawiają? Bo Zakopane chociażby zapowiadało, że nie będzie transkrybować, rejestrować.
8: Tego nie wiemy, ponieważ urzędy nie odmawiają ministerstwu, tylko odmawiają swoim obywatelom. Tak? To jest sytuacja dużo gorsza, no bo gdyby jakiś urzędnik mi odmówił jakiejś czynności na drugim końcu Polski, no to przykre. Ale gorzej, że odmawiają swoim mieszkańcom. To mieszkańcy ich wybierali, w związku z czym jest to sytuacja moim zdaniem skandaliczna z punktu widzenia prawnego. Każdy mieszkaniec, któremu odmówiono świadczenia jakiejkolwiek usługi publicznej, czy to transkrypcja, czy wydanie dowodu osobistego prawa jazdy, to oczywiście ma pełne prawo pójść z tym do odpowiednich organów, w tym do sądu administracyjnego i w tym sądzie oczywiście wygra.
7: Czy po tym, jak nie udało się obalić weta do ustawy o kryptoaktywach, sens jest na najbliższym posiedzeniu próbować obalić weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej?
8: Zawsze jest sens, po pierwsze, pokazywać hipokryzję, zwłaszcza w momencie, w którym pan prezydent w kampanii wyborczej obiecał, że te sprawy ureguluje, i zawsze jest sens, żeby pokazywać, kto jest rzeczywiście za tymi rozwiązaniami, a kto nie, więc moim zdaniem oczywiście sens jest.
7: Bo gdy Katarzyna Kotula mówiła o tym, że będzie próba obalenia weta do statusu osoby najbliższej, mówiła, że może Rozwój Plus, skoro chce się sytuować w centrum polskiej sceny politycznej, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, jednak teraz poprze tę ustawę, ale po ich wypowiedziach tych polityków śmiem twierdzić i prognozować, że tak nie będzie.
8: Znaczy, nie wiem, gdzie
7: że to nie jest partia centrum, po prostu.
8: Znaczy, myślę, że Rozwój Plus nie wie teraz, gdzie jest, no bo mówili, że chodzi im tylko o gospodarkę, a później doczepili się do surówek w szkolnych stołówkach, w związku z czym chyba oni dalej testują, gdzie jest ich elektorat, a gdzie nie ma. Mam nadzieję, że nie skończą tam, gdzie przestrzegali PiS, czyli tam, gdzie jest teraz suwerenna Polska, ale widać teraz takie roztrzęsienie chyba w rozwoju Plus. No i trudno powiedzieć, jakie będą mieli poglądy, kiedy będzie głosowanie nad obaleniem weta w sprawie statusu osoby najbliższej.
7: A skoro nie udało się odrzucić weta w sprawie kryptowalut, już trzeciego weta prezydenta, czy ta szykowana, przygotowywana czwarta ustawa rządowa w sprawie kryptowalut będzie nieco się różnić? Będzie jakaś może inna jeszcze poprawka dołączona, o których mówi chociażby tych poprawkach Polska 2050, żeby spróbować przekonać prezydenta, czy idziecie na twardo, twierdzicie, że projekt jest dobry i niech prezydent decyduje?
8: Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, no i wynik tych prac zobaczymy pewnie w najbliższych dniach. Natomiast to, co jest kluczowe, to sam brak wprowadzenia jakiejkolwiek ustawy w Polsce już jest odczuwalny, ponieważ zostawiając chwilę na boku całą aferę, kasę dla PiS-u, od ludzi oskarżonych, aresztowanych.
7: Zegarki, to, Ibizy i tak dalej.
8: To od 1 lipca tego roku w Polsce nie można prowadzić biznesu w obszarze kryptoaktywów, jeżeli firma chciałaby się w Polsce zarejestrować.
7: Czyli samo rozporządzenie unijne MiCA nie daje takich możliwości.
8: Wręcz przeciwnie, ponieważ rozporządzenie unijne mówi o konieczności uzyskania licencji. Do 1 lipca 2026 te firmy, które wcześniej zaczęły działalność, czyli prawie 2000 z nich, prowadziły ją tylko na podstawie wpisu do rejestru walut wirtualnych. 1 lipca ten rejestr przestał być wystarczający, w związku z czym firma, która nie ma na przykład zasobów ani środków, żeby pojechać do Holandii, Irlandii czy Łotwy, uzyskać tam licencję, no to ma problem. I mamy dzisiaj ponad 100 takich licencji zagranicznych udzielonych, co powoduje,
7: dla polskich firm, tak?
8: Co powoduje, że pan prezydent Nawrocki właśnie zrealizował to, o czym przestrzegał. Czyli wyprowadził polski biznes kryptoaktywów za granicę.
7: Czyli zrealizował marzenie Jarosława Kaczyńskiego, nie dla kryptowalut w Polsce.
8: No tylko, że

0: nie wetował ustaw zupełnie bezsensownie, bo jak już składał poprawki, to składał poprawki dotyczące totalnych szczegółów. Na ponad 100 stron ustawy, 15 drobnych poprawek o sposobie naliczania opłat. I jaki jest efekt decyzji Karola Nawrockiego? Po pierwsze, szaleje afera Zonda Krypto. Po drugie, duże polskie firmy kryptoaktywów wyprowadzają się właśnie z Polski po licencję za granicę, a małe firmy się zamknęły. Gratulujemy, panie prezydencie. Karol Nawrocki spowodował, że ten sektor w Polsce przestaje istnieć.
1: Ale politycy PiSu mówią teraz, widząc kolejne zatrzymania i aresztowania w sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, mówią, no zobaczcie, państwo jednak może reagować, może zatrzymać tych, którzy przekraczają prawo, działając na rynku kryptowalut. Dlaczego rząd Donalda Tuska, wiadomo, że rząd nie ściga, tylko prokurator, ale to już zostawmy na boku, nie zrobił tego przez ostatnie lata. Ale ja rozumiem, że w regulacji KNF-u, pytanie, czy pan minister potwierdzi mój tok myślenia, chodzi o to, żeby przed szkodą reagować, a nie gdy już musi wkraczać CBA, CBŚP.
0: To jest bezsensowne myślenie. No, po to wprowadzamy regulacje, żeby sprawy były wyjaśniane, żeby były publikowane ostrzeżenia. KNF też mógł publikować ostrzeżenia, zanim właścicielom danej firmy będzie groziło 25 lat więzienia. Zanim się okaże, że ktoś dostał 2 miliony złotych lub obiecał za jakieś ułaskawienie. No,
1: czyli w myśl zasady zabezpieczać zamiast leczyć. Prewencja zamiast leczenia.
0: Tak jak ze wszystkimi biznesami licencjonowanymi.
1: Okay. Ale to wrócę do pierwszego pytania w tym temacie. Taka sama ustawa? Niech prezydent decyduje w obliczu nowych faktów, czy jednak mogą być jakieś kosmetyczne zmiany?
0: Ministerstwo Finansów nad tym pracuje, natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić. Różnica zdań pomiędzy panem prezydentem a rządem w kwestii tej ustawy to jest kosmetyka. Pan prezydent cynicznie mówił, że ta ustawa jest z gruntu zła, po czym okazało się, że poprawił tylko kilka małych fragmentów tej ustawy. Niech się państwo nie dadzą zwieść. Tutaj nie mówimy o sporze merytorycznym. Nie ma sporu merytorycznego pomiędzy panem prezydentem a rządem. Spór jest tylko taki, że rząd chce uregulować sektor, z którego nielegalnej działalności zapewne korzyści czerpali posłowie PiSu.
1: To jeszcze dopytam o te poprawki posła Moskala, które zostały przywiezione z Ibizy po spotkaniu z Kralem, a dokładnie o jedną, bo tutaj w studiu TOG FM nawet była dyskusja o tym. Posłowie PiSu twierdzą, że kontrola, która miałaby być nad rynkiem kryptowalut ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, a więc pana resortu, byłaby czymś nawet lepszym, większym i bardziej dolegliwym dla takich firm niż kontrola KNF-u. Ale politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że to byłoby rozmycie tej kontroli. Jak pan uważa?
0: Znaczy, cieszę się, że PiS boi się mnie bardziej niż KNF-u. Natomiast nie uważam, że Ministerstwo Cyfryzacji powinno tutaj kontrolować rynek, ponieważ od tego mamy niezależne organy, takie jak KNF, żeby to robiły.
1: Chodzi o niezależność i o narzędzia.
0: Nie chcę, żeby politycy kontrolowali rynek kryptoaktywów w Polsce, bo to nie powinno zależeć od polityków. Widzimy, co politycy potrafią robić z tym rynkiem, potrafią się nieźle bawić na Ibizie i brać zegarki za 170 tysięcy złotych. Dlatego budując system nie na dzisiaj, ale na lata, to powinno być w rękach niezależnego organu, tak jak są też inne sprawy. UOKiK kontroluje sprawy konkurencji, ochrony konsumentów, UODO kontroluje ochronę danych osobowych. To są niezależne organy, tam nie siedzą
1: ułożono.
0: I PiS chciałby wywracać.
1: Ten czwarty projekt już lada chwila, we wrześniu, w październiku. Myśli pan, że rząd nie będzie i Ministerstwo Finansów czekać zbytnio?
0: Ministerstwo Finansów na pewno nie będzie czekać, natomiast zróbmy też im taki komfort, żeby spokojnie mogli pracować nad ustawą.
1: Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje, po których w studiu będzie Bartosz Wieliński i Dariusz Ćwiklak.
2: Autopromocja.
3: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania, wtorek, 13:40. Serdecznie państwa zapraszam. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml.

0: za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
9: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 8.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie dziwię się, że prorosyjski polityk cieszy się z tego zwycięstwa. Każdy, kto dobrze życzy Polsce i Europie, nie cieszy się z tego, ale Viktor Orbán ma inne perspektywy. Mówi w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Stenderski. W ten sposób skomentował radość byłego węgierskiego premiera z wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Rozmowy w Kijowie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, wysłanników prezydenta USA z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, były bogate w symbolizm, ale fundamentalne różnice zdań między Ukrainą i Rosją w sprawie zakończenia wojny nadal pozostają, ocenia BBC News. Portal zaznaczył, że po rozmowach obie strony wypowiadały się ciepło o spotkaniu, wyrażając nadzieję na wznowienie rozmów trójstronnych z udziałem państw europejskich. Będzie druga tura wyborów burmistrza Sobótki. Zmierzą się w niej nienależąca do partii Marcela Hryniak-Bereżnicka oraz Grzegorz Waksmuński z KO. Żaden kandydat nie przekroczył 50% głosów, co oznacza, że druga tura wyborów odbędzie się 20 września. W TOK FM czas na sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paryski koszmar na drodze. Iga Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszymowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wen Zheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
17: Nie no, bez przesady. W sensie, no, na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety. No ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
16: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30. A do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. W męskim turnieju też znamy już czterech ćwierćfinalistów. Jest w tym gronie wracający po 5 miesiącach do gry Carlos Alcaraz, który o półfinał zagra teraz z Benem Johnem Sheltonem. W ósemce są już także dwaj kolejni Amerykanie, Alex Mikkelsen i Frances Tiafoe. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolejarz pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
18: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty przy stanie 2-0 tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania, i tak też było w tym przypadku.
16: Dziś dwa mecze kończące siódmą kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Prezydent Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
15: Od 17 do 23 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Śląsku. Nieco deszczu może pojawić się na północy.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: W poniedziałkowym poranku TOK FM gościmy teraz Bartosza Wielińskiego z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I Dariusza Ćwiklaka z Newsweeka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: AfD wygrywa. Nie wiadomo, czy zdobywa większość, czy będzie koalicja, w jakiej formie, ale na pewno zdobywa duże zwycięstwo, osiąga duży sukces. Czy powinniśmy bać się skutków tych wyborów? Bo chociażby doktor Anna Kwiatkowska, pierwsza gościni poranka TOK FM z Ośrodka Studiów Wschodnich, powiedziała, że no, w Turyngii były wybory i też AfD wygrała, co prawda mniejszym poparciem, ale takich jakby nie stworzyło to rewolucji w Niemczech, w polskiej polityce. Czy jednak te wybory w Saksonii, Anhalt, taką rewolucję mogą stworzyć, znaczy, zapoczątkować? Bartosz Wielicki.
20: Rewolucja będzie wtedy, kiedy oczywiście AfD stworzy rząd na szczeblu federalnym i pytanie, czy wtedy nie będzie za późno. Mamy oczywiście cały szereg reminiscencji przed oczami. Triumf Adolfa Hitlera zaczął się od Turyngii. Chciałbym przypomnieć, i też był legalny. Oczywiście historia się, jak wiemy, nie powtarza, ale się rymuje. No i teraz te rymy słyszymy jak najbardziej wyraźnie. Mam nadzieję, że to będzie taki sygnał dla Niemiec, żeby wziąć pewne kwestie zupełnie na poważnie, szczególnie kwestie wpływów rosyjskich, bo bez zmasowanego wsparcia i z USA i obecnych USA, i z Rosji. A z Rosji te działania są bardzo, bardzo długofalowe. Zaczęły się w roku 2014. Na każdym poziomie Rosja starała się ingerować, rekrutować, infiltrować, wspierać się poprzez różne kanały, rozmaite strachy Niemców. No, mamy tego ewidentnie efekty i trzeba z tym wreszcie skończyć. I szczęście w nieszczęściu wybory zbiegły się z tym atakiem na lotnisko w Lipsku dronowym, który przypisano ewidentnie Rosjanom. Tam o włos nie doszło do tragedii, do wysadzenia zatankowanych do pełna ukraińskich samolotów przez rosyjski dron, właśnie do wielkiego zamachu terrorystycznego. I to wszystko powinno Niemcom otworzyć oczy. Pytanie, czy niemiecka klasa polityczna jest w stanie się przed tym zalewem populizmu obronić? Czy jest w stanie się zmobilizować? Znowu używając tych historycznych paraleli, no, Republika Weimarska się nie broniła i była szczęśliwa wręcz, że ktoś wreszcie tą okropną republikańską formę rządów obalał, że wreszcie będzie porządek, silny przywódca, problemy gospodarcze staną rozwiązane. No, dzisiejszych Niemiec do tamtych Niemiec oczywiście porównywać nie można. W Niemczech jest komu bronić demokracji. A nie ulega wątpliwości, że zobaczymy na pewno rzeczy haniebne, skandaliczne, oburzające. I gdybym szukał takiej naprawdę trafnej i dokładnej historycznej paraleli, to spodziewam się w Niemczech powtórki z roku 2016-17 w Polsce na skali właśnie drobnego landu. Niemcy są krajem federalnym, więc rząd landu ma duże kompetencje odnośnie na przykład edukacji, odnośnie tego, w jaki sposób się mówi o historii, w jaki sposób kształtuje się regionalny krajobraz, na przykład medialny, jakie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe się wspiera.
19: Czyli zmienić się może dużo.
20: Tam może być po prostu takie powstanie z kolan. I w przypadku AfD powstanie z kolan między innymi oznacza na przykład odczuwanie dumy z dziadków, którzy służyli w Wehrmachcie i w Waffen-SS podczas II wojny światowej, oznacza gigantyczną ksenofobię, wręcz antysemityzm, wyciąganie tych wszystkich demonów z przeszłości. No toczyliśmy bardzo ostre spory w Polsce. Co się zmieniło w Niemczech po 1945 roku? Jak gruby jest ta skóra, pod którą są te właśnie schowane niemieckie demony, no i teraz ta skóra będzie po prostu zdrapywana przez AfD i wszystko, cała prawda o Niemczech wyjdzie za chwilę na jaw.
19: Dariusz Ćwiklak, Newsweek, bo Bartosz mówił o tym, że te akty, ataki ze strony Rosji powinny otrzeźwić Niemców. Może wynik byłby jeszcze wyższy AfD, gdyby tych ataków nie było, ale z drugiej strony też słychać komentatorów z Niemiec, korespondentów, którzy mówią, ta próba powrotu do przeszłości, do Niemiec, które nie mają problemów gospodarczych, które nie mają tylu migrantów, do Niemiec z przeszłości, to jest ta główna emocja, która pcha wyborców do AfD właśnie. I pytanie, czy jak z tym główne partie niemieckie, dotychczasowe główne partie mogą walczyć?
0: No to jest taka emocja, która właściwie każdych populistów, tylko na innych tonach jest wygrywana, ale każdych populistów wynosi do władzy. No przecież Make America Great Again to jest dokładnie to hasło. To jest dokładnie to hasło, tylko tęsknota trochę za innym czasem, ale...
20: Po pierwsze Polacy również, tak. Chcę powiedzieć, tak.
19: AfD na sztandarach miało hasło wszystko jest możliwe, czyli powrót do przeszłości jest możliwy, tak? Dopowiadają.
0: Oczywiście, no, u nas kiedy Jarosław Kaczyński mówił o Gierku, że to był może i komunista, ale dobry patriota, bo Polska się rozwijała, dokładnie w te same emocje uderzał swojego elektoratu, więc to jest taka śpiewka, która jest słyszana w różnych krajach, tylko się wybiera ten okres, kiedy właśnie wielu ludziom było dobrze, albo przynajmniej tak wspominają te czasy, bo byli wtedy młodzi. To nie jest nic zaskakującego. Natomiast jeśli chodzi o ten zamach w Lipsku, ja nie wiem, jak to, znaczy to pewnie socjologowie muszą dokładnie zbadać, ale czy to nie mogło mieć jeszcze wpływu na wynik, bo przecież zamach był na lotnisko, na którym przeładowywano broń dla Ukrainy, czyli angażujemy się w konflikt ukraiński, w związku z tym jest zagrożenie i może należałoby z tym skończyć. Może to podbiło wręcz ten wynik.
19: A no właśnie, tak.
0: Nie wiedzą. Tego nie wiemy, dopóki nie powstaną jakieś rzetelne badania. Natomiast na pewno jest to wielka pobudka dla niemieckiej, ale nie tylko dla niemieckiej polityki, bo przecież strona demokratyczna, liberalna w każdym kraju mierzy się dokładnie z tym samym problemem. Jak opowiedzieć tę rzeczywistość obecną?
19: Trudną, skomplikowaną,
0: trudną, skomplikowaną i nie uciekając się do takich prostych, populistycznych skrótów, a jednocześnie, żeby trafić w emocje, bo emocje teraz niestety w polityce, a nie logika, grają największą rolę.
19: A przecież już w kwietniu przyszłego roku wybory prezydenckie we Francji, Marine Le Pen ma pozycję faworytki, tak? I to dopiero może być rewolucja. Prezydent we Francji wiele może. Oczywiście niektórzy mają nadzieję, że jednak ten system i jednak ten urząd sprawi, że Marine Le Pen, no nie wiem, nie wyprowadzi Francji z NATO i z Unii, ale problemów może być cała długa lista.
0: Wiemy, kogo matką jest nadzieja.
20: Tak. bez dwóch zdań. Wiemy, kto Marine Le Pen finansował i kto finansował też AfD, bo wszystkie wątki prowadzą w tej chwili do Rosji. Gdybyśmy tutaj spotkali w roku 2015 na przykład, no to można było zaryzykować tezę, że jednak tutaj mamy trochę obsesję i przesadzamy, że przecież ta konstrukcja europejska jest stabilna i że populiści nie mają szans. Zresztą wtedy AfD no, nie była w niemieckim parlamencie cudem. Niewiele zabrakło, żeby...
19: Pytaniem było to, czy przekroczy próg, a tak. Teraz czy zdobędzie większość samodzielną
20: dokładnie
19: w landzie.
20: I to jeszcze chodziło wtedy o Bundestag. Natomiast generalnie we Francji problem polega na tym, że Francja jest bardzo ważnym, zresztą Niemcy też, bardzo ważnym krajem wspierającym Ukrainę, na której barkach w dużej mierze leży w tej chwili wsparcie, kiedy Amerykanie przekręcili na przykład kurek z danymi wywiadowczymi, które są szalenie ważne do prowadzenia wojny, no to Francuzi starali się te informacje w jakiś sposób, tą lukę w informacjach w jakiś sposób zapełniać. Prezydent Francji ma decyduje o tym, jak będzie użyta broń atomowa francuska. Parasol nuklearny francuski zależy od decyzji jednego w zasadzie człowieka, więc scenariusz Marine Le Pen na czele państwa francuskiego jest jeszcze bardziej chyba katastrofalny niż scenariusz większościowego rządu AfD w jakimś niemieckim landzie, ale to wszystko jest przed nami. Też demokraci mają problem z trzymaniem, no, trzymaniem gardy, tak to powiem delikatnie. Za dużo narzekamy, za dużo jęczymy. Jest jak jest. Wybory w Turyngii to nie jest jeszcze koniec świata, ani koniec demokratycznego porządku.
19: I w Saksonii.
20: W Saksonii, Turyngii były wcześniej. To jest po prostu taki efekt, powinien być tego efekt mobilizujący dla niemieckiej klasy politycznej, ale też trzeba sobie powiedzieć, że tak fatalnego kanclerza, jak Friedrich Merz, Niemcy nie miały. Bardzo dużo się u nas mówi złego o Angeli Merkel. I im ten czas od jej odejścia z urzędu mija, tym bardziej dostrzegamy jednak no, spore zalety w jej prowadzeniu polityki. Sukces AfD nie bierze się z tego, że w Niemczech jest wielki kryzys, czy że Niemcy są zalane przez imigrantów, czy że w Niemczech szaleje przestępczość, czy że Niemcy są po prostu państwem upadającym. Są problemy gospodarcze, cykliczne, koniunkturalne, wynikające też z problemów strukturalnych.
19: Ale branża motoryzacyjna to odczuwa.
20: Ale to jest ciągle bogaty kraj, zamożny. Natomiast to jest kraj z neurotycznym społeczeństwem, które ciągle się boi, że zawali mu się niebo na głowę, tak jak to było w komiksach o Asterixie, który się boi, że straci swój dobrobyt, że ktoś im to po prostu zabierze. I na tym lęku irracjonalnym, neurotycznym, podsyconym przez kryzys globalny sprzed dekady, przez migrację tą w 2015 roku, przez pandemię, która naprawdę Niemcom zryła strasznie mózgi, czego my tu w Polsce tak bardzo nie odczuwamy, na tym żeruje AfD. Więc może Angela Merkel potrafiła tymi strachami zarządzać. Ona była taką postacią, która jednak dawała zaufanie, no, kobieta, matka.
19: Mutti
20: po prostu niemiecka. Friedrich Merz jest na jej tle po prostu blady i słaby.
19: Dariusz Świklak, jeszcze na koniec krótki twój komentarz, bo wychodzi z tego, że strona demokratyczna, liberalna nie umie walczyć z tymi lękami, nie umie dać nadziei wyborcom i potem populiści wkraczają wręcz na otwarte pole.
0: No tak jak mówiłem, nie odwołuje się do tych emocji, nie rozbraja tej bomby. To o czym mówił Bartek przed chwilą. Cały czas te lęki wynikające czy to z globalizacji, czy jakichś procesów migracyjnych, czy teraz, no, nie wiem, choćby ofensywa chińskiej motoryzacji. 100 tysięcy zapowiedział tuż przed tymi wyborami, 100 tysięcy zwolnień zapowiedział Volkswagen. Wprawdzie to jest w perspektywie 7 lat i tak dalej, ale gdzie siedzibę ma główną Volkswagen? No właśnie tam. Tam są największe fabryki, więc to musiało też podziałać na każdego, kto tam ma rodzinę, kto tam mieszka, że skoro Volkswagen zwalnia i to 100 tysięcy ludzi, to znaczy naprawdę nie jest dobrze. Może niech przyjdzie ktoś nowy i naprawi tę sytuację.
19: Dariusz Ćwiklak i Bartosz Wieliński z nami zostają. Po informacjach, które o 8.40 przeniesiemy się do Sejmu, między innymi, i zapytam... Co to jest za partia? Partia Zonda Krypto, bo taki jest tytuł twój, Bartoszu, w Gazecie Wyborczej, ale to po informacjach.
1: Autopromocja.
21: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
22: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokąd zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
21: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
1: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
25: Ty, ale akcja!
24: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
25: A jak?
24: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
26: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 8.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozmowy wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie były obfite treściowo. Tak w poranku TOK FM ocenia je poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Jego zdaniem to sygnał, że amerykańska misja nie ogranicza się już do kontaktów wyłącznie z Moskwą, ale realnie obejmuje też Ukrainę i próbę zakończenia wojny z uwzględnieniem żądań Kijowa.
12: Oczywiście nie mamy tutaj pełnych szczegółów. Natomiast z komunikatu po wizycie prezydent Zełenski powiedział, że głównym celem jest jednak dialog w sprawie zakończenia wojny. Mm-hmm. I myślę, że to jest też ważny komunikat, który padł ze strony prezydenta Ukrainy.
11: Poseł Grzyb podkreśla też, że ważnym sygnałem po rozmowach amerykańskich negocjatorów na Kremlu jest stanowisko utrzymania sankcji wobec Rosji. Po spotkaniu Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne.
13: Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwość omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać.
11: Dziś prezydent Donald Trump ma rozmawiać przez telefon najpierw z Władimirem Putinem, a potem z Wołodymyrem Zełenskim. Minister finansów Francji, Richard Lesquieu, nazwał niepokojącym sygnałem rezultat uzyskany przez partię Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Przyznał, że fala populizmu jest wyzwaniem, któremu należy stawić opór. Miałem ostatnio okazję rozmawiać z liderami biznesu w Niemczech, którzy byli nadzwyczaj zaniepokojeni, powiedział Lesquieu. Pokazuje to, że stoimy przed poważnym wyzwaniem fali populizmu, która dziś szerzy się na świecie i której musimy stawić opór, przyznał minister. Alternatywa dla Niemiec wygrała w wyborach regionalnych do parlamentu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt z poparciem około 44%. Co najmniej 9 osób zginęło w izraelskim ataku w południowym Libanie, poinformowały libańskie media państwowe. Armia izraelska od piątkowego wieczora coraz intensywniej atakuje Liban. Dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe, a to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. Warto wziąć to pod uwagę, planując podróż. Przewaga chmur dzisiaj, jedynie na południowym wschodzie dużo przejaśnień. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na pozostałym obszarze kraju.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza i Dariusz Ćwiklak, Newsweek. Bartoszu, dzisiaj w Gazecie Wyborczej twój komentarz pod tytułem Partia Zonda Krypto. Cytowałem go w przeglądzie prasy. Czy ta partia to tylko PiS, czy też Konfederacja?
2: No, na to wygląda, że te dwie partie się w jakiś sposób uwikłały w deale z giełdą kryptowalut, z jej właścicielem i wykorzystywane były do jakiegoś bardzo agresywnego lobbingu na rzecz właśnie tej firmy. I teraz te dwie partie mają oczywiście poważny problem, no bo zwykliśmy mówić, kiedy coś nie idzie stronie demokratycznej w Polsce, że to są jej na pewno ośmiorniczki. Ostatnio przy okazji Szpitala Południowego koledzy, koleżanki używały, no, powrót ośmiorniczek. No tak, lubimy piosenki, które znamy i łatwo właśnie sięgamy po takie symbole. Natomiast jeżeli już zostać przy tej właśnie zoologiczno-kulinarnej terminologii, to zonda krypto to nie są ośmiorniczki, to jest po prostu wielka ośmiornica PiSu.
0: Z mackami. Oni będą musieli, tak. Przypomnijmy, tam ośmiorniczki rozmowy czasami niewybredne, tak, nieformalne. Tutaj Szpital Południowy ponad 1,5 miliona, tak, zarobione przez lekarza. Jest śledztwo prokuratury, oczywiście skandaliczna sprawa, ale tu mamy 450 tysięcy, 500 000 i obiecane 2 miliony dla Ziobry.
2: I ułaskawienie prezydenta też w grze.
0: Więc skala poraża.
2: A czy to jest właściwie ośmiornica, która oplata całe państwo? No bo proszę zobaczyć, z jednej strony kancelaria prezydenta, ułaskawienia, jeden wątek. Drugi wątek, Zbyszek wróci do władzy i wszystko umorzy. Czyli Ziobro zapowiada, z tych nagrań wynika, że zapowiada po prostu interwencję w prokuraturach, powiązanie jeszcze z Moskalem, wyjście być może na Kaczyńskiego, chyba o to chodziło, gdzieś tam Janusz Kowalski z wszystkim kręci się, no i PKOL, próba wyjścia na Polski Związek Piłki Nożnej, własne media w postaci Telewizji Republika i jakieś poprzez nią budowane relacje z Partią Republikańską, z ruchem MAGA, no olbrzymie to się po prostu wszystko robi. To trzeba jakoś tak, myślę, że śledczy to już robią, rozrysować na mapie właściwie świata i wtedy zobaczymy prawdziwy rozmiar tej ośmiornicy, która działa w polskiej polityce.
0: Ale prokuratura według ciebie, to też będzie, Darku, do ciebie pytanie, poradzi sobie z tym, czy komisja śledcza, jak niektórzy postulują, chociażby Partia Razem wspiera pomysł Rozwój Plus w tej sprawie?
2: Komisja śledcza będzie miała na celu zadymienie tego wszystkiego. To będzie po prostu, będzie taniec polityków, żeby tylko ich w to nie uwalić. To trzeba powiedzieć sobie jasno, że mamy do czynienia z koszmarnym, obrzydliwym fejkiem powtarzanym przez polityków PiS, ludzi też o niskiej moralności. Michał Woś na przykład wrzuca zdjęcia Donalda Tuska z koszulką Legii Gdańsk z logiem Zonda Krypto. Nie ma takiego zdjęcia. To zdjęcie jest fejkowe, zrobione w generatorze obrazu sztuczną inteligencją. Też dziwię się, że o tym po prostu nie mówimy, że w tej debacie...
0: Dostał koszulkę za sponsorem tej
2: ale w zupełnie innej
0: sytuacji. Była Zonda Krypto, ale nawet mógł nie zauważyć, tak?
2: To w ogóle takiej koszulki w ogóle nie dostał, jaka jest pokazywana na tym zdjęciu i też pokazuje to panikę właściwie w PiSie, skoro sięgają do tak beznadziejnych metod.
0: Dariusz Ćwiklak.
9: Tam jest, znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o komisję śledczą, to ja bym widział jeden wątek do zbadania. Jak to się stało, że prokuratura za czasów PiSu kompletnie nie ruszała tej sprawy, nie zdziwiło ją i nie zmusiło do przyspieszenia zniknięcie założyciela formalnego, poprzedniczki Zonda Krypto. Znaczy tu rzeczywiście można by się doszukiwać, ale to rozumiem, że jeszcze mamy parę takich pięter formalnych.
0: Zbigniew Ziobro nawet potrafi teraz powiedzieć w rozmowie z Telewizją Republika, że Przemysław Krajew po prostu szukał celów dobroczynnych, tak, na które tak, może wydać tyle pieniądze. Tak? Chociaż jako prokurator generalny chyba wiedział, albo musiał wiedzieć, powinien wiedzieć, że Krajew,
9: znaczy, człowiek, tak, czy inaczej, jest niedobrze, bo jeśli nie wiedział, to znaczy, że był zupełnie niepoinformowany. Jeśli wiedział, to znaczy, że nic z tym nie robił, z tą wiedzą. To moim zdaniem tu jest, tu bym się doszukiwał jeszcze takiego kolejnego wątku, który należałoby zbadać i który pewnie prokuratura powinna zbadać, ale na razie, tak jak widzimy przez te ostatnie tygodnie, prokuratura działa, znaczy nastąpiło przyspieszenie po odebraniu, połączeniu tych dwóch śledztw, czyli tego wątku zaginięcia Sylwestra Suszka i tych wątków upadku giełdy już Zonda Krypto. Prokuratura zaczęła działać i wręcz to tempo w ostatnim tygodniu jest szokująco szybkie. Są zatrzymywane te osoby, o których mówiono od dawna, no tak jak Roman Rzet, który był podobno jednym z pierwszych założycieli tej giełdy i jako jeden z pierwszych miał mieć konflikt z Sylwestrem Suszkiem, więc to też jest wątek do zbadania, a przez lata jakoś nikomu na tym nie zależało, żeby...
0: Tak, i tutaj bo politycy PiS-u czy przy tych zeznaniach cytowanych przez premiera w Sejmie, czy po kolejnych decyzjach o zatrzymaniu mówili, no to jest decyzja jeszcze prokuratury, tutaj są zeznania podejrzanego, więc niewiarygodne, ale z drugiej strony dochodzi do aresztowań, więc to już sąd bada, czy wniosek prokuratury jest zasadny, czy materiał dowodowy mówi o poważnych sprawach, więc to możemy na tej podstawie twierdzić, że jednak coś na rzeczy jest, że to nie jest, to nie są tylko zeznania Krala, który próbuje się, nie wiem, wybielić, sprzymierzyć z władzą i tak dalej, i tak dalej.
2: No, oczywiście, że oni zawsze będą mówić, że sądy są teraz manipulowane przez drugą stronę, czy stronę, która rządzi. No to jest stara śpiewka, zresztą co innego mają powiedzieć. Ale chciałem zauważyć tę inną okoliczność, bo jeżeli Kral liczy na to 60, czyli że zostanie po prostu potraktowany łagodniej przez sąd w zamian za pełne zeznania, to nie jest tak, że on ją dostaje po prostu in blanco, że mu się daje tutaj przywileje i on teraz może po prostu wodzić prokuraturę za nos. Na końcu jest sąd, który orzeknie, czy te zeznania są prawdziwe, czy faktycznie była skrucha, było działanie po prostu, było wsparcie dla prokuratury, współpraca, czy to było mydlenie oczu, kłamanie, zrzucanie winy na innych, więc on podnosi bardzo duże ryzyko tego, co... nie wie tego, co zrobi sąd. Jeżeli będą wątpliwości co do tego, to tego złagodzenia kary dla niego żadnego nie będzie. Natomiast pytanie jest, co będzie dalej w tej sprawie, tak? Kto jeszcze wypłynie, jakie nazwiska w tym śledztwie są? Ujawnienie części zeznań Przemysława Krala przez premiera Tuska wynika z przepisów, które przyjął sam PiS do zwalczania swoich przeciwników politycznych. Zbigniew Ziobro chciał mieć narzędzie do tego, żeby móc każdego właśnie takimi materiałami szachować. Dzisiaj to się obraca ewidentnie przeciwko niemu. Możemy dyskutować, czy to ten instrument jest słuszny, czy nie. Ale on jest zupełnie, zupełnie legalny. Wszystko dzieje się zgodnie z prawem. Też to pokazuje jednak, bo gro tych kontaktów z tego, co zostało ujawnione, miało miejsce już po 1 czerwca 2025 roku, po zwycięstwie Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim, niespodziewanym zwycięstwie, dodajmy do tego. I mam wrażenie, że politycy PiS-u wpadli w taką euforię, byli tak pewni, że za chwilę wrócą do władzy, no, że postanowili sobie po prostu pożyczyć parę groszy od wpływowego biznesmena, przez za chwilę ten... antypolski rząd Tuska upadnie, oni dojdą do władzy, spłacą, załatwią co trzeba. Nie ma żadnych granic. Wszystko będzie przykryte. No i się okazało, że się przeliczyli, bo konsekwencją zwycięstwa Nawrockiego był rozpad PiS-u, był głęboki kryzys i podział na polskiej prawicy. W tej chwili nie wiem, czy mówimy o 4 ugrupowaniach, czy może już o 5.
0: Bo... I robi się coraz ciekawiej, bo ludzie Morawieckiego często mówią tak, Piesiewicz to człowiek Sasina, tak, informowaliśmy, przestrzegaliśmy, Cęckiewicz też tutaj wszedł do gry na koniec, bo mamy ostatnie 4 minutki. Chciałbym zapytać, szczególnie ciebie, Bartoszu, ale oczywiście Dariuszu, ciebie też, o powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Mówi, że zrobi to we wrześniu. Mówił o tym m.in. na kampusie Polska Przyszłości. Wędruje po Polsce, spotyka się z Polakami. Wczoraj dostał tytuł honorowego obywatela Sopotu, ale jak rozumiem, lada dzień, tak, wybierze kierunek Białoruś.
2: No, kiedy wracałem z Andrzejem z granicy, tak, gdzie go odbierałem na przejściu.
0: Jak pamiętamy, te zdjęcia będą historyczne.
2: No.
0: Z tego busika.
2: Tego nie zapomnę po prostu. Ja, no, wcześniej były jeszcze, na samym przejściu były w ogóle tam ciekawe rzeczy.
0: Na książkę kiedyś, myślisz?
2: A to Andrzej pisze książkę. Okay. Nie, Andrzej pisze książkę, ma już 200 stron, przy czym państwa, no, pracuje po prostu dzielnie i no jedzie. No, powiedział wtedy, jak wracaliśmy, że już się właśnie chciał 3 maja wrócić. No i siłą go przekonywaliśmy, żeby tego jednak nie robił, żeby poszedł do szpitala. Bardzo naciskałem na to, żeby go bardzo gruntownie zbadali i znaleźli może jakieś rzeczy, które by go zmusiły do dłuższego leczenia. No potem wymogliśmy na nim wspólnymi siłami tą karencję tych paru miesięcy. No musi pojechać. No po prostu tak to działa. Ale ja jestem dobrej myśli. Pojedzie, załatwi swoje sprawy osobiste, sprawy rodzinne. Jego ojciec jest już w podeszłym wieku. Muszą się po prostu spotkać po 5 latach.
0: Chcesz się spotkać ze Związkiem Polaków na Białorusi?
2: Czy wiem, że nie będzie zjazdu Polaków na Białorusi, został odwołany, więc tam otoczenie tej wizyty wizyty zostanie na pewno ograniczone, ale bądźmy dobrej myśli. Andrzej ma teraz trochę szersze role do odegrania niż tylko rolę działacza Związku Polaków na Białorusi. Planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych pod koniec miesiąca. Tam będzie miał bardzo ważne spotkania, będzie też w Kanadzie, spotkania z Polonią, z Amerykanami.
0: Wnioskuję, że będzie mógł wjechać, nie zatrzymają tak. na granicy, nie zablokują wjazdu i nawet będzie mógł może w miarę spokojnie przeżyć.
2: Czyli dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby wyjechał z Białorusi i jak na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby strona białoruska miała mu to uniemożliwić. Tym bardziej, że to nie jest rozgrywka polsko-białoruska, tylko polsko-białorusko-amerykańska szersza.
0: Dariusz Świklak, rozumiesz plany Andrzeja Poczubota, bo oczywiście pojawiają się w Polsce głosy, tyle było starań. Niech nie ryzykuje.
9: Myślę, że żaden z nas, kto tego nie przeżył, tego do końca nie zrozumie, dlatego daleki jestem od oceniania, ale pamiętam te pierwsze słowa, nawet premier Tusk wtedy cytował bezpośrednio po odebraniu Andrzeja, że to było pierwsze pytanie, które bym zadał, czy będę mógł wrócić.
2: Mi też na granicy.
9: I wtedy premier mówi, no jesteś wolnym człowiekiem i to też obejmuje to prawo do powrotu, więc nie możemy tutaj cię siłą zatrzymać. To było bardzo symboliczne zdanie. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie absolutnie ocenić tego, czy to jest dobre, czy złe. Jeżeli musi, to musi po prostu.
0: Tak. A jeżeli kiedyś też w przyszłości będziemy chcieli opisywać wolność, jak to być wolnym człowiekiem, to Andrzej Poczobut jest
9: także do
0: wzorem wolności.
9: Decyzji.
0: Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza i Dariusz Świklak, Newsweek. Bardzo wam dziękuję za wizytę w poniedziałkowym poranku TOG FM, który wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje, a po nich przedpołudnie program Przemysława Iwańczyka. Dzień dobry Przemku, co u ciebie dzisiaj?
14: Dzień dobry. Rozpocznę od zapowiedzi, a właściwie na tym poprzestanę, pierwszej naszej rozmowy, której gościem będzie dr Michał Kaczmarski, adwokat i ekspert kryminalistyki SSGH. Będziemy mówić o tym, na czym polega mechanizm oszustwa w sprawie, która nie schodzi z nagłówków gazet. Chodzi oczywiście o aferę Zonda Krypto. Jak działa ten mechanizm też wykorzystywania pieniędzy zdobytych poprzez przestępstwa w kolejnych przestępstwach, bo to taka kaskadowa konstrukcja. Anatomia oszustwa, jak je rozpoznawać, jak radzą sobie z tym śledczy, a zapewniam cię i państwa również, że jest wielu, którzy w ogóle mechanizmu kryptowalut nie rozumieją. Ja niestety też do tej grupy należę.
0: Polecamy serdecznie przedpołudnie i zostawiam państwa w rękach Przemysława Iwańczyka. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
15: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nick, zapraszam.
10: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
17: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
18: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
10: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Roman Rzet dzisiaj znów stanie przed prokuraturą. Już wczoraj zeznawał w sprawie zonda krypto. Alternatywa dla Niemiec miażdżąco pokonała inne ugrupowania w Saksonii-Anhalcie. Czy jednak będzie rządzić samodzielnie w Magdeburgu? Jest nasz reporter. Warszawska strefa płatnego parkowania powiększa się. Od dziś kierowcy zapłacą w kolejnej części Saskiej Kępy oraz na Odolanach. Minęła 9. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy z Katowic mają dziś znowu przesłuchiwać Romana Rzet. Były wspólnik Sylwestra Suszka został zatrzymany w sobotę w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ustawa o kryptowalutach pozwoliłaby na szybsze wykrycie tej afery, mówił w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy.
16: Po to wprowadzamy regulacje, żeby sprawy były wyjaśniane, żeby były publikowane ostrzeżenia, zanim właścicielom danej firmy będzie groziło 25 lat więzienia. Zanim się okaże, że ktoś dostał 2 miliony złotych lub obiecał za jakieś ułaskawienie.
17: No czyli w myśl zasady zabezpieczać zamiast leczyć.
15: Ustawy o kryptowalutach w Polsce nie ma. 3 razy zawetował ją prezydent i 3 razy Sejmowi nie udało się tego weta odrzucić. Roman Rzet to już 5. osoba zatrzymana w tej sprawie. Wcześniej zatrzymano m.in. szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który na 3 miesiące trafił do aresztu. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach związkowych w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w lądowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania, bloku Sary Wagenknecht. Więcej na ten temat z Magdeburga, specjalny wysłannik Radia TOK FM Tomasz Orchowski.
18: To rekordowy wynik. AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących przewodniczący HFD Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW. Nie wykluczył nowych wyborów, jeśli nie uda się dogadać z blokiem Sary Wagenknecht, ale inni członkowie AfD, jak podkreśla telewizja ARD, są bardziej koncyliacyjni. Z Magdeburga Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: W wyborach w Saksonii-Anhalcie spektakularną porażkę poniosła CDU, zdobywająca zaledwie 17% głosów. To o 20 punktów procentowych mniej niż w ostatnim głosowaniu. Dzisiaj ma się zebrać zarząd landowy CDU. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
13: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. To niezwykle trudne zadanie, ale jesteśmy zaangażowani. Zależy nam na tym i mamy nadzieję, że wszystko to doprowadzi do pomyślnego, pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania. Mówił Steve Witkow z amerykańskiej delegacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, także nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
19: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska.
20: Znowu kierujemy się w dużo wyższe poziomy. To jest to bardzo silny argument, żeby się z decyzjami wstrzymać, więc dla naszych tutaj słuchających kredytobiorców raczej nie spodziewałabym się, że stopy procentowe spadną.
19: Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
21: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie 3. i 4. kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
19: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat. Wojciech Kowalik, TOK FM.
15: W Warszawie od dziś powiększyła się strefa płatnego parkowania. Zapłacić trzeba za pozostawienie auta w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Odolanach, to na Woli. Kierowcy uciekają z parkowaniem w wolne od opłat miejsca.
22: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
15: Kolejne poszerzenie strefy w styczniu. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. A informacje TOK FM wrócą o 9.20.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: W wielu miejscach dziś około 19 stopni. Na południu i zachodzie miejscami możliwe 23. Na północnym wschodzie może padać.
23: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: 9.06, czas na przedpołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, mówię Państwu dzień dobry. Także w imieniu naszego wydawcy, którym jest Michał Tobolewski oraz realizatorki dźwięku, którą jest Liwia Prądzyńska. Pierwszym naszym gościem jest dr Michał Kaczmarski, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki z Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Porozmawiamy dziś o kryminalnej stronie giełdy kryptowalutowej. Czemu dajemy się oszukać? Myślę, żeby tę rozmowę, jeśli pan na to przystanie, potraktować dwutorowo. Chciałbym wyjaśnić, sam zrozumieć, ale także wyjaśnić naszym słuchaczom, posługując się pańskim autorytetem, jaka jest konstrukcja giełdy kryptowalutowej. Czy pieniądze, które pozwalają takiej giełdzie zaistnieć, muszą z natury rzeczy pochodzić z nielegalnych źródeł? Ale też i spojrzymy na drugą stronę, jeśli pan pozwoli, dlaczego tak łatwo dają się wciągnąć w tę całą rozgrywkę ci pojedynczy, indywidualni uczestnicy takiej giełdy. Pierwsza rzecz, czy krypto giełda, kryptowaluty, to jest coś, co powinno budzić nasz niepokój, choćby ze względu na etymologię słowa krypto, co oznacza, że coś jest ukrytego, tajnego, zamaskowanego.
0: Idea kryptoaktywów, która została wypracowana przy okazji pojawienia się bitcoinów, zakładała, że krypto ma związek z kryptografią, czyli zabezpieczeniem przed możliwością łatwej modyfikacji, no i cały ten mechanizm zmian w strukturze własności pojedynczych czy fragmentów tych bitcoinów miał być zabezpieczony właśnie metodami kryptograficznymi, tak żeby nie było możliwe, łatwe na przykład przejęcie własności takiego składnika aktywów. I taka była idea. Natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na badania prowadzone czy to przez ONZ, czy Europol, czy w ogóle różne instytucje publiczne zajmujące się problematyką przestępczości zorganizowanej, no to zaobserwujemy, że rynek kryptoaktywów stał się bardzo atrakcyjny dla zorganizowanych grup przestępczych. A to dlatego, że historycznie zorganizowane grupy przestępcze, weźmy początki Al Capone, wszyscy pamiętają te historie, nielegalny wyszynek alkoholu. Wszystkie te przestępcze działalności są wysoko intensywne gotówkowo. Przy czym w związku z tym, że wszyscy o tym wiemy, od początku właściwie lat 80., czy właściwie od końca lat 70., różni regulatorzy próbowali ten obrót gotówkowy ograniczać, regulować i teraz nawet w ramach tak zwanego pakietu AML, który ruszy w 2027 roku, będziemy mieć w Unii Europejskiej ograniczenie do jakichkolwiek transakcji gotówkowych.
24: Proszę wyjaśnić istotę tego pakietu.
0: To jest taki pakiet, który ma wzmocnić współpracę na poziomie całej Unii Europejskiej pomiędzy po pierwsze organami nadzoru, to w ramach 6 tak zwanej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a z drugiej strony po raz pierwszy w historii będziemy mieć w Unii Europejskiej regulacje, rozporządzenie unijne, które bezpośrednio będzie dotyczyć wszystkich instytucji obowiązanych, również operatorów giełd krypto, którzy będą mieć obowiązki związane z identyfikacją swoich klientów, stosowaniem tak zwanego travel rule, czyli takiej zasady, że te wszystkie transakcje będą musiały być trakowalne, możliwe do wyśledzenia, chociażby poprzez unikalny identyfikator, weryfikacja beneficjentów tych transakcji. To wszystko ma spowodować, że będzie większa transparentność z perspektywy organów ścigania właśnie, żeby można było wyszukiwać transakcje powiązane z przestępczością.
24: Ale w tej chwili jest to tajne, zamaskowane, odwołuje się znów do słowa krypto?
0: Jeżeli myślimy o rynku krypto, zarówno tym scentralizowanym poprzez giełdy krypto, jak i tym zdecentralizowanym, tak zwanym decentralized finance, gdzie pomiędzy tymi łańcuchami zaszyfrowanymi, tymi blockchainami odbywają się przepływy z pominięciem giełdy bezpośrednio i wtedy ta identyfikacja klienta, weryfikacja beneficjentów transakcji jest bardzo mocno ograniczona, dlatego tak popularna wśród przestępców. Otóż one w tej chwili z jednej strony są instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, chociaż to zostanie rozwinięte w ramach tego pakietu AML, który ruszy w przyszłym roku w lipcu. Natomiast z drugiej strony mamy taką ustawę, właściwie rozporządzenie unijne znowu, Markets in Crypto Assets, która nakłada na tych crypto asset, tak zwane CASPy, czyli Crypto Asset Service Providers, czyli dostawców usług związanych z kryptoaktywami. I tam właśnie są również operatorzy giełd. Oni będą mieć dodatkowe obowiązki związane z transparentnością swojej aktywności, zabezpieczeniem lepszym aktywów swoich klientów, ale również lepszą weryfikacją i transparentnością tego, kto w ogóle uczestniczy w tym obrocie tymi kryptoaktywami. Bo w tej chwili mamy na przykład w Polsce, tylko on już jest nieaktywny od 1 lipca tego roku, właśnie dlatego, że ta Mika weszła i jakby ta rejestracja nie istnieje już w wiążący sposób. Ci operatorzy w Polsce, jest około 1600 takich podmiotów, które zadeklarowały w Urzędzie Skarbowym w Katowicach, że dokonują jakiegoś obrotu kryptoaktywami. No i one w związku z tym, że weszła ta regulacja Mika, nie są już uprawnione, jeżeli nie mają tej licencji unijnej, do obrotu takimi kryptoaktywami. No, jakby podsumowując, akademicki taki sznyt trochę się uruchomił. Kontrola nad kryptoaktywami jest w tej chwili dużo, dużo mniejsza niż kontrola nad tradycyjnymi składnikami aktywów, takimi jak tradycyjne papiery wartościowe, które są wymieniane w ramach tych regulowanych giełd, czy w ramach obrotu tradycyjnymi walutami emitowanymi przez banki centralne krajów, czy na poziomie gdzieś europejskim. Natomiast z krypto jest inaczej, bo po pierwsze emitenci nie są instytucjami publicznymi, tylko prywatnymi podmiotami. I my tak naprawdę często w tej chwili, w związku z tym, że ta MiCA na przykład w Polsce jeszcze nie obowiązuje, bo przepisów wykonawczych nie mamy, nie mamy organu nadzorującego te podmioty, którym będzie w przyszłości KNF, co nawet w komunikatach KNF-u możemy znaleźć na stronie KNF-u, no to tak naprawdę

0: gdzie tak naprawdę europejskie organy ścigania mają duży problem, żeby takie instytucje zamykać. I one też często przenoszą lokalizację tych swoich serwerów, co sprawia, że ten nadzór nad nimi jest dużo słabszy. I w związku z tym ryzyko po stronie na przykład konsumentów mniejsze, ale atrakcyjność ze strony zorganizowanych grup przestępczych dużo większa. I grupy przestępcze, żeby już tak zawinąć do portu, one teraz wszystkie w zasadzie rozliczają się z wykorzystaniem kryptoaktywów, a odchodzą od gotówki. Dlatego, że te ograniczenia gotówkowe, ten pakiet AML, który w przyszłym roku w lipcu powie, nie będzie transakcji gotówkowych z biznesem powyżej 10 tysięcy euro lub ekwiwalentu, powoduje, że pranie pieniędzy na przykład, czyli tych korzyści, nadawanie pozorów legalności korzyściom pochodzącym z przestępstwa będzie dużo trudniejsze w tradycyjnej bankowości, ale jeżeli nie zamkniemy tej luki po stronie krypto, będzie rozwijało się właśnie na rynkach krypto. Mamy, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ponad 250 nawet tak zwanych stable coins, czyli takich kryptowalut, które są w jakiś sposób powiązane z tradycyjnymi składnikami aktywów, tradycyjną walutą. I była duża afera na przykład w 2022 roku z taką kryptowalutą o nazwie Terra, która po prostu z dnia na dzień zniknęła z rynku. I pieniądze wszystkich inwestorów w ramach tej waluty też. A ponieważ te pieniądze, krypto, nie są gwarantowane, na przykład przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce, to powoduje, że nie mamy zabezpieczenia przed utratą naszego kapitału. Poza tym na giełdach krypto w tej chwili, chociaż jak wejdzie Mika, to się zmieni, znaczy w Polsce, bo ona generalnie obowiązuje na poziomie terytorium Unii Europejskiej, no to na przykład nie ma czegoś takiego jak ankieta MiFID, że taki inwestor jest informowany o tym, że z inwestowaniem w kryptoaktywa wiąże się ryzyko. I ludziom się wydaje, że jak ktoś mówi, że za 2 miesiące będziesz miał 100% zwrotu z inwestycji, to za 2 miesiące będziesz miał 100% zwrotu z inwestycji, ale możesz mieć 0 zwrotu z inwestycji. I na przykład była taka historia takiego przedsięwzięcia, które nazywało się Juicy Field, i to już jest moje ostatnie zdanie na to pytanie, z 2024 roku. To była nielegalna działalność, to były środki zbierane na nielegalną uprawę konopi indyjskich. I generalnie zainwestowało w to 500 000 ludzi. I oni zainwestowali 645 milionów euro w Unii Europejskiej. To był biznes, projekt unijny, znaczy nielegalny oczywiście. On został zamknięty przez organy ścigania i ludzie stracili 645 milionów euro. To jest maksymalnie niesamowite.
1: O tym, jaka jest percepcja tych, którzy wchodzą w ten biznes krypto, to powiemy już po informacjach. Na razie zadałem jedno pytanie, zostało nam niespełna 2 minuty, żeby odpowiedzieć na drugie. Pan mówi o regulacjach, które mają przeciwdziałać wykorzystywaniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa do uwiarygadniania ich poprzez giełdy krypto. Czy ta ustawowa regulacja, nad którą jest tyle dyskusji, może te bezpieczniki wprowadzić?
0: No tak, po pierwsze dlatego, że wszelkie podmioty, które będą miały siedzibę na terytorium Polski, będą nadzorowane przez kogoś, przez KNF. Można dyskutować na temat tego, na ile nadzór jest efektywny, nieefektywny, na ile mógł być lepszy, gorszy, ale jednak będzie jakiś podmiot nadzorujący. W tej chwili takiego podmiotu nie ma. To oznacza, że tak naprawdę nikt się tym nie interesuje. Jak popatrzymy sobie na statystyki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, to w zeszłym roku, w 2025, na ten 1600 operatorów kryptoaktywów w Polsce, którzy mieli siedzibę w naszym kraju, tylko 3 było skontrolowanych. No to popatrzmy sobie, jaki to jest procent. Tak? Jeżeli trafiliśmy w tych, którzy byli na przykład nieuczciwi, no to ekstra mogliśmy zamknąć ich biznes, chociaż to może być już mleko rozlane. Ale to znaczy, że 1600 było nieskontrolowanych.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM. Dr Michał Kaczmarski jest naszym gościem, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki z Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Białystok jako Wersal Północy był w XVIII wieku fenomenem kulturowym na skalę nie tylko polską, ale europejską.
4: Pałac pięknie wyglądał, aż chce się do takiej choroszczy pojechać, na imprezę oczywiście.
3: Tak, dobrze, możesz sobie bekę robić.
5: Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 000 zł netto. To co, przekonałem cię?

0: Jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Skrajnie lewicowe ugrupowanie BSW przekroczyło próg wyborczy we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Wraz ze zwycięską alternatywą dla Niemiec będzie dysponowało większością w parlamencie krajowym w Magdeburgu. Ale formalna koalicja tych partii nie jest deklarowana. Z utworzeniem koalicji przez AfD nie będzie łatwo, mówiła w poranku TOK FM kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Anna Kwiatkowska.
8: Będzie miał oczywiście chęć do przeciągania poszczególnych posłów z różnych partii, głównie z CDU do jakby obozu AfD, lub też będzie rozmowa z kimś, kto mógłby poprzeć AfD. Tę jedną partią jest BSW Zarek Wagenknecht, to taka prorosyjska partia.
7: W przemówieniu po ogłoszeniu wyników regionalny lider AfD mówił, że jest otwarty na współpracę ze wszystkimi siłami, które chcą doprowadzić się do zwrotu politycznego. Na rynkach ropy duże wzrosty cen po ataku USA na irańskie tankowce, informują maklerzy. Analitycy wskazują, że ceny ropy wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu po tym, jak konflikt USA-Iran ponownie zaostrzył się. Surowiec nadal drożeje, a ropa Brent zyskała w tym roku już prawie 60%. Z kolei produkty rafinowane jak diesel odnotowały jeszcze większe wzrosty cen z powodu trwającego już 6 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 24 roku do początku 25, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wyroby tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Na termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie, przeważnie jednak około 19. Na północy może padać. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Bardzo dobrą i dobrą jakość ma dziś powietrze w zdecydowanej większości Polski. Jedynie w Szczecinie o poranku powietrze ma umiarkowaną jakość.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Doktor Michał Kaczmarski jest z nami, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki, Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Panie doktorze, opowiedział pan o mechanizmie działania kryptowalut, giełd kryptowalut. Mówił pan też o niedoskonałym nadzorze. Tutaj odwołaliśmy się do ustawowych regulacji i skąd ta potrzeba, by one obowiązywały także w naszym kraju. A czy da się obracać kryptowalutami poza giełdami, nad którymi i tak ta kontrola jest, jeszcze raz powtórzę, niedoskonała?
10: Otóż da się i co więcej, to jest zgodne z tą taką pierwotną filozofią
5: kryptoaktywów, które miały być wolne od nadzoru i miały być takim wyrazem właśnie takiej swobody przemieszczania kapitału i wartości. To jest piękna idea, ona jest cudowna, pod warunkiem, że my wszyscy ludzie, którzy uczestniczyliby w tym obrocie, bylibyśmy tak samo cudowni i uczciwi. Natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście da się obracać kryptoaktywami poza tym scentralizowanym modelem opartym o giełdy. Poza tym są też nielegalne giełdy, to znaczy takie podmioty, które dokonują obrotu w imieniu swoich klientów, ale nie są nigdzie zarejestrowane jako legalnie działający operatorzy kryptoaktywów. I oni są wyjęci spod nadzoru i wtedy im nie zależy na tym, żeby identyfikować, czy ich klient jest przestępcą, czy nie jest przestępcą, albo czy ich klient na przykład oferuje innym osobom tak naprawdę fikcyjne kryptoaktywa, których za pieniądze tych klientów nigdy nie nabywa albo nabywa ich, ale nie w ich imieniu, tylko w swoim imieniu. I generalnie dokonuje oszustwa. Natomiast rzeczywiście da się również w takim zdecentralizowanym modelu, to się nawet pięknie nazywa decentralized financing albo decentralized exchange, wymieniać kryptowaluty, kupować kryptowaluty za inne kryptowaluty bez udziału tej giełdy. Da się to zrobić właśnie w taki sposób zdecentralizowany. Jedynym momentem, kiedy mamy ten nexus z regulowanym obrotem, to jest sytuacja, kiedy chcielibyśmy te kryptoaktywa wymienić na waluty tradycyjne, albo kupić jakiś składnik aktywów, który wymaga udziału instytucji finansowej, bo często ci nielegalni operatorzy kryptogiełd, albo po prostu taka wymiana, tak zwana peer-to-peer to się nazywa, więc generalnie dwóch uczestników blockchainu dokonuje wymiany kryptoaktywów między sobą, albo nawet między różnymi blockchainami można wymieniać kryptoaktywa z pominięciem giełdy. I wtedy oczywiście nie dochodzi do tej identyfikacji i weryfikacji tożsamości uczestników tego obrotu, więc oni mogą być dowolnymi osobami pod warunkiem, że mają odpowiednie narzędzie, ten portfel krypto, w którym mogą gromadzić te swoje środki.
9: Czyli jedna rzecz to zorganizowanie giełdy kryptowalut bądź obrót kryptowalutami poza formułą giełdy. Druga rzecz to wykorzystanie pieniędzy potencjalnie pochodzących z przestępstwa przez organizatorów takich transakcji. Ale trzecia rzecz to jeszcze pozyskiwanie pieniędzy pojedynczych, indywidualnych klientów i bazowanie na ich chciwości, no bo zakładam, że taka jest pobudka ludzi, którzy decydują się wpłacić pieniądze za obietnicę 20-30% zysku, gdzie jest to, jak wiadomo, zysk totalnie nierynkowy.
5: Marzenie szybkiego zarobku towarzyszy nam prawdopodobnie historycznie od zarania dziejów. Jak sobie popatrzymy na piramidę Ponziego, tą pierwszą taką rozpoznawalną z 1920 roku, no to ten człowiek też oferował ludziom szybki zysk. On to oparł na pierwotnie legalnym założeniu, że znaczki pocztowe kupowane w Stanach Zjednoczonych służące wysyłaniu listów do Europy są dużo droższe w USA niż w Europie, więc jak on kupi te znaczki w Europie i przewiezie je do Stanów Zjednoczonych i potem albo sprzeda do operatorów pocztowych amerykańskich czy operatora pocztowego, albo ludziom po prostu w Stanach, to oni będą w stanie w ten sposób zaoszczędzić. No i później próbował na tym zbudować biznes, ale zainteresowanie tym biznesem było tak duże, bo tam chyba 40 tysięcy ludzi, jak na tamte czasy sporo było zainteresowanych, no że w pewnym momencie nie był w stanie zaspokoić zapotrzebowania na znaczki znaczkami, więc stworzył piramidę finansową. No i tak samo było potem z Bernardem Madoffem. W 2008 roku sprawa padła, tam już było dużo więcej inwestorów i 40 miliardów dolarów potencjalnie stracili ludzie. Oczywiście część została odzyskana, według statystyk amerykańskich 70%. Natomiast to się dzieje jakby ciągle. I teraz grupy przestępcze, co więcej, i to jak patrzymy na raporty Europolu na temat struktury i dynamiki zorganizowanych grup przestępczych, a jak przypomnę, jest ich ponad 6 tysięcy takich, o których Europol wie, a o ilu nie wie, to tego też oczywiście nie wiemy, jest jakaś czarna liczba. Natomiast pamiętajmy o tym, że wszystkie te grupy chcą się angażować w jakiekolwiek, w jakieś schematy wyłudzeń, bo to jest dużo bezpieczniejsze i tańsze niż stosowanie takich czysto kryminalnych form wymuszeń, że ktoś musi iść do banku z bronią i próbować tam gotówkę wybrać.
9: Chcę pan powiedzieć, że przestępcy teraz mają ułatwione zadanie, ponieważ jest dostępnych tyle narzędzi dużo mniej ryzykownych. Nie trzeba ganiać z bronią po mieście, żeby uzyskać pieniądze pochodzące z przestępstwa, dokonując tegoż przestępstwa.
5: Dokładnie. I co więcej, nie trzeba w ogóle być w kraju, w którym dokonuje się przestępstwa, żeby dokonać przestępstwa. Można siedzieć sobie na Kajmanach, i dokonywać wyłudzeń w Polsce bez tak naprawdę fizycznej obecności w Polsce z serwerami zlokalizowanymi na przykład w Korei Północnej i teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Jeżeli ludzie zainwestują swoje pieniądze, nie sprawdzą, gdzie inwestują, nie sprawdzą na liście na przykład tych licencjonowanych operatorów kryptoaktywów, którą utrzymuje Europejska Agencja Nadzoru właśnie papierów wartościowych i giełd i można w internecie to sobie sprawdzić, to jeżeli ktoś tam zainwestuje, to nie ma żadnej gwarancji, że to nie jest oszustwo. I co więcej, jak mówią Brytyjczycy, if something is too good to be true, it probably isn't. Czyli jeżeli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, no to pewnie nie jest. No i często nie jest. Ale
9: wie pan, indywidualny uczestnik tego typu transakcji, który liczy na szybki zysk, rzadko kiedy zagląda do regulacji, do regulaminów, samych giełd, bądź też czyta od deski do deski wszystko to, w czym bierze udział. To właśnie po to potrzebują także przestępcy, już nie posługując się nazwami własnymi, uwiarygodnienia się w rozmaitych obszarach, także poprzez przekaz nurtu głównego, myślę tutaj o mediach, po to, by to zaufanie wzbudzić u przeciętnych, albo inaczej potencjalnych swoich klientów.
5: To prawda. Co więcej, zorganizowane grupy przestępcze też pracują nad zwiększaniem tego uwiarygadniania. Tworzą całe farmy różnych narzędzi, które emitują na przykład do różnych forów społecznościowych komunikaty o tych zyskach, o zadowolonych po prostu inwestorach, którzy zarobili miliony, nagle po prostu zainwestowali 2 złote i wyciągnęli 100 tysięcy w 2 miesiące. No i to jest tak naprawdę, to jest problem, którego nie rozwiąże nadzór jednej instytucji publicznej. To jest problem, z którym musimy się zmierzyć, tak jak z ogólnym problemem prania pieniędzy poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Znaczy, część odpowiedzialności...
9: Jak pan sobie wyobraża to partnerstwo?
5: Ja jestem w stanie to sobie wyobrazić jako pracownik uczelni wyższej, natomiast jako adwokat mam z tym większy problem, bo życie pisze różne scenariusze. No i teraz to partnerstwo mogłoby na przykład polegać na tym, że pewna odpowiedzialność za filtrowanie komunikacji, na przykład w różnych mediach społecznościowych, przejmowaliby operatorzy tych mediów. Na przykład, nie wiem, mieliby jakiś filtr, tak jak banki na przykład, banki, które dokonują transferów pieniężnych na zlecenie swoich klientów, filtrują, czy odbiorcami na przykład tych transferów nie są osoby objęte sankcjami. Filtrują, czy zleceniodawcy tych transferów nie są objęci sankcjami, czy nie są na jakichś listach znanych grup przestępczych. I takim klientom serwisu nie świadczą. Teraz, gdyby sprawdzać na przykład, czy reklama dotycząca jakiegoś super atrakcyjnego modelu inwestowania jest objęta na przykład, czy podmiot, który jest emitentem tej reklamy, jest gdziekolwiek zarejestrowany jako legalnie działający uczestnik obrotu, no to już by był dodatkowa warstwa monitoringu tego, bo ludzie później, jak dostają często takie komunikaty, to wydaje im się, że jak coś się opatrzyło, no tak jak z każdą reklamą, no to oni to słyszeli, to pewnie coś tam w tym jest, jak jeszcze ktoś ze znaną twarzą, nawet jeżeli wygenerowaną przez AI powie, że zarobił, to wszyscy po prostu będą zachwyceni i też zainwestują swoje oszczędności, a potem okazuje się, że one są w ogóle przez nikogo nie gwarantowane, ta inwestycja jest przez nikogo nienadzorowana i na koniec dnia to jest jedno wielkie wyłudzenie. Znaczy, nam się wydaje na przykład, że w jakimś portalu internetowym mamy zgromadzony, nie wiem, jeden bitcoin, załóżmy, 300 tysięcy złotych, prawda, z naszych całożyciowych oszczędności. A potem się okazuje, że to tak jak w takim schemacie, który kiedyś tam w Stanach występował, to jest tylko w aplikacji, do której mamy dostęp. Ale tak naprawdę te nasze 300 tysięcy to w ten bitcoin ktoś zainwestował, ale do swojego prywatnego portfela. I teraz znowu ta MiCA, ta regulacja, wymaga tego, że przed uzyskaniem licencji taki operator kryptoaktywów ma mieć system kontroli wewnętrznej, który zapewnia, że środki klientów są inwestowane w imieniu klientów, a nie w imieniu tego operatora. To nie może być takiej sytuacji, że ja wpłacam 300 tysięcy na zakup bitcoina, a ktoś kupuje tego bitcoina, ale na swoje konto i do swojego portfela. Potem na przykład ma zimny portfel i tak zwany odłączony od sieci i on sobie z tym portfelem gdzieś wyjeżdża, a mojego bitcoina nie ma. Ja mam niby roszczenie odszkodowawcze, no ale jak nie ma środków na zaspokojenie mojego roszczenia, to ja sobie mogę ścigać takiego człowieka. No i to jest wielki problem.
9: Po co przestępcom kryptowaluty, oprócz tego wątku, który teraz mocno poruszyliśmy, czyli wyłudzania pieniędzy od uczestników kryptowalutowej zabawy?
5: Przestępcy potrzebują kryptowalut do przeprowadzania tak zwanego prania pieniędzy. Czyli to jest taki proces, który nadaje pozory legalności środkom pochodzącym z przestępstwa. No bo gdyby ktoś sprzedał kilogram kokainy na ulicy i z tą wymazaną jeszcze kokainą, gotówką poszedł do banku i powiedział, że on sprzedał kilogram kokainy i chciałby to wpłacić na rachunek, to bank ma obowiązek zawiadomić organy ścigania i pewnie by nie wyszedł z tego oddziału banku już ten, kto wpłaca. Natomiast w momencie, kiedy my zamienimy tę gotówkę na kryptoaktywa przez różne też alternatywne systemy obrotu, które na przykład za naszą gotówkę kupią nam kryptoaktywa, my te kryptoaktywa przez tak zwane miksery kryptoaktywów przepuścimy. Był taki mikser, nazywał się Chip Mixer i on przepuścił na przykład w ciągu 4 lat 150 tysięcy bitcoinów. Policzmy sobie, to jest 45 miliardów złotych przez 3-4 lata. 150 tysięcy bitcoinów. I zabezpieczyły organy ścigania, jak zamknęły ten mikser, tylko 1900 bitcoinów. A reszta bitcoinów po prostu została przepuszczona przez te miksery i spowodowała, że jak ktoś wypłaca później gotówkę gdzieś, jakiś fasadowy podmiot, no to my tak naprawdę nie widzimy związku z tą kokainą, którą żeśmy sprzedali gdzieś na ulicy za gotówkę. No i te pieniądze wyglądają na czyste i możemy sobie kupić, nie wiem, Ferrari albo dom gdzieś na Kajmanach albo jakieś inne, wyspę na przykład. O. No i to powoduje, że to daje przestępcom bezpieczeństwo, bo odcina ich środki i pozwala im na swobodne ukrywanie źródła pochodzenia tych środków.
9: Została nam niespełna minuta. Jeszcze mam do pana jedno pytanie. Czy to, co dzieje się wokół kryptowalut, będzie dla Polaków lekcją taką uwrażliwiającą, a także dla tych, którzy sprawują nadzór, ścigają przestępców, też będą to doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości?
5: One do jakiegoś stopnia w mojej ocenie zaprocentują, ale jak pamiętamy historię Ponziego, Berniego, Madoffa, Amber Gold, no to tak naprawdę ta pamięć bywa krótka. Niestety ta chęć zysku często jest silniejsza niż to bezpieczeństwo. Dlatego potrzebujemy edukacji, komunikacji i większej transparentności w obrocie kryptoaktywami.
9: Doktor Michał Kaczmarski był z nami, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki z Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
9: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich magazyn EKG, na który już teraz zaprosi państwa Rafał Hirsch.
10: Dzień dobry, będziemy rozmawiać w EKG o bieżącej sytuacji finansowej naszego kraju, o naszej polityce fiskalnej, o projekcie przyszłorocznego budżetu, o tym, ile pieniędzy trzeba będzie pożyczyć, jak wysoko urośnie nasz dług i czemu tak bardzo wysoko i kiedy ten dług ma przestać rosnąć, kiedy zacznie maleć deficyt. O tych wszystkich historiach będziemy już za kilka chwil rozmawiać z wiceministrem finansów Jurandem Dropem.
9: Bardzo dziękuję, zapraszam na EKG Rafał Hirsch, a już teraz czas na informacje TOK FM.
11: Autopromocja.
12: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie jest politycznym trzęsieniem ziemi, którego skutków na razie nie da się przewidzieć, twierdzi część politologów. Jak donoszą eksperci, o wyniku współdecydowały niezadowolenie wyborców z polityki rządu RFN i katastrofalne notowania kanclerza Friedricha Merca. Główny międzynarodowy port lotniczy w Dżakarcie i co najmniej 3 inne lotniska w Indonezji pozostaną zamknięte co najmniej do wieczora, a to z powodu erupcji wulkanu Anak Krakatau. Od soboty do odwołania, opóźnienia i zmiany tras lotów dotknęły łącznie ponad 270 tysięcy pasażerów w całym kraju. W związku ze wzmożoną aktywnością erupcyjną góry operacje lotnicze w kilku portach zostały zawieszone, przekazał operator lotniska w Dżakarcie. Tylko dziś rano na stołecznym lotnisku odwołanych lub opóźnionych zostało 243 połączenia krajowe i międzynarodowe, co dotknęło blisko 30 tysięcy osób. Wulkan uaktywnił się w piątek, wyrzucając lawę i wywołując eksplozje słyszalne z odległości setek kilometrów. Kolejne erupcje odnotowano wczoraj. Jeszcze długo stopy procentowe nie spadną, twierdzą ekonomiści. Powód jest jeden, znów rosnąca inflacja, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.
4: Znowu kierujemy się w dużo wyższe poziomy. To jest to bardzo silny argument, żeby się z decyzjami wstrzymać, więc no, dla naszych tutaj słuchających kredytobiorców raczej nie spodziewałabym się, że stopy procentowe spadną.
3: Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jednak jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
5: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
3: Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni, decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie. 14 września ruszą w Polsce ćwiczenia Czarny Obrońca 26, informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To oznacza, że od dziś ruch wojsk na drogach będzie wzmożony. Pojawią się kolumny sprzętu wojskowego, a ćwiczenia potrwają do 24 września. Od 17 do 23 stopni dzisiaj w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Śląsku. Nieco deszczu może pojawić się na północy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Dziewiąta 43, już prawie. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na rynek finansowy. WIG20 w tej chwili spada o 0,13%, więc to nie jest duży spadek. Jeśli chodzi o rynek walutowy, też bardzo niewielkie zmiany. Dolar 3,71 groszy, euro 4,31 groszy. A jeśli chodzi o nasze obligacje, tutaj też niewiele, niestety, tak można powiedzieć, się zmieniło od piątku. Rentowność 10-letnich polskich obligacji 6,16 w tej chwili, czyli cały czas jesteśmy bardzo wyraźnie powyżej 6%, które, a to bariera, nie dość, że taka okrągła, to jest powszechnie interpretowana jako dość groźna i lepiej byłoby, gdybyśmy byli z tą rentownością poniżej. W studiu gość, pan wiceminister finansów Jurand Drob. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Czyli ten wiceminister, który się długiem publicznym właśnie zajmuje. Jak wybuchła wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wiosną i rentowności też dość wyraźnie wzrosły, to wtedy nawet pamiętam, że jeden przetarg obligacji był odwołany. Jeśli chodzi o kolejne przetargi, tam skala ich była ograniczana. Widać było, że ministerstwo jakby nie godzi się na to, co się dzieje na rynkach finansowych, na co nie ma wpływu, więc chciałoby przeczekać. Tak to wyglądało. Teraz też można czegoś takiego oczekiwać?
7: No myślę, że wtedy to był bardzo wyjątkowy moment. I rzeczywiście dobrze pan interpretuje, że to przeczekać. To znaczy, jeśli dzieją się nagłe sytuacje, to my mamy na tyle wysoką płynność w budżecie, że my nie musimy robić natychmiast przetargów i natychmiast zbierać tych pieniędzy. My mamy w tym momencie mamy finansowanie 75% potrzeb naszego budżetu.
6: W tym roku?
7: W tym roku już zrobione, wobec czego my do przodu mamy pieniądze.
6: Czyli gdyby była jakaś katastrofa na rynkach, to możemy kilka miesięcy nie robić żadnych przetargów, tak?
7: Nie wiem, czy kilka miesięcy, ale na pewno nie musimy w tym samym tygodniu robić. Mhm. Prawda? I na tym polega takie elastyczne podejście do zarządzania w ogóle długiem, że jeśli widzimy, że coś się dzieje i widzimy, że jest to przejściowe, to możemy chwilę poczekać. I wtedy w marcu rzeczywiście żeśmy tak poczekali i okazało się to całkiem dobrym ruchem. Natomiast pytał pan o teraz sytuację. I teraz rzeczywiście przekroczyliśmy 6% nominalnego oprocentowania naszych obligacji dziesięcioletnich. Potem oczywiście w zależności od terminu emisji to
6: się... To jest inaczej, tak. Pięcioletnie widzę 5,55.
7: W sumie to, co wszyscy powinniśmy wiedzieć, to właśnie, że jest powyżej 6. Natomiast to wynika z tego, co się dzieje, my to mówimy na rynkach bazowych, a tak naprawdę co się dzieje na całym świecie. Na wszystkich rynkach finansowych. I na wszystkich rynkach finansowych widzimy, że to oprocentowanie rośnie. Dlaczego tak jest? To oczywiście wszyscy się zastanawiają. Mhm. To są siły rynkowe. Niekiedy mówi się, że na przykład jest to konkurencja ze strony firm prywatnych, w szczególności dużych firm, które emitują dużo długu i zbierają dla inwestycji w sztuczną inteligencję.
6: Tak, na przykład. Mówi się też o ciśnieniu Ormus, o tym, że ropa droga może podbić inflację, tak, ale wyższe też... stopy procentowe.
7: Tak, no. A także się mówi o standardowe kwestie, to znaczy wysoki poziom zadłużenia wszystkich gospodarek na, może nie wszystkich, ale większości gospodarek na całym świecie.
6: A to pan sugeruje, że teraz tak już tak będzie? I że to nie jest nic, znaczy tego tym razem już się nie da przeczekać?
7: Myślę, że w tym momencie to nie jest wyjątkowe wydarzenie, które byśmy widzieli, bo nie wiem... Na Indonezji co prawda jakiś tam wulkan erupcję ma, ale to nie wpływa. To nie jest ta skala. Natomiast tutaj my zamierzamy działać normalnie. Mam nadzieję, że oczywiście to oprocentowanie spadnie, ale czy tak będzie, to zależy właśnie od rynków bazowych. Czyli od tego, co się dzieje na całym świecie. W długich okresach, takich dziesięcioletnich, różnie bywa. Ja pamiętam, jak właśnie 10-15 lat temu zastanawialiśmy się, dlaczego stopy procentowe są takie niskie. Albo jak pamiętamy, tuż przed COVID-em to wszystko się pożyczało za bardzo niewielkie pieniądze. Mhm. Natomiast są okresy, kiedy są wyższe stopy procentowe i to jest normalna sprawa gospodarcza długookresowego cyklu koniunkturalnego.
6: No tak, tylko że to trochę pechowo dla nas, bo my akurat jesteśmy, dość szybko zwiększamy swoje zadłużenie w tej chwili i cały czas żyjemy z bardzo wysokimi deficytami. Projekt budżetu na przyszły rok też nie zakłada, żeby ten deficyt miał się zmniejszyć, co pewnie przy niższych stopach procentowych jakoś by tam uszło nam bezboleśnie, ale ta sytuacja, o której przed chwilą mówiliśmy, dodatkowo jakby sprawia, że jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji fiskalnie, tak? To dlaczego w takim razie rząd nie zmniejsza deficytu, planowanego deficytu w przyszłym roku?
7: Z pewnością lepiej byłoby dla budżetu, gdyby stopy procentowe
6: były niżej.
7: Były niżej, tak. To na pewno wtedy byłyby niższe odsetki, które byśmy płacili. Oczywiście też te odsetki to powoli by się zmieniały. Bo obligacje, które żeśmy wyemitowali, to już są wyemitowane. My w tej chwili średni okres zapadalności to jest 4,1 roku dla polskich, dla złotówkowych i bodajże powyżej 11 lat dla emitowanych na innych rynkach zagranicznych.
6: Czyli średnio, jak teraz wypuszczacie nowe obligacje, to jednocześnie spłacacie te sprzed 4 lat.
7: Tak. Tak, i to jest rzeczywiście też negatywny...
6: Bo wtedy było niżej.
7: Wtedy było niżej, teraz musimy emitować po wyższym, wobec czego to jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego rosną odsetki, które w budżecie planujemy, że będziemy płacić w przyszłym roku. Bo teraz pożyczamy na wyższe oprocentowanie.
6: No tak, ale to wszystko nie wygląda dobrze. To są wszystko jakby okoliczności negatywne. Ekonomiści z Erste Bank Polska w poprzednim tygodniu opublikowali taką swoją analizę, z której wynika, że ich zdaniem, jeśli się nic nie zmieni w polityce fiskalnej rządu, to w 2028 roku najpóźniej zostanie przekroczony pierwszy próg ostrożnościowy, ten z polskiej ustawy o finansach publicznych, przez polski dług publiczny. I w związku z tym w kolejnym roku, w 2029, kiedy rząd będzie przygotowywał budżet na 2030 z kolei, to tam już trzeba będzie zastosować te obostrzenia, które są w ustawie, czyli trzeba będzie przygotować taki budżet, który będzie miał zmniejszone wydatki i zmniejszony deficyt, czyli wtedy jakby sytuacja na rynku zmusi nas do czegoś, co powinno się dziać już dzisiaj, ale dzisiaj się nie dzieje.
7: Na tym polegają bezpieczniki w naszej ustawie o finansach publicznych i w ogóle bezpieczniki, które nazywamy regułami fiskalnymi.
6: Ale potwierdza pan taki scenariusz, którego oni się dopatrzyli? Rzeczywiście to tak może wyglądać?
7: Na pewno będziemy musieli w następnym budżecie zadbać o to, żeby deficyt był niższy i żeby możliwie nie przekroczyć tego progu. Oczywiście mamy jakieś tam trajektorie, natomiast to będzie wiadomo w przyszłym roku. W tym momencie, w naszym budżecie na przyszły rok, tego progu nie przekraczamy i na skutek tego w 2027 nie zostanie przekroczony, wobec czego nie będziemy do tego zmuszeni. Natomiast tak działają te bezpieczniki i prawdę mówiąc, dlatego ciągle mamy 6% oprocentowanie, a nie 8%. Bo są bezpieczniki.
6: Czyli gdybyśmy doszli do momentu, w którym naruszamy te bezpieczniki, to byłoby 8?
7: Nie wiem, czy 8, ale na pewno gdybyśmy nie mieli tych bezpieczników, to nasza sytuacja byłaby dużo gorsza. I w przypadku wielu krajów znowu na świecie pytanie jest zawsze o wiarygodność tych bezpieczników. My mamy... Po pierwsze mamy te bezpieczniki w naszym ustawie o finansach publicznych. Po drugie one wynikają z zobowiązań do Unii Europejskiej. Mamy też właśnie Pakt Stabilności itd., itd. Wobec czego my w tym momencie możemy zarówno zadłużać się do takiego poziomu, w jakim jesteśmy i pewnie który wzrośnie w przyszłości. Po stosunkowo, i teraz jest pytanie, stosunkowo niskim koszcie, to znaczy jeśli kiedyś w przyszłości byłoby wyrwanie tych bezpieczników, albo gdyby na przykład, no może nie będę spekulował, ale mieliśmy całą...
6: Gdyby znowelizować ustawę na przykład,
7: o sejfie 0% typu, prawda? Gdyby zacząć łamać, ja a propos sejfu 0% wypowiedział się Europejski Bank Centralny, to... mocno skrytykował, prawda? Że gdyby zacząć łamać te reguły w przyszłości, to oczywiście wtedy po pierwsze zaczniemy więcej płacić, a po drugie nie będziemy, znaczy te wszystkie nasze możliwości zadłużenia się w przyszłości będą ograniczone. Natomiast my w tym momencie zachowujemy te bezpieczniki i być może będą musiały zadziałać, ale będziemy się starać na pewno, żeby nie musiały zadziałać.
6: Tak pan wyciągnął ten safe 0%. Rozumiem, że tutaj ministerstwo będzie walczyć z innymi ministerstwami, którym ten pomysł się podoba, żeby jednak go nie wprowadzać w życie, tak?
7: Znaczy, przede wszystkim mamy podstawową zasadę naszego systemu, rozdzielenie banku centralnego i polityki pieniężnej od polityki fiskalnej. Podstawową zasadą, którą żeśmy wprowadzili w latach 90. jest to, że nie można finansować monetarnie wydatków fiskalnych.
6: No tak, ale to chodzi o to, na co przeznaczyć zysk NBP, tak? Który tak czy inaczej według bieżącego prawa idzie do budżetu.
7: Oczywiście.
6: Tam ma być napisane, że nie ma być tak jak teraz, że idzie do budżetu i minister finansów robi z tymi pieniędzmi, co uważa za stosowne, tylko że to idzie do budżetu i na obronność.
7: No, to sobie można wyobrazić. Mamy rozmaite znaczone pieniądze, znaczone dochody i znaczone wydatki w budżecie. Najlepszym przykładem jest NFZ. Mhm. My jako Ministerstwo Finansów zawsze chcemy, żeby to było inaczej, żeby to było wszystkie dochody, a potem zastanawiamy się, na co powinny być wydawane pieniądze. I podobnie jest w tym momencie z zyskiem z NBP. Natomiast znowu, zgodnie, bo to jest nawet chyba uchwała zarządu NBP, 95% zysku jest wpłacane do NBP, jest wpłacane do budżetu, jeśli ten zysk jest i jeśli są spełnione wszystkie zasady rachunkowości. Jeszcze NBP podlega audytowi, ma zachowywać zasady rachunkowości, na przykład w zakresie, na co jest, jakie są poszczególne składniki aktywów.
6: I rozumiem, że safe 0% to by zmieniał, tak? Zmieniałby bankowi centralnemu zasady rachunkowości, bo by mu kazał zaksięgować zysk ze złota.
7: Znaczy ja chcę powiedzieć, nie wracajmy może do dyskusji o safe 0%. W ogóle nie widziałem tych pieniędzy. Myśmy tych pieniędzy, one były wymyślone z powietrza.
6: No to wracając do tego, co pana pewnie bardziej zajmuje, jak pan rozmawia z inwestorami, którym za chwilę będzie pan sprzedawał kolejne polskie obligacje, to co oni mówią? Martwią się tym deficytem i tymi 6%? Czy może się cieszą, bo jak jest rentowność 6%, to znaczy, że są tańsze, czyli mogą, dla pana to jest problem, ale dla nich to jest lepszy deal i mogą korzystniej kupić polskie obligacje?
7: Inwestorzy muszą w czymś trzymać swoje aktywa. I polskie obligacje, tak jak inne obligacje, są jednym ze sposobów, gdzie oni przechowują te swoje majątek, tak, czy swoich klientów. Wobec czego ci inwestorzy zawsze pytają, kiedy będą emisje, jakie będą i za ile. To nie jest tak, że to jest coś, co trzeba prosić. Oferuje się taki, a nie inny zysk. Inwestorzy oceniają, ile na tym zarobią, jakie jest ryzyko. I jakie są alternatywy? Dlatego mówiłem o tych firmach, które pożyczają na całym rynku. Mhm. Problem jest dla całego świata. Nie wiem, dzisiaj rano przeczytałem, że na przykład komisarz Unii Europejskiej jest gdzieś w Azji i promuje obligacje. Zresztą nasz polski komisarz jest i promuje obligacje europejskie, wobec czego inwestorzy potem zastanawiają się albo tu, albo tutaj. Jakie jest oprocentowanie, jaka jest różnica. Wobec czego rozmawiałem z inwestorami, ja bardziej mówię o tym właśnie, jakie mamy zabezpieczenia, jakie mamy prognozy wzrostu, jakie mamy, nie wiem, zalety z bycia częścią Unii Europejskiej, jak to wpływa dobrze na naszą wiarygodność. I to są rzeczy, o których rozmawiamy z inwestorami.
6: I oni nie martwią się tym, że nie wiadomo, kiedy dług publiczny zacznie spadać w Polsce w stosunku do PKB?
7: Martwią się w stosunku do każdego kraju.
6: Aha, czyli że nie jesteśmy wyjątkiem.
7: Nie
6: na szczęście,
7: jesteśmy wyjątkiem, tak.
6: A kiedy można liczyć, w którym roku spadnie dług publiczny do PKB?
7: Znaczy w tej chwili patrząc na trajektorię długu,
6: tak,
7: to w przewidywalnej przyszłości, prawdę mówiąc, tego nie widzimy. Natomiast jak zadziałają te bezpieczniki, a także jak będzie w przyszłości tworzony budżet, być może to się objawi. Natomiast no tutaj podobnie jak większość innych krajów, jak się ma deficyt budżetowy, to dług rośnie.
6: Pan Jurand Drob, wiceminister finansów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
6: To było pierwsze wydanie magazynu EKG dzisiaj. Kolejne o 12.40, a już za chwilę w TOK FM informacje.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
1: Reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Radość i smutek. Niemieckie i światowe media komentują wygraną AfD w Saksonii-Anhalcie. Telefoniczna rozmowa Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy. Kijowianie liczą na pokój. Mieszkańcy miastka na Pomorzu walczą o opiekę medyczną. Tamtejszy szpital ogłosił upadłość. Poniedziałek, 7 września, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Media na całym świecie komentują wygraną alternatywę dla Niemiec w wyborach do Parlamentu Związkowego w Saksonii-Anhalcie. To sygnał dla Europy. Zwycięstwo AfD daje impuls skrajnie prawicowym partiom, tak pisze New York Times. AfD zdobyła prawie 44% głosów. Do samodzielnej większości brakuje jej kilku mandatów, ale może przejąć władzę dzięki poparciu prorosyjskich populistów z bloku Sary Wagenknecht. A co piszą o tym niemieckie media? Z Magdeburga Tomasz Orchowski.
12: Radość i smutek, donosi na pierwszej stronie Bild. Cieszy się oczywiście AfD, smuci CDU. W słowie smutek, szmerc, tabloid na inny kolor zaznacza końcówkę Merz, bo kanclerz Friedrich Merz rzeczywiście ma powody do obaw. Obiecywał, że powstrzyma AfD, a na razie mu się to nie udaje. Czy to właściwy człowiek na tym stanowisku, zastanawia się Spiegel. Stołeczny Tagesspiegel daje kanclerzowi szansę, bo donosi o ostatnim ostrzeżeniu dla kanclerza i demokratycznego centrum, a nie czerwonej kartce. O zgrozo, rany boskie, co za szok, to tytuł artykułu Die Zeit na temat wyniku CDU, najgorszego tej partii w Saksonii-Anhalt w historii. Hadecja dostała tylko 17%. Z Magdeburga Tomasz Orchowski, TOK FM.
11: O zwycięstwie AfD informują też rosyjskie media. Komsomolska Prawda twierdzi, że Mercowi i CDU nie pomógł, tu cytat, mityczny rosyjski atak na lotnisku w Lipsku. Gazeta uważa, że wygrała partia, która chce znowu sprowadzić rosyjską ropę oraz gaz i skończyć z pomocą dla Ukrainy. A Donald Trump jest zdeterminowany, by doprowadzić do zakończenia wojny, mówił w czasie wizyty w Kijowie zięć amerykańskiego prezydenta. Jared Kushner i Steve Witkow odwiedzili ukraińską stolicę wczoraj, dzień po wizycie w Moskwie. Wołodymyr Zełenski miał usłyszeć od nich kilka propozycji, które miałyby doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych. Donald Trump jeszcze dziś ma telefonicznie połączyć się z przywódcami Ukrainy i Rosji. Mieszkańcy Kijowa liczą na przełom, choć nie ukrywają, że nie mają dużych nadziei na szybki kompromis.
13: To dobrze, że amerykańska delegacja się tu pojawiła. Niech zobaczą i zrozumieją, że nasza ziemia jest już tak przesiąknięta krwią, że musimy zostać ocaleni. Potrzebujemy pomocy. Niestety administracja prezydenta Trumpa jest bardziej skłonna do współpracy z reżimem Putina niż z demokratycznym rządem Ukrainy. Kraju, który jest ofiarą tej wojny, tej napaści, tej trwającej od 5 lat wojny. Ale nadzieja umiera ostatnia. Te negocjacje ciągną się już od lat, a ich efekty są jakie są. Stoimy w miejscu. Trwałe zawieszenie broni jest możliwe tylko w jednym przypadku, gdy gospodarka reżimu Putina zostanie wyczerpana i nie będzie on już w stanie zaopatrywać armii w broń i pieniądze, gdy nie będzie już czym prowadzić tej wojny.
11: We wczorajszych rozmowach amerykańskiej delegacji w Kijowie udział wzięli też przedstawiciele Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Po tym poznamy nazwiska tych, którzy za 3 tygodnie zmierzą się w wyborczym wyścigu. Maciej Kluczka.
9: Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji w drodze referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Mimo tej porażki koalicja ma nadzieję na utrzymanie władzy w Krakowie. Jednak sondaże wskazują, że faworytem jest Łukasz Gibała, a nie wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Krzysztof Hetman z PSL-u nie traci wiary w zwycięstwo.
14: Absolutnie wierzę w to, że pani senator Piątkowska wejdzie do drugiej tury.
9: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy liczy na dobry wynik Darii Gosek-Popiołek.
15: Ponieważ ona jest głęboko zakorzeniona w środowiskach społecznych, obywatelskich Krakowa.
9: Do startu w wyborach w Krakowie zgłosili się też między innymi Michał Drewnicki z PiS-u oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Maciej Kluczka, TOK FM.
11: Ponad 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 2 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Mieszkańcy miastka na Pomorzu jutro dowiedzą się, czy będą mogli liczyć na pilną pomoc lekarską w nocy i święta. Teraz są jej pozbawieni, bo jedyny szpital w miastku jest w stanie upadłości i zawiesił działalność leczniczą. Placówka nie dość, że miała wielomilionowe długi, to otrzymała wysoką karę za nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów. Ten wątek bada prokuratura, a NFZ stara się przywrócić chociaż część świadczeń. Paweł Radzewicz.
16: Do miastka ma szansę wrócić ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Konkursy trwają, zapewnia Monika Skierka z Pomorskiego Oddziału NFZ.
17: Te postępowania dotyczą poradni onkologicznej, chirurgicznej oraz ginekologiczno-położniczej, a także rehabilitacji leczniczej.
16: Te postępowania potrwają do końca miesiąca wcześniej, bo już jutro dowiemy się, czy mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc poza godzinami pracy przychodni.
17: Dokładnie, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia również prowadzi postępowanie, z tym, że w trybie rokowań. Po zakończeniu tego postępowania możliwe będzie wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację tych świadczeń.
16: Do tego konkursu, co ciekawe, przystąpił niedziałający szpital. Z miastka Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: A kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Poniedziałek w większości kraju pogodny, lekki deszcz możliwy nad samym morzem. Chmurzyć będzie się także na południowym zachodzie. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, 20 na Mazowszu, do 23 na Śląsku i Dolnym Śląsku.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Ciąg dalszy przed południe Radia TOK FM. Ponieważ dobrostan, który po godzinie 10.40 poprowadzi dla Państwa Małgorzata Waszkiewicz, traktuje dziś o złości, to będzie to cała godzina o ludzkich reakcjach. W pierwszej rozmowie już teraz z dr Katarzyną Myślińską-Szarek, psycholożką rozwojową z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan, porozmawiamy o wynikach badania, z których wynika, że dzieci wolą sprawiedliwą karę od nierównego traktowania. Dzień dobry, kłaniam się, to przede wszystkim.
19: Dzień dobry, dzień dobry.
18: To pozwoli pani, że teraz przytoczę jeden z głównych wniosków tego badania. Konsekwencja w egzekwowaniu zasad jest ważniejsza niż sama surowość kary, a dzieci oczekują od dorosłych bezstronnego i jednakowego traktowania każdego członka ich grupy. Co więcej, uczciwie wymierzona kara przynosi najmłodszym emocjonalną ulgę. To dobra wiadomość o tyle, że rosną nam społeczeństwa głęboko wrażliwe i oczekujące pełnej sprawiedliwości właściwie na każdym kroku.
19: Tak, zdecydowanie. No, my w naszych badaniach pokazaliśmy, że dzieci w wieku 6 do 10 lat, czyli tą grupą wiekową, którą my wzięliśmy na tapet, rzeczywiście, że dzieci w tym wieku nie mają nic przeciwko wymierzonej karze. To znaczy one rozumieją, że za niesprawiedliwe, za jakieś złe, niemoralne zachowanie kara jest naturalną konsekwencją i są w stanie zaakceptować tą karę, o ile, tak jak pan redaktor wspomniał, ta kara jest sprawiedliwie wymierzana w naszym badaniu jako sprawiedliwe rozumieliśmy taka sama kara za takie same przewinienie dla obu sprawców, czy dla obu osób, które zachowały się tak samo źle. Jeżeli w obu przypadkach ta kara jest taka sama, to dzieci jak najbardziej są w stanie ją akceptować, co myślę, że jest dobrą wiadomością, biorąc pod uwagę, że bardzo wielu wychowawców, bardzo wielu rodziców obawia się wymierzania kary dzieciom i raczej jest taka tendencja do wychowywania całkowicie bez kar, a przynajmniej bez negatywnych konsekwencji jakiegoś niemoralnego zachowania. My więc pokazaliśmy, że dzieci rozumieją potrzebę kary. Co więcej, tak jak pan redaktor wspomniał, ta kara może mieć pozytywne, emocjonalne skutki dla dziecka, o ile jest wymierzana sprawiedliwie dla wszystkich tak samo.
18: Jak wyglądało to badanie, gdyby zechciała pani opisać? Na jakiej podstawie doszliście do tych wniosków?
19: Tak, jak najbardziej. My prezentowaliśmy naszym uczestnikom, czyli tak jak wspomniałam, dzieciom w wieku od 6 do 10 lat, takie krótkie historyjki obrazkowe, w którym jeden z bohaterów tej historyjki złamał jakąś zasadę obowiązującą w jego szkole. Czyli prezentowaliśmy taki scenariusz, z którym na pewno każde dziecko uczęszczające do szkoły miało styczność. I tymi regułami były na przykład nieużywanie telefonu w szkole, bądź konieczność posprzątania po lunchu na stołówce, czy zakaz biegania na korytarzu. I w każdej z tych historii nasz bohater złamał tą zasadę, czyli na przykład używał telefonu komórkowego, kiedy było to zakazane. Następnie po prezentacji tej wstępnej historyjki naszemu bohaterowi przydarzyła się konsekwencja, to znaczy dzieci były informowane, że nauczyciel widział, co ten bohater zrobił i w zależności od warunku badawczego albo ten bohater został ukarany, albo nie został ukarany. I pytaliśmy dzieci o to, jak ich zdaniem ten bohater się czuje po tym, jak kara została wymierzona lub nie. I następnie prezentowaliśmy do innego bohatera, który zrobił dokładnie to samo, ale otrzymał inną karę. To znaczy, jeżeli pierwszy bohater został ukarany, to ten drugi nie został i odwrotnie. Czyli jeżeli pierwszemu bohaterowi uszło to na sucho, to drugi został ukarany. I znowu pytaliśmy dzieci, jak ich zdaniem ten drugi bohater czuje się w tej sytuacji, że otrzymał inną karę czy inną konsekwencję niż inne dziecko z jego klasy.
18: Ale pozwoli pani, że tutaj dopytam, no bo te scenariusze, które pani przedstawia, to nie chcę powiedzieć, że są nic nieznaczące przewinienia, ale na pewno błahe w stosunku do, w porównaniu z innymi, jakie także młodzi ludzie mogą popełniać. I czy myśli pani, że ich reakcja, gdyby chodziło o dużo poważniejsze przewinienia, byłaby taka sama?
19: Myślę, że reakcja dzieci mogłaby być troszkę inna, jeżeli rzeczywiście to przewinienie miałoby związek
18: bo jeśli przewinienie, przepraszam, doprecyzuję, tak, bo jeśli przewinienie jest błahe, to i konsekwencja tegoż przewinienia też jest błaha, wobec czego, no jeśli kara nie jest aż tak surowa, no to okej, dzieci godziły się na to, żeby tę karę ponieść.
19: Tak, jak najbardziej. Natomiast zdecydowanie zgadzam się, że te reakcje dzieci mogły być inne, zwłaszcza w przypadku, gdy to przewinienie miałoby związek z krzywdą w stosunku do drugiego człowieka. Na przykład, nie wiem, gdyby doszło do pobicia drugiego ucznia albo kradzieży jakiejś własności drugiego ucznia. Zdecydowanie dzieci oczekiwałyby wtedy prawdopodobnie bardziej surowej konsekwencji dla tego bohatera, tak? I wtedy, bo oczywiście dzieci już nawet młodsze, to nie nasze badania, ale badania na przykład zespołu z Maxa Plancka wykazują, że dzieci rzeczywiście oczekują, że kara będzie odpowiednia do przewinienia, czyli im większe przewinienie, tym większa powinna być zadośćuczynienie bądź konsekwencja poniesiona przez sprawcę. Natomiast nie wydaje nam się, żeby te główne wyniki, czyli to, że dzieci oczekują takiego samego traktowania w przypadku takiego samego przewinienia, były różne. Myślę, że rzeczywiście mogły być różnice w tym, jakiej kary dzieci by oczekiwały w zależności od tego, jak duże to byłoby przewinienie, natomiast nie zmienia to faktu, że chyba oczekiwałyby takiego samego traktowania obu postaci, czyli jeżeli nawet za bardzo duże przewinienie autorytet uznałby, że nie należy się kara, to tak samo oczekiwałyby takiej samej konsekwencji czy braku konsekwencji dla drugiej postaci.
18: Na czym polegała ta emocjonalna ulga i czym ją sobie państwo tłumaczycie, że co, że sprawa dobiega końca, nikt nie będzie jej rozpatrywał, była wina, jest kara, tak należy to rozumieć?
19: Myślę, że jest to jedno z możliwych wytłumaczeń. Ten efekt emocjonalnej ulgi po negatywnej konsekwencji, czy po negatywnej konsekwencji jako reakcji na niemoralne zachowanie, tłumaczymy przede wszystkim podstawową funkcją poczucia winy, ponieważ w naszych badaniach rzeczywiście odkryliśmy, że dzieci, które, że postaci, które w naszej historii zostały ukarane, dzieci uważały, że te ci bohaterowie są przede wszystkim kim smutni, oczywiście.

0: nie znam lepiej, czyli czuję się winny, ponieważ nie poniosłem konsekwencji, nie zapłaciłem ceny za to, że zrobiłem coś złego. Czyli wydaje się, że rzeczywiście kara, tak samo zresztą pokazują badania z udziałem osób dorosłych, my pokazaliśmy, że już u dzieci występuje ten sam mechanizm, czyli kara przynosi takie poczucie ulgi od tego negatywnego, od tej negatywnej emocji poczucia winy, która no, wyrosła, czy jakby ukształtowała się w nas ewolucyjnie po to właśnie, żeby pokazywać, że rozumiemy, że zachowaliśmy się źle i chcemy jakoś to zadośćuczynić. I kara, czyli poniesienie negatywnej konsekwencji pełni właśnie rolę takiego zadośćuczynienia za niemoralne zachowanie.
1: Jakie jeszcze wnioski płyną z tego badania, gdybyśmy chcieli wyjść szerzej, nawet gdyby to była delikatna nadinterpretacja, bądź też no, takie przypuszczenia, no bo dowodów na to jeszcze nie ma?
0: Tak. No myślę, że dwa podstawowe wnioski, które wychodzą poza ramy tego, co pokazaliśmy wprost. Pierwszy może być taki, że dzieci w tym wieku już mają zbudowane poczucie własnej moralności, tożsamości moralnej. To znaczy, że negatywne zachowanie czy niemoralne zachowanie burzy ich własny obraz jako osoby moralnej. Do tej pory wiemy, że dorośli lubią o sobie myśleć jako o sobie lubimy my, dorośli, o sobie myśleć jako o osobach dobrych, moralnych i szlachetnych, przynajmniej zazwyczaj. Natomiast jak to buduje się u dzieci i czy dzieci mają takie myślenie o sobie, czy taki obraz siebie jako osoby dobrej i moralnej, tego tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo na ten temat. I jak właśnie niemoralne zachowanie burzy ten obraz pozytywny samego siebie u dzieci. Także wydaje się, że nasze badania dały taki pierwszy krok ku temu, żeby pokazać, że faktycznie, nawet jeżeli nikt nie patrzy, to negatywne czy niemoralne zachowanie burzy u dzieci ten obraz, pozytywny obraz samego siebie i może prowadzić do wręcz chęcia poniesienia negatywnej konsekwencji celem odbudowania tej pozytywnej, moralnej tożsamości.
1: Proszę powiedzieć, czy to badanie było przeprowadzane na jednorodnej grupie, jeśli chodzi o narodowość?
0: Nie, badaliśmy dzieci z dwóch krajów, czyli badanie było równolegle przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, na dzieciach amerykańskich i równolegle w Polsce, na naszej próbie polskiej.
1: I nie dostrzegli Państwo różnic między odpowiedziami, a co za tym idzie, wnioskami z tych badań? No, musimy wziąć też pod uwagę ten kontekst kulturowy, prawda? No, czym innym jest zrozumienie porządku, wina, kara, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, to też kwestia wychowania tego, w jakiej aurze dziecko dorasta, tak w przedszkolu, szkole, jak i domu.
0: Tak, zdecydowanie. No my tutaj spodziewaliśmy się zobaczyć jakieś różnice, dlatego byliśmy podekscytowani faktem, że będziemy mogli porównać próbę amerykańską z próbą polską. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu żadnych różnic w zasadzie w żadnej zmiennej, którą mierzyliśmy, nie znaleźliśmy. To znaczy dzieci na każde pytanie, dzieci w Polsce i w Stanach odpowiadały w sposób bardzo, bardzo zbliżony, co było również dla nas zaskakującym. Natomiast jeżeli spojrzymy na to głębiej, to naszym wytłumaczeniem tego efektu braku różnic jest fakt, że jednak nasze kultury, to znaczy polska i amerykańska, pomimo wielu różnic, tak naprawdę gdzieś głęboko są bardzo do siebie zbliżone. To znaczy to są w obu przypadkach kultury raczej indywidualistyczne niż kolektywistyczne. To są nadal kultury bogate z demokratycznym systemem politycznym i w końcu obie kultury wyrosły gdzieś tam głęboko z kultury judeochrześcijańskiej, więc wydaje się, że jesteśmy bardziej kulturowo podobni również w wychowaniu dzieci i za bardzo, żeby te różnice kulturowe zobaczyć, które zdecydowanie uważamy, że byłyby, gdybyśmy zbadali jakieś kultury bardziej od siebie odległe.
1: Jest 10:18, czas na informacje TOK FM, a do rozmowy z dr Katarzyną Myślińską-Szarek wrócimy już po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce

0: Przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane, poinformowała we wpisie na Platformie X Prokuratura Krajowa. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 11. Szefowa unijnej dyplomacji zrezygnowała z powołania zapowiedzianej przez siebie Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla do Spraw Obronności, w której zasiadać mieli wysocy rangą politycy i wojskowi. Impreza inaugurująca nową grupę zaplanowana była dziś rano, jednak Kaja Kallas wczoraj postanowiła o jej odwołaniu. Jak donoszą brukselskie media, przyczyną takiej decyzji były naciski ze strony części państw członkowskich, które uznały, że stworzenie grupy nie jest w tej chwili właściwym kierunkiem działania. Od dziś w Austrii uczennice poniżej 14 roku życia nie mogą w szkołach nosić muzułmańskich nakryć głowy, hidżabów i burek. Ograniczenie obejmuje publiczne i prywatne placówki oświatowe w całym kraju, przekazała stacja BBC. Ustawę przyjęła koalicja kierowana przez konserwatywną austriacką partię ludową. Rząd określa ją jako potwierdzenie zaangażowania na rzecz równości płci oraz środek ochrony praw dziewcząt. W TOK FM czas na kulturę.
10: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Rozpoczyna się 101. już sezon artystyczny w Teatrze Warmii i Mazur. Zaplanowano 6 premier, w tym część z silnymi powiązaniami regionalnymi. Już we wrześniu pierwsza z propozycji Toni na podstawie i w adaptacji Izbel Szatrawski, mówi dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie Paweł Dobrowolski.
11: Niezwykle ważne dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii i w czasie wojny, zaraz po wojnie. Tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii.
10: Premiera 25 września. Lublin Jazz Festival po lipcowym prologu wraca w tym tygodniu z główną wrześniową odsłoną. Centrum Kultury w Lublinie od czwartku do niedzieli będzie znowu przestrzenią wypełnioną muzyką, która wymyka się gatunkowym definicjom. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie premiera projektu włoskiego saksofonisty Antonio Raja, Sigma, który tworzy hipnotyczne, rytualne formy dźwiękowe. Kolejny premierowy koncert zagra projekt Steinbrich Mierczyński-Rodakowski, który porusza się między jazzem, free jazzem i punkiem. Deus Sex Machina, spektakl Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana, to najnowsza produkcja wrocławskiego Teatru Współczesnego. Inspiracją dla niego była książka Ewy Stusińskiej pod tym samym tytułem, w której autorka przygląda się relacjom łączącym człowieka z robotem. Bohaterami spektaklu są ludzie szukający w nowych technologiach miłości i poczucia bliskości. Premiera w piątek. Niespełna miesiąc dzieli nas od premiery spektaklu Osiecka w reżyserii Ewy Telegi w Teatrze Ateneum w Warszawie. To muzyczna opowieść o kobiecie na życiowym zakręcie, która chce pogodzić miłość z wolnością i pragnienie bliskości z potrzebą niezależności. Na scenie wybrzmią oczywiście utwory Agnieszki Osieckiej, ale także listy, fragmenty prozy i zapisków autorki. Premiera 3 października.
9: Dziś Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Chłodniej od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Z panią dr Katarzyną Myślińską-Szarek, psycholożką rozwojową z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan, rozmawiamy o wynikach badań, które pokazują czarno na białym, że dzieci akceptują karę za przewinienia, ale też i oczekują sprawiedliwego traktowania wszystkich. A ci, którzy kary unikają, wcale nie mają z tego tytułu poczucia komfortu. Jeszcze raz kłaniam się pani doktor.
12: Witam ponownie.
2: Nawiążę jeszcze do tej grupy, którą państwo badaliście, bo były to polskie i amerykańskie dzieci. I pytanie, czy te badania będą kontynuowane także wśród starszych dzieci i młodzieży, żeby choćby sprawdzić, czy te mechanizmy przetrwały próbę dojrzewania. Też myślę, że ciekawym byłoby poddać uczestników takiego badania próbie, gdzie, i tutaj odwołuję się do pytania, które już zadałem, do kwestii, którą już poruszyłem, te przewinienia i kary, co za tym idzie, miałyby dużo mocniejszy charakter, miałyby dużo wyższą stawkę.
12: Tak, zdecydowanie. Tutaj pan redaktor poruszył trzy aspekty i rzeczywiście na wszystkie trzy chcemy kontynuować w naszych kolejnych badaniach. Po pierwsze kwestia wieku, czyli jak rozwojowo w rozwoju dziecka zmienia się postrzeganie sprawiedliwości karania i postrzeganie kary jako tej emocjonalnej ulgi od poczucia winy. Pan redaktor wspomniał o dzieciach starszych. Zdecydowanie warto by to kontynuować, zwłaszcza na grupie nastolatków, ponieważ nie trzeba być psychologiem rozwojowym. Na pewno wszyscy słuchacze mający do czynienia kiedykolwiek z nastolatkami wiedzą, że okres nastoletni to jest okres przebudowy człowieka, zwłaszcza w kwestii funkcjonowania emocjonalnego. Więc sprawdzenie, czy to postrzeganie sprawiedliwości karania i to, jaką kara ma funkcję emocjonalną właśnie w tym okresie takim bardzo burzliwym okresu nastoletniego, byłoby bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście tego, że naszym dzieciom we wieku wczesnoszkolnym prezentowaliśmy karę wymierzaną przez autorytet. To znaczy w naszym badaniu był to nauczyciel. I dzieci uważały, że to, co zrobi nauczyciel, jest tym, co powinno być sankcjonowane, co powinno być kontynuowane. Jak wiemy, nastolatki mają bardzo silny bunt przeciw autorytetom i takie kwestionowanie autorytetów, więc tym bardziej sprawdzenie, czy taka konsekwencja wymierzona na przykład przez nauczyciela czy rodzica ma taką samą funkcję, pełni taką samą funkcję, ma taką samą wagę dla nastolatków jak dla dzieci młodszych. Natomiast wracając do tej kwestii rozwoju tego aspektu, chcemy również spojrzeć na dzieci dużo młodsze, ponieważ nasze dzieci w naszym badaniu, najmłodsze dzieci to były dzieci sześcioletnie. Natomiast wiemy, że dzieci z innych badań, że już dzieci dwuletnie odczuwają poczucie winy i pokazują swoją postawą, mimiką twarzy, że czują się winne po zachowaniu niemoralnym. Natomiast nie ma absolutnie, przynajmniej z mojej wiedzy, żadnych badań pokazujących, czy już u tych dzieci młodszych negatywna konsekwencja uwalnia od tego poczucia winy, także sprawdzenie tych samych efektów na dzieciach dużo młodszych niż sześcioletnie dałoby nam taki pełny obraz rozwoju tego aspektu w dzieciństwie. I w końcu drugi element, o którym pan redaktor wspomniał, to są właśnie porównania międzykulturowe. Wspomnieliśmy już, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nie było różnic kulturowych, natomiast zdecydowanie uważamy, czy przypuszczamy z zespołem z University of Michigan, że gdybyśmy wyszli poza tą kulturę judeochrześcijańską, to te rozumienie kary, zadośćuczynienia i pokuty może być tak równe i że może przewijać się w wychowaniu dzieci i wtedy te efekty zdecydowanie byłyby inne. Także obecnie staramy się pozyskać środki finansowe na kontynuowanie tych badań.
2: To jeszcze wrócę do początku w ogóle naszej rozmowy, kiedy mówiłem, że to jest bardzo optymistyczny wniosek płynący z tych badań, bo będziemy mieli głęboko wrażliwe i sprawiedliwe społeczeństwa, a wydawałoby się, że właśnie dzieci, jak mało kto, mają przede wszystkim na celu swój partykularny interes, że no, chciałyby po pierwsze unikać kary, a po drugie osiągać jak największe korzyści, niezależnie od okoliczności i czyim kosztem.
12: Tak, zdecydowanie. Natomiast myślę, że to bardzo często jest takie błędne przekonanie o dzieciach, że dzieci są wyjątkowo egoistyczne i dbają przede wszystkim o interes własny. Po pierwsze, gdyby spojrzeć na to szerzej, wcale to dbanie o interes własny i bycie myślenie głównie o sobie nie jest inne u dzieci niż u osób dorosłych. Natomiast okazuje się, że dzieci już od najmłodszych lat są bardzo wrażliwe na... mają bardzo silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości i są wrażliwe na niesprawiedliwe traktowanie. Proszę sobie wyobrazić, że znowu nie moje badania, ale innych badaczy pokazują, że już niemowlaki negatywnie reagują na sytuację, w której jeden bohater dostaje na przykład więcej cukierków, czy naklejek, czy czegoś atrakcyjnego, niż drugi bohater za takie samo zachowanie. Więc pomimo tego, że one nie potrafią liczyć, to widzą, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej i negatywnie reagują na tego typu sytuacje. Oczywiście są różnice w przypadku, gdy to nierówne traktowanie dotyczy nas samych. I tutaj trzeba wspomnieć o ograniczeniu naszych badań, że w naszych badaniach te historyjki były prezentowane dzieciom i dzieci oceniały zachowania i emocje osoby trzeciej, czyli nie ich samych. I znowu w dalszej części badań, czy w kontynuacji naszych badań, chcemy sprawdzić, czy dzieci tak samo reagowały, gdyby to bardziej pozytywne traktowanie dotyczyło ich samych, prawda? Czyli nie, że jak czuje się bohater zaprezentowany, tylko co, jeśli one same miałyby uniknąć kary. W takiej sytuacji być może rzeczywiście odezwałby się ten efekt bardziej egoistyczny i zadowolenia z tego, że interes własny jest bardziej zabezpieczony. Natomiast no, tego nie wiemy, to dopiero przed nami.
2: Tutaj ten aspekt moralny wybrzmiewał tak, że tutaj wnikam do szczegółów tych badań z reakcji tych młodych ludzi, kiedy dowiadywali się, jaka kara spotkała rówieśnika, prawda? Tak. Gdyby pani zechciała ten wątek rozszerzyć, bo myślę, że on jest dość istotny, by zrozumieć albo inaczej zinterpretować te wyniki.
12: Tak, zdecydowanie. I w naszych badaniach, jeżeli dzieci widziały, że obu bohaterom przytrafiło się dokładnie to samo, czyli obaj bohaterowie albo zostali ukarani, albo uniknęli kary, dzieci uważały, że obaj bohaterowie są tak samo, ich reakcje emocjonalne są dokładnie takie same. Czyli jeżeli drugi bohater uniknął kary, widział, że pierwszemu również nie została kara wymierzona, no to dzieci mówiły, że ten bohater, ta postać jest zadowolona, no również oczywiście odczuwa poczucie winy, także te przypisywane emocje były adekwatne do konsekwencji, czy do wymierzonej kary, bądź jej braku. Natomiast gdy mówiliśmy, że bohater dowiaduje się, że pierwszej postaci wydarzyło się coś innego, czyli konsekwencja była inna, wtedy dzieci uważały, że drugi bohater zawsze jest smutny, nawet jeżeli on sam uniknął kary, czyli te przypisywane emocje były konsekwencją właśnie niesprawiedliwości. Co więcej, pytaliśmy również nasze dzieci, to też powinnam dopowiedzieć, czy ta kara powinna być zmieniona, czy ta konsekwencja, decyzja nauczyciela powinna być zmieniona. I w sytuacji, gdy obu postaciom przydarzyło się to samo, dzieci mówiły, że tej konsekwencji, decyzji nauczyciel nie powinien zmieniać bez względu, jaka to decyzja była. Natomiast jeżeli druga postać została potraktowana inaczej, czyli na przykład ukarana, podczas gdy pierwsza uniknęła kary, wtedy dzieci uważały, że nauczyciel powinien zmienić decyzję i zastosować takie samo działanie, taką samą decyzję w stosunku do drugiego bohatera,
2: a tu jest
12: jak
2: jeszcze...
12: do pierwszego.
2: Tak, jest jeszcze jedna ciekawa historia, bo to, co znamy z sal sądowych jako regułę precedensu, obowiązuje także u najmłodszych, że ta pierwsza kara staje się punktem odniesienia dla pozostałych.
12: Dokładnie. I to uważamy też za jedno z ciekawszych wyników tych naszych badań, czyli pokazanie, że faktycznie dzieci uważały, że to, co spotkało pierwszą postać, jest niejako standardem tego, jak powinny być traktowane wszystkie kolejne tego typu przewinienia. Czyli uważały, że najwyraźniej to jest reguła, którą nauczyciel będzie stosował wobec wszystkich pozostałych, ponieważ zastosował ją wobec pierwszej postaci. Także tak, uważaliśmy, że pokazaliśmy, że rzeczywiście te tutaj dzieci zastosowały regułę precedensu, którą znamy z sal sądowych. I znowu wydaje nam się, że gdybyśmy zbadali dzieci starsze, nastolatki, to u nich ten efekt mógłby być troszkę inny, bo one pewnie miałyby już większe własne oczekiwania co do tego, jaka kara jest sprawiedliwa, bez względu na to, co zrobił autorytet, czyli w naszym przypadku nauczyciel.
2: Bardzo pani dziękuję. Doktor Katarzyna Myślińska-Szarek była z nami, psycholożka rozwojowa z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan. Kłaniam się i do usłyszenia.
12: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
2: Szanowni Państwo, tak jak mówiłem na początku tej godziny naszego programu, pozostajemy w kwestiach emocji, reakcji, a to ze względu na dobrostan, na który zaprosi Państwa teraz Małgorzata Waszkiewicz.
13: Dzień dobry. Dziś w dobrostanie porozmawiamy o tym, po co w ogóle nam jest złość. Dlaczego zdarza nam się wybuchać, gdy chodzi o jakieś bzdury? Albo dlaczego czasem dusimy wszystko w sobie? A rozmowa o tej trudnej emocji z psychoterapeutką Oliwią Ziębińską tuż po informacjach TOK FM. Zapraszam.
14: Autopromocja. Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania, wtorek, 13:40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka, do usłyszenia.
15: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
19: i Klemens prawy.
18: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
18: Codziennie.
20: Brawo zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 10:40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rezultat uzyskany przez partię Alternatywa dla Niemiec w wyborach w Landzie Saksonia-Anhalt to historyczny wynik tej partii, upokorzenie dla CDU, partii niemieckiego kanclerza Friedricha Merca, jak również kara dla szefa rządu, ocenia Le Monde. Jak podkreśla francuski dziennik, wynik AfD w głosowaniu jest wyższy od wcześniejszych prognoz i może sprawić, że skrajna prawica dojdzie do władzy w jednym z 16 landów. Sławomir Ćwik został powołany na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska, poinformował resort. Obowiązki sekretarza stanu obejmie od 14 września. Ministerstwo przypomniało, że Sławomir Ćwik jest przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem i samorządowcem oraz posłem na Sejm z ramienia Unii Centrum. Jest też członkiem zarządu tej partii. Ćwik zastąpi na stanowisku Mikołaja Dorożałę, który w piątek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz głównego konserwatora przyrody. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały lotnisko wojskowe w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie Rosji, na którym znajdują się zakłady remontujące samoloty wczesnego ostrzegania, poinformował ukraiński portal militarny. Na skutek ataku przeprowadzonego minionej nocy na lotnisku doszło do pożaru. Jak poinformowała agencja Reutera, ukraińskie drony zaatakowały także obwód białgoracki położony przy granicy z Ukrainą. To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedzieli dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. A więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
0: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku, także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na czwartym miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
0: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii. To równie dobrze mogłoby być podium Mistrzostw Świata. Dlatego trzeba docenić, jak blisko jesteśmy tych topowych zespołów, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
19: Jest wielka szkoda, ale co się cieszę, że walczyłyśmy. Grałyśmy z potęgami, ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
0: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały 17 lat temu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
22: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11. Teraz jeszcze pogoda. Od 16 do 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na północy kraju.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w dobrostanie porozmawiamy o czymś, co z dobrostanem nie do końca się kojarzy, bo porozmawiamy o złości, ale trochę też spróbujemy tę złość rozbroić. Moją gościnią jest dziś Oliwia Ziembińska, psychoterapeutka uzależnień i współuzależnień, pedagogzka i kulturoznawczyni i autorka książki Po co ci złość? Rozmowa z trudną emocją. Dlaczego ta złość jest tą trudną emocją?
24: Myślę, że złość sama w sobie nie jest trudna, jeśli my zaczynamy jej używać w jakiś sposób taki adekwatny albo może można powiedzieć proporcjonalny do sytuacji. No, to jest zawsze takie pytanie, czy ta złość rzeczywiście jest trudna w nas, czy ona jest trudna do odbioru dla otoczenia, bo sama w sobie emocja jednak objawia się w naszym ciele i też w naszym umyśle, ale myślę, że to, co jest w złości trudne, to nie tylko ten nasz odbiór jej wewnątrz samego siebie, ale po prostu to, że ona na zewnątrz jest często dowodem na jakiś brak kultury, na jakieś przekroczenia, na to, że nie daje nam otoczenie do niej prawa i wtedy to się robi problem i wtedy wydaje mi się, że to jeszcze bardziej utrudnia w ogóle kontakt z tą emocją.
23: Myślę, że wielu z nas słyszało takie hasła: po co się złościsz? Dlaczego się złościsz? Nie wypada się złościć.
24: To jest ciekawe, jak złość jest też powiązana z zawstydzaniem, bo tutaj mamy dwie emocje.
23: Wstyd. Tak jakbyśmy nie mogły tego robić.
24: Tak, to znaczy, no jeśli, ja nie chcę mówić tutaj o jakimś absolutnie na przykład spisku, ale musimy się zastanowić, no co w kulturze było wygodniejsze, no złość kobiet, czyli jakieś stawianie granic nie było za bardzo wygodne dla nikogo i często nadal nie jest. I rzeczywiście jak się w gabinecie spotykam z kobietami i mężczyznami, zwłaszcza na grupach terapeutycznych, to rzeczywiście można powiedzieć, że dużo częściej kobiety mówią o tym, że trudno jest im stawiać granice lub mówić o jakiejś niewygodzie swojej lub o tym, że coś im się nie podoba. I często panowie na takich grupach tego nie rozumieją, bo oni nie mają na przykład problemu, żeby powiedzieć, że coś im się nie podoba, no po prostu nikt im nie jakoś tego nie zawstydził. No więc rzeczywiście jakaś różnica jest, nie każdy indywidualnie ma tak samo, ale rzeczywiście dziewczynki częściej są wpychane w taką rolę grzecznych, a grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Więc jakby no, ta złość jest takim z jednej strony czymś, co nie wypada, ale jakbyśmy zajrzeli pod spód, no to jest troszeczkę takie narzędzie do tego, żeby kobieta nie przeciwstawiała się temu, co jej się nie podoba. I tutaj już na przykład się robi problem, no bo jeśli ja nie stawiam granic, jeśli nie dbam o siebie, w takim sensie nie dbam, bo nie umiem, bo nie potrafię, bo nie mogę, bo mi zabroniono się złościć, no to mogę tkwić latami w jakichś sytuacjach, które mi się nie podobają.
23: Ja sobie przypominam na przykład taki moment, czyli jak kobiety wyszły na ulicę w strajkach i jak miały takie dość dosadne transparenty, mówię, nie wiem, o czarnych marszach, to było szeroko przecież komentowane. Dużo było takich komentarzy zawstydzających, że kobietom nie wypada. Jak czytałam pani książkę, to pani też używa takiego dosadnego języka. Jak pani mówi, że jest pani wkurzona, to pani pisze to bardzo dosadnie. Czy używa pani tego języka, żeby trochę to znormalizować?
24: To jest jakby przykład na to, że kobiety jak się złoszczą, to mają się złościć ładnie i grzecznie i nie wiem, jak to właściwie miałoby wyglądać, kiedy ktoś już naprawdę jest na skraju wytrzymałości, a ma nadal się uśmiechać i złościć się, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, jak to sobie wyobrażają te osoby, które zawstydzały. Jakby mamy chyba wszyscy świadomość tego, że gdyby to byli mężczyźni, to nikt by im nie zwrócił uwagi na to, że akurat przeklinają. Ja języka takiego używam, bo takiego używam języka, też tak po prostu powiem. Wulgaryzmy też są częścią naszego języka i czasem po prostu nam się wszystkim przydarzają i robienie z siebie jakichś takich świętych jest jakby takim, wydaje mi się, troszeczkę próbą wybielenia się bardziej niż rzeczywiście prawdą, ale my naprawdę mamy czasem prawo do tego, żeby naprawdę się porządnie wkurzyć. Mhm. I rzeczywiście ten strajk, mam wrażenie, upadł w momencie, kiedy kobiety zaczęły za dużo przeklinać, co jest takim świetnym odwróceniem w ogóle uwagi od tego, jaka jest treść, prawda, pod spodem. No bo przecież jeśli ja nawet przeklnę, no to zaczynamy mówić o formie, a przestajemy mówić o treści. I to jest bardzo wygodne. To jest bardzo wygodne, żeby przestać mówić o treści, bo ta treść jest może niewygodna dla kogoś. No i rzeczywiście taką barierę kobietom kultura tworzy, że kobieta nawet jak się bardzo zezłości, to ma to robić w jakiś taki, nie wiem, sposób z bajki Disneya, tak?
23: Uśmiechnięty.
24: Taka ma być, tak niby ma zaznaczyć te granice, ale właściwie ich nie zaznaczyć. I też ja widzę to często, że kobiety, które są stanowcze i mówią stanowczym głosem, są uważane za dużo bardziej na przykład agresywne niż mężczyzna, który mówi stanowczym głosem.
23: I żebyśmy tutaj oddały sprawiedliwość, ta ocena kobiet protestujących, czy właśnie przeklinających, spotkała je nie tylko ze strony mężczyzn, ale też ze strony innych kobiet.
24: Żebyśmy też dali właśnie sprawiedliwość, to jeśli chodzi o tą złość, to kobiety są z nią, powiedziałabym, przyduszane w tej swojej złości, a mężczyźni z kolei nauczyli się być bardzo reaktywni, czyli częściej na przykład wybuchają, co też nie jest spoko, bo w zasadzie przez to tracą dużo w relacjach, bo też często nie chce nikt przebywać z osobami, które są wybuchowe. Kobiety z kolei nie mówią o swojej złości lub w ogóle jakby nie mają narzędzi, żeby ją jakoś komunikować, ale teraz też musimy troszeczkę rozróżnić złość od agresji, tak? No bo jakby złość komunikowana w sposób jakiś taki w miarę kulturalny, w którym ja wyrażam swoją złość, ale też nie odbieram godności drugiej osoby, no to jest powiedzmy w miarę zdrowe wyrażenie złości, natomiast już agresja odbiera godność drugiej osoby, ponieważ ja na nią albo krzyczę, albo coś oskarżam. I teraz jakby trochę tutaj musimy spojrzeć, i to już niezależnie od płci, w jaki sposób w ogóle my to komunikujemy. Natomiast rzeczywiście ta złość męska, jeśli mówimy takiej złości i o stanowczości, no to jest cecha pozytywna. U kobiet jest to cecha, która może być wręcz niepożądana, tak? Więc jakby tutaj rzeczywiście te różnice nadal są. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to się już zmienia i rzeczywiście to się już zmienia, ale zadziwiająco dużo tego nadal jest.
23: Tutaj właśnie dochodzimy do tego, że albo możemy mieć do czynienia z taką eksplozją złości, o której już zaczęła pani mówić. Kiedy ta eksplozja złości jest dla nas dobra, a kiedy jest nie najlepsza?
24: Ja bym powiedziała tak, ja cały czas tam w tej książce trochę tak normalizuję złość i jakby ją odgradzam od agresji i przemocy i żebyśmy tych pojęć troszeczkę nie mylili, bo mamy taką tendencję i że właśnie to złość wybucha, tak? Naprawdę? Czy to już jest wybuch agresji, prawda? No bo złość jest jakimś informacją dla nas, że coś się wydarza w twoim życiu, coś, co akurat w tym momencie ci nie pasuje w jakiś sposób, nie chcesz tego, to jest informacja o złości, tak, ona po to jest. I teraz jakby my bardzo często reagujemy nadmiarowo wobec tego komunikatu z różnych powodów. No i teraz jakby wybuch prawdopodobnie skończy się źle dla mnie, ale też dla drugiej osoby. Z kolei ukrywanie złości albo tłumienie, albo w ogóle brak kontaktu z nią skończy się prawdopodobnie źle też dla mnie, bo mogę wejść w jakiś taki tryb życia nie swoim życiem, robienia rzeczy, które mi nie pasują. No i plus jeszcze takie psychosomatyczne rzeczy, które się dzieją niestety z ciałem.
23: To znaczy, że się złoszczę, ale właściwie nie pokazuję tego, że się złoszczę. Dobrze rozumiem?
24: Ja bardzo często spotykam się z tym, że dużo osób w ogóle nie ma kontaktu. To nawet nie jest tak, że się złoszczę i nie pokazuję. Ja nawet nie wiem, że ja się złoszczę, albo ja nawet nie wiem, że ja mogę się w tej sytuacji złościć. Bardzo często jest tak, że ta złość, zamiast niej pojawia się jakaś zupełnie inna emocja i ktoś latami żyje w smutku albo w lęku, gdzie tak naprawdę sytuacje, o których opowiada, wymagałyby emocji złości, tak? Na przykład właśnie jakieś sytuacje, w których ktoś mocno tą osobę krzywdzi i ta osoba zamiast się złościć, no to wpada w taki stupor lęku, smutku, wycofania, często też jakiegoś takiego wobec siebie jakichś pretensji, a nie ma tej energii złości, która miałaby postawić granicę i tak trochę wyjść z tej sytuacji, tak? Więc jakby często jest tak, że są takie dwie opcje. Możemy mieć kontakt ze złością i ją tłumić, bo nie wypada, bo nie mogę, bo tak jestem nauczona, albo w ogóle jakoś mieć odcięty kontakt ze złością już od dzieciństwa.
23: I ja sobie zapamiętałam takie zdanie z pani książki, to oczywiście nie będzie jeden do jednego, ale zapamiętałam to tak, że właśnie ta albo stłumiona, albo nieświadoma złość właściwie uderza w nas no tak trochę jak bumerang.
24: Tak, bo właściwie trochę jest tak, że jak my się powinniśmy zezłościć na zewnątrz i jakby tą energię rzeczywiście wyrzucić, no to w zasadzie ta energia wybucha w nas, dlatego nazwałam ten rozdział implozją, bo po prostu wybuchamy w środku i to jest strasznie niezdrowe. To jest strasznie niezdrowe na poziomie i w ogóle takim zdrowotnym zwyczajnie, ale też na poziomie psychicznym, ponieważ jeśli zazwyczaj osoby, które tłumią złość, mają tendencję też do obwiniania siebie. Więc my latami możemy żyć w jakimś takim poczuciu winy, poczuciu z jakimś wewnętrznym krytykiem, z jakimś takim głosem, który mówi, nie, no to przecież z tobą jest coś nie tak, to wszyscy inni są okej, ale to ty nie jesteś okej. Nie masz prawa, nie możesz się zezłościć, bo nie jesteś na tyle ważna, żeby komuś postawić granice, tak? Tu strasznie dużo rzeczy jest splątanych w środku, bo jeśli ktoś od początku nie nauczył mnie, że ja jestem ważną osobą, ważną dla samej siebie, ale w ogóle po prostu ważną, tak? Że moje życie jest ważne i ja mam prawo do różnych rzeczy, no to ja nie stawiam granic, bo nie uważam, że mam bronić osoby, która nie jest ważna. Ja muszę poczuć swoją ważność, ja muszę trochę poczuć szacunek do siebie, żeby zacząć się bronić, nie? A to często jest odebrane już na starcie.
23: Dużo pani mówi o granicach, o stawianiu tych granic. Bo rozumiem, że ta złość nam właśnie trochę o tym mówi, że ktoś jakby wszedł na nasz teren.
24: Bo jeśli ja w ogóle tłumię złość, no to prawdopodobnie ja w ogóle tych swoich granic nie znam, no bo złość właśnie jest tą emocją, która mi ma powiedzieć, tu jest twoja granica. Tak? Jeśli ja złości nie czuję, to ja tych granic mogę nie mieć. Wydobycie złości jest jakby taką pierwszą trochę, takim pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle się te granice zidentyfikować, gdzie ja je mam. Tak? Bo bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie ich poczuć. Nie? I ktoś może po prostu bardzo, bardzo nas przekraczać i nie będziemy w stanie jakoś tej granicy wyznaczyć, bo jej nie ma. Złość będzie tą granicą. Czyli jak zdobędziemy złość, to zobaczymy, gdzie są te nasze granice, takie bariery fizyczne, emocjonalne, tak? Energetyczne, nie wiem, finansowe. I ona nam o tym powie. Jeśli na przykład bardziej jednak wybuchamy, to wydaje mi się, że tutaj jest praca bardziej nad tym, co ta złość przykrywa. I zazwyczaj, jeśli jest bardzo dużo tej złości, jeśli ktoś wybucha mocno, to zazwyczaj coś przykrywa typu lęk, typu smutek, typu wstyd. Jeśli zajmiemy się tymi emocjami, bo my często, to jest oczywiście bardzo ważne, takie behawioralne ćwiczenia, żeby zatrzymać złość, żeby się, nie wiem, wyjść, żeby odetchnąć. I to jest wszystko bardzo ważne, ale to jest chwilowe, na ten moment, w którym ta złość się pojawia. Natomiast jeśli mówimy o takiej pracy nad tym, no to ja się muszę zastanowić, co się właściwie przed chwilą stało, na co ja się naprawdę złoszczę, czy ja się czegoś przestraszyłam, czy było mi wstyd tak naprawdę i tą złością próbuję coś ukryć. I jak my trochę rozpracujemy te emocje, to ta złość będzie lżejsza, bo ona już nie będzie musiała przejmować ich funkcji. Ona już będzie po prostu odbarczona i trochę to jest w tą stronę, powiedziałabym, nie? Więc jakby zaczynamy trochę od tego, żeby zobaczyć, jaką ja mam tendencję, w którą stronę ta moja złość jakby kroczy, nie?
23: Nie ma ona dobrej prasy. Nie myślimy o tej złości dobrze. Nie ma ona z nami łatwo.
24: No, nie ma łatwo z kulturą. Nie ma łatwo z kulturą, ponieważ zrobiliśmy ze złości takiego coś niekulturalnego i w związku z tym ucięliśmy sobie całą gamę możliwości wykorzystania złości w sposób taki, powiedziałabym, konstruktywny zwyczajnie, tak? Że jednak zdrowa złość jest czymś innym niż wybuch. Takim jesteśmy tańcu trochę udawania i takim tańcu jakiejś nieumiejętności bycia z tą złością, ale naprawdę, jeśli się trochę jej nauczymy i damy sobie pozwolenie na to, że to w ogóle nie jest jakiś biologiczny defekt, tylko coś, co jest we mnie, próbuje mi pomóc, no to naprawdę możemy z tego korzystać na wielu poziomach. Ja bym powiedziała, daj szansę swojej złości.
23: Bardzo dziękuję. Gościnią dobrostanu była Oliwia Ziębińska, psychoterapeutka.
24: Dziękuję bardzo.
23: A to był Dobrostan. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
2: Ale zaraz, nim wybrzmią informacje TOK FM, to najpierw Filip Kekusz, który jest już w naszym studiu, zapowie, co czeka nas wszystkich w TOK 360 w południe.
3: Nas wszystkich, a także Donalda Trumpa czeka dzisiaj rozmowa telefoniczna najpierw z Wołodymyrem Zełenskim, a potem z Władimirem Putinem. Ta rozmowa ma dotyczyć oczywiście zakończenia inwazji.
2: Przepraszam, Rosji. Czyli w odwrotnej kolejności niż panowie Witkow i Kushner przybywali tak. Z tą misją do Europy.
3: Tak. Chociaż to jeszcze de facto nie jest potwierdzone, ale takie są pierwsze informacje. Jak to będzie wyglądało, przekonamy się za kilka godzin, bo blady świt w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak te rozmowy mają służyć temu, żeby doprowadzić do trójstronnego spotkania przedstawicieli Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu właśnie po tym, jak wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę i po raz pierwszy Kijów. Co wynikało z tych rozmów? Czy jest na czym pracować? Oraz czy chodzi rzeczywiście o zakończenie konfliktu, zakończenie inwazji Rosji na Ukrainę, czy może jednak odwrócenie uwagi opinii publicznej od innych problemów Stanów Zjednoczonych? O tym między innymi będziemy rozmawiać po 12:20.
2: Zapraszał Filip Kekusz, gospodarz programu TOK 360 w południe, a ja Państwa teraz zapraszam na informacje TOK FM, a po nich Ryszard Szul będzie z nami, fizjolog, który opowie, czy Polacy uprawiają aktywność fizyczną, bo taka jest moda, bo jest wysoki ich status materialny, a może jest jeszcze inny, prozaiczny powód, chcą być zdrowsi i żyć dłużej.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę?
25: Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Jak?
26: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
30: Że to tak dla mnie?
29: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
32: Niskie ceny.
33: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Afera Zonda Krypto. Prokuratura drugi dzień z rzędu przesłuchuje podejrzanego Romana Rzet. Tłumy Serbów żegnają zbrodniarza wojennego Ratko Mladicia. Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Poniedziałek 7 września, minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Krajowa w Katowicach drugi dzień z rzędu przesłuchuje Romana Rzet, podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Rzet został zatrzymany w sobotę, a wczoraj doprowadzono go na przesłuchanie. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania oraz zameldowania mężczyzny. Zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. A objęcie rynku kryptowalut dozorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego byłoby dobrym wstępem do zapewnienia uczestnikom tego rynku większego bezpieczeństwa, powiedział w Tok FM adwokat i ekspert z zakresu kryminalistyki ze Szkoły Głównej Handlowej dr Jacek Kaczmarski.
1: Można dyskutować na temat tego, na ile nadzór jest efektywny, nieefektywny, na ile mógł być lepszy, gorszy, ale jednak będzie jakiś podmiot nadzorujący. W tej chwili takiego podmiotu nie ma. W zeszłym roku, w 2025, na ten 1600 operatorów kryptoaktywów, którzy mieli siedzibę w naszym kraju, tylko trzech było skontrolowanych.
34: Ekspert podkreślił jednak, że sam nadzór ze strony takiej instytucji jak KNF nie wystarczy. Potrzebne są również takie działania jak kontrola emitentów reklam inwestycji w kryptowaluty, także na platformach społecznościowych.
1: Czy podmiot, który jest emitentem tej reklamy, jest gdziekolwiek zarejestrowany jako legalnie działający uczestnik obrotu, no to już by był dodatkowa warstwa monitoringu. Bo ludzie później, jak dostają często takie komunikaty, to wydaje im się, że jak coś się opatrzyło, no tak jak z każdą reklamą. No to oni to słyszeli, to pewnie coś tam w tym jest, jak jeszcze ktoś ze znaną twarzą, nawet jeżeli wygenerowaną przez AI powie, że zarobił, to wszyscy po prostu będą zachwyceni i też zainwestują swoje oszczędności, a potem okazuje się, że one są w ogóle przez nikogo nie gwarantowane.
34: Rządową ustawę o rynku kryptowalut trzykrotnie zawetował prezydent. Sejm trzykrotnie próbował to weto odrzucić. Bez powodzenia. Teraz rząd zapewnia, że przygotuje kolejne projekty przepisów w tej sprawie. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces w Sądzie Rejonowym w Warszawie Śródmieście jest niejawny. Do eksplozji granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło w grudniu 2022 roku, tuż po wizycie generała Szymczyka w Ukrainie. Były komendant, jak sam tłumaczył w mediach, od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatnik, który miał być zużyty. Jednak granatnik wybuchł na zapleczu jego gabinetu. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale nie ma większości. Zdobyła 44% głosów i 39 mandatów w 83-osobowym parlamencie. Przejęcie przez AfD władzy w pierwszym niemieckim landzie stoi pod znakiem zapytania, bo CDU, SPD i Zieloni wykluczają koalicję z tym ugrupowaniem. Jedyną opcją dla AfD jest współpraca z prorosyjską i postkomunistyczną partią BSW.
4: Być może, chociaż to nie byłby sojusz taki, że te dwie partie rządzą w koalicji. Po prostu BSW mogłaby wesprzeć wybór premiera z AfD i potem wspierać tę partię w poszczególnych głosowaniach. Czyli mielibyśmy mniejszościowy rząd AfD ze wsparciem BSW.
34: Skrajnie lewicowe prorosyjskie ugrupowanie BSW niespodziewanie przekroczyło próg wyborczy. We wczorajszym głosowaniu zdobyło niewiele ponad 5% głosów. Tym samym AfD i BSW będą miały razem w landowym parlamencie 44 mandaty, czyli większość. Tłumy Serbów gromadzą się na uroczystościach pogrzebowych zbrodniarza wojennego Ratka Mladića przed jednym z kościołów w Belgradzie, gdzie wystawiono trumnę z ciałem wojskowego. Od rana ustawiła się kilkutysięczna kolejka. Za zorganizowanie pogrzebu z honorami serbskie władze zostały skrytykowane przez zachodnich liberałów. Mladić zmarł odsiadując karę dożywocia za ludobójstwo w czasie wojny na Bałkanach. Cezary Jeszczyk.
7: Mladić był wojskowym przywódcą bośniackich Serbów. Za swoje zbrodnie został okrzyknięty rzeźnikiem Bośni. Do historii przeszła jego odpowiedzialność za jedną z najkrwawszych zbrodni w Europie od czasów II wojny światowej, czyli masakrę w Srebrenicy, gdzie oddziały Serbów bośniackich w ciągu kilku dni zamordowały ponad 8 tysięcy bośniaków, mężczyzn i młodych chłopców. Mladić po latach ukrywania się został pojmany i przewieziony do Hagi, gdzie odbywał karę dożywocia. Zmarł w więzieniu 27 sierpnia. Dziś w Belgradzie żegnają go tłumy Serbów, którzy bagatelizują jego zbrodnie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
34: Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
0: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji rywalizacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
8: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
0: Zmęczenie nie będzie dziś jednak problemem, zapewnia Świątek.
8: Nie no, bez przesady. W sensie, no na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować.
0: Mecz Świątek z Genk dziś o 17.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
34: Na kolejne informacje w TOK FM o 11.20. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, 20 na Mazowszu, do 23 na Śląsku i Dolnym Śląsku. Poniedziałek w większości kraju pogodny, lekki deszcz możliwy nad samym morzem. Chmurzyć będzie się także na południowym zachodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przedpołudnie Radia TOK FM. Postanowiliśmy z Michałem Tobolewskim nieco rozluźnić formułę dzisiejszego programu, a to ze względu na tematy wagi ciężkiej, których mogliście Państwo słuchać od godziny 9. To też teraz pomówimy o sprawie, której poświęcono wiele badań i też wielu ludzi zajmujących się nie tylko sportem, ale także socjologią zastanawia się, czy my jesteśmy wciąż społeczeństwem aspirującym, a te aspiracje uwydatniają się także poprzez aktywność fizyczną, czy my już właściwie wiemy na ten temat wszystko i w tej chwili z pełną świadomością już korzystamy z tego dobrodziejstwa, jakim jest ruch zaplanowany bądź też spontaniczny. O tym wszystkim będę rozmawiał z Ryszardem Szulem, fizjologiem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: A ponieważ znamy się wiele lat, będę zwracał się do ciebie po imieniu, żeby nie udawać i nie tworzyć fikcyjnej rzeczywistości. Czy klasa średnia musi biegać? I przyznam też, że temat tej audycji wziął się z publikacji na wyborczej.pl, gdzie autor Konrad Wojciechowski zastanawia się, po co biegamy. Czy to przymus klasy średniej, czy chęć wyrobienia w sobie takiego poczucia sprawczości, a może chodzi o zwykłą kondycję? Bardzo proszę ciebie o komentarz w tej sprawie.
9: Sam wiesz doskonale, że bieganie zrobiło się bardzo modne już wiele lat temu i bardzo popularne. I dobrze jest, dobrze wygląda w towarzystwie, jeżeli cokolwiek robimy, coś w kierunku sportu. To najpierw było bieganie, od jeszcze wcześniej był zawsze rower, i są takie grupy kolarzy, które w różnych miastach się, w różnych miejscach od wielu, wielu lat spotykają i tam już są pokolenia. Po bieganiu pojawił się bardzo modny, zrobił się triatlon. Najpierw to były krótkie dystanse, potem zrobił się moda na długi dystans, na Ironmana, na połówkę Ironmana. Równocześnie cały czas to bieganie się rozwija i ludzie zaczynają startować coraz więcej w maratonach, w półmaratonach, w różnych biegach. Teraz znowu pojawiły się tak zwany rok, czyli połączenie treningu siłowego z wytrzymałością. I jeżeli ktoś zaczyna ćwiczyć, trenować, czy to jest bieganie, czy to jest chociażby nawet pływanie masters, bo też takie grupy są, i zauważa pozytywne efekty, czyli zauważa, że zredukował tkankę tłuszczową, że się lepiej czuje, że dobrze wygląda, że jest pewna aprobata ze środowiska, aprobata rodziny, aprobata znajomych, że o, jak dobrze wyglądasz, no to jest, to napędza do tego, żeby się ruszać. Kolejna sprawa, taka sytuacja, że w trakcie, kiedy biegamy, kiedy uprawiamy sport, kiedy wchodzimy na określoną intensywność, wydzielają się endorfiny, coś w rodzaju takiego narkotyku wewnętrznego, i to uzależnia. To powoduje, że chcemy znowu poczuć tą adrenalinę, ten właśnie narkotyk, tą chęć biegania, ruszania się. Bardzo często ludzie najpierw zaczynają się ruszać, biegać, czy jeździć na rowerze, potem, kiedy to bieganie jest już coraz lepsze, kiedy próbują rywalizować, no to startują w zawodach, zapisują się na zawody, do startu w zawodach. I tam pojawia się znowu adrenalina, tak, stres przedstartowy. I ja sam startowałem wiele razy w triatlonie, w wyścigach na rowerach górskich, w bieganiu, w półmaratonie. I w pewnym momencie, kiedy przestałem już ze względów na pewne, no, pewne ograniczenia, to brakowało mi tej adrenaliny, tej atmosfery związanej ze startem w zawodach, kiedy stoisz przed triatlonem, kiedy stoisz na starcie i czekasz na sygnał, i wtedy jak ja startowałem, startowało się wszyscy razem, nie rzędami, tak jak teraz. I wchodzisz do tej wody, startujesz, napływasz na kogoś, ktoś na ciebie wpływa, no to odpływasz na bok, płyniesz. Te rozmowy, te po zawodach, te rozmowy, analizowanie zawodów, sprawdzanie list startowych, sprawdzanie wyników, myślenie o kolejnych startach, o kolejnych treningach. To wszystko powoduje, że mamy jakby osobną, inną dziedzinę życia, która nas pasjonuje, która nas odciąga od czasami od pracy umysłowej, od pracy zawodowej, która czasami jest nudna, czasami nie. Nie wszyscy mają to szczęście, że robią to, co lubią i kochają. I wtedy taki trening, takie wyjście na trening, wyjście na bieganie powoduje, że zanurzamy się w inny świat.
2: Ale wiesz co, wejdę ci w słowo, bo zastanawiam mnie i pewnie naszych słuchaczy także, czy traktować to jako fenomen socjologiczny, to wszystko, co się wydarzyło, czy jest to raczej konsekwencja wyższej świadomości? No bo czym innym jest troska o własne zdrowie, inwestycja swojego czasu właśnie w aktywność fizyczną, co ma się przełożyć na nasz dobrostan, długość życia, jego komfort, a czym innym jest spotkanie się w grupie i tak jak kiedyś licytowanie się na to, kto ma lepszy samochód, to teraz licytowanie się na to, kto osiągnął lepszy wynik na 10 kilometrów, za ile, jak wysoką sumę kupił sobie rower i tak dalej, i tak dalej. Na ile jest to rzeczywista potrzeba? Jesteś przecież trenerem, też układasz plany treningowe jako fizjolog wielu ludziom. Na ogół nie są to wyczynowi sportowcy, tylko ci, których trochę stać na to, a trochę mają wyższą świadomość. Jak ty próbujesz to diagnozować?
9: Myślę, że to jest już świadomość. To jest świadomość, to jest popularyzacja, trend longevity. I ja pracuję i z maratończykami, z takimi naprawdę zawodowo biegającymi, ale pracuję też z 50-latkami, którzy biegają bardzo wolno, którzy biegają tylko dla przyjemności i dla tego, żeby się lepiej czuć, żeby lepiej wyglądać i mają świadomość tego, co się dzieje z ich organizmem, co wynika z różnych publikacji, co wynika z dostępu w internecie do wiedzy. Przy czym tak na marginesie muszę ci powiedzieć, że ostatnio słuchałem jakiejś wypowiedzi jakiegoś influencera znanego, który ma tam ponad 200

0: nowego stylu życia, ale równocześnie prawdziwego, takiego, który nie zaszkodzi, który nie będzie rujnował zdrowia, myślę, że jest bardzo ważna i to jest pewnie kwestia mediów, kwestia właśnie twoja radia, twojego telewizji i myślę, że ta świadomość ma bardzo duże znaczenie w dobieraniu aktywności, w wykonywaniu, w robieniu tej aktywności. Bo pamiętasz, zawsze dyskutowaliśmy o intensywności. Ja zawsze mówiłem, że zbiegaj spokojniej, że to jest za mocno, za szybko. I Polacy są takim, mam dostęp do takich danych, jesteśmy takim społeczeństwem, które biega najszybciej w Europie. Najintensywniej, może nie najszybciej, najintensywniej. Czyli idziemy...
1: Ale przepraszam, to w korelacji z wiekiem, tak. Z regularnością tego, bo to bardzo ciekawe, bo tu za chwilkę odezwie się rzesza kardiologów, którzy powiedzą, że to jest problem.
0: Tak, oczywiście i to jest problem. Oczywiście i to jest problem. Ja bardzo często miałem do czynienia z zawodnikami, z amatorami, którzy mieli problemy sercowe. I odpowiednio mierzone pulsometrem z nadajnikiem na klatce piersiowej można zaobserwować wtedy zaburzenia, można zaobserwować problemy sercowe i ja najczęściej wtedy, kiedy mam już dowód, dokument, wykres taki, wysyłam do kardiologa i bardzo często to się potwierdza. Tak więc owszem, ruch jest bardzo zdrowy, ruch jest prozdrowotny, ale odpowiednio wykonywany. Nie za intensywnie. Natomiast u nas jest moda na mocne i szybkie bieganie. A jeżeli nawet nie biegamy szybko, to biegamy dużo. Ktoś tam, jak czytałem ten artykuł z Wyborczej, cieszy się, że pobiegł 100 km tygodniowo, 150 tygodniowo. Wysiłek na niskiej intensywności, ale długi jest również bardzo dużym wysiłkiem, jest bardzo dużym obciążeniem dla organizmu. I teraz powinniśmy o tym wiedzieć. I teraz możesz zadać pytanie, no to jak w takim razie wybrać tą właściwą intensywność i ten właściwy czas? Trzeba po prostu obserwować własny organizm, obserwować takie parametry jak tempo spoczynkowe poranne, albo po prostu to, co się najłatwiej mówi, słuchać własnego organizmu. Jeżeli budzimy się rano, jesteśmy zmęczeni, bo była słaba noc z jakiegoś tam powodu, ale mamy w planie trening, ale się źle czujemy, no to wtedy trzeba posłuchać własnego organizmu i nie iść na ten trening. Ewentualnie, jeśli iść, to na zupełnie inny. Na spacer połączony z truchtem i dopiero jak poczujemy, że czujemy się, mamy energii, mamy chęci, no to wtedy robimy sobie takie bieganie, jakie nam sprawia przyjemność. I to jest bardzo trudne w bieganiu amatorskim.
1: Wrócimy do naszej rozmowy, pozwolisz, bo już teraz czas na informacje TOK FM i właśnie jak dobrać te właściwe środki do naszych aspiracji, ale i możliwości. Ryszard Szul będzie mówił już po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
5: szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt.

0: dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.21, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA przeprowadziły 4-miesięczną tajną operację oczyszczania z min cieśniny Ormus, podał brytyjski dziennik Financial Times. Międzynarodowa Organizacja Morska poinformowała w czerwcu, że Iran umieścił w Ormuzie około 80 min. W minionym tygodniu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny zostały usunięte lub zdetonowane. Jak podaje Financial Times, powołując się na osoby bliskie operacji, rozminowanie Ormuzu prowadzone było nocami. Pracowali przy nim nurkowie Navy SEALs, używając dronów morskich i specjalistycznego sprzętu do działań podwodnych. Jeszcze nigdy niemiecka skrajna prawica nie była tak blisko objęcia rządu, twierdzi austriacki dziennik Der Standard. Według gazety wynik niedzielnych wyborów regionalnych w Saksonii-Anhalt oznacza całkowity upadek CDU. Dziennik ocenia też, że taka sytuacja z pewnością podoba się przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi. Der Standard zwraca uwagę, że główną przyczyną sukcesów AfD jest zła sytuacja gospodarcza Niemiec. Są utrudnienia na Krajowej 75 w Człuchowie na trasie z Brzeska do Nowego Sącza. Droga została zablokowana po zderzeniu karetki z lawetą. Ranna została jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Co najmniej 11 alpinistów straciło życie we wczorajszej lawinie na Kaukazie, poinformowało rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Akcję ratunkową utrudnia rzeźba terenu oraz utrzymujące się zagrożenie lawinowe. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami i późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie wystartuje za 3 tygodnie w wyborach na prezydenta Krakowa. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji w drodze referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Mimo tej porażki koalicja ma nadzieję na utrzymanie władzy w Krakowie, jednak sondaże wskazują, że faworytem jest Łukasz Gibała, a nie wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Mimo wszystko Krzysztof Hetman z PSL-u nie traci wiary w zwycięstwo kandydatki.
9: Konia z rzędem temu, kto dzisiaj potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto wygra ten wyścig. Natomiast absolutnie wierzę w to, że pani senator Piątkowska wejdzie do drugiej tury.
8: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy liczy na dobry wynik Darii Gosek-Popiołek.
10: Daria Gosek-Popiołek ma bardzo duże szanse, ponieważ ona jest głęboko zakorzeniona w środowiskach społecznych, obywatelskich Krakowa, czego dała dowód. No, miała świetny wynik w wyborach parlamentarnych. Zna Kraków na wylot.
8: W wyborach w Krakowie wystartują też m.in. Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z partii Razem oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 19 do 23.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Fizjolog Ryszard Szul jest z nami, zastanawiając się i odpowiadając na pytanie, czy klasa średnia musi biegać, czy to przymus, czy też chęć wyrobienia takiego zdrowego nawyku. Teraz zapytam, jak amerykańscy badacze, co jest tym triggerem wyzwalaczem do tego, by zacząć się ruszać. To, że zdajemy sobie sprawę z nieuniknionego upływu czasu, troska o to, byśmy towarzyszyli naszym młodszym, najbliższym przez długie lata, bo takie pobudki także w artykule wyborczej, od którego wyszliśmy, są wymieniane, czy też istnieje szereg innych powodów, o których warto wspomnieć?
0: Ja myślę, że wszystkiego po trochu, ale tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynamy się starzeć, nie obserwujemy tego, jak mamy 25-30 lat, tego nie widzimy, ale jak kończymy 40 czy kończymy 50, no to się zaczynamy zastanawiać i widzimy już pierwsze oznaki naszej słabszej kondycji, pierwsze oznaki całkiem po prostu starzenia się. I wtedy widzimy, że jest pewna oponka się zrobiła na brzuchu i teraz no coś trzeba z tym zrobić. I miałem kontakt z takimi właśnie 40-latkami, którego marzeniem było, żeby go przetestować tak, jak testowałem piłkarzy, na przykład Legii Warszawa. I wtedy robiliśmy tak zwany bilans 40-latka. Mam też 50-latków, którzy skończyli 50 i nagle mówią, no to trzeba było by coś zrobić, ja nie jestem jeszcze taki stary, ja dalej jeszcze mogę, i próbują wtedy biegać, próbują uprawiać sporty, i to jest, myślę, również motywacja do tego, żeby się zacząć ruszać. Powiem ci taki ciekawy przypadek, mianowicie zgłosił się do mnie jeden z piłkarzy, który w wieku no 40 kilka lat zastanawiał się, czy jeszcze mógłby grać. I ja mu zrobiłem test, kiedy grubo po 40, sam test, jaki mu robiłem, kiedy miał 20 parę lat. I okazało się, że parametry wydolnościowe spadły mu dwukrotnie, o połowę. I niestety nie był w stanie grać. Nie był w stanie dorównać w tym wieku 40 kilku lat, dorównać 20-paroletnim zawodnikiem.
11: Czyli chcesz powiedzieć, że nic nie robiąc, nie wiem, mając 40 lat, nie ma najmniejszych szans, byśmy byli tak sprawni jak 10 i 20 lat wcześniej?
0: Jest taka szansa, ale cały czas musisz być w ruchu. Cały czas te procesy starzenia są wolniejsze, jeżeli jesteś aktywny ruchowo, aktywny fizycznie. Jeżeli, i to mniej więcej o poziom siły, poziom wydolności, czyli pułapu tlenowego, to spada mniej więcej 1% rocznie. Jeżeli się ruszasz, to ten spadek wynosi 0,5, 0,5, 0,6% rocznie, czyli jest to dużo, dużo mniej. I bardzo często jest tak, że 40-latkowie, 50-latkowie mogą mieć lepsze parametry wydolnościowe, siłowe, nieaktywni 20-latkowie. I takie możliwości są, takie fakty mają miejsce. Ale jeżeli byśmy porównywali nasz własny organizm w wieku 25 lat, 45 lat, to na pewno nigdy nie będziemy w stanie być w takiej formie, jak wtedy, kiedy mieliśmy 25 lat.
11: Co zatem warto robić, a czego nie warto robić, biorąc pod uwagę też to, o czym mówiłeś, bo to bardzo ciekawy wynik, że Polacy, jeśli już uprawiają aktywność fizyczną, a są amatorami, robią to na dużo wyższych intensywnościach niż ich odpowiednicy w innych krajach.
0: To wynika z małej wiedzy przede wszystkim i z pokazywania poprzez właśnie te wszystkie media społecznościowe, pokazywania, jak ja bardzo dużo biegam, jak ja mocno biegam. I to nakręca ten cały mechanizm takiej rywalizacji. Ja pobiegnę dzisiaj 150 kilometrów, a ja 200. Ja pobiegnę dzisiaj natętnie 190, a ja natętnie jeszcze wyższym. A to tak nie funkcjonuje, to tak nie działa. Jeżeli ten wysiłek ma być zdrowy, ma nam pomagać żyć zdrowo, to on musi być optymalny. On musi być dostosowany do naszych indywidualnych możliwości. Jeżeli ktoś nie ma predyspozycji wytrzymałościowych, to on nie może tak dużo trenować i tak dużo biegać. On musi trenować, dopasować tą ilość treningu do siebie, do swojego organizmu. I teraz jak to zrobić? najpierw taką miarą intensywności jest pomiar tętna w trakcie wysiłku. I teraz jest bardzo dużo różnych pulsometrów, zegarków, które mierzą tętno, ale z nadgarstka. Ten pomiar optyczny nie jest dokładny. Najdokładniejszy pomiar jest z pomiaru z nadajnika klatce piersiowej. I wtedy wystarczy mieć najprostszy taki nadajnik na klatkę piersiową i wystarczy telefon, żeby to nie było za drogie, lub jakiś pulsometr. I wtedy możemy kontrolować tętno, które nam mówi o intensywności. I to tętno powinno być na poziomie 70-75% tętna maksymalnego. A ten maksymalny możemy w najprostszej reguły 220 minus wiek, lub jest taki wzór Tanaki, jeszcze troszkę inny. I dopiero wtedy możemy sobie opracować, wyznaczyć tą granicę intensywności na początek. Jeżeli nie mamy pulsometru, no to wtedy wybieramy tak zwane tempo konwersacyjne, czyli truchtamy, ale tak, żebyśmy mogli rozmawiać. Niektórzy mówią, że nawet śpiewać. I jeżeli czujemy, że ta intensywność jest za wysoka, to przechodzimy do marszu. I zaraz cała sztuka to jest doprowadzić nasz organizm do takiego stanu, że będziemy w stanie truchtać, równocześnie rozmawiając. I to jest właśnie ta intensywność, która jest prozdrowotna. Oczywiście ona też nie może być za długa, bo jeżeli będziemy tak truchtać 5 godzin, no to będzie bardzo duży wysiłek. Maksymalnie 60 minut, 90 minut, to zależy od naszych dyspozycji, od naszych preferencji, naszych możliwości. I jak często tak robić? Warto obserwować tak zwaną superkompensację, czy tam restytucję powysiłkową, patrzcie, jak nasz organizm zareagował na trening. Tak jak mamy różnych zawodników, różnych ludzi, każdy inaczej reaguje na taki sam rodzaj treningu. Jeden na drugi dzień będzie czuł się bardzo dobrze, a drugi będzie zmęczony. I teraz warto obserwować te wszystkie parametry dotyczące właśnie zmęczenia układu nerwowego. Są w pulsometrach w różnych marek, są funkcje, które określają stopień zmęczenia układu nerwowego. Autonomicznego układu nerwowego, który unerwia nasze narządy wewnętrzne, przede wszystkim serce. I tu jest pierwsza informacja, jak się czujemy, jak organizm zareagował. Jeżeli te wszystkie parametry są pozytywne, no to wtedy idziemy na kolejny trening, kolejną aktywność.
11: Ale czy to właśnie, siłową, czy powinniśmy w ogóle, ja tutaj fundamentalnie chciałbym to wyjaśnić, czy w ogóle powinniśmy nazywać to treningiem, czy tylko i wyłącznie aktywnością fizyczną?
0: Aktywnością fizyczną. Trening to jest wywołanie określonych zmian adaptacyjnych potrzebnych do startu w zawodach. Jeżeli ktoś to robi prozdrowotnie, nie zamierza startować w zawodach, to nazywajmy to aktywnością. Trening zawsze robimy pod coś, do jakiegoś wysiłku. Inny będzie trening do 5 kilometrów, do startów na 5 kilometrów, inny do maratonu. A to będzie po prostu aktywność prozdrowotna, aktywność ruchowa, aktywność fizyczna. Tak bym to nazywał. I do aktywności czy biegowej, wytrzymałościowej i treningu siłowego, bo ta masa mięśniowa nasza również zmniejsza się z wiekiem. W przeciągu kilkudziesięciu lat tracimy około 25% masy mięśniowej. Brak, i to jest też paradoks, im jesteśmy starsi, tym powinniśmy bardziej koncentrować się na treningu siłowym. Im jesteśmy młodsi, bardziej iść w kierunku wytrzymałości. To jest taka ciekawostka i są takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, która w oparciu o najnowsze badania fizjologiczne robi selekcję najbardziej wartościowych badań i w oparciu o to robi raport, robi zalecenia. I te zalecenia są takie, że to jest 300 minut, że tygodniowo ludzie powinni, osoby dorosłe powinny około 300 minut tygodniowo z intensywnością umiarkową wykonywać wysiłku. Ludzie i w tym do tego jeszcze dwa razy w tygodniu trening siłowy. Natomiast ludzie starsi, ludzie po 60 roku życia, również 300 minut z intensywnością umiarkowaną, dwa razy trening siłowy w tygodniu, ale trzy razy dodatkowy trening wzmacniający postawę i uczący równowagi, pozwalający ćwiczyć zachowanie równowagi, jako że z wiekiem pogarsza się nasze możliwości lokomocyjne, pogarsza się nasze poczucie równowagi i zwiększa się kruchość kości. I teraz upadek w starszym wieku unieruchamia nas na dłużej. I to powoduje, że spada nam wydolność, nie jesteśmy w stanie ćwiczyć i to często potem są problemy. Dlatego im jesteśmy starsi, tym tego ruchu powinno być więcej, ale oczywiście pod kontrolą intensywności. I oczywiście, jeżeli jesteśmy zdrowi, tutaj nad tym wszystkim powinien czuwać lekarz, który powinien nam, jeśli robimy te bilanse 40, 50, 60-latka czy 70-latka, no i mamy zgodę od lekarza, no to wtedy możemy dopiero brać, nazwijmy to się, za aktywność fizyczną. To może być 30 minut dziennie, to może być 15 minut dziennie takiej celowanej aktywności. Ale tak naprawdę ważna jest suma tej naszej aktywności, tego czasu aktywności przez cały dzień. Jeżeli to ma być 60 minut dziennie, to łączymy marsze, spacery, wychodzenie po schodach. I to wszystko powoduje, że te nasze procesy starzenia się, ta aktywność będzie prozdrowotna.
11: Dobrze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Ryszard Szul, fizjolog, był z nami, zastanawiając się i odpowiadając na pytanie, czy klasa średnia musi biegać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Natomiast Państwa zapraszam teraz na informacje, ale jeszcze wcześniej Marta Perchuć-Burzyńska zaprosi na kulturę osobistą.
6: Dzisiaj gościem kultury osobistej, gościem Państwa będzie Jerzy Ilk, publicysta, krytyk literacki, wieloletni redaktor naczelny Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, któremu na pewno zawdzięczamy wiele literackich odkryć, wielu literackich twórców zawdzięcza mu zaistnienie. No, nie chcę tak komercyjnie powiedzieć na rynku, ale na pewno też w naszej świadomości. Jerzy Ilk napisał książkę, w której zebrał swoje teksty z 50 lat, to się nazywa Zjazd do Zajezdni. Także już za chwilę z kierowcą Jerzym Ilgiem będę rozmawiać w kulturze osobistej. Czekamy na Państwa.
12: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nik, zapraszam.
7: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.41, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia, poinformowała prokuratura w położonej na wschodzie Niemiec Saksonii. Jak przekazały służby, nie doszło do żadnych uszkodzeń ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma też zagrożenia dla ludności. To kolejne takie incydenty w Niemczech. W ostatnim czasie doszło też do ataków na sieć energetyczną w Nadrenii, Północnej Westfalii i w Brandenburgii. Pacjent i dwóch ratowników medycznych zostało rannych w zderzeniu karetki z lawetą w Czchowie na trasie Brzesko-Nowy Sącz. Poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. Droga krajowa nr 75 jest zablokowana, a kierowcy są prowadzeni na objazdy. Przed wadowickim sądem rozpoczął się proces trzech policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii w 2023 roku. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Dziewczynka w drodze do szkoły źle się poczuła. Powiadomiła o tym ojca, ale nie wiedziała, gdzie się znajduje. Rodzic zadzwonił na policję, zanim jednak funkcjonariusze podjęli działania. Minęło około godziny. Dziecko zostało znalezione w stanie hipotermii. Zmarło w szpitalu. Zdaniem prokuratury policjanci nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani. W tym nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Gianni Infantino będzie się ubiegał o reelekcję. Szef FIFA w weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie wydała za niego Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
10: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o czwartą kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał. Zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: W południe na naszej antenie TOK 360. Teraz jeszcze pogoda. Od 16 do 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Słabe, przelotne opady deszczu prognozowane są na północy kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj gościem kultury osobistej jest Jerzy Ilk, publicysta, krytyk literacki, poeta, wieloletni redaktor naczelny Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Witaj serdecznie.
12: Dzień dobry Marto.
11: Dzisiaj patrzysz na nas z okładki książki zatytułowanej Zjazd do zajezdni. Patrzysz z siedzenia kierowcy autobusu i opowiadasz nam o tych najważniejszych przystankach, jakie napotkałeś i napotykasz na drodze. Przede wszystkim wydawcy i wielkiego przyjaciela literatury i jej twórczyń i twórców. To jest kolejna książka, która jest kolejnym twoim wspomnieniem o ważnych ludziach i ważnych spotkaniach, bo mam takie poczucie, że chcesz podkreślasz to od lat, że to z nich jesteś przede wszystkim złożony. Czym od tych poprzednich wspomnień się różni?
12: No, bo to jest zbiór tekstów z prawie 50 lat. To znaczy są tu teksty nawet z mojego poprzedniego wcielenia. Jeszcze jeszcze akademickiego, uniwersyteckiego, o moim ukochanym poecie tajemniczym Tadeuszu Micińskim, ale przede wszystkim są teksty o moich autorach i o moich przyjaciołach i one wszystkie, tak jak moje poprzednie książki, Mój znak czy Mój przyjaciel wiersz, są wyrazem wdzięczności i spłacania pewnego długu, bo ponieważ uważam się za dziecko szczęścia, któremu dano było poznać tak cudownych, wspaniałych, niezwykłych ludzi, cieszyć się ich zaufaniem i przyjaźnią, to zaciągnąłem jakiś dług i formą jego spłacania, takiego odwdzięczenia się, jest właśnie pisanie o nich jako o ludziach, nie o jako wielkich postaciach, posągach na cokołach, tylko o ludziach, z którymi piło się wódeczkę, z którymi się podróżowało, ale przede wszystkim od których się uczyło. I my sobie powtarzamy tutaj na przykład z Bronkiem Majem, że właściwie mamy to szczęście, że żyliśmy w czasach Miłosza, Szymborskiej, Tischnera, Szczeklika i tak dalej. Tak jak ci, którzy wspominali kiedyś kolację z Mickiewiczem. No, to były takie ogromne przywileje i trzeba jakoś temu zaświadczyć, bo wszystko, co jest niezapisane, zmierza do nieistnienia, jak mówił Miłosz.
11: A czy to jest tak, że literatura kojarzy ci się przede wszystkim z przyjaźnią, a przyjaźń z literaturą?
12: One się ze sobą ściśle wiążą, bo praca wydawcy nigdy nie była dla mnie takim biznesem, który by się sprowadzał do negocjacji warunków umowy, podpisania kontraktu, potem troszczenia się o korekty i o staranny kształt edytorski. Tylko to było zawsze spotkanie, to była szansa na poznanie kogoś ciekawego, kogoś niezwykłego i czasem te znajomości przeobrażały się w cudowne przyjaźnie i właściwie jestem bardzo zaszczycony, że takimi uczuciami obdarzał mnie Wiesław Myśliwski, czy Staszek Barańczak, czy no tylu Josip Brodski, tylu ważnych dla mnie ludzi, bez których nie byłbym tym, kim jestem.
11: No tak, ale tak mi się wydaje, że jesteś wyjątkowy pod tym względem, że to się stało taką regułą, że ci wielcy pisarze, pisarki, poeci, poetki jakoś tak chcieli się z tym Jerzym Ilgiem zaprzyjaźniać. Czy ty wiesz, może właśnie przy okazji ukazania się Zjazdu do Zajezdni, nad tym się zastanawiałeś, co ty masz takiego w sobie, że tak przyciągasz?
12: Ja myślę, że to jest jeszcze gen hipisowski, wiesz, że wyniosłem to z tamtych młodzieńczych lat, kiedy to, myślę, że nauczyło mnie to pewnego rodzaju raz ciekawości ludzi, dwa otwartości takiej na nich i pewnej serdeczności, którą się oferuje i myślę, że ludzie to czują, doceniają i odwzajemniają i jeszcze do tego, jak widzą, że troszczę się o ich książki, o to, żeby one były pięknie wydane, żeby miały dobrą promocję, że wkładam w to masę pasji. No, przypomina mi się teraz ta dedykacja, którą Miłosz mi wpisał do jednego z tomów swoich wierszy. Demonowi, który nie wie, że jest demonem. Ja
11: dobrze.
12: Sobie pisałem, co on zobaczył, ale zareagowałem jako redaktor. Ja mówię, zaraz, a gdzie jest przecinek, przed który, przed że? Bez redaktora ani kroku.
11: Wiesz co, no, nie wolno nie zgadzać się mi z Czesławem Miłoszem, ale z drugiej strony ja tego demona w tobie nigdy nie zobaczyłam, ale jak jesteśmy...
12: No bo nie jesteś Miłoszem. ale poczekaj, on na ostatnim tomie swoich wierszy napisał mi coś mniej zabawnego, o wiele bardziej poważnego, bo napisał mi przewoźnikowi Charonowej Łodzi.
11: No tak. To już brzmi poważniej, ale mam pytanie o Czesława Miłosza, chociaż ty już tych pytań tyle usłyszałeś, że nie wiem, czy masz jeszcze wyporność na to, bo jemu kilka rozdziałów jest w tej książce poświęconych oczywiście. Czy już tyle lat po jego śmierci masz poczucie odkrywania nowych jego notabene stron, twarzy, czy noblista, czymś jeszcze cię zaskakuje dziś, czy w ogóle takiej odnowy Miłosza ty nie potrzebujesz?
12: Nie potrzebuję odnowy, bo właściwie cały czas z nim jestem, wracam do niego, angażuję się w różne rzeczy z nim związane. Teraz na przykład podjęte zostały starania o utworzenie w Uniwersytecie Kalifornijskim jego katedry, Miłosz Chair, katedry Miłosza. I ja organizuję tutaj taki lobbying po polskiej stronie, że tak powiem, mając już wyrazy poparcia Akademii Umiejętności, PAN-u, IBL-u, PEN-klubu, Instytutu Książki i tak dalej. Doręczyłem takie dokumenty ministrowi Sikorskiemu, uważając, że to właśnie MSZ powinien dbać o tę markę Polski, i Norman Davis ostatnio mówił o takiej słabości polskiej soft power, że nie dbamy o to, a taka katedra tam na zachodnim wybrzeżu, która byłaby nie polonistyczną katedrą, tylko mówiłaby o historii Polski, o kulturze, o miejscu jej w świecie, no to byłoby bardzo piękne uhonorowanie Miłosza, który był, też warto to wiedzieć, ten jego uniwersytet, jeden z najlepszych w Ameryce, ma 112 noblistów, ale tylko jednego z nauk humanistycznych, czyli Czesława Miłosza.
11: Jerzy, a który z tych szkiców, esejów sprawił ci najwięcej kłopotów? W takim sensie znalezienie odpowiednich słów i języka, może wynikających z tego, że opisywana relacja czy opisywana postać była z jednej strony bliska, ale z drugiej strony nieoczywista.
12: To jest trudne pytanie. Te teksty, nie powiem, żeby sprawiały mi trudność, raczej dawały mi potem wielką satysfakcję, na przykład wspomnienie o Ireneuszu Kani, naszym genialnym tłumaczu, tak, i moim przyjacielu, który ten tekst ukazał się w Znaku i ja jako człowiek starej daty prosiłem, żeby był przede wszystkim w wydaniu papierowym, a oni dali to do internetu i ku mojemu zaskoczeniu potem się okazało, że przy podsumowaniu roku ten tekst o Irku Kani miał największą ilość wejść z wszystkich tekstów opublikowanych w ciągu roku w miesięczniku Znak. Oczywiście zawdzięczam to przede wszystkim Ireneuszowi, no, który był taką nieprawdopodobną postacią. A poza tym, no, trudności nie, chyba ich nie miałem. To raczej była zawsze potrzeba serca. Wspomnienie o Staszku Balbusie, moim mistrzu creative writing, czy o Kazimierzu Kucu. To były takie odruchy serca po prostu. O Staszku Barańczaku, o Andrzeju Szczekliku, o moim bracie także. Jest tu pożegnanie, tak, mojego brata. To jest dla mnie bardzo osobista książka, bo mówię o życiu, o ludziach mi ważnych i bliskich.
11: Zaczynasz książkę od postaci Tadeusza Micińskiego, o którym już powiedziałeś na początku. To jest tekst napisany, jak sobie obliczyłam, w roku 1978, bo to była 60. też rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest, jak piszesz, tekst.
12: Czyli prawie pół wieku.
11: Rozumiem. No właśnie, z poprzedniego wcielenia. Ale to taka decyzja ciekawa dla mnie, że ten tekst zaczyna, no wiesz, zbiór.
12: Poświęciłem Micińskiemu 10 lat.
11: Wiem, tak.
12: I właściwie wszystkie teksty, to nie jest... Ta książka to nie jest efekt takiego opróżnienia szuflady, tylko to jest chęć ocalenia tych rzeczy, które chciałbym, żeby po mnie pozostały. W tym sensie, że one w przeciwnym razie przepadłyby w jakichś pożółkłych rocznikach czasopism, w jakichś jako wstępy czy posłowia do już zapomnianych książek, a w ten sposób zgromadzone one po pierwsze wchodzą z sobą w jakiś dialog, po drugie pokazują taką przebytą przeze mnie drogę. To jest też rodzaj troszkę jakby rozpisanej takiej mojej duchowej autobiografii, rozpisanej na te nekrologii, wspomnienia, eseje, szkice o właśnie o Myśliwskim, o Dudzińskim, ale też o moim ukochanym Hermanie Hessem, czy o Garym Snyderze, ulubionym poecie tej generacji Beat. Opisy przygód takich jak podziemne sympozjum poświęcone Milanowi Kunderze w moim mieszkaniu w Katowicach, czy spotkanie z Andrzejem Tarkowskim w Sztokholmie. To były wszystko szalenie ważne dla mnie wydarzenia i ślady tego właśnie tutaj zostawiam jakby za sobą.
11: Tak, są ludzie, są wydarzenia, ale są także miejsca. Na koniec, oczywiście miejsca tworzone przez ludzi i przez wydarzenia. Na koniec apel o ratowanie Śnialni, czyli miejsca, które przez wiele lat było swoistym schronem artystycznej bohemy na Górnym Śląsku.
12: To jest miejsce, które władze Katowic, miasto Katowice powinno otoczyć opieką, bo to była stolica undergroundu. Tam spotykali się najbardziej niezwykli w tamtych czasach ludzi w Katowicach, ostatnim miejscu na ziemi, gdzie można byłoby się spodziewać, że ludzie będą zajmować się buddyzmem, okultyzmem, magią, naukami wschodu.
11: Czyli ten apel jest ciągle aktualny, tak?
12: Absolutnie, bo trwają starania cały czas o to, żeby opiekujące się tym, tą pracownią Towarzystwo Belmer, założone przez Andrzeja Urbanowicza, miało wsparcie miasta i żebyśmy nie musieli składać się na czynsz na przykład, tylko żeby tam mógł być przeprowadzony remont i żeby mogła być tam prowadzona działalność kulturalna.
11: Proszę Państwa, no, o tej książce można by rozmawiać godzinami, ale czas nas goni nieubłaganie, a ja po prostu Państwa odsyłam do książki Zjazd do Zajezdni za kierownicą Jerzy Ilk we własnej osobie. Dzisiaj był też moim i Państwa gościem. Książkę wydało oczywiście wydawnictwo Znak, a ja Ci, Jerzy, bardzo dziękuję za tę kolejną podróż z Tobą.
12: Dziękuję bardzo, dziękuję.
11: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy Marcie i jej gościowi. Tym samym dobiega końca przedpołudnie Radia Tok FM, ale nim informacje Tok FM, to Filip Kekusz znów gości w naszym studiu, by zapowiedzieć program Tok 360 w południe.
2: Tak jest. Jak wspominaliśmy godzinę temu, będziemy rozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać po rozmowach telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i z Wołodymyrem Zełenskim, ale porozmawiamy także o tym, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, bo chociaż posiedzenia nie ma, sala kolumnowa pełna, dlatego że trwa tam spotkanie dotyczące odporności Polski na zagrożenia płynące z kryzysu klimatycznego. To jest spotkanie, o które od wielu miesięcy zabiegali chociażby członkowie z Polskiej Akademii Nauk, a także organizacje pozarządowe zajmujące się informowaniem o kryzysie klimatycznym i wspieraniem takich działań, które mają przygotować Polskę na skutki tegoż kryzysu. Co z tego spotkania może wyniknąć i czego oczekują naukowcy, którzy dążyli właśnie do tegoż spotkania? O tym będziemy mówić. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o najważniejszym europejskim politycznym temacie dnia, czyli wynikach wyborów do władz kraju związkowego Saksonia-Anhalt w Niemczech. Tam Alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa, populistyczna i prorosyjska partia zdobyła ponad 40% głosów. Jest to ich historyczne zwycięstwo. Jedni mówią, to jest ciemny dzień dla Niemiec, a być może dla całej Europy. Inni mówią, to jest demokracja. Więc co mają do powiedzenia o tym nasi eksperci, o tym po godzinie 12.
0: Zapraszał Filip Kekusz, a Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Tobolewski był wydawcą tego programu. Szymon Baluta, jego realizatorem, wcześniej Liwia Prądzyńska. Dziękuję także w imieniu gospodarzy innych audycji, których mogli Państwo wysłuchać w przedpołudniu Radia Tok FM. Do usłyszenia jutro o godzinie 9.
13: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
15: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poniedziałek, 7 września, minęło południe.
9: W prokuraturze krajowej w Katowicach zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, podejrzanego w aferze Zonda Krypto.
2: Mężczyzna miał usłyszeć dwa zarzuty. Już za chwilę w TOK 360 o sprawie opowie nasz reporter.
9: W niemieckiej Saksonii-Anhalcie wybory regionalne zdecydowanie wygrywa skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec.
2: Partia nie uzyskała jednak samodzielnej większości, dlatego rozpoczynają się rozmowy o ewentualnej koalicji.
9: Zakończenie wojny w Ukrainie to temat telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.
2: Ma dojść do niej jeszcze. Jeszcze dziś w TOK 360 powiemy, jakie są szanse na porozumienie. To jest TOK 360 w południe. Monika Mroczko
9: i Filip Kepkusz.
2: Zapraszamy.
9: W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy rozpoczęli je wczoraj rano, a mężczyzna został ujęty w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę.
2: W miejscu zatrzymania i zameldowania Romana Rzet policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty, m.in. zegarki i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. Według obrońcy mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, z których jeden dotyczy oszustwa.
9: Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, co wiemy na tę chwilę?
22: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwałoby tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty. Prokuratura chciała zapewne ustalić, co Roman Rzet wie na ten temat, ale też jakie były przepływy finansowe w Zonda Krypto. Jak mówi adwokat i ekspert z zakresu kryminalistyki ze Szkoły Głównej Handlowej dr Michał Kaczmarski, rynek kryptowalut pilnie wymaga nadzoru. Częściowo wymusi go pakiet regulacji, który w przyszłym roku wejdzie w życie w Unii Europejskiej, a który obejmie również operatorów giełd kryptowalut.
23: Będą mieć obowiązki związane z identyfikacją swoich klientów, stosowaniem tak zwanego travel rule, czyli takiej zasady, że te wszystkie transakcje będą musiały być możliwe do wyśledzenia chociażby poprzez unikalny identyfikator, weryfikacja beneficjentów tych transakcji. To wszystko ma spowodować, że będzie większa transparentność z perspektywy organów ścigania właśnie, żeby można było wyszukiwać transakcje powiązane z przestępczością.
22: Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że po zakończeniu przesłuchania Romana Rzet w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto przekaże dalsze informacje, więc na te informacje nadal czekamy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
9: Wyborcy w Saksonii-Anhalcie i w Niemczech najpierw szeptali, a teraz już krzyczą na cały głos. Chcemy prawdziwej zmiany, komentuje wyniki wyborów jeden z dziennikarzy Die Welt.
2: Wczorajsze głosowanie w Saksonii-Anhalcie zdecydowanie wygrała skrajnie prawicowa AfD, która zdobyła prawie 44% głosów i choć nie uzyskała samodzielnej większości, to i tak wszyscy zgadzają się, że odniosła wielki sukces.
9: Więcej na ten temat z Magdeburga Tomasz Orchowski, który na miejscu obserwował kampanię.
24: Skrajnie prawicowa, ale przede wszystkim, co z polskiej perspektywy bardzo ważne, prorosyjska. Taka jest Alternatywa dla Niemiec, która zmiażdżyła rywali w wyborach w Saksonii-Anhalcie, zdobywając ponad 40% głosów przy bardzo wysokiej, niemal 80% frekwencji. Z tego wyniku cieszyła się w telewizji ZDF współprzewodnicząca AfD Alice Weidel. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Idzie nowe, mówili mi zwolennicy AfD tu na ulicach Magdeburga. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. Złość i frustrację wobec ugrupowań ugrupowań mainstreamowych odzwierciedla wynik CDU, która zdobyła zaledwie 17% głosów, czyli o 20 punktów mniej niż podczas ostatnich wyborów. Gdy byłem w sztabie CDU i patrzyłem na twarze polityków Chadecji, widziałem na nich pomieszanie smutku z niedowierzaniem. To porażka dla Unii. CDU chciała pozostać najsilniejszą partią w landzie. Nie udało się tego osiągnąć. Ewidentnie się nie udało. Musimy oczywiście przeanalizować, co było tego przyczyną. Süddeutsche Zeitung podkreśla przed kanclerzem Friedrichem Mercem i jego partią trudne czasy. Saksonia-Anhalt to ostatnie ostrzeżenie dla Merca i demokratycznego centrum. To już Tagesspiegel. Według sondaży Merca pozytywnie ocenia zaledwie 13% Niemców, a dalsze losy Saksonii-Anhalt zależą teraz od bloku Sary Wagenknecht. To populiści, konserwatywni i prorosyjscy, ale z rysem lewicowym, prosocjalnym. BSW jako jedyny wykruszył się z kordonu sanitarnego i nie wyklucza współpracy z AfD. Teoretycznie ta partia mogłaby się dogadać z CDU, SPD, Zielonymi i Die Linke przeciwko skrajnej prawicy, ale niemieccy komentatorzy podkreślają, że to znacznie mniej realistyczny scenariusz niż rządy AfD z poparciem BSW. Z Magdeburga, Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: A skrajnie prawicowa AfD chce rządzić, jednak pozostałe ugrupowania wykluczają z nią współpracę, powiedziała w poranku TOK FM dr Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich.
2: Jej zdaniem kluczowe dla alternatywy dla Niemiec może być więc wspomniane postkomunistyczne i prorosyjskie ugrupowanie BSW, które niespodziewanie przekroczyło próg wyborczy, zdobywając niewiele ponad 5% głosów.
3: Mógłby nie być sojusz taki, że te dwie partie rządzą w koalicji. Po prostu BSW mogłaby wesprzeć wybór premiera z AfD i potem wspierać tę partię w poszczególnych głosowaniach. Czyli mielibyśmy mniejszościowy rząd AfD ze wsparciem BSW. Być może one wejdą ze sobą w koalicję, ale tego nie mogę wykluczyć, ale tu byłabym ostrożna. Wątpię, żeby AfD chciało coś takiego zrobić.
4: A po drugie, doszłoby do takiego, do sytuacji rządzenia z tylnego fotela, tak? Bez formalnej koalicji, ale AfD byłaby na takiej smyczy, tak? BSW.
3: Miałaby nieproporcjonalnie duży wpływ BSW, jak na te swoje 5%, które ledwie przekroczyła.
2: BSW i AfD mają pewne wspólne stanowisko, między innymi w sprawie Rosji. Są przeciwnikami sankcji i zwolennikami ponownego nawiązania współpracy z tym krajem. Obie partie będą miały razem w landowym parlamencie 44 mandaty, czyli większość.
1: Jeszcze dziś ma dojść do telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Donosi o tym portal Kyiv Independent, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.
2: Tematem będą propozycje, które padły podczas weekendowych wizyt specjalnych wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
5: Najpierw Donald Trump ma wysłuchać relacji ze strony Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Potem, jak wynika z informacji portalu, zadzwoni do Putina. Później o wynikach rozmowy poinformuje Zełenskiego. Amerykanie twierdzą, że w najbliższym czasie może dojść do trójstronnego spotkania, którego głównym tematem mają być szanse na zakończenie wojny.
6: Terytorialne pytania,
5: kwestia terytorialna pozostaje moim zdaniem aktualna. Przedstawiam tu własny pogląd. Nie oznacza to, że poświęciliśmy jej wiele czasu, ale mieliśmy okazję ją poruszyć. W każdym razie uważam, że tak złożone kwestie, tak złożone problemy mogą zostać rozwiązane jedynie na szczeblu przywódców. Mówił Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańską delegacją. W czasie rozmów miały zostać poruszone, tu cytat, nowe propozycje i pomysły na zakończenie wojny, ale szczegóły na razie nie są ujawniane. Sam fakt, że do rozmów w ogóle doszło, już jest godny uwagi. Komentował w TOK FM ekspert do spraw wschodnich Tomasz Piechal.
25: Jest to po prostu wznowienie pewnego procesu pokojowego, powrotu Amerykanów do stołu rozmów, ale na razie konkretów nie ma i być nie mogło. To co widzimy, to przede wszystkim obydwie ze stron, tu mam na myśli i ukraińską, i rosyjską, przedstawiły swoje bieżące stanowisko względem tego konfliktu. To, co jest istotne na pewno w tym wypadku, to, że rzeczywiście amerykańscy wysłannicy oprócz tego, że do Moskwy się udali, to oczywiście, że ma znaczenie, że to było pierwsze miasto, które odwiedzili, ale nie mniejsze znaczenie, a nawet większe znaczenie ma fakt tego, że odwiedzili również Kijów. W wypadku Kushnera i Witkoffa to jest pierwszy raz od początku tego konfliktu.
5: We wczorajszych negocjacjach w Kijowie brali też udział przedstawiciele europejskich państw, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W polskich urzędach stanu cywilnego zarejestrowano 132 transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, poinformował w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy.
2: W rozmowie z Maciejem Kluczką przyznał jednak, że w części samorządów nadal jest problem z dopełnianiem tych formalności.
4: Pod koniec sierpnia informowaliśmy Ania Gmitarek-Zabłocka, nasza reporterka, o danych kampanii przeciwko homofobii. Tam było chyba nawet ponad 200 transkrypcji. Czy ministerstwo ma podobne dane, czy inne?
0: Mamy statystyki, mamy 132 takie formularze wypełnione w całym kraju.
4: Czyli tu liczba mniejsza. Tutaj chodzi o rejestrację, a nie tylko o wypełnienie, tak?
0: Może to jest kwestia przesłania do centralnego rejestru.
4: A rozporządzenie obowiązuje od 23 sierpnia. Czyli to całkiem już dużo, tak? Takich aktów.
0: Tak, to jest całkiem dużo i to znaczy też, że rozporządzenie działa. Dla mnie najważniejsza wiadomość jest taka, że system działa.
4: Nie ma problemów? Są urzędy, które odmawiają? Bo Zakopane chociażby zapowiadało, że nie będzie transkrybować, rejestrować.
0: Tego nie wiemy, ponieważ urzędy nie odmawiają ministerstwu, tylko odmawiają swoim obywatelom. Tak, to jest sytuacja dużo gorsza.
1: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz utrzymuje sprzeciw wobec regulacji. Twierdzi, że sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą nadal nie jest prawnie uregulowana.
2: Nie ukrywa też, że jest, jak sam to określił, zwolennikiem tradycyjnego modelu rodziny.
1: Wiceminister finansów ma nadzieję, że w publicznej kasie nie przekroczymy bezpieczników, które zmuszą nas do zaciskania pasa. Nie najlepszą kondycję naszych finansów widzą już zagraniczni inwestorzy, u których musimy się zadłużać.
2: Rentowność polskich obligacji, czyli to, jakich odsetek życzą sobie inwestorzy za pożyczane nam pieniądze, wzrosło ostatnio do bardzo wysokich poziomów, co oznacza, że rząd pożycza coraz drożej. Same odsetki w przyszłym roku wzrosną o 1/5 do grubo ponad 100 miliardów złotych.
1: Nasz dług publiczny rośnie w kierunku tak zwanego progu ostrożnościowego, którego przekroczenie powoduje, że trzeba zaciskać pasa i ciąć wydatki z budżetu, w którym na przyszły rok wciąż jest ogromna finansowa dziura, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jurand Drop.
6: Na pewno będziemy musieli w następnym budżecie zadbać o to, żeby deficyt był niższy i żeby możliwie nie przekroczyć tego progu. Oczywiście mamy jakieś tam trajektorie, natomiast to będzie wiadomo w przyszłym roku. W tym momencie, w naszym budżecie na przyszły rok, tego progu nie przekraczamy. Jeśli kiedyś w przyszłości byłoby wyrwanie tych bezpieczników, to oczywiście wtedy po pierwsze zaczniemy więcej płacić, a po drugie nie będziemy, znaczy te wszystkie nasze możliwości zadłużenia się w przyszłości będą ograniczone. Natomiast my w tym momencie zachowujemy te bezpieczniki i być może będą musiały zadziałać, ale będziemy się starać na pewno, żeby nie musiały zadziałać.
2: Ekonomiści Erste Banku ostrzegali ostatnio, że Polska może wpaść w fiskalną pułapkę i za 3 lata zostać zmuszona do zaciskania pasa.
1: Za zamkniętymi drzwiami będzie toczył się proces w sprawie śmierci 14-letniej Natalki z Andrychowa. Taką decyzję podjął dziś na pierwszej rozprawie sąd w Wadowicach.
2: Na ławie oskarżonych zasiedli trzej policjanci, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i bezpośrednie narażenie dziewczynki na utratę życia lub zdrowia. Szczegóły tej głośnej sprawy sprzed 3 lat przypomni Katarzyna Młynarczyk.
10: Prokuratura uważa, że po zgłoszeniu przez ojca Natalki jej zaginięcia policjanci nie zrobili w tej sprawie wszystkiego, co powinni. Nie wysłali patroli, nie zaczęli też namierzać jej telefonu, mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
11: Telefon był sprawny, więc na pewno zarządzenie lokalizacji mogło przyspieszyć proces jej odnalezienia.
10: Zupełnie inaczej sprawę ocenia obrona. Jeden z obrońców, mecenas Maciej Szczerba, zapowiada, że będzie domagał się umorzenia postępowania wobec jednego z oskarżonych.
12: W mojej ocenie, jako obrońcy, który zapoznał się szczegółowo z aktami sprawy, bardzo dużo istotnych czynności zostało podjętych.
10: Natalka zaginęła pod koniec listopada 2023 roku. Po kilku godzinach została odnaleziona w Andrychowie w stanie głębokiego wychłodzenia. Teraz sąd będzie ustalał, czy sposób poszukiwania jej przez funkcjonariuszy naraził ją na utratę życia lub zdrowia.
2: A to była Katarzyna Młynarczyk.
1: Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami.
2: Potem poznamy ostateczną listę tych, którzy za 3 tygodnie zmierzą się w wyborczym wyścigu, a start zapowiedzieli samorządowiec Łukasz Gibała, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Michał Drewnicki z PiSu, Aleksandra Owca z partii Razem, czy Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
1: Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji w drodze referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Mimo tej porażki koalicja ma nadzieję na utrzymanie władzy w Krakowie. Mieszkańcy Miastka na Pomorzu czekają na powrót do ich gminy świadczeń medycznych poza godzinami pracy przychodni. Tamtejszy szpital zakończył działalność leczniczą. Samorząd z powodu ogromnego zadłużenia złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości.
2: Pacjenci w potrzebie muszą szukać pomocy w sąsiednich, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach. O trudną rzeczywistość pytał reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
13: Jak się żyje w mieście, w którym szpital upada?
14: Ciężko się żyje.
15: Ciężko, bo musimy wszędzie dojeżdżać, nie?

0: Liczę, kochany.
1: Szanse na poprawę sytuacji są. NFZ decyduje właśnie w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miastku.
2: Może ona być prowadzona w budynku upadającej placówki. Kto i w jakim zakresie będzie ją świadczył, okaże się jutro.
1: Na stacjach paliw coraz drożej. Składają się na to zarówno koniec programu ceny paliw niżej, jak i podwyżki na rynku hurtowym.
2: Według prognoz petrol.pl w tym tygodniu za litr 95 kierowcy zapłacą od 7,83 zł do 7,99 zł. Za litr diesla od 8,79 do 8,87 zł.
1: Najwyższe ceny 95 notowane są m.in. na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Najtaniej jest natomiast w województwie pomorskim i w Wielkopolsce. A czeski rząd będzie się dziś zastanawiał nad przywróceniem maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw.
2: Chce w ten sposób obniżyć ceny przy dystrybutorach. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, de facto rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. Jakub Medek.
3: Nazwa polskiego koncernu w wypowiedzi Andrzeja Babisza wprost nie padła, ale kontekst był oczywisty. Orlen jest wyłącznym właścicielem obu czeskich rafinerii ropy naftowej. W ocenie szefa czeskiego rządu rekordowe marże Orlenu i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
4: Jest to nieakceptowalne, gdyż niekto
3: nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż. Równocześnie Babisz zapowiedział, że gdyby jakieś regulacje miały wrócić, to na pewno nie będą one dotyczyć stawki VAT. Do lipca czeski rząd bowiem równocześnie obniżał VAT i regulował maksymalne marże, nie wprowadził natomiast ceny maksymalnej przy dystrybutorze. Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest mniej więcej 10 groszy niższa niż w Polsce. Jakub Medek, TOK FM.
2: W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do pierwszych komentarzy po wyborach w niemieckim landzie Saksonii-Anhalt.
5: Autopromocja.
6: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
7: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
6: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
5: Autopromocja.
8: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, można powiedzieć, piekarnikach.
9: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
8: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
10: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM.
0: Wizyta w Ukrainie przedstawicieli prezydenta USA Donalda Trumpa była ważna, jednak przełom w rozmowach pokojowych z Rosji w najbliższym czasie nie jest oczekiwany. Ocenił Oleksandr Mereszko, przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy do spraw polityki zagranicznej. Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner byli w Kijowie wczoraj, gdzie rozmawiali z prezydentem Ukrainy.

0: Wołodymyrem Zełenskim. Dzień wcześniej w Moskwie spotkali się z Władimirem Putinem. Mamy już 82 tysiące podpisów i wchodzimy w decydującą fazę zbiórki, poinformował w platformach społecznościowych inicjator akcji referendalnej w Warszawie Maciej Wilk. Dodał, że do niedzieli do skrzynek pocztowych mieszkańców 11 dzielnic trafi 400 tysięcy kart referendalnych. Na zebranie w sumie około 132 tysięcy podpisów zwolennicy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy mają 3 tygodnie. Po kolizji dwóch osobówek i ciężarówki są utrudnienia na drodze ekspresowej S1 w rejonie Żywca w kierunku granicy ze Słowacją. Trasa w kierunku słowackiej granicy jest nieprzejezdna, a ruch poprowadzony jest objazdami.
1: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt w Niemczech to jest temat, którym żyje cała Europa. O tym, co dzieje się teraz w tym niemieckim kraju związkowym i co wydarzyć się może w kolejnych dniach po zdecydowanej wygranej alternatywy dla Niemiec, będziemy mówić w TOK 360 po 13. A teraz jest z nami profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Team Europe Direct. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I powiedzmy więcej o potencjalnych konsekwencjach wczorajszego zwycięstwa skrajnej prawicy poza granicami Niemiec. To, co rozpoczęło się w Saksonii-Anhalt, nie skończy się w Saksonii-Anhalt. Tak pisze dziś austriacki dziennik Der Standard. Mm-hmm. Jak ta wygrana w jednym kraju związkowym w Niemczech, przypomnijmy, ale jednak wygrana historyczna, wpływa na krajobraz polityczny w Europie?
2: No przede wszystkim widać strach, jaki pojawił się wśród partii głównego nurtu tak zwanych, tak? Czyli tych partii, które mają prawo obawiać się właśnie populistycznych ugrupowań, które może nie tyle depczą im po piętach, bo to by było zbyt mocno powiedziane, tutaj sytuacja jest oczywiście różna w różnych krajach, ale które stanowią niewątpliwie zagrożenie dla tych partii no, mainstreamowych, nazwijmy je z angielska, bo jednak widać, że Niemcy, które wydawało się były przez długi czas dość odporne na AfD w rozumieniu tego politycznego decydowania. Oczywiście AfD zawsze było i to zawsze było gdzieś tam takie straszydło trochę, ale jednak po pierwsze był kordon sanitarny, po drugie jednak te partie głównego nurtu, CDU, SPD, tak, były, znaczy Zieloni, no i mamy też FDP, mamy liberałów, którzy bardzo słaby wynik uzyskali akurat w Saksonii-Anhalt, więc no oczywiście CDU również. Więc widzimy, że przełamywany jest jakiś taki, po pierwsze taki mur, którym wydawało się, niewidzialny, ale jednak którym wydawało się te skrajne ugrupowania jednak są oddzielane od tych partii głównego nurtu. I oczywiście upada też takie podejście, czy takie spojrzenie, że w zasadzie te partie są groźne tylko w ten sposób, że one po prostu wymuszają radykalizowanie się i pójście w prawo tych partii głównego nurtu. Teraz okazuje się, że nie, że są to partie, które mają realne szanse na rządzenie i że te partie mainstreamowe nie są w stanie przedstawić wyborcom tak dobrego programu i zagospodarować w taki sposób tych frustracji, żeby po prostu nie dopuścić do tak dobrych i tak wysokich wyników takich ugrupowań. Także tak blady strach padł na partię głównego nurtu przede wszystkim i to jest chyba najbardziej taka widoczna w tej chwili konsekwencja tego, co się dzieje w Niemczech.
1: O tym, że Europa wkracza w rok strachu, pisze dzisiaj włoski dziennik La Stampa. No i ten rok strachu to jest rok 2027, kiedy będą wybory w kilku państwach, gdzie rzeczywiście siły no, o podobnej agendzie co Alternatywa dla Niemiec zaczynają bardzo mocno zwyżkować w sondażach. No więc co nas czeka w kolejnych miesiącach? No bo tak, jeszcze we wrześniu wybory w niemieckim landzie Mecklenburg i Pomorze Przednie, o i w Izbie Deputowanych Berlina, ale w kolejnych miesiącach kolejne wybory już na też szczeblu krajowym w kilku krajach Unii Europejskiej, w których no, sojusznicy Alternatywy dla Niemiec mogą zaznaczyć swoją obecność.
2: Tak, to znaczy w ogóle warto podkreślić, że Alternatywa dla Niemiec, czy Rassemblement National we Francji, czy wiele innych ugrupowań takich skrajnie prawicowych, to są ugrupowania, które łączą siły ponadnarodowo, żeby była jasność, mimo iż one przede wszystkim idą do wyborów z hasłami takimi mocno nacjonalistycznymi, z hasłami takimi tradycyjnymi, zorientowanymi narodowo, to jednak one stanowią też, czy mają taką dosyć mocną międzynarodówkę, taki międzynarodowy sojusz, który notabene bardzo podoba się Kremlowi, to też warto podkreślić, żeby była jasność, bo bardzo wiele z tych ugrupowań no, pokazując te swoje takie nacjonalistyczne twarze, jednak mimo wszystko mówi o powrocie do tak zwanego business as usual z Rosją i o tym, że no, jednak trzeba przede wszystkim orientować się na taką jak najprostszą, jak najtańszą, na jak najtańsze wzmacnianie gospodarki. No w ogóle te pomysły są bardzo często karkołomne, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście te ugrupowania się wzajemnie wspierają, ale działa też taki dodatkowy efekt, nie chodzi tylko o bezpośrednie relacje, tylko o to, że kiedy widać, że w którymś kraju to zaczyna działać, na przykład teraz jest taka narracja, że rząd Giorgi Meloni jest najdłużej urzędującym rządem w ogóle we Włoszech w ostatnich latach. I że
1: w historii Republiki.
2: Taki wielki sukces w historii Republiki, że to jest taki wielki sukces. No tylko popatrzmy, jak to wygląda z perspektywy tak demokratycznych ugrupowań. Demokratyczne ugrupowania są słabe tym, że są różnorodne, tak? Reprezentują bardzo zróżnicowane grupy. Tym, że muszą się docierać, muszą szukać kompromisów. To często skutkuje tym, że jednak no, są przedterminowe wybory ogłaszane, że się nie dogadują. Pewne postulaty trzeba zarzucić w myśl właśnie uzyskania jakiegoś kompromisu. Tego problemu nie mają te skrajnie prawicowe ugrupowania i pewnie wyborcy czasami to też w pewien sposób doceniają w tym sensie, że po prostu wiedzą, że jak oni coś obiecują, to obiecują, tak? I tu już nie będzie konieczności docierania się i tak dalej. Pytanie, jak to będzie realizowane w praktyce, ale to już na inną dyskusję. Natomiast tak, to jest niebezpieczne. Natomiast plusem, bo ja jako politolożka biorę pełną odpowiedzialność za to, żeby przestrzegać przed wspieraniem takich ugrupowań, bo jednak mimo wszystko no one wciąż nie są w tym głównym nurcie, one mają bardzo duże znaczenie i mogą bardzo dużo namieszać, ale wciąż nie, w większości przypadków nie będą w mojej ocenie w stanie samodzielnie rządzić, co powoduje, że jednak one będą pewnie wymuszać na tych partiach głównego nurtu zmianę podejścia, zmianę postulatów. One mogą też bardzo dużo namieszać, jeśli chodzi o integrację europejską, bo pamiętajmy, że ugrupowania demokratyczne jednak szanują te międzynarodowe zobowiązania, europejskie zobowiązania. Tutaj niekoniecznie musimy mieć z tym do czynienia, ale wciąż jednak jest taka sytuacja, w której te ugrupowania nie rządzą same, więc pozostałe będą szukały jakichś możliwości no, tworzenia rządów jakby z pominięciem, tak? Czyli ciągle utrzymania tego kordonu sanitarnego. To w niektórych krajach zacznie trzeszczeć w szwach i niestety może doprowadzić do tego, że jeśli te ugrupowania demokratyczne nie będą zdyscyplinowane, żeby współpracować, to w przypadku takich podziałów no, może dojść do tego, że będą przedterminowe wybory, że będzie chaos i to nie będzie działało na korzyść tych ugrupowań głównego nurtu, takich bardziej stonowanych, powiedziałabym, i oczywiście demokratycznych. Także to będzie rok chaosu i końcówka 2026, ale też 2027, kiedy mamy wybory i we Francji, i we Włoszech też, i w Hiszpanii, w Grecji, na Malcie, w Estonii, w Finlandii, w bardzo wielu krajach, w Słowenii, tak, w Chorwacji, więc tam się może naprawdę bardzo dużo dziać no, niedobrego w tym sensie, że będzie chaos rzeczywiście. A z chaosu może się wyłonić coś też nie zawsze demokratycznego, delikatnie rzecz ujmując, akurat w tej sytuacji, jaką mamy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Renata Minikowska-Norkiene, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Team Europe Direct, była z nami. Jest z nami doktor habilitowana Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków toczy się dziś cały dzień w Sejmie. W połowie lipca mówiliśmy w TOK 360 o tym, że naukowcy domagają się takiej debaty. Teraz dochodzi do skutku. Patronat nad nią objął w imieniu Prezydium Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty. Pani profesor, kto bierze w niej udział i czego się po takiej debacie spodziewacie? Czego oczekujecie jako środowisko naukowe?
3: Przede wszystkim mamy tutaj dużo specjalistów, których zaprosiliśmy po to, żeby mogli naświetlić różne obszary adaptacji do zmian klimatu. Będą trzy panele. Pierwszym będą specjaliści z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kolejny panel dotyczy społeczeństwa i gospodarki i ostatni bezpieczeństwa narodowego. Więc tutaj mamy ekipę, że tak powiem, kilkudziesięciu osób umocowanych w polskich instytucjach naukowych, którzy pokażą po pierwsze konkretne dane, diagnozę, sytuacji i zasugerują kierunki działań po to, żeby się adaptować do zmiany klimatu. To po stronie osób zaangażowanych w organizację i przygotowanie debaty. Po drugiej stronie mamy również oczywiście też przedstawicieli środowisk naukowych, ale przede wszystkim zaprosiliśmy wszystkie ministerstwa, posłów, wszystkich ugrupowań, również organizacje pozarządowe, więc tutaj to zaproszenie było szerokie, choć możliwości sali są ograniczone, ponieważ sala ma 300 osób, ale też debata jest transmitowana online, więc można obserwować ją z zewnątrz. Czego się spodziewać? No ja się spodziewam tego, przede wszystkim pokażemy powagę sytuacji i wyjmiemy kwestie klimatu spod parasola Ministerstwa Ochrony Środowiska, Klimatu i Ochrony Środowiska, dlatego że adaptacja jest w tej chwili bardzo szeroką kwestią i dotyczy wszystkich sektorów i wszystkich obszarów rozwoju państwa.
1: A czy takie ogólne wytyczne i wskazanie zagrożeń, a także wyzwań związanych z adaptacją, to jest to, co państwo przygotowali? Czy może te pomysły, które państwo mają i tę powagę sytuacji chcą państwo przekuć w jakieś projekty ustaw, kodyfikujecie je, czy po prostu dajecie wybrzmieć tezom, które są znane, potwierdzone, ale z którymi świat i duża część polskiego środowiska politycznego wiele nie robi?
3: Przede wszystkim to jest diagnoza i kierunki rozwiązań. My zaproponowaliśmy taką listę kluczowych rekomendacji, która powinna być wzięta pod uwagę w dalszym myśleniu o legislacji i rozwoju naszego państwa. Nie proponujemy konkretnych projektów oczywiście, czy konkretnych ustaw. Liczymy tutaj na dialog, na to, że każdy zajmie się tym, co potrafi robić najlepiej. To znaczy my dostarczymy dane, informacje o zagrożeniach, o sytuacji, o możliwych konsekwencjach w kolejnych latach. Natomiast liczymy na to, że to klasa polityczna włączy się w formułowanie czy takiego zestawu prawa, czy różnego rodzaju legislacji, aktów legislacyjnych, czy też może w weryfikację tego, co już mamy w tej chwili, jakiś audyt pod kątem odporności klimatycznej. Tu jest pewnie wiele możliwości, które chyba nie do końca są po stronie naukowców, żeby decydować, co jest procesem najsprawniejszym. Natomiast bardzo liczylibyśmy na to, że ta debata taki sprawny proces uruchomi.
1: A dlaczego właściwie ta debata? Ja się zastanawiam, biorąc pod uwagę to, że środowisko naukowe Polska Akademia Nauk wielokrotnie zgłaszała się z różnymi i apelami, i alarmami. Zresztą to nie tylko Polska Akademia Nauk, ale zwracała uwagę na to, że zagrożenie klimatyczne, że zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego są bardzo realne i jesteśmy na etapie, w którym musimy powziąć działania, które zdefiniują nasze bezpieczeństwo na kolejne lata i bardzo niewiele się z tym mimo wszystko działo. Więc czemu ta debata może być tym momentem, w którym rzeczywiście co się zadzieje?
3: Liczę na to, dlatego że w tej chwili to był taki szczególny rok. Rok, w którym naprawdę zaostrzyły się efekty zmiany klimatu. No, takim punktem wywoławczym była ta fala upałów w czerwcu, kiedy to Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Koalicja Klimatyczna zwróciły się z otwartym listem do polityków z bardzo jasnym oczekiwaniem podjęcia działania. I na ten list odpowiedział pan marszałek Czarzasty, zapraszając nas właśnie na tę debatę, więc trochę się te skutki zrobiły na tyle widoczne, że nie da się już w tej chwili ich ignorować. Przecież ten rok był zły. To była najpierw ta fala upałów, potem susza, która objęła 70% rzek w Polsce właściwie. Ponad 600 gmin w Polsce miało ograniczenia w dostępie do wody pitnej, więc to się dzieje. Tutaj nie wiemy jeszcze, jak wygląda kwestia strat, jeżeli chodzi o rolnictwo. Nasi sąsiedzi europejscy mieli problemy z zaopatrzeniem w energię, więc bardzo dużo się dzieje. Te zmiany przyspieszają i no niestety będą przyspieszać coraz bardziej. Więc to jest, ja bym powiedziała, to jest naprawdę ostatni moment, żeby zabrać się za tą rzecz poważnie.
1: Powiedziała pani profesor kilka minut temu, że zaproszenie było bardzo szerokie dla przedstawicieli różnych środowisk, dla przedstawicieli klubów parlamentarnych, a odpowiedź na to zaproszenie, czy też była entuzjastyczna, liczna?
3: Nie aż tak, jakbyśmy się spodziewali, natomiast tak naprawdę to dzisiejszy dzień pokaże, kto się pojawi, a kto nie. tak naprawdę pokaże chyba trochę, na kogo warto stawiać w tej rozmowie politycznej o bezpieczeństwie naszego państwa. Więc sama z ciekawością będę obserwowała, które ministerstwa i które ugrupowania pojawią się dzisiaj na sali.
1: Oby ta poselska reprezentacja była jak najliczniejsza. Bardzo dziękuję doktor habilitowana Iwona Wagner z katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej z Uniwersytetu Łódzkiego była z nami.
3: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu TOK FM Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: EKG po 12.40 i...
4: Tak, i w EKG będzie o shrinkflacji. Wiesz, co to jest? Shrinkflacja?
1: Nie.
4: Shrinking to jak się coś kurczy.
1: Ach.
4: W angielsku, więc chodzi o takie zabiegi niektórych przedsiębiorców, żeby nie zmieniać ceny, ale za tą samą cenę sprzedawać mniej niż wcześniej. Czyli taka odwrotność podwyżki, ale ma...
1: Czyli tabliczki czekolady nie po 100 gramów, tylko 90.
4: A, dokładnie, właśnie. I okazało się, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się zainteresował. Zainteresował się i wszczął. Co ciekawe, na razie wprawdzie jest to postępowanie wyjaśniające tylko, no ale jednak coś się zaczęło dziać i o tym więcej już za chwilę w EKG właśnie.
1: Rafał Hirsch zostaje z Państwem, EKG po informacjach o 12.40.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład...

0: Kusho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wolność w Niemczech jest zagrożona z zewnątrz przez rosyjskie drony na naszym niebie i od wewnątrz przez polityków w naszych parlamentach, którzy ideologicznie grają na rzecz Moskwy, mówił szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt po niedzielnym zwycięstwie prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt. W wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu AfD uzyskała 43,8% głosu. 11 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w izraelskim ataku w południowym Libanie minionej nocy, poinformowała oficjalna libańska agencja prasowa ANI. Na skutek ataku zniszczony został 3-piętrowy budynek mieszkalny, a armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem. Prokuratura w Belgii tymczasowo aresztowała 52-latka podejrzanego o szpiegostwo przemysłowe. Śledztwo, jak podał Bloomberg, może wskazywać na bezprawny transfer za granicę specjalistycznej własności intelektualnej i tajemnic handlowych związanych z produkcją układów scalonych z azotku galu. Mężczyzna, który ma obywatelstwo chińskie i belgijskie, został zatrzymany w maju na lotnisku w Zaventem w Brukseli, gdzie zamierzał wsiąść do samolotu lecącego do Pekinu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
7: Jest godzina 12.42. W TOK FM czas na drugą odsłonę magazynu EKG. Dzisiaj Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jak już mówiłem przed chwilą, kilka minut temu, przed serwisem, zaczęły się dziać ciekawe rzeczy związane z tak zwaną shrinkflacją, ponieważ zaczął się nią interesować także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc ciekawe, co z tego wyniknie. W naszym studiu gość pani Kamila Guzowska z Biura Prasowego Urzędu Ochrony. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I komunikat urzędu mówi o tym, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Czemu akurat te firmy? Tam coś, one coś konkretnego zrobiły i zostały złapane na tym?
8: To są jedni z największych producentów w Polsce artykułów spożywczych, chemii, środków czystości, pielęgnacji. Zaczynamy takie badanie rynku, sprawdzamy praktyki tych przedsiębiorców i to jest postępowanie wyjaśniające i to oznacza, że jeszcze nie wiemy, czy coś przeskorbali i jak bardzo, jeżeli. Sprawdzamy po prostu, jak komunikują na opakowaniach różnych produktów informacje o tym, że uległy one zmniejszeniu, te produkty. Czyli na przykład, jeżeli czekolada przez lata miała 100 gramów, teraz ma 90, jeżeli mąka była kilogramowa, teraz jest mniejszej objętości, to czy rzeczywiście ta informacja jest podana wystarczająco czytelnie, tak żeby konsument nie tylko wiedział, jak się dopatrzy, ile jest tej gramatury, ale wiedział, że coś się zmieniło.
7: Czyli rozumiem, że ewentualnym błędem nie jest samo zmniejszanie, tylko sposób informowania o tym zmniejszaniu, tak?
8: Oczywiście. Producenci mają pełną dowolność oferowania produktów w takiej objętości, w jakiej chcą. Również cena jest tutaj do ustalenia przez nich. Natomiast konsument musi wiedzieć, jeżeli oferta, która do tej pory była, obowiązywała bardzo długo, się zmienia, to, no to dobrze, żeby to zauważył. A jeżeli producenci nie zmieniają w żaden sposób opakowania i ono nadal wygląda, jakby tam było tyle sztuk, ile do tej pory, no to przy półce w sklepie mogą tego po prostu nie zauważyć.
7: No ale to nie jest tak, że w ogóle niczego nie zmieniają, no bo jednak ten napis też się... Chyba nie ma takich sytuacji, że gramatura spadła ze 100 do 90, a na pudełku dalej jest 100. Znaczy na pudełku jest już napisane 90, tak?
8: Owszem, na pudełku zazwyczaj.
7: I to dalej jest źle.
8: Kto z nas tak realnie za każdym razem, każdym produktem wkładanym do koszyka skrupulatnie sprawdza gramaturę i objętość? Chcielibyśmy, żeby tak konsumenci robili, bo to jest bardzo ważna informacja, ale w rzeczywistości, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do różnych produktów, kupujemy je od lat, no to nie będziemy za każdym razem wczytywać się, czy coś się zmieniło, bo nie podejrzewamy, że coś się mogło zmienić, skoro i opakowanie, i cena jest taka sama na pierwszy rzut oka.
7: To w takim razie, jeśli to nie wystarczy, to co ten producent powinien zrobić, żeby nie mieć problemu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Nie ma napisać wielkimi literami nowa gramatura na przykład, albo co powinien zrobić, żeby spełnić ten warunek odpowiedniego poinformowania klienta?
8: To jest bardzo dobre pytanie i będziemy właśnie w postępowaniu sprawdzać, jak do tej pory producenci sobie z tym radzą, jak sobie radzili na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli zmniejszali tę gramaturę. I trzeba zauważyć, że radzą sobie świetnie, jeżeli te produkty są powiększane, to znaczy takie komunikaty jak teraz 20% więcej, dwie sztuki gratis, to aż rzuca się w oczy i chwalą się tym i bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotna informacja, ale trzeba mieć też tę perspektywę, że równie istotną informacją dla konsumenta jest to, że produktu jest teraz mniej. Nie ma tutaj póki co żadnych odgórnych haseł, jak to robić. Tutaj jest swoboda, a swoboda jest ograniczona tylko tym, żeby konsument nie był wprowadzony w błąd. I teraz to postępowanie właśnie temu ma służyć. Będziemy oceniać, czy realnie konsument mógł zauważyć, że coś się zmieniło. Czy być może, nie wiem, była większa czcionka, być może był jakiś komunikat, może opakowanie, jakaś naklejka na opakowaniu. Nie mamy pojęcia jeszcze do końca, jak to jest przez producentów rozwiązywane i czy jest zawsze, ale będziemy sprawdzali po prostu, czy to się dało zauważyć.
7: A tutaj to jest odpowiedzialność tylko producenta, czy też odpowiedzialność sklepu może? Bo sklepy też stosują różnego rodzaju taktyki, prawda? I strategie, żeby przyciągać. I jak wchodzimy do sklepu, to mamy różnego rodzaju fajne napisy, nie tylko na opakowaniach, ale też generalnie w alejkach sklepowych.
8: Zgadza się. Są różne, jest cała ta komunikacja obok produktu i być może okaże się, że samo poinformowanie na produkcie nie jest wystarczające i fajnie byłoby, gdyby też w sklepach o tym informowano. Takie podobne rozwiązania są już na przykład stosowane albo wdrażane w innych krajach, gdzie rzeczywiście wielkopowierzchniowe sklepy muszą przez bodajże dwa miesiące po zmianie gramatury produktu informować o tym, że tak się zdarzyło. W Polsce na razie takich legislacji tutaj nie mamy takich obowiązków i na razie sprawdzamy, zaczynamy od producentów, bo to jednak oni te opakowania tworzą, to oni decydują o tym, jaka będzie ta szata graficzna, bo też to nie zawsze musi być hasło: teraz jest mniej produktu, bo ja rozumiem, że to jest może mało atrakcyjna informacja, ale stworzenie, można to przekazać w różny sposób, również grafiką, kolorem, wyróżnieniem, więc opcji jest bardzo dużo i tutaj nie ograniczamy póki co żadnych praktyk.
7: Chociaż rozumiem, że producenci pewnie będą się bronić tym, że i tak jest obowiązek podawania ceny za kilogram w sklepie.
8: Tak, oczywiście. Cena jednostkowa to jest właśnie to, ta cena, która konsumentów w przypadku downsizingu, shrinkflacji najbardziej powinna interesować, ale w rzeczywistości, jak stoimy przed produktem, przed tą etykietą cenową i musimy przeanalizować jeszcze ewentualne promocje na tej etykiecie i różne inne rzeczy, to wierzę, że części konsumentów ta cena jednostkowa może gdzieś tam umknąć, ale tak, to ona pokazuje, czy produkt podrożał. Bo jeżeli ta tabliczka przysłowiowa czekolady nadal kosztuje tyle samo, ale ma 90 gramów, to wtedy cena jednostkowa pokaże nam, że jednak podrożała.
7: Tak, chociaż z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze ta cena niestety jest w sklepie i wtedy jak jej nie ma, to na przykład strasznie się denerwuję, bo ja lubię na nią patrzeć.
8: Jak jej nie ma, to zachęcamy do zgłaszania do inspekcji handlowej. Ona sprawdza wszystkie cenówki. Inspektorzy chodzą na różne kontrole i również wtedy działamy.
7: No właśnie, a jeśli chodzi o tę kwestię szwinkflacji, tutaj też potrzebujecie jakichś skarg konsumentów, jakichś dowodów, że tak powiem, czy też poszlak ze strony konsumentów, czy tak właściwie sami będziecie już, macie zgromadzony na tyle szeroki materiał, że już macie wszystko?
8: Sygnały konsumenckie są dla nas zawsze bardzo cenne i tutaj na uokik@uokik.gov.pl zachęcamy do przesyłania takich zdjęć i opisów, co się wydarzyło z danym produktem. Ale jeśli chodzi o downsizing, to sytuacja jest o tyle ciekawa, że tych skarg dużo nie ma. I to może być z dwojakiego powodu. Po pierwsze, możemy nie zauważyć po prostu, bo skoro nie wiemy, że coś się zmieniło, no to nie skarżymy się na to. A po drugie, jeżeli już zauważymy w domu i potem sprawdzimy, że no tak, jest tam napisane 90 gramów. No jest. Czyli co? Mogłem
7: czyli wszystko
8: sprawdzić,
7: w porządku.
8: Tak? No właśnie. Więc z tego też powodu konsument może powiedzieć, że no niestety nie mam się na co skarżyć, mogłem być bardziej uważny. No ale tutaj postawimy znak stop, bo nie z lupą chodzimy na zakupy, tak? Nie przeprowadzamy śledztwa. Produkt powinien być odpowiednio oznakowany i tutaj też w tym temacie wypowiedział się w tym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co też dało tutaj duże światło na nasze działania odnośnie downsizingu.
7: Co powiedział dokładnie Trybunał?
8: Chodzi o to, że nawet jeżeli producenci spełniają wszystkie wymagania prawa żywnościowego, takiego sektorowego, czyli na opakowaniu wszystko się zgadza, jest zgodne z prawdą, to nie wyklucza zbadania tego produktu od strony ochrony konsumentów i wprowadzania w błąd. Bo to, że jest te 90 gramów podane na tej czekoladzie teraz, to nie znaczy, że konsument pamiętał, że było 100. I jeżeli nic na to nie wskazuje...
7: I to jest wina producenta, że on nie pamięta.
8: Konsumenta?
7: Nie, wina producenta, że konsument nie pamięta.
8: No, to jest tak, że jeżeli zmienia się oferta, to warto o tym poinformować. Nie możemy udawać, że nic się nie zmieniło.
7: No tak, tak jak pani mówiła, że jak się zwiększa opakowanie, to wszyscy informują, tak? A jak się zmniejsza, to nie.
8: Dokładnie, więc jakby nagle jest czekolada cieńsza, czy jest mniej ciasteczek, albo więcej przestrzeni między parówkami, to jakby nie jest to działanie, być prawdopodobnie... nie jest działanie uczciwe, jeżeli o tym nie informujemy.
7: No tak, ale mimo wszystko to jest takie troszeczkę dziwne i takie triki troszeczkę, zwłaszcza jeśli ktoś jest producentem, to może się dziwić, bo tak właściwie z tego wynika, że można zrobić wszystko dobrze, o wszystkim poinformować, nigdzie nie skłamać, broń Boże, a i tak się naruszy interesy konsumenta.
8: Sama decyzja o tym, żeby niczego nie zmienić w opakowaniu poza poinformowaniem o tej prawidłowej gramaturze, tutaj też jest kwestia tego, gdzie to jest opisana ta gramatura, czy ona jest gdzieś ukryta z tyłu opakowania, czy jest na przodzie, to też jest osobna kwestia, która dopiero będzie badana w postępowaniu, ale sam fakt tego, że decydujemy się nic nie zmieniać, też można różnie interpretować, bo rzeczywiście być może nie chcemy, być może jakieś ekonomiczne względy świadczą o tym, że tak decydują producenci, to tego nie analizujemy, ale konsument musi móc porównać produkty, to znaczy jeżeli na półce stoi czekolada, która jest mniejsza niż była, a obok inne firmy nie zmniejszyły produktu, to ja chciałabym móc wiedzieć o tym i wybrać, czy ta cena za ten kilogram tej czekolady w tym momencie, ta jednostkowa mi nadal odpowiada, czy być może chcę przejść i do konkurenta i wybrać inną markę.
7: Czyli rozumiem, że tutaj to jest taka trochę sytuacja, mi to się troszeczkę kojarzy z sytuacją z kredytami bankowymi też. Tak? Czyli temu konsumentowi trzeba absolutnie wszystko powiedzieć, nawet jak on się nie zapyta, to i tak mu trzeba powiedzieć, tak? Żeby wiedział.
8: To chyba każdy z nas z zakupów codziennych. Kupujemy produkty, chcemy od razu wiedzieć, ile to kosztuje i co kupujemy, w jakiej ilości. Także tak, jak najbardziej konsumenci powinni taką informację dostać i nie powinno się dziać po cichu, nie powinna się dziać po cichu żadna zmiana oferty.
7: Czy my potrzebujemy, zdaniem urzędu, jakiejś zmiany w przepisach? Przydałaby się? Czy w tej sprawie, czy nie?
8: Na ten moment sprawdzamy to, posługując się naszymi przepisami o ochronie konsumentów, o wprowadzaniu w błąd, o prawie do rzetelnej informacji i zobaczymy w toku postępowania, jak sobie producenci radzą pod biorąc pod uwagę te kryteria. Na ten moment nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś inne legislacyjne rozwiązania były potrzebne, bo konsumenci są chronieni i właśnie tego przykładem jest to wszczęte postępowanie.
7: To jest postępowanie wyjaśniające. Co się musi wydarzyć, żeby przestało być wyjaśniające i zaczęło być takim postępowaniem, w którym są zarzuty już?
8: To jest etap, w którym do tych przedsiębiorców zgłosiliśmy się z prośbą o przedstawienie informacji, jak oni informowali o zmniejszeniu produktów w ostatnich latach. Tych, które były rzeczywiście zmniejszane, nie wszystkich produktów. I sprawdzimy, ocenimy, czy konsument miał rzeczywiście możliwość to zauważyć. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, to kolejnym etapem jest postawienie zarzutów, a kolejnym wydanie decyzji.
7: I jeśli by takie zarzuty były, to już wiem, że wybiegamy mocno w przyszłość, ale teoretycznie, gdyby były takie zarzuty, to na końcu co może grozić takim przedsiębiorcom?
8: Do 10% obrotów. Kara.
7: Rocznych.
8: Rocznych obrotów, tak. Są też różne inne sankcje typu czasami zdarzają się jakieś zobowiązania, czasami przedsiębiorcy, firmy muszą też mają obowiązek informacyjny poinformować o tym, co się działo, o decyzji prezesa UOKiK, ale tą główną karą, tak, to jest do 10% obrotów rocznych.
7: A będzie rozszerzane to postępowanie? Bo mówimy głównie o żywności, ale to nie tylko o żywność chodzi, prawda? Bo są kosmetyki, detergenty, papier toaletowy, tam wszędzie...
8: To postępowanie już obejmuje nie tylko żywność.
7: A, nie tylko żywność.
8: Tak, ponieważ ci producenci to są też środki czystości, artykuły pielęgnacyjne, chemia, także to karmy dla zwierząt. Także to wszystko będzie sprawdzane. A jeśli chodzi o rozszerzenie odnośnie podmiotów, no to też niczego nie wykluczamy na ten moment.
7: I ile to może potrwać? Kiedy można oczekiwać jakichś tam pierwszych efektów?
8: To czas pokaże, bo to jest bardzo zależne od właśnie ilości tych produktów. Teraz się tak naprawdę okaże, ile tych produktów było zmniejszonych w ostatnich latach, ile produktów dotyczyło ten downsizing i shrinkflacja. Postępowania obejmują kontakt z dwoma stronami, więc to też zajmuje czasu. Tutaj mamy czterech przedsiębiorców, czterech producentów, więc chwilę to potrwa. Nie mogę teraz powiedzieć.
7: Czyli nie w tym roku raczej, nie nastawiać się na to.
8: Zobaczymy.
7: Okej. Kamila Gozowska, Biuro Prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
7: To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40. Teraz już informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Autopromocja.
2: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: W Niemczech służby udaremniły kilkadziesiąt prób zamachów na infrastrukturę. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do rekordu. Obniżek według ekspertów nie widać. W Warszawie po raz kolejny powiększyła się strefa płatnego parkowania. Poniedziałek, 7 września, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po prezydencie Karolu Nawrockim można się wszystkiego spodziewać, ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o zaprzysiężenie Macieja Berka. Były minister w kancelarii premiera w zeszłym tygodniu został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był kandydatem zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską.
13: Myślę, że to zależy, proszę państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki.
12: Berek w kancelarii premiera odpowiadał za nadzór nad wdrażaniem polityki rządu, a to budziło Karola Nawrockiego wątpliwości co do jego niezależności politycznej. Wiosną prezydent nie przyjął zaprzysiężenia od czterech innych sędziów wybranych przez Sejm. Niemieckie służby wykryły w ostatnich dniach ponad 20 urządzeń wybuchowych na terenie Saksonii. Najnowsze dane przedstawiła dziś miejscowa prokuratura. Zapoznał się z nimi Cezary Jaszczyk.
14: Śledczy przekazali, że służbom udało się rozbroić wszystkie urządzenia, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. W Niemczech w ostatnich dniach doszło do całej serii prób ataków na infrastrukturę energetyczną. Przed weekendem policja udaremniła sabotaż na jedną ze stacji na zachodzie Niemiec. Sprawców nie udało się powstrzymać, za to w mieście Bergheim, gdzie doszło do zwarcia na liniach wysokiego napięcia, a w efekcie wstrzymania pracy kilku bloków okolicznej elektrowni. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordu brakuje niewiele ponad 20 groszy. Ostatnie podwyżki zapoczątkowało zakończenie programu CPN, czyli rządowego pakietu mającego chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Bartosz Kądziołka.
15: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
15: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
16: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
15: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
12: Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnie niebawem konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Miastku na Pomorzu. Mieszkańcy są jej pozbawieni po upadłości tamtejszego szpitala. Placówka miała wielomilionowe długi i otrzymała wysoką karę za nieprawidłowości przy rozliczeniu zabiegów. Ten wątek bada prokuratura, a NFZ stara się przywrócić chociaż część świadczeń. Do Miastka ma szansę wrócić ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Konkursy trwają, zapewnia Monika Siekierka z Pomorskiego Oddziału NFZ.
7: Te postępowania dotyczą poradni onkologicznej, chirurgicznej oraz ginekologiczno-położniczej, a także rehabilitacji leczniczej.
12: Te postępowania potrwają do końca miesiąca, a jutro będzie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc poza godzinami pracy przychodni. W Warszawie po raz kolejny powiększyła się strefa płatnego parkowania. Od dziś za pozostawienie auta trzeba płacić w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Odolanach na Woli. A to nie koniec, bo w sprawie płatnego parkowania ratusz ma już kolejne plany. Bożej Kulesza.
8: Decyzja zapadła w czerwcu na Radzie Miasta. Po części był to efekt poprzedniego rozszerzenia. Dobitnie było to widać na Saskiej Kępie. Tam kierowcy z autami uciekli w miejsca, gdzie było za darmo.
17: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
8: Mówi nimi mieszkańcy ulicy Międzynarodowej. Od dziś także tu trzeba płacić, a kierowcy znów pewnie uciekną. Mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM-u.
18: Zjawisko uciekania kierowców przed strefą, poza jej granicę występuje zawsze, w mniejszym lub większym stopniu.
8: Urzędnicy już zaczęli badania, czy strefa sprawdzi się na Bielanach, mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
19: Po konsultacjach i po tych badaniach będziemy mogli rozmawiać, czy i na jakim obszarze Bielan strefa faktycznie jest uzasadniona.
8: Ale wcześniej, bo już w styczniu parkometry zawitają na kolejne części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Przelotny deszcz możliwy dziś tylko nad morzem. Termometry maksymalnie pokażą 23 stopnie. To na południowym zachodzie, w pozostałej części kraju przeważnie od 19 do 21 kresek. Noc pogodna, a jutro deszcz prognozowany jest w północno-zachodniej części Polski. Będzie ciepło, a nawet upalnie. 30 stopni termometry pokażą na południu, 28 w centrum, do 25 na północy.
20: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Joanna Stolarek, dyrektorka Fundacji imienia Henryka Byla w Warszawie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Wybory w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt są szeroko komentowane w całej Europie. Wyniki tych wyborów, zgodnie z przewidywaniami, triumfowała tam Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła prawie 44% głosów. Brakuje jej jednak 3 mandatów do objęcia pełni władzy, ale jednak zwycięstwo jest miażdżące. Druga w wyborach Chadecja miała 17% głosów. Czy jest jakaś szansa, że w tej konstelacji ugrupowań, które weszły do landowego parlamentu, Alternatywa dla Niemiec w Saksonii Anhalt władzy nie przejmie?
21: Różne są scenariusze, które teraz mogą zaistnieć. To troszeczkę zależy od negocjacji, oczywiście, od tego też, czy na przykład Alternatywie dla Niemiec, AfD, uda się przekonać paru posłów, na przykład z Chadecji, żeby do nich dołączyli, lub też przekonać BSW, czyli Sojusz Sary Wagenknecht, do wejścia w koalicję. Musimy po prostu odczekać, jak dalsze negocjacje się odbędą. No i też trzeba powiedzieć, że wygrała, co prawda, AfD, ale nie ma większości mandatów w parlamencie. Brakuje jej dokładnie 3 głosów, dlatego szansa, że jednak będą rządzili, jest dość duża i sam lider Ulrich Zygmunt, lider AfD, mówi, że to jest wyraźny mandat wyborców, mandat do tego, żeby rządzić. I on się podejmie tego wyzwania i stoi, że tak powiem, jest do dyspozycji jako przyszły premier landu Saksonii-Anhalt.
20: O tym, że rzeczywiście komunikat wyborców był wyraźny, świadczy chociażby frekwencja, która była bardzo wysoka, no i to, że kilkadziesiąt punktów procentowych dzieli alternatywę dla Niemiec od drugiej chadecji. Powiedziała pani, że być może będą toczyć się rozmowy z niektórymi politykami chadecji właśnie, którzy mogliby wesprzeć alternatywę dla Niemiec i pomóc jej uzyskać bezwzględną większość. To jak daleko jest od tego bardziej prawicowego skrzydła chadecji do alternatywy dla Niemiec? To jest przepaść, czy tam są jednak wspólne punkty?
21: To jest trudne pytanie, zadaje pan redaktor. Rzeczywiście wspólne punkty mogą się znaleźć, na przykład w ostrzejszej polityce migracyjnej. Chadecja przesunęła się dość mocno w prawo, też widząc, jakie są nastroje w społeczeństwie, widząc, jakie są problemy, jakie powstają pytania w społeczeństwie niemieckim. Czy w części chadecji powiedziałabym, że jest dość tych punktów spójnych, ale na przykład, gdzie nie ma tych punktów spójnych, to jest bardzo mocna prorosyjskość jednak alternatywy dla Niemiec. Tutaj te punkty wspólne będą z sojuszem Sary Wagenknecht, która jest też partią prorosyjską i która też mówi, że Niemcy nie powinny w ten sposób tak intensywnie i za takie pieniądze wspierać Ukrainę.
20: Załóżmy, że alternatywa dla Niemiec zdobędzie tych trzech deputowanych, którzy będą ją wspierać, utworzy rząd i to będzie teraz Saksonia-Anhalt, to będzie teraz taki poligon doświadczalny dla tej partii, która nigdy landem nie rządziła. Czy Ulrich Siegmund, czyli kandydat AfD na premiera tego landu wspomniany, zapowiadał już jakieś personalia, kluczowe nazwiska, które mogą objąć najważniejsze z resortów?
21: Nie, jeszcze personaliów nie zapowiadał, ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, to będzie poligon doświadczalny. Jest to też, trzeba pamiętać, że za niecałe 2 tygodnie odbywają się następne wybory landowe w Niemczech, w Berlinie, Berlin jako miasto i land, i w Mecklenburgii i Pomorze Przednie. I tutaj właśnie AfD też mówi, że jest to niebieska fala, bo kolor niebieski to kolor tej partii, jasno-niebieski, że nie są już do zatrzymania. Szefowa partii AfD Alice Weidel mówi, że my, czyli AfD, będziemy rządzili też w innych landach, że tej siły już nikt nie zatrzyma. Ciekawe w tym wszystkim jest rzeczywiście, czy jest wystarczająco personelu po stronie AfD. Oni mają własną akademię, budują swoje kadry, ale też patrząc na to, jest dość, tak jak pan powiedział, to będzie po raz pierwszy rządziłaby landem, po raz pierwszy partia skrajnie prawicowa wygrywa wybory landowe. To rzeczywiście jest poligon doświadczenia i laboratorium. Pytanie jest, na ile on zaszkodzi demokracji.
20: A to jeszcze wyjaśnijmy, na ile landy związkowe w Niemczech są niezależne od władz federalnych w Berlinie, no bo to też pozwoli powiedzieć, na jakich płaszczyznach AfD może się sprawdzić albo może polec.
21: No, landy decydują na przykład o landowych programach nauczania w szkołach. Tutaj AfD już zapowiedziała, że je zmieni, że będzie miała osobne klasy dla dzieci niemieckich i dla dzieci migranckich. AfD mówi także o tym, że obsadzą inaczej kluczowe stanowiska służb landowych, służb policji i innych służb. Mówią na przykład, że Landowy Urząd Ochrony Konstytucji, chcą go w ogóle zamknąć, ten urząd, który obserwuje tą partię jako skrajnie prawicową partię. Także tutaj na tym poziomie się może zadziać. Nie ma wpływu rząd landowy na politykę migracyjną, ale będzie w Bundesracie, czyli w Wyższej Izbie, i tutaj już ten wpływ ma większy. Ma wpływ na narrację oczywiście, ma wpływ na nastroje społeczne. Nie można będzie już tej partii wtedy ignorować, bo będzie to rzeczywiście część układanki politycznej. Także to nie ma wpływu na przykład na zrezygnowanie z sankcji wobec Rosji, ale może zmienić właśnie atmosferę w Niemczech, jeżeli o to chodzi, zmieniając poparcie czy też brak poparcia. Także to tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
20: A specyfika Saksonii-Anhalt jako landu na wschodzie Niemiec wpłynęła, jakby to jest specyfika, która sprzyjała alternatywie dla Niemiec, to znaczy czy ona była w stanie lepiej odpowiedzieć na problemy tego landu niż poradziłaby sobie w innych landach właśnie dlatego, że no to jest land, który się zmaga z takimi problemami, których na przykład na zachodzie kraju nie ma.
21: Tak, to jest land dość malutki, tam jest około 2 milionów mieszkańców. Jest to jeden z najstarszych landów niemieckich, najstarszych, jeżeli chodzi o strukturę społeczeństwa. Tam demografia bardzo jest niesprzyjająca temu landowi. Jest to też land, w którym są najniższe dochody netto na głowę. Jest to land, który zmaga się z problemami infrastrukturalnymi, z którego odpływa kapitał, w którym zamykane są fabryki. Jest to land, w którym jest dość wysokie bezrobocie przy około 8%, także jest dużo takich problemów strukturalnych i rzeczywiście AfD, jeżdżąc do ludzi, kandydat Ulrich Siegmund, kandydat właśnie tutaj lider AfD w Saksonii-Anhalcie, przyjeżdżał na różne spotkania, robił spotkania same ze społeczeństwem, jeździł taką motorynką, Simpsonem, jaskółką do nich, sprzedawał bratwursty, rozmawiał bardzo mocno i intensywnie z ludźmi, mówiąc: my was słyszymy, my adresujemy wasze problemy bardziej niż robią to inne partie. I rzeczywiście, jak popatrzeć na pierwsze analizy, kto wybierał AfD, i dlaczego? Dlaczego w pierwszej linii podane jest, że jest rozczarowanie polityką na poziomie federalnym, rozczarowanie kadencją, przede wszystkim Friedrichem Mercem, że tutaj nie zostały przeprowadzone reformy, które zostały obiecane w czasie kampanii wyborczej, że ludzie boją się, przede wszystkim ich obawa o ich sytuację gospodarczą wybiła na pierwszym miejscu, mówiąc, że boimy się na przykład, że nie jesteśmy w stanie zapłacić za nasze rachunki, boimy się, że nasz dochód jest coraz mniejszy, że ceny energii rosną, że sobie z tym nie poradzimy, a ten głos nie był słyszalny w Berlinie na poziomie federalnym i tutaj tą część zagospodarowała rzeczywiście AfD. Ja nie mówię, że oni mają gotowe rozwiązania, bo tak też nie jest, ale wbili się, że tak powiem, w ten narratyw, odpowiadając na pytania, będąc z ludźmi, wykorzystując tą lukę, którą te partie, które są w koalicji rządzącej, zostawiły. Te pole zostało pozostawione AfD.
20: A dlaczego ten głos osób, które są w trudnej sytuacji, nie był słyszalny w Berlinie? Czy może on był słyszalny, tylko CDU nie była w stanie zaproponować recept, które przekonałyby wyborców?
21: Dokładnie, CDU nie jest w stanie.

0: a nie widzi tego, co się dzieje. Na przykład ta reforma systemu socjalnego, która miała odbyć się w Niemczech, odbywa się bardzo powoli, odbywa się tak zaciągniętym hamulcem, można powiedzieć, a tego oczekują ludzie. Oni nie są per se antymigranccy, tylko mówią, jak to może być, że ja, który chodzi do pracy, mam na koncie pod koniec miesiąca mniej niż mój sąsiad, który przyjechał parę lat temu do Niemiec, który nie pracuje, który jest utrzymywany przez system socjalny. To nie jest do końca wina tego człowieka, który przyjechał, jeżeli mówić tutaj o winie, a raczej błąd w tym systemie, który jest w Niemczech, jaki jest. Dobrze, że on jest, to bez dwóch zdań, tylko że jest wykorzystywany.
1: Niemieckie i europejskie media komentują oczywiście bardzo szeroko to wczorajsze głosowanie i pojawia się tam taki dwugłos. Z jednej strony jest dużo opinii o tym, że to jest czarny dzień dla Niemiec, to się wydarzyło wczoraj w Saksonii-Anhalt, a pojawia się też drugi głos, to po prostu jest demokracja. No to, czy w ogóle, i jakie jest pani stanowisko, jeśli chodzi o taki podział?
0: Sam premier Landu Saksonii-Anhalt wczoraj w wywiadzie powiedział, pan Schulze, że jest to czarny dzień dla Saksonii, ale jest to demokracja. Jest demokracja, to są rządy większości i większość wyborców w Saksonii-Anhalt zdecydowało się wybierać AfD. Bardzo dużo młodych ludzi, ludzi w wieku 18 lat, którzy po raz pierwszy wybierali, zdecydowało się wybrać AfD. To jest taki sygnał, bardzo mocny sygnał, że ludzie chcą zmiany polityki, chcą jakieś zmiany, ma się coś zmienić. Rzeczywiście, trzeba przyznać, że tak jak wczoraj ten premier Landu Saksonii powiedział, no to jest część demokracji i trzeba zastanowić się nad powodami, które doprowadziły do tej sytuacji i też obserwować to, bo jest to jednak, nie zapomnijmy, że AfD i też ze strony polskiej, z polskiej perspektywy, jeżeli ktoś się cieszy z wygranej AfD, no to powinien się przysłuchać, co AfD mówi o Polsce, co mówi o, że Polska dla nich de facto jest nieważnym krajem, to jest kraj, który jest w drodze do Rosji, jest to partia mocno prorosyjska, partia antypolska, partia, która już raz mówiła o tym, że może trzeba by było zrewidować granice.
1: Musimy kończyć?
0: Tak, dlatego to tutaj to rzeczywiście tak te wybory, wynik wyborów jest jaki jest. Teraz trzeba zobaczyć, jak niemiecka demokracja poradzi sobie z tą sytuacją.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Stolarek, dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bylla w Warszawie była z nami.
2: Autopromocja. Białystok jako Wersal Północy był w XVIII wieku fenomenem kulturowym na skalę nie tylko polską, ale europejską.
3: Pałac pięknie wyglądał, aż chce się do takiej Choroszczy pojechać, na imprezę oczywiście.
2: Tak, dobrze, możesz sobie bekę robić.
3: Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
7: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
7: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: www.polskieradio.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwają analizy co do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wiemy, że są duże wątpliwości, powiedział w programie Poranne Rozmowy Zero szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piątek. Berk do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Trzej europosłowie należący do ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyli wniosek o utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej delegacji, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Delegacja Rozwój Plus pozostanie w grupie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Jej szefem będzie Piotr Müller. Obok Müllera delegację stworzą Michał Dworczyk i Waldemar Burda. Ponad 40 osób byłych opozycjonistów z czasów PRL zaapelowało do Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwii Grzegorczyk-Abram oraz szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o wniesienie kasacji do wyroku skazującego 26 osób za wykroczenia w związku z protestem ostatniego pokolenia z wiosny ubiegłego roku. Apel odnosi się do protestu, podczas którego grupy aktywistów, chcąc zwrócić uwagę na skutki zapaści klimatycznej, podejmowały m.in. próby blokowania ulic i mostów. Wnioski o ukaranie trafiły do sądu po jednej z blokad stołecznego mostu. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach związkowych w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad dwa razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wynosiła prawie 80%.
3: To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię.
2: Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. W wyborach w Saksonii-Anhalcie spektakularną porażkę poniosła CDU, zdobywając zaledwie 17% głosów. To 20 punktów procentowych mniej niż w ostatnim głosowaniu. Co najmniej 10 osób zginęło, a 64 zostały ranne w eksplozji materiałów pirotechnicznych podczas uroczystości religijnych w środkowym Meksyku, poinformowały władze stanu. Fajerwerki miały zostać wykorzystane podczas uroczystości, która zgromadziła setki mieszkańców. Materiały pirotechniczne były przechowywane w znajdującym się obok kościoła pomieszczeniu. Eksplozja doprowadziła do zawalenia się dachu oraz przylegającego muru, których konstrukcje pogrzebały pod gruzami kilka osób. Na kolejne informacje to KFM zapraszam o 13.40. Teraz jeszcze pogoda. Od 16 do 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni Celsjusza. Słabe, przelotne opady deszczu prognozowane są na północy kraju.
4: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Prezydent Donald Trump zamierza jeszcze dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy po tym, jak jego wysłannicy w ten weekend byli w Moskwie i w Kijowie. Mamy więc przynajmniej w takim wymiarze informacyjnym powrót i przyspieszenie rozmów o zakończeniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę z udziałem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego teraz? Dlaczego Waszyngton ponownie przystępuje do tego procesu?
5: Na pewno już jakieś uwarunkowania wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych na to wpływają, dlaczego akurat teraz administracja Trumpa zdecydowała się wrócić do tego procesu. Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
4: Takie trójstronne rozmowy między wysłannikami Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu ostatnio organizowane były w lutym. No i czy udało się na nich wypracować coś, do czego teraz można byłoby wrócić, co można byłoby kontynuować?
5: Te rozmowy niczego nie przyniosły i wydaje się, że powrót, jaki mamy obecnie do jakiejś próby wznowienia, nie należy się spodziewać, że ona będzie efektywna w taki sposób, że przyniesie jakieś wymierne rezultaty, ponieważ na poprzednich rundach negocjacji te rozmowy między Rosją a Ukrainą za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych przyniosły tylko jakieś pośrednie korzyści dla dla Ukrainy, jeśli chodzi o uzyskanie jakiegoś tymczasowego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o utrzymywanie ich zaangażowania w dostawy danych wywiadowczych, dostawy częściowo również pocisków antybalistycznych, które są deficytowe i których Kijów bardzo potrzebuje. Ze strony Rosji to była gra na czas i dawanie sobie więcej czasu, żeby na osiągnięcie swoich celów na polu walki, na co bardzo Putin się spodziewał.
4: No właśnie, to był luty, teraz mamy wrzesień, minęło 6 miesięcy. Pozycja negocjacyjna obu państw jest taka sama, czy któreś zyskało większą przewagę?
5: Porównywać z lutym, to powiedzieć, że Ukraina tutaj uzyskała pewien parytet na polu walki. Sytuacja, jeśli chodzi o linię frontu i postępy wojsk rosyjskich w sprawie jest ograniczona, zmalała w porównaniu do zeszłego roku, tak przeszło 4 razy. Zimą nawet, mimo że warunki były gorsze, te postępy nawet były nieznacznie większe, więc ten parytet na polu walki jest teraz zauważalny. Ukraińcy tutaj spowolnili postępy Rosjan, a przy okazji odczuwalne są uderzenia ukraińskie w głąb terytorium Rosji. Tego nie było przed lutym, znaczy było na znacznie mniejszą skalę. Teraz Rosjanie nie są w stanie tego ignorować. Tych uderzeń, te uderzenia i po infrastrukturze wydobywczej, jeśli chodzi o surowce energetyczne, również marketplace'y. Wiele rosyjska gospodarka odczuwa coraz bardziej te skutki tej wojny i Putin nie może tego ignorować.
4: Jasne. No to właśnie, czy te dzisiejsze rozmowy, czy te rozmowy z tego weekendu przyniosły coś, na czym Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin mogą pracować podczas zaplanowanych dzisiejszych rozmów amerykańskiego prezydenta z przywódcami Rosji i Ukrainy?
5: No te dzisiejsze rozmowy to trzeba będzie tylko pewna aktualizacja stanu po tym, gdy amerykańscy wysłannicy rozmawiali z Ukraińcami. Oczywiście rosyjska strona musi się dowiedzieć, o czym oni rozmawiali, więc to będzie taka wysoka aktualizacja i możliwe jakieś omówienie i zastanowienie się nad tym, czy jest sens, w którą stronę dalej ten proces kontynuować, czy będzie jakieś spotkanie w formacie trójstronnym delegacji, właśnie może na neutralnym gruncie, ale w gruncie rzeczy te rozmowy, które się prowadziły, były prowadzone w Moskwie i w Kijowie, one nie zaproponowały niczego nowego, nie dają żadnych nadziei, że rzeczywiście strona amerykańska, jej postulaty przyniosły coś, co daje podstawy do nadziei, że się uda osiągnąć pokój w najbliższym czasie.
4: Bardzo dziękuję. Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. A teraz łączymy się ze Szczepanem Żurkiem, geografem, kartografem i członkiem Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata, wierniej odzwierciedlającej rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie uchwały zabiegały kraje afrykańskie. Niemal wszyscy ostatecznie byli za. 6 państw wstrzymało się od głosu. 1, Stany Zjednoczone, było przeciwne. Konsensus na świecie najwyraźniej jest. No to co jest nie tak z obecnym odwzorowaniem świata?
0: No właśnie, ta mapa, którą w zasadzie dosyć powszechnie stosujemy, to odwzorowanie, które dosyć powszechnie stosujemy obecnie, czyli odwzorowanie Mercatora, ono jest świetne, ale jest dosyć stare i podstawą tego odwzorowania było to, żeby na mapie były zachowane kąty. On ma jeszcze jedną fajną zaletę, ona jest prostokątna. Po prostu mapę, ten świat można rozwinąć w postaci prostokąta, więc ładnie wygląda na ścianie jako mapa. Natomiast, no jak wiadomo, Ziemia jest kulą, że nie wszyscy w to wierzą, ale Ziemia jest kulą i przedstawienie tego obrazu Ziemi, kuli na płaszczyźnie zawsze sprawiało problemy. No i trzeba było zawsze z czegoś zrezygnować. Albo rezygnowano z tego, że wielkości kontynentów są równe, odpowiednie, to znaczy takie jak w rzeczywistości, albo z kątów, albo ewentualnie z odległości. W zasadzie zawsze przy każdym odwzorowaniu z czegoś się rezygnuje. No i w tym przypadku, przy odwzorowaniu Mercatora, rezygnowano właśnie z tej wiernej powierzchni kontynentów. Czyli na mapie Mercatora te kontynenty, które są bliżej biegunów, wydają się dużo, dużo większe.
4: A dlaczego teraz zapadła taka decyzja, biorąc pod uwagę, że ta mapa Mercatora to jest stosowana od XVI wieku?
0: No, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat teraz. Wygląda na to, że rzeczywiście to kraje afrykańskie chciałyby, żeby ta Afryka zajęła odpowiednią wielkość na mapie po prostu, że do tej pory była niedoszacowywana, zwłaszcza z obszarami oddalonymi od równika, czyli no, Europą czy Stanami Zjednoczonymi, nie mówiąc już o takich obszarach jak Grenlandia czy Syberia, które na mapie Mercatora wydają się gigantyczne, a w gruncie rzeczy no, nie są wcale tak duże.
4: No, dobrze, no to w takim razie ta nowa mapa, to nowe odwzorowanie świata, jeśli ponownie, jak pan mówi, trzeba zrezygnować z czegoś na rzecz czegoś, żeby wierniej odwzorować świat, no to w jaki sposób odwzorować, żeby to odwzorowanie było wierniejsze? Czego w takim razie nie będziemy widzieć, co będziemy widzieć wykrzywione, kiedy będziemy stosować tę mapę? Niekoniecznie ją będziemy stosować, dodajmy, bo rezolucja nie zakazuje używania dotychczasowej mapy, jedynie zachęca do posługiwania się tą wierniejszą wersją.
0: Tak, tych wierniejszych wersji czy innych wersji jest bardzo dużo. I tak jak pan powiedział, z czegoś będziemy musieli zrezygnować. Na przykład będziemy musieli zrezygnować z tego, że nasze proste ścieżki, linie proste, czy tak zwane azymuty na tej mapie nie będą już proste. To znaczy my będziemy się w terenie poruszali prosto. Oczywiście mówimy tutaj o takich odległościach międzykontynentalnych, więc tego nie zobaczymy na takich zwykłych mapach drogowych. Natomiast gdybyśmy chcieli się poruszać na azymut, powiedzmy, do Pekinu, to my będziemy szli prosto, a na naszej nowej mapie, która nie będzie mapą wiernokątną, tylko na przykład wiernopowierzchniową, czyli będą tam zachowane powierzchnie kontynentów, krajów i obszarów, a kąty pomiędzy tymi miejscami nie będą już zachowane, to ta nasza ścieżka nie będzie już linią prostą, tylko będzie jakimś wygiętym łukiem.
4: A po co nam jest potrzebna taka mapa świata? No bo mamy GPS, mamy mnóstwo różnych sposobów nawigowania, które pozwolą nam dotrzeć w wybrane miejsce. Jakie to ma znaczenie, że nie doceniamy wielkości Demokratycznej Republiki Konga, czy przeszacowujemy wielkość USA?
0: No, wydaje mi się, że to jest znaczenie wyłącznie polityczne, w tym sensie, że no i też pewnie trochę megalomańskie. No i jak to się przekłada na dzisiejszą politykę i na dzisiejszy świat, no to już państwo wiedzą. No, niektórzy bardzo chcieliby objąć panowanie nad Grenlandią, dlatego że ona wygląda tak, jest na mapie Mercatora jest tak duża jak Afryka, więc wydaje się, że to jest takie świetne, prawda? A w gruncie rzeczy Grenlandia no, jest tam 1/10, czy nawet więcej, 1/14 powierzchni Afryki, więc gdy patrzymy na te mapy, gdzie powierzchnie są zniekształcone, no to niektórzy wydają się więksi, a niektórzy wydają się wyraźnie mniejsi. No i teraz chyba chodzi o to, żeby ten świat nie był aż tak bardzo zniekształcony w naszych głowach, żebyśmy mieli świadomość tego, że ta Grenlandia to wcale nie jest taka wielka wyspa, prawie jak Afryka, że Kanada też nie jest aż tak gigantycznym krajem, to jest duży kraj, ale nie aż tak duży jak na Mercatorze, na tym odwzorowaniu. No a Demokratyczna Republika Konga to jest jednak kraj gigantyczny, który obejmuje swoją powierzchnią naprawdę bardzo duży region, no ale niestety leży w okolicach równika, czyli te tereny, które na mapie Mercatora wydają się mniejsze niż w rzeczywistości.
4: Wspomnieliśmy o Stanach Zjednoczonych, które przypomnijmy były przeciwko tej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, być może właśnie z takich powodów dotyczących tego, że będą mniejsze na tej mapie, a z drugiej strony mamy Togo, które de facto zainicjowało tę inicjatywę, zanim Unia Afrykańska, zanim kraje afrykańskie do niej dołączyły. Togo jest na mapie strasznie małe.
0: Tak, no ale Togo jest też, jak państwo pewnie zdają sobie sprawę, jest dosyć blisko równika, więc jeżeli zmienimy to odwzorowanie, oficjalne odwzorowanie na mapach świata, no to wtedy Togo trochę dostanie, a Stany Zjednoczone, które są oddalone od równika, troszeczkę będą musiały oddać tej powierzchni z mapy, więc no to chyba z tego wynika te różnice głosów i te sprzeciwy akurat w przypadku Stanów Zjednoczonych, które mają, jak już wspominałem, chętkę na tę Grenlandię, która byłaby wielką plamą w kolorze amerykańskim na mapie.
4: Bardzo dziękuję. Jeszcze pan Żurek, geograf, kartograf, członek Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz był z nami. O 13.40 informacja, a po nich Magazyn Europejski i Maciej Zakrocki. Maćku, co dziś w magazynie?
6: Dzień dobry, dziś w Magazynie Europejskim o rosyjskich aktach sabotażu w Europie, ale oczywiście o też nieustającej ingerencji w życie polityczne w państwach naszej Unii, czego no, najlepszym dowodem są wyniki wyborów w jednym z niemieckich landów. Zapraszam zaraz po informacjach o 13.40.
4: A zapraszam Maciej Zakrocki.
7: Reklama.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
9: Hej,
8: to mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
10: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
11: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
10: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
14: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
27: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
28: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
27: Znaczy Frosta kupiłeś?
28: Prościej się nie da.
29: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Jeden zarzut dotyczy oszustwa. Jak przekazał jego obrońca, mecenas Błażej Gazda, w sprawie Rzet będzie kierowany wniosek o areszt. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Bezpieczeństwo klimatyczne to nie abstrakcja, podkreślił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas otwarcia narodowej debaty o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Według Czarzastego kluczowe jest zarówno spowalnianie zmian klimatycznych, jak i przygotowanie państwa na ich skutki. Podczas debaty w Sejmie zaplanowano m.in. panele Obywatele i Gospodarka oraz Państwo, a na koniec dyskusję z udziałem przedstawicieli resortów, m.in. cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia czy obrony narodowej. Polska chce pokazać, jakim sprzętem wojskowym dysponuje i zachęcać do jego zakupu, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji w Nowej Dębie. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że Polska z państwa, które kupuje sprzęt wojskowy, staje się jego ważnym producentem. Kosiniak-Kamysz wziął udział w prezentacji przed 34. edycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w Kielcach. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja-USA-Ukraina, stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując rozmowy z przedstawicielami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, poinformowała agencja Reutera. Według Pieskowa dotąd strona rosyjska nie otrzymała informacji na temat wyników rozmów amerykańskiej delegacji w Kijowie, które odbyły się wczoraj po sobotniej wizycie delegacji w Moskwie. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoktor, a chodzi o około 19 milionów Polek i Polaków. To powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów, stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. Jak mówi jej prezes dr Dariusz Zamborski, SMS-y, które dostajemy, wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
0: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
2: Izba Lekarska uspokaja. Na dziś warto zastrzec swój PESEL i trzeba czekać na wyjaśnienia z prokuratury, czyje i jakie konkretnie dane wyciekły. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14:00. W ciągu dnia dziś przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju możliwe słabe opady deszczu. Chłodniej od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Na pozostałym obszarze dziś maksymalnie od 19 do 23 stopni Celsjusza.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Przejście Rosji od wojny hybrydowej do aktów terroryzmu państwowego wobec państw naszej Unii jest jednym z najważniejszych tematów w europejskiej debacie.
4: Rząd niemiecki wskazał Rosję jako kraj stojący za próbą ataku na samoloty transportowe na lotnisku Lipshale. Gdyby ten atak się powiódł, doprowadziłby do ogromnych zniszczeń, a być może nawet do śmierci ludzi. Chcę więc jasno powiedzieć, co to było. Był to atak z użyciem sprzętu wojskowego przeprowadzony przez rosyjskich agentów na terytorium Unii i nie będziemy tego tolerować.
5: We will not tolerate it.
3: Mówiła Ursula von der Leyen po spotkaniu z szefem NATO Markiem Rutte. Tych ataków było oczywiście więcej. W piątek znowu w Niemczech, w Saksonii, niedaleko granicy z Polską był kolejny. Na terenie dwóch stacji transformatorowych znaleziono ładunki wybuchowe.
5: Drones that paralyze our airports.
4: Drony paraliżują nasze lotniska. Są ataki na naszą infrastrukturę krytyczną. Europejczycy stoją w obliczu twardej prawdy, że to nowa normalność. Musimy się zmobilizować, a to oznacza gotowość do szybszego i lepszego reagowania na groźne działania Rosji. Musimy traktować naszą codzienną infrastrukturę jako cele na pierwszej linii frontu i odpowiednio ją chronić.
5: And protect them accordingly.
3: Trudno nie zgodzić się z przewodniczącą komisji, ale też chcielibyśmy wierzyć, że poza słowami coś praktycznego się dzieje. Szef NATO Mark Rutte zapewniał.
4: Jeśli Rosja myśli, że zagrożenie nas podzieli lub że zniechęci nas do wspierania Ukrainy, to się myli. Nasza jedność jest niezachwiana. Nasze wsparcie dla Ukrainy jest oczywiste. W Ankarze sojusznicy zgodzili się przekazać Ukrainie co najmniej 70 miliardów euro w tym roku i tyle samo w przyszłym. Pożyczka z Unii jest kluczowym elementem tego wsparcia. Ursulo, chcę Ci podziękować za wszystko, co zrobiłaś, aby posunąć naprzód te działania.
3: To advance this effort. Jeśli zgodzimy się, że akcje sabotażu mają osłabić wolę zastraszonych społeczeństw wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją, to ten rodzaj działań z naszej strony jest słuszny. Konieczne są też działania dyplomatyczne, o których mówiła Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii w Irlandii.
4: Ataki w Lipsku miały znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. To, co wydarzyło się w Lipsku, nie było odosobnionym przypadkiem. Od 2022 roku jesteśmy świadkami systematycznych ataków w całej Europie. Sabotaż, cyberataki i szpiegostwo stają się coraz częstsze i bardziej bezczelne. Unia wyraża pełną solidarność z Niemcami. Wezwaliśmy ambasadora Rosji Rosji przy Unii Europejskiej i kontynuujemy wprowadzanie kolejnych sankcji. Próby zastraszenia Europy nie powiodą się.
3: Przypomnę, że do polskiego MSZ-u także został wezwany ambasador Rosji w Polsce Georgij Michno, któremu jasno przedstawiono oburzenie wobec ataków na państwa Unii i stanowczo potępiono to, co Radosław Sikorski nazwał terroryzmem państwowym autorstwa Federacji Rosyjskiej. Co jeszcze powinniśmy zrobić? Wróćmy na konferencję prasową Kai Kallas i do pytania Ansgara Hase z agencji DPA.
4: Jeden z podejrzanych, który może stać za atakiem dronów w Lipsku, prawdopodobnie wjechał do Unii Europejskiej z włoską wizą turystyczną. Chciałbym więc wiedzieć, czy potwierdza pani te informacje i czy uważa pani, że polityka wizowa Unii powinna zostać zaostrzona w związku z tym?
3: Kaja Kallas odpowiedziała tak.
4: Jeśli to prawda, to jasno pokazuje, że wizy są łatwym narzędziem dostania się do Unii, by jej potem zaszkodzić. Dzisiaj, również podczas dyskusji o Ukrainie, wielu ministrów podniosło ten problem, czyli konieczność ograniczenia dostępu do wiz. To niedopuszczalne, że kraj ten bombarduje Ukrainę, zabijając cywilów w lipcu i sierpniu bardziej niż kiedykolwiek podczas tej wojny, a jednocześnie Rosjanie wjeżdżają do krajów europejskich i korzystają z ich gościnności. To nie powinno tak działać, a wiele państw członkowskich sygnalizowało to wcześniej, że takie właśnie wizy turystyczne są wykorzystywane do przeprowadzania aktów sabotażu.
3: Kaja Kallas dodała, że na szczęście dotychczasowi przeciwnicy wprowadzania ograniczeń wizowych dla Rosjan zmieniają zdanie, widząc, że ta łatwość wjazdu do naszej Unii zagraża bezpieczeństwu Europejczyków. Rządy muszą być w sprawie tej twarde i jednomyślne, bo że instytucje Unii są, to wiemy.
4: Jeśli intencją było skłonienie nas do zastanowienia się dwa razy przed wspieraniem Ukrainy, to zapewniam, że tylko wzmocniło to moją determinację. Zastraszanie nie zadziała i dlatego właśnie spotykam się dziś z sekretarzem generalnym NATO. Jesteśmy zjednoczeni. Europa i NATO nie będą tylko utrzymywać presji na Rosję. Będziemy ją zwiększać i nie przestaniemy, dopóki Rosja nie przestanie bombardować i zabijać niewinnych dzieci, mężczyzn i kobiet w Ukrainie.
5: Innocent children, men and women in Ukraine.
3: Czy ta determinacja zmusi Rosję do ustępstw? Pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu europejskiego jest pan profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Team Europe Direct. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No ale jak pan fachowiec słyszy panią von der Leyen, nie będziemy tego tolerować, kiedy mówi o atakach rosyjskich. Musimy się zmobilizować. Rutte mówi, Rosja się myli, nie podzieli nas, jesteśmy zjednoczeni. To jest zaklinanie rzeczywistości? Czy naprawdę tak jest według pana?
6: No w jakimś stopniu to jest i zaklinanie rzeczywistości, a z drugiej strony no faktycznie państwa Unii Europejskiej i co jeszcze ważniejsze, współpraca Unii Europejskiej z NATO jest znacznie większa niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu, jeśli chodzi o te wszystkie akcje prowadzone przez Federację Rosyjską. Po pierwsze, dla mnie i dla wielu specjalistów to nie jest coś nowego, że Rosja intensyfikuje działania hybrydowe. Ja kilka miesięcy temu pisałem, że można spodziewać się, że tych akcji będzie coraz więcej. I to się sprawdza. Po drugie, to co charakteryzuje Federację Rosyjską w tych działaniach hybrydowych, to jest wielość różnego rodzaju instrumentów. Czyli to są akcje dezinformacyjne, to są różnego rodzaju działania wpływające na poszczególnych polityków, a może jeszcze bardziej na osoby publiczne w poszczególnych państwach. To są akcje związane już z takim sabotażem, to co obserwowaliśmy i to o czym było w materiale, które są prowadzone w Niemczech, czy chociażby ostatnio w Polsce, jeśli chodzi o podpalanie zakładów, które no, produkują taką, a nie inną amunicję. I ostatnia rzecz, granie na bardzo silną polaryzację i podziały wewnątrz Unii. A więc można powiedzieć, i że te działania, one są fachowo określane jako tworzenie coraz większej strefy szarej, tak zwanej grey zone w Unii Europejskiej, one są prowadzone przez Rosję bardzo konsekwentnie. I to trzeba podkreślić bardzo mocno. One są prowadzone bardzo konsekwentnie, krok po kroku, a nawet można widzieć i zaobserwować eskalację tych działań, no bo to już dochodzi do tego, do swego rodzaju tak zwanego terroryzmu państwowego. Więc Federacja Rosyjska używa swoich agentów, używa swoich agentów wpływu na to, by prowadzić takie działania. A więc reasumując ten wątek, Rosja nie odpuści, natomiast państwa europejskie podejmują działania. Można powiedzieć, że one są coraz bardziej odważniejsze, koordynują te działania z Sojuszem Północnoatlantyckim i Unią Europejską. I to, co warto zaznaczyć, stąd te spotkania na przykład von der Leyen z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego, że tutaj, jeśli chodzi o działania hybrydowe w Europie, to główną rolę będą odgrywały państwa Unii Europejskiej, które mają odpowiednie instrumenty, i Unia Europejska, Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem wojskowo-militarnym i w tym podziale ról w kontekście działań hybrydowych, no to większą rolę będzie musiała odgrywać Unia Europejska i państwa Unii Europejskiej.
3: No i teraz mamy sytuację taką, że rządy wielu państw europejskich wskazują palcem, że to Rosja stoi za tymi działaniami. Szefowie instytucji unijnych pokazują palcem, że to Rosja stoi za tymi działaniami. Podobnie w przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego. A w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt wygrywa zdecydowanie partia w Niemczech, w tych, które były teraz no właśnie obiektem ataku, która jest ewidentnie prorosyjska. Czy to da się jakoś wytłumaczyć?
6: No, jeśli chodzi o sytuację w samych Niemczech i o to, dlaczego Alternatywa dla Niemiec z tak potężną różnicą wygrywa w jednym z landów, to jest kwestia, która wymaga obszernego wyjaśnienia i w tak krótkim czasie nam się nie uda tego zrobić. Natomiast oczywiście, no to jest z jednej strony pewien nastrój, zwłaszcza w Niemczech wschodnich, bo przecież przypomnijmy, że Alternatywa dla Niemiec jest bardzo silna w tej części wschodniej, chociaż coraz więcej zwolenników ma w Niemczech zachodnich. Natomiast to jest pewien...
3: Ale atak był na lotnisku w Lipsku, panie profesorze.
6: W Lipsku, tak. Natomiast ja bym powiedział tak, że właśnie niestety Federacja Rosyjska wykorzystuje te pewne nastroje, sentymenty, złość, która jest w Niemczech Wschodnich, wykorzystuje swoich agentów wpływu, dezinformuje, bo stopień przenikania dezinformacji, zwłaszcza w sieciach, w mediach społecznościowych, jest olbrzymi. Ja czegoś takiego nie widziałem w zasadzie nigdy. To dotyczy przede wszystkim właśnie Polski, Niemiec, Europy Środkowej i niestety Federacja Rosyjska bardzo umiejętnie gra na emocjach i obawiam się, że tutaj i rząd niemiecki, a szerzej i państwa europejskie pozostawały bierne przez dłuższy czas wobec tych aktów dezinformacji. I ja uważam, że oczywiście z jednej strony to, co się dzieje w Niemczech i te wybory i wyniki wyborów w jednym z landów, to jest przede wszystkim proces społeczny, który toczył się od wielu lat w Niemczech, ale z drugiej strony to jest też słabość rządu niemieckiego i elit niemieckich, które nie umiały w jakimś stopniu odpowiedzieć na te podgrzewane podziały, między innymi w Niemczech.
3: No to minutka na temat, który też był poruszony. To poza walką szalenie ważną, jak widzimy, z rosyjską dezinformacją, ta sprawa wiz, pana zdaniem, też powinna być szybko załatwiona i po prostu powinniśmy wprowadzić zakaz wjazdu dla Rosjan na terytorium Unii Europejskiej.
6: To będzie ciężkie, natomiast Europa już pod koniec 2025 roku wprowadziła swego rodzaju rewolucję, bo zamiast wiz wielokrotnego wjazdu mamy wizy jednokrotnego wjazdu dla obywateli rosyjskich. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, to nie spowodowało, że ci, którzy mają działać dywersyjnie na terenie Unii Europejskiej, mówię o obywatelach Rosji, że oni nie wiadą, oni wiadą. I zakaz oczywiście w znacznym stopniu by ograniczył, ale ja uważam, że nawet zakaz, który byłby bardzo jasnym sygnałem politycznym, i uważam, że taki zakaz powinien być, natomiast miejmy świadomość, że zakaz i na przykład zakaz wydawania wiz, nawet tych jednokrotnego wjazdu, nie spowoduje, że tych akcji dywersji nie będzie. Obywatele rosyjscy będą, jeżeli będą to obywatele, którzy będą kierowani przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji, oni i tak wjadą.
3: No, byśmy tylko nie mieli tego poczucia bezsilności, które się w tej chwili pojawia także w naszej rozmowie, za którą pięknie dziękuję. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Team Europe Direct, był naszym gościem. Dziękuję ślicznie.
6: Pięknie dziękuję, panie redaktorze.
3: I podziękowania dla Tamary Pawlik-Lipskiej, Krzysztofa Olesiewicza, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
7: A po godzinie 14 zapytam inaczej. Anna Piekutowska już w studiu. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry. I trochę będę kontynuowała temat, który rozpoczął Maciej Zakrocki. Właściwie ten temat się pojawia w prawie każdych informacjach TOK FM.
7: I u nas i dwa razy w programie.
8: W każdej audycji. To znaczy to, co się wydarzyło w Saksonii-Anhalt. Ja będę miała akurat gościa, który napisał książkę o AfD, Alternatywa dla Niemiec, czy Zagrożenie dla Świata. Taki nosi tytuł. A autor nazywa się Łukasz Grajewski i myślę, że przez całą audycję naszą będzie powtarzał, a nie mówiłem, ale myślę, że też go nakłonię na kilka innych refleksji. Poza tym zajmiemy się ciekawą sprawą, mianowicie jeden z ekspertów, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, który zajmuje się bezpieczeństwem informacyjnym, wycofał swój udział w nadchodzącym forum ekonomicznym w Karpaczu. To jest taka wielka, jedna z największych imprez biznesowych w Polsce, dlatego że Forum Ekonomiczne w tym roku ma bardzo mocnego, silnego ducha chińskiego i Kamil Basaj, który właśnie zrezygnował, tak powiedziałabym, demonstracyjnie, nie robiąc z tego jakiegoś takiego pejoratywnego określenia, wyjaśniał, że no, jeśli chodzi o obecne stosunki Chin z Rosją, jeśli chodzi o wszystkie negatywne kwestie związane z polityką chińską, z nie tylko z Tajwanem, ale również i z Ujgurami, ale również z cyberbezpieczeństwem światowym i tak dalej, no to jednak nie wypada na taką imprezę przyjeżdżać. Więc będzie Sylwia Czubkowska wyjaśniała, czy to nie jest taka reakcja za bardzo radykalna, czy rzeczywiście mamy się czym martwić i no, jak można oddzielić te biznesowe spotkania od spotkań geopolitycznych czy politycznych. Będziemy też rozmawiać o, wrócimy do neonazistów, tylko do rosyjskich neonazistów również, w programie Zapytam Inaczej, bo jest bardzo ciekawa sprawa z Finlandii. Tam zbrodniarz wojenny, Rosjanin, właśnie neonazista, został skazany za 12 lat więzienia za zbrodnie wojenne. 12 lat. Skrócono mu wyrok, który pierwszy był taki, żeby dostał dożywocie, pół roku temu dostał dożywocie, ale skrócono mu ten wyrok. I co tam się wydarzyło, to opowie mi dzisiaj Wojciech Woźniak po 15.
7: Zapytam inaczej po godzinie 14 po informacjach. Tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowany razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
9: Autopromocja.
10: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczanie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania, wtorek, 13:40. Serdecznie Państwa zapraszam, Szymon Kępka, do usłyszenia.
9: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: To ostrzeżenie dla Polski, tak Włodzimierz Czarzasty komentuje wybory w Niemczech. Marszałek Lubelszczyzny wśród poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Dziki coraz większym problemem dla mieszkańców stolicy, a także jej władz. Działań domaga się lokalna opozycja. Poniedziałek, 7 września, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To jest ostrzeżenie dla Polaków i Polek, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o zwycięstwie AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie.
16: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
2: Alternatywa dla Niemiec to skrajnie prawicowe prorosyjskie ugrupowanie. We wczorajszych wyborach otrzymała prawie 44% głosów, a do uzyskania samodzielnej większości zabrakło jej 3 mandatów. To 2 razy lepszy wynik niż partia miała 5 lat temu. Aby objąć władzę, AfD musi się porozumieć z populistycznym blokiem Sary Wagenknecht. AfD i inne skrajne prawicowe grupowania tworzą międzynarodowy sojusz, który bardzo podoba się Kremlowi, komentowała w TOK FM politolożka profesor Renata Mieńkowska-Norknine z Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Bardzo wiele z tych ugrupowań, pokazując te swoje takie nacjonalistyczne twarze, jednak mimo wszystko mówi o powrocie do tak zwanego business as usual z Rosją i o tym, że no jednak trzeba przede wszystkim orientować się na jak najtańsze wzmacnianie gospodarki.
2: Z kolei chadecy kanclerza Friedricha Merca zanotowali wynik na poziomie 17% i jest to najgorszy wynik tej partii w historii wyborów w tym landzie. Byłem naiwny, tak marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski z PiS-u komentuje swoje inwestycje na Zonda Krypto. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować tam 800 tysięcy złotych. Stawiarski nie chce ujawnić, jaką kwotę wpłacił. Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: W sobotę wieczorem media obiegła informacja, że marszałek Lubelszczyzny został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Zatrzymanie jednak okazało się nieprawdą.
19: Moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
18: Dziś marszałek sam siebie nazywa ofiarą afery Zonda Krypto i jak mówi, na nikogo nie naciskał w sprawie zwrotu pieniędzy. Tymczasem europosłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej ujawnia, że PiS już w piątek chciał odwołać Stawiarskiego z funkcji marszałka.
20: Pan Przemysław Czarnek zbierał podpisy za odwołaniem pana marszałka Stawiarskiego wśród radnych Rady Miasta i Sejmiku.
18: Marszałek zapewnia, że pieniądze, które zainwestował w kryptowaluty, pochodziły z jego oszczędności, a o próbie odwołania go, jak twierdzi, nic nie słyszał. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Polska szybko się starzeje. Już ponad 1/4 naszego społeczeństwa to osoby powyżej 60 roku życia. Seniorów jest już niemal 10 milionów. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Toruń sukcesywnie rozbudowuje sieć wsparcia i ma już kilka dziennych domów pobytu oraz liczne osiedlowe miejsca integracji. Najnowsze z nich ruszyło dziś na nowo wybudowanym osiedlu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pod Dębową Górą.
22: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat i mam nadzieję, że będzie można skorzystać i umilić czas i życie, żeby, że tak powiem, każdy dzień miał swoją twarz.
30: Czy takie miejsca są w Toruniu potrzebne?
31: Proszę panią, na pewno są potrzebne. Tego nigdy za dużo, bo przecież zawsze jest coś ciekawego, nie? Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
2: Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Klub seniora będzie prowadzony przez Fundację Pro Omnis. Na początku zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu. Tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2, a jak szacują służby, do tej pory zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Dla porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się tylko jeden raz. Więcej Błażej Kulesza.
0: W Warszawie spotkanie z dzikiem to praktycznie norma.
4: Chodzą od śmietnika do śmietnika lub od podwórka, gdzie jest otwarte i wtedy robią spustoszenie.
0: Dziki doprowadziły do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zderzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się też coraz bardziej niebezpieczna.
5: 160 ataków na ludzi przez dziki tylko w tym roku.
0: Jak mówi Sebastian Kaleta, szef stołecznego PiS-u, w stolicy wybrzmiała historia sprzed kilku miesięcy.
5: Kobieta po zaatakowaniu przez dzika kilka dni później miała poronić.
0: Stąd też konkretne działania, mówi inny radny PiS, Krystian Młynarek.
15: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
0: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wówczas ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: A SGGW przez wakacje miało zrobić badania dotyczące liczebności populacji, jaka jest w Warszawie. Dane mamy poznać w piątek. Po południu przelotny deszcz możliwy nad morzem, w pozostałej części kraju pogodnie, więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. Jutro deszcz prognozowany jest w północno-zachodniej części kraju. Będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie. 30 stopni pokażą termometry na południu, 28 w centrum, 25 na północy.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Tak jak Państwo słyszeli wielokrotnie dzisiaj i w informacjach TOK FM i w programie, AfD dostała prawie 44% i 39 mandatów 83-osobowym Landtagu w Saksonii-Anhalt. Do bezwzględnej większości zabrakowało tej partii 3 mandatów. Porozmawiam o tym z Łukaszem Grajewskim. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
8: Pan Łukasz jest dziennikarzem i też jest autorem książki Alternatywa dla Niemiec czy Zagrożenie dla Świata, kulisy marszu AfD po władzy. I chciałam z panem się cofnąć o 100 lat, do 1930 roku, do Turyngii, gdzie partia nazistowska od wtedy odniosła swój pierwszy sukces, stała się drugą co do wielkości partią w wyborach regionalnych. To pozwoliło jej utworzyć koalicyjny rząd i mianować 2 ministrów. I ta Turyngia wtedy była takim pierwszym poligonem doświadczalnym dla bardzo wielu strategii, dla bardzo wielu polityk, zanim 3 lata później Hitler doszedł do władzy. No i czy dzisiaj ta Saksonia-Anhalt jest taką Turyngią?
21: Na pewno tutaj nie uciekniemy od tych porównań historycznych. Niemieccy komentatorzy też zwracają się do tego, co działo się 100 lat temu. Mogę tylko powiedzieć, że wtedy NSDAP miało o wiele gorszy wynik niż teraz w Saksonii-Anhalt, gdzie tak naprawdę tylko zabrakło kilku tysięcy głosów, żeby AfD mogło rządzić samodzielnie. Wynik jest dla tej partii fenomenalny. Przypomnę, że kanclerz Friedrich Merz mówił, kiedy przejmował władzę, że on spowoduje, że wyniki o AfD zmniejszą się o połowę, a tak naprawdę w Saksonii-Anhalt urosło o połowę, a CDU się zmniejszyło o połowę, z czego oczywiście AfD sobie teraz dworuje. No jeżeli się takie hasła buńczuczne rzuca, a że rzeczywistość tak brutalnie to weryfikuje, to pokazuje, jak duży problem ma partia rządząca. Faktycznie jest tutaj przede wszystkim problem także wśród komentatorów, w dyskusji, w debacie publicznej, czy AfD powinno w końcu dostać tą władzę, żeby ich przetestować. Czy niektórzy uważają, że jeżeli oni przejmą władzę, to dla wielu wyborców, to będzie też moment, gdzie zobaczą, że to nie jest partia, która ma gotowe rozwiązania na wszystko, tylko będą też popełniać błędy, okaże się, że część postulatów jest niewykonalnych i w ten sposób można tak naprawdę osłabić długoterminowo tą partię. Niektórzy wskazują właśnie na te porównania historyczne i przestrzegają, że ta partia raz zdobytej władzy nie odda.
8: To chyba jest tak, że jak już mamy do czynienia z partią, która ma wynik na poziomie 44% na razie w jednym landzie, no to już tak. Chyba nie możemy w ogóle mówić o niej jako o partii protestu, czy takiej partii antyestablishmentowej. No to już raczej wydaje się, że polityka mainstreamowa wchodzi w grę.
21: To wczoraj w jednym z głównych talk show po wyborach, już jak znaliśmy wyniki wyborów, były minister CDU Thomas de Maizière powiedział, że AfD już nie jest partią protestu, AfD stała się też partią nadziei. I to było widać w trakcie kampanii wyborczej w Saksonii-Anhalt, gdzie AfD na takim poziomie polityki jako zdobywania poparcia wśród wyborców po prostu była partią najlepszą. Ich kampania wyborcza bazująca na dynamicznych scenach, gdzie politycy AfD jeździli na Simpsona, kultowej marce z Niemiec wschodnich. Na tych festynach naprawdę przychodziły tłumy. Ulrich Zygmunt jest wielkim talentem politycznym. Mówię tutaj o kandydacie właśnie AfD na premiera w Saksonii-Anhalt, któremu się teraz ta strona właśnie rządząca zarzuca, że on się potrafi tylko uśmiechać. No dobrze, jakbyśmy usłyszeli taki komentarz pod adresem polityków CDU i Zielonych, to nie byłby zarzut, tylko by się cieszyli, że ktoś po prostu potrafi dobrze tutaj dostosować się do nastrojów ludzi. Więc mamy tutaj partię, która oferuje coś, oferuje przyszłość, a strach i jakaś niepewność jest coraz bardziej, przykleja się takie negatywne emocje do rządzących.
8: To dla młodszych słuchaczy i słuchaczek Simpson to jest taki motorower. Tak, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja kiedyś jeździłam, proszę sobie wyobrazić.
21: Ale w Polsce też były popularne.
8: Tak. Teraz... Mój brat ją miał, tak, motorynkę taką. Ale wróćmy
21: AfD
8: do...
21: odgrzało temat. Tak.
8: Tak. Teraz już mi się będzie źle kojarzyć. Bo oczywiście jest ta symbolika tego przekroczenia jakiegoś punktu krytycznego, że mamy oto wygrane pierwsze wybory przez skrajną prawicę, przez AfD, ale przełóżmy to na praktykę, bo ten wynik wyborów oznacza, że AfD potrzebuje koalicjanta. Tutaj chyba nadal nie ma jasności, czy uda się z Sarą Wagenknecht utworzyć ten rząd. I jaki scenariusz pan by obstawiał tutaj?
21: Tego nie dowiemy się w kolejnych godzinach. To jednak tutaj trochę trzeba się cierpliwie nastawić, że w kolejnych dniach będą trwały targi polityczne. W AfD wszędzie, gdzie może politycy alternatywy mówią o tym, że są otwarci na rozmowy ze wszystkimi. Mi się wydaje, że nie chodzi nawet o ugrupowania, tylko o konkretnych polityków. Najchętniej AfD by po prostu podkupiło dwóch, trzech polityków CDU albo od partii zarywa. Tak byłoby najprościej, bo mogliby wtedy rządzić samodzielnie. Jeżeli się to nie uda, to wydaje mi się, jedyną możliwością jest dogadanie się właśnie z partią Zarą Wagenknecht. Tutaj dla słuchaczy wytłumaczę, to jest też partia populistyczna, ale która dużo haseł odwołuje się jakby do populizmu od strony lewicowej. Natomiast tam wspólną platformą dla AfD i tej partii Wagenknecht jest taki anti-establishment. Tak, to jest przede wszystkim to, więc tam wydaje mi się, że jest możliwość dogadania się, a to mniejsze ugrupowanie ma 5 głosów obecnie, które AfD potrzebuje. Albo trzeci scenariusz, jeżeli te rozmowy nie będą się posuwały do przodu, no to kolejne wybory.
8: Niemiecka polityka przez dekady uchodziła za taką dosyć jednak stabilną. AfD ma 13 lat. Na polską politykę to nie jest wcale krótko, ale na niemiecką a i owszem. No i już wygrała wybory landowe. Co się wydarzyło, że ta partia, która no całkiem niedawno przecież była na marginesie, tak błyskawicznie doszła do takich wyników?
21: wydarzają się cały czas na poziomie meta zjawiska i zmiany, które po prostu dochodzą do przeciętnego Niemca. Już tłumaczę, o co chodzi. Przede wszystkim jakby cały model powojenny się kończy, tak? CDU i SPD tak naprawdę po wojnie tylko wymieniali się władzą. Teraz ten model polityczny tych dwóch partii się kończy. Ani jedna, ani druga nie potrafi przyciągnąć do siebie wyborców. Jest też, kończy się model gospodarczy, który bazował przeważnie na eksporcie dóbr produkowanych w Niemczech czy przez niemieckie koncerny. To zjawisko też się kończy ze względu na coraz większą dominację Chin, które także nawet w branży motoryzacyjnej, która była domeną Niemiec, się rozpycha. No więc mamy tutaj szereg takich zjawisk, także demografia, także migracja, gdzie ludzie widzą, że te stare, dobre Niemcy, które były poukładane, jedna albo druga partia wygrała, ale się zawsze dogadają, gospodarka działa, to wszystko się kończy. I Niemcy są dość bojaźliwym społeczeństwem i jeżeli widzą, że tutaj nie ma szans w najbliższej przyszłości na poprawę sytuacji, no to idą do tych, którzy im potrafią obiecać na razie wszystko, bo AfD jeszcze nigdy nie rządziło, więc mogą tutaj w tym licytowaniu na to, jak szybko zmienią sytuację na lepszą, tutaj nie mają żadnych granic.
8: To tak na koniec jeszcze bardzo krótko poproszę o pański komentarz do tego, co mówi polska prawica. Część wprawdzie, ale spora polskiej prawicy cieszy się ze zwycięstwa AfD.
21: Cieszy się, bo pewnie jest jakieś takie połączenie na takiej

0: Polska w programie AfD jeszcze nie gra dużej roli, ale wielką rolę gra tam Rosja. Partia także w Saksonii-Anhalt będzie chciała forsować postulaty zbliżenia się z Rosją, odbudowania, ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream i wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Więc tutaj każdy na polskiej scenie politycznej musi się dwa razy zastanowić, czy to jest oferta, do której należałoby się zbliżać.
1: Bardzo dziękuję. Łukasz Grajewski, dziennikarz i autor książki Alternatywa dla Niemiec czy zagrożenie dla świata? Kulisy marszu AfD po władze, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panu za tę rozmowę.
0: Dzięki.
1: Po informacjach Chiny.
2: Autopromocja.
3: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14:21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM.
4: Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili, ocenił marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy, dodał, ostrzegając przed populistycznymi partiami, które według niego na trudne problemy mają jednozdaniowe odpowiedzi. Alternatywa dla Niemiec w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt uzyskała prawie 44% głosów. Decyzja szefowej unijnej dyplomacji.

0: i faktycznie podyktowana była sprzeciwem części unijnych stolic, potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand doniesienia o powodach rezygnacji z powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla do Spraw Obronności, w której zasiadać mieli wysocy rangą politycy i wojskowi. Inauguracja grupy miała się odbyć dziś. Wczoraj Kaja Kallas zdecydowała o jej odwołaniu. Według mediów w inicjatywie Kallas sprzeciwiały się przede wszystkim Francja, Niemcy i Włochy, które miały mieć zastrzeżenia m.in. co do sposobu powołania grupy bez konsultacji ze stolicami. W Warszawie będą testowane syreny alarmowe. Te będzie można usłyszeć od jutra do 18 września na terenie 5 dzielnic. Testy będą przeprowadzane między 8 a 16. Podczas nich będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. W TOK FM czas na kulturę.
1: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Był nienasyconym artystą i człowiekiem, aktorem, który potrafił wszystko. To słowa Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego o Janie Fryczu. Na warszawskim cmentarzu Powązkowskim odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w połowie sierpnia aktora. Miały charakter państwowy. Jan Frycz, wieloletnia podpora Starego Teatru w Krakowie, miał 72 lata. 40 koncertów w 11 miejscowościach na Dolnym Śląsku. Trwa festiwal Wratislavia Cantans. Większość koncertów odbywa się w stolicy województwa. Można posłuchać kameralnych wykonań, jak i wielkich symfonii, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Kosendiak.
2: Na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać.
1: W finale 61. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans będzie można usłyszeć choćby tragiczną 6. symfonię Gustawa Malera w wykonaniu orkiestry z Drezna. Great September, największy festiwal showcase'owy w kraju, zmieni w tym tygodniu Łódź w centrum polskiej branży muzycznej. Co będzie się działo podczas festiwalowego weekendu, opowiada Daria Głowacka, zastępczyni dyrektora Biura Promocji w łódzkim ratuszu.
3: Muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski.
1: Festiwal odbędzie się między 10 a 12 września w różnych lokalizacjach w centrum miasta. Do 18 października w Galerii Okno na Kulturę w Warszawie trwa projekt Nie tak miało być. Twórcy codziennie przejmują galerię, prezentując swoją sztukę m.in. w formie performansów, koncertów czy układania tarota. Projekt Nie tak miało być ma być platformą dla niezależnych artystów i oddolnych inicjatyw działających w stolicy, alternatywą dla głównego nurtu opierającego się na sprzedaży dzieł sztuki.
0: Do wieczora przelotnie padać może w północnych regionach kraju. Noc już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni lokalnie w rejonie podgórskim Karpat, około 8 miejscami na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju w nocy przeważnie od 10 do 13 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
5: Cyklu z nową energią o finansach, o gospodarce obiegu zamkniętego. Czy to szansa dla polskich firm? Mówi Katarzyna Barańska z Osborne Clark.
6: Widać, że w prawie unijnym prawo do naprawy, wydłużanie życia produktów, tak? To też są rozwiązania, które, uwaga, kreują nowe sektory gospodarcze. No bo jeżeli opłaca się naprawić mikser, pralkę albo spodnie, to kreuje nowe miejsca pracy i tutaj rzeczywiście warto przyjrzeć się temu, gdzie są takie możliwości, gdzie warto być innowacyjnym, gdzie warto poszukać środków. Przykład francuski, gdzie dotowana jest naprawa ubrań. Jeżeli koszt naprawy spodni jest praktycznie równoważny z zakupieniem nowych spodni, to nikt tych spodni nie będzie naprawiał. Natomiast jeżeli to będzie kosztowało 6 euro, a spodnie będą kosztowały 60 euro, to już konsument ma taką naturalną inklinację do zaoszczędzenia.
5: Do wysłuchania pełnej rozmowy na erstenowaenergia.pl zaprasza Erste Bank Polska.
4: To było ogłoszenie płatne. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Porozmawiamy o forum ekonomicznym w Karpaczu, wokół którego pojawił się spór o sposób mówienia o Chinach. Ekspert, który zajmuje się bezpieczeństwem informacyjnym, Kamil Basaj, wycofał się z udziału w forum, krytykując promowanie współpracy z Chinami i użycie takiego hasła, w którym jest zatytułowana cała ta chińska część, Chiny w zasięgu ręki. I jak tłumaczy, nie można mówić o chińskim biznesie w oderwaniu od polityki Pekinu, od relacji z Rosją, od presji na Tajwan, od zależności technologicznych, no i różnych innych operacji wpływu, więc porozmawiajmy o tym szerzej, nie tylko o samym przypadku forum w Karpaczu, ale w ogóle o tym, co my kupujemy z tą chińską technologią, kapitałem, inwestycjami i w ogóle, czy da się oddzielić biznes od bezpiecznego państwa. Moją gościnią jest Sylwia Czubkowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Dziennikarka technologiczna, twórczyni podcastu Tech Story. Dzisiaj w studiu, bo akurat nagrywałyście nowy odcinek, i autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno. To też jest ważne w kontekście naszej rozmowy. Na czym polega ta kontrowersja, czy może nawet problem z obecnością Chin na forum ekonomicznym?
8: No właśnie, to nie o to chodzi, że pojawił się temat Chin na forum, w jakiejś konferencji, czy też na dużej konferencji, jaką jest forum ekonomiczne, tylko problemem jest to, że pojawiły się tam Chiny jako więcej, mam wrażenie, niż po prostu partner. To znaczy ta ścieżka, z której wycofał się Kamil Basaj, cała ta kooperacja z Chinami, którą wskazał Kamil Basaj, no to jest kooperacja, która jest taką kooperacją państwo-państwo, można powiedzieć, bo partnerem tego wydarzenia jest Sinoham, czyli no coś w rodzaju odpowiednika Amchamu, czyli znowu duża izba handlowa. Amcham jest amerykańską, Sinocham jest chińską. Co bardzo ważne w tej izbie, to nie jest tak, że tam są jacyś eksperci. Tam są po prostu przedstawiciele dużych biznesów chińskich, które działają w Polsce. Przedstawiciele ambasady chińskiej. No i na tyle by było, nie? I to są interesy... No niektóre z tych interesów są kontrowersyjne, bo tam jest między innymi Naktech. Naktech jest firmą, która działa na całym świecie, ale produkuje między innymi w Polsce, w Kobyłce pod Warszawą. Produkuje skanery lotniskowe, czyli sprzęt wysokiego takiego, znaczy użycia do takich wysokich kwestii bezpieczeństwa. Jest to firma ewidentnie powiązana z partią komunistyczną. Znaczy tutaj nie ma w ogóle żadnego ale. Niegdysiejszym prezesem tej firmy był syn Hu Jintao, więc tam bliskie związki są bardzo. I są też różne kontrowersje związane chociażby z Naktechem. Tam przecież i służby europejskie wchodziły, były przez przeszukania w siedzibach. Władze Litwy wycofały z wszelkich zamówień na lotniska, na granicę sprzęt od Naktechu. No bo przypomnijmy, skanery lotniskowe, skanery na lotniskach, które służą do kontroli bagażu, kontroli przewozu, wykonywane przez firmę należącą, znaczy chińską firmę blisko związaną z partią komunistyczną, w momencie, w którym cały czas jesteśmy państwem frontowym wojny, w której Rosja i Chiny są co najmniej partnerami. Może nie uczestniczą, na pewno nie uczestniczą Chiny od tej strony militarnej w ataku na Ukrainę, no ale są to państwa partnerskie.
7: Czyli po prostu nie można powiedzieć, że to jest promocja chińskiego biznesu, business as usual, i nie powinniśmy się tym przejmować.
8: Ja wiem, że to jest bardzo wygodnie i bardzo czytałam dużo komentarzy na platformach antyspołecznościowych, że tutaj nie rozumie Kamil Basaj nowoczesnego świata, odcinanie się od Chin, takiego ważnego partnera. To jest nieracjonalne, to jest jakaś taka postawa w ogóle dziecięca i głupia.
7: No ale też widziałam takie argumenty, że no przecież mamy dyplomatyczne stosunki z Chinami. Przecież Xi Jinping był 10 lat temu i Andrzej Duda go przyjmował w Polsce, więc o co chodzi?
8: Ale co innego normalne utrzymywanie stosunków dyplomatycznych? Dlaczego mielibyśmy ich nie utrzymywać? Przecież nie jesteśmy w stanie wojny. Zresztą nawet z Rosją mamy przecież stosunki dyplomatyczne. To nie jest tak, że nie mamy, mamy zerwany kanał dyplomatyczny. Są. Co innego jest utrzymywanie tych relacji dyplomatycznych, co innego jest staranie się o dobre relacje, bo przecież też nie tylko Xi Jinping był w Polsce, ale też polscy prezydenci latali do Chin, tak? Też były różne problemy załatwiane ekonomiczne chociażby, związane z tymi relacjami. A co innego promowanie na forum ekonomicznym, które ma tym konkretnym, tak, czyli forum ekonomicznym w Karpaczu, które ma ambicje do tego, żeby być czymś w rodzaju takiego papierka lakmusowego trendów polityczno-ekonomicznych w Polsce. Spójrzmy, że jednak tam na forum co roku jest przyznawana chociażby nagroda dla człowieka roku, tak? Która, nie oszukujmy się, jest nagrodą
7: polityczną.
8: Tak, jest, tak, delikatnie mówiąc polityczną. Chciałam powiedzieć związaną z trendami politycznymi, ale jest po prostu nagrodą polityczną.
7: Mówimy już od dłuższego czasu, słucham tych historii, więc wiem, powtarzacie, że jest coraz więcej tego chińskiego soft power w różnych też technologicznych przestrzeniach. No i właśnie mi się to chińskie soft power głównie kojarzy albo z Huawei'em, albo z Labubu, albo z...
8: Unitron teraz, nie?
7: Z TikTokiem też.
8: O, z TikTokiem.
7: Czyli z takimi rzeczami no, technologicznymi, kulturowymi, a nie z biznesowymi. Jak dużą częścią biznes jest soft power.
8: Jest bardzo ważną częścią. To znaczy, no, oczywiście jak mówimy o biznesie chińskim, to możemy myśleć o takim przemysłowym, ciężkim biznesie, albo możemy też myśleć o tym technologicznym. To się często bardzo miesza, bo dzisiaj przecież technologie są wszędzie. Te technologie, które wspominasz, czyli takie bardziej konsumenckie, takie aplikacyjne, albo wręcz tak jak Labubu, no to w ogóle nie jest technologia. No, zresztą kto dzisiaj pamięta Labubu? A rok temu było wszędzie, nie? To też pokazuje nam taki cykl nieżycia pewnych trendów. Dzisiaj myślę, że zamiast Labubu byśmy wymieniali raczej roboty spod znaku Unitry, tak? Czyli tych robotów, których przedstawicielem w Polsce jest Edward Warchocki, czyli zakupiony sobie influencersko robot po to, żeby robić zasięgi na platformach, bywać w Sejmie, ale
7: i który wzbudza niestety
8: jednostce wojskowej. Tak, wzbudza entuzjazm, bo duża część ludzi, opinii widzi w tym po prostu sprytną, technologicznie zaawansowaną maskotkę, która jest trochę zabawna, troszeczkę creepy, bo jednak, ach proszę, jakaś ta robotyzacja daleko, bardzo zaawansowana, taka humanoidalna, ale w rzeczywistości no, to jest projekt typowo pod zasięgi marketingowe. Ja naprawdę się bardzo zaskoczyłam kilkanaście dni temu, kiedy w dużym markecie zobaczyłam takie musy owocowe do wyciskania z logotypem, wizerunkiem Edwarda Warchockiego. Wiadomo, że to jest skierowane do dzieciaków, tak? Więc no, i ten soft power taki trochę jest, znaczy są tu różne soft powery. Jest taki właśnie milutki, Labubu, Warchocki, TikTok, oswajanie z kulturą, oswajanie z technologiami i oswajanie z biznesami. O, to jeszcze temu wchodzi bardzo mocno i Shein. I z biznesami, które na zewnątrz wyglądają właśnie tak trochę business as usual. Po prostu są sprawni i sprzedają. Z drugiej strony mamy ten taki soft power, który już nie jest taki soft, jest bardziej naprawdę takim twardym, biznesowym powerem związanym z dużymi inwestycjami. Czy to infrastrukturalnymi, czy to przemysłowymi, które w części Europy, w dużej części globalnego południa są bardzo ważne. I które są wykorzystywane, jeżeli lokalnie władze są słabe, albo są kooperujące z Chinami, bo to są dwie możliwości, więc są wykorzystywane przez partię komunistyczną do tego, żeby budować pozycję państwa. To znaczy to, jeżeli się pojawia duża korporacja chińska i buduje drogę, most, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną, to jest nie tylko inwestycja tej firmy, to nie jest tylko biznes tej firmy. W tyle jest zawsze też konkretne działanie polityczne.
7: A czy to znaczy, że w ogóle nie powinniśmy robić biznesu z Chinami?
8: Nie. Znaczy wiadomo, nie ma sensu odcinać i to by było też takie niepraktyczne i niemożliwe do zrealizowania, odcinać no, drugą największą gospodarkę na świecie. Być może za chwilę pierwszą, tak? Bo to z tymi Chinami w zależności w jakim aspekcie, z tymi Stanami w zależności z jakim aspekcie się mocno ścigają. Ale mieć świadomość, że to nie są czysto wolnorynkowe żadne działania. Zresztą bardzo podobnie mamy dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi. Też uczymy się w Europie, trochę w bólach, trochę w szoku, że działania amerykańskich firm, także tych technologicznych, nie są tylko działaniami firm jako takich. One są powiązane z ambicjami politycznymi. Bardzo bliskie są relacje z władzą. Więc ciężko tu jest jedno od drugiego odcinać. Czasami przeważa polityka, jak w przypadku Chin. Czasami przeważają interesy prywatnych korporacji, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych. A czasami to jest totalna mieszanka.
7: A Polska jest dla Chin ważnym miejscem budowania wpływu, czy po prostu jednym z wielu europejskich rynków?
8: Nie aż takim ważnym. Nie aż takim ważnym, jakbyśmy chcieli może siebie widzieć, ale jednak jesteśmy największym państwem Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej, jesteśmy znowu państwem przyfrontowym. Jesteśmy państwem, które jest bramą wejścia do Europy Zachodniej. Jesteśmy państwem, które też jest bardzo liberalne ekonomicznie. I tutaj ten liberalizm się przydaje także, jeżeli chodzi o relacje z Chinami, no bo to hasło wolnego rynku, wolnych przepływów i tak dalej jest u nas przynajmniej narracyjnie często wygrywające na przykład z kwestiami bezpieczeństwa, znowu mimo tego, że jesteśmy państwem frontowym. Więc ja mówię, to się bardzo zmienia sytuacja w ostatnich latach, ale patrząc na tę sytuację w Karpaczu, jak wiele jest komentarzy, biznes to biznes.
7: Musimy kończyć. Więcej to sobie mogą Państwo przeczytać w książce Chińczycy trzymają nas mocno, chociaż podejrzewam, że nasi słuchacze i słuchaczki to już dawno mają przeczytane. Sylwia Czubkowska, jej autorka, dziennikarka technologiczna, twórczyni podcastu Techstoria była moją gościnią. Dziękuję Ci bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
7: A może i zaraz będzie trochę o Chinach, dlatego że Rafał Hirsch będzie dzisiaj rozmawiał o rynku motoryzacyjnym w Europie, a tam też Chińczycy trzymają się całkiem nieźle pewnie.
9: No właśnie, dokładnie. Są nowe dane dotyczące sprzedaży samochodów w Polsce i samochody chińskie to już jest ponad 15% rynku, więc to tutaj też się sytuacja dynamicznie zmienia, bo to już nie jest taka egzotyka chyba jak kilka lat temu. Co ciekawe, jednocześnie widać dwa trendy w tych danych, bo chińskie samochody sprzedają się coraz lepiej, a elektryczne samochody nie sprzedają się coraz lepiej, tylko cały czas tam szorują po dnie, więc w te szczegóły będziemy wchodzić już za kilka chwil w magazynie EKG.
7: Zapraszam serdecznie i ja się z Państwem słyszę po godzinie 15.
10: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
18: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
17: Czy to konieczne?
18: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
19: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
24: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
23: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszyscy jesteśmy zszokowani, to największa porażka CDU od dekad, powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, odnosząc się do wyborczego zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec we wczorajszych wyborach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Jak powiedział Merz, rezultat z położonego na wschodzie kraju landu będzie miał konsekwencje. Zapowiedział przy tym reformy, uznając je za konieczne w świetle wyniku wyborczego i zapewnił przy tym, że instytucje państwa są stabilne. W wyborach w Saksonii-Anhalcie CDU zdobyła zaledwie 17% głosów, a zwycięska prawicowo-populistyczna na AFD blisko 44%. Premier hiszpańskiego rządu Pedro Sánchez, komentując zwycięstwo skrajnie prawicowej AFD, ostrzegł przed postępem ultraprawicowego zagrożenia w Europie. Ocenił też, że rządy progresywne, takie jakiemu przewodzi, są w świecie bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Rząd Sáncheza w ostatnim czasie także stoi w obliczu spadku poparcia, przede wszystkim na rzecz skrajnie prawicowej hiszpańskiej partii Vox. Ochrony europejskich producentów domagali się protestujący w Brukseli przedstawiciele branży stalowej. Zwracali uwagę na to, że import gotowych wyrobów z Azji, nie podlegających takim wymogom jak europejskie, zabija bazę przemysłową Unii Europejskiej. Uczestnicy protestu przynieśli przed siedzibę Komisji Europejskiej w Brukseli 10 trumien, które miały symbolizować m.in. europejską produkcję, miejsca pracy i przemysłowe know-how. Organizatorzy protestu przekazali swoje postulaty przedstawicielom Komisji Europejskiej. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje niewiele ponad 20 groszy. Najpierw ceny poszły w górę o około złotówkę, gdy na polskich stacjach skończyły się rządowe obniżki, mające chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, przyznaje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
0: I dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 groszy, za olej 8,55 groszy, a najtaniej wypada gaz, którego litr kosztuje 2,95 groszy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15. Teraz jeszcze pogoda. Do wieczora przelotnie padać może w północnych regionach kraju. Noc już bez opadów, raczej pogodna. Temperatura minimalna od 5 stopni lokalnie w rejonie podgórskim Karpat, około 8 miejscami na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju przeważnie w nocy od 10 do 13. A jutro w całym kraju raczej pogodnie i o kilka stopni więcej niż dziś.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: 14.43, TOK FM, magazyn EKG, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych, bo dawno tego nie robiliśmy. Dzisiaj na warszawskiej giełdzie kolejny udany dzień. WIG20 idzie w górę o 40%, czyli będzie chyba kolejny rekord wszechczasów, jak się tak utrzyma do końca dnia. Dolary 3 zł, niecałe 71 groszy, euro 4 zł, 31 groszy, więc na rynku walutowym jest stabilnie. To jeszcze sobie zerkniemy, co się dzieje z ropą naftową, żeby nawiązać do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Baryłka ropy Brent $97.41, znowu o ponad dolara drożej. I jeśli chodzi o olej napędowy na europejskim rynku, o, tutaj jest wzrost o 3,8%. Więc jeśli chodzi o rynek paliwowy, to tutaj cały czas mamy wzrosty. I pomimo tego, że paliwa są coraz droższe, to samochodów w Polsce sprzedaje się coraz więcej. Pan Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu Badań i Rozwoju Rynku Motoryzacyjnego Samar, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Według ostatnich danych, i to są dane po sierpniu, samochodów, licząc od początku roku, osobowych się sprzedało prawie 10% więcej niż rok temu. To jest trwały wzrost? Skąd się ten wzrost bierze? Jesteśmy coraz bogatsi, kupujemy coraz więcej samochodów po prostu? Czy coś tu się za tym kryje?
2: Mamy troszkę więcej pieniędzy. Głównym klientem są wciąż firmy, chociaż tutaj obserwujemy w ostatnim czasie troszkę mniejszy udział leasingu, który do tej pory był tym driverem rozwojowym, bo leasing wspomagał pozyskanie mobilności. Dzisiaj liczba samochodów rejestrowanych, finansowanych czystym leasingiem nieco się zmniejsza, ale rośnie znowuż wynajem. To oznacza, że nie kupujemy...
9: Ten wynajem długoterminowy, tak? Czyli to jest dalej klient biznesowy, taki, który bierze
2: fakturę,
9: tak?
2: O kliencie biznesowym, chociaż tu podkreślił, od początku roku bieżącego, czyli od 2026, to obserwujemy znaczny wzrost udziału klienta indywidualnego, a więc ta grupa klientów nam także zaczęła rosnąć. To jest pozytywna informacja, no bo do tej pory klient indywidualny w niewielkim stopniu kształtował rynek samochodów nowych, bardziej używanych. No i tutaj pojawiają się te Chiny, które w części odpowiadają właśnie za te wzrosty.
9: No właśnie, bo to jest chyba największa rewolucja, prawda? To, co się dzieje z chińskimi markami, bo w sierpniu to już jest 15,9% polskiego rynku. Prawie 16%, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu. To dojdzie, nie wiem, do 20, do 25% widać gdzieś
2: na ten rok
9: sufit?
2: Będziemy, przewidujemy zbliżenie się do poziomu 20%, chociaż pewnie go nie przekroczymy. Wiele może jeszcze się zdarzyć, to pamiętajmy, że tutaj dynamika zmian jest bardzo duża. Niemniej jednak te prognozy, którym dzisiaj mamy, mówią o udziale przekraczającym poziom 17%, idącym w kierunku 20%. Europa wciąż się trzyma i wciąż utrzymuje przewagę nad Chinami i także tendencję wzrostową. Problemem są Japończycy, Koreańczycy, czyli marki japońskie, marki koreańskie, bo lider naszego rynku Toyota traci. Jak Toyota traci, no to cały ten segment samochodów japońskich również traci. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Toyota walczy o odzyskanie przewagi, bo to jest ta istotna informacja. Ma pierwszą pozycję, ta pozycja jest na razie niezachwiana i nie zapowiada się, żeby w ciągu 3 lat ona się zmieniła. Jednak ta przewaga z miesiąca na miesiąc w stosunku do konkurentów topnieje.
9: No a co ta Toyota i ci europejscy producenci mogą zrobić? Tutaj jakaś wojna cenowa nam się szykuje?
2: Wojna cenowa... Obserwujemy walkę, tak, to fakt. Czy możemy nazwać ją już wojną cenową? Na pewno jest to odpowiedź na działania Chin. Chiny oferowały bardzo niskie ceny, w związku z tym marki europejskie musiały się dostosować, marki japońskie również. I to obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Toyota po raz pierwszy oficjalnie pokazywała rabaty w swoich cennikach, czego wcześniej nie robiła. Trzymała się stałej polityki cenowej. O to między innymi, żeby nie było negatywnego wpływu na wartości rezydualne, które przekładają się później w wysokość rat z perspektywy klienta indywidualnego i tego wynajmu. I właśnie ta walka i te obniżki, one po części przynoszą efekt w postaci mniejszej sprzedaży Toyoty.
9: No ale można oczekiwać, że to się będzie nasilać i że za kilka miesięcy będziemy mogli mówić, że samochody tanieją, nowe samochody tanieją w Polsce? No,
2: obserwujemy dzisiaj lekki wzrost cen cennikowych, ale te wzrosty po stronie cen cennikowych nie są jak gdyby rzeczywistością, z którą mamy do czynienia.
9: A bo do cen cennikowych są rabaty, tak?
2: Ta rzeczywistość to ceny transakcyjne, one potrafią być o 20, 25, a nawet 30% niższe. W zależności od marki, modelu, tutaj ta wysokość rabatu zależy od wielu czynników, między innymi segmentu, w którym operujemy, czy klienta, do którego ten rabat jest skierowany.
9: Aha, czyli jeśli ktoś się rozgląda za nowym samochodem i idzie do dealera, to śmiało negocjować, tak?
2: Na
9: to
2: pewno
9: są czasy
2: warto próbować, to
9: dobre do tego, tak?
2: Walka o rabat jest walką prowadzoną od lat, więc myślę, że kto nie pyta, ten na pewno nie zyskuje. Więc warto zawsze pytać, powalczyć, ponegocjować, bo tą cenę lepszą jesteśmy w stanie uzyskać.
9: Co tak właściwie przekonuje Polaków do chińskich samochodów? To jest tylko niższa cena, czy to są po prostu już lepsze samochody niż kilka lat temu?
2: Spójrzmy przede wszystkim na strukturę klienta. Duża część klientów marek chińskich to są klienci, którzy przyszli z rynku samochodów używanych. Mhm. To ich zachęciła ta cena, bo ta cena była niewiele większa od tej, którą płacili na rynku wtórnym. Mówimy o klientach, którzy kupowali auta takie do 4-5 lat, a więc w miarę świeże. W dużej części także marek segmentu premium, bo segment premium dzisiaj cierpi na tym wzroście marek chińskich, nie poprzez bezpośrednią konkurencję, ale właśnie to poprzez to, co się dzieje na rynku wtórnym, bo mniejsza sprzedaż czy mniejsze zapotrzebowanie na samochody marek premium na rynku wtórnym oznacza gorszą sytuację na rynku pierwotnym, bo wartości rezydualne idą, bo dużo samochodów zaczyna stać na tak zwanych stokach, czyli na składach magazynowych, więc to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Niemniej jednak marki chińskie na pewno przyciągają ceną, na pewno przyciągają specyfikacją. Chińczycy troszkę inaczej idą niż marki europejskie. Oferują ograniczoną liczbę konfiguracji do wyboru, no bo muszą to przywieźć z Chin, więc najlepiej produkować po prostu jedną, dwie, maksymalnie 3 wersje, bo łatwiej to po prostu sprzedać, a i koszt przygotowania produkcji takich modeli będzie wtedy niższy. Te modele są bardzo dobrze wyposażone, często zdecydowanie lepiej niż ich odpowiedniki po stronie oferty europejskiej, co przyciąga. Dodatkowo gwarancja. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Chiny tak przyciągają klienta indywidualnego. W przypadku firm sytuacja wygląda nieco inaczej, bo firmy kierują się nieco innymi zasadami. Tutaj większą rolę odgrywa finansowanie, a więc niska rata. A jak niska rata, to znaczy musi być wysoka wartość rezydualna, której marki chińskie jeszcze nie mają, więc stąd większy udział w rejestracjach marek chińskich osób fizycznych niż firm.
9: Kiedyś jeszcze, parę lat temu, były zadawane takie pytania, czy ludzie będą chcieli kupować samochody marek, których nie znają tak właściwie, prawda? Jeszcze były nieznane te chińskie marki. Ja rozumiem, że to już nie jest problem.
2: Jesteśmy tak? bardzo otwarci i często podejmujemy duże ryzyko, bo marka marce nie jest równa. Ja też zawsze namawiam ludzi, żeby patrzyli na to, w co inwestują swoje pieniądze, bo to też jest swego rodzaju inwestycja, chociaż na niej zawsze tracimy. To nie są inwestycje lat 90., gdzie kupowało się samochód nowy i sprzedawało po kilku latach i zyskiwało sporą kwotę. Bo nie każdy miał dostęp do nowych samochodów. Dzisiaj ta sytuacja wygląda inaczej, a więc tracimy, ale z drugiej strony wydajemy spore pieniądze, więc patrzmy, gdzie kupujemy, co kupujemy. Nie każda marka przy tej wojnie cenowej, która się odbywa nie tylko w Polsce, ale poza Polską, na rynku chińskim, przetrwa. A jak nie przetrwa i importer nie będzie sprowadzał, to może się okazać, że będziemy mieli problem w przyszłości z finansowaniem tego samochodu, a i strata potencjalna w przypadku od sprzedaży na rynku wtórnym będzie zdecydowanie większa.
9: No właśnie, była niedawno depesza, widziałem w Reutersie chyba, mówiąca o tym, że rząd w Pekinie nakazał chińskim producentom samochodów, no tam rząd może to zrobić, żeby przestali konkurować ceną pomiędzy sobą w eksporcie. Żeby przestali się bić nawzajem, ponieważ...
2: Tam jest więcej takich działań po stronie rządu, bo jest też walka o kwestie jakościowe, które dzisiaj ze względu na ten przyspieszony proces produkcji, ten proces jest zdecydowanie krótszy niż w Europie. Mówi się o 2-3 latach w skróceniu tego okresu. Mhm. On też w jakimś stopniu przekłada się na jakość produktu. To my jako konsumenci, jako użytkownicy tych samochodów często testujemy auta i wykrywamy ich wady. Fakt, marki chińskie bardzo szybko reagują na wszelkie uwagi, które przychodzą do rynku. Nie ma problemu, jeżeli te uwagi dotyczą oprogramowania, bo to można zdalnie szybko poprawić. Gorzej, gdy mówimy o tak zwanym hardware'ze, czyli o samym pojeździe, tym metalu. Ale tutaj tego typu problemów powinno być mniej.
9: Więc Chińczycy robią coraz większą karierę na naszym rynku, czego nie da się powiedzieć o samochodach elektrycznych. Rok temu obserwowaliśmy, jak obydwie kategorie idą sobie powoli do góry. Chiny dalej idą do góry, a sprzedaż samochodów tych całkowicie elektrycznych cały czas poniżej 5%. Zupełnie inaczej niż jeśli chodzi o resztę Europy, bo tam właściwie to już jest dominująca część rynku prawie. To jest kwestia tego, że nie wiem, Polacy mieszkają w blokach w dużym części i nie mają gdzie ładować tego samochodu, że to jest oferta dla ludzi, którzy mają dom z garażem tylko? Czy jakieś inne czynniki?
2: Niewątpliwie wszyscy, którzy mają dom z garażem, jeszcze fotowoltaikę na dachu, są w pozycji uprzywilejowanej, bo oni nie muszą nigdzie jeździć na stację ładowania, ładować tego samochodu, tylko po prostu wracają do domu, podłączają się pod ładowarkę i w ciągu nocy odzyskają tyle energii, ile potrzeba do podróżowania w ciągu kolejnego dnia, więc to jest przewaga. Z drugiej strony infrastruktura nam się naprawdę bardzo ładnie rozwinęła. Nie ma dzisiaj problemu z poruszaniem się po terenie kraju. Problemem są duże miasta i brak sieci ładowania, ale nie tych szybkich ładowarek, tylko wolnych ładowarek, bo ja z chęcią widział dzisiaj na każdej latarni małe gniazdko, które dostarczy mi tą energię, po to, żeby zostawiając auto, tak jak właściciel domu, na wieczór podpiąć się do tej latarni i odzyskać troszkę energii, którą straciliśmy w ciągu poprzedniego dnia. To są systemy, które w krajach Europy Zachodniej są już znane. Jak się pojedzie do Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, to widać w latarniach specjalne gniazdka do ładowania samochodów elektrycznych. W Polsce tego brakuje, tej infrastruktury. I dopóki o to nie zadbamy, to będziemy mieli problem ze wszystkimi tymi, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani samochodem elektrycznym, ale właśnie nie mają tej bezpośredniej infrastruktury. Oczywiście zawsze też powtarzam, że tak jak w przypadku samochodów spalinowych, nie musimy mieć stacji benzynowej w domu, a to nie jest potrzebne, ale ważne, żeby ta infrastruktura wokół nas istniała.
9: A jeśli chodzi o zmianę ceny paliw, to może mieć jakieś przełożenie na generalnie popyt na samochody? Mamy coraz droższe paliwa, wręcz rekordowo drogie. Widać jakieś przełożenie?
2: Tak, widać to w Unii Europejskiej, bo tam udział samochodów elektrycznych błyskawicznie rośnie. W Polsce my podchodzimy ostrożnie z tych powodów, o których wcześniej wspominaliśmy, i raczej, jeżeli patrzymy na auta elektryczne, to takie półelektryczne, czyli hybrydy pluginowe. Tutaj widać bardzo silne wzrosty w tym segmencie rynku i w tym segmencie dominują Chiny, a więc mamy kolejny taki element tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chiny.
9: Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
9: Popołudniowa odsłona EKG dobiega końca. Za kilka minut informacje TOK FM. Po nich wraca Anna Piekutowska i zaczynam inaczej, a już z nami jest Wojciech Muzal, gospodarz TOK 360. Co w programie po 16?
3: Podsumowanie dnia i tutaj jak zwykle dzień dobry. W ogóle tematy dnia, wśród nich zonda krypto. Kolejne informacje, następne wątki, które dotyczą właśnie tej najgłośniejszej w Polsce w tej chwili afery, która będzie nam długo jeszcze towarzyszyła. Poza tym wynik wyborów regionalnych w Niemczech, tam zwycięstwo AfD, czy też protest producentów stali w Brukseli.
9: To już wszystko po 16, a już za chwilę na antenie informacja.
25: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
26: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
27: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
26: Brzmi dobrze.
27: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
28: 3, 17, 41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
30: 8, 11.
31: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
33: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
34: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
35: Desnoran?
34: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
35: Naprawdę?
34: Już mam chrapkę na Desnoran.
36: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
34: Jak?
35: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
37: Po Desnoranie znika chrapanie.
38: Aflofarm.
39: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Maciej Berek czeka na ruch prezydenta. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego daje Karolowi Nawrockiemu jeszcze tydzień. Największa porażka CDU od dekad. Kanclerz Niemiec komentuje wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie. Po wielkim wycieku danych pacjentów, lekarze apelują do pacjentów, by nie szturmowali przychodni. Minuta po 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Maciej Berek liczy, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma nadzieję na rozstrzygnięcie tej sprawy do połowy września.
5: Czekam na 15-16 września, zobaczymy, co się wtedy zadzieje i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił. To, co się powinno wydarzyć, to tak samo jak w sprawie pozostałych czterech sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka.
4: Maciej Berek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany w zeszłym tygodniu. Do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi u Karola Nawrockiego wątpliwości co do jego niezależności politycznej. Jeżeli prezydent przyjmie zaprzysiężenie, Maciej Berek zastąpi Justyna Piskorskiego, jednego z tak zwanych sędziów dublerów, którego kadencja wygasa 18 września. Kanclerz Niemiec komentuje przegraną swojej partii w wyborach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Wszyscy jesteśmy zszokowani. To największa porażka CDU od dekad, powiedział Friedrich Merz. Zdecydowanie zwyciężyła prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec, zdobywając 43,8% głosów. Wynik w Saksonii-Anhalcie będzie miał konsekwencje, dodał Merz. Zapowiedział przy tym reformy, uznając je za konieczne w świetle wyniku wyborczego. Zapewnił przy tym, że instytucje państwa są stabilne. A zwycięstwo AfD pogratulował amerykański multimiliarder Elon Musk. Dobra robota, napisał Musk po niemiecku na platformie X, odpowiadając na wpis współprzewodniczącej AfD Alice Weidel. Na gratulacje Muska zareagował lider AfD w Saksonii-Anhalcie Ulrich Zygmunt, dziękując za wsparcie i za jasną oraz niezwykle ważną perspektywę na polityczne wydarzenia naszych czasów, w tym w Niemczech, odpowiedział. Przed wyborami do Bundestagu w lutym zeszłego roku Musk publicznie zachęcał do głosowania na tę partię, występując m.in. podczas oficjalnej inauguracji kampanii AfD w Halle. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
10: Po niemal dwóch tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera. Ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi. W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoktor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
13: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
12: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
13: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
12: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Tak zwany most zachodni ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat, by wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
0: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę, potężne potoki, więc bez tego te potoki będą tylko większe. Więc to jest poważne obciążenie, które również będzie miało wpływ na elementy konstrukcyjne. To już nie mówiąc o tym, że ludzie będą stali w coraz większych korkach.
4: Urzędnicy przygotowali dwa warianty przebiegu trasy, które w tym miesiącu skonsultują z mieszkańcami. Inwestycja pochłonie nawet 700 milionów złotych. Na razie nie wiadomo jednak, skąd miasto weźmie na nią pieniądze. Dzisiaj może jeszcze pokropić na północy i zachodzie, na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24 lokalnie na południowym zachodzie, w nocy w większości kraju od 10 do 13. Jutro wyraźne ocieplenie. Synoptycy ostrzegają nawet przed upałem w regionach takich jak Dolny Śląsk i Opolszczyzna, tam nawet 30 stopni, 27 w centrum, 22-23 na północy.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, zajmiemy się sprawą rosyjskiego zbrodniarza wojennego, który został skazany w Finlandii za zbrodnie popełnione w Ukrainie. To jest ważna sprawa, bo pokazuje, jak wojna prowadzona przez Rosję i też odpowiedzialność za jej zbrodnie wpływają na bezpieczeństwo i politykę państwa, które sąsiaduje z Rosją. Będę rozmawiała o tym z profesorem Wojciechem Woźniakiem z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Fiński sąd apelacyjny obniżył wyrok rosyjskiego neonazisty Wojsława Turdena. Najpierw to było dożywocie, a obniżył to do 12,5 roku więzienia. Turden został uznany za winnego trzech zbrodni wojennych, które miały być popełnione w Ukrainie w 2014 roku. Ukraina chciała ekstradycji, ale Finlandia się nie zgodziła i zdecydowała, że sama przeprowadzi postępowanie. Co się w ogóle wydarzyło w tej sprawie? Dlaczego przede wszystkim to dożywocie zostało tak radykalnie w apelacji obniżone?
3: Zacząć należałoby pewnie od tego, że Turden próbował, inaczej też posługiwał się też nazwiskiem Pietrowski, to było chyba jego oryginalne nazwisko, próbował przez Finlandię uciec do zachodniej Europy, został zatrzymany na lotnisku, kiedy już szykował się do boardingu na pokład samolotu bodajże do Nicei. Proces w pierwszej instancji był szeroko bardzo dyskutowany i komentowany, szczególnie w Ukrainie oczywiście. Wyrok dożywotniego więzienia przyjęto z dużym uznaniem. Natomiast ten fiński sąd apelacyjny po prostu uznał, że w przypadku jednego z zarzutów sąd niższego szczebla nie miał w rzeczywistości pełnych danych, żeby wskazać, nie było dowodów, żeby wskazać go za bezpośrednie zamordowanie rannego ukraińskiego żołnierza i jeszcze zbezczeszczenie jego zwłok. W związku z tym jakby wypadł całkowicie ten zarzut z listy tego, co oskarżano w tego zbrodniarza. A za pozostałe zarzuty, te, które się utrzymały w sądzie apelacyjnym, maksymalny wyrok to był 12,5 roku, tyle zostało jakby z tego. Przy czym on deklaruje, że będzie również apelował ten wyrok, który przede wszystkim dotyczy tego, że on wziął udział w zasadzce, w której zginęło 22 ukraińskich żołnierzy w tym 2014 roku.
2: Tak wyjątkowo podła zasadzka, bo ci żołnierze myśleli,
3: wiesz, że... ukraińską flagę, tak. To jakby samo to w sobie jest z punktu widzenia nawet prawa wojennego potworną zbrodnią. Natomiast fińskie prawo w ten sposób działa. Trzeba też powiedzieć, że to dożywotnie więzienie najprawdopodobniej bardzo rzadko w ogóle w Finlandii jest, ten wyrok jest rzeczywiście dożywociem. Nie istnieje coś takiego jak wyrok bezwzględnego dożywocia. W każdym przypadku sąd rozstrzyga o tym, czy można wcześniej zwolnić skazanego i średnio osoby, które są skazane na dożywocie, spędzają 14-15 lat w chińskich więzieniach.
2: O, to zaskakujące, naprawdę. Przecież 14-15 lat a dożywocie to jest ogromna różnica jednak przede wszystkim w kontekście jakichś osób młodszych niż tam 50 lat powiedzmy. Ale czy ten wyrok jest interpretowany jako w pewnym sensie porażka prokuratury, czy bardziej jednak dowód jakiegoś niezależności fińskiego sądownictwa?
3: Nie, raczej w tym drugim kontekście, no, że fińskie sądy działają niezależnie i jeżeli się nie da czegoś udowodnić ze stuprocentową pewnością, to w tym przypadku sądzę, że nikt nie ma specjalnych wątpliwości, że gdyby były wystarczające dowody, to by utrzymano ten wyrok z niższych instancji. Chociaż pewnie są jakieś w zakątki fińskiej debaty publicznej, gdzie uznaje się, że to jest przykład jednak pobłażliwości fińskich sądów. O tym debatuje się od dłuższego czasu i to jest jeden z takich no, dosyć istotnych elementów debaty publicznej w tej chwili.
2: No, Finlandia, powiem tak eufemistycznie, ma bardzo szczególną relację z Rosją i też po rosyjskiej inwazji na Ukrainę cała fińska polityka bezpieczeństwa no, została jakoś przewartościowana. Czy ta sprawa jest opisywana w Finlandii jednak jako coś więcej niż tylko sprawa jednego człowieka? Czy ten kontekst sąsiedztwa Rosji też w niej jest obecny?
3: Nie, zupełnie nie. Mam wrażenie, że to jest wyjątkowe studium przypadku konkretnego zbrodniarza. To, że został zatrzymany w Finlandii, świadczy o tym, że fińskie służby działają. To, że został skazany, siedzi w więzieniu, świadczy o tym, że państwo działa. W ogóle, jak się patrzy na sondaże, no to oczywiście jest dużo więcej niepokoju i postrzeganie Rosji jako zagrożenia wzrosło fundamentalnie po 2022 roku, ale trzeba przyznać, że tutaj jakby jest bardzo stabilnie, to znaczy członkostwo w NATO, tak jak w momencie procesu akcesyjnego, tak dzisiaj cieszy się bardzo dużym poparciem. Gotowość Finów do obrony granic jest bardzo duża. Zmieniło się trochę postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako głównego gwaranta bezpieczeństwa w Europie. Natomiast to ciekawe, jakoś to kompletnie nie koreluje z ewentualnym zwiększeniem spadkiem zaufania do NATO. Finowie dostrzegają, że ich politycy, szczególnie prezydent Stubb, są obiektem drwin i ataków propagandowych rosyjskich mediów. Natomiast od tej strony jakby nic się specjalnego w ostatnich miesiącach nie dzieje. Jeżeli o czymś można by mówić, że jakby związane właśnie z relacjami z Rosją i z tą granicą, o której mówimy, no to sytuacja wschodnich regionów Finlandii, które ucierpiały bardzo na zamknięciu granicy, na braku ruchu przygranicznego. Niektóre z tych regionów były dosyć mocno oparte o współpracę z Rosją, zarówno jeżeli chodzi o usługi i handel, w formie takiego ruchu przygranicznego, jak i jeżeli chodziło po prostu o wymianę handlową. Także fińska gospodarka jest w złej sytuacji, a to, że w ostatnich kilku latach te regiony, które już wcześniej były w trudnej sytuacji, bo one się wyludniają, starzeją, tam jest bardzo wysokie bezrobocie, była raczej monokultura przemysłowa, więc no, pogarsza to sytuację tych regionów, pogarsza sytuację całej fińskiej gospodarki i to w debacie politycznej ostatnio się mocniej pojawia niż kiedykolwiek. No, zbliżają się wybory i jakiś pomysł na poprawę sytuacji tych regionów ostatnio rząd musiał przygotować. Tak? I tutaj coś w tej sprawie się dzieje.
2: Tak jak pan powiedział, też sprawa Tordena jakoś odbiła się po rosyjskiej propagandzie, bo mówiono o tym, że to jest jakiś pokazowy polityczny proces i element zachodniej wojny hybrydowej przeciwko Rosji. Oczywiście takie odwracanie kota ogonem. Ale czy brak ekstradycji Tordena do Ukrainy, czego się domagało państwo ukraińskie, jakoś wpłynął na te relacje z kolei?
3: W ogóle tego nie widziałem. No były oczywiście, można powiedzieć, pretensje ze strony ukraińskiej, natomiast Finlandia jakby ustami najważniejszych polityków i opinii publicznej w sondażach jest zdecydowanie zwolennikiem współpracy, wspierania Ukrainy, również militarnego wspierania Ukrainy. I to jest chyba dosyć detaliczna sprawa, jeżeli chodzi o całokształt jakby spraw.
2: No i to też nie jest oczywiste, że fiński sąd zajmuje się zbrodnią wojenną popełnioną tam w 2014 roku w Ukrainie, ale czy to oznacza, że Finlandia ma jakąś ambicję odgrywania większej roli w ściganiu zbrodni wojennych? No bo ten kierunek może być jakimś takim sposobem na to, żeby Rosjanie wydostawali się ze swojego kraju.
3: Tak, i myślę, że nie wiem, czy to było jakoś świadome, ale jakby odstraszający charakter tego wyroku i w ogóle tego, z jaką sprawnością jednak zatrzymano tego człowieka, no świadczy chyba o tym, że po prostu lepiej nie próbować przedostawać się przez granicę do Finlandii i próbować uciekać dalej, chociaż oczywiście nigdy się nie dowiemy, ilu zbrodniarzom tego typu udało się to zrobić. No granica jest długa, jest wprawdzie dobrze strzeżona i elektronicznie i że tak powiem na gruncie, ale na pewno nigdy się pewnie nie dowiemy właśnie o tym, na ile jakieś te procedury bezpieczeństwa mogły zawieść w przeszłości.

0: sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mikl, zapraszam.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalenia i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Reprezentujący CDU premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze ocenił, że po zdecydowanej wygranej prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec w wyborach chadecy nie mają już mandatu do rządzenia tym landem. Jesteśmy w opozycji, mandat do rządzenia ma AfD, powiedział Schulze na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec i szefem CDU Friedrichem Merzem. Merz określił wynik wyborów w Saksonii-Anhalcie jako szok dla partii i dla siebie samego. Od wczoraj coś zmieniło się nie tylko w Saksonii-Anhalcie, lecz w całych Niemczech, ocenił kanclerz. AfD wygrała wybory w tym landzie, uzyskując 43,8% głosów. W komentarzach niemiecka prasa pisze o demokracji, która znalazła się w punkcie zwrotnym, politycznym trzęsieniu ziemi oraz ostatnim ostrzeżeniu dla Merca. AfD nie zdobyła samodzielnej większości, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych ugrupowań. Proces się rozpoczął. Oskarżonym jest były komendant główny policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk. Dzisiaj doszło do pierwszej niejawnej rozprawy w sprawie wybuchu granatnika w komendzie głównej. Akt oskarżenia został odczytany, poinformowała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa. Nie jest znany kolejny termin rozprawy, ale prawdopodobnie będzie to grudzień. Prawo i Sprawiedliwość składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez premiera Donalda Tuska przestępstwa polegającego na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. W piątek Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem premier z mównicy sejmowej zacytował fragmenty zeznań świadka w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że premier miał prawo ujawnić te zeznania. wykonania. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnie niebawem konkursy na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Miastku na Pomorzu. Mieszkańcy są jej pozbawieni od chwili zaprzestania przez tamtejszy szpital działalności leczniczej. Do Miastka ma szansę wrócić ambulatoryjnie.

0: Operacyjna, opieka specjalistyczna, w tym poradnia onkologiczna, a także chirurgiczna. Postępowania w tej sprawie potrwają do końca miesiąca. Wcześniej, bo już jutro, dowiemy się, czy mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc poza godzinami pracy przychodni. Mówi Monika Skierka z Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
1: Dokładnie, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia również prowadzi postępowanie, z tym, że w trybie rokowań. Po zakończeniu tego postępowania możliwe będzie wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację tych świadczeń.
0: Placówka w Miastku nie dość, że miała wielomilionowe długi, to otrzymała wysoką karę za nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów. Ten wątek bada prokuratura. Dzisiaj pokropi jeszcze na północy i zachodzie, na termometrach od 17 do 24 stopni. Jutro się ociepli na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet 30 stopni, 27 w centrum, 22-23 na północy.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, teraz zapraszam Państwa na krótką relację z Kongresu Kobiet, który w ten weekend odbywał się w Krakowie, odbywał się już po raz 18. I od tych 18 lat kongres jest miejscem debaty o równości, o przemocy wobec kobiet, o miejscu kobiet w życiu publicznym, ale też jest przestrzenią, w której to środowisko kobiece, feministyczne wskazuje osoby i sprawy, które za szczególnie ważne, można uznać. Jednym z takich gestów jest coroczna nagroda Kongresu Kobiet i w tym roku otrzymały ją ex aequo dwie lekarki, dwie ginekolożki, których nazwiska na pewno Państwo znają. To jest Gizela Jagielska i Maria Kubisa. To jest wybór znaczący, bo obie znalazły się w centrum polskiego sporu o dostęp do aborcji i obie za swoją działalność zapłaciły bardzo konkretną cenę. Gizela Jagielska to jest ginekolożka, która jako jedna z nielicznych mówi o tym, że publicznie wykonuje aborcję w systemie ochrony zdrowia. Też mówi o tym, z jakimi konsekwencjami dla pacjentek wiąże się obowiązujące w Polsce prawo i pamiętają Państwo doskonale, jak w zeszłym roku w szpitalu w Oleśnicy Grzegorz Braun wtargnął do jej szpitala i próbował ją zatrzymać, zaaresztować, fizycznie zablokować. Jagielska stała się też celem nagonki ze strony polityków, ze strony prawicowych mediów, ze strony środowisk antyaborcyjnych i ostatecznie straciła pracę w oleśnickim szpitalu. I tuż po odebraniu Nagrody Kongresu Kobiet wczoraj rozmawiałam z Gizelą Jagielską.
4: Magdalena Środa nazwała panią ze sceny przed chwilą prawdziwą obrończynią życia. Jak się pani z takim tytułem czuje?
5: Ale ja zawsze powtarzałam, że jestem obrończynią życia, na przekór tym, którzy mówią inaczej, dlatego że no ja teraz już od ponad 20 lat troszczę się o życie i matki, i płodu.
4: Oczywiście za swoją działalność poniosła pani konsekwencje, była pani atakowana również fizycznie przez antyaborcjonistów, musi się pani mierzyć z pozwami, też straciła pani pracę. Czy ma pani poczucie, że ta nagroda jest z jednej strony uhonorowaniem pani pracy, a z drugiej też takim docenieniem ryzyka, które pani przez te lata ponosi?
5: Tak, po części tak, ale z drugiej strony ja też te nagrody traktuję jako taki znak dla innych lekarek, dla innych lekarzy, żeby zobaczyli, że to jest ta droga, którą należy iść.
4: A jak właśnie pani środowisko lekarskie, czy z niego również płynie jakieś wsparcie dla pani i dla pani działalności?
5: Nie za duże, może tak, ale tak, są osoby, które są bardzo przychylne i z którymi współpracuję i naprawdę jest super. I to są nie tylko kobiety, zdecydowanie. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniejszość, ale myślę, że jest też tak dlatego, że jest wiele lekarek przede wszystkim, które mnie popierają, natomiast które się boją oceny środowiska, oceny szefów, mężczyzn po tym, jakby z tym się ujawniły. Także ja myślę, że to jest właśnie w ten sposób.
4: A jakie znaczenie ma dla pani to, że to jest Nagroda Kongresu Kobiet?
5: No bardzo wielkie, bo to jest nagroda właśnie od kobiet, czyli od tych osób, na których mi zależy najbardziej. No, także to jest super. No.
4: A jak pani widzi swoją przyszłość w zawodzie i też właśnie jako taka osoba, która teraz już została namaszczona oficjalnie na obrończynię kobiet?
5: Ja myślę, że w tym roku jeszcze szykują się duże zmiany. Mam bardzo duże nadzieje na duże projekty, które myślę, że mogą się okazać przełomowe, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, ale też o przemoc położniczą i ogólnie o całą opiekę nad kobietą w ciąży i nie tylko, bo to nie tylko o ciąży chodzi.
4: Zaskakuje mnie pani optymizm.
5: Ja zawsze byłam optymistką i każde takie wydarzenie, tak jak się zdarzyło w zeszłym roku, na przykład utrata pracy, myślę, że potrafię przekuć coś jeszcze lepszego.
4: To była Gizela Jagielska, a drugą laureatką Nagrody Kongresu Kobiet jest Maria Kubisa, ginekolożka, która pracuje w Polsce, a jednocześnie jest ordynatorką oddziału ginekologicznego w niemieckim Prenzlau. Tam też pomaga Polkom, które nie mogą uzyskać potrzebnej pomocy w Polsce, a mają możliwość finansową, żeby na przykład na aborcję wyjechać do Niemiec. I polska prokuratura oskarżyła ją o pomocnictwo w przerywaniu ciąży. Chodzi o 6 przypadków. Chodziło o wystawianie recept na leki, które umożliwiają przeprowadzenie aborcji farmakologicznej. Pani Maria Kubisa nie przyznaje się do winy. Sprawa się toczy dalej przed sądem i na kongresie też z nią rozmawiałam. Widziałam szczere wzruszenie na pani twarzy, jak odbierała pani Nagrodę Kongresu Kobiet. Jakie znaczenie ma dla pani właśnie takie uhonorowanie?
6: Niezwykle duże znaczenie, ponieważ jestem hejtowana, wyzywana od morderczyń, a tak naprawdę ja uratowałam bezpośrednio życie kilku polskim kobietom, matkom, które mogły osierocić swoje dzieci. Stąd takie duże znaczenie dla mnie ma ta nagroda, że kobiety to widzą, że kobiety to widzą nie tylko tak, żeby obserwować, ale starają się w jakiś sposób nie docenić i to było takie ważne.
4: Odbiera pani tę nagrodę w sytuacji, w której nadal jest pani oskarżona o pomocnictwo w przerwaniu ciąży, nie została pani skazana, proces wciąż trwa. No co pani czuje, odbierając nagrodę za działalność, za którą przecież prokuratura postawiła pani zarzuty?
6: Proszę pani, my po prostu żyjemy w jakimś dzikim kraju, gdzie w zasadzie kobieta nie ma praw do życia. Kobietę można uśmierdzić w ramach jakiegoś prawa, które generalnie jest bezprawiem, tak to można nazwać. W związku z tym jest to jakaś jedna wielka paranoja, ale widzi pani, że jednak mądrzy ludzie widzą, jaka jest sytuacja i starają się mnie wspierać. Dlatego to było dla mnie takie wzruszające i takie ważne.
4: Pani pracuje w Niemczech. Trafiają do pani Polki, które nie dostały w Polsce tej potrzebnej pomocy. Jak te historie wyglądają dzisiaj, po tym jak pani działalność została upubliczniona? Mamy sytuację polityczną w Polsce, w której dalej aborcja jest bardzo mocno ograniczona, a wręcz zakazana.
6: Panie redaktor, ja polecam podróż do Dębna. Tam jest taki ośrodek dla porzuconych dzieci. Tam powinien każdy z tych parlamentarzystów, którzy ustanawiają to prawo i sobie górnolotnie mówią o zakazie aborcji, żeby tam pojechali, ale nie tylko, żeby tam pojechali, tylko żeby każdy z nich dostał jedno takie dziecko na wychowanie i by zobaczył. Bo tu już nawet nie chodzi o wysiłek w wychowaniu tego dzieciaka, tylko chodzi o cierpienie tego dziecka. Ich nikt nie pyta, czy oni chcieliby się urodzić. Tam są dzieci dramatycznie uszkodzone, takie, które nigdy nie staną na nóżki. Widać na ich twarzach cierpienie i ja bym tym ludziom to pokazała. Niech oni zobaczą, co oni zrobili.
4: To wsparcie od kongresu to jest wsparcie od określonego środowiska feministycznego i kobiecego. A co z pani środowiskiem naturalnym, mianowicie z lekarzami? Jakie pani budzi reakcje i emocje wśród koleżanek lekarzy i lekarek?
6: Większość kolegów to tak patrzy na mnie, że jakaś taka się znalazła. Po co ci to mówią? Pytam jednego z kolegów, jak ty byś się zachował? Jak ty w ogóle pracujesz? To mi odpowiedział, że ja pracuję tak, żeby się mnie z tej sytuacji prawnej nic nie stało. To znaczy on takiej kobiecie nie pomoże. I tak to wygląda.
4: To była Maria Kubisa. Jeszcze na Kongresie Kobiet zapytałam Henrykę Bochniarz, organizatorkę i założycielkę kongresu, dlaczego właśnie te dwie kobiety otrzymały tegoroczną nagrodę i czy ten wybór ma polityczny wydźwięk. Nagrodę kongresu w tym roku dostały dwie lekarki, dwie ginekolożki, Maria Kubisa i Gizela Jagielska. Dlaczego taki wybór?
7: Ja myślę, że on był po prostu całkowicie jasny, że taki będzie, tak? Bo myślę, że to, co robią, to jest tak zgodne z zasadami kongresu, tak, żeby po prostu tam, gdzie jesteśmy, wszystko jedno, wykonywać po pierwsze rzetelnie swoją robotę, działać zgodnie z wartościami, które kongres wyznaje, i to oznaczało nasze wsparcie, tak? Wiemy, jakiemu hejtowi podlegały i dalej podlegają te dziewczyny. I one po prostu potrzebują mieć świadomość, że nie są same. I myślę, że kongres to widzi, docenia, szanuje, myślę, że jest istotne i dla nas, i dla nich.
4: Mimo tego, że zmieniła się władza, to prawo aborcyjne dalej jest ostre, dalej jest bezlitosne. Czy ta nagroda jest takim politycznym znakiem, politycznym statementem o tym, no, czego Kongres Kobiet by oczekiwał w tej sprawie?
7: No, tutaj bardzo długo, dużo dyskutowałyśmy o tym, że to jest ważny rok, tak? Ważny rok przed wyborami i w związku z tym oczywiście, że politycy będą obiecywali różne prezenty. My mamy konsekwentnie jakby swoją listę, o którą walczymy, i mamy taką nadzieję, że wreszcie nie będzie się kończyło na obiezankach, cacankach, tylko że jednak znajdą się politycy, a mam nadzieję, że nie akurat z jednej partii, z różnych partii, którzy po prostu dojdą do wniosku, że to, o co kongres walczy, jest po prostu walką o podstawowe prawa. O podstawowe prawa do decydowania o swoim ciele, o swojej przyszłości. I stąd też, jeżeli liczą na to, że my zapomnimy, że my, tak powiem, będziemy poddawały się właśnie tym politycznym trendom, to się mylą. Będziemy coraz bardziej zdeterminowane i ja myślę, że to, że na kongresie w tym roku było tak wiele młodych kobiet, to świadczy o tym, że to, o co walczymy, to nie jest ważne dla nas, właśnie, które tworzyłyśmy kongres, ale że właśnie wchodzą nowe pokolenia i liczę na to, że właśnie ich stanowisko w trakcie wyborów również zmusi w końcu polityków do tego, żeby zrealizowali to, co jest absolutnie dla kobiet podstawowe.
4: Mamy moment, w którym środowiska antyaborcyjne są głośne i są agresywne. Widzimy to, bo są pikiety pod szpitalami, są pikiety pod ABOTAK. Ta prawa strona bardzo się uaktywnia. Jak my możemy się jej sprzeciwić? Jak sprawić, że te osoby, które pomagają kobietom, poczują się silniejsze i poczują, że za nimi stoi grupa interesów, która nie da im zrobić krzywdy?
7: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się domagać tego, żeby prawo było przestrzegane. I sądzę, że to, co się stało ostatnio, jeśli chodzi o te burdy, które się odbywały pod kliniką na Wiejskiej, że to tak powinno wyglądać. Wchodzi policja, po prostu zabiera te wszystkie środki, tak powiem, awanturnictwa, i są kolegia orzekające. Po prostu nie może być tak, żeby to było bezkarne. Ja bardzo się cieszę, że było tyle młodych kobiet, że było sporo mężczyzn, bo mam taką właśnie nadzieję, że to zaczyna być jakby istotne dla sporej części społeczeństwa, tej, która dotychczas albo tak powiem, udawała, że ich to nie dotyczy, albo właśnie uważała, że ponieważ oni krzyczą i są bezwzględni, to co będziemy się narażać? Nie, trzeba po prostu w każdym miejscu, w którym się jest, wszystko, czy to dotyczy autobusu, w którym ktoś atakuje, bo ktoś mówi po ukraińsku, trzeba po prostu reagować, nie wolno być obojętnym.
4: I tyle z Kongresu Kobiet. Jutro Państwa zaproszę, zapytam inaczej na rozmowę z Wojciechem Śmieją. Jak przystało na Kongres Kobiet, będziemy rozmawiać o męskości. A tymczasem z Państwem się żegnam. Program przygotowałyśmy razem z Katarzyną Murawską. Realizowali go Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich Błażej Kulesza zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu. Anna Piekutowska, do usłyszenia jutro o 14:00.
2: Autopromocja.
8: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
9: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
8: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dały zielone światło. To w ramach przedostatniego wniosku o płatność z tego funduszu. Warunkiem wypłaty było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Według Komisji Europejskiej otrzymało je ponad 500 000 polskich nauczycieli. Przeszło 65% kadry. Zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Polski rząd ma do końca września wysłać ostatni wniosek o pieniądze. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordowych cen benzyny i oleju napędowego brakuje niewiele ponad 20 groszy. Najpierw ceny poszły w górę, gdy na polskich stacjach skończyły się rządowe obniżki, mające chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki. Według Urszuli Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, w najbliższym czasie taniej raczej nie będzie.
11: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, za olej napędowy 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95. Czeski rząd rozważa przywrócenie maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw, by w ten sposób obniżyć ceny przy dystrybutorach. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, który jest wyłącznym właścicielem obu czeskich rafinerii ropy naftowej. W ocenie szefa czeskiego rządu Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
12: Nie akceptuję sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to. Weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
10: Równocześnie Babisz zapowiedział, że gdyby jakieś regulacje miały wrócić, to na pewno nie będą one dotyczyć stawki VAT na paliwa. Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Ruszył jesienny sezon grzybowy, w związku z tym coraz więcej osób wybiera się do lasów. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym okresie dochodzi do zaginięć grzybiarzy. Dotyczy to głównie osób, które samotnie wybierają się do lasu, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji. Dodaje, że w takiej sytuacji należy poinformować o tym bliskich.
13: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić? Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
10: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby. W nocy w większości kraju od 10 do 13 stopni. Jutro będzie wyraźnie cieplej niż dziś. Synoptycy ostrzegają nawet przed upałem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tam do 30 stopni, 27 będzie w centrum, około 22 na północy.
9: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: W Radiu TOK FM czas na magazyn Jeszcze Więcej Sportu, przed mikrofonem Błażej Kulesza. Za niecałe dwie godziny na największy stadion tenisowy świata wyjdzie Iga Świątek, grając o ćwierćfinał US Open. Przenieśmy się zatem na początku programu do Nowego Jorku. Z nami jest Mateusz Ligenza z Radia Z. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Rywalką Polki będzie Chinka Qin Wenzhen, która mam wrażenie powoli wraca do tej swojej najlepszej formy, jaką reprezentowała dwa lata temu. Wtedy też jeden, jedyny raz pokonała Świątek. Za to w pamiętnym półfinale Igrzysk Olimpijskich. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Chyba ten jeden raz wystarczy.
2: Ten jeden raz wystarczy, ale Iga oczywiście miała już okazję, żeby odpowiedzieć na to, co przytrafiło się wówczas na jej ukochanej paryskiej mączce, bo przecież wiemy, że Iga Świątek, podobnie jak Rafa Nadal, jest królową Paryża i to niekwestionowaną, bo później, a więc rok później na Indian Wells była w stanie pokonać bez większych problemów Chinkę Qin Wenzhen 6-3, 6-3, i to była już pełna dominacja. Liczymy, że dzisiaj będzie podobnie. Wspomniałeś o tym, że jest ten turniej też taki wyjątkowy, że jest też spory problem, jeśli chodzi o to, że te zawodniczki z czołówki też pokazują moc, bo kiedy spojrzymy sobie na samą czołówkę światowego rankingu, no to oczywiście dalej albo w ćwierćfinale, albo w round of 16, jak to się mówi, czyli w czwartej rundzie, jest cała czołowa szóstka. Iga Świątek ciągle za tym peletonem, ciągle tutaj próbuje dogonić rywalki. Jeżeli powtórzy wynik z ubiegłego roku, kiedy także była w ćwierćfinale, to wówczas nie będą odejmowane jej punkty w światowym rankingu. Na razie nie jako ta dziewiąta, ale Chinka Qin Wenzhen, z którą powinny być problemy, bo to przecież złota medalistka Igrzysk z Paryżu, no na razie ciągle jeszcze szuka tej formy po tych problemach zdrowotnych. Wiemy, że ona jest w drugiej setce rankingowej, ale też pokazuje tutaj nieprawdopodobną moc, bo to spotkanie z Madison Keys, kiedy ja przyznam szczerze, troszeczkę podglądałem, ale dopingując wówczas jeszcze w deblu Maję Chwalińską i Magdalinet, był to obiekt obok, jeśli chodzi o mecz z perspektywy Polek, to co chwilę była taka gigantyczna wrzawa, kiedy Chinka odrabiała te straty. W trzecim secie przegrywała 0-5. Ten mecz na pewno sporo ją kosztował, ale jeżeli budować pewność siebie, to na pewno w taki sposób. Mam nadzieję, że Iga i tak nie będzie sobie robiła z tym nic dzisiaj i pokaże moc.
0: Polka wraca na stadion Artura Esza, czyli na ten największy tenisowy stadion świata. To nie jest chyba ulubione miejsce Igi. Zresztą mam wrażenie, słuchając rozmów z innymi zawodniczkami i zawodnikami, trochę narzekają na tegoroczną publiczność w Nowym Jorku, w szczególności na tym największym tenisowym stadionie.
2: No, trzeba się przyzwyczaić do tej amerykańskiej publiczności, bo oczywiście ona jest specyficzna. Gdybym ja wam powiedział, na przykład idźcie sobie do teatru Roma w Warszawie, żebyśmy tutaj znaleźli punkt odniesienia, szukając takich sztuk, które są grane na przykład na Broadwayu. No i gdybym powiedział, że można wejść tam z popcornem, można wziąć sobie piwko i nawet względnie hałasować i szeleścić, no to myślę, że polscy uczestnicy takiego widowiska złapaliby się za głowę. A tak jest tutaj, tak jest właśnie na Broadway. Tak jest na bejsbolu, tak jest na futbolu amerykańskim i nie inaczej jest na tenisie. Jest to taka amerykańska specyfika, że sport to show, ale kibice mają prawo do pozwalania sobie na nieco więcej, bo płacili za bilety i to gigantyczne, chore sumy. Dla przykładu, dziś najtańsze bilety na Igę Świątek po $200, a wiem, że zmierza sporo polskich kibiców, którzy postanowili sięgnąć głęboko do kieszeni, ale nie powiedziałbym, że to nie jest ulubiony obiekt Igi Świątek. Ja myślę ciągle o tym, co zrobiła w 2022 roku, gdy wygrała, gdy pokazała, że jest prawdziwą dominatorką i przez dwa lata, w 2022 i w 2023 roku kończyła przecież sezon jako liderka światowego notowania tenisistek. Myślę, że ten obiekt Grandstand, czyli na tym stadionie trzecim co do wielkości na US Open, gdzie Polka grała w dwóch poprzednich rundach, czuła się nieco swobodniej, bo było bardziej kameralnie. No ale umówmy się szczerze, jeżeli jesteś Igą Świątek, masz grać dla publiczności, która jest w dziesiątkach tysięcy widzów, to powiem tylko ci, Błażej, tyle, że 23 tysiące kibiców może wejść na trybuny Artur Ashe Stadium.
0: No, to zapowiada się naprawdę wyjątkowe widowisko. O 17.30 Polka rozpocznie ten pojedynek. Mateusz Ligenza prosto z Nowego Jorku, bardzo serdecznie ci dziękuję.
2: Dziękuję. Jazda Iga.
0: A my przechodzimy do następnego tematu, bo dziś emocjonujemy się Igą Świątek, a jutro o tej samej porze będziemy emocjonować się tym, co będzie się działo w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tam bowiem zbiera się prezydium, żeby debatować, co dalej z komitetem. W spotkaniu prezydium weźmie udział mój następny gość. W studiu jest Andrzej Supron, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
0: Czego pan się spodziewa po tym jutrzejszym spotkaniu?
8: No niestety na ostatnim walnym sprawozdawczym no, było nieciekawie. Stworzyły się grupy, tworzyły się jakieś koalicje. No, trochę tak mało sportowo. Ale mam nadzieję, że wiceprezesi to są ludzie, którzy reprezentują i różnego rodzaju związki, prawda, jak to się mówi, wybrańcy w pewnym sensie, no wezmą pod uwagę to, że wokół PKOL robi się naprawdę nieciekawie. No, klimat się zrobił nieciekawy. Sportowcy zostali podzieleni. Prezydium również
14: jest podzielone, krótko mówiąc.
8: Są ci dobrzy, ci źli. Nie wiadomo na jakiej podstawie. No, niby popierają, jest część, która popiera Presiewicza i jest grupa, która zwalcza Piesiewicza. No, nie rozumiem tego określenia. To jest dla mnie nienormalne, bo właśnie mamy jeden cel. Dobro Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dobro polskich sportowców i trzeba zrobić wszystko, żeby no, doprowadzić do normalności, bo w tej chwili tej normalności nie ma i wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ prezes wyznaczył no nie mogę powiedzieć, że swojego następcę, tylko człowieka, który będzie pełnił obowiązki. Co to znaczy?
0: Mieczysława Nowickiego dodajmy.
8: Tak, Mieczysława Nowickiego to jest człowiek, który no, będzie mógł po prostu wprowadzić, że PKOL będzie funkcjonował normalnie. Co to znaczy? No musi być ktoś, kto zwołuje prezydia, zarządy, który podejmuje pewne decyzje, które się na cały czas dzieją w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wydaje mi się, że wybór był bardzo dobry. Cieszę się, że mnie nie wybrał.
0: Pan wiedział, że wiceprezes Nowicki obejmie stery w przypadku tego, jeżeli Radosław...
8: Nie, tego nikt nie wiedział, to dlatego sobie pozwoliłem zażartować, że całe szczęście, że mnie nie wyznaczy, prawda, bo ja jestem kontrowersyjny. A właśnie, a Mieczysław Nowicki, człowiek bardzo zrównoważony, można powiedzieć kompetentny, zna temat, ma spory autorytet. Wydaje mi się, że to jest dobry wybór, ponieważ no, jakby nie ustawia się po żadnej ze stron. Chce po prostu działać. Od wielu lat prowadzi zresztą Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, nasz szacowny grono i działa w sposób naprawdę bardzo kreatywny i przede wszystkim skuteczny. Więc wydaje mi się, że to jest szansa na to, żeby raz Polski Komitet zaczął funkcjonować, a drugi raz, żeby mógł spokojnie do zakończenia tej kadencji doprowadzić już w takim porządku, spokoju tą kadencję, a później no, będą wybory i jak to się mówi, członkowie zarządu będą mogli wybrać prezesa no, według własnego uznania.
0: No dobrze, a zarząd powinien odwołać prezesa Piesiewicza, pańskim zdaniem?
8: Czy zarząd powinien...
0: Bo prezydium tego nie może zrobić, to też wytłumaczmy słuchaczom, że uchwałę, można podjąć taką uchwałę, tylko może podjąć...
8: Ja bym się nie chciał zagłębiać w te zapisy uchwały, prawda, które są w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo tam jestem, że jeżeli pod nieobecność prezesa, to tam znowu niektórzy przedstawiają, że ale jeżeli jest w więzieniu, czy coś w tym rodzaju, nic takiego już nie ma, więc generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne, ale wiem, że...
0: Są takie pomysły, żeby zwołać
8: no,
0: walne.
8: Są, no to walne tak, jeżeli się walne zwoła, to wtedy walne ma takie prawo. Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Zwolennikiem prawdy, to znaczy nie osądzajmy człowieka przed jeszcze przedstawieniem, już zarzuty są, ale przed wyrokiem. Mhm. Jeżeli wyrok będzie jednoznaczny, że jest winien, to nie ulega wątpliwości. Chociaż ja mam wrażenie, że ta cała wrzawa wokół PKOL-u, wokół prezesa Piesiewicza, to i tak wydaje mi się, że on stracił, to już tak naderwało jego autorytet, że nawet gdyby zostanie uniewiniony, to będzie miał bardzo ciężko. Niemniej martwię się trochę tym wszystkim, że cały czas są przedstawiane jego te złe strony, te najgorsze strony, natomiast nikt nie mówi o tym, co faktycznie zrobił dla sportowców, dla olimpijczyków. PKOL, wiemy, to jest instytucja, która niektórzy złośliwi mówili, że jest to biuro podróży, ubiera, wysyła, a jednak zdołał swoją operatywnością zorganizować środki dla tych niszowych dyscyplin. Niestety zapasy też się do nich zaliczają. I to było niesamowicie wsparcie, bo ja jako prezes wówczas związku miałem pewną świadomość, że środki przekazywane przez ministerstwo to są środki celowe na zgrupowania, na zawody, prawda, na przejazdy,
0: no
8: na
0: dobrze,
8: biuro.
0: Natomiast
8: to były pieniądze, które mogły, tylko przepraszam, że wyjdę, to są pieniądze, które dają szansę na to, żeby można było dawać stypendia zawodnikom, którzy nie mają szans. Szanse mają pierwsi. Ci, którzy wystartują na mistrzostwach Europy, znajdą się w szóstce, czy na świata, w ósemce, ale co jest z tym drugim, trzecim, który pracuje na miano tego pierwszego. I to były elementy, które naprawdę były ogromną radością dla prezesów tych związków. No i ogromna motywacja.
0: No dobrze, nagrody, a jest któryś z wiceprezesów, który będzie przynosił do Polskiego Komitetu Olimpijskiego takie pieniądze?
8: No, będzie trudno. Ja powiem szczerze, to jest pierwszy raz w historii, a w zarządzie jestem chyba z 26, może nawet 8 lat, zdarzyło się, że ktoś w końcu wykorzystał ten potężny branding pod tytułem Polski Komitet Olimpijski, bo ja mówię, że naszym największym mankamentem społeczeństwa sportowego jest to, że nie jesteśmy grupą produkcyjną. Ale jesteśmy świetnym produktem promocyjnym.
0: Tylko wie pan, jak to się skończyło. Wszyscy wiemy.
8: No ale wszystko się kiedyś kończy, jeżeli stworzą się jakiegoś różnego rodzaju sytuacje. Natomiast no, ja zwykle nie oceniam książki po okładce, nie oceniam człowieka po jego wyglądzie, tylko oceniam po czynach. Czyny, które zrobił, były spektakularne. No, 2 miliony dla złotego medalisty to jest nieprawdopodobna motywacja. Mało to. Mieszkanie, które znalazło się w puli dla złotego medalisty, było również przekazane dla srebrnych. To świadczy o tej elastyczności, również sponsorów, bo to sponsor się zgodził na to, żeby dać srebrnym. To jest coś, co może wprowadzić nową jakość. Ja mam nadzieję, że kolejni prezesi pójdą tą samą drogą, chociaż znam to z autopsji. Wchodzą nowi i mają swoją wizję.
0: A gdyby pana poproszono o to, żeby pokierować do końca kadencji komitetem?
8: Nie, na szczęście, tak jak powiedziałem, że całe szczęście, że mi nie zaproponował, ja jestem wojownik, jestem w odczuciu ludzkim, kontrowersyjny, bo ja mówię wprost o prawdę. Ja byłem sportowcem, ja byłem sędzią, miałem komplementy pod tytułem trenerzy, zawodnicy prosili, żeby Supron był na matę. Raz, że byłem dobry, bo znam to od podszewki, drugi raz, że byłem uczciwy. To były te elementy, które powodowały, że no gdzieś ta u mnie duma uczciwy stała. No nie lubię oceniać człowieka, który zrobił tyle dobrego, oceniać jeszcze przed wyrokiem. Jak będzie wyrok, no cóż, no powiem, przykro mi, miałem inne zdanie.
0: To ostatnie 15 sekund, może sam Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji?
8: No taka była propozycja, no ale to już jest jego osobiste zdanie. Ja uważam, że to był dobry ruch prosząc, żeby to Mieczysław Nowicki poprowadził. Wydaje mi się, że prowadzi ten spokój do końca kadencji w PKOL-u, który jest tam po prostu niezbędny.
0: No tego spokoju chyba wszystkim naszym olimpijczykom życzymy. Andrzej Supron, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, zrealizował Adam Szuraj. Już za chwilkę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala. My natomiast usłyszymy się w Sport 360, to po godzinie 18.30.
15: Reklama.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
22: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
23: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 16. Roman Rzet jest kolejną osobą z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To jest były współpracownik twórcy BitBuy, poprzedniczki zbankrutowanej giełdy. A wśród poszkodowanych klientów giełdy jest marszałek województwa lubelskiego. Związany z PiS-em polityk zaprzecza, by kontaktował się z szefem Zonda Krypto, by odzyskać zainwestowane pieniądze. Jeszcze dzisiaj ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim. Cel? Wznowienie negocjacji pokojowych. A u nas także o cenach paliw. To jest bardzo drogi wrzesień. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM. Wojciech Muzal, witam Państwa. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBuy'a, czyli tej giełdy kryptowalut, która jest poprzedniczką Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
3: Roman Rzet jest kolejną osobą, między innymi po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną właśnie w sprawie afery Zonda Krypto. Jutro w PKOL-u zbierze się prezydium komitetu, aby zdecydować, co dalej po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. 16-osobowe gremium poza wyznaczeniem terminu i porządku zarządu raczej innych kroków nie podejmie. Bo to zarząd będzie musiał zdecydować, kto do kwietnia pod nieobecność prezesa przejmie stery. Kandydatów jest 8, bo statut mówi jasno, że PKOL-em może kierować jedynie zastępca prezesa. Więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza jutro nie będzie. W tej sprawie musi zapaść uchwała, a tę może podjąć jedynie zarząd.
6: No, my rozumiemy tą nieobecność pana Piesiewicza nie jako tymczasową niezdolność, tylko że no, jest niezdolny do pełnienia swojej funkcji.
5: Jak mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, on chciałby, żeby to zarząd podjął decyzję dotyczącą wyboru spośród wiceprezesów.
6: Też nie wykluczam swojego startu w tych zawodach. Jest 8 osób. No, moim zdaniem powinno się znaleźć na liście 8 nazwisk. Powinniśmy stanąć przed całym zarządem i odpowiedzieć na pytanie, chcemy, nie chcemy, robimy, czujemy się na siłach, czy też nie.
5: Gotowość do kierowania PKOL-em zgłosił jeszcze 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.
7: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
6: Pan Robert Korzeniowski to jest zupełnie inna bajka. My rozmawiamy tu i teraz, tak?
5: Ucina temat Korzeniowskiego Adam Konopka.
6: Na dzisiaj prawo ma jeden z wiceprezesów zastąpić prezesa Piesiewicza do końca jego kadencji.
5: Prezes Radosław Piesiewicz w maju ubiegłego roku wyznaczył na zastępstwo Mieczysława Nowickiego, ale nikt z prezydium dziś nie jest w stanie odpowiedzieć, czy ten na stanowisku pozostanie.
8: Nie można tutaj odjąć wiedzy i doświadczenia wiceprezesowi.
5: Mówi o tyle Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu oraz wiceprezes PKOL-u.
8: To spotkanie pozwoli nam też zobaczyć stronę i punkt widzenia wiceprezesa, który dostał funkcję reprezentowania.
5: Wszyscy moi rozmówcy zgadzają się w jednym. Działania komitetu nie mogą pozostawić żadnych wątpliwości prawnych, a to może oznaczać, że na ewentualne zmiany trzeba będzie poczekać znacznie dłużej. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Związany z PiS-em marszałek Lubelszczyzny zaprzecza, by kontaktował się z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w sprawie zwrotu pieniędzy, które zainwestował w giełdę. Jak napisała w weekend Rzeczpospolita, w zeznaniach w prokuraturze miały się pojawić informacje o właśnie takich naciskach na Krala. Jarosław Stawiarski przekonuje jednak, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreśla, że nieprawdą jest, że był w tej sprawie zatrzymany, co podały w sobotę niektóre media. Anna Kmiterek-Zabłocka.
1: Według nieoficjalnych doniesień marszałek miał zainwestować w Zonda Krypto na początku tego roku około 800 tysięcy złotych. On sam tej kwoty nie potwierdza, ale przyznaje, że zainwestował dużo.
9: One pochodziły z oszczędności i z rozporządzenia nieruchomością, którą posiadałem. Nie otrzymałem ani złotówki zwrotu z zainwestowanych pieniędzy. Te pieniądze zostały u pana Krala, który oszukał, tak jak mnie, tysiące ludzi.
1: Jarosław Stawiarski mówi o sobie, że jest ofiarą afery Zonda Krypto. Przemysława Krala owszem poznał, ale nie miał z nim bliższych kontaktów. Podkreśla, że złożył zawiadomienie w prokuraturze i już zeznawał w tej sprawie. Jednocześnie chce wystąpić do służb w Estonii, bo tam była główna siedziba giełdy, o zwrot chociaż części środków.
9: Przyznaję się do jednego, że byłem naiwny, że zainwestowałem, a pan Kral oszukał także i mnie. I mam nadzieję, że poniesie za to surową odpowiedzialność, surowe konsekwencje. To wszystko, co się dzieje wokół Zonda Krypto, jest wykorzystywane do bieżącej walki politycznej.
1: Marszałek nawiązuje tutaj m.in. do słów europosłanki Marty Wcisło, która ujawniła dziś na konferencji prasowej, że dotarły do niej informacje, że już w piątek, czyli przed tym jak w sobotę podano informację, a tak naprawdę dezinformację, że Jarosław Stawiarski został zatrzymany, więc że już w piątek w PiS-ie zbierano podpisy pod wnioskiem o jego odwołanie z funkcji marszałka Lubelszczyzny. Stawiarski mówi wprost, że w jego ocenie to walka nie tylko między PO a PiS-em, ale również na samej prawicy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: AfD wykorzystało błędy Hadecji. Tak o wyborach w Saksonii-Anhalcie w Niemczech mówiła w TOK FM dyrektorka fundacji imienia Heinricha Bolla w Warszawie, Joanna Stolarek.
10: Jak popatrzeć na pierwsze analizy, kto wybierał AfD i dlaczego? Dlaczego w pierwszej linii podane jest, że jest rozczarowanie polityką na poziomie federalnym, rozczarowanie Hadecją, przede wszystkim Friedrichem Mercem, że tutaj nie zostały przeprowadzone reformy, które zostały obiecane w czasie kampanii wyborczej, że ludzie boją się, przede wszystkim ich obawa o ich sytuację gospodarczą wybiła na pierwszym miejscu, mówiąc, że boimy się na przykład, że nie jesteśmy w stanie zapłacić za nasze rachunki, boimy się, że nasz dochód jest coraz mniejszy, że ceny energii rosną, że sobie z tym nie poradzimy, a ten głos nie był słyszalny w Berlinie na poziomie federalnym i tutaj tą część zagospodarowała rzeczywiście AfD. Ja nie mówię, że oni mają gotowe rozwiązania, bo tak też nie jest, ale wbili się, że tak powiem, w ten narratyw, odpowiadając na pytania, będąc z ludźmi.
3: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała niedzielne wybory w landzie Saksonia-Anhalt, uzyskując poparcie na poziomie prawie 44%. Drugie miejsce zajęła rządząca tam dotychczas partia CBU, czyli Hadecja, na którą głosowało 17% wyborców, co jest najgorszym wynikiem tego ugrupowania w historii wyborów na tym obszarze. Frekwencja wyniosła niemal 80%. Aby AfD mogło teraz objąć władzę, musi porozumieć się z prorosyjskim blokiem Sary Wagenknecht. Jeszcze dzisiaj ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełańskim. Amerykański przywódca ma z tymi politykami dyskutować o szansach na wznowienie negocjacji pokojowych. Po weekendowych spotkaniach wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie Kreml twierdzi, że może wrócić do stołu rozmów. A więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
11: Tak uważa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Chodzi o formułę trójstronną z udziałem Rosjan, Ukraińców i Amerykanów. Choć Pieskow zastrzega, że w tym momencie nie ma jeszcze mowy o konkretach, ani nawet potencjalnej dacie takiego spotkania. Oczywiście wszelkie próby, niezależnie od ich skuteczności, stanowią niewielki krok w kierunku pokoju. Bardzo wysoko cenimy wysiłki amerykańskich negocjatorów na rzecz jego budowania. Sam prezydent Putin podkreślał, że wysoko ocenia starania prezydenta Trumpa. jest mu wdzięczny za zaangażowanie w dążenie do pokoju. Zachowawczy jest też prezydent Wołodymyr Zełenski i jednocześnie zwraca uwagę na konieczność przygotowań na trudną zimę. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie z naszymi amerykańskimi partnerami i liczymy na wsparcie partnerów europejskich, jeśli wojna przeciągnie się na zimę, a na to obecnie się zanosi. Według ukraińskiego wywiadu Rosja ma jeszcze wystarczająco duże zasoby, by prowadzić wojnę z Ukrainą przez co najmniej 2 lata. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w TK, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent tutaj widzi pewne przeszkody.
12: Pan prezydent ma uzasadnione powody do tego, żeby pytać. Ja mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód. A z tych informacji, które pozyskał chociażby pan poseł Paweł Jabłoński, wynika, że tego zawodu pan minister Berek nie wykonywał. Nie wykonywał go i w Kancelarii Senatu, i nie wykonywał go w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc nie chodzi o formalny wpis na listę, przynajmniej ja to na to tak patrzę, to oczywiście trzeba wyjaśnić, natomiast chodzi o rzeczywiste wykonywanie zawodu. No, nie powinniśmy mieć tu milimetra, grama wątpliwości co do tego, że warunki formalne zostały spełnione.
3: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm sędziego. Jeśli tego nie zrobi, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może i Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. To jest bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą dalej w górę, bo cały czas trwa konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny, oleju także będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
13: Nie mam na to wpływu, chyba że ma pan jakiś pomysł, to chętnie z niego skorzystam.
14: Czy to czuć w portfelu?
13: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem, albo czasami zdalnie coraz częściej niż jeździ do biura. Także tak sobie radzimy.
14: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
15: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony. One też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
16: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
14: Zauważył to pan w portfelu?
17: W gazie mam, to nie zauważyłem.
14: To pan może jest teraz w dobrej sytuacji, bo gaz to około 3 zł kosztuje, prawda?
17: No 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle? 8 zł, no to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 złote jest miarę.
14: To jest pan chyba szczęśliwym człowiekiem.
17: No powiedzmy, nie tylko paliwo do szczęścia potrzebne, nie?
3: Teraz na stacjach paliw za benzynę 95 płacimy średnio 7,75. Za olej 8,55. A za gaz 2,95. Szpital w Miastku na Pomorzu już niedługo może wznowić działalność leczniczą. Zadłużona placówka w tej chwili nie funkcjonuje i czeka na ogłoszenie upadłości. Ale jak zapewnia samorząd, nawet w czasie tego postępowania pomieszczenia szpitalne mogą służyć ludziom. Tymczasem NFZ zbliża się do rozstrzygnięcia konkursu m.in. na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. O szczegółach Paweł Radzewicz.
18: Mieszkańcy Miastka pytani o rzeczywistość bez szpitala nie ukrywają rozgoryczenia.
19: Bardzo duży problem. No nie ma szpitala, nie ma nic praktycznie w Miastku. A jeszcze dla ludzi takich w starszym wieku to w ogóle masakra, tak?
20: To gdzie musicie jeździć, jeśli coś komuś...
21: Przecinek, no to wie pan, ja samochodu nie mam, a to bardzo źle sprzyja, nie, na moją chorobę.
19: No bardzo duży problem jest, bo no jak bez szpitala? A tak jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie? Nie ma nic, ja nie wiem, co jak to będzie.
18: Kluczowe dla przyszłości szpitala będzie ogłoszenie jego upadłości. To otworzy drogę do przejęcia budynków przez inny podmiot leczniczy. Lekarze wrócą do Miastka, zapewnia burmistrz Jerzy Wójtowicz.
22: Zjawiają się podmioty, chcą wydzierżawiać pomieszczenia, rozmawiają też z NFZ-em na temat przejęcia kontraktów i w szpitalu. szpitalu te przychodnie będą przywrócone.
18: W ciągu miesiąca mają szansę wrócić onkologia, chirurgia, ginekologia i rehabilitacja, wylicza Monika Skierka z Pomorskiego Oddziału NFZ.
0: Rozstrzygnięcie tych postępowań może pozwolić na wyłonienie realizatora świadczeń i zawarcie umowy już od 1 października.
18: Już jutro natomiast zapadnie decyzja NFZ-u co do bardzo wyczekiwanej i potrzebnej mieszkańcom nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z miastka Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Dziś rozstrzygnie się, kto tak naprawdę wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza ma zakończyć weryfikację podpisów poparcia pod kandydaturami. Na razie pewny start ma 5 osób, a 5 kolejnych kandydatów wciąż czeka na decyzję. Katarzyna Młynarczyk.
2: Do startu potrzeba co najmniej 3000 prawidłowych podpisów. Najwięcej zdecydowanie zdobył Łukasz Gibała, ponad 14,5 tysiąca. W sumie, łącznie z tymi, które okazały się być niewłaściwe, ponad 5 tysięcy złożyli też m.in. Marian Banaś, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Ostatecznie wszystko jednak zależało będzie od weryfikacji, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl.
4: Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy trzy rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry. No i w każdej konfiguracji może wystąpić jakiś błąd.
2: Komisja ma dziś zakończyć sprawdzanie dokumentów, więc powinniśmy już wiedzieć, ilu kandydatów ostatecznie stanie do walki o prezydenturę Krakowa i czy ktoś jeszcze odpadnie na etapie weryfikacji podpisów.
3: Mówiła Katarzyna Młynarczyk. Prawnik, publicysta, żołnierz AK i działacz opozycji demokratycznej. Doradca Solidarności i uczestnik Okrągłego Stołu. Rodzina i przyjaciele żegnają Andrzeja Wielowiejskiego. To jest wybitna postać świata polskiej polityki. Wielowiejski był m.in. marszałkiem pierwszej kadencji Senatu, współtworzącego demokratyczne struktury. Później był także posłem, europosłem i senatorem piątej kadencji. Później także posłem, senatorem i tutaj piastował kolejno różne istotne dla państwa funkcje. Byłego senatora żegnała m.in. marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
23: Samo wyliczanie pól aktywności pana Andrzeja Wielowiejskiego zajęłoby wiele godzin. Był wybitnym intelektualistą, pisał, publikował niemal do ostatnich dni. Jego życiorysem można obarczyć kilka postaci i wciąż uznawano by je za wybitne. Ja powiem tylko tyle. Żegnaj, panie Andrzeju. Żegnaj, marszałku. Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie.
24: Słuchając o wielkich, dziejowych dokonaniach Andrzeja Wielowiejskiego, o jego miejscu w historii Polski, w głowie dźwięczy mi jeden prosty refren. Ten sam, który dekadę temu z okazji jego 90. urodzin odśpiewali mu jego przyjaciele.

0: 360, a wcześniej informacje o 16:20.
1: Autopromocja.
2: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
4: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Dochodzi 16:21. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Po zwycięstwie skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalcie kościoły ewangelicki i katolicki ostrzegły przed podziałem społecznym i wezwały do poszanowania godności człowieka. Kościoły wyraziły też zaniepokojenie konsekwencjami wygranej AfD, m.in. dla kultury i edukacji, wspólnot lokalnych i wolontariatu, a także dla diakonii, caritas i kościołów. Za to niemiecki związek społeczny występujący w obronie praw osób z niepełnosprawnościami ostrzegł, że prawa tych osób będą zagrożone, jeśli AfD przejmie władzę w Saksonii-Anhalcie. Stowarzyszenie wyraziło też obawy, że zakończona zostanie edukacja włączająca w szkołach. Blisko 900 uwag wpłynęło do projektu rozporządzenia w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Szpitale wskazały na zbyt wysokie wymogi kadrowe. NFZ chce je jeszcze podnieść, a Grupa Robocza Kongresu Zdrowia Psychicznego wniosła o odrzucenie projektu w całości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro przeznaczony na współpracę Unii Europejskiej z tą wyspą. Pieniądze mają zostać zainwestowane w łączność cyfrową, surowce krytyczne, energetykę, mieszkalnictwo i edukację.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w Tok FM. Przed nami teraz Ekonomia 360.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
14: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
15: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Wiceminister finansów ma nadzieję, że w publicznej kasie nie przekroczymy bezpieczników, które zmuszą nas do zaciskania pasa. Nie najlepszą kondycję naszych finansów widzą już inwestorzy, u których się zadłużamy. Rentowności polskich obligacji, czyli to, jak

0: Takich odsetek życzą sobie inwestorzy za pożyczane nam pieniądze. Wzrosły ostatnio do bardzo wysokich poziomów, co oznacza, że rząd pożycza coraz drożej. Nasz dług publiczny rośnie w kierunku tzw. progu ostrożnościowego, czyli bezpiecznika, którego przekroczenie powoduje, że trzeba zacisnąć pasa i ciąć wydatki z budżetu, w którym na przyszły rok wciąż jest ogromna finansowa dziura. Ale trzeba będzie zmierzyć się z jej zmniejszaniem, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jurand Drop.
1: Na pewno będziemy musieli w następnym budżecie zadbać o to, żeby deficyt był niższy i żeby możliwie nie przekroczyć tego progu. Natomiast to będzie wiadomo w przyszłym roku. W tym momencie w naszym budżecie na przyszły rok tego progu nie przekraczamy. Jeśli kiedyś w przyszłości byłoby wyrwanie tych bezpieczników, to oczywiście wtedy po pierwsze zaczniemy więcej płacić, a po drugie nie będziemy, znaczy te wszystkie nasze możliwości zadłużenia się w przyszłości będą ograniczone. Natomiast my w tym momencie zachowujemy te bezpieczniki i być może będą musiały zadziałać, ale będziemy się starać na pewno, żeby nie musiały zadziałać.
0: Ekonomiści Erste Banku ostrzegali ostatnio, że Polska może wpaść w fiskalną pułapkę i za 3 lata zostać zmuszona do zaciskania pasa. Bezrobocie w sierpniu trochę wzrosło do 5,9%, podaje Ministerstwo Pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy osób, a to oznacza, że w rejestrach w miesiąc przybyło ponad 4,5 tysiąca bezrobotnych. Szeringflacja pod kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się, jak najwięksi producenci komunikują klientom, że zmniejszyli zawartość opakowań produktów, wyjaśniała w południowym EKG Kamila Guzowska z UOKiK-u.
2: Jeszcze nie wiemy, czy coś przeskrobali i jak bardzo, jeżeli. Sprawdzamy po prostu, jak komunikują na opakowaniach różnych produktów informacje o tym, że uległy one zmniejszeniu, te produkty. Czyli na przykład, jeżeli czekolada przez lata miała 100 gramów, teraz ma 90, jeżeli mąka była kilogramowa, teraz jest mniejszej objętości, to czy rzeczywiście ta informacja jest podana wystarczająco czytelnie, tak żeby konsument nie tylko wiedział, jak się dopatrzy, ile jest tej gramatury, ale wiedział, że coś się zmieniło. Oczywiście, producenci mają pełną dowolność oferowania produktów w takiej objętości, w jakiej chcą, natomiast konsument musi wiedzieć, jeżeli oferta, która do tej pory była, obowiązywała bardzo długo, się zmienia, to dobrze, żeby to zauważył. A jeżeli producenci nie zmieniają w żaden sposób opakowania i ono nadal wygląda, jakby tam było tyle sztuk, ile do tej pory, no to przy półce w sklepie mogą tego po prostu nie zauważyć.
0: Bo producenci są mistrzami w komunikowaniu, że w opakowaniu jest więcej produktu. Powinni więc znaleźć też sposób, żeby informować o tym klientów w drugą stronę, dodawała nasza rozmówczyni. Czeski rząd chce przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw i chce w ten sposób obniżyć ceny przy dystrybutorach. W tle są interesy polskiego Orlenu, de facto rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. Jakub Medek.
3: Nazwa polskiego koncernu w wypowiedzi Andrzeja Babisza wprost nie padła, ale kontekst był oczywisty. Orlen jest wyłącznym właścicielem obu czeskich rafinerii ropy naftowej. W ocenie szefa czeskiego rządu rekordowe marże Orlenu i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia. Nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż. Równocześnie Babisz zapowiedział, że gdyby jakieś regulacje miały wrócić, to na pewno nie będą one dotyczyć stawki VAT. Do lipca czeski rząd bowiem równocześnie obniżał VAT i regulował maksymalne marże, nie wprowadził natomiast ceny maksymalnej przy dystrybutorze. Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest mniej więcej 10 groszy niższa niż w Polsce. Jakub Medek, TOK FM.
0: Już co szósty samochód na polskich drogach to samochód chiński. Chińskie marki sprzedają w Polsce już prawie tyle samo aut co Volkswagen i więcej niż Toyota. W przypadku klientów indywidualnych decyduje tu cena. mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Wojciech Drzewiecki z Instytutu SAMAR.
4: Obserwujemy walkę, tak, to fakt. Możemy nazwać ją już wojną cenową. Na pewno jest to odpowiedź na działania Chin. Chiny oferowały bardzo niskie ceny, w związku z tym marki europejskie musiały się dostosować, marki japońskie również. Ceny transakcyjne, one potrafią być o 20, 25, a nawet 30% niższe, w zależności od marki, modelu.
5: Aha, czyli jeśli ktoś się rozgląda za nowym samochodem i idzie do dealera, to śmiało negocjować, tak?
4: Na
5: to
4: pewno
5: są czasy warto
4: próbować.
5: Dobre do tego, tak?
4: Walka o rabat jest walką prowadzoną od lat, więc myślę, że kto nie pyta, ten na pewno nie zyskuje, więc warto zawsze pytać, powalczyć, ponegocjować, bo tą cenę lepszą jesteśmy w stanie uzyskać.
0: Jak dodawał ekspert, duża część klientów marek z Chin to ci, którzy przeszli z segmentu zachodnich aut używanych. 4,31 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,70, a funt po 5,02.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
8: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
9: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest teraz Adam Kubaty, analityk rynków finansowych i redaktor naczelny portalu bithub.pl. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo miło.
9: Mamy kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet. To jest były współpracownik Sylwestra Suszka, czyli twórcy BitBeja, a to ta giełda kryptowalut to była poprzedniczka słynnej w tej chwili Zonda Krypto. Czy to zatrzymanie to jest jakiś przełom? A jeśli tak, to co ten przełom oznacza?
10: Tak, to jest przełom, natomiast nie należy na niego patrzeć tylko i wyłącznie w kontekście tej jednej osoby, dlatego że przełom polega na tym, że prokuratura i śledczy zaczęli tak naprawdę zgarniać wszystkie kluczowe osoby z otoczenia Sylwestra Suszka, które mogły mieć coś wspólnego z jego zaginięciem, a wcześniej te sprawy były po prostu wielokrotnie umarzane. I na tym polega przełom i tak na to należy patrzeć. Natomiast Roman Żarkowski, Roman Rzet w zasadzie, to jest osoba, która jest chyba oskarżona o działanie, o kierowanie w ogóle zorganizowaną grupą przestępczą. No, nie przyznaje się do zarzutów. Jak to się potoczy, przypuszczam, że musimy poczekać na kolejne doniesienia prokuratury.
9: Mm-hmm. A jak tutaj w ogóle może wyglądać ten przełom? Bo pan mówi, że do tej pory tutaj niewiele się działo. W tej chwili następuje to zatrzymanie. Co tutaj za kulisami? Co w prokuraturze się dzieje takiego, że przełom następuje jakiś?
10: No po pierwsze jest ogromna motywacja, dlatego że ta sprawa stała się tak medialna, że już nie da się jej dłużej ignorować. Jest masa ludzi umoczonych w tą sprawę. Politycy też wiedzą, że to jest dla nich, no krótko mówiąc, kiełbasa wyborcza i wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na zamiecenie tego pod dywan. Jest też kwestia uchwalenia przejścia ustawy o rynku kryptoaktywów. Jest bardzo dużo takich zazębiających się elementów, które sprawiły, że tak naprawdę no, aktualnemu rządowi bardzo zależy na to, żeby doprowadzić to do końca. No i idzie im całkiem nieźle. Przypuszczam, że nie spodziewałem się wcześniej, że dojdzie do tylu zatrzymań, ale kluczowym elementem sprawy moim zdaniem jest właśnie dogadanie się z Przemysławem Kralem, byłym prezesem Zonda Krypto, ponieważ on jest kluczową osobą z ogromną wiedzą. Jeżeli faktycznie uzyskał status małego świadka koronnego, no to przypuszczam, że jest w stanie wysypać na stół bardzo wiele informacji, które pozwolą państwu działać nie na domysłach, tylko na twardych dowodach. Pozwalają im zatrzymać określone osoby, zabezpieczyć majątek, wejść do określonych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Stąd nawet słynne to badanie wanny, gdzie rzekomo zniknięto Suszka w sposób ostateczny.
9: W największym skrócie, co w tej chwili w ogóle wiemy o losach Sylwestra Suszka i jakie najważniejsze pytania są bez odpowiedzi teraz?
10: Co wiemy, no na 99% Sylwester Suszek nie żyje. Prawdopodobnie zniknął także jego z ciałem. Jeżeli to są struktury mafijne, no to, że tak powiem, ja nie jestem ekspertem od kryminologii, ale wydaje mi się, że zniknięto go permanentnie i bezceremonialnie, dlatego że tylko w ten sposób są w stanie, przeprowadzić skok na Zonda Krypto i ukryć swoje ślady.
9: Państwo pisali o tej aferze i do was docierały pogróżki, jak po tym, jak napisaliście na temat tych wydarzeń. Kto groził? Na czym polegały te pogróżki? O co tu chodzi?
10: To jest, może źle się wyraziłem, były owszem pogróżki, ale one były dużo wcześniej, przed wypłynięciem tej afery na wierzch. One dotyczyły pana Romana Z, pana Romana Ziemiana z takiej piramidy finansowej FutureNet, FutureCoin. To były kiedyś napisy, kilka lat temu napisaliśmy artykuł o tej piramidzie, to był współpracownik Słuszka, znaczy współpracownik, partner biznesowy może Słuszka, to był trochę inny projekt, oni się zapraszali na konferencję. No i ten pan Roman wysyłał nam wielokrotnie listy od prawników, że oczerniamy jego dobre imię. On aktualnie według moich racji albo nadal siedzi w areszcie w Czarnogórze, bo był śledzony międzynarodowym listem gończym, albo uciekł, mam mieszane informacje na ten temat i znowu go szukają.
9: Mhm. Jeszcze wtedy, kiedy ta giełda się nazywała BitBay, to właściwie było dostatecznie wiele sygnałów, żeby czy w tej, czy w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o rządzących, coś w tej sprawie robić, prawda?
10: Robiono. Aż tak dokładnych informacji na ten temat nie wiem, co bo z czasów BitBay to są jeszcze czasy, kiedy ja jeszcze nie byłem aż tak bardzo aktywny na rynku kryptoaktywów, bo patrzyłem na ten segment trochę z boku. Natomiast z tego, co wiem, no, umarzano kolejne śledztwa. Tak naprawdę też polski reżim, w cudzysłowie prawny, jeszcze tak naprawdę średnio ogarniał ten sektor, nie wiedział, jak połączyć pewne kropki. Dlatego też BitBay był wykorzystywany jako idealne miejsce do potencjalnie prania brudnych pieniędzy i no, przez ten kapitał polski międzynarodowy mafijny.
9: O czym jest ta cała historia wokół Zonda Krypto, z tego, co wiemy na dzisiaj?
10: Ona jest z jednej strony, z mojego punktu widzenia, o tym, że no, takie czasy słynnych takich przestępstw, ale zorganizowanych, jak mafia pruszkowska, mafia wołomińska, moim zdaniem to jest zaskakujące, że jeszcze w 2022 roku można było tak po prostu osobę publiczną zniknąć de facto i dopiero w 2026 roku dowiadujemy się i są jakieś aresztowania w tej sprawie. To jest z jednej strony. Z drugiej strony to jest to też pokazane, że trochę takiego bezładu państwa, które przez wiele, wiele lat nie było sobie w stanie ani zrozumieć tego sektora, ani poprawnie podejść do niego, ani do giełdy BitBay. No to jest też historia o pokusie dużych pieniędzy. Jest tutaj wiele wątków, o które można zahaczyć.
9: A jak pan patrzy na rolę polityków w tym wszystkim? Bo to wszystko przyspiesza, bo politycy na to pozwalają, tego chcą. Jest wola polityczna tak zwana.
10: Tak. Jak oceniam polityków aktualnie?
9: Jak pan postrzega tej rolę w ogóle? No bo tak, z jednej strony od polityków zależy, co się będzie działo, czy przyspieszy, a przyspiesza teraz. Jednocześnie słyszymy, że jakiś polityk tam miał domagać się zwrotu środków, który zainwestował. No różne są tutaj tego typu wątki.
10: No więc polityków oceniam bardzo źle. Powiedzmy, że w 80-90% oceniam całą tą sytuację z punktu widzenia polityki i polityków bardzo źle, ale też ich podejścia do sektora kryptoaktywów, ale są też takie pierwiosnki, które oceniam dobrze, czyli powiedzmy to, że faktycznie coś teraz podziałano i aresztowano te kluczowe osoby, oraz oceniałem też na przykład dobrze, że politycy byli w stanie całkiem dobrze uchwalić ustawę o rozliczaniu kryptowalut podatkowo, no ale znowu oceniam bardzo to, co aktualnie się dzieje, że wykorzystują ten sektor, próbując go de facto zdusić całkowicie do końca, zamiast chociażby stosować się tylko i wyłącznie do regulacji europejskich.
9: Bardzo dziękuję. Adam Kubaty, analityk rynków finansowych i redaktor naczelny portalu bithub.pl był razem z nami. O regionalnych wyborach w Niemczech za chwilę będzie po informacjach.
11: Autopromocja.
12: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
13: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać no, bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
12: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM, czwartki.
11: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
18: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
22: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo, coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
21: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że zainwestował prywatne pieniądze w Zonda Krypto i został oszukany. Zaprzeczył, jakoby miał kontaktować się z Przemysławem Kralem w sprawie ich odzyskania. Podkreślił, że w tej sprawie ma czyste sumienie, choć przyznał, że był naiwny. Według informacji Rzeczpospolitej polityk miał zainwestować w tokeny Zonda Krypto setki tysięcy złotych. Ukraina nie poparła rezolucji ONZ w sprawie nowej mapy świata, ponieważ okupowany przez Rosję Krym został na niej oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego, poinformował portal Kyiv Independent. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję w sprawie zastąpienia na mapach świata tak zwanego odzwierciedlenia Mercatora nowym odwzorowaniem, które precyzyjniej oddaje rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów. Po raz pierwszy w Polsce odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. 19 września w zawodach w Warszawie wystartuje 26 reprezentacji z europejskich miast oraz australijska drużyna z Melbourne. Tramwaje warszawskie goszczą uznaną imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy, a wydarzenie towarzyszy Dniom Transportu Publicznego.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W TOK 360 jest z nami Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: AfD wygrywa wybory regionalne w Niemczech. Gdzie oprócz Magdeburga mogły wczoraj strzelać korki od szampana, patrząc na całą Europę?
13: No, myślę, że na pewno najbardziej cieszył się Kreml i Władimir Putin, ponieważ AfD jest partią, która, na którą Rosja bardzo liczy, to znaczy liczy na to, że Niemcy mogłyby odwrócić się od tego kursu w polityce wschodniej, który przyjęły kilka lat temu po wybuchu wojny w Ukrainie i bardzo liczą Rosjanie, Putin liczy na to, że AfD wprowadzi chaos do niemieckiej polityki wewnętrznej, który będzie skutkował właśnie porzuceniem tej polityki, przede wszystkim wspierania Ukrainy i sankcji na Rosję. Oczywiście cieszy się też część skrajnej prawicy europejskiej, licząc, że to jest taki sygnał, że wiatr historii jest po ich stronie i krótkofalowo przynajmniej skrajna prawica europejska widzi w tym pewną szansę dla siebie. Chociaż oczywiście wiemy, że nacjonalizmy, a AfD jest partią nacjonalistyczną, no rzadko ze sobą skutecznie współpracują, więc pewnie ta radość skrajnej prawicy też ma jakieś swoje granice w Europie.
12: To jest ciekawe, o czym pan w tej chwili powiedział. Czyli gdyby na przykład, nie wiem, we Francji, gdzieś po sąsiedzku podobny przypadek zwycięstwa tak, w wyborach się pojawił, to nie oznacza od razu jakiejś współpracy pomiędzy tymi ugrupowaniami, tak?
13: Nie, ja myślę, że znaczy, to jest tak, że to jest ciekawy element całej tej politycznej układanki w Europie, jeśli chodzi o tę skrajnie prawicową stronę sceny politycznej, ponieważ AfD jest w zasadzie praktycznie jedyną dużą, skrajnie prawicową partią w Europie, która się systematycznie radykalizowała w ostatnich latach. Wszystkie inne, te najważniejsze partie skrajnej prawicy, Zgromadzenie Narodowe we Francji, bracia włoscy Giorgi Meloni, szereg partii prawicowych też w innych krajach, Szwedzcy Demokraci na przykład, czy Prawdziwi Finowie, te partie jakoś się miarkowały, czasami będąc u władzy, czasami...
12: Przepraszam, zresztą wspomniana Giorgia Meloni i jej ugrupowanie, które okazało się całkiem zdolne do współpracy na poziomie europejskim, mimo obaw.
13: Tak, ale przypomnijmy, że to jest partia, która na przykład w tej rodzinie partii europejskich jest sojusznikiem PiS-u. Ale ona, Giorgia Meloni w ostatnich latach była na przykład, to też jest taki paradoks tutaj może, ale z perspektywy Niemiec, z perspektywy kanclerza Merca, bardzo istotną, no może nie sojuszniczką, ale partnerką w wielu przedsięwzięciach na poziomie europejskim, chociaż no, formalnie należy do zupełnie innej grupy partyjnej i ma też no, swoje korzenie w ruchu faszystowskim czy neofaszystowskim. Natomiast mówię o tym dlatego, że część tych ugrupowań właśnie skrajnej prawicy europejskiej czy innych partii radykalnie prawicowych, na przykład francuska, no, dosyć mocno odżegnuje się od współpracy z AfD, uważając tę partię za zbyt radykalną. Więc ja myślę, że tutaj jakiejś daleko idącej współpracy pewnie nie będzie, ale to nie powinno być jakimś takim ogromnym pocieszeniem też z drugiej strony, ponieważ tym, co łączy te partie i tym, co i to jest dosyć szeroki wachlarz partii politycznych w Europie, który ja bym do niego zaliczył też i PiS, i Konfederację w Polsce, i szereg innych partii, to jest sprzeciw wobec Unii Europejskiej, wobec integracji europejskiej, zwłaszcza w jej obecnym kształcie i chęć bardzo zasadniczego osłabienia instytucji unijnych, zwłaszcza Komisji Europejskiej, ograniczenia integracji europejskiej, najchętniej cofnięcia jej do czasów, kiedy dotyczyła ona w gruncie rzeczy tylko integracji rynków. I to jest oczywiście z punktu widzenia wyzwań, przed którymi dzisiaj wszystkie kraje europejskie stoją, no program bardzo niepokojący. Ja myślę, że tutaj te partie mają wspólny mianownik i w tej sprawie one będą ze sobą współpracować, dopóki oczywiście pewne partykularne, narodowe interesy nie zaczną wchodzić w drogę w tej współpracy. Ale to jest ten największy wspólny mianownik i, no i dosyć niebezpieczny kierunek, w którym te partie mogą zmierzyć.
12: Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był z nami w TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami teraz prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali, Piotr Sikorski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Brał pan dzisiaj udział w proteście w Brukseli. Dlaczego protestował pan i pańscy koledzy?
14: Dzisiejszy protest zgromadził w Brukseli przedstawicieli europejskiego przemysłu, producentów, dystrybutorów, przetwórców stali, ale też firmy z dalszych części łańcucha produkcyjnego. Jako prezes wspomnianej organizacji Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali miałem przyjemność reprezentować branżę stalową. Jesteśmy także członkiem Eurometal, organizacji, która była dzisiejszym organizatorem tego wydarzenia. I właśnie ta stal jest dobrym punktem wyjścia, bo stal jest praktycznie wszędzie. W samochodach, maszynach, w budownictwie, w energetyce, w infrastrukturze. I dzisiaj w Komisji Europejskiej chcieliśmy powiedzieć bardzo wyraźnie, Europa nie może tracić dalej swojego przemysłu. Jest późno, ale jeszcze nie za późno, żeby ochronić europejski przemysł.
12: To co jest aktualnie problemem? No pewnie import i pewnie z Chin.
14: Tak. No tych problemów jest oczywiście bardzo dużo. Europejskie firmy ponoszą coraz wyższe koszty energii, dekarbonizacji, regulacji, a jednocześnie muszą konkurować z produktami importowanymi spoza Unii, o których pan wspomniał. Często jest to właśnie kierunek azjatycki. I te kierunki nie ponoszą oczywiście porównywalnych kosztów. I tu pojawia się pewien paradoks. Coraz mocniej chronimy samą stal, coraz trudniej tą stal wyeksportować do Unii Europejskiej. Natomiast wiele gotowych wyrobów wykonanych właśnie z tej stali może trafić na europejski rynek bez porównywalnych mechanizmów ochronnych i choćby bez kosztów związanych z emisjami CO2. Mhm.
12: To znaczy, czego państwo konkretnie chcą od Unii? Zdjęcia, ograniczeń, opłat, tak?
14: Mhm. Przede wszystkim chcemy równych warunków konkurencji w całym łańcuchu dostaw i takiego generalnego spojrzenia na stal, która nie jest jakąś samotną wyspą, jeżeli chodzi o produkcję. Tu się dopiero zaczyna ten łańcuch. Natomiast stal dalej jest przetwarzana, dystrybuowana, przygotowywana do dalszego przerobienia i w końcu odbiorca końcowy wytwarza z niej komponenty bądź wyroby gotowe, które trafiają do naszych domów w postaci AGD czy czegokolwiek innego. I tego, czego oczekujemy od Komisji Europejskiej, to przede wszystkim rozszerzenia takiej ochrony, jaką otrzymały huty, na wszystkie pozostałe elementy łańcucha dostaw. Zatem mówimy tutaj zarówno o wprowadzeniu ceł i kontyngentów na wyroby wytworzone ze stali, tak zwane wyroby downstream, jak i też skutecznego rozszerzenia mechanizmu CBAM, czyli podatku węglowego, również na te wyroby.
12: Dlaczego azjatycki producent jest dla państwa konkurencją, zagrożeniem, mimo że tak wiele tysięcy kilometrów musi jego towar pokonać, żeby dotrzeć do Europy?
14: No jest przede wszystkim zdecydowanie tańszy. Powstaje w warunkach, w których no nie trzeba się troszczyć o ekologię, nie podlega wszystkim europejskim regulacjom. I dlatego też no, jest zdecydowanie produktem tańszym. Do tej pory myśleliśmy o Chinach głównie w postaci zagrożenia importu wyrobów stalowych. Tak? Myśleliśmy o blasze stalowej trafiającej do Unii Europejskiej w dużych ilościach i tu potrwaliśmy główny problem. Komisja Europejska efektywnie wprowadziła od 1 lipca mechanizm, który ten import zdecydowanie okrócił, zmniejszył kontyngenty o połowę. Powyżej tych kontyngentów mamy 50% cła. Natomiast tego, czego nie zrobiła Komisja Europejska, to nie rozszerzyła tego na żadne wyroby wytworzone ze stali. Więc często teraz mamy taką sytuację, że ta chińska część, jakiś element maszyny, bądź stalowy mebel, bądź gwoździe, śruby, czy cokolwiek innego wytworzonego ze stali, a przecież stal jest wszędzie, trafia właśnie po zaniżonych cenach, trafia w ogromnej, ogromnej ilości do Unii Europejskiej i nie napotyka żadnych przeszkód. Nie napotyka ceł, nie napotyka podatku węglowego, nie napotyka żadnych kontyngentów.
12: Czy zostali państwo dzisiaj wysłuchani?
14: Oczywiście rozmowy z Komisją Europejską nie są łatwe. Nasze postulaty też nie są nowe. Doskonale Komisja Europejska je zna. Rozmawiamy z Komisją Europejską i z europejskimi różnymi organizacjami, jakby różnymi podmiotami na ten temat już od wielu, wielu miesięcy i nie są to oczywiście proste rozmowy, bo też te łańcuchy dostaw nie są krótkie i nie są proste do rozłożenia tak na czynniki pierwsze. Często dochodzi tutaj do takich skomplikowanych jakichś elementów, gdzie jakieś części są importowane, nie można ich wytworzyć w Europie. Jest to skomplikowany system zależności, ale jeżeli nic nie zrobimy, no przemysł będzie na pewno umierał. Postulaty, o które walczymy, są dobrze Komisji znane. Jeden z nich jest procedowany. Teraz na etapie Parlamentu Europejskiego procedowane jest rozszerzenie mechanizmu CBAM o wyroby downstream. No, jakim efekcie to się zakończy, tego nie wiemy. Są tutaj różne pomysły. No, nam zależy na tym, aby ta grupa wyrobów była jak najbardziej szeroka.
12: Nie ma pan wrażenia, że to, o czym mówicie, nie tylko w waszej branży dotyczy, że w przypadku wielu dziedzin życia gospodarczego w Unii Europejskiej słyszymy to samo, że zagraża nam tani import, że tam, gdzie to jest produkowane, nie są spełniane normy, przede wszystkim te dotyczące ochrony środowiska. Może mówimy tu o znacznie szerszych problemach Unii Europejskiej?
14: No absolutnie, absolutnie się z tym zgodzę. To nie jest problem branży stalowej, chociaż stal jest wszędzie, tak? Wiemy, że jest w samochodach, w kolei, energetyce i w każdej dziedzinie, którą pan by sobie wyobraził, ale ta kondycja sektora stalowego jest tak naprawdę jednym ze wskaźników kondycji dla całego europejskiego przemysłu i tu zgodzę się z tym, że wiele różnych branż ma bardzo podobne problemy i trzeba je po prostu nazwać, tak? Wysokie ceny energii, rosnące koszty regulacji, ogromne nakłady związane z dekarbonizacją, no i przede wszystkim ta coraz trudniejsza konkurencja z importem spoza Unii. Jeśli Europa będzie tracić tą produkcję przemysłową, będziemy tracić nie tylko miejsca pracy, ale i inwestycje, technologie, kompetencje, no i bezpieczeństwo gospodarcze. Dlatego ta dzisiejsza dyskusja jest znacznie szersza niż stal. To taka naprawdę dyskusja jest o to, czy chcemy być takim kontynentem, który produkuje, czy przede wszystkim kontynentem, który importuje, montuje i jest bardzo zależny. I tu jeszcze taka mi się jedna symbolika pewna na myśl przychodzi, że proces integracji europejskiej zaczął się od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. I bardzo bym nie chciał, żeby ta historia europejskiego przemysłu również na stali się zakończyła.
12: A Polska jest w ogóle takim poważnym producentem stali, jeśli chodzi o liczby?
14: Polska jest dużym producentem stali w Unii Europejskiej. Oczywiście producenci polscy mają swoje problemy, ale Polska jest, i to jest szczególnie ważne, jest bardzo dużym krajem, jest krajem z bardzo dużym sektorem przetwórstwa przemysłowego. Mamy producentów konstrukcji, maszyn, komponentów, wyrobów metalowych, no tysiące przedsiębiorstw, które wykorzystują stal. Dlatego jako Polska Unia Dystrybutorów i Przetwórców Stali no, interesuje nas cały łańcuch, tak? I produkcja stali, i dystrybucja, i centra serwisowe, aż po przedsiębiorstwo, które w końcu ten produkt stalowy wyprodukuje. Jeśli któryś element tego łańcucha przestaje być konkurencyjny, wtedy odczuwają go wszystkie pozostałe. Dla Polski obrona europejskiej konkurencyjności przemysłowej oznacza tak naprawdę obronę inwestycji, produkcji, miejsc pracy.
12: Gościem TOK 360 był Piotr Sikorski, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Mamy teraz za 3 minuty godzinę 17, o 17 informacje, później wywiad polityczny.
6: Dzień dobry.
12: Karolina Lewicka już tutaj na swoim miejscu, gotowa na spotkanie z państwem. O czym dzisiaj?
6: Wielka afera, wielkie pieniądze, wielkie oszustwo i niebezpieczne związki polityków prawicy z Przemysławem Kralem, czyli Zonda Krypto. Będzie u nas wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, którego będziemy o obecne wizerunkowe kłopoty PiSu związane z takimi nazwiskami jak Ziobro czy Moskal pytać. Nasz gość był dziś zresztą prowadzącym partyjne wydarzenie zatytułowane Przebudzenie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. O kryptowalutach nie było ani słowa, za to był komentarz na przykład do rozłamu, do którego doszło w ugrupowaniu latem. Jak stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli ktoś sądzi, że czegoś nam ubyło, to nie, proszę państwa, nic nam nie ubyło. Zapowiedziano konwencję o wsi, o młodzieży, o gospodarce, o armii, więc ewidentnie PiS chce być tej jesieni w ofensywie, ale za sprawą Zonda Krypto może nie móc się rozpędzić. A po 17.20 Ewa Wrzosek będzie naszym gościem. Pytań jest wiele, temat ten sam, Zonda Krypto. Sama jestem ciekawa, na które pani prokurator będzie mogła odpowiedzieć.
12: TOK 360 wraca do państwa po 18.00.
15: Autopromocja.
16: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczanie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13.40. Serdecznie państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
15: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. Ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
22: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
22: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Roman Rzet jest kolejną osobą z prokuratorskimi zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Słuszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt, jak przekazała prokuratura. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Współprzewodnicząca prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel powiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia celuje w uzyskanie 40%. Wczoraj ta prawicowo-populistyczna partia wygrała wybory w Saksonii, Anhalcie, uzyskując prawie 44% głosów, daleko w tyle zostawiając CDU. UEFA poinformowała, że wszystkie mecze inauguracyjne kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi w Nepalu. Jednocześnie na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia pojawi się również transparent z napisem „Nie jesteś sam, Nepalu”. Według najnowszych oficjalnych danych w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 1318 osób, a ponad 5,5 tysiąca uznaje się za zaginione. W nocy w większości kraju od 10 do 13 stopni, jutro na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30, 27 w centrum, około 22 na północy.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.
27: Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
6: Zbigniew Ziobro wziął pieniądze na Fundację Instytut Solidarnej Polski od Zonda Krypto, od Przemysława Krala. To 450 tysięcy złotych jesienią 2025 roku. Dobrze zrobił?
27: Dobrze, że pani dodała, że od nie z Przemysława Krala, a nie od Zondy Krypto, bo nie wziął pieniędzy, jego fundacja nie wzięła pieniędzy od Zonda Krypto, tylko z kancelarii
6: wychodzi.
27: Przemysława Krala. Wie pani co, no, Zbigniew Ziobro w przeciwieństwie do innych osób związanych z obecnie rządzącą koalicją wyjaśnił okoliczności tego zdarzenia. Było tłumaczone wielokrotnie, wypowiadał się dla różnych mediów, również dla tych mediów, które nie są przychylne
6: Zbigniew Ziobro próbuje nas przekonać, że Przemysław Kral to był taki dobroczyńca roku, że dał te pieniądze Fundacji Ziobry, bo cenił jego działalność. I pan naprawdę wierzy, że Przemysław Kral to był taki empatyczny gość z sercem na dłoni?
27: Z dzisiejszą wiedzą, którą mam w tej chwili, a którą my wszyscy, nie tylko politycy, ale cała opinia publiczna powinna mieć dużo wcześniej, wiem, że nie jest żadnym działaczem charytatywnym ani filantropem, który pomaga. Natomiast ze względu na to, że państwo rządzone przez Donalda Tuska od 13 grudnia 2023 roku nie stanęło stanęło na wysokości zadania i nie interpretowało w odpowiedni sposób sygnałów, które powinni interpretować. Chociażby te ostrzeżenia estońskiej instytucji zajmującej się nadzorem nad tego rodzaju giełdami,
6: które ostrzegały... Ostrzegały, to chyba rządy Prawa i Sprawiedliwości.
27: Tylko pani redaktor, to w czasach rządów Donalda Tuska przedstawiciele Zonda Krypto uczestniczyli, prowadzili szkolenia dla prokuratury, dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla policji. No skoro organizacja, która później okazała się być organizacją przestępczą.
6: Gościł na przykład w szkole policji w Szczytnie. Jarosław Kaczyński, panie rzeczniku, mówi tak. Zbigniew to człowiek, który po prostu po wielu tam namowach przyjął i to na pewno był jego błąd i on się do tego błędu przyznaje. Jakieś pieniądze, jakieś wsparcie dla fundacji. I teraz kluczowy cytat z prezesa. Tylko to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą. No i pojawia się pytanie, czy Zbigniew Ziobro żył pod kamieniem przez kilka lat w dodatku, bo jesienią 25 roku podejmuje taką decyzję. Od ponad 3 lat śledczy szukają Sylwestra Suszka. Od 5 lat w przestrzeni publicznej są reportaże superwizjera TVN-u, które już jasno pokazują związki tej giełdy z światem przestępczym. Jest to zawiadomienie i ostrzeżenie, zawiadomienie do prokuratury i ostrzeżenie potencjalnych klientów ze strony KNF-u. Za czasów Ziobro wszczęte zostało śledztwo w sprawie porwania Suszka. Kral był jego prawnikiem, potem przejął jego majątek i giełdę, tak? Majątek to przejmowali też gangsterzy. I zastanawiam się, jak Ziobro mógł nie wiedzieć, z kim ma do czynienia. Przecież wystarczyło wpisać w Google Przemysław Kral. No,
27: panie redaktor, to samo pytanie kieruję w takim razie do ministra Domańskiego, który dopuścił przedstawicieli Zonda Krypto do prowadzenia szkoleń w KAS-ie, do pana ministra
6: się,
27: Bodnara i później pana ministra Żurka.
6: Koalicji Obywatelskiej, ale... to będę pytać o Andrzeja Domańskiego. Mam przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i pytam o wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.
27: Panie redaktor, nie miał nikt wystarczająco rzetelnych informacji na temat tego, czym tak naprawdę jest Zonda Krypto. I chyba wszyscy mamy w tej chwili tą świadomość. Jestem przekonany o tym, że gdyby służby działały tak, jak należy, to minister Zbigniew Ziobro by nie wszedł w jakąkolwiek współpracę z panem Kralem. Tak samo pewnie jak inne na przykład stacje telewizyjne, czy organizacje takie jak WOŚP, które również wzięły pieniądze.
6: Reportaż TVN24 i TVN Superwizjer. I ja jeszcze raz go obejrzałam w weekend i z tego materiału dowiadywaliśmy się, że wokół giełdy już w 2018 roku dochodziło do podejrzanych
27: wokół
6: operacji
27: Bigbeya.
6: Finansowych. Bigbeya. Tak, no potem zmienił nazwę po prostu. Zniknięcie 40 milionów złotych gotówki na rzecz niesprecyzowanych pożyczek. Że kapitał założycielski prawdopodobnie pochodził z gigantycznych wyłudzeń podatku VAT. W biznes zaangażowane były osoby z przeszłością kryminalną. Roman Rzet i Marek K. Skazywani wcześniej za porwania, rozboje, fałszowanie pieniędzy. I jeszcze, że przedstawiciele giełdy próbowali zastraszyć oraz przekupić reporterów kwotą 1 000 000 złotych. Chodzi o Michała Fuję, tak? On to zgłosił i w tej sprawie Przemysław Kral miał mieć postawione zarzuty, ponieważ próbował go przekupić i zastraszyć.
27: Panie redaktor, ja w Ministerstwie Sprawiedliwości nie pracowałem nigdy, natomiast odwołuję się do tego, co tłumaczył pan minister Zbigniew Ziobro, że no, nie nadzoruję osobiście wszystkich śledztw, które są prowadzone w Polsce.
6: Ale skoro zastanawia się przez dłuższy czas,
27: które,
6: czy przyjąć te pieniądze,
27: które
6: czy
27: są w tej
6: nie,
27: chwili prowadzone.
6: Jest,
27: to jest
6: namawiane, no to chyba pan sprawdza, kto chce zaoferować 450 000. Jakby do pana ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj Mateuszu, ja tutaj cenię twoją działalność, oglądałem dzisiaj ten event partyjny i chciałbym zasilić kwotą. To nie sprawdzałby pan, co to za jeden przyszedł i co oferuje?
27: Pani redaktor, jeszcze raz odwołam się do tego, że minister Zbigniew Ziobro wytłumaczył się z tych słów i również w wywiadzie dla portalu Niezależna stwierdził, że rzeczywiście to sprawdzenie w zakresie tych środków, które zostały przekazane, powinno zostać przeprowadzone dogłębnie. I mówi o tym wprost. Gdyby miał wiedzę taką pełną, którą powinien mieć każdy Polak, a przede wszystkim, którą powinni mieć Polacy, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki w Zonda Krypto, to jest około 30 tysięcy Polaków, to w tej chwili takich problemów byśmy nie mieli. I to nie jest wina Zbigniewa Ziobro, że on nie miał tej wiedzy, tylko to jest wina tych, którzy w tej chwili rządzą. My jesteśmy w opozycji, Zbigniew Ziobro jest również w opozycji, dodatkowo nie przebywa w tej chwili w Polsce. My nie mamy dostępu do informacji ze służb, my nie mamy dostępu do informacji z prokuratury.
6: Ale nie trzeba było informacji od służb, trzeba było naprawdę, tak jak powiedziałam, wyszukiwarkę wpisać Przemysław Kral, człowiek by się wszystkiego dowiedział.
27: Bo jeszcze raz, powtórzę się, tak, minister Zbigniew Ziobro tłumaczy się z tej sprawy. Dlaczego cały czas nie usłyszeliśmy słowa wytłumaczenia, chociażby od pana posła Gomoły, albo od pana ministra ministra gramatyki, wiceminister cyfryzacji, który spotykał się z przedstawicielami Zonda Krypto na zamkniętym spotkaniu, nie klauzulowanym, tylko oni sobie zamknęli to spotkanie,
6: po to, żeby przygotować pół miliona złotych projekty, i w dodatku do jeszcze są też zeznania świadka, który mówi o tym, że 2 miliony miał sobie zażyczyć.
27: No, pewnie zeznania świadka to jest to, co w tej chwili się dzieje, to jest jedna wielka, systematyczna próba przerzucania odpowiedzialności za całą tą aferę na moje środowisko polityczne, na Prawo i Sprawiedliwość. I mamy oto takiego pana Krala, który dostał taką ofertę pewnie od Romana Giertycha. Powymyślaj coś tam na te Prawo i Sprawiedliwość, na polityków związanych z opozycją, a włos ci z głowy nie spadnie. I wie pani, co jest z tym wszystkim najgorsze? Że to jest wyraźny sygnał dla wszystkich innych przestępców, którzy teraz być może robią jakieś malwersacje
6: finansowe.
27: Mogą
6: donieść na prawicę.
27: Róbcie sobie, co chcecie, bylibyście później sfałszowali jakieś kompromaty
6: wydarzeń,
27: na Prawo i Sprawiedliwość.
6: To jest skandaliczne. Od wielu dni o operacji zniszczenia prawicowej opozycji, a ja mam takie wrażenie, że państwo sami dokonali samozniszczenia. Zacytuję panu Sławomira Cęckiewicza, który o was pisze. Uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie, gdzie podzielono wielką forsę po 89, pojawić się może książę, który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa podać wielki finansowy tlen prawicy. Mówiłem wam o tym od zawsze. Przestrzegałem i straszyłem Zondą.
27: No, to dobrze, to jest opinia pana profesora Sławomira Cęckiewicza, którego niezwykle cenię, który również był represjonowany przez obecną władzę i wszyscy mamy doskonałą świadomość tego, w jaki sposób został potraktowany wyciek danych medycznych.
6: Mhm. Ale też Mateusz Morawiecki mówi, że już wcześniej ostrzegał środowisko Prawa i Sprawiedliwości przed tym biznesem, a dziś mówi, niech się z tego tłumaczy Ziobro i PiS, od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy.
27: No to bardzo dziwne słowa pana Mateusza Morawieckiego, bo ja się odwołuję i wierzę panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który skomentował przecież wcześniej te wcześniejsze słowa, czy wpis pana Mateusza Morawieckiego, mówiąc o tym, że nie przypomina sobie ani entuzjazmu, ani braku entuzjazmu w kwestii kryptowalut, więc najwyraźniej ten temat kompletnie nie był poruszany. Natomiast jeszcze raz to podkreślam, nie jest to wina ani Mateusza Morawieckiego, ani Zbigniewa Ziobro, ani na przykład stacji TVN, czy organizacji Wielkiej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za to, że współpracowała z Zondą Krypto, bo
6: ale rozumiem,
27: służby
6: że
27: działały
6: pan
27: na odpowiednim poziomie.
6: Się także w piersi rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to w 22 roku zaginął prawdopodobnie zamordowany Sylwester Suszek.
27: Pani redaktor, rozdzielmy dwie sprawy. Sprawę kryminalną i sprawę upadającej giełdy, która stworzyła piramidę finansową, oszukując Polaków na ponad 300 milionów złotych. I odpowiedzialność całkowitą za ten drugi proces
6: prane pieniądze między innymi
27: rząd.
6: Z karuzeli
27: ponosi
6: VAT-owskiej.
27: Rząd.
6: To już wiedziano wcześniej, tylko trzeba było jakichś takich, no... Pani, no,
27: według mojej wiedzy te umorzenia wszystkie, które miały miejsce w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, zostały przeprowadzone przez prokuratora, który współpracował bądź był członkiem tego stowarzyszenia Lex Super Omnia, bardzo krytycznie nastawionego wobec mojej partii, wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.
6: A może jest tak, że Zbigniew Ziobro jesienią 25 roku szukał pieniędzy, bo PiS go oszukało. Bo w tych wyjaśnieniach, jakie Ziobro przesłał do Wirtualnej Polski i TVN24, czytamy, że po włączeniu suwerennej Polski do PiSu Kaczyński miał dzielić się z Ziobrą subwencją, ale tak się nie stało.
27: No, nie dzielił się,
6: nie
27: bo kradziono nam pieniądze, pani redaktor.
6: Ale były jakieś zbiórki, rozumiem, tak? Nie, jakoś państwo funkcjonują przecież i nie wszystkie pieniądze zostało państwu odebrane. No i wtedy powstał plan zorganizowania własnej zbiórki pod szyldem Fundacji Instytut Polski Suwerennej. Na to się partia, jak mówi Zbigniew Ziobro, nie zgodziła. Potem się zastanawiał nad sprzedażą prywatnej posiadłości w Jeruzalu, swojej własnej, a ostatecznie zdecydował się o takiej właśnie formule wsparcia fundacji, czyli właśnie pozyskiwania darowizn od dużych prywatnych donatorów. No i odnalazł się właśnie duży prywatny donator, pan Kral Przemysław.
27: Panie redaktorze, ja się odwołam do informacji, którą widziałem w artykule pana redaktora Jadczaka, który zajmuje się sprawami Zondy Krypto, w którym to jest informacja, że minister Zbigniew Ziobro zadeklarował, że te środki zwróci. Chciałbym, żeby tak
6: no w kwietniu tego roku, kiedy ta afera wybuchła z całą mocą, to znaczy kiedy giełda upadła, a Kral zniknął, to faktycznie potwierdza to dziennikarzom Artur Chodziński, ten były agent CBA. Chciał Ziobro zwrócić te pieniądze, ale już nie za bardzo było z czego zwracać.
27: No i teraz jest deklaracja tego, że te środki zwróci. Ale wie pani redaktor, bo ja chciałbym, żeby taka sama determinacja była w rządzie w odzyskiwaniu tych środków dla ludzi, którzy potracili oszczędności swojego życia, bo to jest w tej chwili sprawa najważniejsza. My rozmawiamy o sprawach, które są drugorzędne, bo tutaj odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi rząd. I rząd teraz ma obowiązek zrobić wszystko, żeby zadośćuczynić tym, którzy potracili swoje majątki ze względu na bierność instytucji, które powinny zajmować się nadzorem nad
6: instytucjami finansowymi,
27: czy tego rodzaju rząd. Ale gdzie tu pani widzi jakąkolwiek próbę korupcji?
6: Przemysław Kral daje 450 tysięcy, gigantyczną kwotę na fundację polityka. to może tego oczekiwać.
27: Ale pani redaktor,
6: czegoś oczekiwać nie, w zamian,
27: ale
6: nie?
27: Doskonale wiemy o tym, że tak nie było, że ten charakter, ta dorowizna...
6: A skąd pan wie, że tak nie było?
27: Bo ani trochę nie wierzę w te słowa, które wypowiedział, czy łamiąc prawo de facto, Donald Tusk z mównicy sejmowej, odczytując zeznania kogoś,
6: Ziobro
27: prawdopodobnie
6: łeb sprawie, jak wróci na stanowisko.
27: Pani, to są metody znane dla rządu Donalda Tuska. Ja wrócę do takiej sprawy...
6: bardziej znane dla rządu Prawa i Sprawiedliwości,
27: nie, doskonale
6: bo państwo
27: znane,
6: korzystali
27: doskonale
6: właśnie
27: znane.
6: Z tej możliwości ujawniania opinii publicznej, materiału ze śledztwa.
27: Euro,
6: ustawa
27: Donald
6: z 2016 roku, panie rzeczniku. To Zbigniew Ziobro zalegalizował swoje wcześniejsze działania, kiedy wynosił materiały ze śledztwa na Nowogrodzką, żeby Jarosław Kaczyński mógł je obejrzeć za pierwszego rządu PiSu. Jak nastał drugi rząd PiSu, to Zbigniew Ziobro pierwsze co zrobił, to wprowadził sobie taki zapis do ustawy, że prokurator może opinii publicznej ujawniać różne
27: tylko
6: materiały ze śledztwa.
27: Tu mamy wykorzystanie tych materiałów w celach stricte politycznych, po to, żeby przykryć całkowitą kompromitację zwołaną, związaną
6: z Zbigniew Ziobro, jak ogłaszał różne rzeczy, to jest wójt do trumny Andrzeja Lepera, to w jakich celach to ogłaszał, także
27: politycznych. Że Donald Tusk to zrobił tylko po to, żeby ukryć Himalaje swojej hipokryzji w postaci wysyłania swojej prawej ręki ministra konstytucyjnego. Pierwszy raz w historii ktoś bezpośrednio z rządu trafia do Trybunału Konstytucyjnego, a robią to ci, którzy przez lata stali pod tym Trybunałem Konstytucyjnym.
6: Mój Boże, to
27: i krzyczeli o walce
6: odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Spadła Tuskowi jak z nieba i w kwietniu sobie wymyślił, że za jakiś czas ona będzie bardzo intensywnie rozpracowywana i wtedy będzie można wysłać Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
27: Ja nie wykluczam takiego scenariusza, że ta sprawa jest ukręcona, stworzona, sfabrykowana od samego początku przez polityków obecnie opcji rządzącej, bo brak jakichkolwiek działań, pomimo bardzo wyraźnych sygnałów o tym, że to jest piramida finansowa, pojawienie się w tej całej historii Romana Giertycha, który mówi, że ma interesy polityczne zbieżne z Przemysławem Kralem i który teraz będzie bronił Krala przed Waldemarem Żurkiem, mimo że Donald Tusk mówił, że Kral jest ruskim agentem, czy tam ruskim mafiozą, no to wszystko naprawdę prowadzi do takiej
6: zaraz
27: konkluzji, że mamy do czynienia tutaj z
6: Wrzosek,
27: sprawą, która
6: wątek rosyjski
27: jest napisana
6: jest rozpatrywany
27: na alejach ujazdowskich obecnie.
6: Ja wiem, jaka jest narracja PiSu.
27: Ale nie
6: Zonda według
27: PiSu,
6: prawicy
27: jest,
6: to jest,
27: taka jest
6: operacja
27: prawda,
6: obliczona na zniszczenie prawicy. To, jest to są igrzyska, spektakl polityczny. To jest próba odwrócenia uwagi od problemów rządu. To jeszcze chciałabym na koniec zapytać o Michała Moskala. Moskal zaprzecza, że był autorem tych poprawek, które wcześniej Kral przekazał Ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich, ale we wrześniu 25 roku na X napisał tak, z Januszem Kowalskim zgłaszamy poprawki. No to jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy z tym, że Michał Moskal był na Ibizie, spotkał się z Kralem, a potem jak wrócił, to nagle zainteresował się sprawą przepisów i zaczął z Kowalskim tworzyć
27: nie,
6: poprawki.
27: Wie pani, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy? Taki, że Donald Tusk nogą, kolanem przepycha ustawę, która gdyby weszła, to działałaby na korzyść Przemysława Krala, ponieważ tworzyła bardzo surowe regulacje dla wszystkich ewentualnych startupów, które chciałyby pojawić się na polskim rynku.
6: Które są jeszcze bardziej na korzyść
27: krypto,
6: Przemysława
27: pewnie pani
6: Krala.
27: To pamięta, była zarejestrowana w Estonii, więc brak możliwości tworzenia tego rodzaju firm w Polsce działa chyba na korzyść firmy, która jest zarejestrowana w Estonii, czy nie?
6: Czy Michał Moskal popełnił błąd?
27: Panie redaktor, no jest to pewna niefrasobliwość, natomiast została ona wytłumaczona. W przeciwieństwie, jeszcze raz to się powtórzę, bo dziwię się, że pani tego wątku w ogóle nie podnosi, że media, te nieprzychylne opozycji Prawo i Sprawiedliwości, nie podnoszą w ogóle wątku pana ministra gramatyki, wiceministra cyfryzacji i pana posła Gomoły, którzy na tajnym spotkaniu opracowywali sobie poprawki do ustawy korzystnej
6: państwo,
27: dla Zonda Krypto i dla Przemysława Krala.
6: Podjął PiS w mediach społecznościowych, jest taka infografika, gdzie państwo usiłują
27: bo
6: udowodnić,
27: to jest różnica.
6: Że to jest afera
27: rządu koalicji 13 grudnia, oczywiście.
6: Mateusz Kurzejewski,
27: dziękuję
6: wicerzecznik PiSu, był moim państwa gościem. Dziękuję panie rzeczniku za rozmowę.
27: Bardzo.
6: Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich

0: zepsute. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Państwo rządzone przez Donalda Tuska nie stanęło na wysokości zadania. Tak aferę Zonda Krypto komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Według niego, gdyby służby działały jak należy, Zbigniew Ziobro nie wszedłby we współpracę z Przemysławem Kralem. Ziobro przyznał się, że wziął pieniądze na fundację od Krala. To nie jest wina Zbigniewa Ziobry, że nie miał pełnej wiedzy na temat Zonda Krypto, stwierdził Kurzejewski. MSZ Rosji przekazało, że decyzja o zamknięciu konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu to reakcja na podobne działania niemieckich władz. Berlin zdecydował w ubiegłym tygodniu o zamknięciu dwóch rosyjskich placówek w Niemczech. To reakcja na próbę ataku dronem na lotnisko w Lipsku, do której doszło w sierpniu. Zgodnie z decyzją MSZ-u Rosji, niemiecki konsulat w Petersburgu ma zakończyć działalność najpóźniej w piątek, 18 września. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele świata polityki pożegnali Andrzeja Wielowiejskiego, prawnika, publicystę, żołnierza AK, działacza opozycji demokratycznej, doradcę Solidarności i uczestnika Okrągłego Stołu. Wielowiejski był m.in. wicemarszałkiem pierwszej kadencji Senatu, posłem, senatorem i europosłem. Wspominał go historyk profesor Andrzej Friszke i Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.
5: Co roku, zanim usiedliśmy do dyskusji, Andrzej intonował hymn. Na cześć młodości wszyscy razem. Starość to bujda, to blef. Gdy ci się świat podoba, góry, lasy, wody, to jesteś młody. To jesteś młody. Hip, hip, hura. Hip, hip, hura. Andrzej nie tylko hołdował młodości, ale przede wszystkim wierzył w młodych i wiedział, że wszystko, w co się angażuje, wymaga ich świeżej energii.
6: Andrzej był zawsze zaangażowany, interesował się, był ciekaw, dopytywał, uczestniczył żywo w dyskusjach. Był aktywny do samego końca i zawsze też, jak całą naszą znajomość wspominam, zawsze był zainteresowany historią Polski i dyskusją nad tą historią Polski i miał świadomość, że w tworzeniu tej historii uczestniczy.
4: Andrzej Wielowiejski zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40. Teraz pogoda.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Idzie ocieplenie. Synoptycy ostrzegają nawet przed upałem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tam jutro do 30 stopni, 27 w większości kraju, około 22 zobaczymy na północy.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza w całym kraju. Kolor zielony dominuje na mapie smogowej.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: W wywiadzie politycznym czas na kolejnego gościa. Prokurator Ewa Wrzosek jest z nami, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani prokurator.
1: Dzień dobry.
0: Kogo boi się Przemysław Kral?
1: Wnioskując ze współpracy, którą podjął z organami ścigania, mniej obawia się prokuratury niż przestępców, z którymi do tej pory współdziałał i uczestniczył w popełnianiu przestępstw.
0: Czyli Przemysław Kral podjął współpracę z prokuraturą, bo boi się, że skończy jak Sylwester Suszek.
1: Tak przypuszczam, gdyż decyzja o podjęciu współpracy z prokuraturą jednak jest obarczona dużym ryzykiem, odpowiedzialnością karną. Natomiast dotychczasowa postawa pana Krala wskazuje, że podjął współpracę i dostarczył wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej. Zatem, tak jak powiedziałam, wnioskuję, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
0: Czy może nam pani powiedzieć, w jaki sposób i od kiedy podjął współpracę z prokuraturą?
1: Nie posiadam takiej wiedzy. Zapewne należałoby się w tym celu zwrócić już bezpośrednio do prokuratorów prowadzących, do pana naczelnika Marka Wełny. Natomiast z pewnością...
0: Nie chcę spotykać się z mediami. Wnioskowaliśmy o wywiad z panem prokuratorem.
1: To śledztwo dość intensywnie toczy się od kwietnia tego roku. Kiedy konkretnie podjął pan Kral współpracę z organami ścigania, nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: A gdzie przebywa i w jaki sposób zeznaje?
1: Pani redaktor, to również jest jedno z ustaleń, którym mogliby ewentualnie się podzielić prowadzący to postępowanie prokuratorzy. Na pewno podjął współpracę, na pewno składa wyjaśnienia jako podejrzany. Te wyjaśnienia dotyczą osób współuczestniczących w popełnianiu popełnionych przez niego przestępstwach, jak również dotyczą nowych okoliczności dotyczących nowych przestępstw.
0: To zapytam tak teoretycznie, ponieważ pojawiały się informacje medialne, że pan Przemysław Kral opuścił Polskę i wyjechał do Izraela, gdzie ponoć kupił mieszkanie, które niespiesznie remontował. I posiadał też obywatelstwo tego kraju, kraju, który, jak wiemy, niechętnie wydaje swoich obywateli innym państwom. Jeżeli on nadal jest w Izraelu albo w ogóle poza Polską, to jak to może wyglądać praktycznie? To znaczy tam prokurator do niego lata, łączy się z nim zdalnie?
1: Jeżeli miałabym się oprzeć na dotychczasowych praktykach i metodyce postępowania w tego rodzaju sprawach, założyłabym, że pan Przemysław Kral jest w kraju, ale to jest wyłącznie moje domniemanie.
0: Czyli że wrócił, a właściwie został sprowadzony.
1: Trudno mi potwierdzić albo zaprzeczyć tej tezie.
0: Onet podaje, że zarówno Przemysław Kral, jak i jego rodzina są pod ochroną polskich służb.
1: Nie wykluczam takiej sytuacji, ponieważ nawet z tych ujawnianych medialnie informacji, czego dotyczą okoliczności, na które wskazuje Przemysław Kral w swoich wyjaśnieniach, mogą stanowić dla jego życia, zdrowia, dla życia i zdrowia członków jego rodziny realne niebezpieczeństwo.
0: Czy pod ochroną służb są także śledczy zajmujący się tą sprawą?
1: Nie posiadam takich informacji.
0: A czy powinni być?
1: Jeżeli nie zaistniały do tej pory jakiegokolwiek rodzaju zdarzenia, które uzasadniałyby przyznanie im takiej ochrony, to zakładam, że nie. Natomiast są to profesjonalne osoby, są to profesjonalni śledczy, więc jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, zakładam, że o taką ochronę wystąpią.
0: Czy Krala wcześniej Suszek to były, są jedynie słupy w tej sprawie?
1: Zakładam również, tu poruszamy się niestety, pani redaktor, po pewnych informacjach, które nie mogą być ujawnione na tym etapie śledztwa opinii publicznej, więc ja tylko mogę oświadczyć, że wszystkie wersje śledcze, że tak powiem, znajdują się na stole i wszystkie możliwości są badane.
0: Bo skracając tę historię, to ona wygląda mniej więcej tak. Jest Sylwester Suszek, jest dwóch jego przyjaciół, Mateusz Bajer i Jacek Rogosz, i oni mają pomysł na to, jak kopać kryptowaluty, a potem pomysł na to, jak stworzyć giełdę, żeby tymi kryptowalutami obracać. Ale żeby założyć taki biznes, potrzebują pieniędzy. I pojawia nam się Roman Rzet. Jest teraz wniosek o tymczasowy areszt zatrzymanego pana Romana Rzet. Dwa dni był wysłuchiwany przez śledczych. Został zatrzymany, ponieważ chciał wylecieć do Chin. Jego obrońca twierdzi, że miał bilet powrotny. czy jak rozumiem, ma to być dowód, że nie chciał z kraju uciekać. A potem biznes się rozrasta i potrzebni są kolejni inwestorzy, tak są nazywani ci gangsterzy, którzy lokują tam swoje pieniądze, najczęściej z przestępstw, czyli piorą po prostu tę kasę. No i to oni są tymi, którzy trzymają zonda krypto, a najpierw Suszek zarządza tym biznesem, a potem zostaje wymieniony na Przemysława Krala.
1: To może przypomnijmy, że giełda BitBay, BitBay spółka ze, została powołana przez Sylwestra Suszka z kolegami w 2014 roku. W 2015 czy 2016 wykazywała straty netto, a w 2017 nagle pojawił się zysk operacyjny w kwocie 30 paru milionów złotych. Te wszystkie przepływy finansowe są badane przez prokuraturę. Skąd pochodziły środki, które doinwestowały tą działalność Sylwestra Suszka? Pan Przemysław Kral w 2019 roku został dyrektorem do spraw prawnych, czy uzyskał pełnomocnictwo do reprezentowania Sylwestra Suszka, jeśli chodzi o prowadzenie giełdy, a następnie w roku 2022 został jej prezesem. W 2022 również roku, w marcu, Sylwester Suszek zaginął. Wszystkie te okoliczności, wszystkie przepływy finansowe są przez prokuraturę badane. Prokuratura współpracuje również z zespołem śledczym z Estonii. Zabezpieczono potężne ilości danych informatycznych. Mhm.
0: Estoński nadzorca mówi, że już w 2022 roku ta giełda była niewypłacalna.
1: Tak, aczkolwiek w międzyczasie, z tego co pamiętam, pojawiło się jakieś korzystne sprawozdanie finansowe, jeśli chodzi w 2023 roku, na które zresztą powoływał się pan Kral swojego czasu, pozytywnie oceniające działalność giełdy. No, aktualnie, jak wiemy, została ogłoszona upadłość operatora giełdy Zonda Krypto, czyli spółki BB Trade Estonia. Pozwolę sobie przy okazji zwrócić uwagę pokrzywdzonym w tej sprawie, iż do masy upadłościowej mogą zgłaszać swoje roszczenia. Stosowny link znajduje się również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wierzytelności wobec giełdy Zonda Krypto można zgłaszać u syndyka w Estonii. Procedura jest stosunkowo odformalizowana.
0: Jaka jest szansa na to, że ci, którzy stracili swoje pieniądze, je odzyskają?
1: I tutaj, jeśli chodzi o postępowanie prokuratorskie prowadzone w Polsce, te szanse są bardzo duże. Do tej pory swoje wierzytelności, czy jako osoby pokrzywdzone w śledztwie prokuratorskim, zgłosiło się 3600, troszkę już więcej osób, bo to jest liczba dynamiczna, ona się zwiększa. Straty są aktualnie szacowane rzędu 350 milionów.
0: I są szacowane w ten sposób, że przychodzą te osoby, wykazują, ile zainwestowały, tak, państwo to sumują, tak?
1: I w toku śledztwa już zabezpieczono środki finansowe rzędu 150 milionów złotych.
0: A skąd są te pieniądze? Bo przecież było zero na koncie, jak Przemysław Kral uciekał z kraju. Ale na koncie giełdy.
1: Tak, natomiast no, mówimy również o sytuacji, w której pan Przemysław Kral stoi pod konkretnymi zarzutami w postępowaniu prokuratorskim i również na jego mieniu, jako mieniu podejrzanego, prokuratura mogła dokonać stosownych zabezpieczeń.
0: I co, on sam miał w dyspozycji 150 milionów?
1: Nie posiadam takiej wiedzy. To również jest jedna z informacji, którą dysponują wyłącznie śledczy, prokuratorzy prowadzący to postępowanie.
0: A jakie zarzuty usłyszał pan Kral?
1: W pierwszej kolejności chodzi o doprowadzenie użytkowników giełdy Zonda Krypto do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
0: czyli oszustwo.
1: Potocznie rzecz biorąc, tak, chodzi o wyłudzanie środków na ich szkodę.
0: To jedyny zarzut?
1: Są jeszcze inne, natomiast też nie chciałabym mówić, ujawniać tego publicznie, jeśli chodzi o szczegóły.
0: Co otrzymał Przemysław Kral w zamian za współpracę z prokuraturą? Jaką obietnicę, czego?
1: Wszystkie wyjaśnienia, w toku których ujawnia on organom ścigania okoliczności dotyczące przestępstw, które wcześniej prokuraturze nie były znane, osób współuczestniczących w popełnianiu przestępstw, te wszystkie okoliczności są weryfikowane przez prokuratorów prowadzących to śledztwo i jeżeli prokuratorzy je prowadzący dojdą do wniosku, że
0: przydał się sprawie.
1: Że przydał się sprawie, że te informacje są istotne, że one zostały potwierdzone innymi dowodami, skonfrontowane z innymi dowodami, zostały potwierdzone w sprawie, może ubiegać się o status małego świadka koronnego. Konsekwencją tego jest łagodniejsze go potraktowanie przez prokuraturę, a mianowicie możliwość przyszłym wyroku sądu skazującym nadzwyczajnego złagodzenia kary. Mhm.
0: Ale też ochrona ze strony państwa polskiego, umożliwienie zmiany tożsamości i tak dalej?
1: To odróżnijmy, pani redaktor. Instytucja małego świadka koronnego nie wiąże się z tymi przywilejami, o których pani mówi. To dotyczy dużego świadka koronnego, natomiast aktualnie nie poruszamy się w ogóle w tym obszarze.
0: Minister Waldemar Żurek potwierdził fakt istnienia nagrań i tego, że są one w dyspozycji prokuratury. Kto ich dokonywał?
1: Nie jest mi to wiadome, to jest tajemnica śledztwa.
0: Czy prokuratura prowadzi badania tak zwanego rosyjskiego śladu w aferze? O tym mówił Donald Tusk, że prawdopodobnie mafia rosyjska, tak zwana bratwa. Potem był taki głośny tekst Anny Mierzyńskiej na portalu OKO.press, że jeżeli mafia rosyjska, to tak naprawdę służby rosyjskie, bo mafia jest całkowicie w dyspozycji rosyjskich służb.
1: Jest to również jedna z wersji śledczych. Tak jak mówiłam, badane są szczegółowo przepływy finansowe na giełdzie, zwłaszcza legalizacja różnego rodzaju środków pochodzących z przestępstw.
0: Podczas występu w Sejmie Waldemar Żurek podał daty umorzeń prokuratorskich w tej sprawie. Marzec 19, czerwiec 20, czerwiec 22, maj 23. Teraz mówi, że w prokuraturze doszło do przełomu. A jak ocenić działania prokuratury w tej sprawie od zawiadomienia śledczych przez KNF jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2018?
1: Niewątpliwie przedstawiciele BitBay i następnie Zonda Krypto korzystali ze swoistego parasola ochronnego ze strony prokuratury. I tutaj chciałabym sprostować te informacje, które na pani antenie chwilę temu przedstawił wicerzecznik PiS, mianowicie prokuratorami prowadzącymi te śledztwa i umarzającymi postępowania zarówno w sprawie uprowadzenia Sylwestra Suszka, jak i jeśli chodzi o giełdę BitBay, naruszenia ustawy o usługach płatniczych, a więc bez zezwolenia emisji pieniędzy elektronicznych, prowadzili prokuratorzy Marcin Rodzaj i Sebastian Głuch. Są to prokuratorzy, którzy bezpośrednio podlegali wówczas panu prokuratorowi Tomaszowi Janeczkowi, który pełnił funkcję prokuratora regionalnego w Katowicach, i wiązanie ich ze stowarzyszeniem Lex Super Omnia jest nie tylko nieuprawnione, ale jest nieprawdziwe. Więc te wszystkie umorzenia, również analiza tej sprawy była podejmowana na poziomie prokuratury krajowej w czasie, kiedy kierował nią Bogdan Święczkowski, świadczą o tym, że w sposób nierzetelny to postępowanie było prowadzone i dopiero w wyniku akcji podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego tutaj giełda ta została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych i to w zasadzie determinacja KNF-u doprowadziła do tego, że postępowania toczyły się.
0: Nawiążę jeszcze na koniec, pani prokurator, do tego, co powiedział opinii publicznej w piątek w Sejmie Donald Tusk, czyli o tych zeznaniach, które mówią o tym, że była obiecana mu pomoc ze strony Zbigniewa Ziobry, jeżeli wróci na stanowisko szefa resortu sprawiedliwości, że 2 miliony złotych miało to Krala kosztować i że nawet wizja ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego. Czy śledczy mają poparcie jakimiś innymi dowodami tych właśnie zeznań osób, których nazwiska nie padły?
1: Ja może odpowiem w ten sposób, ponieważ te informacje są weryfikowane i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, należy uznać, że te fakty miały miejsce. To nie są tylko
0: słowo, tak?
1: To nie jest tylko
0: osoby
1: słowo.
0: Jednej i drugiej.
1: Tak, to zostało skonfrontowane z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie, dlatego też te wszystkie dywagacje, że są to wyłącznie pomówienia ze strony pana Przemysława Krala, nie polegają na prawdzie.
0: Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani prokurator za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje, a po informacjach porozmawiamy o wielkim sukcesie AfD w Saksonii-Anhalcie.
2: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nik, zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
16: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura nie ujawnia statusu procesowego Przemysława Krala. Jest to obecnie kluczowa postać w śledztwie dotyczącym upadku giełdy kryptowalut. Wnioskuje, że Przemysław Kral mniej obawia się prokuratury niż przestępców, z którymi współdziałał do tej pory, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Jak podkreśliła, Kral, współpracując ze śledczymi, dostarczył wielu informacji, które są weryfikowane w trakcie śledztwa. Ewa Wrzosek nie ujawniła, gdzie przebywa Przemysław Kral. To nie jest wina Zbigniewa Ziobry, że nie miał pełnej wiedzy na temat zonda krypto, mówił z kolei w wywiadzie politycznym w TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Polityk odniósł się do darowizny w wysokości 450 tysięcy złotych, którą były minister sprawiedliwości przyjął od prezesa giełdy zonda krypto Przemysława Krala.
26: Gdyby miał wiedzę taką pełną, którą powinien mieć każdy Polak, a przede wszystkim, którą powinni mieć Polacy, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki w zonda krypto, to jest około 30 tysięcy Polaków, to w tej chwili takich problemów byśmy nie mieli. To jest wina tych, którzy w tej chwili rządzą.
25: Według zeznań osób zamieszanych w aferę zonda krypto, Przemysław Kral miał zapłacić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 2 miliony złotych w zamian za rozwiązanie problemów prawnych. Bilans ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu wzrósł do 1356. Wynika z najnowszych oficjalnych danych władz w Katmandu. Trwają poszukiwania niemal 5 tysięcy zaginionych. Ostatni bilans władz kontrolowanego przez Chiny Tybetu mówił mówił z kolei o 43 ofiarach śmiertelnych. Dzisiaj w Nepalu Dzień Żałoby Narodowej. Toruń chce budować kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Tak zwany most zachodni ma docelowo połączyć drogę krajową nr 15 z budowaną właśnie trasą ekspresową S10 i znacząco odciążyć zakorkowane centrum Torunia. Agnieszka Wynarska.
0: Dziś większość ruchu z prawego na lewy brzeg Wisły odbywa się mostem Józefa Piłsudskiego. Za 4 lata przeprawa będzie już jednak na granicy wydolności, tłumaczy prezydent Paweł Gulewski.
1: Projektowane napełnienia mówią, że w roku 2030 most Piłsudskiego znowu się napełni do poziomu ponad 27 tysięcy aut na dobę. To już jest krytyczne obciążenie.
0: Do wyboru są dwa warianty trasy oraz dwie koncepcje konstrukcji, łukowa lub skrzynkowa. We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Torunia i sąsiedniej gminy Wielka Nieszawka, mówi starosta toruński Mirosław Graczyk.
2: Wchodzimy jednak w przestrzeń publiczną i w jakiś sposób naruszamy interesy i własności nieruchomości. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej.
0: Inwestycja pochłonie nawet 700 milionów złotych. Ma być gotowa za kilka lat. Z Torunia Agnieszka Wynarska, TOK FM.
25: W nocy będzie chłodno, w większości kraju od 10 do 13 stopni, za to jutro na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30, 27 pokażą termometry w centrum i wreszcie kraju około 22 na północy.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o wielkim sukcesie AfD w Saksonii-Anhalcie. I chciałabym naszą rozmowę rozpocząć od takich dwóch fragmentów z wywiadu, jakiego udzielił Jerzemu Haszczyńskiemu z Rzeczpospolitej Hans Thomas Thiel-Schneider, poseł alternatywy dla Niemiec do Landtagu Saksonii-Anhaltu. Pierwsze pytanie. W programie często pada zapowiedź zmiany polityki o 180 stopni. To ma być rewolucja? Nie nazwałbym tego rewolucją, brzmi ostro i wybuchowo. To punkt zwrotny w historii, fundamentalna zmiana. Ma się zacząć nowa era, nowy rodzaj polityki, czyli... Polityka starych partii charakteryzuje konsensus, który wypracowały i egzekwują odgórnie. Na przykład wszystkie partie twierdzą, że musimy przyjmować imigrantów z całego świata, kierować się potrzebami imigrantów, mówią, że naszym humanitarnym obowiązkiem jest troska o Syryjczyków i Afgańczyków. My, AfD, reprezentujemy inne stanowisko. Nie myślimy o punkcie widzenia imigrantów, lecz punkcie widzenia Niemiec. I jeszcze jeden fragment. Niektórzy uważają, że AfD marzy o czystym etnicznie społeczeństwie niemieckim. Marzycie? Bzdura. Do państwa i narodu nie mamy podejścia etnicznego, lecz kulturowe. Dla mnie Niemcy to wielka kultura. Każdy może połączyć się z tą kulturą i zyskać poczucie przynależności. Nikt z nas nie mówi, że Niemcem jest ten, kto ma niemiecką krew. Kiedyś mówił, że Niemcem jest ten, kto ma niemiecką krew znany Adolf Hitler, a teraz mam wrażenie, że to jest jakaś taka koncepcja rasizmu kulturowego?
4: No właśnie, te słowa Thiel-Schneidera, one dokładnie pokazują, co w zasadzie chce wprowadzić AfD. Cały program w Saksonii-Anhalt zbudowany jest właśnie przez tego deputowanego, gdzie on wykłada wraz z swoimi kolegami, do czego ta partia dąży. I uzyskując w tych wyborach wczorajszych prawie 45% głosów, co prawda nie absolutną większość, ale realną szansę na rządzenie, będzie mogła ten program przynajmniej częściowo wdrożyć w życie, bo zaznaczmy, że te postulaty, zarówno te Thiel-Schneidera z tego wywiadu, jak i z programu wyborczego, one są bardzo daleko idące. One w zasadzie dotyczą całych Niemiec i daleko wykraczają poza sam Land Saksonia-Anhalt, ale to miał być taki pierwszy sposób pokazania, do czego AfD rządzi. I jeżeli przynajmniej część tych postulatów uda się wdrożyć w Saksonii-Anhalt, no to byłaby okazja do realizacji tego programu również w innych landach.
3: A dlaczego lider AfD w Saksonii-Anhalcie, czyli Ulrich Siegmund, tak, który ma szansę być teraz szefem rządu tego landu, prowadzi w sprawie nazizmu, mam wrażenie, jakąś taką grę, bo na przykład na tych festynach, które AfD organizowała, to konferencjer potem na koniec wołał Sieg, a tłum odpowiadał Mund, no, czyli wykrzykiwał nazwisko, tak? Tylko, że no, pamiętamy, że najpierw było Sieg, a potem było Heil w dawniejszych czasach i pomyślałam sobie, że nie ma przypadków.
4: Tam w ogóle jest więcej tego typu historii. Z jednej strony Ulrich Zygmunt jest politykiem, który doskonale sprzedaje ten radykalny program AfD.
3: Mówi się o nim, że to perfekcyjny sprzedawca, nawet właśnie. Nie polityk.
4: Tak. I to obserwowaliśmy w trakcie właśnie obserwacji tej kampanii wyborczej. Uśmiech z jego ust w ogóle nie schodzi. Kolejka 200 osób, on z każdym, w ogóle ma świetną pamięć, praktycznie z każdym się wita i buduje taki nastrój dobrych, przyjaznych Niemiec i świetnej partii, która za tym stoi, AfD. Natomiast tych radykałów wszystkich stara się schować za...
3: Ale oni są.
4: Oni są. No, tego świadczy właśnie ta wypowiedź Lee Schneidera, który pisał ten program wyborczy. Pani mówiła o tym Zig i resztę. Natomiast jest drugi przykład z taką grą słów, Alles für Deutschland, które tak naprawdę wszystko dla Niemiec jest zakazane. To sformułowanie w Niemczech i tego nagminnie używa Björn Höcke, inny z takich ideologów AfD.
3: Taki radykał.
4: Całkowity właśnie z Turyngii. I on został zresztą, można o nim zgodnie z prawem mówić, że jest faszystą. Sąd niemiecki na to zezwala. Ale na tym jednym z tych spotkań AfD można było zaobserwować koszulki, nie Alles für Deutschland, ale für Deutschland alles. No, znowu gra słów, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dla AfD ta historia lat 33-45, ona nawet nie tyle, że nie odgrywa najważniejszej roli w historii Niemiec, ile dla części wyborców stanowi wręcz powód wyboru tej partii.
3: Dwa cytaty. Najpierw Deutsche Welle o Zygmuncie. Ma śnieżno-białą koszulę, jest szczupły i przystojny, sprawia wrażenie nieskażonego rutyną wielkiej polityki. Przede wszystkim jednak ciągle się uśmiecha, jest w dobrym humorze, to typowy słoneczny chłopiec. Tymczasem tygodnik Der Spiegel zamieścił jego fotografię, a pod tą fotografią na okładce rzecz jasna podpis najbardziej niebezpieczny człowiek w Niemczech. I pomyślałam sobie, czy właśnie ten wizerunek słonecznego, wiecznie uśmiechniętego chłopca, perfekcyjnego sprzedawcy, który ma dobry produkt polityczny, obliczony na potrzeby mieszkańców Niemiec, zwłaszcza Niemiec wschodnich, no to właśnie to jeszcze nie podbija tego niebezpieczeństwa z jego strony jemu podobnych.
4: Na pewno to jest skuteczne ze strony AfD, żeby właśnie taką osobę, która nie kojarzy się z tymi radykałami, żeby ona prezentowała ten program, bo ona ma bardzo niski taki elektorat negatywny. To znaczy, jeżeli była jeszcze przed wyborami grupa około 20% wyborców, która nie była zdecydowana, na kogo poprzemy, czy oddamy swój głos, no to słuchając Ulricha Zygmunta można było odnieść wrażenie, że to będzie jakaś zmiana, być może nie wszystko zostanie zrealizowane, ale przynajmniej będą to nowe, jakieś nowe otwarcie. On nie zniechęcał do siebie właśnie wyborców. W związku z tym to jest z punktu widzenia AfD fenomenalny właśnie taki sprzedawca i ktoś, kto stara się otwierać kolejne drzwi. Pytanie raczej główne dotyczy tego, kto za nim stoi i z jakich doradców będzie korzystał przy tworzeniu ewentualnego rządu w przyszłości.
3: Saksonia-Anhalt. 2 100 000 mieszkańców. Maleje liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym. Żaden inny kraj związkowy nie ma tak starzejącej się populacji. Prawie 30% ludności ma ponad 65 lat. Pod względem gospodarczym Saksonia-Anhalt jest najsłabszym regionem w Niemczech. No i jeszcze też bije rekordy na przykład pod względem liczby młodych osób, które opuszczają szkołę bez dyplomu. O ile średnia w skali kraju to jest 9% niespełna, to tutaj 14%. Czytałam taki tekst, korespondencję z tego landu na portalu OKO.press i tam jest stawiana taka teza, że nie chodzi o biedę tych mieszkańców, bo to nie jest tak, że oni są biedni, że chodzi o degradację. To znaczy o jakąś taką frustrację, że kiedyś było inaczej, może w wyobrażeniach lepiej, niekoniecznie było lepiej, ale być może w wyobrażeniach było lepiej. Że to jest właśnie jakieś takie poczucie upokorzenia tym, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, kilkunastu, kilkudziesięciu.
4: Tak, no to jest cały konglomerat przyczyn, dla których AfD właśnie w landach wschodnich jest tak silne, bo przypomnijmy te 45%, prawie 44%, to nie jest jakiś ewenement ani wypadek przy pracy, tylko taki pewien może nie standard jeszcze, ale na pewno wskaźnik, do którego również w innych strukturach landowych AFD na wschodzie będzie dążyło. To, z czego to się bierze, to jest z jednej strony właśnie taka nostalgia przemieszana z frustracją po szoku transformacji, na przykład gdy każda rodzina miała doświadczenie bezrobocia. Poczucie tego, że Zachód ich wykupił i oni nie mieli gdzie pracować. Czy że tak naprawdę ta transformacja, do której oni dążyli, czy w ogóle zmiana po 89 roku, to nie była wypracowana przez nich, tylko tak naprawdę skradziona przez Zachód, bo to, co dobre zostało wywiezione na przykład na Zachód, to się objawiało w tym, że wszystkie stanowiska kierownicze były zajmowane przez ludzi z Zachodu i to bardzo, bardzo głęboko siedzi zarówno w tych starszych osobach, jak i w młodszym pokoleniu. Ta jakby trauma zjednoczenia w jakimś sensie to się trochę przenosi dalej, ale to jest też kwestia pewnego nostalgicznego patrzenia na Rosję na przykład i to cały czas jest bardzo silne w landach wschodnich, co odróżnia też AfD na wschodzie i zachodzie, podejście do Rosji czy do polityki bezpieczeństwa i AfD tym bardzo skutecznie gra, to znaczy potrafi na swoich wiecach partyjnych odwoływać się do obniżenia cen energii, które z pozycji landu są niemożliwe do zrobienia, ale mimo to przekonuje to część wyborców, a najważniejszy moim zdaniem jest ten element zakorzenienia, to znaczy wyborcy AfD mają poczucie, że wszystkie inne partie od 89 roku, tak naprawdę na początku lat 90. może trochę inaczej, porzuciły ich. I tylko AfD od momentu założenia 2013 rok było tą partią, która się o nich w jakiś sposób troszczy. To nawet nie chodzi o to, że oni prezentują jakiś specjalny program, ale wystarczy, że powiedzą tak, rozumiemy wasze troski i głośno je wypowiadają. My też martwimy się o naszą przyszłość.
3: Oni wypowiadają ich emocje.
4: Tak, no właśnie. I to wystarczy do tego, aby uzbierać tak duże poparcie, choć ten program i uznanie kompetencji AfD w poszczególnych dziedzinach, jak gospodarka, migracja, nawet polityka klimatyczna jest też ważne i coraz więcej ludzi uważa, że to właśnie ta partia będzie w stanie odmienić losy też Niemców wschodnich.
3: Dziennikarze BBC, analizując to, co się wydarzyło w weekend w Saksonii, piszą, że wygląda na to, że niemiecki główny nurt polityczny zawiódł wyborców. W jaki sposób ten główny nurt zawiódł?
4: Jeżeli spojrzymy na sondaże, które pytają w zasadzie przy urnach wyborczych, z czego wynikała ich decyzja wyborcza, to prawie 90% tych wyborców w Saksonii-Anhalt odpowiadało, że są rozczarowani polityką Friedricha Merza. To znaczy, że on nie dotrzymał tych obietnic, z którymi szedł do wyborów. To trudno jest też jednoznacznie powiedzieć, że to jest prawda. To znaczy, na przykład w polityce migracyjnej mamy znaczącą zmianę, czy też w polityce bezpieczeństwa, ale myślę, że kwestia gospodarki tutaj była decydująca. Obawa przed głębokimi reformami, które Merz zapowiada, między innymi kwestia emerytur. Tego osoby na wschodzie obawiają się zdecydowanie bardziej niż na zachodzie, dlatego że ta poduszka socjalna, taka bezpieczeństwo socjalne jest dużo mniejsze. Więc to był też taki wotum nieufności wobec Merza, bez dwóch zdań.
3: Zabrakło AfD 3 głosów, tak, żeby samodzielnie stworzyć rząd. Pewnie będą trwały poszukiwania. Zapytam jeszcze na koniec o ten kordon sanitarny, bo mam wrażenie, że to jest tak, że nawet niektórzy politycy z CDU się łamią i już pojawia się taka narracja, może nie sojusz, może nie koalicja, ale przecież możemy współpracować w różnych sprawach, przy konkretnych rozwiązaniach i projektach. I oczywiście wspominaliśmy trochę historię, no przecież wiemy, kto ułatwił kiedyś nazistom dojście do władzy. No konserwatyści, tak, z Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej.
4: Tak, ale tego typu myślenie, że zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, aby powstrzymać AfD w dojściu do władzy, a mimo to dotychczasowa polityka okazała się fiaskiem, było bardzo obecne w tych ostatnich godzinach tak naprawdę. Jest takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, zwłaszcza tych polityków im niżej w tym szczeblu samorządowym, że należy bardziej otworzyć się właśnie na jakąś formę współpracy, to może nawet jest za daleko idące, ale właśnie głosowania nad konkretnymi kwestiami. I myślę, że ta koncepcja kordonu sanitarnego, ona raczej będzie schyłkowa niż będzie się wzmacniać.
3: Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był wywiad polityczny. Bardzo Państwu dziękuję za dziś i życzę dobrego wieczoru.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Poniedziałek, 7 września, jest 18. Politycy PiSu twierdzą, że afera wokół zonda krypto obciąża aktualnie rządzących, ale przeczą temu fakty. Pieniądze od szefa upadłej giełdy miał dostać choćby sam Zbigniew Ziobro. AfD wygrywa regionalne wybory w Niemczech i jest to włos od przejęcia rządów w Saksonii-Anhalcie. O możliwych scenariuszach dla tego regionu mówi gość TOK FM. Częstsze powodzie, fale upałów i mordercze warunki dla wielu organizmów. W Sejmie debatowano o klimacie. Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Witam Państwa ponownie i zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość nadal przekonuje, że afera zonda krypto to jest afera obecnej koalicji rządzącej. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, pytany przez Karolinę Lewicką w wywiadzie politycznym o 450 tysięcy złotych, które Zbigniew Ziobra, a dokładnie jego fundacja, otrzymała od byłego szefa upadłej giełdy Przemysława Krala, odpowiedzialnością za to obarczył, tu cytat, państwo Donalda Tuska.
13: Nie stanęło na wysokości zadania i nie interpretowało w odpowiedni sposób sygnałów, które powinni interpretować. Chociażby te ostrzeżenia estońskiej instytucji zajmującej się nadzorem nad tego rodzaju giełdami.
14: A ostrzeżenia KNF z 2018 roku to chyba rządy Prawa i Sprawiedliwości.
13: Tylko pani redaktor, to w czasach rządów Donalda Tuska przedstawiciele zonda krypto uczestniczyli, prowadzili szkolenia dla prokuratury, dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla policji. No skoro organizacja, która później okazała się być organizacją przestępczą.
14: Gościł na przykład w szkole policji w Szczytnie. No i pojawia się pytanie, czy Zbigniew Ziobro żył pod kamieniem przez kilka lat w dodatku, bo jesienią 25 roku podejmuje taką decyzję. Od ponad 3 lat śledczy szukają Sylwestra Suszka. Od 5 lat w przestrzeni publicznej są reportaże superwizjera TVN-u, które już jasno pokazują związki tej giełdy z światem przestępczym. Jak Ziobro mógł nie wiedzieć, z kim ma do czynienia?
13: No, panie redaktor, to samo pytanie kieruję w takim razie do ministra Domańskiego, który dopuścił przedstawicieli zonda krypto do prowadzenia szkoleń w KAS-ie. Do pana ministra
14: się,
13: Bodnara i później pana ministra Żurka.
14: Koalicji Obywatelskiej, ale to będę pytać o Andrzeja Domańskiego. Mam przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i pytam o wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.
13: Panie redaktor, nie miał nikt wystarczająco rzetelnych informacji na temat tego, czym tak naprawdę jest zonda krypto. I chyba wszyscy mamy w tej chwili tą świadomość. Jestem przekonany o tym, że gdyby służby działały tak, jak należy, to minister Zbigniew Ziobro by nie wszedł w jakąkolwiek współpracę z panem Kralem.
12: To słyszała od swojego gościa Karolina Lewicka. Kolejny dzień, kolejne godziny to są kolejne fakty i kolejne zarzuty, jeśli chodzi o tę aferę. W tej chwili są zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, tej giełdy, która przekształciła się w zonda krypto. Afera zonda krypto zatacza coraz szersze kręgi wokół polityków, osób publicznych i świata krypto, tak zwanego. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez tę giełdę. I o tym wszystkim teraz reporter TOK FM Szymon Kępka.
7: Afera z zonda krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa zonda krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej, prokurator Anna Adamiak.
15: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego. Natomiast drugie przestępstwo to przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalutowej poprzez dokonywanie bez upoważnienia i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zmian, usuwania oraz wprowadzenia nowych danych, zapisów informatycznych.
7: Roman Rzet usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia. Teraz prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Wcześniej w sprawie zonda krypto zatrzymano 3 osoby, w tym influencera i giełdowego spekulanta Rafała Zaorskiego. Te osoby są w areszcie, a w gronie aresztowanych jest także nadal obecny szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Jeszcze dodajmy, że pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania zonda krypto czy też zaginięcia Suszka. Po wyborach w Saksonii-Anhalcie są 3 scenariusze, mówi w TOK FM ekspert do spraw polsko-niemieckich Łukasz Grajewski. Głosowanie wygrała skrajnie prawicowa, prorosyjska alternatywa dla Niemiec, która zdobyła ponad 40% poparcie i do bezwzględnej większości brakuje jej zaledwie 3 mandatów.
16: Najchętniej AfD by po prostu podkupiło 2-3 polityków CDU albo od partii Zarywagenknecht. Tak byłoby najprościej, bo mogliby wtedy rządzić samodzielnie. Jeżeli się to nie uda, to wydaje mi się jedyną możliwością jest dogadanie się właśnie z Zarywagenknecht. To jest też partia populistyczna, ale która dużo haseł odwołuje się jakby do populizmu od strony lewicowej. Natomiast tam wspólną platformą dla AfD i tej partii Wagenknecht jest taki anti-establishment, więc tam wydaje mi się, że jest możliwość dogadania się, a to mniejsze ugrupowanie ma 5 głosów obecnie, które AfD potrzebuje. Albo trzeci scenariusz, jeżeli te rozmowy nie będą się posuwały do przodu, no to kolejne wybory.
12: Za AfD na drugim miejscu uplasowała się dotychczas rządząca w Saksonii-Anhalcie partia CDU, na którą zagłosowało 17% wyborców. I to jest najgorszy wynik tego ugrupowania w historii wszystkich wyborów w tym landzie. Frekwencja wyniosła niemal 80%. Dane osobowe wyciekły i to jest fakt, ale nie ma sensu z tego powodu siać paniki, uspokaja Lubelska Izba Lekarska. A chodzi o firmę MyDoktor i wyciek danych około 19 milionów Polaków. Pamiętają Państwo, to niedawno było. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiają SMS-y z lubelskich przychodni z informacją o wycieku. I to powoduje kolejki w przychodniach i blokowanie telefonów do poradni, bo każdy chce wiedzieć, jakie jego dane mogły zostać, ich dane, tych pacjentów, mogły zostać ujawnione.
17: Zgodnie z przepisami RODO, w momencie wystąpienia, nawet podejrzenia pewnych naruszeń związanych z wyciekiem danych osobowych, obowiązkiem podmiotu leczniczego jest poinformowanie o zaistniałej sytuacji pacjentów, których ta sytuacja dotyczy.
12: Mówi w TOK FM prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Dariusz Samborski i dodaje, że przychodnie wysyłają SMS-y, ale jednocześnie nie mają żadnej szczegółowej wiedzy w tym temacie.
17: Nie mamy informacji, czy w przypadku pacjentki X z danego podmiotu wyciekł PESEL, mail czy jakaś część karty chorobowej. Tych danych podmioty nie mają. One dostały tylko takie ogólnikowe dane z firmy MyDoktor wskazujące, że naruszenie mogło objąć pacjenta o takim nazwisku i tu jest troszeczkę taki chaos.
12: Na dziś w przychodniach nie dowiemy się, czy wyciekł tylko nasz PESEL, czy na przykład również dane takie jak leki, które zażywamy, czy też na co się leczymy. To ma dopiero ustalać prokuratura. Kryzys klimatyczny to nie jest dyskomfort, to są konkretne zagrożenia, które już tutaj są, podkreślali eksperci, otwierając narodową debatę o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Jakub Medek o szczegółach tego wydarzenia.
18: Jak wskazywali eksperci, powodzie, które kiedyś statystycznie występowały co 100 lat, teraz występują co 30. Coraz więcej mamy też fal upałów. I wiemy po statystykach z Niemiec, że one zabijają, mówiła dr Aleksandra Kardaj z Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Przez jakiś czas sytuacja była podobna jak w latach ubiegłych, natomiast w pewnym momencie ta śmiertelność w tym roku zaczęła bardzo rosnąć i w maksimum fali upałów, a także dzień później, ona była właściwie dwa razy większa.
18: Polityka państwa musi się zmienić, podkreślał profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.
20: Każda duża inwestycja, polityka publiczna, decyzja przestrzenna powinna odpowiadać na pytanie, czy zwiększa, czy zmniejsza ryzyko powodzi, suszy, pożaru, przegrzania.
18: Efektem debaty mają być konkretne propozycje dla rządzących, jak podnieść odporność państwa na ekstrema klimatyczne. Jakub Medek, TOK FM.
12: Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. I dlatego w Toruniu otwarto nowy dom seniora. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą. Zaplecze dostosowane jest do potrzeb osób starszych i ma zapewnić mieszkańcom przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji. Mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi ten klub.
21: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Rzeczywiście, no, tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą. To powoduje, że stosujemy trochę profilaktykę starzenia, bo te kontakty społeczne, one w ludziach powodują sens życia tak naprawdę.
22: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat i mam nadzieję, że będzie można skorzystać i umilić czas i życie, żeby, że tak powiem, każdy dzień miał swoją twarz.
23: Czy takie miejsca są w Toruniu potrzebne?
24: Proszę panią, na pewno są potrzebne. Tego nigdy za dużo.
25: Z koleżanką, że się obie znamy, z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
24: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
12: I o tym wszystkim rozmawiała Agnieszka Wynarska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę proceder shrinkflacji, tak to się nazywa, albo downsizingu, czyli przypadków, gdy producent odchudza opakowanie produktu bez zmiany jego ceny. Czyli na przykład butelka napoju zamiast dotychczasowych 2 litrów ma 1,75 litra. Czekolada zamiast 100 gramów waży 90, a w opakowaniu jest mniej chipsów, a więcej powietrza. Skąd my to znamy? Producent o takiej zmianie powinien wyraźnie poinformować konsumenta, mówiła w popołudniowym EKG Kamila Guzowska z UOKiK-u.
26: Będziemy właśnie w postępowaniu sprawdzać, jak do tej pory producenci sobie z tym radzą, jak sobie radzili na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli zmniejszali tę gramaturę. Trzeba zauważyć, że radzą sobie świetnie, jeżeli te produkty są powiększane, to znaczy takie komunikaty jak teraz 20% więcej, 2 sztuki gratis, to aż rzuca się w oczy i chwalą się tym i bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotna informacja, ale trzeba mieć też tę perspektywę, że równie istotną informacją dla konsumenta jest to, że produktu jest teraz mniej. Będziemy oceniać, czy realnie konsument mógł zauważyć, że coś się zmieniło. To nie zawsze musi być hasło teraz jest mniej produktu, bo ja rozumiem, że to jest może mało atrakcyjna informacja, ale można to przekazać w różny sposób, również grafiką, kolorem, wyróżnieniem.
12: Na razie UOKiK zgłosił się do dużych producentów z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. Prokuratura w położonej na wschodzie Niemiec Saksonii informuje, że ostatnio służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych. Miały one doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. O tym będę rozmawiał teraz z Andrzejem Mroczkiem, ekspertem do spraw przestępczości zorganizowanej i kryminalnej, także terroryzmu oraz terroru kryminalnego z Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
27: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
12: Czy my powinniśmy na takie sytuacje być w Polsce także gotowi?
27: Ale tak naprawdę jak spojrzymy na z przestrzeni ostatnich lat i miesięcy, to również u nas występują zagrożenia o takim charakterze. Tu jest istotą, skąd te zagrożenia się biorą, czyli jaka jest motywacja i kto inspiruje te zdarzenia, no niebezpieczne zdarzenia, tak? Mhm.
12: Ale tego nie wiemy, prawda?
27: To nie do końca, bo To nie do końca. Nie można wszystkiego przypisywać, wszystkich zdarzeń przypisywać stricte działalności czy inspiracji służb rosyjskich. Bo przytoczona na początku sytuacja ta, która ma miejsce na terenie Niemiec, to oni w tej chwili borykają się, Niemcy, tak jakby z różnymi zagrożeniami związanymi z podkładaniem tych improwizowanych urządzeń wybuchowych. Raz, gdzie faktycznie, tak jak w Lipsku, udowodniono, że zebrano materiał dowodowy, że było to inspirowane i były to działania inspirowane ze strony służb rosyjskich, tak na przykład te improwizowane urządzenia wybuchowe, które 21, ten, o których pan powiedział, należy czytać między wierszami, że one zostały przez służby niemieckie przypisane tak jakby do jednego modelu tych urządzeń wybuchowych. Mhm. Natomiast te urządzenia wybuchowe, wszystko wskazuje na to, że nie mają nic wspólnego z działalnością obcych służb na terenie Niemiec. Wystąpił tam taki element, że służby otrzymały list, obszerny, wielostronicowy list mężczyzny, który przyznaje się do skonstruowania, podłożenia szeregu tych improwizowanych urządzeń wybuchowych. Zrobiono u niego przeszukanie w domu, znaleziono materiały, które dowodowo przypisuje się do tych znalezionych, podłożonych przy sieciach energetycznych urządzeń wybuchowych. Natomiast w tej chwili trwają intensywne poszukiwania tego mężczyzny. To jest 48-letni Niemiec, którego z listu wynika, że jest, no określilibyśmy, samotnym wilkiem, takim ekoterrorystą, w mojej ocenie nawet wzorującym się na Juna Bomberze, tym, który terroryzował Stany Zjednoczone w ubiegłych dekadach. I głównym jego główną motywacją to jest to, że się nie godzi na to, aby energia była wytwarzana ze środków kopalnych.
12: Także zostawiając tę konkretną motywację tego człowieka, bo tu myślę, że jesteśmy też winni słuchaczom taką przestrogę, że tego rodzaju działalność to jest coś, co prędzej czy później będzie przez służby wytrapione najprawdopodobniej i sprawca zostaje ujęty, ustalony, prawda?
27: Tak, no, ale oczywiście też motywacja może być bardzo różna, bo tutaj mówimy o...
12: Nie musi to być Rosja, to jakby tutaj wybrzmiało już i nie ma wątpliwości co do tego.
27: Trend,
12: ale niezależnie od źródła coś takiego występuje, tak? Proszę skończyć zdanie.
27: Chciałem powiedzieć, że ten trend jest też, czyli ten trend ukierunkowywania wszystkiego na służby rosyjskie powoduje to, że uruchamiają się różnego rodzaju inne osoby, które przede wszystkim na przykład chcą osiągnąć inne korzyści. Korzyści ekonomiczne, na przykład wyłudzenie odszkodowania, bo zostanie coś podpalone. Kwestie motywacji porachunkowej, ale też możemy mieć do czynienia z osobami, które fascynują się przemocą, tak? To jest taki rodzaj ekstremistów, terrorystów nihilistycznych, takich skrajnych. Natomiast z perspektywy każdego takiego przeciętnego obywatela nie jest istotne, kto stoi za podłożeniem jakiejś bomby.
12: Oczywiście.
27: Czy zapalającej. Tylko czy ona wybuchnie, są osoby ranne, czy stwarza to zagrożenie. Z perspektywy naszej, takiego przeciętnego obywatela, jest istotą, jak należy postępować w określonych sytuacjach.
12: I właśnie, tak? Została nam minuta tylko.
27: Jaka jest motywacja? Bo jaka jest, od tego, jaka jest motywacja, to są służby, tak? Te, które mają zebrać materiał i określić, skąd to jest i zatrzymać osobę.
12: Już tylko mamy niecałą minutę rozmowy, więc jakby pan mógł w kilku zdaniach powiedzieć, mamy stopień alarmowy czarni w Polsce. Co możemy poradzić słuchaczom w zakresie właśnie? Widzimy jakieś urządzenie nieznane, coś podejrzewamy. O czym trzeba w tych czasach myśleć?
27: Najważniejsze to jest to, że improwizowane urządzenia wybuchowe mają to do siebie, że one są nieprzewidywalne co do możliwości ich odpalenia. One mogą w sposób niekontrolowany wybuchnąć, czyli i one mogą być w taki sposób zakamuflowane, że niebezpieczeństwo może płynąć wbrew pozorom z bardzo takiego ukierunkowanego, z takiego przedmiotu, który na pierwszy rzut oka wcale nie musi wyglądać jak bomba. Bo znalezienie bomby, która wyglądałaby jako stereotypowa bomba, diody, kabelki, jest naprawdę bardzo niskie. Także w momencie, kiedy coś nam się wydaje podejrzane, nie wstydźmy się.
12: Do służb od razu. Dzwonimy, pytamy.
27: Oczywiście, że tak. Nie podchodźmy, dlatego że może dojść do, tak jak powiedziałem, do wybuchu niekontrolowanego.

0: Będziemy wracali do rozmów Trumpa z Putinem i Wołodymirem Zełenskim.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.21. Informacje. TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie ma przełomu. Po wizycie wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, a przywódca Rosji Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie, podała agencja Bloomberga, powołując się na osoby wtajemniczone w rozmowy. Putin zamierza wręcz rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Premier Serbii Dziuro Macud złożył do prezydenta Aleksandra Vučića wniosek o rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Vučić już wcześniej zapowiadał, że głosowanie odbędzie się 18 lub 25 października i po nim będzie ubiegał się o urząd premiera. Wcześniejszych wyborów domaga się studencki ruch protestu, który zawiązał się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. 4950 zł brutto ma wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32,30 zł. Tak wynika z projektów rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jak usłyszeliśmy przed chwilą w informacjach TOK FM, wizyty wysłanników prezydenta USA Witkoffa i Kushnera w Moskwie i w Kijowie nie przyniosły przełomu, podaje Bloomberg. W tej sprawie już teraz łączymy się z Markiem Menkiszakiem, z kierownikiem zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Jak pan skomentuje te doniesienia Bloomberga?
10: No, trudno się nie zgodzić z taką oceną, bo mimo tego, że po tych spotkaniach w Moskwie i w Kijowie uczestnicy i zarówno amerykańscy, jak i rosyjscy, po części również ukraińscy pozytywnie je oceniali, nawet mówiono, że pojawiły się jakieś pewne nowe pomysły, to nie ma nic, co by wskazywało, że mamy do czynienia z przełomem i co więcej, że zmieniły się jakieś istotnie stanowiska wyjściowe stron, które są od siebie bardzo odległe i tak naprawdę główną przeszkodą jest determinacja Moskwy do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo nad Ukrainą, nie tylko poprzez narzędzia militarne, ale również poprzez działania polityczne.
0: Dzisiaj Donald Trump miał dzwonić i do Kijowa, i do Moskwy. Co wiemy na ten temat?
10: No, wiemy tyle, że zapowiedziano taką rozmowę. To jest, jak się wydaje, wzmocnienie presji na obydwie strony żeby zaczęły także rozmawiać ze sobą bezpośrednio, bo przypomnijmy, że

0: publicznie Witkow i Kushner wezwali Rosję i Ukrainę do wznowienia negocjacji w formacie trójstronnym, które już w zeszłym roku się odbywały, w formacie, którym Stany Zjednoczone odgrywają rolę tylko pośrednika, natomiast zasadnicze rozmowy prowadzą przedstawiciele bezpośrednio obydwu walczących stron, co miałoby również sugerować, że to one odpowiadają za efekty tych rozmów i na nich również spadnie ewentualne odium za brak sukcesu.
1: Po co właściwie Trump wysyłał teraz swoich przedstawicieli do Europy, skoro taką odpowiedź można było zakładać z góry?
0: No, wydaje się, że główną odpowiedzią na to pytanie są dwa wydarzenia i kalendarz polityczny. Po pierwsze, 3 listopada odbywają się tak zwane połówkowe wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne wydarzenie polityczne w USA. I rezultaty tych wyborów przy niezbyt obecnie dobrej politycznej koniunkturze dla Trumpa i niskim poparciu dla niego mogą zmienić nieco układ sił w Kongresie na niekorzyść partii republikańskiej, więc partii rządzącej obecnie. I chodzi o to, żeby stworzyć pewne, no choćby pozory, jeżeli nierealny sukces polityczny w rozmowach, żeby wpłynąć bardziej korzystnie na efekty tych rozmów, na przykład żeby wzajemne ataki na tankowce czy ataki na elementy infrastruktury energetycznej, które są bardzo intensywne między Rosją i Ukrainą, nie wpływały negatywnie na sytuację na globalnych rynkach energii, co się przekłada również bezpośrednio na ceny paliw w Stanach, co jest bardzo wrażliwe politycznie.
1: No tak.
0: Drugim elementem jest to, że w tym momencie istnieje pewna obawa, że strona rosyjska może podejmować jakieś działania eskalujące, co z kolei właśnie będzie wpływać negatywnie na sytuację i wymusi jakieś działania, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które jest im bardzo nie na rękę. Ale jeszcze ważniejszy jest element irański, czyli to, że w tym momencie Stany Zjednoczone są pogrążone w konflikcie z Iranem, gdzie nie mogą odnieść wyraźnie wojskowego sukcesu. I Iran jest wspierany przez Rosję. On jest wspierany przez Rosję między innymi danymi wywiadowczymi, które są przekazywane przez Rosjan Irańczykom, które ułatwiają według doniesień przecieków medialnych ataki irańskie na cele amerykańskie w regionie Zatoki Perskiej. I jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby przekonać Rosjan, żeby się powstrzymali od tego typu współpracy, a Rosjanie widzą w tym szansę, żeby traktować to jako kartę przetargową właśnie w kwestii amerykańskiej postawy wobec Ukrainy, na przykład wycofania wsparcia amerykańskiego, między innymi wywiadowczego dla Kijowa.
1: Jaki sygnał Putin wysyła w tej chwili Trumpowi?
0: Putin wysyła Trumpowi parę sygnałów. Po pierwsze, że rzekomo jest gotowy na porozumienie pokojowe, ale to jest tak naprawdę sygnał fałszywy, w tym sensie, że nie widzimy żadnych oznak, że Rosjanie są gotowi w tym momencie do jakiegoś kompromisu realnego. Chodzi tylko o to, o stworzenie takiego pozoru, że no wystarczy tak naprawdę zgoda na pewne podstawowe warunki rosyjskie, i w tym momencie, w każdej chwili ten konflikt może zostać zamrożony, czyli prezydent Trump może odnieść sukces polityczny. Konsekwencją tego sygnału jest również to, że jeżeli nie dojdzie do takiego porozumienia, to trzeba obarczyć odpowiedzialnością za to stronę ukraińską i Europejczyków, których Rosjanie usiłują przedstawić jako podżegaczy wojennych. sami tak naprawdę nie przyznając się do tego, że oni są stroną prowokującą i eskalującą napięcie. Więc sygnał jest też taki, że Rosja ma oferty biznesowe wobec Stanów Zjednoczonych i gdyby doszło do decyzji Stanów Zjednoczonych o właśnie przymuszeniu Kijowa do porozumienia na warunkach rosyjskich, bądź też alternatywnie do wycofania się całkowicie Stanów Zjednoczonych z próby wspierania w ten czy w inny sposób Ukrainy, to normalizacja stosunków rosyjsko-amerykańskich dałaby korzyści gospodarcze i finansowe Amerykanom.
1: Musimy już kończyć, ale jednym zdaniem na koniec. Myśli pan, że do Trumpa trafia coś takiego, że przywódca amerykański jest podatny na taką rosyjską wizję świata?
0: To trudno ocenić, natomiast podatny jest niewątpliwie, niepodatni są jego wysłannicy, przede wszystkim Steven Witkoff, który czasami, jak widzimy, powtarza tezy rosyjskie. Natomiast ciągle nie ma tej zasadniczej decyzji, na którą liczyli Rosjanie, czyli zerwanie powiązania między zakończeniem konfliktu, a normalizacją relacji rosyjsko-amerykańskich. Tutaj ciągle prezydent Trump wbrew intencji rosyjskiej nie podjął takich decyzji.
1: Bardzo dziękuję. Marek Menkiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, był z nami. Ten sygnał oznacza początek spotkania z TAX. Z Błażejem Kuleszą z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, Błażeju. Przepraszam. Mecz Igi Świątek w tej chwili trwa chyba, tak, w dalszym ciągu. Co możesz powiedzieć o nim i co to za rywalka przed nią?
2: No, emocje przede wszystkim. W tym spotkaniu nie brakuje. Rywalka to Chinka. Qin Wenzhen świetnie, doskonale pamięta ją Świątek. Przede wszystkim z Paryża. Jedno, jedyne spotkanie przegrane z nią to wówczas podczas Igrzysk Olimpijskich, pamiętny półfinał, wtedy to Chinka trochę niespodziewanie wygrała i pokrzyżowała plany Polce, żeby zdobyć złoty medal. Skończyło się wówczas na brązowym medalu. No i teraz powiem tak, z zaskoczeniem patrzę na ten ćwierćfinałowy pojedynek, bo Polka już w tym meczu prowadziła 5-0 w pierwszym secie i wydawałoby się, że bezproblemowo zmierza do ćwierćfinału. No i zaczęły się problemy. Chinka zaczęła grać absolutnie skutecznie. Polka zaczęła popełniać niestety niewymuszone błędy. Nie była w stanie dokończyć tego pierwszego seta. W tym momencie jest 5-4 dla Polki, ale widać nerwy w polskim obozie i też nerwy u samej Igi, więc czeka nas chyba pojedynek bardzo zacięty. A o tym, że Qin Wenzhen potrafi wrócić do rywalizacji, przekonała się między innymi w wcześniejszej rundzie Amerykanka Madison Keys. W decydującym trzecim secie Chinka wtedy przegrywała 0-5 i potrafiła odwrócić losy seta, no i tym samym meczu, aby wygrać. No a dodajmy też, Chinka wraca do tego, do tej swojej wielkiej formy sprzed 2 lat. Zresztą w Nowym Jorku to ciekawe, musiała się przecież przebijać przez kwalifikacje, czyli w teorii jest bardziej zmęczona, ma więcej spotkań rozegranych ze sobą, no a panie dzisiaj grają na tym największym tenisowym stadionie świata, czyli stadionie Artura Esza. Około 30 tysięcy kibiców, to jest jak stadion narodowy, tam wejdzie ponad 50, jakby mogło, i pewnie na tych półfinałowych i ćwierćfinałowych spotkaniach tyle będzie. No ten pojedynek tam w Nowym Jorku toczy się w południe i myślę, że to trochę przeszkadza też zawodniczkom, bo część tego kortu jest w słońcu, druga część w cieniu. To mam wrażenie powoduje pewne problemy, że chyba zawodniczki do końca dobrze nie widzą piłki i mam wrażenie, stąd też problemy w niektórych zagraniach.
1: Stawką jest tutaj ćwierćfinał wielkosztemowego US Open. Ten mecz trwa. Tutaj ta sytuacja trochę na niekorzyść Igi w tej chwili się zmieniła. A gdybyśmy spojrzeli na przygotowanie obu zawodniczek, raczej Iga była tutaj faworytką, a jej rywalka no jest po operacji łokcia. Więc to też jest kolejna rzecz, która pokazuje, że ta druga może mieć trochę trudniej. Nie wiem, czy się zgodzisz.
2: Faktycznie Kim Wen-jen wraca po ciężkiej kontuzji. Zresztą to, o czym mówiłem, ona jest w tym momencie w drugiej setce rankingu, a przecież mówimy o zawodniczce, która nie tylko wygrała Igrzyska Olimpijskie, ale była te dwa lata temu przecież w gronie absolutnie topowych zawodniczek turu. Była przecież finalistką Australian Open, w ćwierćfinałach grała w US Open, więc no, jest to zawodniczka z tego topu. Sama przyznała, że czeka na to, aż w końcu zagra na tych największych tenisowych arenach. Dzisiaj się to wydarza pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy. Jak sama mówiła, jest głodna gry na właśnie tych największych tenisowych arenach typu Arthur Ashe. No i to się dzieje. No i wykorzystuje te szanse niestety reprezentantka Chin. Myślę, że to będzie bardzo wyrównany pojedynek. Tym bardziej, że Iga Świątek no, męczyła się troszkę z Czeszką Marią Błoskową w poprzedniej rundzie, o czym wszyscy mówili, a Chinka no, bywa nieobliczalna, o czym też przekonała się Amerykanka Madison Keys.
1: Bardzo dziękuję. Błażej Kulesza, Sport 360. A już za kilka minut jeszcze będziemy Państwu mówili, co będzie tematem dyskusji po 20, bo będziemy zapraszali na mikrofon TOK FM.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Wygenerowano z AI.

0: Nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Iran poinformował, że w najbliższych dniach ogłosi nową strefę zamkniętą w Zatoce Perskiej i zaprezentuje mapy nowego korytarza żeglugowego przez cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Według Teheranu nowa strefa będzie zaczynać się w punkcie, w którym rozpoczyna się amerykańska blokada Iranu przez USA i będzie obejmować obszary Zatoki Perskiej. Pierwszy most drogowy połączył Rosję i Koreę Północną, informuje agencja Reutera. Dotychczas pomiędzy państwami działały jedynie połączenia lotnicze i kolejowe. Dwupasmowy most o długości kilometra biegnie nad rzeką Tuman, stanowiącą granicę między Rosją a Koreą Północną. Nowy most nosi imię Jakowa Nowiczenki, żołnierza Armii Czerwonej, któremu Pjongjang przypisuje zasługę uratowania życia pierwszego przywódcy Korei Północnej Kim Ir-sena w 1946 roku. W Japonii z powodu ulewnych deszczów zamkniętych zostało ponad 3,5 tysiąca szkół, informuje agencja Kyodo. Dotknięte ulewami regiony znajdują się w środkowej części kraju. Warunki pogodowe doprowadziły również do utrudnień w ruchu kolejowym. Operatorzy kolei poinformowali, że zawieszenie połączeń dotknęło ponad 140 tysięcy osób w aglomeracji tokijskiej. Ulewy w Japonii mają potrwać do czwartku.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Za 18 minut 19 to nadal TOK 360 i podsumowanie dnia w TOK FM, chociaż już zaczynamy myśleć o tym, co wieczorem po 20 u Pawła Sulika. Dzień dobry, Pawle.
17: Dzień dobry.
16: Mikrofon TOK FM i jak zwykle dyskusja ze słuchaczami. O czym dzisiaj będziesz rozmawiał z naszymi słuchaczami?
17: Razem z Karoliną Kłaczyńską, która przygotowuje i wydaje program Mikrofon TOK FM, zdecydowaliśmy się po tym tygodniu, co najmniej w Polsce, tydzień trwała wielka akcja edukacyjna. co to jest Saksonia, że to Saksonia Anhalt to nie jest zwykła Saksonia, tylko to jest inny w ogóle kraj landowy. Dla kogo tam wybieramy? Czy ci ludzie i jakie
16: co mogą
17: mają
16: te władze
17: co mogą,
16: regionalne?
17: Nie mogą, i tak dalej. Przez tydzień ludzie w Polsce z olbrzymim zainteresowaniem śledzili system polityczny, układ polityczny, warunki, demografię, zatrudnienie, poglądy polityczne mieszkańców dość małego landu i takiego, który niewiele waży w Niemczech. Mhm. Dlatego, że wymiar symboliczny wczorajszego zwycięstwa AfD jest niesamowity.
16: Ale to muszę powiedzieć, że ja też, słuchaj, dzisiaj przed mapą Niemiec w ramach pracy nad programem siedziałem i tak właśnie studiowałem te poszczególne landy. Jest jakiś tutaj efekt edukacyjny tego wszystkiego.
17: Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ jest to nasz olbrzymi sąsiad, z którym mamy potężną wymianę handlową, niezwykle silne, o czym czasami zapominamy, związki personalne. To naprawdę kilkaset tysięcy Polaków po prostu tam jest. Niektórzy tak się zadomowili, że być
16: Niemcy
17: może...
16: Niemcy chętnie też do Polski zostaną. Przyjeżdżają, do Gdańska tak. Czy do Wrocławia, prawda?
17: W każdym razie jest to nasz olbrzymi sąsiad. My mamy z nim takie duże związki, że jeśli tam się coś wydarzy niepokojącego, to siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy, czy się będziemy interesowali, czy nie. Odbije się na nas po prostu. I skoro mieliśmy tydzień edukacyjny w polskich mediach, który nam opowiadał, czym jest Saksonia-Anhalt, jak wygląda ten landowy parlament i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to przyszedł wreszcie czas na to kluczowe pytanie. Ono dzisiaj po 20 zostanie zadane. Jakie znaczenie dla Polski na przykład mają te wyniki? Jakie znaczenie dla nas? Co to w ogóle zmieni? To, że tam wygrało AfD i o tym będziemy rozmawiali z arcyciekawym gościem, z Tomaszem Kurjanowiczem, redaktorem naczelnym Berliner Zeitung, który będzie po godzinie 20 z nami. Opowie o bardzo ciekawej perspektywie, bo jeszcze tylko jednym zdaniem zachęcę Państwa na godzinę 20 do mikrofonu zaproszę. Ma podwójną perspektywę nasz gość. Polską i niemiecką. Szczegóły po godzinie 20, a później porozmawia oczywiście słuchacze, jakie państwa zdaniem ma dla nas znaczenie to, że wczoraj wygrała AfD w Niemczech w Saksonii-Anhalcie.
16: A wcześniej, bo już po informacjach, które za chwilę będzie codzienny magazyn motoryzacyjny. My już dziękujemy za wspólne TOK 360. Wojciech Muzal, Natalia Witkiewicz i Adam Szuraj. Do usłyszenia.
13: Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny.
18: Dobry wieczór albo dzień dobry.
13: Czyli Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. A wiesz, że już teraz to naprawdę wcale się nie mylę. Często po prostu będę mówił dobry wieczór. Możesz mnie poprawiać, możesz nie. Koniec lata już wkrótce, prawda? Ale wszystko zależy od pogody i nie będziemy się już nad pogodą dzisiaj za bardzo rozczulać. Natomiast będziemy się koncentrować na ściśle motoryzacyjnych informacjach. Słuchaj, zacznę od czegoś takiego, co... Myślę, że jest istotne, bo Volkswagenowi ta elektryfikacja idzie teraz już ostatnio całkiem nieźle, ale początki były trudne, bo co prawda na nowej platformie MEB pierwszy samochód nie był specjalnie udany, czyli pierwszy ID.3 według mnie zrobione na prędce. To samochód z napędem na tył. Wcześniej, jak żeśmy sobie przypominali, były samochody, raczej to były na spalinowych platformach ID, to był e-up, prawda? Elektryczny up oraz elektryczny Golf. No mieliśmy okazję nimi też jeździć, no ale nadszedł czas nowej platformy, nadszedł czas na ID3, ID4, ID5. Każdy był coraz lepszy, każdy był coraz większy. ID7 to naprawdę można go nazywać elektrycznym Passatem, ale nie trzeba i to najlepiej wykonany, najlepiej jeżdżący według mnie w tej chwili elektryk Volkswagena. No ale na tym się nie kończy. Za tydzień, dwa przekażę wrażenia z jazdy nowym ID Polo, czyli bliźniakiem Rawala, którym już mieliśmy okazję jeździć. Natomiast też nie kończą się zapowiedzi. Będzie coś takiego, Jacku, popraw mnie, jeśli się mylę, elektryk, który się ma nazywać po prostu ID Up. Czy to możliwe? Nie będzie ID Everyone. Wiesz coś na ten temat?
18: Wiesz co, tych informacji, które teraz napływają z Volkswagena jest sporo. Myślę, że środa będzie dobrym dniem, by...
13: Coś się będzie u nich działo.
18: Tak, wiesz, no jest tam bardzo duże rozedrganie i to jest...
13: Mów, co
18: to,
13: wiesz.
18: To jest, wiesz, o tyle przedziwne, że samochody robią dobre, ludzie te samochody kupują, teoretycznie wszystko jest okej, a będą zamykać fabryki i będą przede wszystkim, co jest sytuacją, w ogóle wiesz, produkują za dużo samochodów.
13: No dobra, ale wiesz co, to o tym to w środę, bo ja mam konkrety, jak ty nic więcej nie wiesz, to ja się dorzucę tylko do tej informacji, żeby już tą środę, całej środy nie zagadać dzisiaj. Nie będzie ID Everyone, tylko będzie ID Up. To powiedziałem i to wiemy, natomiast prawdopodobnie wcześniej niż ID 4 zniknie ID 5 z oferty, a ID 4 zostanie zastąpiony samochodem samochodem, który ma się nazywać ID Tiguan. No i premiera już
18: wkrótce. To o tym słyszałem, tak.
13: Tak, no właśnie. I to samochód, nawet już są zdjęcia, nawet to nie są wizualizacje. Premiera 9 października, czyli przed, uwaga, przed salonem motoryzacyjnym w Paryżu. No po prostu to będzie ID4 po potężnej motoryzacji i zmiana nazwy. ID3 zmieniło się na ID3 Neo, ID4 zmieni się na ID Tiguan. Tiguan to brzmi znajomo, prawda?
18: Wiesz, no to ID3 się zmieni w ID Golf za jakiś czas, ale wiesz, ale to też pokazuje, jakim błędem w wykonaniu niektórych motoryzacyjnych koncernów było budowanie oddzielnej linii. Zobacz, mieliśmy z tym do czynienia, ten rozwój tej motoryzacji szedł dwutorowo, to znaczy część firm, na przykład BMW, robiło elektryczną X3 i spalinową X3. One się różniły tam X3. Teraz mamy nową trójkę i nową i3, i to są samochody bardzo do siebie podobne, chociaż nowej trójki nie ma jeszcze spalinowej, ale to powiedzmy przy X3 to bardziej widać. Natomiast część firm te parę lat temu próbowała budować oddzielną linię modelową do samochodów elektrycznych, zakładając, że będzie tak jak z Toyotą Prius, że żeby to chwyciło, to musi się po prostu wyróżniać. No tylko, że oddzielna linia modelowa, no to są oddzielne koszty.
13: Do jednego wniosku wyślę, znaczy nie tylko do jednego, ale na pewno ten wniosek jest ważny i dla mnie słuszny, że takie nazwy ID2X czy tam ID Everyone to nie, że lepiej nazwać te samochody tak, żeby się ludziom jakoś kojarzyło. Zobacz, to mamy ID Polo, nie mamy już ID2X, mamy ID Crossa. Nazwa nawiązuje do T-Crossa. Ja nie wiem, czy ID7 się kiedyś nie zacznie nazywać ID Passat w kolejnym wcieleniu, prawda?
18: Tak jak tak, tutaj ID4. Tak, my jesteśmy tacy mądrzy, Sławek, teraz w 2026 roku. No ale tak, w 2022 czy 2023 była spora szansa na to, że to będzie dobry pomysł.
13: Tak, że to powiew świeżości, no jak ma być nowoczesnie, no to niech będą też nowe nazwy. No oczywiście, że tak. To bym jesteś.
18: Zwłaszcza, że słuchaj, z tym ID3, przecież Volkswagen postawił wszystko na tego ID3. A przecież to miał być nowy Garbus. To miała być rewolucja na miarę nowego Garbusa, czy Volkswagena Golfa.
13: Czy Golf, właśnie.
18: Tak,
13: no tak,
18: to,
13: tak.
18: Wiesz, to nie wypaliło i to nie wyszło też dlatego, że ten samochód nie był gotowy na moment premiery i było z nim sporo problemów. Natomiast to, że firma Volkswagen potrafi robić dobre samochody elektryczne, to się ostatnio okazało, tak. I to,
13: no wiesz. I zobacz. I teraz też zmienili, jest platformą już nie MEB, tylko MEB+. Napęd jest w tych małych naprzód. Przecież w ID Polo i w ID Crossie mamy napęd naprzód. To też ciekawe, no to czy można to nazwać rewolucją? No na pewno solidną modernizacją. Volvo też przerzucił napęd w elektrykach z jednej osi na drugą. To też było bardzo ciekawe, prawda? W 40-tkach. No to tyle chyba o Volkswagenie na razie, bo w środę będziemy mieli więcej o przyszłości, która no taka bardzo różowa nie jest, mimo tych zapowiedzi modelowych.
18: Tak, a ja bym chciał teraz chwilę porozmawiać o dwóch firmach, o których nie ma zbyt często, nie ma pretekstu zbyt często, żeby o nich rozmawiać. Te dwie firmy to Nissan i Honda. Z półtora roku temu, może ze dwa lata temu, zaczęły do nas dochodzić takie głosy o tym, że Nissan jest w problemach. Oni podeszli do tych problemów, nie wiem czy pamiętasz, bo tam jest ciągle ten spór z firmą Renault, no bo teoretycznie tam się firmy powymieniały akcjami i ten Nissan był przez to Renault według ludzi z Nissana jakoś marginalizowany. No, uwierała im ta współpraca przez długie lata bardzo. Pamiętasz też decyzja o zatrzymaniu i wywieźli go potem w futerale chyba na sprzęt muzyczny. Carlos Ghosn.
13: To tak, prawda, tak, prezes. No ciekawe, gdzie on wrócił, do Libanu, czy gdzie on
18: do
13: mieszkał?
18: Do Libanu, tak, w Libanie. Natomiast jeżeli chodzi o Nissana, w 2024 roku pojawiły się informacje, że Nissan i Honda planują fuzję. Tam jeszcze Mitsubishi chciało się do tego dołączyć. O co chodziło? To znaczy chodziło o to, żeby wspólnie te dwie duże firmy, czyli Honda i Nissan plus trochę mniejsze Mitsubishi, żeby wspólnie budować samochody, żeby to była, wiesz, w ramach jednego kraju zamknięta współpraca, żeby na tych samych platformach, ale ze swoim know-how i ze swoim podejściem do klientów i do wszystkiego budować auta, wymieniać się technologiami. Ja nie pamiętam dobrze, ale to chyba było tak, żeśmy w grudniu mówili o tym, że i były takie zdjęcia, pan z Hondy, prezes Nissana, prezes Hondy i gdzieś tam jeszcze obok stał facet z Mitsubishi i ściskali sobie ręce. No i dwa miesiące później się tak pokłócili, że ta fuzja została odwołana. Ja nie wiem, czy tam się nie zmieniło stanowisko, czy nie zmieniła się osoba na stanowisku prezesa w Nissanie po tym. Mhm. Też przy okazji. Natomiast dogadali się. Słuchaj, trochę to czasu zajęło, ale...
13: Ciekawe, czy to kwestia tak osobowości takich trudnych, czy po prostu pieniądze w tle były. No dobrze,
18: słuchaj,
13: w każdym razie...
18: Najlepszym rozwiązaniem na dwa trudne charaktery jest nie siedzieć w jednym pomieszczeniu i tak jak my, Sławku, ty masz jedno studio, ja mam drugie studio i jakoś to tyle lat działa. Natomiast tutaj widać, że panowie się spotkali...
13: Bo mieszkasz kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, a nie siedzimy tutaj dlatego, że po prostu nie chcemy konfliktów, ale...
18: Studio w domu. No właśnie. Od pandemii. Słuchaj, jest zdjęcie, jak panowie ściskają sobie ręce. Pan z Hondy wygląda na bardziej zadowolonego niż pan z Nissana. Natomiast od 2029 roku Nissan i Honda będą dzieliły komponenty i architektury, ale uwaga, niezbędne do oprogramowania pojazdów, czyli będą mieli wspólny, powiedzmy, infotainment. I tutaj wymienia się dwa podmioty, które są zagrożeniem i dla Nissana, i dla Hondy osobno, a po połączeniu łatwiejsza będzie tutaj walka z tą konkurencją. Ta konkurencja to przede wszystkim Tesla. Chodzi tutaj o to, żeby Nissan i Honda, jak skoro już będą inwestowały pieniądze w rozwój tej elektrycznej motoryzacji i w tą elektryfikację, to chcą po prostu podzielić się kosztami rozwoju. Zwłaszcza, że w przypadku silników spalinowych, to jaki silnik miał Nissan pod maską i to jaki silnik miała Honda, to były dwie zupełnie inne konstrukcje, zbudowane według innych założeń, dla innych klientów. Tutaj te różnice były przeogromne. Ale szczerze mówiąc, w przypadku samochodów elektrycznych, to mi tylko zależy na jednym, żeby to działało płynnie, dawało lekkość. I czy ten silnik elektryczny jest zbudowany gdzieś tam, czy przez kogoś tam, to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia i tak samo nie ma znaczenia, kto napisał oprogramowanie, które tym wszystkim steruje. Druga konkurencja to oczywiście firmy chińskie, które z elektrykami, no jeszcze 3 lata temu powiem ci, że było tak, że co nie braliśmy chińskiego elektryka na testy, to on się okazywał bardzo fajny, ale zobacz, jak od dawna nie mieliśmy żadnego chińskiego elektryka na testach. To jest raz,
13: Nie będziemy mieli, bo widzę w kalendarzu, nie ma.
18: No, a druga rzecz jest taka, że no wiesz, firmom się nie opłaca tego sprzedawać, są cła na te auta.
13: Słuchaj,
18: wysokie. Ale druga rzecz jest taka, że europejska, koreańska, japońska motoryzacja dogoniła Chiny i te, powiedzmy, z tego starego motoryzacyjnego świata auta elektryczne są już równie dobre, jak nie lepsze, niż te chińskie.
13: To ja powiem, bo w piątek więcej, bo to naprawdę 8 miesięcy minęło i ciekawie jak to w Polsce się dzieje, jeśli właśnie chodzi o sprzedaż elektryków i marek chińskich. Ja powiem jedno, najważniejsze, wzrost sprzedaży przez 8 miesięcy o 10%, a potem równie ważne rzeczy, ale słuchaj, rekordowy udział w sierpniu chińskich marek w Polsce, prawie 16%. Ale słabiutki udział elektryków, co prawda lepszy niż w lipcu, ale 5% udziału, niecałe, chyba 4,7, no to trudno się tym chwalić. Najlepszy był w końcu ubiegłego roku, kiedy ogłoszono, że nie będzie dopłat. To wtedy chyba dochodziło nawet do 8% miesięcznie. Natomiast słuchaj, dość istotne jest jednak to, że pewne firmy od półtora roku, od roku albo sobie dobrze radzą, albo nie radzą. No trudno powiedzieć, że Toyota sobie źle radzi, ale też trzeba powiedzieć, że od półtora roku ma spadek sprzedaży po pierwszych 8 miesiącach. Mówię rok do roku, miesiąc do miesiąca. Minus 4%. Słuchaj, na przykład jeśli chodzi o takich, co sobie coraz gorzej radzą, no jednak spadek sprzedaży Hyundai'a to jest zdecydowanie coś, czego żeśmy chyba nie przewidywali, prawda? Bo spadek sprzedaży Hyundai'a to jest chyba nawet, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale to chyba jest kilkanaście procent, bo w piątek dokładnie powiem.
18: I to jest przedziwne, nie?
13: No zobacz, Ford to wiadomo dlaczego, wycofał się z minivanów, wycofał się z Fiesty, z Focusa. Renault ma mały spadek, rzeczywiście, no ale Hyundai ma taki spadek, no prawie 10%, Audi mały, a wzrosty, no kto zwyciężył, jeśli chodzi o to? No Skoda drugie miejsce, wzrost spory, Volkswagen... Również wzrost kilkunastoprocentowy, Skoda prawie 10%. BMW czwarte miejsce, Jacku. premium. Dobra, więcej o tym w piątek, bo też no, chińskie marki pukają do pierwszej dziesiątki. MG 12, Omoda 13, BYD 18. No trzeba przyznać, że... Ale wiesz co? Mogę na koniec audycji taki, wysnuć taką prognozę sobie.
18: No.
13: Że według mnie dynamika wzrostu chińskich sprzedaży chińskich samochodów już nie będzie taka duża. Ja bym się zdziwił, gdyby to w przyszłym roku przekroczyło 20%. Myślę, że zatrzyma się na dłuższy czas między 15 a 20% udział chińskich samochodów. Nie wiem, temat na dłuższą dyskusję zobaczymy w grudniu, w styczniu, jak podsumujemy rok, czy rzeczywiście miałem rację, czy się okaże, że co czwarty nowy samochód to Chińczyk w Polsce.
18: Nie, bo tak... moim zdaniem też nie ma to szans, ale bardzo chętnie na ten temat podyskutuję.
13: Okay. No to chyba dzisiaj, na dziś wszystko, prawda?
18: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Zapraszamy na kolejne już jutro.
19: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a Państwa i moim gościem dzisiaj będzie Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego i z European Council on Foreign Relations, a będziemy rozmawiali o cenach ropy i o tym, w jaki sposób wojna w Iraku, wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła rynek ropy i czego nas uczy ta nowa kryzysowa sytuacja. To po informacjach. Zapraszam serdecznie.
20: Reklama.
21: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
24: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
23: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda.
26: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
25: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
26: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
27: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Wizyta amerykańskich urzędników na niewiele się zdała, bez przełomu, po rozmowach w Moskwie i Kijowie. Niemieccy chadecy w szoku po wyborczej porażce w Saksonii-Anhalcie. Ruszył proces byłego komendanta policji. Chodzi o wybuch granatnika. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Bez przełomu zakończyły się wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, podaje Bloomberg. Agencja podkreśla, że przywódca Rosji Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie. Putin zamierza wręcz rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze z CDU stwierdził, że po zdecydowanej wygranej prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec w wyborach chadecy nie mają już mandatu do rządzenia tym landem. Jesteśmy w opozycji, mandat do rządzenia ma AfD, powiedział Schulze. AfD zwyciężyła we wczorajszych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu, uzyskując prawie 44% głosów. CDU była w rządzie tego landu nieprzerwanie od 2002 roku. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendanta. Komendy Głównej Policji. Proces jest niejawny dla opinii publicznej, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
0: Te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe, których w obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać dla dobra państwa niejawne.
15: Generał Jarosław Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Prokuratura zarzuca mu również, że w grudniu 2022 roku nieumyślnie doprowadził do wybuchu w Komendzie Głównej Policji. W 2050 roku skutki zmiany klimatu mogą kosztować Polskę około 84 miliardów złotych rocznie przy konsekwentnej realizacji globalnych celów klimatycznych. Jeśli transformacja zwolni, ten rachunek może wzrosnąć do 124 miliardów złotych rocznie, wynika z Narodowej Debaty o Bezpieczeństwie Klimatycznym. Autorzy raportu zauważają, że zmiana klimatu obniża produktywność pracy, szkodzi infrastrukturze, wpływa na produkcję żywności oraz zwiększa obciążenie systemu ochrony zdrowia. Ellen Burstyn odebrała na festiwalu w Wenecji honorowego Złotego Lwa. Aktorka nawiązała do napiętej sytuacji w USA, wyrażając nadzieję, że jej kraj znajdzie własną białą linię. Tego samego dnia światło dzienne ujrzał film Flash Impact z nią i Dakotą Johnson w roli Marilyn Monroe. Festiwal potrwa do soboty. Wtedy dowiemy się też, kto otrzyma Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Grzybiarze zacierają ręce. Ruszył sezon na grzyby. Sanepid apeluje, by pamiętać o żelaznej zasadzie.
1: Podstawowa zasada jest taka, że zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy, albowiem pomyłki grzybowe są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Czasami mała ilość trującego grzyba, na przykład muchomora sromotnikowego, czyli tego zielonawego, potrafi niestety doprowadzić do ciężkich schorzeń, a nawet śmierci.
15: Mówiła Marzena Polinceusz z Sanepidu. Teraz w Tok FM Sport i Błażej Kulesza.
2: Zaczynamy od meldunku z Nowego Jorku. Tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, korcie Artura Esza. Jej rywalką Chinka Qin Wenzhen. Emocji nie brakuje. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, by potem przegrać aż 7 gemów z rzędu. Tym samym Chinka wygrała pierwszą partię. Trwa drugi set, jest 2-1 dla Polki. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek, a tam są już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Na ligowych boiskach trwa za to dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin. Jak na razie jest 0-0. Za półtorej godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA w weekend spędził w Polsce, gdzie trwa Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w jego sprawie wydała za niego Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o czwartą kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej.
4: For us at FIFA.
3: Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich. A takie turnieje są tego najlepszym dowodem.
4: The proof, the evidence.
3: Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: A już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino, oświadczyła tamtejsza piłkarska federacja. To po kłosie kontrowersji podczas Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Belgijski Związek najpierw oczekuje odpowiedzi dotyczących postępowań dyscyplinarnych w sprawie Floriana Baloguna. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz czas sprawdzić, jaka czeka nas noc w pogodzie.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: W nocy nie będzie padać, w większości kraju od 10 do 13 stopni. Jutro pogodnie i bardzo ciepło, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 stopni. 27 w większości kraju, około 22 na północy.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Jeżeli ktoś śledził dzisiejszą Narodową Konferencję o Bezpieczeństwie Klimatycznym, która odbyła się dzisiaj w Sejmie, to już wie, że pytanie o sensy aktywizmu nas nie opuszcza. Jeśli w trakcie debaty, która ma coś zmienić, a przynajmniej taką ma agendę, trzeba zacząć przerywać, rozwijać transparenty i zawalać sobą przestrzeń, to chyba wiadomo, że już nie chodzi o zmianę czegokolwiek, ale o taki sam rytuał polityczny, jak ten, który aktywizm pierwotnie piętnował. My wam transparentem, a wy nam konferencjami. Tylko pytanie, czy cokolwiek z tego jeszcze obchodzi tę tak zwaną opinię publiczną. Ale niewątpliwie obchodzą ją ceny, które rosną, bo rośnie koszt gospodarki opartej o korzystanie z paliw kopalnych. Rośnie, bo z dostępnością ropy jest problem za sprawą wojny na Bliskim Wschodzie. Blokada transportu to jedno, ale są też kwestie uszkodzeń infrastruktury po atakach. Dzienna produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranie spadła o 25% i wynosi obecnie 13 milionów baryłek ropy dziennie. O 4 miliony mniej niż przed wojną. Rosną więc ceny benzyny i to wszędzie na świecie. W Stanach Zjednoczonych, które próbują zwiększać wydobycie, wzrosty cen ropy stały się na tyle dotkliwe, że coraz większa grupa Amerykanów kombinuje, jak od benzyny się uwolnić. I choć wydatki Amerykanów na paliwo wzrosły o 21% od lutego do maja, to konsumpcja spadła o 6%. Oszczędza każdy, kto może. Jedni przesiadają się na zbiorką, inni kupują elektryki albo hybrydy. Ale to oczywiście zabawa dla tych względnie dobrze sytuowanych, których stać na wydatek, choćby konieczny na instalację stacji ładowania. A ceny samochodów od pandemii rosną. Rosną też stopy procentowe. Nawet sprzedaż rowerów idzie słabo. Ludzie oszczędzają. Ale w tym oszczędzaniu trzeba upatrywać nadziei. W tym i w sensownie pomyślanych politykach publicznych, które pozwolą z samochodu zrezygnować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Co to da? Zobaczymy. Dość powiedzieć, że według analiz badaczy z Uniwersytetu Chicagowskiego kryzys naftowy z lat 70. sprowokował 20% spadek konsumpcji paliw w Stanach Zjednoczonych, a powrót do poziomu sprzed kryzysu zajął 20 lat. Więc jeśli teraz drożeje, a ludzie zaczynają podejmować decyzje, by od drożyzny uciec i zaoszczędzić, to może być ten moment, który stanowi, jak to się ładnie mówi, tak zwane okno możliwości. Choć powiedziawszy szczerze, tych okien jest ostatnio tyle i tak często słyszy się ten zwrot, że można się przeziębić w tym przeciągu.
6: Reklama.
7: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
28: Volkswagen.
29: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
14: Reklama.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: A będziemy mówili oczywiście o obrazku dość niepokojącym, czyli o kwestiach ropy, dostępności ropy, handlu ropą, ale też w ogóle perspektywach tegoż rynku w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w kontekście nieudanej, już tak chyba trzeba o tym mówić, operacji Donalda Trumpa w wojny przeciwko Iranowi wspólnie z Izraelem prowadzonej. Kiedy ona się zaczęła i kiedy szybko przełożyła się na blokadę cieśniny Ormus, takie najczęstsze pytanie, które zadawano ekonomistom, specjalistom właśnie takim jak pan od rynku ropy, brzmiało, jaki to będzie miało wpływ na światową gospodarkę. I odpowiedź wtedy brzmiała następująco. Wszystko zależy, jak długo to będzie trwało, czyli czynnik czasu jako rzecz kluczowa. Za chwilę będzie pół roku, kiedy to trwa. I co możemy powiedzieć o tej sytuacji dziś?
16: Po pierwsze, widoczne są już pewne negatywne konsekwencje, które z tej wojny wynikają dla kosztów, znaczy dla tych państw, które przede wszystkim są uzależnione od importu paliw kopalnych. Według takich wstępnych szacunków za te pół roku, które za chwilę minie, czy właściwie minęło, bo tak naprawdę operacja zaczęła zaczęła się pod koniec lutego, więc w zasadzie już te 6 miesięcy licząc do sierpnia są brane jako pewnego rodzaju ramy czasowe do takich wstępnych podsumowań. Świat zapłacił dodatkowo 330 miliardów dolarów w związku z tym, co się zdarzyło właśnie na rynkach energetycznych. To znaczy, że skoczyły ceny ropy, związane oczywiście z ograniczoną podażą, czasowo ograniczoną dostępnością surowców. No i w szczególności oczywiście ten koszt ponieśli ci, którzy najbardziej od importu paliw kopalnych są uzależnieni. Po drugie, to są koszty, które cały czas pewnie będą szacowane, jakby te realne koszty, które ponieśli też ci producenci surowca i ci eksporterzy, szczególnie z krajów Bliskiego Wschodu, w związku z tymi ograniczeniami, które pojawiły się na Ormuzie, ale też w związku z różnego typu uszkodzeniami infrastruktury, które miały miejsce w konsekwencji takich działań odwetowych ze strony Iranu, bo to dotknęło i Kataru, i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i Kuwait, co prawda nie został jakby tak otwarcie dotknięty działaniami odwetowymi, ale ponosi właśnie konsekwencje związane ekonomiczne, związane z blokadą. Więc to są też te dodatkowe koszty, które będą się pojawiać po tej stronie. No i wreszcie po trzecie, to są te koszty, które ponosimy gospodarczo w różnych sektorach gospodarki, niekoniecznie tych, które są jakby wprost związane z rynkiem surowcowym, ale te różne obszary gospodarki, które są uzależnione od wykorzystywania paliw kopalnych, gdzie te koszty też oczywiście wzrosły.
15: Ale czy to jest tak, że płacimy głównie za nerwowość rynków i za obawy, które ta sytuacja rodzi, czy zaczynają się już problemy z dostępnością, które można jakby zauważyć w wolumenie, w liczbach, bo jak się popatrzy na to, co się dzieje z cenami ropy giełdowymi, to widać wyraźnie, że każda informacja o tym, że trwają jakieś rozmowy, to są od razu spadki. Każda informacja o tym, że poleciały jakieś rakiety, to są wzrosty. Więc jest bardzo duże napięcie. Ale czy to jest właśnie bardziej lęk i obawa, czy już zaczynają się takie tematy bardziej konkretne?
16: To jest splot obu tych czynników. To znaczy wiadomo, że świat przygląda się temu, jak wygląda tak zwany proces, czy jakieś wysiłki dyplomatyczne, tak, które dotyczą jakby prób rozwiązania tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, więc siłą rzeczy każdy sygnał, który płynie z Białego Domu, czy jakieś wypowiedzi, które płyną z państw Bliskiego Wschodu, w szczególności z Iranu, one są wyczekiwane i oczywiście mają swój efekt, chociaż mam wrażenie, że po ponad pół roku trwania tego konfliktu też niektórzy jednak się trochę uodpornili, szczególnie na te hura optymistyczne zapowiedzi, które pojawiały się ze strony Donalda Trumpa, ale całkowicie

około 15 milionów baryłek dziennie ropy surowej. Biorąc pod uwagę, że globalne zapotrzebowanie jest gdzieś na poziomie 100 milionów baryłek dziennie, czasami trochę jakby przekraczający, no to gdzieś 15% tego, co światowa gospodarka konsumuje, jeśli chodzi o ropę surową, no zostało, że tak powiem, dotknięte tą sytuacją kryzysową. I oczywiście w tych najbardziej newralgicznych momentach, odkąd zaczął się ten kryzys, to ograniczenie przepływu na Ormuzie, no, było bardzo drastyczne, no bo właściwie jakby przepływ spadł do kilku tankowców, albo były takie dni, kiedy w ogóle właściwie nic nie odnotowywano, tak, jeżeli chodzi o taki monitoring regularny. Po zawarciu tak zwanego memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem z czerwca tego roku, w lipcu mieliśmy do czynienia z poprawą sytuacji, tak, gdzie czasowo oczywiście te przepływy były większe, no ale po kilku tygodniach znowu sytuacja zrobiła się napięta, wymiana ognia i tak dalej. W związku z tym musimy poczekać oczywiście na pełne dane, którymi będziemy dysponować w przyszłym roku, jak finalnie ukształtują się te dane statystyczne dotyczące przepływu przez cieśninę Ormuz, czyli jaki ten konflikt wywarł efekt w skali całego roku. No ale już teraz widzimy, że oczywiście ten trwający wiele miesięcy konflikt, on wpłynął na to, że te przepływy są oczywiście dużo niższe niż w roku poprzednim. Co więcej, te najnowsze dane statystyczne, które pokazują też pewnego rodzaju odbicie, to są dane, które opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna w sierpniu i one dotyczą jakby stanu do lipca tego roku, wskazywały na to, że nastąpiło lekkie odbicie, jeżeli chodzi o poziom produkcji surowca w krajach Bliskiego Wschodu, bo w tym początkowym okresie ten spadek był na poziomie gdzieś w takich najbardziej newralgicznych momentach tego konfliktu, był na poziomie gdzieś 14 milionów baryłek dziennie. W lipcu ten ubytek był na poziomie 8, ale to jest nadal bardzo poważny ubytek, prawda? I znowu, to są dane, które odnoszą się do jakiegoś tam momentu w skali roku. I teraz pytanie, jak już będziemy dysponowali tymi pełnymi danymi za cały rok, będziemy w stanie oszacować, jak w skali całego roku, ile ten niedobór wyniesie. No, Międzynarodowa Agencja Energetyczna właśnie w tym raporcie takim okresowym, który co miesiąc jest publikowany w sierpniowym wydaniu takiego raportu, który mapuje sytuację, jeśli chodzi o rynek naftowy globalny, wskazuje, że w trzecim kwartale tego roku niedobór pomiędzy zapotrzebowaniem na ropę, czyli jeżeli patrzymy na poziom prognozowany poziom zapotrzebowania na ropę i prognozowany poziom podaży, to ten niedobór będzie na poziomie 1,8 miliona baryłek dziennie i jest dużo wyższy niż wcześniej prognozowano. Za kilka dni pewnie zostanie opublikowany nowy raport, który będzie już uwzględniał dane obejmujące sierpień, który nie był łatwym miesiącem, no bo pamiętamy, co się działo na linii Stany-Iran, więc zobaczymy, na ile te szacunki zostaną zmodyfikowane, ale już teraz widać, że pewnego rodzaju deficyt będzie czymś realnym i im dłużej ten konflikt oczywiście trwał, tym zwiększa się ryzyko, że będzie ciężko ten deficyt zredukować. No. Może jeszcze jedną rzecz tylko dorzucę, że niektórzy wskazują na to, że oczywiście ten kryzys, z którym się mierzymy już ponad pół roku, mógłby być jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, jakie było znaczenie Ormuzu i jak bardzo ten Ormuz i państwa Bliskiego Wschodu ile ważą jakby w globalnej energetyce, że ten efekt mógłby być jeszcze większy, gdyby nie to, że świat jednak wszedł w ten kryzys
no, dużo lepiej przygotowany niż na przykład, nie wiem, byłby przygotowany jeszcze kilkanaście lat temu, tak? Bo to jest z jednej strony kwestia tych rezerw paliwowych, które państwa utrzymują na wypadek kryzysu. Z drugiej strony to jest właśnie, to były decyzje o uwalnianiu jakby części

0: części tych rezerw, żeby jakby próbować jakoś tam czasowo balansować sytuację na rynku. Częściowo do tego się dokładały też działania związane z trwającym w różnych częściach globu procesem transformacji energetycznej, tak? Gdzie też jednym z elementów jest oczywiście oszczędzanie energii, czy też działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. To są takie elementy, które też oczywiście jakiś tam element, czy jakoś tam pozytywnie wpłynęły i też to, że wchodziliśmy w ten kryzys w sytuacji, gdy prognozowano, że w tym roku spodziewano się pewnej nadpodaży surowca na rynku, jakby tak, względem prognozowanego zapotrzebowania w skali całego roku. I to pozwoliło jakby zneutralizować te efekty, które, znaczy ten, znaczy pozwoliło trochę, że tak powiem, ten kryzys zneutralizować, bo te efekty negatywne byłyby prawdopodobnie jeszcze większe, gdyby nie to właśnie, że tutaj kilka takich dodatkowych czynników zadziałało.
1: To teraz w tym kontekście spójrzmy na inny kraj, który był i dalej jest ogromnym producentem ropy i który jest zresztą przedmiotem pana zawodowych zainteresowań, czyli na Rosję, która znowu stała się, tu zaryzykuję, jednak partnerem, przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych. To znaczy fakt, że przedstawiciel rządu Federacji Rosyjskiej, minister finansów, został zaproszony na jedno ze spotkań roboczych G20 do Stanów Zjednoczonych, wiele pokazuje, że John Ratcliffe udał się jednak z misją, czyli szef CIA do Moskwy, też swoje pokazuje, gdzie podobno, takie są ustalenia, miał się pierwotnie spotkać z Władimirem Putinem, ale Putin zrezygnował z tego spotkania, usłyszawszy, że tam ma znowu paść ultimatum odnośnie wojny w Ukrainie. Czyli, jak rozumiem, jednak ta sytuacja wywołała taką presję na Stanach Zjednoczonych, żeby szybko ten rynek ustabilizować.
0: Trochę tak. Ja bym to też od jeszcze innej strony ustawił. To znaczy, jakby tego typu kryzysowe sytuacje, które się pojawiają, a w szczególności tak kryzysowa sytuacja, która pojawiła się w roku 2026 w związku właśnie z atakiem amerykańsko-izraelskim na Iran i tym, co wiązało się właśnie z blokadą cieśniny Ormuz, że w takich sytuacjach oczywiście istotne znaczenie odgrywają te kraje, które generalnie ważą dużo w światowej energetyce. I rozmawiamy dzisiaj o sektorze naftowym i Rosja jest takim krajem, który nadal w tej globalnej energetyce, a szczególnie jeśli chodzi o ten komponent naftowy, bardzo dużo waży, dlatego że jest jednym z największych producentów i eksporterów tego surowca w skali globalnej, niezależnie od tego, że jest krajem, który już piąty rok funkcjonuje w warunkach sankcyjnych i część tych sankcji dotyczyła właśnie sektora energetycznego, w tym sektora naftowego. Ale w momencie, gdy właśnie zaczyna się sytuacja komplikować, że pojawiają się jakby ryzyka poważnych i przez pewien czas roku pojawiają się niedobory paliwa, to w tym momencie taki kraj jak Rosja, rzecz jasna, zaczyna odgrywać w jakimś tam aspekcie oczywiście taką rolę stabilizującą. I teraz nieprzypadkowo oczywiście Stany Zjednoczone, bo pan wspomniał o tych wizytach, ale warto się cofnąć jeszcze do wiosny tego roku, kiedy tak naprawdę Amerykanie, obserwując w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny, co się dzieje na globalnym rynku energetycznym, podjęły decyzję o zawieszeniu sankcji, które były nałożone na rosyjskie firmy naftowe i to te, które odpowiadają za znaczącą część wydobycia i eksportu, bo były to restrykcje nałożone właściwie na, jak liczymy, sankcje bidenowskie i trumpowskie, to sankcjami amerykańskimi objęto cztery największe rosyjskie spółki naftowe odpowiadające za wydobycie i eksport. I nieprzypadkowo właśnie wiosną zaczęto wprowadzać czasowe, co prawda, prawda, ale jednak wyłączenia spod reżimu sankcyjnego po to, aby właśnie, nie wiem, takie kraje, które nagle znalazły się w sytuacji kryzysowej, bo kupowały też bardzo dużo surowca z Bliskiego Wschodu, takie jak Indie czy Chiny, aby mogły rekompensować właśnie te niedobory, które wyniknęły z ograniczeń związanych z Ormuzem, właśnie z importem z Rosji. No to w szczególności dotyczyło Indii, dlatego że Chiny wchodziły też w ten kryzys i przez długi czas jakby wykorzystywały te potężne zapasy ropy, które były zgromadzone wcześniej, jeszcze zanim doszło do wybuchu konfliktu, bo wszyscy się nastawiali, o, jak Chiny wskoczą na rynek, no to, tak, to dopiero się, tak, zrobi sytuacja dramatyczna, dlatego że rywalizując z takim graczem jak Chiny, no to rzeczywiście mielibyśmy pewnie na rynku większy kłopot, ale ponieważ Chiny zaczęły w tym pierwszym okresie wykorzystywać jednak tę ropę, która była zgromadzona w magazynach, a dopiero po jakimś czasie weszły na rynek jako gracz kupujący ropę, chcąc częściowo jakby uzupełnić te zapasy, częściowo oczywiście wykorzystując do jakby na takie bieżące potrzeby, ale Indie na przykład były takim krajem, który rzeczywiście tutaj był istotny i to poluzowanie restrykcji, no, pozwoliło Indiom nie tylko utrzymać poziom, ale wręcz zwiększyć, tak, w związku z tym, że pojawiły się niedobory ze względu na tą sytuację konfliktową na Bliskim Wschodzie. W związku z tym jakby tego typu sytuacje kryzysowe pokazują, że no, Federacja Rosyjska może pełnić taką rolę właśnie stabilizującą. I tu jeszcze jeden element bym dorzucił do całej tej układanki, taki trochę może niepopularny, jak patrzymy na to z perspektywy europejskiej, bo oczywiście ta sytuacja gospodarcza Rosji i też poszczególnych sektorów energetycznych, ona się komplikuje i ze względu na sankcje, i ze względu na rosnące wydatki na zbrojenia, ale też, i to jest ten element, który doszedł, te dużo bardziej intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną, której dopuszczają się Ukraińcy. I oczywiście z jednej strony, patrząc z perspektywy samej Ukrainy i patrząc z perspektywy państw, które Ukrainę wspierają, no jest to posunięcie słuszne, bo oczywiście podnosi koszty wojny, tak, ogranicza możliwości zarabiania na sektorze energetycznym przez Rosję, no bo Rosjanie musieli wprowadzić czasowy, znaczy nie tyle, że nawet się borykają z niedoborami paliwa na własnym rynku, że musieli zacząć importować, co jest bardzo upokarzające dla takiego kraju, prawda? Ale też to, co okazało się problemem, to, że musieli wprowadzić zakaz eksportu i benzyny, i diesla. To są czasowe zakazy, no ale one się jeszcze cały czas utrzymują. Co oczywiście też oddziałuje na sytuację na, że tak powiem, globalnym rynku, no bo w tym momencie ten wolumen, który Rosjanie dostarczali na eksport, znika, tak? Więc z jednej strony oczywiście jakby jest zrozumiałe, dlaczego Ukraińcy to robią i jest to jakby działanie logiczne w kontekście państwa, które się broni i które chce osłabić potencjał do kontynuacji wojny poprzez właśnie te uderzenia rafineryjne i też dodatkowo jak wywołać taki efekt, no, społeczny, tak? No bo w momencie, kiedy Rosjanie widzą, że państwo, które stoi na surowcach energetycznych, nagle nie jest w stanie obywatelom zapewnić dostępu do benzyny czy do diesla, no to rzeczywiście to robi znaczy to wywołuje pewien efekt i szczególnie że za chwilę będziemy mieli w Rosji tak zwane wybory parlamentarne do Dumy. Znaczy mówię tak zwane, no bo oczywiście to z prawdziwymi wyborami ma niewiele wspólnego. No ale tym niemniej, pewnego rodzaju teatrum polityczne, które trzeba przeprowadzić i w związku z tym tego typu działania przed takimi wydarzeniami jak wybory do Dumy, one też mają swoje znaczenie. No ale z drugiej strony właśnie jest ten efekt, o którym też nie możemy zapominać, że to też oddziałuje na sytuację na rynku, że jeżeli Rosjanie ograniczają eksport, no to oczywiście to wpływa na to, że tych produktów naftowych na globalnym rynku jest mniej. Ten eksport, jeśli chodzi o produkty naftowe z państw Bliskiego Wschodu, też jest mniejszy niż był przed wojną. W związku z tym to wszystko też jakby komplikuje sytuację, no w szczególności tym krajom, które są uzależnione od importu już nie tylko ropy surowej, ale też produktów naftowych.
1: No właśnie, i teraz nałóżmy na to jeszcze jeden aspekt, efekt, czyli, bo powiedział pan o Chinach i o właśnie takim geście stabilizującym sytuację ze strony Chin, przynajmniej początkowo. I ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na to, skąd, gdzie przede wszystkim ta ropa przez Ormus płynęła. To znaczy, czy to jest głównie Azja, tak jak się...
0: Tak.
1: Pierwotnie mówiło, czyli jakby gdzie te niedobory najbardziej dają w tym momencie się we znaki? Komu?
0: Przede wszystkim Azja, i to zarówno jeśli chodzi o ropę surową i produkty naftowe, jak i, rozmawiamy dzisiaj o ropie, ale też nie wolno zapominać o gazie skroplonym, czyli LNG. Katar, który jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów LNG, odpowiada za około 20% produkcji. Też ta produkcja katarska, ona trafiała przede wszystkim na rynki azjatyckie, więc tak naprawdę z blokady Ormuzu i z drastycznego ograniczenia przepływów przez Ormuz na przestrzeni tego ostatniego półrocza, to jest coś, co stanowi największe wyzwanie właśnie z punktu widzenia odbiorców azjatyckich.
1: A jeżeli byśmy popatrzyli na to, kto globalnie może stabilizować sytuację, bo powiedzieliśmy, Rosja jest w kłopocie, cieśnina Ormuz jest de facto zablokowana, coś przez nią płynie, ale nie tyle, ile płynęło, to kogo jeszcze możemy tutaj na tym rynku potraktować jako potencjalnego, nie wiem, stabilizatora, kogoś, kto może zwiększyć ewentualnie wydobycie. Czy są w ogóle takie, gdzie tej ropy w tym momencie można szukać?
0: W największym stopniu do stabilizacji sytuacji na rynku poprzez zwiększenie produkcji i eksportu przyczyniły się Stany Zjednoczone. I to zarówno jeśli chodzi o rynek naftowy, jak i rynek gazowy. One są jakby największymi beneficjentami tak naprawdę tej sytuacji kryzysowej. Oczywiście to ma też swoje negatywne konsekwencje jakby dla sytuacji na rynku wewnętrznym amerykańskim, bo to też nie jest tak, że to jest wszystko takie czarno-białe jakby z perspektywy pewnego rodzaju rachunku zysków i strat.
1: No bo u nich też zdrożało.
0: I oczywiście widzimy to, jeśli chodzi o ceny paliw, o których regularnie jesteśmy informowani, jeśli chodzi o te komunikaty, które spływają ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Amerykanie, którzy są w tej chwili największym producentem i największym eksporterem ropy na świecie, oni w największym stopniu jakby dołożyli tę cegiełkę do stabilizowania sytuacji. Oczywiście nie są w stanie indywidualnie całkowicie, tak powiem, zniwelować tego efektu deficytu. Jak podkreślam, na razie on jest szacowany w tym trzecim kwartale na te 1,8 miliona baryłek dziennie. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o prognozy na czwarty kwartał i jakby jak to się zamknie w skali całego roku. Ale nie ulega wątpliwości, że na pewno Amerykanie jakby tym ważnym tutaj elementem całej układanki są. I później oczywiście jakby sięga się do takich krajów, które już jakby w dużo mniejszym stopniu mogą te swoje przysłowiowe 3 grosze dorzucić. Ale też trzeba to opatrzyć pewnego rodzaju jednak zastrzeżeniem. No bo oczywiście pewne oczekiwanie było na przykład co do możliwości zwiększenia produkcji przez Wenezuelę. Szczególnie po uprowadzeniu Nicolasa Maduro uruchomieniu tego procesu, tak powiem, zmian i politycznych, i też gospodarczych, i jakiejś takiej szerokiej transformacji, tak, któremu to państwo ma zostać poddane. I rzeczywiście, jeśli chodzi o produkcję ropy jeśli porównujemy te wskaźniki, które charakteryzowały Wenezuelę, jeśli chodzi o poziom produkcji, no to one się poprawiły, dlatego że przed uprowadzeniem Maduro ten poziom produkcji ropy w Wenezueli nie przekraczał miliona baryłek dziennie. To było właściwie gdzieś te ostatnie takie oficjalne dane statystyczne z końca poprzedniego roku były gdzieś na poziomie 900 tysięcy baryłek dziennie. Po obaleniu, czy po uprowadzeniu Maduro i jak podsumowujemy zmiany w tym sektorze, jakie uruchomiono w ciągu tych ostatnich miesięcy, to ten poziom produkcji wzrósł gdzieś do 1 100 000 1 200 000. No więc jakby pewnego rodzaju poprawa jest, ale to jest nadal dużo, dużo mniej niż wydobywano w Wenezueli w tym szczytowym okresie czyli w drugiej połowie lat 90., kiedy ten poziom produkcji był sięgał 3 milionów baryłek dziennie. Tak? No to jest jeszcze bardzo daleko. Oczywiście Donald Trump ogłosił niedawno kolejne wielkie porozumienie z Wenezuelą, dzięki któremu ten sektor w ogóle zacznie teraz rozkwitać i ten poziom produkcji wzrośnie i zarobią i Wenezuelczycy, i oczywiście zarobią Amerykanie, ale generalnie jakby wszyscy zaangażowani tutaj będą czerpali korzyści z tego i oczywiście gdzieś pośrednio też jest to oczekiwanie, że ten poziom produkcji może wzrosnąć, ale to jest wszystko znowu opatrzone pewnego rodzaju, czy musimy to opatrzyć pewnego rodzaju zastrzeżeniami, dlatego że no, nie jest jasne, czy rzeczywiście te zapowiadane 100 miliardów dolarów ktokolwiek w tę Wenezuelę w najbliższym czasie włoży. Amerykańskie firmy energetyczne są bardzo sceptyczne, poza Chevronem właściwie wszystkie pozostałe są bardzo sceptyczne. Co do tego, warunki tego porozumienia też są enigmatyczne, nawet co do niektórych elementów to się różnią komunikaty strony amerykańskiej, wenezuelskiej. No i nawet jeśli jakaś poprawa tutaj dalsza nastąpi, taka zauważalna, jeśli chodzi o poziom wydobycia, no to pewnie trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka lat, żeby tutaj mówić o jakimś takim poważniejszym wzroście. No ale jakąś tam minimalną cegiełkę oczywiście Wenezuelczycy dołożyli. I dlaczego też mówię o tej Wenezueli? Dlatego, że to, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, to drastyczny wzrost importu ropy tej wenezuelskiej do Stanów Zjednoczonych. Że to Amerykanie stali się jakby w dużej mierze beneficjentami tego, tych zmian politycznych oczywiście, które zostały uruchomione wraz z uprowadzeniem Maduro. Ta wenezuelska ropa, która w większych ilościach trafia do Stanów Zjednoczonych, ona też oczywiście jest ważna, no bo pozwala jakby Amerykanom też więcej surowca przeznaczać na eksport i zwiększać dostawy do tych państw, które z jakimiś tam wyzwaniami związanymi z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, się mierzą. Też jakąś swoją cegiełkę dokładają oczywiście państwa afrykańskie, ale znowu, to też nie jest tak, że to są jakby porównywalne, że to jest porównywalny rodzaj wkładu do tego, który mogą wnieść Stany Zjednoczone, więc głównie Stany, a później oczywiście jakieś tam drobne cegiełki, które dokładają mniejsi gracze.
1: A jeżeli byśmy popatrzyli na to jeszcze szerszej perspektywy, mamy taką oto sytuację, że właściwie te kraje, które mają najwięcej obszarów roponośnych, są albo niestabilne politycznie, albo objęte sankcjami, albo zablokowane przez cieśninę Ormus. Czyli właśnie kłopot na kłopocie. I można sobie powiedzieć tak, no świat musi odejść od paliw kopalnych, ale szybko się to nie wydarzy. Te 15 milionów baryłek dziennie robi wrażenie. Ten niedobór, który daje się we znaki, to jest zaledwie jedna enta tego, a i tak jesteśmy w ogromnych nerwach i z niepokojem wszyscy patrzą na to, co się z tymi cenami ropy jeszcze wydarzy. Gdzie się szuka ropy w tej chwili? I czy się w ogóle jej szuka?
0: No może zacznijmy jeszcze od tej ropy. Oczywiście szuka się w różnych miejscach i wspomnieliśmy tutaj przed chwilą o Wenezueli. Wenezuela jest takim krajem, który z punktu widzenia takich szacunków dokonywanych przez agencje energetyczne, ale też szacunków, które dokonują no, władze państw, no, czy Wenezueli, ale też w tej chwili wiadomo, Amerykanie są bardzo zaangażowani też jakby w pompowanie tych danych dotyczących potencjału sektora wenezuelskiego. Wenezuela przez lata uchodziła za taki kraj, który dysponuje największym potencjałem, jeśli chodzi o potwierdzone zasoby, przy czym tak naprawdę ten poziom 300 miliardów baryłek, on czasami jest no, jakby traktowany jako ten, który no, jest mocno zawyżony, bo tak naprawdę to są pewnego rodzaju szacunki, które dotyczą złóż bardzo trudno znajdujące się w takich bardzo trudnych geologicznie warunkach i część takich agencji energetycznych, na przykład Rystad norweski, one kwestionują te wyliczenia i tak naprawdę tak. szacują ten potencjał na dwukrotnie mniejszy niż te 300. Ale nawet gdybyśmy to podzielili i zmniejszyli o połowę, tak, te szacunki dotyczące potencjału wenezuelskiego, to nadal daje to Wenezueli miejsce w pierwszej piątce, czy w pierwszej szóstce w krajów świata, jeżeli chodzi o potencjał. Nadal Bliski Wschód. Na Bliski Wschód, jeżeli byśmy przyjęli te takie bardziej konserwatywne szacunki dotyczące potencjału wenezuelskiego, tak? Czyli byśmy je liczyli bliżej tych 150-160 niż 300, to wtedy Bliski Wschód i jego znaczenie jakby z punktu widzenia udziału w potwierdzonych zasobach ropy w skali globalnej przekracza 50%. Więc ten region nie tylko jest istotny jakby z punktu widzenia wagi, jaką ma tu i teraz, jeśli chodzi o poziom wydobycia, produkcji i eksportu, ale też jeżeli chodzi o ten potencjał, którym dysponuje. Ponad 50%.
1: Czyli bez dyskusji, tam się musi coś wydarzyć z dostępnością ropy. Po prostu. Czy to będzie Ormus, czy to będzie jakiś inny wynalazek, coś się musi stać.
0: Tak, i oczywiście jak pan redaktor mówi o poszukiwaniu, no to wiadomo, że i Amerykanie kontynuują swoją ekspansję, jeśli chodzi o zwiększanie wydobycia. Też Rosjanie dysponują bardzo dużymi zasobami, tylko że z rosyjskimi zasobami jest ten problem, podobny trochę jak w przypadku Wenezueli, to znaczy Rosjanie będą się za kilka lat mierzyć, jeżeli utrzymają się sankcje, to oczywiście skala tego wyzwania będzie jeszcze większa. Będą się mierzyć z problemem zastępowania tej bazy surowcowej, z której korzystają dzisiaj, jeśli chodzi o wydobycie i eksport. I teraz ta baza surowcowa, która jest w tej chwili na wyczerpaniu, to są jej złoża, no przede wszystkim to są złoża Syberii Zachodniej, tak? Bo w Syberii Wschodniej tam od niedawna są eksploatowane, ale to, co stanowi jakby ten trzon tak naprawdę obecnej produkcji i wydobycia, to jest Syberia Zachodnia, która no, za chwilę rzeczywiście jakby ten poziom produkcji będzie tam drastycznie spadał. I Rosjanie oczywiście dysponują gigantycznymi złożami w tak zwanej strefie arktycznej, tylko że to wymaga dwóch rzeczy, technologii i pieniędzy. I oczywiście w warunkach sankcyjnych, które dotykają właśnie i tych aspektów związanych z możliwością pozyskiwania kapitału zagranicznego, i te sankcje, które właśnie mają wymiar technologiczny, to będą bardzo poważne czynniki hamujące tak naprawdę rozwój tego potencjału, który jest duży, ale który może zostać przyblokowany naprawdę na wiele, wiele lat ad calendas graecas, jeżeli chodzi o możliwości jakby skorzystania z tego. A Rosjanie niestety sami no nie będą dysponowali, niezależnie od tego, że ta gospodarka oczywiście jakoś trwa, tak? I Rosjanie wydaje się, że jeszcze przez jakiś czas będą w stanie jakby funkcjonować w takich warunkach, żeby tę wojnę przeciwko Ukrainie kontynuować i funkcjonować w tych warunkach sankcyjnych, ale to jest scenariusz, który można realizować w momencie, kiedy myśli się o przetrwaniu i o wygraniu z Ukrainą, a nie scenariusz, który w ramach którego ktoś myślałby o rozwoju, a kiedy mówimy o właśnie zagospodarowywaniu złóż, które mieszczą się w strefie arktycznej, to mówimy o rozwoju potencjału gospodarczego, w tym energetycznego, rosyjskiego. Na takie działania w warunkach sankcyjnych, z jakimi się Rosjanie w tej chwili mierzą, po prostu nie ma miejsca. Tej ropy można poszukiwać, jak widzimy, w różnych regionach świata, przy czym jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę jakby z szeregiem wyzwań, które się z zagospodarowywaniem tych złóż wiążą. I druga rzecz, to jest też jakby próba omijania tego newralgicznego szlaku. Żeby krótko mówiąc, uodpornić się albo no, zneutralizować tak bardzo, jak się da, właśnie jakiegoś rodzaju takie geopolityczne przeszkody, które się pojawiają i które uniemożliwiają w związku z tym państwom, które wydobywają ropę, eksportują ropę, korzystania z tego szlaku transportowego. I teraz tutaj już właściwie po tym półroczu trwania tego konfliktu mamy mamy do czynienia z szumnymi zapowiedziami dotyczącymi budowy nowych ropociągów albo rozbudowy potencjału istniejących, tak? No bo na przykład Arabia Saudyjska jest o tyle dobrej sytuacji, że jak Ormuz jest zablokowany, no to ma ten ropociąg wschód-zachód, na który może przekierować nie cały, ale większość swojego eksportu ropy surowej. Tylko że nawet jak przekierowuje i one trafiają do tego portu Yanbu, to się okazuje, że ten port też ma ograniczone możliwości, trzeba by go rozbudować. Rozbudowa portu to jedno, a drugie to są ryzyka polityczne, które wiążą się z kolei ze zagrożeniem ze strony Houthi. I z tym wyzwaniem już się właściwie Arabia Saudyjska zaczęła mierzyć nawet w trakcie trwania tego obecnego konfliktu. No więc w związku z tym kolejna opcja alternatywna to Suez, ale to on też jest w takim wąskim gardłem, byśmy powiedzieli, gdyby myśleć o wykorzystywaniu tego szlaku na dużo większą skalę w kontekście przekierowywania szlaków eksportowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie myślą o podwojeniu przepustowości też takiego ropociągu, który oni mogą wykorzystywać w celu omijania Ormuzu. Irak, który był w najtrudniejszej sytuacji tak naprawdę, bo oni od tego Ormuzu byli w największym stopniu uzależnieni i ten Ormuz w nich, ta blokada Ormuzu w nich trafiła najbardziej. Nie tylko w kontekście blokady możliwości eksportu, ale też importu różnego typu produktów, które do Iraku trafiały właśnie tym szlakiem. I też jakby władze irackie rozważają warianty rozbudowy infrastruktury w kierunku tureckim, rozbudowy infrastruktury eksportowej w kierunku syryjskim. Więc o tym też się mówi, bo to jest ten drugi element. Próbować neutralizować te wąskie gardła, które stają się jeszcze bardziej problematyczne w momencie, gdy dochodzi do konfrontacji geopolitycznych i budować właśnie te alternatywne szlaki przesyłowe. I znowu, to też jest poważne wyzwanie. Czy może nie aż tak poważne, jak na przykład, nie wiem, inwestowanie w technologię, żeby wydobywać ropę, która znajduje się gdzieś tam w trudno dostępnych regionach rosyjskiej Arktyki, ale to też są inwestycje, które wymagają nakładów, no i wymagają czasu, bo tego typu inwestycji też nie realizuje się tygodniami czy miesiącami, tylko często realizuje się je latami, a problem z pozyskiwaniem inwestorów w warunkach, kiedy tak naprawdę, mówiąc tak bardzo takim slangowym językiem, największy hype jest na inwestycje związane z zieloną energetyką, czy tym, co się wiąże z transformacją. Poszukiwanie teraz jakby takich opcji, które umożliwiałyby znalezienie kapitału na realizację inwestycji dotyczących paliw kopalnych jest też trudniejsze, tak? Więc jakby to też jest pewnego rodzaju wyzwanie finansowe, z którymi się...
1: A nie myśli pan, że będzie się właśnie stawało łatwiejsze teraz? Znaczy... To w ogóle jest fascynujący przypadek, ta ropa, bo wszystkie miejsca, które wymieniamy, to są miejsca nieszczęsne. Właściwie nie ma nic gorszego, niż mieć tereny roponośne na swoim terytorium.
0: Poza Stanami Zjednoczonymi.
1: Ale to też jest południe, które najszczęśliwsze nie jest, jakby się tak uważnie przyjrzeć. Zresztą to, co się dzieje w Stanach, też napawa grozą. Więc można by powiedzieć, albo jest źle, albo będzie źle za chwilę. I też, czy nie jest też trochę tak, że w zasadzie... Znaczy, ojej, tutaj trzeba się gryźć w język, bo pewnie jest wiele grup politycznych i wiele grup wpływu, które chciałyby znaleźć nowe złoża. Jest pewnie wiele rządów, które chętnie by przeszły pewną transformację w stronę większej korupcji, gdyby takie złoża u siebie miały, bo no, nic lepszego, prawda? To jest relatywnie prosty biznes, a zyski krociowe, utrzymać nad tym kontrolę i żyje się tak. Ale tutaj pojawia się pytanie jakby... Kto w ogóle byłby na to gotowy, żeby się wpakować w ten rytm? Pan mówi teraz o tym, że jakby zielona energetyka trochę tutaj blokuje, to już nie jest taki sexy biznes, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje, prawda? I wiadomo, że prędko się tego nie załata, więc ciśnienie będzie rosło na to, żeby jednak sytuację jakoś stabilizować i żeby te nowe złoża były eksploatowane.
0: No właśnie, to jest pytanie tak naprawdę... Jaka strategiczna lekcja zostanie wyciągnięta z tego kryzysu? I warto właśnie położyć nacisk na to słowo strategiczne, to znaczy taka długofalowa, tak? Nie w kontekście jakichś działań doraźnych, które musimy podjąć, żeby zmierzyć się ze skutkami tu i teraz tego kryzysu, który wystąpił, ale jaki będzie skutek taki właśnie na poziomie myślenia strategicznego, długofalowego. Bo jeżeli wniosek strategiczny zostanie wyciągnięty taki oto, że te kraje, które uruchomiły proces transformacji energetycznej, które traktują go priorytetowo, czy te organizacje integracyjne, które traktują priorytetowo kierunek transformacyjny, no to oczywiście mam na myśli przede wszystkim Unię Europejską, jeżeli potraktują ten kryzys jako jakby kolejne bardzo poważne ostrzeżenie, że musimy przyspieszyć i musimy rzeczywiście na poważnie potraktować tą agendę transformacyjną, żeby krótko mówiąc nie ponosić tak za każdym razem, gdy dochodzi do tego typu geopolitycznych napięć, ponosić gigantycznych kosztów tego, że drożeją paliwa kopalne, które do Europy sprowadzamy i w związku z tym jakby kręcimy się w kółko, tak? Bo co jakiś czas płacimy większy rachunek importowy i właściwie biorąc pod uwagę, że ten poziom zależności się nie zmienia, no to właśnie jesteśmy w jakimś takim zapętleniu, tak? Więc jeżeli lekcja z tego będzie wyciągnięta taka, że powinniśmy ten kurs przyspieszyć, no to mam wrażenie, że będzie trudniej tak powiem, szukać takich instytucji, które będą gotowe inwestować w takie projekty, które, no właśnie, będą jednak gdzieś utrzymane w logice tego starego porządku.
1: Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
4: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: No kto, no wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
20: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
22: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Kandydaci dołączają do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Jutro komisja podejmie kolejne decyzje. Ceny na stacjach mogą za chwilę pobić rekord. Eksperci nie przewidują żadnych obniżek. Iga Świątek niestety kończy swoją przygodę w US Open. My więcej na ten temat powiemy w informacjach sportowych. Minuta po 20:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej jako kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Odmówiła jednak rejestracji kandydatury Mariana Banasia z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Komisja nadal weryfikuje podpisy złożone przez troje kandydatów. Bartosza Bochończaka z Konfederacji, Dariego Sek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z SDPL. Decyzje w ich przypadku mają zapaść jutro. Poseł Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus zwrócił się do CBA o zbadanie oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści Macieja Berka. To w związku z wątpliwościami opozycji w sprawie 10-letniego stażu pracy jako radca prawny. Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zastąpić kończącego kadencję Justyna Piskorskiego, którego status jest kwestionowany m.in. przez koalicję rządzącą oraz wielu prawników. Ceny na paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje niewiele ponad 20 groszy. Najpierw ceny poszły w górę, gdy na polskich stacjach skończyły się rządowe obniżki, mające chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
26: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
25: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki na zachodzie Ukrainy. Prace zostały przedłużone o kilka dni, poinformował szef badań profesor Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kolejne etapy poszukiwań w Późnikach rozpoczął się 31 sierpnia i miał trwać do 6 września. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
0: Błażej Kulesza zapraszam. Iga Świątek żegna się z wielkoszlemowym US Open. Polka przegrała w walce o ćwierćfinał z Chinką Qin Wenzheng. Mecz trzeba zapisać do gatunku tych wyjątkowych, bo już w pierwszej partii Polka najpierw prowadziła 5-0, a przy stanie 5-2 nawet miała dwie piłki setowe, ale ich nie wykorzystała. Żęk odwróciła losy seta i wygrała go 7-5. Drugi set to walka gem za gem do stanu po 3. Potem to Chinka wygrała 2 gemy i doprowadziła do 3 meczboli, które to z kolei Świątek zaczęła bronić. Niestety nie zdołała obronić 4. piłki meczowej i tak przegrała całe spotkanie 5-7 i 3-6. Polskie siatkarki po Mistrzostwach Europy wróciły do kraju. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polki po 7 latach przerwy znów zagrały w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
1: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami, z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
0: A po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii. Turniej rozpocznie w czwartek meczem z Portugalią. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin w przedostatnim meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Obie bramki padły w ostatnich 5 minutach tego spotkania, a za pół godziny w Szczecinie mecz zamykający tę kolejkę Pogoń zagra z Wisłą Płock. Za to jutro rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Na początek fazy ligowej Ligi Mistrzów kibice zobaczą 6 spotkań. To wszystko już jutro. Teraz czas poznać, jaka czeka nas pogoda.
25: A noc w całym kraju zapowiada się przyjemna i bezdeszczowa. Temperatura spadnie do okolic 11-12 stopni. Jutro dużo słońca. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20. Dziś poniedziałek, 7 września. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kubicka, która realizuje dzisiejszy program, i Karolina Kłaczyńska, która go przygotowywała i będzie wydawać. Pewnie państwo, słuchacze i słuchaczki, nie będą w ogóle zdziwieni tym, że temat dzisiejszego programu to wynik wyborów w Saksonii-Anhalt. Pewną specyfiką polskich mediów, a być może polskiego dyskursu publicznego, jest to, że raz na jakiś czas w wyniku naprawdę poważnych wydarzeń w Niemczech media są bardzo zainteresowane, a społeczeństwo zdaje się nawet szczerze dyskutować nad tym, co w Niemczech się dzieje. A tak poza tym, niewiele się o Niemczech mówi. W zasadzie o ważnych wydarzeniach w tym kraju rzadko kiedy się informuje polską opinię publiczną. My tutaj część winy bierzemy na siebie, heroicznie, jako część rynku medialnego. Kogoś z zewnątrz może to dziwić, dlatego że jednak około 26-28% całego polskiego eksportu trafia do Niemiec. W zależności od tego, jak zdefiniujemy kogoś o korzeniach polskich, to od 800 tysięcy do 2,5 miliona ludzi w Niemczech te korzenie polskie ma. Mało tego, mówię do państwa z siedziby radia, które mieści się w Warszawie na Mazowszu, i jak się łatwo domyślić, kto jest partnerem, jeśli chodzi o współpracę samorządową Mazowsza? Saksonia-Anhalt. Okazuje się, że gdybyśmy się przyjrzeli naszej historii, ale też współczesności, to jak istotny jest ten stan stosunków polsko-niemieckich, to jest nie do przecenienia. My oczywiście w naszych szybkich czasach skupiamy się głównie na rzeczach, które przyciągają uwagę opinii publicznej w Niemczech, ale w Polsce również. Oto mamy taką rzecz. Otóż wczoraj po przeliczeniu z wszystkich głosów, dzisiaj po przeliczeniu głosów ze wszystkich wczorajszych, z wczorajszych wyborów, z wszystkich punktów wyborczych okazało się, że tak, rzeczywiście partia AfD wygrała te wybory, zdobyła najwięcej tychże punktów. Przewaga jest tak duża, że nie tylko niemiecka, ale i polska prasa o tym bardzo, bardzo dużo pisze. Nie inaczej robimy. My cały dzień o tym informujemy, tak jak wiele mediów w Polsce. I bardzo wiele kwestii było tu podejmowanych. Dziś chcieliśmy zapytać naszego gościa, którym jest Tomasz Kurjanowicz, redaktor naczelny Berliner Zeitung. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Najpierw zapytać o coś, co rzadko się w Polsce pojawiało, ale gdyby pan miał opowiedzieć w paru zdaniach. Saksonia-Anhalt. Co to jest za region Niemiec? Czy ten land jest podobny do jakiegoś landu w Polsce? Da się łatwo słuchaczom i słuchaczkom namalować taki obraz, żeby no trochę radio, teatr wyobraźni, żeby się trochę przenieśli do tej Saksonii-Anhalt i pomyśleli o tym, co, jak świat wygląda tam. Od czego by pan zaczynał malowanie takiego obrazu Saksonii-Anhalt?
3: No bardzo ciekawe pytanie. W sumie w 100% nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale na pewno jest tak, że Saksonia-Anhalt jest bardzo starym landem. To znaczy po prostu ludzie są starzy, nie tak młodzi jak w miastach, albo w Berlinie, albo nawet Brandenburgii. Przeciętne jest dość wysokie i chyba tak też jest na wschodzie Polski, że jednak, tak, ten wiek jest inny. To znaczy, że jest więcej emerytów, ludzi, którzy no, mają w pewnym sensie mniej szans też w życiu i tak można porównać chyba też wschód Polski.
2: Czy to jest region zindustrializowany, czy bardziej rolniczy? Jak tam w ogóle krajobraz wygląda?
3: No, raczej rolniczy. Jest mało miast. Miasta są dość, nawet w Niemczech dość nieznane. Magdeburg jest stolicą Saksonii-Anhalt. Mało Niemców jednak tam przyjeżdża albo bywa. I to jest land nawet w Niemczech bardzo mało znany. I to też widać było teraz w tych wyborach, że dużo dziennikarzy oczywiście tam teraz jeździło, reportaże były nagrywane i tak dalej. Ale tak na co dzień mało się o tym mówi. To jest też ciekawe.
2: No szczególnie, a pan, jak rozumiem, funkcjonuje i żyje w Berlinie głównie, tak?
3: Tak, tak. Tutaj w sumie z Berlina do Saksonii-Anhalt to jest pociągiem godzina, bo nawet, nie wiem, 90 minut. A jednak no, w Magdeburgu czasami się przysiada, ale tak to ogólnie jednak to jest region mało znany dla Niemców. Turystyka troszeczkę działa, ale tak to też widać było teraz po reportażach i po rozmowach, że Niemcy sami się teraz zastanawiają, co to jest ten wschód. I oczywiście to jest były NRD. Oczywiście dużo tych ludzi wyprowadziło się na zachód Niemiec, to znaczy, że też struktura jest troszeczkę inna, sytuacja jest inna niż w Polsce, bo jednak szanse pracy są na wschodzie nawet dzisiaj dużo, dużo większe. Dlatego też tak się mówi, że ci, którzy zostali w tej Saksonii-Anhalt, są gorzej wykształceni, nie są tacy może otwarci jak w tych miastach albo w regionach też na zachodzie Niemiec. I wydaje mi się też, że ta dyskusja teraz się dopiero rozpoczyna. Jakie my mamy w Niemczech jednak do dzisiaj różnice między wschodem Niemiec i zachodem Niemiec? I troszeczkę to przypomina też tą dyskusję właśnie Polski A i Polski B. Wiem, że to już nie jest taki największy temat w Polsce, ale to się znowu w pewnym sensie rozpoczyna, że ta unifikacja Niemiec jakoś nie działała i nawet ten Ulrich Siegmund, który wygrał wybory, który się urodził po rozpadzie Sojuszu Sowieckiego, mimo wszystko jakby dalej żyje tą nostalgią i dalej podkręca tą nostalgię, jak chodzi o czas ten komunistycznej przyszłości.
2: To ciekawe, że kiedy czytam doniesienia niemieckiej prasy, pokazuje się go jako głównym właśnie wspomnianego Ulricha Siegmunda, lidera AfD, który pokazuje się tam jako taki motor całej kampanii. Ale ciekawe są te, niewiele jest tych zdjęć, ale te zdjęcia, które w polskiej prasie się pokazują. On na jakimś takim dziwnym motorze jedzie, czy... Jaki rodzaj teatru albo widowiska on stworzył, proszę powiedzieć, dla mieszkańców Saksonii-Anhalt, że go poparli?
3: No właśnie, to jest ciekawe, bo on chyba kreuje taką przeszłość, która chyba nigdy nie istniała. Znaczy właśnie te takie symbole NRD, symbole komunizmu, widać też po jego postach na Facebooku, ale też jak się wypowiada na TikToku, że to jest taka kreacja rzeczywistości, która on sam nie przeżył, nie pamięta, mimo wszystko właśnie gra tymi symbolami. Na przykład ten motor Simpson to jest znany motor, który był produkowany przed 89. Teraz ma taki renesans w pewnym znaczeniu. Ludzie się znowu fascynują tymi symbolami. W Polsce tego tak za bardzo nie ma, nie widzę tego, a w Niemczech jednak jest taka, powiedzmy, taki lęk, szczególnie w tej części Niemiec, jest taki lęk wobec globalizacji, że ten świat się tak szybko zmienia i on jako polityk, bawiąc się tymi symbolami przeszłości, chyba też kreuje taką nadzieję, że przyszłość z AfD może jakby być przyszłością przeszłości. Znaczy, że świat, który on reprezentuje, jest światem, gdzie nie ma migracji, gdzie jest praca, gdzie są zabezpieczenia socjalne. Coś, co ciężko też sfinansować w pewnym sensie oczywiście, to też co były wybory regionalne, a nie federalne, ale mimo wszystko widać, że on bardzo dobrze czuje, jaka duża jest chęć ludzi do świata stabilnego i ten świat jest jakby wyobrażany jako świat dawnych czasów.
2: No ale pan powiedział o zabezpieczeniu socjalnym i tak się zastanawiam. Za 2 tygodnie w Berlinie wybory. Niektórzy się zastanawiają właśnie, jak nie tylko zresztą w Berlinie, Mecklenburgia, Pomorze Przednie. I teraz pytanie, czy to, co pan wyliczył, zabezpieczenie społeczne, jakiś rodzaj nostalgii za komunizmem, a to w Berlinie może też zadziałać?
3: Znaczy w pewnym sensie nie. Jak chodzi o te elementy, to chyba nie, ale jak chodzi o nadzieję, że czas, że świat zostanie bardziej przewidywalny, to na pewno tak, bo jak teraz patrzymy na przykład na sondaże, to w Berlinie, co dla mnie było nie do wyobrażenia, AfD ma poparcie 18%. Jeszcze 4 lata temu to było chyba, albo 3 lata temu to było 9%. To znaczy, że widać, że też w takich dużych urbanistycznych miastach coś się zmienia, że to nie ta klasa tylko z peryferii się interesuje tymi właśnie tym fenomenem AfD, ale też ludzie, którzy mieszkają w miastach, w dużych miastach, że oni też czują, że świat się został, albo jej, że ich życie jest niesprawiedliwe. I to nie jest tylko fenomenem właśnie wschodu Niemiec, to też widać na zachodzie i też w miastach.
2: Ale z jakiegoś powodu, szczególnie w Polsce, jest najczęściej podawana taka teza, prezentowana taka teza, która mówi, że no jakoś naturalnie to AfD, on ten matecznik popularności, to jednak wschód Niemiec. I to by pan wiązał właśnie z podziałem Niemiec i zjednoczeniem, które się nie do końca udało?
3: Na pewno jest tak, że nie udało się, że też statystycznie to widać, że ludzie mniej zarabiają, że jest mało właśnie też miliarderów, milionerów i tak dalej w wschodzie, że jednak też ta elita została wymieniona po 89. Na pewno to są takie problemy, które widać, ale teraz jesteśmy w 2026 roku i nie wiemy, jak to będzie za 5 albo 10 lat. Dlatego mi się nie wydaje, że to będzie AfD, że to będzie tylko fenomen, który będzie widoczny na wschodzie. Teraz tak jest, że rzeczywiście widać przewagę AfD na wschodzie, ale w zachodnich miastach też się już zmienia. Dlatego jak moja teza jest taka, że jak powiedzmy ten establishment niemiecki, HDC, SPD, jak oni nie zmienią własnego stanowiska, jak nie zaoferują jakiejś ciekawej oferty politycznej, to za parę lat będziemy rozmawiali o AfD jako ogólnym fenomenem, nie tylko wschodnim.
2: To tym bardziej mnie ciekawi to, co jest według pana takim żelaznym elementem, twardym kręgosłupem ich programu, bez względu na to, w jakie taktyczne układy będą musieli wchodzić i będą, czego będą się trzymali, czy to będzie antyimigranckość, czy to będzie właśnie ta nostalgia, o której pan mówił, żeby wrócić do wyobrażonej przeszłości, a może to będzie jakiś pomysł na to, co chyba rezonuje mocno w Niemczech, czyli kwestie gospodarcze, ekonomiczne i to, że ludzie się po prostu boją, że im pieniędzy nie starczy. Co jest takim głównym kręgosłupem ich filozofii politycznej?
3: Głównym kręgosłupem na pewno jest migracja, ale teraz jak widać analizy, to wychodzi na jaw, że jak ci, którzy wybierają AfD, mówią, że dla nich gospodarcze elementy są dla nich najważniejsze. To znaczy, że AfD obiecuje, że z nami będziesz miał lepiej. Konkretnie obiecują to i jeszcze nigdy nie rządzili. To jest coś, co też jest ważne, prawda? Bo teraz nie wiadomo, co się stanie, jakby rządzili na przykład teraz w Saksonii-Anhalt, czy te obietnice rzeczywiście spełnią. Ale dlatego to na pewno też się będzie zmieniało w następnych latach. Nie wiemy też za bardzo, co to jest w ogóle za partia, bo tam są elementy nacjonalistyczne, faszystowskie oczywiście, ale też gospodarcze. Takie elementy też są i pytanie jest, jakby struktury w tej AfD też jakby wygrają wewnątrz tej partii. Ale mimo wszystko bym powiedział, że ten przekaz migracyjny, bo to mimo wszystko jest też temat, który jeszcze nie jest przepracowany przez społeczeństwo, że to będzie jednak tym najważniejszym elementem w następnych wyborach.
2: Przejdźmy powoli, płynnie do tego, co bardzo interesuje ludzi w Polsce. Najpierw to najważniejsze, bo tym nawet tu politycy straszą w Polsce dzisiaj, a mianowicie na ile, jak często AfD wypowiadało się o Polsce, jak często w ogóle AfD traktowało Polskę

0: też jest pozytywna wobec Polski. Oczywiście jak chodzi o reparacje, jak chodzi o polityczne elementy, to zawsze będzie w pewnym sensie też jakaś konkurencja. Polska zawsze będzie konkurencją dla AfD, dla polityków AfD, ale jednak mimo wszystko to jest ciekawe, że Polska jest jednak pozytywnie jakby opisywana. I to też widać u polityków. Mi się wydaje, że jak chodzi o same kwestie, finansowe, to oczywiście ta narracja się będzie zmieniała, jak AfD kiedyś będzie, o może jak będzie przy władzy, to będzie inny przekaz. Ale do dzisiaj jest raczej pozytywny.
1: No właśnie, bo
0: tych powodów.
1: My mamy taką pamięć, po części osób w Polsce ma taką pamięć, w zasadzie sięgającą nawet lat 70. i 80., kiedy grupa, jakaś część, no niewielka pewnie niemieckiego społeczeństwa, określana w Polsce przez propagandę jako rewizjoniści. Każdy, kto mniej więcej się wychowywał wtedy, to pamiętam, że w telewizji pokazywano to pan Chupka i pan Czaja, takie dwie postacie. I to byli ci, którzy knują ciągle tam w Niemczech, żeby odebrać Polsce ziemię zachodnie. I oni byli przedstawiani w takich czarnych barwach i propaganda komunistyczna w PRL-u ich tak pokazywała. Później, po 89 roku, okazało się, że są bardzo w ogóle sympatyczni panowie, którzy nie chcą zmieniać żadnych granic, ale pojawił się inny, tu szatan z tej strony, mianowicie Erika Steinbach, i ona już mówiła konkretnie, że tu trzeba coś zrobić z tą olbrzymią niemiecką ziemią, która została w Polsce. Ale od tamtego czasu, szczerze mówiąc, czytając polską prasę, można było pomyśleć, że w Niemczech już nikogo nie ma, kto się odwołuje do tego. Ale coś AfD chyba mówiło o tych granicach, o ziemiach zachodnich w Polsce.
0: Tak, tak. Są politycy, bo to też jednak jest partia bardzo różnorodna w pewnym sensie. Dlatego też mówiłem, że za bardzo nie wiadomo, co z tego wyjdzie, bo oni chyba sami nie wiedzą. Też widać konflikty między politykami teraz z Saksonii-Anhalt i z politykami z Berlina. Także, że strategicznie też nie wiedzą w tej sytuacji też, jak się ustawić. Dlatego na pewno są takie elementy, ale w pewnym sensie dowiemy się dopiero za parę lat, jak ta partia będzie miała jakieś doświadczenie, teraz właśnie będzie rządziła, to wtedy też to się pokaże, jaki stosunek za granicą na przykład będzie miała, bo to widać na przykład z Rosją, są niektóre elementy w AfD, którzy są bardzo prorosyjscy i no, tego trzeba się bardzo obawiać oczywiście, ale są też elementy, które bardziej chcą współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład Alice Weidel bardzo by chciała być bliżej Stanów takimi właśnie, które są rządzone przez Trumpa. I dlatego jak się dokładnie analizuje, to widać, że tam jest dużo, dużo konfliktów i jak już kiedyś będzie taki czas, że będą mieli odpowiedzialność, to konflikty się pokażą i nie wiemy dzisiaj, kto wygra te konflikty.
1: No dobrze, no ale pan wspomniał o tej Rosji. To jak by pan wytłumaczył tu słuchaczom w Polsce taką sytuację, że Niemcy, którzy ze względu na historię, teoretycznie powinni, może nie w takim stopniu jak w Polsce, ale być co najmniej traktować Rosję z dużą, dużą rezerwą, z dużym, dużym dystansem. To jaka część społeczeństwa i na jakich zasadach uważa, że właśnie jeśli jest jakiś duży partner na wschodzie, to jest Rosja?
0: No tak, to jest w pewnym sensie to też będzie chyba element takiej nostalgii, bo widać, że oczywiście chodzi też troszeczkę o kulturę, te relacje niemiecko-rosyjskie przed 89, szczególnie w NRD, to jest zupełnie inna historia niż w Polsce, gdzie po prostu doświadczenia były tylko negatywne. Jak się jeździ po tych landach wschodnich, to tam jest ta nostalgia wobec Rosji. Dlatego to nie jest tylko jakby polityczna sprawa, tylko też właśnie część tego świata, który umarł w pewnym sensie, żeby były stosunki dobre, żeby się uczyło w szkołach rosyjskiego. Przecież to też Ulrich Zygmunt powiedział, że jak teraz przejmie władzę, że znowu rosyjski będzie w szkołach uczany, tak jak było kiedyś. To są takie właśnie też elementy. No, ale też chodzi o te sprawy ekonomiczne, bo dobrze wiemy, że ten kryzys niemiecki to jest też kryzys właśnie tego nowego czasu, znaczy tej wojny, ale też, że już brakuje taniej energii,

0: to jest coś, co AfD na pewno będzie chciało odwrócić.
1: Muszę pana zapytać o rzecz, która budzi w Polsce olbrzymie emocje z wiadomych względów. Polacy ze zdumieniem czytali, że AfD wyłamuje się z takiego konsensusu, który w Niemczech funkcjonował, a mianowicie to, jak widzi się, ale też jak ocenia się historię. To znaczy, z pana perspektywy, jak często... No, może nie tyle pozytywne, ale co najmniej neutralne albo nie negatywne stanowisko wobec tego, co się działo w III Rzeszy, wobec postaci Adolfa Hitlera, wyraża część tych polityków AfD i do kogo apeluje w Niemczech? Do jakich ludzi? Jak by pan to widział i opisał?
0: To ja się też nad tym zastanawiałem, myślałem, że to jest też konsensus w pewnym sensie, że przez tyle lat uczono też w szkołach. Jednak ja jako Polak, który się wychował w Niemczech, zawsze miałem duży szacunek, że jednak to był konsensus, że Niemcy byli winni w jakimś takim wyjątkowym sensie tej wojny i też cywilizacyjnie po prostu. I to jest to, co mnie szokuje, że to jest rzeczywiście narracja, która się zmienia, że po prostu politycy AfD mówią, że dlaczego Holokaust jest wyjątkowy, przecież były też inne w tej milionowej, w tej dużej jakby historii cywilizacyjnej były też inne zbrodnie, które też były okrutne, tak? To znaczy takie dziwne negowanie, dyskusja na ten temat, to jednak też podsyca te emocje w Niemczech, że dlaczego mamy za wszystko płacić, dlaczego w Brukseli Niemcy płacą za polskie wydatki, teraz jeszcze te reparacje i tak dalej. To na pewno jest element, który się nawzajem podsyca i to jest jednak z mojej perspektywy jedna z tych najgroźniejszych elementów tej polityki, właśnie ta polityka kulturalna w pewnym sensie, że jest to kwestionowanie winy niemieckiej i wyjątkowość tej winy.
1: No ale dobrze, czy to będzie miało wpływ na to, bo z tych zapowiedzi, co słyszałem, kiedy w tym landzie, w którym wczoraj wygrała AfD, chce zmieniać programy nauczania, czy to znaczy, że oni naprawdę zaczną inaczej mówić o II wojnie światowej w szkole?
0: Tak, tak. Znaczy, oczywiście to też jest pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, bo tam są jeszcze inne też federalne elementy, które jakby blokują takie szybkie zmiany. I na pewno, szczerze mówiąc, politycy raczej patrzą teraz, jak to było w Polsce za PiS-em i jednak Niemcy tego jeszcze nie przeżyli. To znaczy, że teraz raczej dyskusja toczy się o to, jak na przykład szkolnictwo albo uniwersytety, tak? Bo to też jest jeden taki element. Jak bardzo się zmieniają, albo mogą się zmienić, jakby taki prawicowy rząd całą jakby politykę kulturalną chce zmienić. To jeszcze nie jest pewne, ale na pewno będzie nacisk na nauczycieli. Na pewno będzie tak, że nauczyciele będą częściowo też się przeprowadzać, albo będzie ciężko jakby też zatrudniać nowych nauczycieli, profesorów na tych uczelniach, które są w Saksonii-Anhalt, ale takie są plany i na pewno będzie nacisk, to jest pewne.
1: Czy jak pana ludzie w Polsce pytają, to najczęściej są zaniepokojeni czym, jeśli chodzi o sukces AfD? Właśnie tym próbą rewizji historii, tymi czasami wypowiedziami o Polsce, tam jest takiego?
0: Mi się wydaje, że największy element to jest na pewno ta prorosyjska polityka. Ale muszę też przyznać, że to też coś jest, co nie wiem, czy każdy wie w Polsce, że ci Polacy, którzy mają obywatelstwo niemieckie, bardzo często głosują właśnie na AfD. I jak Polacy przyjeżdżają do Berlina, nawet ci, którzy są umiarkowanie konserwatywni, często narzekają na migrację, na, nie wiem, narkomanów na ulicach, na jakieś tam graffiti na ścianach, że jest nie tak czysto jak w Warszawie i tak dalej. To znaczy, teraz jak Polska się też bogaci, jest inny stosunek wobec tej klasy średniej i klasy średniej niemieckiej i polskiej. To też widać, że są w pewnym sensie zmiany, które jeszcze tak nie widziałem. Dlatego no, widać na przykład to poparcie tych Niemców, którzy mają polskie pochodzenie, którzy głosują na AfD, że jak chodzi o migracyjne kwestie, to chyba nie jest ten punkt, który jest naprawdę taki wart dyskusji w tym kręgu Polaków, tylko raczej raczej nastawieni do Rosji. Mi się wydaje, że nawet jak teraz też są takie jakby inne wypowiedzi, też nowe partie się tworzą w Polsce, to to jest coś, taki element kulturalny, który jest dla Polaka ciężko do zrozumienia, jak to jest, że po tej wojnie, która teraz się toczy, albo w ciągu tej wojny, która jest brutalna, wyjątkowo brutalna, ta narracja, że Putin jest normalnym politykiem i po prostu tylko szuka dyplomacji, ta narracja już nie działa, ale mimo wszystko AfD i politycy w Niemczech częściowo nadal są tej współpracy z Kremlem. I to jest chyba dla Polaka najbardziej szokujące. Emigracja.
1: Ale jak rozumiem, perspektywa, którą pan ma, to jest też perspektywa dużego miasta, wyjątkowego na mapie Niemiec. I jak rozumiem, to o czym pan mówił na początku, to, czyli zdziwienie, jakaś forma zdziwienia, też zaciekawienie, świadomość tego, że się niewiele by działo o takim regionie jak Saksonia, to każe, nie wiem, ludziom w pana środowisku na przykład zastanowić się nad tym, że Niemcy muszą się zupełnie na nowo rzeczywiście wymyśleć, czy też próbować, czy jest raczej taka atmosfera, że trzeba próbować ratować jakieś resztki zasad demokratycznych, konstytucyjnych. Jakie emocje przeważają już? Na koniec o to pana zapytam, w pana środowisku, jak państwo rozmawiają o tym.
0: No jest chyba bardzo, bardzo różnie. Niektórzy się rzeczywiście bardzo obawiają, że się zmienią przepisy, zasady, że mniejszości będą karane, albo że będzie po prostu mniej przyjazna atmosfera w Niemczech, ale wydaje mi się, że nawet liberalna część Niemców czuje, że w tym państwie coś nie działa. I coś się bardzo zmieniło od pandemii. I to chyba każdy Niemiec podobnie odpowie, że był czas niemiecki taki dość pozytywny, optymistyczny. To był ten czas przed pandemią. Potem przyszła pandemia i wojna. I od tego momentu jakby jest taka atmosfera stagnacji, depresji. Nawet ta dyskusja niemiecko-polska, że Niemcy teraz patrzą na Polskę i widzą, że się rozwija, że jest większy dobrobyt, że jest nadzieja na lepszą przyszłość. I tej nadziei nie ma i wydaje mi się, że ta liberalna część społeczeństwa czeka na polityka, który ma lepsze odpowiedzi, bardziej optymistyczne odpowiedzi niż ten klasyczny establishment. Nawet ten Friedrich Merz, który jest bardzo niepopularny, to jest też ważny temat, czekają na właśnie takiego polityka albo na moc polityczną, która pokaże, że ta nadzieja może istnieć, że jest nadzieja na lepszą przyszłość. I tego właśnie brakuje. I wszyscy mieli nadzieję, że może z tą nową koalicją, z CDU, SPD coś takiego się wydarzy, ale widać, że się nie wydarzyło. I też lewica, to znaczy Die Linke też jednak miała w pewnym sensie poparcie. W Berlinie ma bardzo wysokie poparcie, ale też nie ma tej takiej działającej narracji, która pokaże, że rzeczywistość może się fundamentalnie zmienić. I to ten kryzys chyba jest odczuwalny bardzo mocno. I na to czekają ludzie chyba, żeby był jakiś polityk, który miał odpowiedź na te strukturalne problemy w Niemczech.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tomasz Kurjanowicz, redaktor naczelny Berliner Zeitung, był z nami. Bardzo dziękuję, do widzenia, dobranoc.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: 20:34, za chwilę słuchacze i słuchaczki będą opowiadali o swoich wrażeniach po tej rozmowie, ale też po przemyśleniach związanych z zmianą zasadniczą w Niemczech, a mianowicie pierwszy raz z tak dużą przewagą w jednym z landów niemieckich znajduje się partia, która i tu w zależności od tego, po jakie medium sięgamy, albo pisze się o niej, że jest skrajnie prawicowa, albo że ona jest po prostu antyestablishmentowa, też takie ładne określenie, antyestablishmentowa. No ale co państwo o tym sądzą? Czy w przypadku kraju, który stanowi tak niesamowicie bliski nam kraj, nie tylko w sensie geograficznym, mam na myśli gospodarkę, ale też wymianę między samorządami, kawał historii, bo nie tylko przecież tłukliśmy się między sobą i mieliśmy dość duże konflikty, ale też, szczerze mówiąc, przecież mieliśmy też niemieckich królów. o czym w szkole tak ciszej, ale jednak uczą nas. W każdym razie chciałem Państwa zapytać dzisiaj razem z wydawczynią, chcieliśmy Państwa zapytać, czy Państwo sądzą, że oto stało się za Odrą coś takiego, co naprawdę zmieni tutaj charakter tej części Europy i powinniśmy się nad tym mocno, mocno zastanawiać. I nasz rozmówca powiedział, że w trakcie kilku rozmów też ludzie zaczęli w Niemczech się zastanawiać, jak to było, kiedy PiS doszedł do władzy, zaczął przejmować poszczególne instytucje, a przede wszystkim wpłynął na szkolnictwo. To jak to wyglądało, bo prawdopodobnie w Niemczech właśnie ten rodzaj zmiany będzie zachodził. Oczywiście jest to politycznie wykorzystywane przez wszystkie strony sporu politycznego. Mieliśmy już wypowiedź Donalda Tuska. Zwycięstwo niemieckiej partii AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie to tylko polscy idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. No ale od razu jeden z posłów AfD, europosłów, Tomasz Frölich, polecił naszemu premierowi, żeby zjadł Snickersa. Taką odpowiedź na jednym z portali zamieścił. Ale proszę Państwa, te wybory są komentowane przez Ilona Muska, przez amerykańskiego prezydenta. No tak skromnie komentował, ale jednak mało tego. W Moskwie doradca, wysłannik Władimira Putina, Kirył Dmitriew, po prostu napisał: historyczne zwycięstwo pragmatycznej AfD. A jeszcze wcześniej zresztą określił AfD jako partię nadziei, rozsądku, współpracy, prawdy. No więc, a Państwo co o tym sądzą? Czy to jest coś, co jest rzeczywiście przełomem? Będziemy pamiętali ten dzień jako dzień, kiedy coś się w naszej części Europy naprawdę sensownie zaczęło zmieniać? Czy to jest tylko i wyłącznie, czy to są tylko i wyłącznie lokalne wybory? Po prostu. Ktoś się tam dogada, stworzą koalicję, może nie stworzą, ale generalnie rzecz biorąc nie ma tu dużej zmiany. 22 44 044 22 44 044, nasz adres to mikrofon @tok.fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Reklama.
3: Jakie twoim zdaniem ma znaczenie wczorajszy sukces AfD w Niemczech? Czy to przełom, czy według państwa to jest po prostu kolejny jakiś region w Europie, który zmieni swoją władzę samorządową? 22 44 044. Czy i jak wpłynie to na sytuację w Polsce? To jest to pytanie, które naturalnie za tym sobie wszyscy tu stawiamy. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja powiem szczerze, patrzę z lekkim przerażeniem i coraz większym właściwie, co się dzieje, bo jak się okazuje, każdy prawie kraj ma swoją skrajną prawicę. Amerykanie mają Trumpa, Niemcy teraz mają AfD, Francuzi Le Pen, no i my mamy prawna. Wie pan, jeżeli w kraju, który przeżył to, co przeżył, i pojawia się facet, który mówi wprost, że komór gazowych nie było, to tak jak słynny Polak powiedział kiedyś na rocznicy obozu w Auschwitz, że kiedyś takie Auschwitz może spaść. I wie pan, gdyby Korona Polska, znaczy Konfederacja Korony Polskiej miała 2%, 3%, Trochę ludzi nierozumnych w Polsce jest, ale jak ma tyle procent, co ma, no to moim zdaniem się trzeba tym wszystkim zastanawiać, a wygrane przez AfD wybory w Saksonii, to moim zdaniem jest, no wie pan, może już nawet nie żółte światło, ale mrugające czerwone dla elit Europy, żeby coś z tym zrobić, bo...
3: No właśnie, panie Krzysztofie, to chciałem bardzo zapytać, bo tutaj nasz gość właśnie opowiadał, że to jest taka sytuacja, kiedy rządzący muszą zrobić cokolwiek, bo alternatywą jest po prostu zaproszenie tych polityków z AfD do koalicji. Więc tego nie chcą zrobić, więc muszą zrobić, ale tylko co zrobić? Znaczy, co, widzi pan jakie działania, które spowodują, że mniej ludzi w Polsce będzie nabrało na krótko głosowało, mniej ludzi w Niemczech na AfD, mniej ludzi we Francji na front. No jak to będzie? Co?
4: Znaczy wie pan co? Ja myślę, że w Europie akurat ludzie zapomnieli, chociaż teraz się trochę to przypomniało, zapomnieli co to jest wojna, jak może być okrutna wojna, jak druga wojna światowa była okrutna, a teraz ta wojna ukraińsko-rosyjska jest równie okrutne, jak i bardziej.
3: A panie Krzysztofie, przepraszam, ale właśnie ci ludzie w Niemczech, którzy głosują na AfD, oni mówią tak samo jak u nas ludzie głosujący na Brauna. Nie, to trzeba pokój zaprowadzić. Nie możemy dawać Ukraińcom broni, wspomagać ich, niech pokój szybko podpiszą. Wojna jest zła. Oni mówią tak jak pan.
4: No tak, ale wie pan, dać im pokój, zrobić pokój, dać Ukraińcom po nosie i Rosjanie, żeby wygrali, to nie tędy droga. No wie pan, wydaje mi się, że że elity europejskie przespały trochę ten okres, kiedy zaczęły się rodzić takie właśnie nacjonalistyczne, faszystowskie ruchy. I
3: teraz, ale co miały zrobić te elity? Panie Krzysztofie, drugi raz pana zapytam. Co mogłyby wtedy zrobić, albo teraz co mogą zrobić?
4: Znaczy, pan, co, jakbym wiedział co, to by był tą elitą. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo wiem i powiem panu, że no też po to wybieramy ludzi, którzy nas reprezentują, mają teoretycznie lepsze pomysły i lepsze umysły niż my, ale okazuje się, że to nie działa. I teraz to, co mówią ludzie młodzi, mówią wszystkim u nas w Polsce, PiS-owi i PO, wy już rządziliście, to my wam zrobimy ten świat, my wiemy jak to zrobić. Wie pan, może faktycznie wiedzą, tylko jak widzę te metody i widzę to myślenie i ta konfederacja Brauna, którego wie pan, ludzie tolerują, po prostu takiego faceta się powinno wsadzić do więzienia i powinien po prostu siedzieć, a tu się debatuje, czy mu zabrać immunitet, czy nie zabrać.
3: Panie Krzysztofie, ale ta lekcja niemiecka też przez niektórych jest tak traktowana, że tam była taka zapora ogniowa, mur, nie wchodzimy z nimi w koalicję, nie traktujemy ich jak poważnych polityków, minęło parę lat.
4: No i wejdą.
3: No właśnie.
4: No i, No, wie pan, zobaczymy na koniec, zobaczymy, jak się skończą wybory w Polsce i co zrobi PiS, co zrobi Kaczyński, kiedy się okaże, że będzie miał dylemat. Albo będę miał władzę, albo się dogadam się z Braunem, albo nie dogadam się i nie będę miał władzy. Stawiam, wie pan, dolary przeciwko orzechom, że się Kaczyński dogada z Braunem i Braun będzie, nie wiem, minister do spraw niepotrzebnych czy czegokolwiek. No niestety taka jest polityka.
3: Panie Krzysztofie, być może, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób do nas dzisiaj dzwoni. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pani Beata z Opola. Dobry wieczór, pani Beato.
2: Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
3: Słuchamy.
2: W kontekście wyborów przyznam szczerze, jestem również jak mój przedmówca bardzo zaskoczona i zaniepokojona. Niemniej jednak obserwuję od wielu lat nastroje Niemiec. Niemcy od wielu lat są moim partnerem gospodarczym, poszczególne firmy. No i tak przyznam szczerze, że obawiałam się troszeczkę tego scenariusza, który się wczoraj spełnił w Niemczech, że AfD po prostu tutaj w tym landzie wygrało.
3: Ale pani Beato, ponieważ... jeśli pani ma takie doświadczenia, to proszę powiedzieć trochę słuchaczom i słuchaczkom, to w sumie te nastroje się z ludzi pogorszyły w sensie takim, że oni zaczęli narzekać, ale to na co głównie narzekali, jak pani pamięta?
2: To znaczy, powiem szczerze, że tak wzięłam sobie na celownik i Polaków, którzy od wielu lat mieszkają w Niemczech, i rodowitych Niemców, i przedsiębiorców wysoko, że tak powiedzmy, tam zamożnych, majętnych, ale też po prostu ludzi, którzy pracują w przemyśle. I od wielu lat nie widziałam tak fatalnych nastrojów, jakie teraz po prostu tutaj mają przedstawiciele każdej klasy społecznej. Narzekają nie tylko na takie zubożenie społeczeństwa, narzekają na sytuację gospodarczą, narzekają na wysokie ceny energii. To głównie przedsiębiorcy. Przeciętny Niemiec narzeka na ceny w sklepach, również na koszty energii, także obawiają się po prostu tego takiego, że nie będzie ich stać na opłacenie rachunków. Bardzo ważny aspekt, również obawiają się o bezpieczeństwo. Miasta, w których ja kiedyś bywałam, bo akurat mieszkałam jakiś czas w Niemczech, dzisiaj ja obawiałabym się tam po prostu w pewnych godzinach po tym mieście się przejść, gdzie kiedyś nie miałam obawy się przejść. Tak chodzi tutaj głównie o bezpieczeństwo. Także no niestety ta polityka migracyjna moim zdaniem doprowadziła do tego, co dzisiaj Niemcy mają.
3: Czyli według pani te obawy super świetnie tak jakby wykorzystała AfD, bo oni ciągle o tym mówili. Bezpieczeństwo, gospodarka, rachunki.
2: Oczywiście przysłuchując się Alice Weidel, bo akurat biegle posługuje się językiem niemieckim, więc przysłuchując się wypowiedziom Alice Weidel, ona mocno celuje, bardzo mocno emocjonalnie podkreśla, bo to trzeba też spojrzeć na jej mowę ciała, podkreśla bezpieczeństwo, podkreśla świadczenia społeczne, które utrzymują Syryjczycy, z Afganistanu, głównie uchodźcy. Podkreśla to, że ci ludzie nie pracują, czyli wywołuje takie potężne wzburzenie tak w rodowitych, powiedzmy, Niemcach, którzy muszą ileś tam lat pracować, żeby mieć określone gdzieś tam prawa do czegoś i tak dalej. No tutaj, jak powiedział mój pewien znany przedsiębiorca, powiedział mi wprost, przyjechali Syryjczycy i oni na dzień dobry nie musieli nic. Oni dostali wszystko od państwa. Oni nie musieli iść do szkoły, żeby się uczyć, żeby tak powiedzmy kulturowo choć troszeczkę się zbliżyć do nas. Nie musieli nic, oni od razu dostali wsparcie finansowe. No a jak nie musieli nic, no to co się zaczęło dziać?
3: A ten wątek, pani Beato, jeszcze chciałem zapytać panią o jedną rzecz, bo taką, która się też czasami pojawia, a mianowicie tak. Czy pani słyszała w tych wypowiedziach polityków AfD, znalazła pani jakiś taki wątek antypolski, albo taki, że który dotyczy historii? No wiadomo, Polska co chwila podnosi kwestię, nie, chociażby reparacji i tak dalej. Czy pani ten wątek w ogóle uważa za istotny? To się przebiło jakoś, to co czasami AfD tam mówiło antypolskiego?
2: To znaczy, szczerze, szczególnie tak, jeżeli wracając do Polski, to nie, natomiast usłyszałam wątek w ich programie, chyba to było ich nawet w programie, że będą chcieli zmienić treść historii, przedmiotu. Czyli oni uważają, że jakby Niemcy są bardzo źle pokazywani, jeżeli chodzi o historię, o II wojnę światową i tak dalej. I w moim przekonaniu będą chcieli troszeczkę jakby tą historię, która będzie wykładana w szkole, zmienić. Tak?
3: Rozumiem.
2: Także to w kontekście po prostu tak, może szeroko, ale też w programie wyborczym doczytałam się czegoś takiego, że będą chcieli odsyłać wszystkich nieurodzonych w Niemczech. Więc drodzy Państwo, jeżeli my mamy dużo, wielu Polaków za granicą, którzy powiedzmy mają podwójne obywatelstwo, czyli niby są Niemcami, ale urodzeni w Polsce, no co wtedy?
3: Pani Beato, bardzo dziękuję za Pani głos. Bardzo interesujące Pani spostrzeżenia i Pani perspektywa. Pani Beata z Opola była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Jakie Twoim zdaniem ma znaczenie wczorajszy sukces AfD w Niemczech? Partii, która przez niektórych jest określana jako skrajna prawica, przez innych po prostu jako partia, która jest antyestablishmentowa. Niektórzy mówią o nich, że są populistami, no ale przede wszystkim, tak jak Państwo przed chwilą słyszeli od Pani Beaty, no trochę inaczej chcą historii nauczać. Pewnie będzie taka wersja, że w tym 1939 roku to jakoś Polska się napadła sama, a później Niemcy wkroczyli, albo no myśmy ich najpierw napadli. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Marek z Kuligowa. Dobry wieczór, panie Marku.
5: No witam serdecznie.
3: Słucham
5: bardzo
3: pana.
5: Mi miło, bo jechałem samochodem, uderzyliście w najważniejszą rzecz. Ja bym chciał powiedzieć o jednym. To jest jeden wielki lęk przed wolnością. Ludzie po prostu z natury swojej uwielbiają być traktowani kańczugiem, w jaki sposób ustawiani do pionu i tak dalej, i tak dalej. Daje im się wolność, daje im się demokrację, daje im się prawo wyboru, no i w tym momencie się okazuje, że są nieszczęśliwi, więc szukają takich paralityków i różnych innych pomysłów.
3: Ale panie Marku, ale mimo wszystko to część z tych postulatów to są postulaty, które świetnie się w Polsce sprawdzają. Przecież no, kto by nie chciał wrócić do czasów, kiedy było więcej pieniędzy, rachunki można było opłacić, państwo pomagało, było bezpiecznie i tak dalej.
5: Socjalizm, tak, to się nazywa po angielsku, jak sobie przypomniałem, czyli socjalistyczne dotknięcie. Wie pan, ludzie jeszcze pamiętają o tym, że w socjalizmie co prawda było byle jak byle co. Polowało się na cokolwiek, ale miało się pewne poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie ktoś za kogoś załatwiał wszystkie sprawy i trzymał za twarz towarzystwo. To jest jednak lęk, powtarzam jeszcze, przed wolnością, a chciałbym jeszcze nawiązać do jednej bardzo ważnej
3: sprawy. A jakie wnioski dla Polski z tego, że mamy wszyscy lęk przed wolnością i jesteśmy tacy?
5: Jesteśmy w podobnej sytuacji przecież. Przecież to dotyczy Brandenburgii. Socjalizm był w Brandenburgii.
3: Ale w jakim podobnym, w sensie...
5: W Polsce... komuna, proszę pana, w jakimś tam pokoleniu opowieści, legendy, ci dziadkowie, którzy opowiadają, jak było cudownie. Proszę pana, to jest...
3: Ale to w Polsce może położyć się coś takiego...
5: Zaniedbały mówienie o jednej podstawowej rzeczy.
3: No.
5: Że cała sfera socjalna, jaka jest w Europie, cała sfera opiekuńcza, jaka jest w Europie, zostanie ci zabrana, jeżeli będziesz w prawicowych organizacjach. Bo prawica ma to do siebie, że leczysz się za własne pieniądze, a nie każdy je ma. Jedną rzecz jeszcze bardzo ważną chciałem powiedzieć. To jest, proszę pana, coś takiego, co było, mam nadzieję, że nie wsadzą tego faceta, który tam wygrał te wybory, do pudła, ale to jest, proszę pana, to samo, co... Znaczy, może nie to samo, ale podobne do Hitlera, do czasów hitlerowskich. Hitler podobno dochodził do władzy, też na zasadzie protestu, nienawiści, niechęci, zazdrości. A generalnie rzecz biorąc, zdajmy sobie z tego sprawę, że sukcesem Polski w tej chwili są obcokrajowcy, widzę Ukraińcy. Sukcesem polskim są, sukcesem Niemiec są Turcy, którzy milionami przyjeżdżali, to nie przeszkadza, żeby siebie też stworzyli niezłą gospodarkę dzięki temu. Sukcesem są w ogóle importowani ludzie do prac i umówmy się, że nasze elity nie dbają o tą sferę. Mówić należy ludziom wprost. Chcesz mieć AfD, czy jakoś tam oni się nazywają, będziesz miał, proszę cię, opłaty za cokolwiek. będziesz zrujnowany, będziesz biedny, będziesz nieszczęśliwy.
3: Panie Marku, no tak, no ale rozumiem, że ta perspektywa polska jest taka, że tutaj nikt nie proponuje inaczej zapytam, ale to pan nie wierzy w to, że pan na przykład mógłby oddać głos na kogoś, kto mówi, będzie gdyby było w Polsce bardzo niebezpiecznie, będzie bezpieczniej, starczy panu na rachunki.
5: Ale nie jest niebezpiecznie.
3: No tak, ale gdyby było, no ale że panu starczy na rachunki. Pan wie, jak idzie zima, za ogrzewanie trzeba zapłacić. Gdyby ludzie nie mieli z tym duży problem, a część w Polsce ludzi ma jakiś, no to może
5: tak będzie. Mhm. Ja panu powiem, że mam mało latów i to jest największym zagrożeniem dla mnie w tej chwili, bo mam takiego młodego inżyniera, który zarabia 22 tysiące miesięcznie na rękę, czy na czysto, który jest po mechanotronice i jest wolnym człowiekiem. Mhm. I on uważa, on należy do Brauna, że prawica, że nie należy dawać, że nie należy rozdawać. A rola opiekuńcza państwa, a to, że są ludzie starsi, inni, to nie istnieje dla nich. Tu znów powtarzam jeszcze raz. Błąd naszych elit, które nie powiedzą wprost, że żąda krypto nie da pieniędzy i że nie można gdzieś wyłudzić.
3: Ale nie, to już trzeci raz pada. Musi pan to rozwinąć. Jaki błąd elit? Znaczy, co elity miałyby zrobić w przypadku gościa, który ma na rękę 22 tysiące?
5: Jakie są zagrożenia z pana Brauna? Jakie są, bo są takie zagrożenia, że powiedzmy sobie podstawowe socjalne, że tak powiem, zdobycze XXI wieku są niemożliwe do zrealizowania.
3: Ale młody człowiek, który pracuje u pana, jest inżynierem, dostaje 22 tysiące na rękę, to on nie będzie słuchał żadnych elit, albo w szkole dowiedział się, że ten świat wokół niego wygląda tak, a nie inaczej.
5: Ale można mu też powiedzieć, że empatia to jest jedna z wartości. Można mu też powiedzieć, że jego babcia, dziadek czy wujkowie, można mu też powiedzieć, że fajnie by było, gdyby on popracował na przykład w jakimś miejscu, gdzie można komuś pomóc.
3: No, panie Marku, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, ale tutaj się akurat z panem nie zgadzam. Kiedy to, co pan przed chwilą powiedział, powie mi premier albo minister, szczególnie młodemu człowiekowi, to ja nie wiem, czy on to...
5: Ale jak to premier, tego... minister, oczywiście, że nie.
3: No więc to chyba kwestia...
5: organizacje pozarządowe, to organizacje społeczne. Tutaj, proszę pana, jest wielkie pole do działania. Organizacje o charakterze, że tak powiem... nawet finansowane przez Rzeczpospolitą, które nadają ton, że tak powiem, właściwości państwa.
3: Ale to panie Marku, ja pana świetnie rozumiem. Pewnie wszyscy pana świetnie rozumiemy, słuchacze i słuchaczki i tak dalej, tylko pan w ogóle opowiadał o tym i w ogóle nie wymienił szkoły. Dlaczego?
5: Jakiej szkoły?
3: No do której wszyscy chodzimy.
5: Proszę pana, chodzimy do szkoły, jaką nam żeśmy wytworzyli.
3: Ale ten 22-latek, o którym pan ten młody człowiek, który otrzymuje 22 tysiące na rękę, to on skończył szkołę i albo usłyszał to od nauczyciela w sposób przekonujący, albo już mu rząd, a nie organizacja pozarządowa chyba...
5: I złote słowa. Edukacja na poziomie podstawowym, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, a my jesteśmy wygrani, co nie przeszkadza, że płacimy podatki po to, żeby było nam lepiej. Ten model szwedzki, w którym ludzie wiedzą, że płacą koszmarne podatki, ale jednocześnie alkoholik dostaje setę dziennie i nie chodzi, proszę pana, i nie wybija szyb, i nie niszczy kogokolwiek, i nie morduje ludzi. Co prawda różnie tam bywa.
3: No może akurat w szkole to nauczycielka to chyba inne przykłady by brali.
5: Nauczyciel, proszę pana, nauczyciel musi być autorytetem, to też jest jeszcze inna kwestia, ale to już...
3: Rozumiem, panie Marku, ale... Tak, ale...
5: Jedna rzecz jest w tym wszystkim
3: króciutko.
5: Nie akceptujemy towarzysza Brauna, nie akceptujemy towarzysza Mentzena, nie akceptujemy, proszę pana, różnego rodzaju patologii, łącznie ze znakomitym, przepraszam, że go tak nazwę, ale go kiedyś tak nazwała nasza bohaterka solidarnościowa, Kurdupla. Bo proszę pana, nie można tolerować pewnych zjawisk. Jeżeli społecznie wszyscy powiemy, nie podoba nam się, że to jest, proszę pana, coś, co pozbawia nas tożsamości narodowej, wolności i tak dalej.
3: Panie Marku, musimy kończyć, zbliżają się informacje. Dziękuję za pana głos. Pan Marek Skuligowa był z nami z dość radykalną tezą. Przypomnę, że to właśnie ta teza teraz w Niemczech okazała się być sfalsyfikowana, a mianowicie jest takie stworzenie takiego muru ogniowego, że się nie wchodzi w koalicję z radykałami, nie zaprasza ich do koalicji, nie, do rządu się nie zaprasza, w ogóle ich się ruguje, nawet z mediów, nie ma. Po czym mija parę lat i oni wygrywają wybory. W związku z czym akurat przykład niemiecki pokazuje, że coś takiego nie działa. Przynajmniej tam nie działa. Za 2 minuty 21 informacja Radio Tok FM. Jakie twoim zdaniem ma znaczenie wczorajszy sukces AfD w Niemczech? Proszę do nas dzwonić po informacjach Radio Tok FM, które przedstawi za chwilę Kacper Sikorski.
0: Autopromocja.
6: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Skrajna prawica zwycięża w niemieckich wyborach. Polscy politycy ostrzegają. Granatnik wraca na stół. Były komendant policji stanął przed sądem. Stołeczna strefa płatnego parkowania stale się powiększa. Gdzie teraz staną parkometry? Minęła 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i antypolskie, podkreślił Donald Tusk. Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do parlamentu niemieckiego landu Saksonia-Anhalt. Jak dodał premier, w całości podtrzymuje swoje wcześniejsze słowa o tym, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznacza, to jest ostrzeżenie dla Polek i Polaków.
22: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
21: Alternatywa dla Niemiec to skrajnie prawicowe, prorosyjskie ugrupowanie. We wczorajszych wyborach otrzymała prawie 44% głosów, a do uzyskania samodzielnej większości zabrakło jej 3 mandatów. To 2 razy lepszy wynik niż partia miała 5 lat temu. Aby objąć władzę, AfD musi się porozumieć z populistycznym blokiem Stary Wagenknecht. I rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Jarosław Szymczyk ma odpowiadać też za nielegalne posiadanie granatnika i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z prokuratury okręgowej w Warszawie.
23: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
21: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że podczas wizyty w USA spotka się ze swoimi odpowiednikami urzędnikami, którzy kierują amerykańskimi służbami. Na stole mają być tematy związane np. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA. Mowa tu m.in. o wizycie szefa CIA w Moskwie, do której doszło 25 sierpnia, czy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy w sobotę spotkali się z Władimirem Putinem, a wczoraj z Wołodymyrem Zełenskim. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
4: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
1: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
4: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
1: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
21: W Warszawie po raz kolejny powiększyła się strefa płatnego parkowania. Od dziś za pozostawienie auta trzeba płacić w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Otolanach na Woli. A to nie koniec, bo w sprawie płatnego parkowania ratusz ma już kolejne plany. Błażej Kulesza.
15: Decyzja zapadła w czerwcu na Radzie Miasta. Po części był to efekt poprzedniego rozszerzenia. Dobitnie było to widać na Saskiej Kępie. Tam kierowcy z autami uciekli w miejsca, gdzie było za darmo.
16: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
15: Mówili mi mieszkańcy ulicy Międzynarodowej, od dziś także tu trzeba płacić, a kierowcy znów pewnie uciekną, mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM-u.
24: Zjawisko uciekania kierowców przed strefą, poza jej granicę występuje zawsze, w mniejszym lub większym stopniu.
15: Urzędnicy już zaczęli badania, czy strefa sprawdzi się na Bielanach, mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
25: Po konsultacjach i po tych badaniach będziemy mogli rozmawiać, czy i na jakim obszarze Bielan strefa faktycznie jest uzasadniona.
15: Ale wcześniej, bo już w styczniu parkometry zawitają na kolejne części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Błażej Kulesza, TOK FM.
21: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju jutro dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Popadać może jedynie na północno-zachodnich krańcach. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 6 minut po godzinie 21. Wczoraj odbyły się wybory w jednym z niemieckich landów i całą europejską prasę, polską również, zaciekawiło to, że oto alternatywa dla Niemiec, czyli partia, która w największym skrócie mówi, że ograniczy migrację, naprawi gospodarkę, kiedyś było lepiej i my wrócimy do tego kiedyś. Bardzo dwuznacznie wypowiada się na temat III Rzeszy i Adolfa Hitlera. Do tego stopnia dwuznacznie, że jeśli ma zamiar, a ma zamiar zmienić programy nauczania, no to chyba będzie robota dla naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej kwestii. Ale ta partia zdobyła tyle głosów, że trzeba powiedzieć wyraźnie, że skutecznie odpowiedziała na pewne lęki, niepokoje, które część Niemców ma. I teraz pytanie do Państwa jest, na ile to jest znaczące? Czy fala przetacza się przez Europę, taka, która też sięgnie do nas i zaczniemy myśleć właśnie w kategoriami bardzo prostych, jasnych rozwiązań skomplikowanych problemów? A może to jest dobry impuls? Może ktoś z Państwa zadzwoni i powie, tak, my potrzebujemy takiego poruszenia, takiego uderzenia, żeby powiedzieć sobie wyraźnie, jak nie zaczniemy wszyscy mądrze wybierać w wyborach, a rządzący nie wezmą się na poważnie i odważnie do roboty, no to przyjdą populiści i zmienią tu wszystko zupełnie. 22 44 044. Jakie Państwa zdaniem ma znaczenie wczorajszy sukces wyborczy AfD w Niemczech? Pani Irena z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Ireno.
0: Dobry wieczór. Dobry generalnie wieczór. Ja się zgadzam ze wszystkimi swoimi przedmówcami. I zacznę od tego, że przecież Stalin też do tej pory jest popularny w Rosji, więc dlaczego nie Hitler w Niemczech? I tak, kolejno. Na przykład takie drzewo jak dąb, co kilkanaście, na powiedzmy 10-11 lat, rodzi bardzo dużo orzechów, żołędzi. Więc powoduje to dużą populację właśnie jakichś myszy, ptaków i tak dalej.
3: A dzików.
0: A potem się okazuje, że już tyle się nie rodzi tych żołędzi i po prostu te zwierzęta nie mają co jeść. Więc są oczywiście jakieś tam cykle w przyrodzie i proszę, że mamy też taki do czynienia z takim cyklem.
3: Ale i według pani ten cykl jest już w Polsce? Był w 2015?
0: Jeszcze nie.
3: W przyszłym roku?
0: Jeszcze nie, właśnie dlatego, że my jeszcze jesteśmy w wiele lepszej sytuacji gospodarczej jak Niemcy i nie jesteśmy aż tak podzieleni finansowo jak oni. Reno,
3: czyli pani mówi tak, jak tylko sytuacja w Polsce się pogorszy, to będziemy mieli identyczne partie u władzy, tak?
0: To znaczy ja nie wiem, bo mamy podobną partię właśnie Koronę Brauna, albo Magę w Stanach.
3: Ale nie są w stanie wygrać wyborów w jakimś województwie.
0: Tak, dlatego uważam, że warto pozwolić, by było właśnie z Saksonii rządzić.
3: Aha.
0: Tej partii, tak. No bo jak czego to słyszałam, to oni bardzo dużo naobiecywali, tylko że skąd pieniądze na to wezmą? A przecież tamte wszystkie landy muszą się rządzić za własne pieniądze. Natomiast jest to dla nas taka lekcja historii, życia i właściwie to powinniśmy się uczyć. I tak już, znaczy w ogóle bardzo dużo może rzeczy chciała powiedzieć,
3: ale uważam... Zaraz, pani Ireno, właśnie, bo pani powiedziała teraz coś, co pewnie z politycy, którzy nas słuchają, nawet zrobili głośniej radio. Ale czego my się dokładnie powinniśmy nauczyć na tym przypadku sukcesu AfD wyborczego? Co to za nauka? Jaka nauka dla nas płynie?
0: To znaczy taka, że skąd się wzięły pieniądze na to, żeby Niemcy tak mocno się rozwinęły? Czyli jeżeli na przykład powiedzmy 8-10 lat temu moja dawna znajoma miała problemy z nerkami i ona się chwaliła, że jak jedzie do Polski, to dostała specjalny tam taką urządzenie z dializy na podróż i do domu do Polski, a jednocześnie ma takie same urządzenie tam w Niemczech u siebie w Berlinie. I ja po prostu, ja nawet nie wiedziałam, że tak może być. Oni, nie wiem, jak to jest teraz, słyszałam, że właśnie...
3: No ale co z tej historii wynika, że mieli rozbuchany system
0: ochrony zdrowia społecznej, rozbudzone oczekiwania, a w związku z tym, że nie mają tyle pieniędzy, co kiedyś...
3: Ale no pani Reno, ale jakby pani była kanclerką Niemiec, to by pani powiedziała ludziom w Saksonii, macie za bardzo rozbuchane oczekiwania, rozbudzone...
0: Nie da się i to samo u nas będzie w Polsce i właśnie chciałam zaproponować, że w niektórych sprawach są takie, znaczy nie wiem, czy dobrze powiem, a panele obywatelskie, czyli że na przykład ludzie z ulicy, no tak można powiedzieć, są zapraszani do dyskusji, do projektowania różnych rzeczy. I jeżeli taki zwykły człowiek, dowiedziałby się z jakimi problemami, jak pogodzić interesy różnych ludzi, tak byłby zaproszony do takiej dyskusji, do prac w różnych komisjach i dostawałby tyle samo pieniędzy, co normalnie by szedł do pracy, to znaczy my nie mamy świadomości, jak naprawdę, z jakimi problemami...
3: Pani Ireno, świetny pomysł. To jest genialne, co pani mówi. To jest dokładnie to, co Grecy zrobili 2500 lat temu. Zaczęli płacić w ogóle ludziom, żeby przychodzić na obrady zgromadzenia ludowego. No bo wiadomo, człowiek jak jest na takim panelu, to wtedy nie pracuje i nie zarabia. Świetne to jest. Tylko pani Ireno, mamy problem, bo mamy 36 milionów czy 7 mieszka w Polsce. I to jak pani zorganizuje takie panele?
0: Tak. Znaczy przez losowanie, bo z tego co wiem, bo jakieś tam projekty, to uczestnicy byli losowani.
3: A to ja dalej będę głosował, pani Ireno, w takim... W pani pomysł wejdzie w życie, będą te panele, a ja będę mówił, ja głosuję na AfD, albo jakąś polską wersję AfD, bo mnie nie wylosowali do tego panelu.
0: Znaczy powiem panu coś takiego, teraz już nie mam, ale mam od kilku dni nie mam znajomej takiej, która po prostu bardzo narzekała na polski rząd i na przykład zadaje pytanie, a z czego ty żyjesz? I okazuje się, że tak, jeżeli powiedzmy kobieta ma dwójkę dzieci, dostanie 800+, alimenty od męża i pomoc społeczną, ona ma 6-7 tysięcy, coś tam sobie po cichu dorobi, ona nie musi pracować. I jest biedna i pokrzywdzona i po prostu... Właściwie tak to teraz jest ułożone, że ludzie, którzy pracują tam powiedzmy te 10-11 milionów, zarabiają na innych i ja się wcale tym Niemcom nie dziwię, że oni tego nie chcą.
3: Ale pani Rana, ale ten przykład tej pani znajomej to jest przykład w sumie na co? Bo jeśli wychowuje dwójkę dzieci, no to właśnie, kiedy ma pracować? No to chyba dobrze, znaczy, dostaje
0: mają,
3: wsparcie.
0: Dobrze, te dzieci nie są małe, tylko mają lat naście. Chodzi o to, że po prostu u nas... są osoby, które nadmiernie korzystają z pomocy społecznej.
3: No tak, to pani Ren, tylko to jest bardzo drażliwy temat, no bo teraz to, że z pani, z moich podatków, ta osoba, o której pani mówi, dostaje jakieś wsparcie, duża część ludzi uważa, że tak powinno być, że tu nic nie ma nadmierne. Co to jest nadmiernego?
0: Pytanie, skąd się biorą pieniądze? I to wszystko się właśnie o to rozwija. Skąd
3: z pani, z moich podatków.
0: No właśnie, a kto płaci te podatki i dlaczego jedni płacą, drudzy nie płacą i tak dalej, tam dlaczego jedni płacą...
3: No nie wiem, pani Ren, to chyba jest na inny program, ale to jest bardzo ciekawy program. Pani Ren, bardzo...
0: A, dobrze, tylko na koniec, dobrze, chciałam powiedzieć, że jak byłam ze 40 lat temu właśnie w Saksonii, tam Turyngii, to po prostu ludzie w tamtych rejonach, w tych swoich chałupach mieli stare mapy, na których Polski nie było. I oni nam, Polakom, pokazywali te mapy, ale z drugiej strony na przykład społeczeństwo było tak uczciwe wobec siebie, że tam się drzwi w ogóle nie zamykało. Po prostu drzwi były otwarte.
3: No, pani Reno, to był mocny obrazek ten, który pani przedstawiła. Dziękujemy za pani głos. Pani Irena z Warszawy była z nami. Pod numer 22 44 044. Znaczy, jeszcze pytanie, bo teraz ktoś usłyszał panią Irenę, pomyśli, ha, to w tej Saksonii sobie wyciągnęli te stare mapy sprzed tam 40 lat. I znowu gadają o tym, tak? Nad mapami, na których Polski nie ma, ale jednocześnie na przykład już uczciwość jest taka, że zaczęli zamykać te chałupy i dlatego stare chałupy. I dlatego głosują na AfD. A tak na poważnie, proszę państwa, to jest z nami pan Radosław z Holandii. Dobry wieczór, panie Radosławie.
2: Dobry wieczór. Ja będę się streszczał. To jest w ogóle pierwsza wypowiedź kiedykolwiek na antenie, także...
3: Witamy. Powiem. Bardzo nam miło, panie Radosławie. Śmiało, antena jest pana.
2: No dobrze. W każdym razie dzwonię z Holandii i przez kilka lat mieszkałem w Niemczech. Przeprowadziłem się właśnie do Holandii i nie rozumiem, na czym polega problem i skąd jest cała ta dyskusja, skoro największe zagrożenie aktualnie pochodzi z Rosji, a większość ludności, może nie większość, ale bardzo duży odsetek i w Holandii, i w Niemczech jest turecki, marokański, no na pewno nie stricte niemiecki.
3: Znaczy uważa pan, że zwycięstwo AfD pokazuje nam, że nieistniejące problemy rozwiązywane są przez, albo inaczej, diagnoza problemu jest zupełnie gdzie indziej i nikt jej głośno nie
2: dokładnie. Nie rozumiem, czemu wszyscy skupiają się na wyniku tych wyborów właśnie w Saksonii, skoro prawdziwe zagrożenie pochodzi skąd z innego kierunku.
3: A z pana perspektywy jak to wygląda? Czy w ogóle dyskusje tego typu, które tu padały, czyli gospodarka, ludzie nie mają na rachunki, za dużo migrantów, a w ogóle nie można mówić źle o Trzeciej Rzeszy, bo taka strasznie zła nie była. To jak pan to słyszy, to...
2: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że bardziej wypadałoby skupić się na sytuacji obecnej niż w wywlekaniu starych spraw.
3: Ale pan czuje, że AfD tego nie robi? Oni tak jakby te komunikaty AfD są takie, że oni właśnie te problemy teraz będą umieli rozwiązać.
2: Proszę pana, przepraszam, ale jestem aktualnie tak zestresowany, że nawet nie wiem, co pan odpowiedzieć.
3: Ale stresowany tym, że wygrało AfD w Saksonii, czy tym, że pan na antenie?
2: Tak.
3: Proszę, panie Radosławie, po minucie panu przejdzie, zobaczy pan. Przepraszam, że ja mówię jak stomatolog, ale skoro pan zestresowany, to ja będę mówił jak stomatolog. Z pana perspektywy, pana rozmów z osobami, jak pan mieszkał w Niemczech i teraz jak pan mieszka w Holandii.
2: Tak.
3: Czy takie wyzwania, jak właśnie migracja albo no właśnie wysokość rachunków, że ludzie się boją, że nie zapłacą, przecież musi pan też słyszeć te głosy. Też ludzie o tym rozmawiają. Halo? No rzeczywiście, pan Radosław się chyba bardzo zestresował. Panie Radosławie, to tym bardziej dziękujemy, że pan zadzwonił do nas. Bo tak zadzwonić do radia, bo się raz na jakiś czas dzwoni do radia, to jest jedna rzecz, ale być zestresowanym i zadzwonić pierwszy raz do radia, no to jest wyzwanie. I pan mu sprostał, panie Radosławie. Dziękujemy za pana głos. Zresztą bardzo ciekawy głos, dlatego że pan Radosław mówi zaraz, ale przecież te obiektywne, realne problemy są gdzie indziej. Pan Karol z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Karolu.
5: Dzień dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
5: Chciałbym się odnieść do pani Ireny, która chwilę wcześniej się wypowiadała. Mianowicie taką rzecz, którą wyciągnąłem i uważam, że faktycznie ma to duże znaczenie w Polsce i gdzieś chyba taką kulę śnieżną mamy przed sobą, ponieważ chyba trochę mamy wszyscy dookoła za dobrze. Troszeczkę jest tak, że po prostu jest nam zbyt komfortowo, chcemy coraz więcej i żebyśmy się faktycznie nie obudzili, że tak powiem, w tym dobrobycie. Trochę tak jak w Niemczech. Po 15, 20, 10 lat temu cały czas patrzyliśmy na zachód, zobaczmy teraz. I warto wyciągnąć z tego lekcję i się nie zatrzymać, bo się bardzo dobrze rozwinęliśmy jako kraj, jako Polacy, jesteśmy coraz bogaci. I żebyśmy trochę nie stanęli na laurach, obserwując się dookoła, oglądając, nie wyciągając lekcji z tego, co się dzieje. Myślę, że mało brakowało do tego, żeby się pogorszyła nam sytuacja, jeżeli chodzi o taką emigrację, czyli imigrację bardziej powiedzmy tak z zewnątrz, no to tu się przed tym ochroniliśmy i myślę, że powinniśmy właśnie spojrzeć na to, żeby nie popełnić podobnych błędów jak na Zachodzie już teraz. Patrząc na to, że faktycznie, no, skoro się tam zmienia bardzo dużo politycznie, tak, w Niemczech, to coś jest na rzeczy, a ludzie takie decyzje podejmują po prostu, bo nie wiedzą, co ich czeka i krótkie przesłanie jakiekolwiek ze stron, czy to była prawa, czy lewa strona, ludzie zawsze to wybiorą i teraz nie szukajmy krótkich rozwiązań. Politycy u nas w Polsce powinni mówić trudne rzeczy, a nie łatwe na to tylko, żeby wygrać wybory, więc na to patrzę w prosty sposób, że my Polacy nie powinniśmy teraz wybierać ludzi na podstawie właśnie krótkich przesłanek, że nam coś obiecają, tylko wchodzimy w trudne czasy według mnie i powinniśmy po prostu podejmować jako kraj trudne decyzje, a my Polacy powinniśmy je akceptować i takie panele być może są jakąś taką formą, natomiast myślę, że uświadamianie przez media, a przede wszystkim przez zaprzestanie przez polityków obiecanek, tacanek w jedną i w drugą stronę, z każdym razem, każdego dnia jest tylko gorzej i wszystko jakby dookoła niby się ma wydarzyć prostymi słowami, ale to tak nie działa i sprawy są trudne i wymagają odpowiedzialnych decyzji na wiele, wiele lat. Dlatego myślę, że w Niemczech się właśnie wydarzyło to, co się wydarzyło. Przede wszystkim łatwo było im po prostu wybrać tego, kto jest z drugiej strony i się tylko przeciwstawia. Więc bierzmy z tego lekcję, żeby u nas się to po prostu nie powtórzyło. Tak na to patrzę.
3: Panie Karolu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Karol z Gdańska był z nami. Pan Aleksander z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
6: Dobry wieczór Państwu.
3: Słuchamy Pana.
6: Mnie bardzo zainteresowało to pewien fragment rozmowy z Pana głównym rozmówcą na początku. Przepraszam, zapomniałem.
3: Tomasz Kurjanowicz, redaktor naczelny Berliner Zeitung.
6: A no właśnie. Który powiedział, że ta wygrana w tej chwili partia w Saksonii-Anhalt wspomina coś

0: szła de facto, czy rozmijała się de facto z tą polityką, którą w ciągu poprzedzających dziesięcioleci promowała Chadecja, czyli polityki raczej oszczędnościowej, polityki takiej, która jest skupiona wokół sprawnego zarządzania, takiego można powiedzieć, że poniekąd biznesowego podejścia, również polityki, która również skupia się na klasie średniej i jej dobrobycie. No a Merkel ze swoją polityką społeczną, która raczej faworyzowała tych najmniej zarabiających i najmniej zabezpieczonych, bodajże poprzez wprowadzenie płacy minimalnej, poprzez wprowadzenie emerytury minimalnej i tak dalej. De facto ją odbierano tak, jako polityczkę, która odchodzi od tych postulatów Chadecji. Z kolei socjaldemokratów, którzy w ciągu 12 lat współrządzili z Merkel jako partia, czy jako młodszy partner koalicyjny, odbierano jako takich, którzy no z jednej strony owszem utrzymują Merkel przy władzy i pozwalają jej prowadzić tą politykę, ale z innej strony współrządząc z Merkel nie są w stanie właśnie forsować swojej socjaldemokratycznej agendy, ponieważ Merkel im z jednej strony trochę podbierała tematy, ale z innej strony również nie dawała całkowicie zaimplementować te ich plany. No i na takim to właśnie tle wypływa partia, która mówi o tym, że a patrzcie, te stare partie de facto to już nie reprezentują wasze interesy, a wasze interesy, interesy prawdziwego ludu reprezentuje alternatywa dla Niemiec, ponieważ ona chce ułatwień dla małego i średniego biznesu, ponieważ ona ma rozwiązanie na kryzys związany z zatrudnieniem poprzez to, żeby wydalić z Niemiec jakąś część migrantów, którzy rzekomo zabierają miejsca pracy tak zwanym Biodeutschen, czyli rdzennym Niemcom i tak dalej. A z innej strony alternatywa dla Niemiec właśnie grała na tych kwestiach historycznych, o których pan powiedział. Spójrzmy na przykład na program wyborczy Alternatywy dla Niemiec tegoroczny z Saksonii-Anhalt, gdzie Ulrich Siegmund, ich kandydat na premiera, obiecywał, że w podręcznikach historii powinno być mniej Hitlera i więcej Bismarcka, czyli mniej o tym, o tej, jak to ujmują politycy Alternatywy dla Niemiec, kulturze winy za II wojnę światową i więcej o pełnej sukcesów tysiącletniej historii Niemiec. Zresztą, jak to powiedział swego czasu Aleksander Gauland, już były współprzewodniczący tej partii, nazistowska dyktatura była tylko małym epizodem, jak on to powiedział, ein Vogelschiss, czyli taką ptasią kubką w pełnej historii, pełnej sukcesów historii Niemiec. Także Alternatywa dla Niemiec wkroczyła i na to pole polityki historycznej, proponując absolutnie alternatywny dyskurs. Albo poniekąd również zawłaszczając pewne no takie słowa kluczowe, z których korzystały partie establishmentowe. Na przykład Alternatywa dla Niemiec aktywnie na tle rosyjskiej agresji na Ukrainę zawłaszcza narrację o tym, że ona to jest prawdziwym obrońcem tradycji polityki pokojowej z czasów Willego Brandta i Egona Bara, że to ona prowadzi prawdziwą Ostpolitik, a nie partie establishmentu, które właśnie porzuciły tą jakże pokojową spuszczyznę.
1: A ja może, to chciałbym, żeby jeszcze
2: tak, już oddaję pani głos, tylko chciałbym.

0: Jeszcze, żeby pociągnąć troszeczkę ten wątek, bo wydaje mi się, że on jest szalenie właśnie ciekawy też z punktu widzenia tych lęków, które się pojawiają, moim zdaniem no, słusznych, tak, w Europie, ale w Polsce w szczególności, związanych właśnie z tym innym spojrzeniem na przeszłość. Bo to, o czym pan powiedział, czyli właśnie ta kultura pamięci, to jest coś, co przez dekady, no oczywiście mówię o demokratycznych Niemczech, było czymś szalenie ważnym, tak? Konstytucja tego kraju była przecież kształtowana też w duchu odrzucenia nazizmu. Tam są zabezpieczenia, które mają zapobiec jego odrodzeniu. No dość powiedzieć, że kiedy się pojawiło takie młodzieżowe ugrupowanie o nazwie Der Flügel, czyli skrzydło, do którego zresztą należeli młodzi ludzie dzisiaj wchodzący w skład władz alternatywy dla Niemiec w niektórych landach, w tym właśnie tym, o którym mówimy, to zgodnie z wyrokiem sądu niemieckiego ta organizacja została zdelegalizowana, no właśnie ze względu na to, że głosiła ona hasła sprzeczne z tą polityką pamięci. No, głośna była na przykład historia, kiedy oni tam nazywali pomnik Holokaustu w Berlinie pomnikiem hańby, tak? I no to jest wydaje mi się, że coś niesłychanie niebezpiecznego, ale jednocześnie no, wymagającego refleksji, spojrzenia, przyjrzenia się bliżej, bo oni właśnie mówią, nie możemy żyć wiecznie w tym poczuciu winy za drugą wojnę światową. Minęło już tyle lat, mamy kolejne pokolenia, a my ciągle sparaliżowani tą winą, wstydem za to, co Niemcy zrobili, jakby nie możemy odetchnąć pełną piersią. I jak mówią, chcemy szerzyć radość z bycia Niemcem. Tak? I na jakiejś tam imprezie w Saksonii-Anhalt jeden z tych liderów krzyczał: święto, to jest świętuj fakt, że jesteś Niemcem. No i teraz, czy my powinniśmy się tego bać? Czy z drugiej strony, no właśnie, to też nie jest zrozumiałe, że ludzie już po tylu latach od zakończenia II wojny światowej, no chcą ten kult winy no jakoś odrzucić, tak? No, nie wiem, pani Karolina, bardzo proszę.
1: No tak, to nie brzmi rzeczywiście dobrze. No i możemy na to, co się wydarzyło w Saksonii-Anhalt, spojrzeć jako na potencjalną trampolinę dla AfD do dalszych sukcesów wyborczych w całych Niemczech. Jednak z drugiej strony Saksonia-Anhalt to nie całe Niemcy, nawet to nie całe wschodnie Niemcy. Ja dlatego tam się chwilę wcześniej zgłaszałam do wypowiedzi, bo chciałam jeszcze trochę zająć się analizą, dlaczego w ogóle, skąd te sukcesy alternatywy dla Niemiec i co współgra z tym, co mówi mój współrozmówca, jest z tym rozczarowaniem mainstreamem, establishmentem, który rządzi od lat Niemcami, rozczarowaniem gabinetem obecnego kanclerza Merca, którego w tej chwili pozytywnie ocenia według różnych sondaży i badań zaledwie około 13%. Zostało poniesione też, co ważne, pewne fiasko, jeśli chodzi o komunikację przez tak ważne współczesnie medium, jakim jest internet. Jednak alternatywa dla Niemiec i właśnie Ulrich Zygmunt i jego partia są zdecydowanie wygrywają w mediach społecznościowych, zdecydowanie wygrywają między innymi na Twitterze. Z kolei właśnie problemem tych partii głównych, a szczególnie kanclerza, jest nawiązanie jakiegokolwiek emocjonalnej relacji z wyborcami, czyli zupełnie o 180 stopni jest to coś innego niż zostało zostało zaprezentowane teraz w kampanii wyborczej. Więc tak, ta słabość mainstreamu, ale też ten internet, to co rozmawialiśmy, czyli migrację i straszenie i to wzbudzanie lęku. Z jednej strony pan redaktor mówi o tym, że Niemcy mają się wreszcie cieszyć byciem Niemcami i to, co rozmawialiśmy, że nazizm był jest traktowany przez niektórych przedstawicieli AfD jak zaledwie ten taki momencik w wielkiej i pięknej historii wielkich Niemiec. Jednak teraz zbyt często wyborcy również na podczas wieców AfD dopuszczają się pokazywania, na przykład hajlowania, co potem dostaje się do internetu. Jest to tak naprawdę krytykowane, jest to pokazywane jako coś złego, ale jednak takie zachowania trafiają tam, patrzymy na nie i to też jest element tego procesu normalizacji, o którym wspominałam. Dlatego to jest tak bardzo złe, więc teraz mówienie o tym, żeby się cieszyć tą historią i nie tylko się cały czas chłostać za tę część historii jest też tak bardzo niebezpieczne, bo to też jest element szerszej normalizacji i myślę, że sam Ulrich Zygmunt jest sam w sobie w pewnym sensie niebezpieczny. Myślałam o tym, że można powiedzieć, że ten jego populizm, ten jego uśmiech, to takie polityka zakorzenienia, że my tutaj wschodnie Niemcy to prawdziwe Niemcy, że to jest taki koń trojański, ten uśmiechnięty populizm jest takim sposobem na wniesienie do mainstreamu idei zgoła nieuśmiechniętych, idei radykalnych, idei właśnie skrajnie prawicowych, więc populizm jest narzędziem, żeby właśnie tego całego mainstreamingu zachowań, które do niedawna mogłyby być uznane za zupełnie niedopuszczalne, zachowań szkodliwych.
0: Przypomnę, że gośćmi audycji są pani dr Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna focus.europe.pl i pan Wiktor Sawinok, Instytut Zachodni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czy pan ewentualnie jeszcze dwa słowa do tego wątku innego patrzenia na przeszłość chciałby coś dorzucić?
2: No, jakby to inne spojrzenie alternatywy dla Niemiec na przeszłość, ono też jest bardzo często zależne od odbiorcy. I alternatywa dla Niemiec bardzo często gra i w swojej retoryce, ponieważ ona dostosowuje swój przekaz, jak już pani doktor zwróciła uwagę na to, że ma naprawdę ogromne zasięgi w mediach społecznościowych i bardzo często wspomina się na przykład w literaturze to, że te zasięgi w niektórych rodzajach mediów społecznościowych też są niejako równe zasięgom wszystkich innych pozostałych niemieckich sił politycznych, czyli de facto ma duży potencjał do tego, żeby docierać do potencjalnych odbiorców, no i właśnie dostosowuje swój przekaz do różnych grup odbiorców, obiecując im, no można powiedzieć tak nieco upraszczając, to, co chcą usłyszeć, czyli na przykład przedstawicielom małego i średniego biznesu obiecuje ułatwienie w systemie podatkowym, jakieś cięcia, regulacyjny, zniszczenie biurokracji i tak dalej, a z kolei już emerytom i rencistom obiecuje to, że nie będzie konkurencji za środki na ubezpieczenia zdrowotne, na renty ze strony migrantów albo uchodźców, którzy dostają różnego rodzaju świadczenie, mimo tego, że nie wpłacali ani eurocenta do tamtejszych systemów ubezpieczeń społecznych. Czyli no, ten przekaz jest bardzo, bardzo zróżnicowany i również przekaz historyczny jest bardzo zróżnicowany. Weźmy bodajże II wojnę światową, alternatywa dla Niemiec tutaj właśnie sprzedaje dla, tak powiedzmy, konsumenta wewnętrznego właśnie tą narrację o tym, że z jednej strony jest koniecznym pozbycie się tego kultu winy, nawet były skandali wokół byłego eurodeputowanego, a obecnie deputowanego Bundestagu od Alternatywy dla Niemiec Maksymiliana K., który w słynnym wideo na Instagramie oświadczył, że nawet gdy ktoś ma w rodzinie przodków, którzy służyli w wojskach SS, to też nie ma czego się wstydzić. Ale z innej strony, za co a propos Alternatywa dla Niemiec wyleciała z grupy parlamentarnej w Parlamencie Europejskim przez to, że ich ówczesni sojusznicy z Rassemblement National, czyli z partii Marine Le Pen, takiego już nie mogli dalej cierpieć, ale niemniej jednak niektórzy z ich sojuszników zostali przy nich, tacy jak Austriacka Partia Wolności na przykład. Ale mniejsze z tym, wracając do kwestii historycznych, to drugi wymiar tego przekazu związanego z drugą wojną światową jest de facto zbieżny z tym, co sprzedaje społeczeństwu Federacja Rosyjska, ponieważ to, że Alternatywa dla Niemiec przekonuje właśnie Niemców, że mają pozbyć się tego poczucia winy, nie oznacza, że Alternatywa dla Niemiec i jej przedstawiciele w na przykład rosyjskich mediach państwowych nie będą opowiadać o tym, że Niemcy mają głębokie zobowiązanie przed ówczesnym Związkiem Radzieckim albo jak oni to sprowadzają do Federacji Rosyjskiej, czyli mają zobowiązanie przed Rosją za wyzwolenie z dyktatury albo za to, że właśnie Federacja Rosyjska jest jednym z krajów zwycięzców w II wojnie światowej. No i przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec nawet już po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę chętnie odwiedzali rosyjską ambasadę na właśnie te przyjęcia z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa 9 maja, co właśnie świadczy pro, no można powiedzieć tak, o takiej dwubiegunowości tego przekazu, który dotyczy II wojny światowej.
0: No a to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć właśnie o tym aspekcie, czyli wojna w Ukrainie. To też jest chyba coś, co pojawia się w retoryce partii populistycznych, zarówno chyba po stronie skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy właśnie, czyli taki, no nie chcę powiedzieć tolerancja dla rosyjskich zbrodni na Ukrainie, ale taka retoryka antywojenna, tak, że róbmy wszystko, żeby tej wojny nie było. Właściwie nawet gdyby to się miało odbyć kosztem zniszczenia tych zasad po II wojnie światowej, czyli nienaruszalności granic, integralności terytorialnej. Przecież chodzi o to, żeby nie ginęli ludzie. jakoś należy się dogadać, a przede wszystkim no, już nie możemy dalej wspierać tej Ukrainy, no bo mamy tyle wewnętrznych problemów, ludziom podrożała energia, są problemy gospodarcze, zamykane fabryki, na przykład w Niemczech, prawda, wiemy jak przeżywa kryzys przemysł motoryzacyjny, a my tu pompujemy pieniądze dla tej Ukrainy. No, u nas to są wszystko treści, które, no, oczywiście wiemy, że w Polsce też są partie, które tak mówią, ale no, wydaje się, że ciągle jednak większość, jak słyszy tego typu rzeczy, jest co najmniej zaniepokojona. Czy w niemieckim społeczeństwie, pani doktor, przynajmniej w tej części, która właśnie wyraźnie wspiera alternatywę dla Niemiec, kwestia wojny w Ukrainie i polityki rządu federalnego rzeczywiście też jest ważnym elementem w takim odrzucaniu tego establishmentu tradycyjnego.
1: Tak, i to jest właśnie ta idea prawicowego populizmu, który jest inny od lewicowego w tym, że nie tylko wskazuje na prawdziwy lud, który zasługuje na wszystko co najlepsze, a w opozycji do niego są elity, establishment, które go eksploatują, które go niesprawiedliwie traktują i tak dalej. To był lewicowy. Tak jakby ogólnie spozierając na prawicowy z kolei populizm, tam są tak jakby, jest tak jakby można powiedzieć konstrukcja trzyelementowa, jeden trójelementowa. Jeden to jest ten sprawiedliwy, prawdziwy, dobry lud. Drugi to jest ten establishment i elity. A trzecia grupa to są te grupy, które niesprawiedliwie elity zbyt dobrze traktują. I tutaj w tym wypadku, i tutaj się wymieniają te grupy. Mogą to być uchodźcy, mogą być to migranci, mogą być to no na przykład mogą być to Ukraińcy i Ukraina, która zamiast tych naszych prawdziwego ludu, zamiast dla nich te wszystkie miliardy euro płyną na wsparcie Ukrainy. Więc to bardzo dobrze, to co się dzieje, to co proponuje między innymi alternatywa dla Niemiec. Jest to bardzo już sprawdzony mechanizm budowania strategii komunikacyjnej przez partie populistycznej prawicy. No i w ramach tej komunikacji i tych planów strategicznych politycznych AfD planuje zniesienie sankcji gospodarczych wobec Moskwy natychmiastowo. Planuje nawiązanie współpracy także gospodarczej, ale też politycznej z Moskwą, z Rosją, a w ramach tego między innymi naprawę gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Planuje odbudowę handlu z Rosją, ponieważ ich zdaniem AfD, wyrzekanie się kontaktów z Rosją jest wyrzekanie się potencjalnego, bardzo ważnego, fundamentalnego partnera. Widziałam też w ramach tych planów edukacyjnych AfD również możliwość zwiększenia udziału nauczania języka rosyjskiego w szkołach, ale to może pan Wiktor Sawinek może potwierdzić, bo czytałam o tym, ale nie widziałam tego osobiście w programie. Patrzyłam na program, nie widziałam tej informacji o przywróceniu języka rosyjskiego do szkół niemieckich. No, więc to jedno. Ograniczenie wspierania Ukrainy z drugiej strony. I to wszystko wpisuje się właśnie w interesy samej Rosji, która wedle różnych mniej lub bardziej dowiedzionych informacji, wspierała również te hybrydowe aktywności w internecie, czyli wspieranie między innymi niektórych narracji, które są dobre dla Rosji, na przykład obozu, tak zwanego obozu pokojowego w internecie, już tak naprawdę od roku 2014, między innymi przez rekrutację, infiltrację i wspieranie rozmaitych, no nie wiem, slęków, strachów, między innymi w Niemczech. I to są teraz osoby, między innymi, które też należą do wyborców Alternatywy dla Niemiec.
0: No to w takim razie jeszcze króciutko poproszę, bo patrzę z niepokojem na zegar, jak się miło rozmawia, to szybko płynie czas. Pana Wiktora Sawinoka bym poprosił jeszcze pana opinia, jak to możliwe, że właśnie największe poparcie dla Alternatywy dla Niemiec przy tej jej polityce jest na terenie byłych wschodnich Niemiec, a więc w miejscu, gdzie no, można by powiedzieć, rozgrywała się przez dekady tragedia podziału Niemiec. Niemcy żyli tam pod butem sowieckim. Na marginesie pan Putin, który teraz rządzi Rosją, był tam agentem KGB. I teraz ostalgia, jak niektórzy mówią, za tamtymi czasami, za tamtym partnerem, to jest w ogóle coś niebywałego. No, w oczach mamy obrazy z dnia, kiedy upada mur. No i ta wielka radość ludzi, którzy nareszcie mogli odetchnąć pełną piersią, taką wolnością właśnie, i raptem ostalgia? Za czym? Na litość boską.
2: Wracając krótko do tematu języka rosyjskiego, to kwestia języka rosyjskiego pochodziła od głównego ideologa Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalt, od pana Tilschneidera, który właśnie składał też w imieniu frakcji AfD kilkukrotnie projekty rezolucji do Landtagu Saksonii-Anhalt, wzywające rząd tego kraju związkowego do tego, aby zwiększył liczbę godzin zajęciowych na naukę języka rosyjskiego. No i sam Tilschneider również w różnych wypowiedziach na to naciskał, mówiąc o tym, że język rosyjski to jest język światowy, więc warto tym językiem również władać. Z kolei, jeżeli chodzi o ostalgię, to też trzeba rozumieć to, że mimo tego doświadczenia podziału Niemiec, dla wielu osób, zwłaszcza w tym regionie, jednak zjednoczenie Niemiec było dużą tragedią, poniekąd również tragedią osobistą, związaną z tym, że z jednej strony zakończył się dotychczasowy styl życia i jakaś pewność tego, czy przewidywalność tego trybu życia. A z drugiej strony też dla wielu osób to się wiązało ze zmianą statusu społecznego, z utratą pracy na skutek tego, że właśnie w tych regionach nastąpiła deindustrializacja, zamknięcie wielu przedsiębiorstw i innych zakładów pracy na skutek depopulacji i również utraty dostępu do jakichś większych świadczeń, zapomóg i tak dalej, które istniały w okresie tak zwanego realnego socjalizmu, mimo wszystkich problemów również, ale no, pamięć ludzka jest taka, że te problemy bardzo często wymazuje i zwłaszcza w przekazie, który idzie już do osób, które nie doświadczyły tamtego reżimu, a mimo tego w blisko 50% poparły alternatywę dla Niemiec. Mam na myśli kategorię wyborców w wieku 40+ lub 30+, no to ten przekaz już do nich poszedł w takim nieco wymazanym trybie. No i również z tej realności w narracji alternatywy dla Niemiec wymazana jest obecność Związku Radzieckiego w Niemczech Wschodnich. No i też trzeba pamiętać o tym, że ta obecność Związku Radzieckiego, ona z jednej strony nosiła raczej charakter obecności ideologicznej, czyli że była propaganda i tak dalej, ale nie nosiła charakter obecności związanej z kontaktami międzyludzkimi, ponieważ te różne tak zwane miasteczka wojskowe, wojenne garatki, które były położone na terenach ówczesnych Niemiec Wschodnich, były raczej odizolowanymi systemami, które istniały według jakichś swoich osobnych reguł i tak naprawdę do takich kontaktów międzyludzkich pomiędzy tymi obywatelami Związku Radzieckiego, którzy tam mieszkali, a mieszkańcami Niemiec Wschodnich nie dochodziło. I poza nauką rosyjskiego w szkole, która również nie była jakoś tam zbyt skuteczną, to jednak dużej styczności z tą tożsamością innego tamtejsze społeczeństwo przed upadkiem muru berlińskiego nie miało. Również to dotyczyło tak zwanych Vertragsarbeiter, czyli pracowników z krajów bloku wschodniego albo tam z jakichś innych, na przykład z Wietnamu, którzy również mieszkali gdzieś w odosobnieniu. A i tak po tym, jak upadł mur berliński i doszło do zjednoczenia Niemiec, zostali de facto z jednej strony w próżni prawnej, a z drugiej strony również zostali obiektem ataku z boku prawicowych ekstremistów, którzy właśnie upatrzyli jeszcze wówczas, jeszcze po 1990 roku w Niemczech Wschodnich tą wizję prawdziwych Niemiec. Właśnie jeżeli na przykład poczytać komentarze gdzieś pod wideo, które na przykład pokazują jakieś parady armii wschodnio-niemieckiej, to tam będzie sporo komentarzy o tym, że to była ostatnia prawdziwa niemiecka armia. Mimo tego, że to było wojsko, które de facto miało walczyć przeciwko Niemcom po innej stronie tej linii demarkacyjnej. Mimo tego, że to było wojsko z boku wschodniego rozideologizowane i tak dalej, ale niemniej jednak dlatego, że zachowywało pewne wizualne elementy, jak ten krok pruski i jakieś marsze i tak dalej, to właśnie dla wielu osób nadal służy takim wzorem prawdziwej niemieckości, jeszcze nie rozbawionej przez migrantów, przez kulturę liberalną i tak dalej.
0: 4 minuty do końca, więc będę prosił pewnie o takie krótkie, półtora minutowe państwa jakby ocena tego, co dalej, tak? Niekoniecznie w samym tym landzie, no bo tam rzeczywiście będą się toczyły teraz rozmowy na temat zbudowania jakiejś większości rządzącej. Paradoksem jest to, że się niektórzy cieszą, że druga populistyczna partia wskoczyła do tego landowego parlamentu i popsuła trochę szyki na samodzielne rządzenie. Ale na poważnie, czy to jest jakiś pochód do zatrzymania? Czy rzeczywiście doświadczenie w innych państwach, również europejskich, pokazuje, że jakieś nieudolne próby budowania, nie wiem, kordonów sanitarnych, lekceważenia tych ugrupowań, czy to ma w ogóle jakiś sens? Czy właściwie trzeba się pogodzić z tym, że teraz nadszedł na świecie, a w Europie, no po prostu czas na tego typu ugrupowania i nic z tym nie zrobimy, pani doktor?
1: No, nieudolne próby są udolne, póki są liczby, które dają im zadziałać. W pewnym momencie kordon sanitarny już po prostu nie ma szans obiektywnych się ziścić, bo nie ma wystarczającego poparcia dla innych partii. Dlaczego te wybory są ważne? Może wybiorę to, są najważniejsze. To, że te idee, które prezentuje AfD w Saksonii-Anhalcie i szerzej, na pewno teraz, biorąc pod uwagę ten sukces, jest jeszcze większy niż ten, którego się spodziewaliśmy. Na pewno zostanie dostrzeżony i na pewno, jeśli czegoś jeszcze inne partie populistyczno-prawicowe nie wykorzystały, to na pewno to teraz zaaplikują. Podobnie jak inne partie mainstreamowe, które wciąż nie mogą znaleźć recepty na siebie. Friedrich Merz, kanclerz, jest już kompletnie zagubiony, co on ma robić. On po prostu idzie po omacku, jak zresztą większość mainstreamowych, centrowych partii w Europie. Zaraz mamy wybory we Francji, czyli w drugim państwu, w państwie tej takiej głównych państw, w drugim głównym państwie, w drugiej największej gospodarce Europy. Tam mamy taką szansę, że do drugiej tury razem z Marine Le Pen wejdzie Mélenchon i wtedy żaden kordon sanitarny nie uchroni tego kraju, ani Unii Europejskiej przed rządami jakichś populistów. Dlatego też jesteśmy w trudnym momencie, ale wydaje mi się, że w wielu państwach te partie jeszcze nie rządziły i to może im niekoniecznie wyjść.
0: Półtorej minuty dla pana.
2: Dziękuję. AfD jest takim bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ to jest partia populistyczna, prawicowo-populistyczna, zresztą tak jak i jej austriacka bliźniaczka Partia Wolności. De facto, mimo tego, że ciągle przebywa w opozycji, stawia na coraz większą radykalizację przekazu, ponieważ zarówno jeżeli popatrzymy na Rassemblement National we Francji, jak i na holenderską Partię Wolności, na ten sam ruch Fratelli d'Italia Giorgi Meloni. To te partie populistyczne, mimo ich prawicowo-populistycznego dyskursu, jednak z czasem łagodzili swoją retorykę po to, żeby właśnie zrobić ją bardziej akceptowalną dla swoich wyborców. Alternatywa dla Niemiec postąpiła inaczej, radykalizowała coraz bardziej przekaz, docierała coraz bardziej do różnych grup, grając na ich emocjach. No i to jest jakby bardzo ciekawe studium przypadku, czy tak naprawdę poza tą radykalizacją przekazu alternatywa dla Niemiec cokolwiek innego potrafi.
0: No zobaczymy. Bardzo dziękuję. Dużo żeśmy się dowiedzieli. Więcej pewnie rozumiemy po spotkaniu z państwem tego, co się wydarzyło w Niemczech i szerzej, co się dzieje w Europie. Przypomnę, gośćmi audycji byli pani dr Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna Focus Europe.pl i pan Wiktor Sawinok, Instytut Zachodni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Usłyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Autopromocja. Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13:40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prezydent Francji chce zakazu social mediów do 15 roku życia w całej Europie. List w tej sprawie wysłał do Komisji Europejskiej. Polski turysta zginął w Tatrach i jego ciało odnaleźli słowaccy ratownicy. Warszawa ma ogromny problem z dzikami, a rozwiązania na razie brak. Minuta po 23:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przewodniczącą Komisji Europejskiej do wprowadzenia europejskiego zakazu dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Francuski przywódca wzywa Ursulę von der Leyen, by w krótkim czasie przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. W sierpniu francuska Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez Macrona na ustawę zakazującą dostępu do portali społecznościowych dzieciom. Uznała, że ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi i nie precyzuje, w jaki sposób użytkownicy takich serwisów mieliby udowodnić swój wiek. Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez oświadczył, że władze w Hawanie nie prowadzą obecnie żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił również, że nie ma planów ewentualnych przyszłych rozmów. Na konferencji prasowej Rodriguez przedstawił informacje o stratach, które w ostatnim czasie poniosła kubańska gospodarka. W ocenie rządu w Hawanie ich przyczyną jest embargo handlowe USA, które obowiązuje od czasu rewolucji komunistycznej i przejęcia władzy przez Fidela Castro. W miniony czwartek resorty dyplomacji i finansów USA ogłosiły nałożenie kolejnych sankcji na przedstawicieli władz Kuby. Sankcjami objęto także 5 podmiotów, czyli Państwowy Bank oraz firmy działające w energetyce oraz wydobyciu niklu i kobaltu. Słowackie służby odnalazły ciało 27-letniego Polaka w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Mężczyzna wyszedł wczoraj rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu turysty słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy. Przez cały dzień nie było z nim kontaktu, a ponieważ do późnych godzin nocnych nie wrócił do domu, rodzina zwróciła się o pomoc do ratowników TOPR z Zakopanego oraz słowackiej HZS. Słowackiej policji udało się ustalić lokalizację telefonu komórkowego mężczyzny. Finalnie ciało polskiego turysty zlokalizowano z pokładu śmigłowca. Zostało ono przetransportowane na dół i przekazane policji. Tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2, a jak szacują służby, do tej pory zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotycząca obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienia do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się jedynie raz. Więcej Błażej Kulesza.
6: W Warszawie spotkanie z dzikiem to praktycznie norma.
7: Chodzą od śmietnika do śmietnika lub od podwórka, gdzie jest otwarte i wtedy robią spustoszenie.
6: Dziki doprowadziły do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zderzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się też coraz bardziej niebezpieczna.
8: 160 ataków na ludzi przez dziki tylko w tym roku.
6: Jak mówi Sebastian Kaleta, szef stołecznego PiS-u, w stolicy wybrzmiała historia sprzed kilku miesięcy.
8: Kobieta po zaatakowaniu przez dzika kilka dni później miała poronić.
6: Stąd też konkretne działania, mówi inny radny PiS, Chrystian Młynarek.
9: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
6: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wówczas ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. Błażej Kulesza, to FM.
5: SGGW przez wakacje miało zrobić badania dotyczące liczebności dzików, jaka jest w Warszawie. Dane mamy poznać w piątek. Toruń chce budować kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Tak zwany most zachodni ma docelowo połączyć drogę krajową nr 15 z budowaną właśnie trasą ekspresową S10 i znacząco odciążyć zakorkowanie centrum Torunia. Agnieszka Wynarska.
10: Dziś większość ruchu z prawego na lewy brzeg Wisły odbywa się mostem Józefa Piłsudskiego. Za 4 lata przeprawa będzie już jednak na granicy wydolności, tłumaczy prezydent Paweł Gulewski.
11: Projektowane napełnienia mówią, że w roku 2030 most Piłsudskiego znowu się napełni do poziomu ponad 27 tysięcy aut na dobę. To już jest krytyczne obciążenie.
10: Do wyboru są dwa warianty trasy oraz dwie koncepcje konstrukcji, łukowa lub skrzynkowa. We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Torunia i sąsiedniej gminy Wielka Nieszawka, mówi starosta toruński Mirosław Graczyk.
12: Wchodzimy jednak w przestrzeń publiczną i w jakiś sposób naruszamy interesy i własności nieruchomości. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej.
10: Inwestycja pochłonie nawet 700 milionów złotych. Ma być gotowa za kilka lat. Z Torunia Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju jutro dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Popadać może jedynie na północno-zachodnich krańcach. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór. Cezary Łasiczka. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16:00. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam. To jest archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy i prawnik z Zakładu Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor Maria Bajsert jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Niedawno w programie Owczarek rozmawialiśmy o narcyzach i narcyzmie i warto w kilku słowach przypomnieć, o co chodzi, dlatego, że mamy do czynienia z pewnym zachowaniem, z pewną osobowością, z pewnym typem osobowości, ale zdaje się, że narcyzm jako etykieta powoli przenika do kultury i popkultury i bardzo często termin bywa nadużywany.
14: I bywa nadużywany w charakterze inwektywy. A tymczasem warto powiedzieć wprost, że narcyzm oznacza pewną cechę, która może mieć charakter normatywny i zdrowy albo charakter patologiczny. Normatywny i zdrowy narcyzm polega na dobrej samoocenie, na skuteczności działania, asertywności, umiejętności radzenia sobie w domu i w pracy, ale niestety na powierzchownych relacjach intymnych. A narcyzm patologiczny, no to jest traktowanie ludzi instrumentalnie, to jest zawyżona i patologiczna ocena samego siebie, to jest brak i niemożność nawiązania relacji miłosnej oraz szkodzenie innym.
13: Tu można iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony, w jaki sposób rozpoznać narcyza w sobie i to tego narcyza raczej z tej drugiej strony skali, czyli takiego, który znacznie oddalił się od zdrowego narcyzmu w kierunku narcyzmu patologicznego i też jak rozpoznać narcyza w relacji, w drugiej osobie. Znowu takiego, który zbliża się do narcyzmu patologicznego. I czy uciekać w przypadku bycia w relacji z narcyzem, czy walczyć?
14: Najpierw może powiem o w ogóle relacji miłosnej, zanim przejdę do relacji seksualnej, bo ta ma oddzielną nazwę i oddzielne badania są na ten temat. Jeśli chodzi o to, kto łączy się z osobą narcystyczną, no to możemy powiedzieć, że łączą się specyficzne osoby. I tu funkcjonuje takie określenie hipotezy wycieraczki. Jest to brzydkie określenie, ale ono wskazuje, że z osobą narcystyczną mogą wiązać się osoby, które są uległe, którym imponuje agresja i którym imponuje instrumentalne i też takie agresywne traktowanie w relacji miłosnej. Oraz mogą wiązać się, i to jest inna hipoteza, hipoteza podobieństwa, osoby takie same. I wtedy mamy do czynienia ze związkiem walki, gdzie jedna osoba z drugą osobą walczy o przewagę, o to, kto kogo bardziej dotknie. I trzecia sprawa, to jeszcze szukają narcyzów takie osoby, które bardzo są podległe internetowi i takim wizerunkom fasadowym w internecie. Im to bardzo imponuje, że ktoś wydaje się osobą bez wad. To są osoby, które mogą wpaść w pułapkę. I teraz pytamy, co z tej pułapki będzie? Jaki typ związku powstanie z pułapki? No, pierwszy typ związku, najbardziej popularny, który idzie właściwie za hipotezą wycieraczki, to jest taki związek, gdzie powtarza się błędne koło. Najpierw zachwyt osobą narcystyczną i osoba narcystyczna partnerem, potem dewaluacja ze względu na agresję, która się ujawnia, i pewnego rodzaju wysoki egocentryzm, potem lęk osoby narcystycznej, że ta druga odejdzie i nie będzie na kim można było tej agresji i swoich kompetencji ujawniać, i wycofanie. I znowu to błędne koło. To są tak zwane pary oparte na błędnym kole. Ze smutkiem muszę powiedzieć, niezwykle trwałe pary. I podstawą ich istnienia jest niszcząca siła, która opiera się na takich emocjach jak gniew, złość, mściwość. Może być inna wersja. Mogą być tak zwane trójkąty, wielokąty i jeszcze inne figury geometryczne polegające na tym, że osoba narcystyczna nie umie związać się z jedną osobą. Ona po to, żeby zgromadzić dużo zachwytu, musi mieć szerszą publiczność. Jeden partner czy jedna partnerka to za mało. Gdy będziemy mówić o źródłach narcyzmu, do tego wrócimy. Kolejna para to tak zwany power couple, czyli taki związek, gdzie na zewnątrz piękna para. Oni wręcz mówią o sobie, my to power couple. Natomiast gdy patrzymy na to od strony głębokiego związku, to tej więzi nie ma. A więc tak bardzo nie dajmy się oczarować temu, co widoczne na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza tymi wersjami internetowymi.
13: A co stoi na przeszkodzie tego, aby powstał głęboki czy głębszy związek? Na czym polega ta powierzchowność relacji, w które uwikłany jest narcyz czy osoba z zaburzeniem narcystycznym czy z narcyzmem patologicznym?
14: Ta osoba, która zmierza w kierunku patologii albo już jest na tym krańcu, to przede wszystkim osoba zainteresowana sobą. To, co się dzieje poza nią, a więc to, kim jest partner, czego potrzebuje, to jest dalekie dla osoby narcystycznej. To nie jest interesujące. A więc jest to niebezpieczne, bo druga osoba jakby nie istnieje w orbicie zainteresowań. Jej potrzeby, jej dążenia, jej pragnienia czasami są nieznane. I nie można nawiązać więzi, jeśli nie wie się, czego osoba druga potrzebuje. Oraz jeśli się tym zupełnie nie interesuje. Dlatego, że narcyzm patologiczny to brak empatii. A trzecia taka rzecz, która no niestety jest bardzo groźna, to jest niemożność przyjęcia przez osobę narcystyczną krytycznych uwag. Tam poprawa jest bardzo mało możliwa, dlatego że u osób z narcyzmem wrażliwym to powoduje to uraz, wycofanie, ucieczkę ze związku. A u osób, które mają taki narcyzm o charakterze wielkościowym, no to wywołuje agresję, bójkę słowną co najmniej, albo wręcz agresję, no, fizyczną.
13: Czyli narcyzm wrażliwy to byłby narcyzm, który raczej wynika z niskiej samooceny?
14: Tak. To jest bardzo trafna uwaga, bo narcyzm wielkościowy i wrażliwy tym się właśnie różnią. Narcyzm wielkościowy polega na tym, że ta osoba ma nienaruszalną, nadmiarową i wyłącznie pozytywną samoocenę i jej wizerunek obfituje wyłącznie w ozdoby i w fasadę. Natomiast narcyzm wrażliwy jest oparty na podejrzliwości, nieufności, lęku, poczuciu niskiej wartości, co nie znaczy, że na zewnątrz to tak wygląda. Bo jedną z postaci takiego narcyzmu jest zdolność do kompensowania swoich słabych stron na zewnątrz. I ta osoba może przedstawiać się również w relacji miłosnej, jako ktoś wspaniały, nienaruszalny. Natomiast łatwo tę osobę dotknąć i wtedy partnerka czy partner dziwią się, że doszło do jakiegoś urazu w sytuacji, gdy ktoś prezentuje się jako osoba niewrażliwa.
13: Mówiliśmy o relacjach i rozumiem, że formą takiej relacji jest też relacja seksualna, która może być podpowiedzią, wskazówką, że mamy do czynienia z osobą narcystyczną, wychyloną w kierunku narcyzmu patologicznego.
14: Tak. I w dyskursie publicznym jest dużo informacji właśnie związanych z wersją patologiczną seksualności osoby narcystycznej. A mianowicie przypisuje się tym osobom agresję seksualną, zmienność partnerów, niemożność związania się seksualnego z jedną osobą, taką tendencję do zaspokajania siebie autoerotycznie, a przede wszystkim osobę, która jest niewierna i bardzo ryzykowna w kontakcie, bo może przenosić choroby. To jest taki wizerunek standard, też wizerunek niedobry. Dlatego, że dobrze jest oprzeć się na pewnym innym sposobie widzenia, a mianowicie funkcjonuje takie określenie jak narcyzm seksualny. Co to oznacza? To oznacza, że w seksualności tych osób, gdy zaspokajają sobie specyficzne pragnienia, pojawia się manifestacja szczególna ich tendencji narcystycznych. A więc tak jakby wejście w pragnienia seksualne i w pobudzenie powodowało ujawnienie, manifestację czegoś, co czasami może być ukryte. No i teraz czym jest ten taki charakterystyczny narcyzm seksualny? Cztery cechy. Po pierwsze poczucie uprawnienia, które można krótko nazwać mnie się należy. Dalej to jest instrumentalne traktowanie partnera. Krótko określenie tylko ja jestem człowiekiem. Trzecia sprawa niska empatia. Nie muszę rozumieć nikogo. I czwarta cecha to jest wygórowanie własnych umiejętności. Jestem mistrzem. I teraz oczywiście powstaje pytanie, czy ten narcyzm seksualny to jest coś groźnego, czy nie. Badania zmierzają do tego, żeby pokazać, że tak. Że z tego rzeczywiście płynie niemożność czerpania satysfakcji seksualnej i satysfakcji ze związku. Takie powiedziałabym nowsze badania to pokazują, a właściwie pokazują, że trzy rzeczy z tej czwórki wymienionych są bardzo niebezpieczne. No agresja przede wszystkim, brak empatii przede wszystkim i poczucie, że nie ma rzeczy, które przede mną są zamknięte, wolno mi. One obniżają bardzo satysfakcję seksualną osoby narcystycznej i obniżają satysfakcję partnerów, czym osoba narcystyczna właściwie się ani nie martwi, ani się nad tym nie zatrzymuje. Ale. To ale polega na tym, że wspomniane przez pana redaktora osoby narcystyczne, wielkościowe i wrażliwe wcale nie reagują podobnie. Dlatego, że ci z narcyzmem wielkościowym w ogóle się tym nie przejmują. Po prostu są skoncentrowane na tym, że jak są agresywne, widocznie im to służy. Jak poniżają innym, widocznie tak ma być. I satysfakcja seksualna ich jest wysoka. Natomiast osoby z wrażliwą wersją narcyzmu to są osoby, których satysfakcja się niestety obniża. Z tego powodu, że reakcje partnera nie zawsze podtrzymują ten pozytywny, fasadowy obraz. Jak partner się krzywi, albo odchodzi, albo manifestuje w ogóle rozbieżność między oczekiwaniami a stanem rzeczywistym, to osoba z wrażliwym narcyzmem czuje się urażona i satysfakcja seksualna spada. I stąd też nie możemy traktować narcyzmu jako zjawiska jednolitego, o czym mówiliśmy na początku, bo jednakże różnice między typami wyraźnie wyznaczają działania. Oraz chcę powiedzieć jeszcze o drugim czynniku, który w badaniach absolutnie nowych, takich nowych z 25 roku, pokazał na coś jeszcze innego, co trochę nam zmienia perspektywę spojrzenia na narcyzm. A mianowicie najnowsze badania prowadzone przez Fitch i Danton pokazały, że narcyzm może powodować wzrost poczucia kompetencji i bardzo duże zainteresowanie seksualnością. Wtedy ta osoba jest traktowana jako interesujący partner i druga osoba cieszy się z tego, że ktoś jest taki interesujący. Po drugie, ta osoba może być traktowana jako ktoś, kto lubi seks. I tak jest rzeczywiście. I dopóki jej agresja nie jest za duża, no to drugi jest zadowolony. Dalej, wzrost afirmacji osoby narcystycznej też powoduje, że jest odbierana

0: tak się opisuje narcyzm, to zapomina się o takim spójnym ujęciu i o celu, do czego służy związek miłosny i związek seksualny. To jest tak, jakby odcinać możliwość nawiązania głębokiego związku i głębokiej relacji, tylko powiedzieć, że to jest okej, w relacjach powierzchownych wszystko dobrze. A częścią zdrowia psychicznego jest umiejętność bycia w relacji głębszej.
1: Jak się na ten głębszy poziom przechodzi, pani profesor?
0: To jest odwaga na empatię, czyli otwarcie się na potrzeby drugiej osoby, widzenie jej nie jako instrumentu, który służy do zaspokajania mojej potrzeb. To jest gotowość na przyjęcie krytyki i to jest odwaga, żeby przyjąć, że się jest osobą, która popełnia błędy, ma wady i wcale nie jest zgodna z fasadowym obrazem. Trudne to jest.
1: Trudne to jest, ale powiedzmy, że podejrzewamy, że jesteśmy w relacji z narcyzem lub narcyzką, żeby też nie dyskryminować. Czy, tak jak mówią niektóre poradniki, uciekać, gdzie pieprz rośnie, czy podejmować walkę o oświetlaną przyszłość, oświetlane jutro, czyli krótko mówiąc, wejść w jakąś formę terapii par, ewentualnie skierować partnera czy partnerkę na taką terapię. Na czym takie terapie polegają? Czy są skuteczne?
0: Gdyby zwróciła się do mnie osoba, która zadawałaby takie pytanie osobiście, bo my rozmawiamy poza kontekstami konkretnymi, gdyby zwróciła się do mnie taka osoba, to umówiłabym się na wstępną konsultację, żeby rozeznać sytuację, kim jest pacjent czy pacjentka, a kim jest osoba narcystyczna. Tak, żebym miała pomysł, z jakim typem pary mam do czynienia oraz czy z osobą, która prezentuje narcyzm patologiczny, a można nawet powiedzieć złośliwy, czy osobą o cechach narcystycznych. W tym przypadku pierwszym patologii i tendencji pacjenta do nawiązania zdrowego związku, powiedziałabym, że rozstanie jest bardzo prawdopodobne. I to nie rozstanie pod tytułem poniżanie narcystycznej osoby, tylko rozeznanie, że mamy inne cele. I w tym różnym świecie, gdzie jeden ma cel nastawiony na megalomanię i na zwrócenie wyłącznie się ku sobie, a drugi chce nawiązać związek, te osoby się nie porozumieją. Tak bym powiedziała to, wiedząc, że nie chcę ranić ani jednego, ani drugiego. Po prostu ludzie, którzy mają tak różne cele i każdy jest przywiązany do tego celu, nie ma zamiaru go zmieniać, prawdopodobnie nie uzyskają konsensusu. Natomiast gdy byłaby to osoba z zdrowego narcyzmu, z tego kawałka skali zdrowej, to powiedziałabym, że są możliwe różne rodzaje rozwiązań. No diagnostyczne najpierw, a potem właściwie terapia. I gdybym wiedziała coś więcej, to powiedziałabym, że albo dwa indywidualnie prowadzone procesy i osoby narcystycznej i ta, która się do mnie zgłasza, albo być może terapia pary w kierunku wyłączenia tych deficytów, które przeszkadzają, aby osiągnąć głęboki związek. To, że najpierw musi być wnikliwa diagnoza oraz niestety rozpoznanie motywacji obojga, to chyba nie muszę dokładnie tego dokumentować.
1: Czyli terapia jest możliwa, ale jak rozumiem, do pewnego momentu tej skali?
0: Tak, do pewnego momentu skali, dlatego że osoba narcystyczna, tak jak wspomniałam wcześniej, nie przyjmie informacji zwrotnych, które uderzają w jej fasadę. Ona ma poczucie najwyższej kompetencji w ogóle w świecie i też najwyższej kompetencji na własny temat. Nikt nie wie lepiej o świecie niż ona,

0: i o niej samej też nie. Jak ktoś próbuje naruszyć, to osoba dziękuje za jakikolwiek kontakt.
1: Ale na pierwszy słuch ucha to wydaje się dość sensowne, no bo któż o nas wie więcej niż my sami?
0: Ten, który ogląda nas od tyłu. Tak bym powiedziała kolokwialnie. Natomiast w związkach głębokich zdolność do bycia odzwierciedlonym przez osobę najbliższą i bezpieczną, to jest możliwość widzenia siebie od tyłu, widzenia siebie w lustrze, z góry, z boku i ze wszystkich perspektyw, których nie jest się w stanie zobaczyć samemu. To jest tak, jak wyrusza pan w podróż i podróż samotna jest wielką uciechą. Ale podróż z kimś, kto tak samo cieszy się tą podróżą, no to jest wielokrotne jej przeżycie. I to jest właśnie ta różnica między tym, co jesteśmy w stanie wiedzieć o sobie, a tym, co wiemy od innych. Też w terapii.
1: No ale inni mogą się mylić, bo mogą przecież też mieć jakieś własne cele niezgodne z naszymi.
0: To też biorę pod uwagę, gdy pytają mnie pacjenci o rodzaj zastosowanej pomocy, o taką możliwość terapii indywidualnej każdego. Wtedy, kiedy widzę, że terapia ta jest potrzebna głównie po to, żeby powiększyć wgląd, żeby te osoby widziały nie tylko deficyty i wady partnera, ale też żeby zrozumiały, dlaczego własne ograniczenia też w tym związku doprowadzają do konfliktów. To jest taka pierwsza sprawa. A druga to jest taka, że czym innym jest terapia, bo terapia jest oparta o wiedzę. No i oczywiście tam kompetencje, które są potrzebne terapeucie, a zdolność do zobaczenia swojego partnera oparta jest na uczuciu. I tu nie chodzi o to, że można się mylić, ale chodzi o takie przyjęcie założenia, że się nie chce niszczyć swojego partnera, tylko chce się osiągnąć coś bardzo dobrego. A terapeuta jest po to, żeby nadawać temu procesowi kształt. Dlatego, że bardzo często osoba narcystyczna ma poczucie, że prowadzi do czegoś nadzwyczajnie dobrego z własnego punktu widzenia.
1: To jest archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy i prawnik z Zakładu Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypominamy tę rozmowę tym wszystkim z Państwa, którzy po 23 jeszcze nie śpią, a najnowsze wydanie programu Interluda w sobotę o godzinie 16.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Państwa i moim gościem jest pani profesor Maria Bajsert. Przed informacjami zwróciła pani uwagę na to, że nie ma jednej spójnej definicji, ale też nie ma jednej terapii. To wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Czasami terapia może mieć sporą szansę powodzenia, a czasami ta szansa może być nikła lub w ogóle może jej nie być. I myślę, że tym samym trudno dać uniwersalne wskazówki, jak nie wychować narcyza w taki sposób, aby one były zawsze skuteczne. Jednakowoż chyba warto na niektóre ogólne kwestie zwrócić uwagę.
2: No to oprę się w tej sytuacji na takiej koncepcji psychodynamicznej, która pokazuje, że okres narcystyczny występuje w rozwoju każdego człowieka. Mamy tutaj na uwadze dziecko w drugim, w trzecim roku życia, gdzie dziecko rusza w świat, umie chodzić, jest ciekawe i stara się osiągnąć nowe cele i nowe wartości. Rodzic, który to obserwuje, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to cieszyć się z faktu, że dziecko jest chętne. Obserwuje też wtedy szereg wyłaniających się cech tego dziecka. Na przykład ciekawość, na przykład ostrożność, na przykład ładne wymawianie słów, na przykład dążenie do kontaktu z inną osobą, na przykład umiejętność biegania. I wszystkie te umiejętności podkreśla i chwali. Dlatego, że to są umiejętności warte tego, żeby je doceniać i cieszyć się z nimi. Inną rzeczą jest mówienie wtedy dziecku, że te umiejętności są najlepsze, wyłącznie dotyczące tego dziecka i że w ogóle one nie są przydatne innym ludziom, bo oni ich nie posiadają. A więc mówienie dziecku, że ono jest w jakiś sposób unikalne i z tego powodu lepsze. A następnym kawałkiem tego negatywnego przekazu jest pokazywanie, że na tych wartościach opiera się świat, na byciu lepszym oraz, że do tego należy dążyć, a innych, którzy nie są tak dobrzy, traktować oczywiście gorzej i samemu w ogóle przyjąć do wiadomości, że oprócz zalet nie ma się żadnych wad. I jak tylko wady skutkowałyby porażką, to dziecko narcystyczne otrzymuje informację: a teraz cię nie kocham. Jeśli przejawiasz sukcesy, aprobuję cię, akceptuję cię i będę cię wychwalać do końca życia. A jeśli zdarza ci się potknąć, to pamiętaj, nie jesteś moim dzieckiem. I wtedy powstaje typowa struktura osobowości, zaprzeczająca wadom, wypierająca albo bardzo źle znosząca te wady. Jeśli tak wychowujemy dziecko, gdzie każda jego cecha natrafia na podziw, i to chcę powiedzieć, że podziw nadmierny, no to wtedy musimy liczyć się z tym, że ta osoba będzie całe życie szukała nadmiernego poklasku. I zawsze będzie chodziła z taką grupką fanów, która będzie klakierami i te zwyczaje będzie przenosiła na życie zawodowe, na związki miłosne i na kontakty seksualne. Zestaw klakierów jako zestaw stały.
1: A narcyz wrażliwy jak powstaje na takim poziomie?
2: Narcyz wrażliwy wtedy oparty jest na bardzo wyraźnym odrzuceniu, które rodzic wtedy pokazuje. Czyli w sytuacji porażki to odrzucenie jest znacznie boleśniejsze niż w sytuacji, gdy jest sukces i rodzic chwali. Czyli kary są boleśniejsze oraz kary są wymierzone w takie wrażliwe obszary tego dziecka. Czasami dziecko jest bardzo ładne, albo czasami dziecko bardzo szybko rozwija się i jego tempo znacznie odbiega od tempa innych dzieci. I za te na przykład cechy, jak tempo rozwoju, szybkie, czy uroda, są chwalone. I jeśli dziecko jest brzydsze na pewnym etapie swojego rozwoju i krytyka i odrzucenie dotyczy tej ważnej cechy, to ona jest bardzo dolegliwie odbierana, ta krytyka, i dziecko zaczyna ukrywać wtedy to, że coś jest nieodpowiedniego. To są też dzieci, które są chwalone za cechy niebędące cechami unikalnymi. Tylko na przykład jest to dziecko urody przeciętnej, natomiast rodzice widzą urodę przeciętną jako wybitną. A pozostałe otoczenie mówi tak, ładny chłopczyk. A matka mówi, uroda filmowa. Wszystkie kobiety będą leżały u jego stóp. Małe dziecko nie wie, co to znaczy, ale czuje, że jeśli ktoś powie, o, ładnie wyglądałeś 2 lata temu, to jest porażka. I wielki ból.
1: Tutaj mówimy o relacji rodzice czy rodzic dziecko, ale mamy czasem rodziny wielodzietne, czyli mamy 2 lub więcej dzieci i pewne preferencje rodzicielskie, tak? Ta córeczka jest moją ulubioną, ten synek jest moim ulubionym, jest w cudzysłowie bardziej udany, ładniejszy niż... Czasami to są takie zupełnie niezwiązane, po prostu preferencje i też bardzo silne danie do zrozumienia dzieciom, które są dość wrażliwe i łatwo wyczuwają te preferencje. Także mamusia czy tatuś kocha bardziej, kocha oczywiście w cudzysłowie, dziecko 1, a trochę mniej albo dużo mniej dziecko 2.
2: Tak. I tu musimy wejść w taki obszar, o którym do tej pory nie wspominałam, a mianowicie o pewnych cechach temperamentalnych dziecka, cechach wrodzonych, na które też nie mamy specjalnego wpływu. Na przykład dziecko jest bardzo podobne do rodzica, który uważa, że sam daną cechę, którą dziecko ma, wysoko u siebie ceni. Pamiętam sytuację mojego pacjenta, który nie był osobą fizycznie bardzo rozwiniętą, ale mama i tato tak, dlatego że uprawiali sport i ojciec specjalnie i mama również włączali to dziecko w szereg aktywności sportowych, a ono tego nie umiało niestety wykonać w taki sposób, jakby oni chcieli. I ono najpierw zyskiwało dużo uwagi, a potem zostało porzucone, bo wiadomo było, że nic z niego nie będzie. To jest jedna rzecz. Takie podobieństwo temperamentalne, albo też podobieństwo związane z tym, że rodzic czegoś nie osiągnął, a dziecko rokuje. To wtedy też jest to faworyt. Już nie mówiąc o sytuacjach, gdzie dziecko jest rzeczywiście zdolne, i rodzic widzi, że wsparcie tego rodzica wyjątkowe będzie potrzebne. Wtedy umiejętne dawanie uwagi wszystkim to jest wielka sztuka. To jest jedna możliwa sytuacja. Oczywiście możliwe są jeszcze sytuacje inne, a mianowicie różnice płciowe. Ktoś bardzo oczekuje dziecka określonej płci, a rodzi się dziecko innej płci. No i wtedy znowu zaczyna się faworyzowanie go za to, na co ono nie ma w ogóle wpływu. Albo dziecko w którejś kolejności inne. Na przykład jedyna dziewczynka wyczekiwana wśród grupy chłopców i odwrotnie. I to też może powodować takie zachowania, które dla rodzica są zupełnie niedostrzegalne. A dla dziecka tak.
1: A jeżeli już mamy dziecko, które sygnalizuje pewne narcystyczne, mówimy o tym niezdrowym narcyzmie, cechy, to w jaki sposób się z tego, czy można się z tego wycofać, skorygować?
2: Tak. Taka ogólna zasada, czy emblemat wręcz działania polega na tym, że ja cię kocham, taki, jaki jesteś. Ja rozumiem, że to brzmi banalnie, ale nie jest to łatwe przy porażkach dziecka, które dla rodzica były trudne. oraz nie jest to łatwe, zaprzestanie, zwłaszcza chwalenia się wobec innych, dzieckiem, które jest jakieś wybitne. Znam mnóstwo takich sytuacji, gdzie dziecko jest zdolnym, miłym dzieckiem, a rodzic widzi geniusza. I wtedy rzeczywiście sposób zachwycania się dzieckiem, które przysługuje każdemu dziecku, jest inny, bo on wynika z uczucia. Zachwycam się tym, że jesteś moim dzieckiem, a nie tym, że jesteś jakieś. I wtedy trochę się zmienia komunikaty, które afirmują dziecko i które rzeczywiście dają mu podziw. I też w sytuacjach porażki. Najważniejsze jest to, żeby pokazać, że to jest część życia i że to człowieka nie dewaluuje, ani człowieka nie wytrąca z miłości rodzica. Tylko dalej rozwiązujemy problem, przyjmujemy czasami porażkę, bo ona się nie da odwrócić.
1: Pani profesor, wspominała pani o terapiach, które mogą być skuteczne w zależności od tego, w którym miejscu tej skali pomiędzy zdrowym narcyzmem a narcyzmem patologicznym jesteśmy. Ale czy te terapie to są terapie profesjonalne, czy taka terapia to jest coś, czego można się samemu nauczyć albo po prostu poczytać i powiedzieć, no jestem w relacji z osobą narcystyczną i teraz będę uprawiać domową terapię, bo coś tam przeczytałem czy przeczytałam i teraz spróbuję taką terapię przeprowadzić w domowych warunkach.
2: Poruszył pan redaktor dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to terapia systemem gospodarczym, czyli domowa. O tym raczej nie mówmy, bo coś takiego nie istnieje. Terapeuta, który jest terapeutą profesjonalnym, nigdy w życiu nie będzie prowadził terapii swoim bliskim, bo to znaczy, że nie jest profesjonalny. A druga sprawa to jest kwestia, co to znaczy terapeuta profesjonalny i jakimi się musi wykazać kompetencjami. To są przede wszystkim osoby, które spełniają kryteria, teraz walczymy o nie, aby te kryteria były ustawowo określone, zgodnie z danym kierunkiem terapeutycznym, który daje osobie pewien certyfikat na to, że to jest terapeuta. Pierwszym krokiem, takim, który czyni nas terapeutą, no to jest terapia własna, bo dobrze jest naprawdę wiedzieć, kim się jest. Wiele szkół terapeutycznych zakłada to jako standard. A następnie trzeba się uczyć i uczyć w zależności od tego, jak wygląda ten proces w różnych szkołach. To, co na naszym uniwersytecie w tej chwili jest realizowane jako pewna idea uniwersytetu, który nie kończy pracy ze studentem, to jest idea takiego ustawicznego kształcenia. I stąd prowadzę studia podyplomowe już prawie ćwierć wieku w zakresie seksuologii klinicznej, gdzie można nauczyć się pracy terapeutycznej z osobami, które cierpią na narcyzm seksualny, jako pewną część pomocy w ogóle osobom, które mają problemy ze swoją seksualnością. Bardzo zachęcam, bo to jest taki pierwszy krok do zdobywania umiejętności terapeutycznych w pracy z osobami z zaburzeniami seksualnymi, w tym również wywołanych narcyzmem.
1: To było archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem była pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy, prawnik z Zakładu Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. I to było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Protesty w Niemczech. Ludzie wyszli na ulicę po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Donald Trump po raz kolejny uderza w Kanadę. Tym razem chodzi o samoloty. Szpital w miastku może znów przyjąć pacjentów. Kiedy? Tego dowiemy się już niebawem. Minęła północ, jest wtorek, 8 sierpnia. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed bramą brandenburską w Berlinie na proteście przeciwko prawicowo-populistycznej alternatywie dla Niemiec. Demonstracje zorganizowały organizacje pozarządowe dzień po zdecydowanym zwycięstwie tej partii w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy. Do manifestacji przeciwko AfD doszło także w położonym pod Berlinem Poczdamie. Wzięło w niej udział kilkaset osób. AfD i inne skrajnie prawicowe ugrupowania tworzą międzynarodowy sojusz, który bardzo podoba się Kremlowi, mówiła w TOK FM politolożka profesor Renata Mieńkowska-Norkienę z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Bardzo wiele z tych ugrupowań, pokazując te swoje takie nacjonalistyczne twarze, jednak mimo wszystko mówi o powrocie do tak zwanego business as usual z Rosją i o tym, że jednak trzeba przede wszystkim orientować się na jak najtańsze wzmacnianie gospodarki.
3: Alternatywa dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie zdobyła ponad 40% głosów, a do samodzielnej większości w landowym parlamencie brakuje jej 3 mandatów. Aby objąć władzę, partia będzie musiała porozumieć się z innym prorosyjskim ugrupowaniem, blokiem Sary Wagenknecht. Chadecy kanclerza Friedricha Merca zanotowali wynik na poziomie 17% i jest to najgorszy wynik tej partii w historii wyborów w tym landzie. Prezydent USA Donald Trump wezwał do bojkotu kanadyjskich samolotów firmy Bombardier w odwecie za bariery handlowe dla amerykańskich firm w Kanadzie. Trump nie ogłosił jednak formalnego embarga na te maszyny. Koniec ze sprzedawaniem Bombardierów w Stanach Zjednoczonych. Ich produkty nie są wystarczająco dobre, napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Jak stwierdził, kanadyjski producent opiera swoją działalność na rynku amerykańskim, podczas gdy Kanada zdaniem Trumpa blokuje dostęp amerykańskim bankom i innym firmom. Trump ponownie zarzucił też Kanadzie, że wykluczyła z rynku amerykańskiego producenta prywatnych odrzutowców Gulfstream. W rzeczywistości kanadyjski regulator nie dopuszcza części modeli do lotów przed przejściem przez nie pełnych testów. Po prezydencie Nawrockim można się wszystkiego spodziewać, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o zaprzysiężenie Macieja Berka.
5: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki.
3: Maciej Berek w ubiegłym tygodniu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był kandydatem zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską. Do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a to budziło Karola Nawrockiego wątpliwości co do jego niezależności politycznej. Zaś wiosną prezydent nie przyjął zaprzysiężenia od 4 innych sędziów wybranych przez Sejm. Szpital w miastku na Pomorzu może nadal służyć pacjentom, ale z nowym właścicielem. Zadłużona placówka obecnie nie funkcjonuje. Do sądu trafił wniosek i ogłoszenie jej upadłości. To kluczowe dla jej przyszłości, przekonuje samorząd, a mieszkańcy póki co są pozostawieni sami sobie.
6: No kiepsko się żyje w mieście takim, jak nie ma szpitala. To jest katastrofa. Nie wiem, co to będzie dalej.
7: Co musicie robić, jak pojawia się potrzeba skorzystania z opieki medycznej?
6: Ludzie jeżdżą słupsk. Koszalin, kurde, Szczecinek.
7: To jest po kilkadziesiąt kilometrów stąd.
6: No, do czego tu doszło?
7: Strach chorować.
8: Strach. A jak będziemy chorować, to już chyba umrzemy, zanim karetka przyjedzie. Tragedia, mówię pan.
9: Jerzy Wójtowicz, burmistrz miasta. Jeżeli dojdzie do upadłości oficjalnej szpitala, to zadłużenie będzie spłacane wierzycielom, ale też otworzy drogę do rozpoczęcia działalności innych podmiotów leczniczych, które mogą wykupić te obiekty od syndyka. Obiekty wtedy nie będą już zadłużone i ta działalność może być w miarę szybko przywrócona.
3: NFZ prowadzi już konkursy na przywrócenie w Miastku onkologii, ginekologii, chirurgii i rehabilitacji. Najszybciej, bo już dziś dowiemy się, na jakich zasadach wróci tam nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Rząd Grenlandii poinformował o osiągnięciu porozumienia z Danią w sprawie zwrotu 20-tonowego meteorytu wywiezionego przez Duńczyków w 1967 roku. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe. Meteoryt obecnie stoi przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze, a został odkryty w północno-zachodniej Grenlandii w 1963 roku przez duńskiego geologa. Jak poinformowała ministra edukacji i kultury Grenlandii, trwają prace prawne i administracyjne, aby proces przekazania doprowadzić do końca. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju będzie dziś ciepło i słonecznie. Przelotne opady mogą pojawić się tylko na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na południu Polski.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Poniedziałek, 7 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Partia zdobyła niemal 44% głosów, ale prawdopodobnie, jeśli ten wynik się utrzyma, to za mało, by samodzielnie utworzyć rząd. Rozmowy koalicyjne mogą być więc wyjątkowo trudne, ponieważ pozostałe partie wykluczają współpracę z AfD. Nie można też wykluczyć rządu mniejszościowego, a nawet impasu, a nawet przedterminowych wyborów. Więc jest o czym, szanowni państwo, rozmawiać. To będzie jeden z głównych tematów poranka TOK FM. Pierwszym gościem będzie dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiam o przyczynach sukcesu AfD, przyczynach porażki głównych do tej pory partii w Niemczech, ale też o reperkusjach dla Polski i Europy tych wyborów, także z politykami, którzy później będą w studiu. Będzie Andrzej Grzyb z PSL-u i Dariusz Standerski z Lewicy, ale oczywiście też tematów typowo krajowych nie zabraknie. Na pewno, jeszcze wracając do Niemiec, to dzień, ta wczorajsza niedziela, to dzień, który zapisze się w historii, niezależnie od tego, czy AfD właśnie obejmie władzę w Landzie, czy nie, bo tak dobrego wyniku skrajna prawica w Niemczech nie miała do tej pory. Ale mam też dla państwa w ten poniedziałkowy poranek kilka zaskoczeń. Po pierwsze, jak się okazuje, można szczekać w Sejmie, a przynajmniej imitować dźwięki wydawane przez psa, i to w sali obrad Sejmu, i to w czasie, gdy przemawia wicepremier polskiego rządu, i nie przeprosić, a dalej atakować. Mówię oczywiście o posłance PiSu Dorocie Chorosińskiej, która nie wycofuje się, nie przeprasza, dalej nawet atakuje Koalicję Obywatelską, mówi, że właśnie taki język, pytanie, czy to jest w ogóle język, tylko politycy KO rozumieją, ale to już drugie zaskoczenie, niektórzy z PiSu potrafią przeprosić za to. Jest to wiceprezes partii Tobiasz Boheński, który wczoraj w Polsat News powiedział, że może za to przeprosić i że to zachowanie nie było odpowiednie. Ale jest i jeszcze jedno zaskoczenie tego weekendu, z którym z państwem chciałbym się podzielić, bo okazuje się, że Zbigniew Ziobro potrafi rozmawiać też z mediami nie wyłącznie propisowskimi, nie wyłącznie sprzymierzonymi także finansowo z partią Jarosława Kaczyńskiego, ale też po części z firmą Zonda Krypto, jak się dowiadujemy z toczącego się śledztwa, ale także z niezależnymi mediami, na przykład z Gazetą Wyborczą. W weekend Gazeta Wyborcza, dokładnie wrocławska, piórem Marcina Rybaka, opublikowała tłumaczenia Zbigniewa Ziobry właśnie dla wyborczej, tak, dożyliśmy takich czasów, szanowni państwo, który powiedział, że wziął pieniądze od szefa Zonda Krypto kilka miesięcy temu po złożeniu propozycji, gdy upadł, propozycji Krala oczywiście, gdy upadł inny pomysł na finansowanie politycznej aktywności jego politycznego środowiska i przyznaje, że popełnił błąd, bo mógł Krala lepiej zweryfikować. I zaskoczony faktem zdaje się też być Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, który przecież razem z Michałem Fują z TVN24 informuje nas o kolejnych wątkach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. No, Szymon Jadczak nie przebiera w słowach. W weekend na swoim profilu w mediach, w portalu społecznościowym napisał tak. Jaki to jest totalny upadek człowieka? Zbigniew Ziobro rok temu przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa o Gazecie Wyborczej mówił tak. Wie pan, gazeta jest ostatnim medium, które traktowałbym jako źródło wiarygodnych informacji. No i właśnie załącza wyjaśnienia, które Ziobro wystosował do Gazety Wyborczej. Jak widać, tamto stanowisko chyba nie było do końca prawdziwe, chociaż skoro teraz Zbigniew Ziobro właśnie tłumaczy się także Gazecie Wyborczej. O kryptowalutach dużo też w dzisiejszej prasie, bo przecież ten temat się nie kończy. Po pierwsze, śledztwo trwa, ale rząd, jak informuje Jacek Nizinkiewicz na stronie trzeciej Rzeczpospolitej, szykuje nową ustawę o kryptoaktywach. Zanim jeszcze zajrzę do artykułu i państwu zacytuję dwa fragmenty, to powiem, że już wyczuwam tutaj napięcie też koalicyjne, bo Polska 2050 twierdzi, że ma jakiś link, jakieś połączenie i szansę na porozumienie z Pałacem Prezydenckim. Tutaj Adam Gomoła wiedzie prym, który poseł tej partii, który chciałby poprawek, które miałyby przypodobać się też prezydentowi, ale z informacji Rzeczpospolitej wynika, że raczej takich negocjacji nie będzie, bo rząd twierdzi, że ustawa rządowa jest potrzebna, żeby w ogóle ta regulacja i nadzór nad rynkiem kryptowalut był po prostu rzeczywisty, a nie iluzoryczny. Krzysztof Paszyk z PSL-u mówi rzepie, że najbliższe dni powinny dać odpowiedź na pytanie, kiedy zostanie przedstawiony nowy projekt ustawy. Ale też zapowiada szef klubu PSL-u, że z jego informacji wynika, że kolejne dni, najbliższe, mogą przynieść kolejne informacje na temat działań polityków prawicy, które mogły być niezgodne z prawem. Kryptoprawica układa się z szemranym biznesem i brała za to duże pieniądze, mówi Paszyk. A przypomnijmy, że Polska pozostaje jedynym państwem członkowskim Unii, który nie wdrożył jeszcze krajowej ustawy dostosowującej prawo krajowe do unijnego rozporządzenia MiCA właśnie w sprawie kryptowalut. A chodzi o to, że przepisy MiCA weszły w życie w pełnym zakresie, ale państwa członkowskie muszą przyjąć własne ustawy i wyznaczyć krajowego regulatora. A zostając przy temacie Zonda Krypto, przechodzę do Gazety Wyborczej. Tam na pierwszej stronie bardzo mocny, dosadny komentarz Bartosza Wielińskiego, który zresztą będzie naszym gościem o 8.20 razem z Dariuszem Ćwiklakiem z Newsweeka. No i Bartosz pisze na pierwszej stronie tak. W ogóle tytuł komentarza brzmi: Partia Zonda Krypto. W polskiej polityce działa partia Zonda Krypto. Szczekania w Sejmie jeszcze nie przerabialiśmy, pisze redaktor. Nie przerabialiśmy też sytuacji, by podczas sejmowej dyskusji pojawiały się oskarżenia, w zasadzie korupcyjne, tak wielkiego kalibru i by ujawniono oplatającą państwo pajęczynę. Premier, cytując zeznania Krala, współpracującego z prokuraturą szefa upadłej giełdy, mówił o tym, jak Kral, przekazując politykom PiS pieniądze, załatwiał sobie odkręcanie śledztw w prokuraturze i ułaskawienie przez prezydenta Nawrockiego. Kluczową postacią miał być szykujący się do powrotu do władzy Zbigniew Ziobro. Dziś ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w Stanach i korzysta z pieniędzy, które jego fundacji przekazał szef Zonda Krypto. A przecież Ziobro nie był jedynym politykiem skrajnej prawicy, który ustawiał się do Krala w kolejce po pieniądze. O wsparciu dla jego fundacji na Ibizie z Kralem rozmawiał przecież też Michał Moskal, zaufany człowiek prezesa PiSu. Na tym lista zapewne się nie kończy. I tutaj trzy kropki pozostawimy. Wrócimy do tego tematu zapewne Zapewne w komentarzach. Też dzisiaj w Newsweeku o postaci Michała Moskala rozpisuje się Jacek Gądek, pisząc, że był ulubieńcem prezesa PiSu, a teraz sprowadził na niego gromy z powodu spotkania w Ibizie, ale z informacji Jacka Gądka, szerzej polecam właśnie dzisiejszy Newsweek, wynika, że dopóki z tego spotkania i ewentualnych może nagrań rozmów Moskala z Kralem, jeśli nie wyjdzie z nich to, że Moskal powoływał się tam właśnie na prezesa PiSu, to Moskalowi nic w partii nie grozi. Ale jeżeli to spotkanie dotknie prezesa, no to będzie gorzej. A na koniec jeszcze zaglądam do Super Ekspresu, bo niestety, jeżeli ten tydzień Szymon Hołownia chciał zacząć dobrą wiadomością, panie marszałku, niestety nie, przynajmniej nie w Super Ekspresie, w razie czego już donoszę, że no, Polacy nie chcą Hołowni w rządzie. Ja oczywiście zawsze do takich sondaży podchodzę z rezerwą, czy Polacy chcą jakiegoś polityka w rządzie, czy nie, czy chcą jakiejś dymisji, to raczej często jest też kierowane te odpowiedzi sympatiami politycznymi, a może nie merytoryczną oceną, szczególnie w tabloidach, no ale dobrze, oddajmy jeszcze tutaj chwilkę na ten artykuł. Aż 60% respondentów w sondażu dla Super Ekspresu mówi nie, Hołowni w rządzie 26% tak. No i co ciekawe, chyba wśród tych na nie zalicza się do nich też Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, który w weekend był w TVN24 i powiedział, że na razie żadnych rozmów o wejściu do Szymona Hołowni do rządu nie ma, a przecież Szymon Hołownia w Sejmie nam dziennikarzom mówił i też w TVN24, że no tak, może wejdzie do rządu, może nawet na funkcję wicepremiera. A więc kolejne odcinki tego serialu zapewne przed nami. A pierwszym gościem poniedziałkowego poranka TOK FM jest dr Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, a także współautorka podcastu Niemcy w ruinie. Dzień dobry, pani doktor.
11: Dzień dobry panu. Ten podcast Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania.
10: A no właśnie, nie wybrzmiało może. No a pierwsze pytanie odnosi się moje właśnie do tytułu, nazwy tego podcastu. Czy po wyborach w Saksonii-Anhalt w ruinie są dotychczasowe główne mainstreamowe partie Niemiec, Hadecja, CDU i Lewica pod znakiem SPD?
11: No myślę, że one nie czują się jakoś w ruinie tak totalnie, bo by się rzeczywiście poddały i więcej nie robiły. Czy słyszałam wczoraj jakieś takie od wypowiedzi od no rzeczywiście bardzo zmęczonych głosów, niektórych z ulgą, czasem z no takim napięciem oczekiwania, co dalej. Były też takie, które co rozśmieszyło i komentatorów, mnie też troszkę zadziwiło, buńczuczne. Nic się nie stało, zobaczymy na końcowy rezultat, być może jeszcze będziemy rządzić, to po stronie CDU, no ale jednak rzeczywiście nastrój ogólny jest taki, że wydarzyła się wielka rzecz i że teraz no, nie należy i denerwować wyborców i nie należy udawać, że nic się nie stało.
10: Bo przypomnijmy, AfD zdobyła ponad lekko 44% głosów, to jeszcze nie są oficjalne wyniki, a drugie tak, właśnie CDU ma ponad 17%, więc przepaść jest bardzo duża, a SPD w tych wyborach w Landzie nieco ponad 9% głosów. Teraz bój idzie o te dwa brakujące mandaty, tak? Czy AfD zdobędzie samodzielną większość? A jeśli nie zdobędzie, czy jest szansa na jakąś koalicję?
11: To znaczy, ja rzeczywiście mówiłabym o historycznym wyniku w tym Landzie, gdyby AfD zdobyła większość absolutną, mogła powiedzieć już wieczór wyborczy, albo nawet dziś rano, że oto zwyciężyliśmy, mamy wszystko do wzięcia władzy i tę władzę po prostu bierzemy. To by była, rzeczywiście dzisiaj byśmy pisali historię nową. Na razie jest to wynik kluczowy, bardzo ważny, może nie historyczny, ale no bardzo ważny, zapamiętamy tę datę na pewno, bo AfD będzie chciała, mimo że zapowiedzi były troszeczkę inne, głównego kandydata, będzie chciała przejąć władzę. Te inne zapowiedzi były takie, że jeśli nie udało mu się zdobyć absolutnej większości, to on się z nikim układać nie będzie, bo on ma bardzo duży taką wielką perspektywę różnych zmian i reform i będzie chciał rządzić sam. Teraz widać, że mu tych mandatów brakuje. Będzie miał oczywiście chęć do i to już by zostało powiedziane czasem między słowami, a czasem wprost, że będzie wola przeciągania poszczególnych posłów z różnych partii, głównie z CDU do jakby obozu AfD, lub też będzie rozmowa z kimś, kto mógłby poprzeć AfD, żeby objęła władzę. Tę jedną partią, która mogłaby to zrobić oficjalnie, jest BSW Zarek Wagenknecht, to taka postkomunistyczna, powiedzmy, na pewno prorosyjska, wręcz momentami proputinowska, bym powiedziała, partia.
10: Czyli doszłoby do sojuszu skrajnej prawicy i lewicy.
11: Być może, chociaż to nie byłby sojusz taki, mógłby nie być sojusz taki, że te dwie partie rządzą w koalicji. Po prostu BSW mogłaby wesprzeć wybór premiera z AfD i potem wspierać tę partię w poszczególnych głosowaniach. Czyli mielibyśmy mniejszościowy rząd AfD ze wsparciem BSW. Być może one wejdą ze sobą w koalicję, ale tego nie mogę wykluczyć, ale tu byłabym ostrożna, wątpię, żeby AfD chciało coś takiego zrobić.
10: A po drugie, doszłoby do takiego, do sytuacji rządzenia z tylnego fotela, tak? Bez formalnej koalicji, ale AfD byłaby na takiej smyczy, tak? BSW. A pani
11: tak,
10: doktor...
11: Ona ma...
10: Proszę, proszę.
11: Tak, ma wpływ, miałaby nieproporcjonalnie duży wpływ BSW, jak na te swoje 5%, które ledwie przekroczyła 5, tam może 2. To było dla mnie jednak po bycie ostatnim, kilka dni byliśmy z zespołem w Saksonii-Anhalt, jednak zaskoczenie. Ja myślałam, że oni albo ledwo przejdą ten próg, albo właśnie ledwo nie przejdą i reakcje mieszkańców, ekspertów w Saksonii-Anhalt jednak były takie, jakim mówiliśmy, że właśnie idziemy teraz na różne wiece oglądać, co się dzieje w kampanii, ale że idziemy na ten wiec Zary Wagenknecht akurat, no były takie, tak, naprawdę, matko, co,
10: ale po
11: czego
10: co?
11: Wy tam szukacie? Tak, ale po co?
10: A pani doktor, a wrócę do pani myśli sprzed kilku chwil, gdy mówiła pani o ewentualnych transferach z Chadecji do właśnie AfD, bo do tej pory, my przynajmniej tu w Polsce, którzy pewnie nie przyglądamy się tak dokładnie jak pani, słyszeliśmy o tym kordonie sanitarnym, że żadnych koalicji z AfD, ale słyszę, że są ludzie w CDU, którzy mogą zdecydować się na zmianę barw partyjnych, na przejście, na rzucenie legitymacją CDU i dołączenie do AfD. Jest ich dużo?
11: Tego nie wiemy tak naprawdę, ale głosowanie na tego premiera, żeby go wybrać, to będzie tajne, więc tego tak też do końca nie będziemy wiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest, myślę, sporo takich posłów, ponieważ, i to nie z powodów takich, wie pan, merkantylnych, bym powiedziała. To nie chodzi o to, chciałbym zachować stołek, pieniądze, wpływy, na pewno tacy też są. Ale jest mnóstwo takich, których przeraża wizja jakiejkolwiek współpracy z na przykład Die Linke. Jest zakaz takiej współpracy. Przeraża ich, ale mówiło się, że jest możliwe i to jest dla nich jeszcze gorsze niż wspieranie AfD. Byli tacy działacze CDU, którzy wręcz zrobili wpłaty na rzecz kampanii AfD i nie ukrywali się z tym.

0: na linii rząd AfD, jeśli do takiego dojdzie w Saksonii, a rząd centralny, że na przykład będzie próbować na przykład utrudniać transporty wojskowe NATO, które mogłyby przez Saksonię do Polski czy do Ukrainy docierać. Są pytania o ewentualne pomysły na wzmocnienie tej polityki historycznej, rewizjonistycznej. Czy pani też widzi takie zagrożenia, może inne?
1: Znaczy, musimy sobie zdać sprawę, że to jest nieduży land, tam jest wyborców, czy mieszkańców w ogóle, troszkę ponad 2 miliony, a uprawnionych do głosowania było niecałe 2 miliony. Nie ma aż tak dużo głosów w Bundesracie, czyli tej izbie, gdzie reprezentowane są landy. Bardziej myślę, że wpływ będzie w taki jakby ideologiczny, tak, że to się udało takie poparcie zdobyć, chociaż my zapominamy, przynajmniej jak słyszę komentarze, że ta partia AfD wygrała w Turyngii na przykład, już też bardzo wysoko, ponad 30%. Wracając do głównego tematu, oczywiście, że to będzie miało wpływ na stabilność rządu w Berlinie, w sensie na scenie federalnej.
0: Kanclerz na pewno jest osłabiony, pod presją na pewno też jest.
1: Tak. Tym bardziej, że mamy jeszcze wybory za chwilę 20 września w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie. I jeśli w Berlinie CDU utraci stanowisko burmistrza, a w Mecklenburgii w ogóle być może nie wejdzie do parlamentu, istnieje taka możliwość, no to, że tak powiem, losy tego gabinetu, a na pewno kanclerza Merca, będą ciężkie. Nie powiem, że zostanie zmieciony z planszy, ale będzie bardzo ciężkie. Natomiast zobaczymy. To przez następne 2 tygodnie nic się tutaj nie dowiemy. Natomiast dla nas, dla Polski, to też będą oczywiście skutki, ale raczej długofalowe, bo ta partia i nawet ten rząd, gdyby powstał, nie może zmienić wiele w polityce, nie wiem, międzynarodowej, w europejskiej, ale no będzie
0: zmieni się
1: trend,
0: klimat.
1: Na przykład klimat, będzie trend do zmiany debaty. Padło pytanie o te przejazdy wojsk do takiego głównego ideologa z AfD w Saksonii-Anhalt i on powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby oni są demokratami, nie wyobraża sobie, żeby łamali tutaj umowy międzynarodowe i tak dalej. Mm-hmm. Nie wiem, czy to było mówione na poważnie, czy nie, bo ta sama osoba i w ogóle AfD, zresztą tak jak BSW, w Saksonii-Anhalt jest skrajnie prorosyjska, więc i bardzo antyukraińska,
0: wiemy,
1: przy tym, więc tu będzie problem.
0: I to nie jest tylko domena niemieckiej polityki, że politycy co innego mówią w kampanii, a mogą już sobie tych rzeczy nie wyobrażać i nie przypominać po wyborach. Wiem, że to jest temat na długą dyskusję, ale jestem bardzo ciekaw pani opinii. Poproszę o w miarę krótką odpowiedź. Czy dla pani AfD to jest wprost partia faszyzująca, wprost faszystowska? Czy pani by takiego określenia nie użyła?
1: Nie użyłabym takiego określenia.
0: Dlaczego?
1: I bardzo, no bo po prostu raczej z wyników badań nad wyborcami tej partii wynika, że oni są nieświadomi części programu tej,
0: ale to
1: tego,
0: wyborcy,
1: który najbardziej
0: a partia
1: nas
0: i jej postulaty?
1: No nie, znaczy myślę, że to nie jest definicja partii faszystowskiej, natomiast jest to partia niebezpiecznie skrajnie prawicowa z elementami no takimi, które muszą budzić nasz niepokój, to na pewno.
0: Doktor Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za tę analizę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem TOK FM jest teraz szef Komisji Obrony, Sejmowej Komisji Obrony i poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom Radia TOK FM. Pozdrawiam serdecznie.
0: I jak słyszeliśmy w informacjach TOK FM przed chwilą, portal Kijów Independent podsumowuje weekendowe spotkania wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie i z tej depeszy wynika, że prezydent Stanów ma dziś zatelefonować do Putina, a później do Zełenskiego. Zresztą to taką kolejność tak już często wybiera prezydent Trump, że najpierw Putin, potem Zełenski. Według pana to jest jakiś przełom? Może być jakiś przełom, bo oczywiście zakończenie wojny Trump obiecywał bardzo szybko, potem stwierdził, że to jednak jest bardziej skomplikowane. No ale jednak teraz intensyfikacja tych rozmów nastąpiła.
2: Przede wszystkim misja, z którą wysłał Steve Witkow.

0: Trumpa i Jareda Kushnera, to propozycja zakończenia wojny. Ale też charakterystyczne jest, że ta misja tych dwóch panów to nie tylko misja do Moskwy, ale po raz pierwszy pojawili się w Kijowie, co do tej pory nie było praktykowane, bo zawsze były to wizyty tylko i wyłącznie w Moskwie.
1: Tak. Ponadto i przystanek w Rzeszowie, dopowiem.
0: Tak, tak. I no, zresztą punktem przesiadkowym jest często Rzeszów. Tak. Natomiast co jest charakterystyczne, że co prawda w rozmowach bezpośrednich nie uczestniczył pełnomocnik do spraw sankcji, ale był obecny w tej delegacji w Moskwie. Mówię o pełnomocniku rządu Stanów Zjednoczonych. To świadczy o tym, i zresztą to zostało na marginesie tych rozmów podkreślone, że tak, proponujemy zakończenie wojny, ale póki to się nie wydarzy w jakiejkolwiek formie, no to sankcje są w pełni podtrzymane. Więc myślę, że ten komunikat jest też niezmiernie ważny, choć informacje ze strony rosyjskiej jak zwykle są optymistyczne, ale to jest typowe dla dyplomacji rosyjskiej, że oni zawsze, jak to się mówi, cenią sobie dyplomację w takim stylu francuskim, XIX-wieczną, a więc dajemy optymistyczne komunikaty po spotkaniach, natomiast nie dajemy żadnych informacji szczegółowych, czego akurat one dotyczyły.
1: Tak, to jest taka rosyjska mowa trawy. Tak, a prezydent Zełenski we wczorajszym dość długim wystąpieniu po rozmowach z wysłannikami Trumpa powiedział, że musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Według pana to jest możliwe, by w najbliższym czasie może nie sam Zełenski i Putin usiedli przy jednym stole i z kimś ze Stanów Zjednoczonych, ale żeby ludzie z administracji rosyjskiej i ukraińskiej byli przy jednym stole i rozmawiali o zakończeniu wojny właśnie?
0: No pierwsze próby były i one nie przyniosły, na Bliskim Wschodzie oczywiście toczone, nie przyniosły żadnych rezultatów. Natomiast przynosiły decyzje o charakterze humanitarnym, bowiem w wyniku tych kontaktów na przykład zwalniono kolejnych jeńców wojennych. Niektórzy tam od początku wojny byli akurat więzieni w Rosji. Widzieliśmy te sceny. Natomiast to 3,5-godzinne spotkanie z prezydentem Zełenskim, no musiało być jakoś tak, wziął obfite treściowo. Przede wszystkim mówiono o tak zwanym pakiecie zimowym, a więc w jaki sposób zabezpieczyć powinna się Ukraina i w jaki sposób sojusznicy mogą jej pomóc w tym. Oczywiście nie mamy tutaj pełnych szczegółów, natomiast z komunikatu po wizycie prezydent Zełenski powiedział, że głównym celem jest jednak dialog w sprawie zakończenia wojny. Mm-hmm. I myślę, że to jest też ważny komunikat, który padł ze strony prezydenta Ukrainy, no bo przecież wiemy, że to jest kolejny, szósty już prawie rok wojny i za chwilę to te możliwości zarówno technologiczne, ale przede wszystkim odporność ukraińskiego społeczeństwa jest przecież na granicy wytrzymałości. Tak.
1: No i pytanie, na jakich warunkach ewentualnie zakończenie wojny? Przenieśmy się, panie pośle, panie przewodniczący.
0: Wydaje mi się, że tutaj dużo wielką ulgą już byłaby jakaś forma zawieszenia działań wojennych, ale tutaj Rosja wyraźnie określiła swoje cele, których te minimalne cele, wydaje mi się, polityczne, jakim jest zdobycie Donbasu. Więc wszystko się pewnie będzie toczyło wokół tego.
1: Panie pośle, przenieśmy się teraz ze wschodu na zachód. Wygrana AfD, nie wiadomo czy umożliwiająca samodzielne rządy, ale na pewno wielki sukces skrajnej prawicy w Niemczech. Skrajna prawica w Polsce podchodzi na razie do tych, a mówię o Konfederacji, szczególnie do tych wyników oczywiście z zadowoleniem, optymistycznie mówiąc, że to jest dwukrotnie zwiększony wynik w porównaniu z poprzednimi regionalnymi wyborami w Niemczech dla AfD, że wygrała demokracja, że to jest wynik błędów establishmentu Niemiec przed lat. Nie ma wprost gratulacji, nie ma zachwytów, ale jest oczywiście optymizm. Co według pana to wieszczy, prognozuje dla polskiej polityki ten sukces AfD dla Konfederacji w Polsce? będą rosnąć?
0: A przede wszystkim jeden z komentatorów szwajcarskich, który komentuje niemiecką politykę, no powiedział, że to jest political bombshell. Więc rzeczywiście to jest nadzwyczajne wydarzenie, ponieważ w wyborach do landowych po raz pierwszy akurat AfD uzyskuje absolutną większość, to znaczy uzyskuje większość, ona nie jest absolutną większością, bo to jest 43,8%, ale w sumie można powiedzieć tak, że jest remis, bo licząc na podstawie tych danych, no to zarówno AfD ma 39 posłów w landowym parlamencie, jak i CDU, SPD, Zieloni i Lewica. Jest 5 mandatów, wydaje się, ze strony Zary
1: Wagenknecht.
0: Tak, i to sprawia, że teraz będzie taki proces prawdopodobnie przeciągania. Kto zbuduje większość? Czy zbuduje to AfD? No, wiemy, że przecież to ten Bündnis Sahra Wagenknecht jest wyraźnie lewicowy i prorosyjski. Więc te tendencje zresztą są też w polityce AfD, którzy chcą szybkiego zakończenia wojny z Rosji przeciwko Ukrainie oraz nawiązania, odbudowania relacji.
1: Możliwych dla Polski, tak, bo zaraz jeszcze wybory w Hiszpanii, we Francji. Marine Le Pen może zostać prezydentką Francji. No, Konfederacja pewnie liczy, chociaż pewnie tego głośno nie powie, ale liczy na te sukcesy, na ten wiatr zmian.
0: No zresztą widzieliśmy niejednokrotnie i słyszeliśmy niejednokrotnie, że z dużą sympatią się wypowiadali o tych potencjalnych wygranych wyborach w Niemczech ze strony Konfederacji. I również ta współpraca na poziomie Parlamentu Europejskiego na to wyraźnie wskazuje. Wydaje mi się, że musimy mieć świadomość, że to jest partia, która się odwołuje do tradycji niemieckiego nacjonalizmu, a przy tym jest jednocześnie wyraźnie prorosyjska. Też wskazuje to na to, że partia ta kwestionuje między niemiecką politykę historyczną. I to wszystko sprawia, że to, co udało się w relacjach polsko-niemieckich uzyskać przez ten trudny okres rozliczenia II wojny światowej, jeszcze spraw niezałatwionych, jak chociażby kwestia dotycząca zadośćuczynienia, to tutaj to jest absolutna zmiana. Ponadto krytykuje między innymi wszystko to, co jest elementem wsparcia politycznego i gospodarczego między innymi dla Ukrainy.
1: Tak.
0: Chociaż wobec Unii, NATO.
1: Mała nadzieja jest w tym, że to są wybory landowe, a nie w całym kraju.
0: Ale tutaj Państwo przed chwilą mówiliście o tym, że między innymi rządy landowe po pierwsze mają swoją reprezentację w Bundesracie. A więc jeżeli będzie większość rządowa i AfD uzyska możliwość rządzenia w Sachsen-Anhalt, no to będzie miała swoich 4 przedstawicieli. Po drugie, chociażby sprawa transferu wojsk przez poszczególne landy wymaga do tej pory zgody poszczególnych krajów związkowych.
1: Tak, i natomiast to mogą być rafy.
0: I to jest ta inicjatywa, i tu jest ta inicjatywa na poziomie federalnym, żeby się przed tym zabezpieczyć.
1: Tak.
0: No zdajemy sobie sprawę, że polityka zagraniczna, obronna, kluczowe, strategiczne elementy polityki, w tym polityka pieniężna, jest prowadzona na poziomie, polityka budżetowa jest prowadzona na poziomie
1: federalnym.
0: Państwa związkowego. Federalnym,
1: panie pośle, tak? Przejdę jeszcze do jednego tematu krajowego, ale dotyczącego też pana partyjnej koleżanki, wiceprezeski PSL-u Urszuli Pasławskiej, bo koniec tygodnia przyniósł dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały, kiedy związanego z Polską 2050, głównego konserwatora przyrody. Pani Pasławska bardzo cieszy się z tej dymisji, ale aż tak bardzo była zadowolona, że zamieściła grafikę ze strzelbą, z której już wydobywa się tylko dym po strzale z napisem Dorożała zdymisjonowany. U waszych koalicjantów słyszę, że to jest przekroczenie granicy. Urszula Pasławska, co doceniam, w TOK FM powiedziała dla TOK FM, że to jest, no wytłumaczyła, że to jest według niej tylko symbolika, nie wprost, ale słowa przepraszam nie użyła. Czy według pana jednak to słowo powinno paść?
0: Panie redaktorze, akurat nie widziałem tej grafiki. Muszę zerknąć do Twittera, ale to ze względu na moje zajęcia akurat w sobotę i w niedzielę nie miałem okazji pilnie obserwować.
1: No dużo się mówi o języku przemocy w polskiej polityce, żeby go unikać.
0: Natomiast słyszałem o tych krytycznych ocenach właśnie dzisiaj rano przeglądając, więc zajrzę. Natomiast cały problem polega na tym, że toczył się bardzo trudny, nazwę to dialog, a właściwie to spór w ramach Komisji Ochrony Środowiska między im przewodniczącą, a panem ministrem Dorożałą. On częstokroć na przykład prowadząc ten dialog w ramach komisji, doprowadzał do tego, że na przykład zapraszaliśmy dyrektora, na komisję był zapraszany dyrektor Lasów Państwowych. Okazało się, że dyrektor nie przychodził, a przychodził tylko i wyłącznie przychodził pan minister Dorożała i później okazywało się, że nie otrzymywał zgody na to, żeby przyjść na posiedzenie komisji, więc tutaj były takie emocjonalne zwroty.
1: Były problemy we współpracy, ale jest pytanie koalicjantów, czy należy żegnać z koalicjantem?
0: Ja bym odradzał tego typu akurat, nazwę to ilustrowanie to przy pomocy akurat, tak jak pan mówi, broni, że ta runda, że tak powiem, konfrontacji z panem ministrem została wygrana, bo to nic dobrego nie wnosi do polityki. My powinniśmy unikać takiego języka konfrontacji, jakkolwiek, tak jak powiedziałem,
1: zastrzeżenia były.
0: Rozumiem. Emocjonalne relacje były pomiędzy ministrem, komisją, ale również myśliwymi, również rolnikami i
1: musimy
0: tak dalej.
1: Kończyć. Niestety czas nieubłaganie płynie, ale dziękuję za tę pana opinię i też ocenę. Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Pozdrawiam.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kilka tysięcy osób w Berlinie protestowało przeciwko alternatywie dla Niemiec, która zwyciężyła w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykanie chcą deeskalacji konfliktu na zimę, mówi o wojnie z Rosją prezydent Ukrainy. Lubelska Izba Lekarska uspokaja pacjentów w sprawie wycieku danych z firmy MyDoctor. Za chwilę szczegóły. Minęła pierwsza, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed bramą brandenburską w Berlinie na proteście przeciwko prawicowo-populistycznej alternatywie dla Niemiec. Demonstracje zorganizowały organizacje pozarządowe dzień po zdecydowanym zwycięstwie tej partii w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy natomiast ocenili frekwencję na 14 tysięcy. Demonstranci nieśli m.in. transparenty z hasłami "faszyzm nie jest alternatywą" oraz "powstrzymać nazistów z AfD, skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi". Tłum skandował również "wszyscy razem przeciwko faszyzmowi". W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8% głosów. Skrajnie prawicowe ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przyciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział portalowi Axios, że amerykańscy negocjatorzy chcą wstrzesić rozmowy pokojowe i jednocześnie uniknąć eskalacji walk podczas zimy. Rozważane jest m.in. wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne. Dodał, że przesłaniem Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa było oświadczenie o gotowości Rosjan do wznowienia rozmów. Zełenski wyraził sceptycyzm co do dobrej woli Moskwy, twierdząc, że Władimir Putin chce wykorzystać zimę do zmuszenia Ukrainy do ustępstw. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone są w stanie wywrzeć na Rosję presję, a Władimir Putin nie chciałby antagonizować Donalda Trumpa, zwłaszcza przed listopadowymi wyborami parlamentarnymi w USA. Ukraiński prezydent dodał też, że z przedstawicielami Białego Domu omawiał również zimowy pakiet wsparcia, w tym dostawy rakiet czy gazu ziemnego. Maciej Berek liczy, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma nadzieję na rozstrzygnięcie tej sprawy do połowy września.
2: Czekam na 15-16 września. Zobaczymy, co się wtedy zadzieje i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił. To, co się powinno wydarzyć, to tak samo jak w sprawie pozostałych 4 sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka.
1: Maciej Berek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany w ubiegłym tygodniu. Do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi u Karola Nawrockiego wątpliwości co do jego niezależności politycznej. Jeśli prezydent przyjmie zaprzysiężenie, Maciej Berek zastąpi Justyna Piskorskiego, jednego z tzw. sędziów dublerów, którego kadencja wygasa 18 września. Dane osobowe wyciekły i to jest fakt, ale nie ma sensu z tego powodu siać paniki, uspokaja Lubelska Izba Lekarska. Chodzi o firmę MyDoctor i wyciek danych około 19 milionów Polaków. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiają SMS-y z lubelskich przychodni z informacją o wycieku. To powoduje kolejki w przychodniach i blokowanie telefonów do poradni, bo każdy chce wiedzieć, jakie jego dane mogły zostać ujawnione.
3: Zgodnie z przepisami RODO, w momencie wystąpienia, nawet podejrzenia pewnych naruszeń związanych z wyciekiem danych osobowych, obowiązkiem podmiotu leczniczego jest poinformowanie o zaistniałej sytuacji pacjentów, których ta sytuacja dotyczy.
1: Mówił w TOK FM prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Dariusz Samborski i dodaje, że przychodnie wysyłają SMS-y, ale jednocześnie nie mają żadnej szczegółowej wiedzy w tym temacie.
3: Nie mamy informacji, czy w przypadku pacjentki X z danego podmiotu wyciekł PESEL, mail, czy jakaś część karty chorobowej. Tych danych podmioty nie mają. One dostały tylko takie ogólnikowe dane z firmy MyDoctor wskazujące, że naruszenie mogło objąć pacjenta o takim nazwisku i tu jest troszeczkę taki chaos.
1: Na dziś w przychodniach nie dowiemy się, czy wyciekł tylko nasz PESEL, czy na przykład również dane, jakie leki zażywamy, czy na co się leczymy. To ma dopiero ustalać prokuratura. Toruń chce budować kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Tak zwany most zachodni ma docelowo połączyć drogę krajową numer 15 zbudowaną właśnie trasą ekspresową S10 i znacząco odciążyć zakorkowane centrum Torunia. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
4: Dziś większość ruchu z prawego na lewy brzeg Wisły odbywa się mostem Józefa Piłsudskiego. Za 4 lata przeprawa będzie już jednak na granicy wydolności, tłumaczy prezydent Paweł Gulewski.
5: Projektowane napełnienia mówią, że w roku 2030 most Piłsudskiego znowu się napełni do poziomu ponad 27 tysięcy aut na dobę, to już jest krytyczne obciążenie.
4: Do wyboru są dwa warianty trasy oraz dwie koncepcje konstrukcji, łukowa lub skrzynkowa. We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Torunia i sąsiedniej gminy Wielka Nieszawka, mówi starosta toruński Mirosław Graczyk.
6: Wchodzimy jednak w przestrzeń publiczną i w jakiś sposób naruszamy interesy i własności nieruchomości. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej.
4: Inwestycja pochłonie nawet 700 milionów złotych. Ma być gotowa za kilka lat. Z Torunia Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie pod wieczór. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat, przez 27 stopni w centrum do 30 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Poniedziałkowy poranek TOK FM trwa, a teraz naszym gościem jest wiceminister cyfryzacji i polityk Nowej Lewicy, Dariusz Standerski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie, czy też na Facebooku Radio TOK FM. Panie ministrze, Viktor Orban, były premier Węgier, ostatnio mniej widziany, mniej słyszany, ale po wyborach w Saksonii w Niemczech, które wygrywa skrajnie prawicowa AfD, napisał tak. To wielka noc, nie tylko dla Niemiec, ale i dla całej Europy. To dopiero początek. Zapnijcie pasy. Czy pan, polityk lewicy, ma pasy zapięte?
8: Nie mam pasów zapiętych, ale nie dziwię się, że prorosyjski polityk, taki jak Viktor Orban, cieszy się z tego zwycięstwa. Każdy, kto dobrze życzy Polsce, kto dobrze życzy Europie, nie cieszy się z tego dzisiaj, no ale Viktor Orban ma inne perspektywy.
7: Ale to jest problem też dla Polski, mimo że to są wybory regionalne, że nawet do końca nie wiadomo, czy AfD utworzy rząd, bo może brakować 2-3 mandatów, ale może stworzy koalicję, ale mimo wszystko odnosi sukces. Czy to będzie miało przełożenie na może coraz to lepsze sondaże prawicy skrajnej w Polsce?
8: To ma przełożenie przede wszystkim na scenę polityczną w Niemczech, ponieważ no, każdy test wyborczy, nawet regionalny, jest ważnym sygnałem dla koalicji rządzącej w danym państwie, a w tym przypadku sygnał niestety jest jasny. Wynik rządzącej partii poniżej 20%, wynik partii opozycyjnej, skrajnie prawicowej, prorosyjskiej, antypolskiej powyżej 40%. I to oczywiście tylko jeden z regionów, ale region symboliczny, bo zwróćmy uwagę, że cały świat patrzył na te wybory, no i niestety skrajna prawica te wybory wygrała.
7: A jaka jest odpowiedzialność, albo jaki jest błąd po stronie partii centrowych, ale też lewicowych, jak SPD w Niemczech? To były partie, które przez lata wymieniały się rządami w Niemczech, czy to CDU, czy to SPD, a teraz są w poważnym kryzysie, największym chyba po wojnie.
8: Trudno mi się wypowiadać na temat polityki innego rządu. Jedyne, co mogę szybko zaobserwować, że Niemcy są bardzo podzielone, ponieważ to w byłych Niemczech Wschodnich AfD ma bardzo wysokie poparcie, co może wskazywać właśnie na błąd przy zjednoczeniu. Pamiętamy, jak kwestia i równowagi gospodarczej, i rozwoju tych regionów zachodnich i wschodnich była różna. Moim zdaniem to jest kwestia właśnie po pierwsze sprawiedliwości społecznej, po drugie zrównoważonego rozwoju całych Niemiec, a nie tylko części, więc no, mam nadzieję, że i tam myśl o sprawiedliwości społecznej będzie większa, bo widać, że albo dbamy o całe społeczeństwo, albo do głosu dochodzi skrajna prawica.
7: Sprawy krajowe, panie ministrze, jaki jest teraz stan, liczba transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw paru jednopłciowych, które są zarejestrowane w polskich urzędach stanu cywilnego? Bo my też pod koniec sierpnia informowaliśmy, Ania Gmitarek-Zabłocka, nasza reporterka, o danych kampanii przeciwko homofobii. Tam było chyba nawet ponad 200 transkrypcji. Czy ministerstwo ma podobne dane, czy inne?
8: Mamy statystyki, nie wiemy oczywiście kto i jak i gdzie, ale mamy 132 takie formularze wypełnione w całym kraju.
7: Czyli tu liczba mniejsza. Może tutaj chodzi o rejestrację, a nie tylko o wypełnienie, tak?
8: Może to jest kwestia przesłania do centralnego rejestru, to oczywiście trwa, więc formalnie mamy 132 takie przypadki na piątek na godzinę 16.
7: A rozporządzenie obowiązuje od 23 sierpnia, czyli to całkiem już dużo, tak? Takich
8: tak,
7: aktów.
8: Tak, to jest całkiem dużo i to znaczy też, że rozporządzenie działa. Dla mnie najważniejsza wiadomość jest taka, że system działa. Że po testach, za które jestem bardzo wdzięczny miastu stołecznemu Warszawie, system od pierwszego dnia działa prawidłowo. Formularze są wypełniane bez problemu. No i po dwóch tygodniach mamy już 132 akty wypełnione.
7: Nie ma problemów? Są urzędy, które odmawiają? Bo Zakopane chociażby zapowiadało, że nie będzie transkrybować, rejestrować.
8: Tego nie wiemy, ponieważ urzędy nie odmawiają ministerstwu, tylko odmawiają swoim obywatelom. Tak? To jest sytuacja dużo gorsza, no bo gdyby jakiś urzędnik mi odmówił jakiejś czynności na drugim końcu Polski, no to przykre. Ale gorzej, że odmawiają swoim mieszkańcom. To mieszkańcy ich wybierali, w związku z czym jest to sytuacja moim zdaniem skandaliczna z punktu widzenia prawnego. Każdy mieszkaniec, któremu odmówiono świadczenia jakiejkolwiek usługi publicznej, czy to transkrypcja, czy wydanie dowodu osobistego prawa jazdy, to oczywiście ma pełne prawo pójść z tym do odpowiednich organów, w tym do sądu administracyjnego i w tym sądzie oczywiście wygra.
7: Czy po tym, jak nie udało się obalić weta do ustawy o kryptoaktywach, sens jest na najbliższym posiedzeniu próbować obalić weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej?
8: Zawsze jest sens, po pierwsze, pokazywać hipokryzję, zwłaszcza w momencie, w którym pan prezydent w kampanii wyborczej obiecał, że te sprawy ureguluje, i zawsze jest sens, żeby pokazywać, kto jest rzeczywiście za tymi rozwiązaniami, a kto nie, więc moim zdaniem oczywiście sens jest.
7: Bo gdy Katarzyna Kotula mówiła o tym, że będzie próba obalenia weta do statusu osoby najbliższej, mówiła, że może Rozwój Plus, skoro chce się sytuować w centrum polskiej sceny politycznej, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, jednak teraz poprze tę ustawę, ale po ich wypowiedziach tych polityków śmiem twierdzić i prognozować, że tak nie będzie.
8: Znaczy, nie wiem, gdzie
7: jest. To nie jest partia centrum, po prostu.
8: Znaczy, myślę, że Rozwój Plus nie wie teraz, gdzie jest, no bo mówili, że chodzi im tylko o gospodarkę, a później doczepili się do surówek w szkolnych stołówkach, w związku z czym chyba oni dalej testują, gdzie jest ich elektorat, a gdzie nie ma. Mam nadzieję, że nie skończą tam, gdzie przestrzegali PiS, czyli tam, gdzie jest teraz suwerenna Polska, ale widać teraz takie roztrzęsienie chyba w Rozwoju Plus. No i trudno powiedzieć, jakie będą mieli poglądy, kiedy będzie głosowanie nad obaleniem weta w sprawie statusu osoby najbliższej.
7: A skoro nie udało się odrzucić weta w sprawie kryptowalut, już trzeciego weta prezydenta, czy ta szykowana, przygotowywana czwarta ustawa rządowa w sprawie kryptowalut będzie nieco się różnić? Będzie jakaś może inna jeszcze poprawka dołączona, o których mówi chociażby tych poprawkach Polska 2050, żeby spróbować przekonać prezydenta, czy idziecie na twardo, twierdzicie, że projekt jest dobry i niech prezydent decyduje?
8: Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, no i wynik tych prac zobaczymy pewnie w najbliższych dniach. Natomiast to, co jest kluczowe, to sam brak wprowadzenia jakiejkolwiek ustawy w Polsce już jest odczuwalny, ponieważ zostawiając chwilę na boku całą aferę, kasę dla PiS-u, od ludzi oskarżonych, aresztowanych.
7: Zegarki, to, Ibizy i tak dalej.
8: To od 1 lipca tego roku w Polsce nie można prowadzić biznesu w obszarze kryptoaktywów, jeżeli firma chciałaby się w Polsce zarejestrować.
7: Czyli samo rozporządzenie unijne MiCA nie daje takich możliwości.
8: Wręcz przeciwnie, ponieważ rozporządzenie unijne mówi o konieczności uzyskania licencji. Do 1 lipca 2026 te firmy, które wcześniej zaczęły działalność, czyli prawie 2000 z nich, prowadziły ją tylko na podstawie wpisu do rejestru walut wirtualnych. 1 lipca ten rejestr przestał być wystarczający, w związku z czym firma, która nie ma na przykład zasobów ani środków, żeby pojechać do Holandii, Irlandii czy Łotwy, uzyskać tam licencję, no to ma problem. I mamy dzisiaj ponad 100 takich licencji zagranicznych, publicznych udzielonych, co powoduje,
7: dla polskich firm,
8: tak? Co powoduje, że pan prezydent Nawrocki właśnie zrealizował to, o czym przestrzegał. Czyli wyprowadził polski biznes kryptoaktywów
7: za granicę.
8: Czyli zrealizował
7: marzenie Jarosława Kaczyńskiego, nie dla kryptowalut w Polsce.
8: No tylko, że sam przed tym przestrzegał. Karol Nawrocki mówił, że jeżeli zostanie uchwalona ustawa, to będzie się wyprowadzona cała branża krypto z Polski. I co zrobił Karol Nawrocki? Wyprowadził całą branżę kryptoaktywów z Polski. To po pierwsze. Po drugie, część tej branży albo wyszła z rynku, albo próbuje działać jakoś bez licencji, nie wiem jak.
7: I wtedy też kontrola jest niemożliwa, tak?
8: No oczywiście, no nie ma, jest niemożliwa kontrola, no, tak jak niemożliwa była kontrola zonda krypto, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego miałaby wszystkie narzędzia kontrolne, gdyby Karol Nawrocki nie wetował ustaw zupełnie bezsensownie, bo jak już składał poprawki, to składał poprawki dotyczące totalnych szczegółów. Na ponad 100 stron ustawy, 15 drobnych poprawek o sposobie naliczania opłat. I jaki jest efekt decyzji Karola Nawrockiego? Po pierwsze, szaleje afera zonda krypto. Po drugie, duże polskie firmy kryptoaktywów wyprowadzają się właśnie z Polski po licencję za granicę, a małe firmy się zamknęły. Gratulujemy, panie prezydencie. Karol Nawrocki spowodował, że ten sektor w Polsce przestaje istnieć.
7: Ale politycy PiSu mówią teraz, widząc kolejne zatrzymania i aresztowania w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto, mówią, no zobaczcie, państwo jednak może reagować, może zatrzymać tych, którzy przekraczają prawo, działając na rynku kryptowalut. Dlaczego rząd Donalda Tuska, wiadomo, że rząd nie ściga, tylko prokurator, ale to już zostawmy na boku, nie zrobił tego przez ostatnie lata. Ale ja rozumiem, że w regulacji KNF-u, pytanie, czy pan minister potwierdzi mój tok myślenia, chodzi o to, żeby przed szkodą reagować, a nie gdy już musi wkraczać CBA, CBŚP.
8: Przecież to jest bezsensowne myślenie. No, po to wprowadzamy regulacje, żeby sprawy były wyjaśniane, żeby były publikowane ostrzeżenia. KNF też mógł publikować ostrzeżenia, zanim właścicielom danej firmy będzie groziło 25 lat więzienia. Zanim się okaże, że ktoś dostał 2 miliony złotych lub obiecał za jakieś ułaskawienie. No,
7: czyli w myśl zasady zabezpieczać zamiast leczyć. Prewencja zamiast leczenia.
8: Tak jak ze wszystkimi biznesami licencjonowanymi.
7: Okay. Ale to wrócę do pierwszego pytania w tym temacie. Taka sama ustawa? Niech prezydent decyduje w obliczu nowych faktów, czy jednak mogą być jakieś kosmetyczne zmiany?
8: Ministerstwo Finansów nad tym pracuje, natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić. Różnica zdań pomiędzy panem prezydentem a rządem w kwestii tej ustawy to jest kosmetyka. Pan prezydent cynicznie mówił, że ta ustawa jest z gruntu zła, po czym okazało się, że poprawił tylko kilka małych fragmentów tej ustawy. Niech się państwo nie dadzą zwieść. Tutaj nie mówimy o sporze merytorycznym. Nie ma sporu merytorycznego pomiędzy panem prezydentem a rządem. Spór jest tylko taki, że rząd chce uregulować sektor, z którego nielegalnej działalności zapewne korzyści czerpali posłowie PiSu.
7: To jeszcze dopytam o te poprawki posła Moskala, które zostały przywiezione z Ibizy po spotkaniu z Kralem, a dokładnie o jedną, bo tutaj w studiu TOG FM nawet była dyskusja o tym. Posłowie PiSu twierdzą, że kontrola, która miałaby być nad rynkiem kryptowalut ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, a więc pana resortu, byłaby czymś nawet lepszym, większym i bardziej dolegliwym dla takich firm niż kontrola KNF-u. Ale politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że to byłoby rozmycie tej kontroli. Jak pan uważa?
8: Znaczy, cieszę się, że PiS boi się mnie bardziej niż KNF-u. Natomiast nie uważam, że Ministerstwo Cyfryzacji powinno tutaj kontrolować rynek, ponieważ od tego mamy niezależne organy, takie jak KNF, żeby to robiły.
7: Chodzi o niezależność i o narzędzia.
8: Nie chcę, żeby politycy kontrolowali rynek kryptoaktywów w Polsce, bo to nie powinno zależeć od polityków. Widzimy, co politycy potrafią robić z tym rynkiem, potrafią się nieźle bawić na Ibizie i brać zegarki za 170 tysięcy złotych. Dlatego budując system nie na dzisiaj, ale na lata, to powinno być w rynkach niezależnego organu, tak jak są też inne sprawy. UOKiK kontroluje sprawy konkurencji i ochrony konsumentów, UODO kontroluje ochronę danych osobowych. To są niezależne organy, tam nie siedzą
7: ułożone.
8: I PiS chciał go wywracać.
7: Ten czwarty projekt to już lada chwila, we wrześniu, w październiku. Myśli pan, że rząd nie będzie i Ministerstwo Finansów czekać zbytnio?
8: Ministerstwo Finansów na pewno nie będzie czekać, natomiast zróbmy też im taki komfort, żeby spokojnie mogli pracować nad ustawą.
7: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
7: W poniedziałek poniedziałkowym poranku TOK FM gościmy teraz Bartosza Wielińskiego z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: I Dariusza Ćwiklaka z Newsweeka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: AfD wygrywa. Nie wiadomo, czy zdobywa większość, czy będzie koalicja, w jakiej formie, ale na pewno zdobywa duże zwycięstwo, osiąga duży sukces. Czy powinniśmy bać się skutków tych wyborów? Bo chociażby doktor Anna Kwiatkowska, pierwsza gościni poranka TOK FM z Ośrodka Studiów Wschodnich, powiedziała, że no, w Turyngii były wybory i też AfD wygrała, co prawda mniejszym poparciem, ale takich jakby nie stworzyło to rewolucji w Niemczech, w polskiej polityce. Czy jednak te wybory w Saksonii-Anhalt taką rewolucję mogą stworzyć, zapoczątkować? Bartosz Wielicki.
9: Rewolucja będzie wtedy, kiedy oczywiście AfD stworzy rząd na szczeblu federalnym i pytanie, czy wtedy nie będzie za późno. Mamy oczywiście cały szereg reminiscencji przed oczami. Triumf Adolfa Hitlera zaczął się od Turyngii. Chciałbym przypomnieć i też był legalny. Oczywiście historia się, jak wiemy, nie powtarza, ale się rymuje. No i teraz te rymy słyszymy jak najbardziej wyraźnie. Mam nadzieję, że to będzie taki sygnał dla Niemiec, żeby wziąć pewne kwestie zupełnie na poważnie, szczególnie kwestie wpływów rosyjskich, bo bez zmasowanego wsparcia i z USA i obecnego USA, i z Rosji. A z Rosji te działania są bardzo, bardzo długofalowe. Zaczęły się w roku 2014. Na każdym poziomie Rosja starała się ingerować, rekrutować, infiltrować, wspierać poprzez różne kanały rozmaite strachy Niemców. No, mamy tego ewidentnie efekty i trzeba z tym wreszcie skończyć. I szczęście w nieszczęściu wybory zbiegły się z tym atakiem na lotnisko w Lipsku dronowym, który przypisano ewidentnie Rosjanom. Tam o włos nie doszło do tragedii, do wysadzenia zatankowanych do pełna ukraińskich samolotów przez rosyjski dron, właśnie do wielkiego zamachu terrorystycznego. I to wszystko powinno Niemcom otworzyć oczy. Pytanie, czy niemiecka klasa polityczna jest w stanie się przed tym zalewem populizmu obronić? Czy jest w stanie się zmobilizować? Znowu używając historycznych paraleli, no Republika Weimarska się nie broniła i była szczęśliwa wręcz, że ktoś wreszcie tą okropną republikańską formę rządów obalał, że wreszcie będzie porządek, silny przywódca, problemy gospodarcze staną rozwiązane. No, dzisiejszych Niemiec do tamtych Niemiec oczywiście porównywać nie można. W Niemczech jest komu bronić demokracji. A nie ulega wątpliwości, że zobaczymy na pewno rzeczy haniebne, skandaliczne, oburzające. I gdybym szukał takiej naprawdę trafnej i dokładnej historycznej paraleli, to spodziewam się w Niemczech powtórki z roku 2016-17 w Polsce na skali właśnie drobnego landu. Niemcy są krajem federalnym, więc rząd landu ma duże kompetencje odnośnie na przykład edukacji, odnośnie tego, w jaki sposób się mówi o historii, w jaki sposób kształtuje się regionalny krajobraz, na przykład medialny, jakie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe się wspiera, jakim językiem się mówi.
7: Może dużo.
9: Tam może być po prostu takie powstanie z kolan. I w przypadku AfD powstanie z kolan między innymi oznacza na przykład odczuwanie dumy z dziadków, którzy służyli w Wehrmachcie i w Waffen-SS podczas II wojny światowej, oznacza gigantyczną ksenofobię, wręcz antysemityzm, wyciągnięcie

0: wielka pobudka dla niemieckiej, ale nie tylko dla niemieckiej polityki, bo przecież strona demokratyczna, liberalna w każdym kraju mierzy się dokładnie z tym samym problemem. Jak opowiedzieć tę rzeczywistość obecną?
1: Trudną, skomplikowaną, trudną, wielowątkową.
0: Skomplikowaną i nie uciekając się do takich prostych, populistycznych skrótów, a jednocześnie, żeby trafić w emocje, bo emocje teraz niestety w polityce, a nie logika, grają największą rolę.
1: A przecież już w kwietniu przyszłego roku wybory prezydenckie we Francji, Marine Le Pen ma pozycję faworytki, tak? I to dopiero może być rewolucja. Prezydent we Francji wiele może. Oczywiście niektórzy mają nadzieję, że jednak ten system i jednak ten urząd sprawi, że Marine Le Pen, no nie wiem, nie wyprowadzi Francji z NATO i z Unii, ale problemów może być cała długa lista.
0: Wiemy, kogo matką jest nadzieja.
2: Tak. Bez dwóch zdań. Wiemy, kto Marine Le Pen finansował i kto finansował też AfD, bo wszystkie wątki prowadzą w tej chwili do Rosji. Gdybyśmy tutaj spotkali w roku 2015 na przykład, no to można było zaryzykować tezę, że jednak tutaj mamy trochę obsesję i przesadzamy, że przecież ta konstrukcja europejska jest stabilna i że populiści nie mają szans. Zresztą wtedy AfD no, nie była w niemieckim parlamencie cudem. Niewiele zabrakło, żeby...
1: Pytaniem było to, czy przekroczy próg, a teraz czy zdobędzie większość samodzielną w Landzie.
2: Dokładnie. I to jeszcze chodziło wtedy o Bundestag. Natomiast generalnie we Francji problem polega na tym, że Francja jest bardzo ważnym, zresztą Niemcy też, bardzo ważnym krajem wspierającym Ukrainę, na której barkach w dużej mierze leży w tej chwili wsparcie, kiedy Amerykanie przekręcili na przykład kurek z danymi wywiadowczymi, które są szalenie ważne do prowadzenia wojny, no to Francuzi starali się te informacje w jakiś sposób, tą lukę w informacjach w jakiś sposób zapełniać. Prezydent Francji decyduje o tym, jak będzie użyta broń atomowa francuska. Parasol nuklearny francuski zależy od decyzji jednego w zasadzie człowieka, więc scenariusz Marine Le Pen na czele państwa francuskiego jest jeszcze bardziej chyba katastrofalny niż scenariusz większościowego rządu AfD w jakimś niemieckim Landzie, ale to wszystko jest przed nami. Też demokraci mają problem z trzymaniem gardy, tak to powiem delikatnie. Za dużo narzekamy, za dużo jęczymy. Jest jak jest. Wybory w Turyngii to nie jest jeszcze koniec świata, ani koniec demokratycznego porządku.
1: I w Saksonii.
2: W Turyngii były wcześniej. To jest po prostu taki efekt, powinien być tego efekt mobilizujący dla niemieckiej klasy politycznej, ale też trzeba sobie powiedzieć, że tak fatalnego kanclerza, jak Friedrich Merz, Niemcy nie miały. Bardzo dużo się u nas mówi złego o Angeli Merkel. I im ten czas od jej odejścia z urzędu mija, tym bardziej dostrzegamy jednak no, spore zalety w jej prowadzeniu polityki. Sukces AfD nie bierze się z tego, że w Niemczech jest wielki kryzys, czy że Niemcy są zalane przez imigrantów, czy że w Niemczech szaleje przestępczość, czy że Niemcy są po prostu państwem upadającym. Są problemy gospodarcze, cykliczne, koniunkturalne, wynikające też z problemów strukturalnych.
1: Ale branża motoryzacyjna to odczuwa.
2: Ale to jest ciągle bogaty kraj, zamożny. Natomiast to jest kraj z neurotycznym społeczeństwem, które ciągle się boi, że zawali mu się niebo na głowę, tak jak to było w komiksach o Asterixie, który się boi, że straci swój dobrobyt, że ktoś im to po prostu zabierze. I na tym lęku irracjonalnym, neurotycznym, podsyconym przez kryzys globalny sprzed dekady, przez migrację tą w 2015 roku, przez pandemię, która naprawdę Niemcom zryła strasznie mózgi, czego my tu w Polsce tak bardzo nie odczuwamy. Na tym żeruje AfD, więc może Angela Merkel potrafiła tymi strachami zarządzać. Ona była taką postacią, która jednak dawała zaufanie, no, kobieta, matka.
1: Mutti
2: po prostu niemiecka. Friedrich Merz jest na jej tle po prostu blady i słaby.
1: Dariusz Świklak, jeszcze na koniec krótki twój komentarz, bo wychodzi z tego, że strona demokratyczna, liberalna nie umie walczyć z tymi lękami, nie umie dać nadziei wyborcom i potem populiści wkraczają wręcz na otwarte pole.
0: No tak jak mówiłem, nie odwołuje się do tych emocji, nie rozbraja tej bomby. To o czym mówił Bartek przed chwilą. Cały czas te lęki wynikające czy to z globalizacji, czy jakichś procesów migracyjnych, czy teraz, no nie wiem, choćby ofensywa chińskiej motoryzacji. 100 tysięcy zapowiedział tuż przed tymi wyborami, 100 tysięcy zwolnień zapowiedział Volkswagen. Wprawdzie to jest w perspektywie 7 lat i tak dalej, ale gdzie siedzibę ma główną Volkswagen? No właśnie tam. tam są największe fabryki, więc to musiało też podziałać na każdego, kto tam ma rodzinę, kto tam mieszka, że skoro Volkswagen zwalnia i to 100 tysięcy ludzi, to znaczy naprawdę nie jest dobrze. Może niech przyjdzie

0: gdzie ktoś nowy naprawi tę sytuację.
1: Dariusz Ćwiklak i Bartosz Wieliński z nami zostają. Po informacjach, które o 8.40 przeniesiemy się do Sejmu, między innymi, i zapytam, co to jest za partia? Partia Zonda Krypto, bo tak jest tytuł twój, Bartoszu, w Gazecie Wyborczej, ale to po informacjach. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza, i Dariusz Ćwiklak, Newsweek. Bartoszu, dzisiaj w Gazecie Wyborczej twój komentarz pod tytułem Partia Zonda Krypto. Cytowałem go w przeglądzie prasy. Czy ta partia to tylko PiS, czy też Konfederacja?
2: No, na to wygląda, że te dwie partie się w jakiś sposób uwikłały w deale z giełdą kryptowalut, z jej właścicielem, i wykorzystywane były do jakiegoś bardzo agresywnego lobbingu na rzecz właśnie tej firmy. I teraz te dwie partie mają oczywiście poważny problem, no bo zwykliśmy mówić, kiedy coś nie idzie stronie demokratycznej w Polsce, że to są na pewno ośmiorniczki. Ostatnio przy okazji Szpitala Południowego koledzy, koleżanki używały, no, powrót ośmiorniczek. No tak, lubimy piosenki, które znamy, i łatwo właśnie sięgamy po takie symbole. Natomiast jeżeli już zostać przy tej właśnie zoologiczno-kulinarnej terminologii, to Zonda Krypto to nie są ośmiorniczki, to jest wielka ośmiornica PiSu, którą z oni będą musieli...
1: Tak. No bo przypomnijmy, tam ośmiorniczki, rozmowy, czasami no, niewybrane, tak, nieformalne. Tutaj Szpital Południowy, ponad 1,5 miliona, tak, zarobione przez lekarza. Jest śledztwo prokuratury, oczywiście skandaliczna sprawa, ale tu mamy 450 tysięcy, 500 000 i obiecane 2 miliony dla Ziobry.
2: I ułaskawienie prezydenta też w grze.
1: Więc skala poraża.
2: A czy to jest właściwie ośmiornica, która oplata całe państwo? No bo proszę zobaczyć, z jednej strony kancelaria prezydenta, ułaskawienia, jeden wątek. Drugi wątek, Zbyszek wróci do władzy, wszystko umorzy. Czyli Ziobro zapowiada, z tych nagrań wynika, że zapowiada po prostu no, interwencje w prokuraturach, powiązanie jeszcze z Moskalem, wyjście być może na Kaczyńskiego, chyba o to chodziło, gdzieś tam Janusz Kowalski z wszystkim kręci się, no i PKOL, próba wyjścia na Polski Związek Piłki Nożnej, własne media w postaci Telewizji Republika i jakieś poprzez nią budowane relacje z Partią Republikańską, z ruchem MAGA, no olbrzymie to się po prostu wszystko robi. Trzeba jakoś tak, myślę, że śledczy to już robią, rozrysować na mapie właściwie świata, i wtedy zobaczymy prawdziwy rozmiar tej ośmiornicy, która działa w polskiej polityce.
1: Ale prokuratura według ciebie, to też będzie, Darku, do ciebie pytanie, poradzi sobie z tym, czy komisja śledcza, jak niektórzy postulują, chociażby Partia Razem wspiera pomysł Rozwój Plus w tej sprawie?
2: Komisja śledcza będzie miała na celu zadymienie tego wszystkiego. To będzie po prostu, będzie taniec polityków, żeby tylko ich w to nie uwalić. Też trzeba powiedzieć jasno, że mamy do czynienia z koszmarnym, obrzydliwym fejkiem powtarzanym przez polityków PiS, ludzi też o niskiej moralności. Michał Woś na przykład wrzuca zdjęcia Donalda Tuska z koszulką Lechii Gdańsk z logiem Zonda Krypto. Nie ma takiego zdjęcia. To zdjęcie jest fejkowe, zrobione w generatorze obrazu sztuczną inteligencją. Też dziwię się, że o tym po prostu nie mówimy, że w tej debacie...
1: Dostał koszulkę z sponsorem tej...
2: Ale w zupełnie innej
1: sytuacji... Do wydarzenia Zonda Krypto, tak, nawet mógł nie zauważyć, tak?
2: To w ogóle takiej koszulki w ogóle nie dostał, jaka jest pokazywana na tym zdjęciu, i też pokazuje to panikę właściwie w PiSie, skoro sięgają do tak beznadziejnych metod.
1: Dariusz Ćwiklak.
3: Tam jest, znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o komisję śledczą, to ja bym widział jeden wątek do zbadania. Jak to się stało, że prokuratura za czasów PiSu kompletnie nie ruszała tej sprawy, nie zdziwiło ją i nie zmusiło do przyspieszenia zniknięcie założyciela formalnego, poprzedniczki Zonda Krypto. Znaczy tu rzeczywiście można by się doszukiwać, ale to rozumiem, że jeszcze mamy parę takich pięter formalnych.
1: Zbigniew Ziobro nawet potrafi teraz powiedzieć w rozmowie z Telewizją Republika, że Przemysław Krajew po prostu szukał celów dobroczynnych, może wydać tyle pieniądze. Tak? Chociaż jako prokurator generalny chyba wiedział, albo musiał wiedzieć, powinien wiedzieć, że Krajew...
3: Znaczy człowiek, tak czy inaczej jest niedobrze, bo jeśli nie wiedział, to znaczy, że był zupełnie niepoinformowany, a jeśli wiedział, to znaczy, że nic z tym nie robił, z tą wiedzą. To moim zdaniem tu jest, tu bym się doszukiwał jeszcze takiego kolejnego wątku, który należałoby zbadać i który pewnie prokuratura powinna zbadać, ale na razie, tak jak widzimy przez te ostatnie tygodnie, prokuratura działa, znaczy nastąpiło przyspieszenie po odebraniu i połączeniu tych dwóch śledztw, czyli tego wątku zaginięcia Sylwestra Suszka i tych wątków upadku giełdy już Zonda Krypto. Prokuratura zaczęła działać i wręcz to tempo w ostatnim tygodniu jest szokująco szybkie. Są zatrzymywane te osoby, które, o których mówiono od dawna, no, tak jak Roman Rzet, który był podobno jednym z pierwszych założycieli tej giełdy i jako jeden z pierwszych miał mieć konflikt z Sylwestrem Suszkiem, więc to też jest wątek do zbadania, a przez lata jakoś nikomu na tym nie zależało, żeby...
1: Tak, i tutaj bo politycy PiS-u przy tych zeznaniach cytowanych przez premiera w Sejmie, czy po kolejnych decyzjach o zatrzymaniu mówili, no to jest decyzja jeszcze prokuratury, tutaj są zeznania podejrzanego, więc niewiarygodne, ale z drugiej strony dochodzi do aresztowań, więc to już sąd bada, czy wniosek prokuratury jest zasadny, czy materiał dowodowy mówi o poważnych sprawach, więc to możemy na tej podstawie twierdzić, że jednak coś na rzeczy jest, że to nie jest, to nie są tylko zeznania krala, który próbuje się, nie wiem, wybielić, sprzymierzyć z władzą i tak dalej, i tak dalej.
2: No, oczywiście, że oni zawsze będą mówić, że sądy są teraz manipulowane przez drugą stronę, czy stronę, która rządzi. No to jest stara śpiewka, zresztą co innego mają powiedzieć. Ale ja chciałbym zauważyć inną okoliczność, bo jeżeli kral liczy na to 60, czyli że zostanie po prostu potraktowany łagodnie przez sąd w zamian za pełne zeznania, to nie jest tak, że on ją dostaje po prostu in blanco, że mu się daje tutaj przywileje i on teraz może po prostu wodzić prokuraturę za nos. Na końcu jest sąd, który orzeknie, czy te zeznania są prawdziwe, czy faktycznie była skrucha, było działanie po prostu, było wsparcie dla prokuratury, współpraca, czy to było mydlenie oczu, kłamanie, zrzucanie winy na innych, więc on podnosi bardzo duże ryzyko tego, co nie wie tego, co zrobi sąd. Jeżeli będą wątpliwości co do tego, to tego złagodzenia kary dla niego żadnego nie będzie. Natomiast pytanie jest, co będzie dalej w tej sprawie, tak? Kto jeszcze wypłynie, jakie nazwiska w tym śledztwie są. Ujawnienie części zeznań Przemysława Krala przez premiera Tuska wynika z przepisów, które przyjął sam PiS do zwalczania swoich przeciwników politycznych. Zbigniew Ziobro chciał mieć narzędzie do tego, żeby móc każdego właśnie takimi materiałami szachować. Dzisiaj to się obraca ewidentnie przeciwko niemu. Możemy dyskutować, czy to ten instrument jest słuszny, czy nie, ale on jest zupełnie legalny. Wszystko dzieje się zgodnie z prawem. Też to pokazuje jednak, bo gro tych kontaktów z tego, co zostało ujawnione, miało miejsce już po 1 czerwca 2025 roku, po zwycięstwie Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim, niespodziewanym zwycięstwie, dodajmy do tego. I mam wrażenie, że politycy PiS-u wpadli w taką euforię, byli tak pewni, że za chwilę wrócą do władzy, no, że postanowili sobie po prostu pożyczyć parę groszy od wpływowego biznesmena, przez za chwilę ten antypolski rząd Tuska upadnie, oni dojdą do władzy, spłacą, załatwią co to trzeba. Nie ma
1: wszystko
2: żadnych
1: będzie
2: granic. Wszystko będzie przykryte. No i się okazało, że się przeliczyli, bo konsekwencją zwycięstwa Nawrockiego był rozpad PiS-u, był głęboki kryzys i podział na polskiej prawicy. W tej chwili nie wiem, czy mówimy o 4 ugrupowaniach, czy może już o 5.
1: I robi się coraz ciekawiej, bo ludzie Morawieckiego często mówią, tak, Piesiewicz to człowiek Sasina, tak, informowaliśmy, przestrzegaliśmy, Cęckiewicz też tutaj wszedł do gry. Na koniec, bo mamy ostatnie 4 minutki, chciałbym zapytać, szczególnie ciebie, Bartoszu, ale oczywiście Dariuszu, ciebie też, o powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Mówi, że zrobi to we wrześniu. Mówił o tym m.in. na kampusie Polska Przyszłości. Wędruje po Polsce, spotyka się z Polakami. Wczoraj dostał tytuł honorowego obywatela Sopotu, ale jak rozumiem, lada dzień, tak, wybierze kierunek Białoruś.
2: No, kiedy wracałem z Andrzejem z granicy, tak, gdzie go odbierałem na przejściu.
1: Jak pamiętamy, te zdjęcia będą historyczne.
2: No.
1: Z tego busika.
2: Tego nie zapomnę po prostu. Ja no wcześniej był jeszcze na samym przejściu, były w ogóle tam ciekawe rzeczy.
1: Na książkę kiedyś, myślisz?
2: A to Andrzej pisze książkę. To nie. Andrzej pisze książkę, ma już 200 stron, proszę państwa, no, pracuje po prostu dzielnie i no jedzie. No, powiedział wtedy, jak wracaliśmy, że już się właśnie chciał 3 maja wrócić. No i siłą go przekonywaliśmy, żeby tego jednak nie robił, żeby poszedł do szpitala. Bardzo naciskałem na to, żeby go bardzo gruntownie zbadali i znaleźli może jakieś rzeczy, które by go zmusiły do dłuższego leczenia. No potem wymogliśmy na nim wspólnymi siłami tą karencję tych paru miesięcy. No musi pojechać. No po prostu tak to działa, ale ja jestem dobrej myśli. Pojedzie, załatwi swoje sprawy osobiste, sprawy rodzinne. Jego ojciec jest już w podeszłym wieku. Muszą się po prostu spotkać po pięciu
1: też
2: latach.
1: Chcesz się spotkać ze Związkiem Polaków na Białorusi?
2: Czy wiem, że nie będzie zjazdu Polaków na Białorusi. Został odwołany, więc tam otoczenie tej wizyty zostanie na pewno ograniczone, ale bądźmy dobrej myśli. Andrzej ma teraz trochę szersze role do odegrania niż tylko rolę działacza Związku Polaków na Białorusi. Planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych pod koniec miesiąca. Tam będzie miał bardzo ważne spotkania, będzie też w Kanadzie, spotkania z Polonią, spotkania z Amerykanami.
1: Wnioskuję, że będzie mógł wjechać, nie zatrzymają na granicy, nie zablokują wjazdu i nawet będzie mógł może w miarę spokojnie przeżyć.
2: Czyli dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby wyjechał z Białorusi. Jak na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby strona białoruska miała mu to uniemożliwić. Tym bardziej, że to nie jest rozgrywka polsko-białoruska, tylko polsko-białorusko-amerykańska szersza.
1: Dariusz Świklak, rozumiesz plany Andrzeja Poczuba, bo oczywiście pojawiają się w Polsce głosy, tyle było starań. Niech nie ryzykuje.
3: Myślę, że żaden z nas, kto tego nie przeżył, tego do końca nie zrozumie, dlatego daleki jestem od oceniania, ale pamiętam te pierwsze słowa, nawet premier Tusk wtedy cytował bezpośrednio po odebraniu Andrzeja, że to było pierwsze pytanie, które mu zadał, czy będę mógł wrócić.
2: Mi też na granicę.
3: I wtedy premier mówi, no jesteś wolnym człowiekiem i to też obejmuje to prawo do powrotu, więc nie możemy tutaj cię siłą zatrzymać. I to było bardzo symboliczne zdanie. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie absolutnie ocenić tego, czy to jest dobre, czy złe. Jeżeli musi, to musi po prostu.
1: Tak. A jeżeli kiedyś też w przyszłości będziemy chcieli opisywać wolność, jak to być wolnym człowiekiem, to Andrzej Poczobut jest
3: także do
1: wzorem wolności.
3: Decyzji.
1: Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza i Dariusz Świklak, Newsweek. Bardzo wam dziękuję za wizytę w poniedziałkowym poranku TOG FM, który wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Odczytano akt oskarżenia byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. Rozpoczął się proces w sprawie wybuchu granatnika. Prokuratura w Saksonii przedstawiła najnowsze dane dotyczące prób sabotażu. Niemieckie służby wykryły tam w ostatnich dniach ponad 20 urządzeń wybuchowych. Władze Łotwy wprowadziły zakaz importu książek i periodyków z Rosji i Białorusi. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika RGW-90 i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Poszczywa z prokuratury.